0: były też w ogóle, wiesz, kurde, jajka kosztowały 20 groszy, a teraz kosztują złote 50 i to jest dowód na siłę polskiej gospodarki i siłę polskiego rolnictwa.
1: No, swoją drogą strasznie zdzierają u nas markety. Jak rolnik tam za kilogram czegoś dostaje 70 groszy, a potem to za 5 zł sprzedają. To trochę jest taka duża przebitka. Ja wiem, że ty zaraz powiesz, a chłodnie, a transport, a wszystko, a ja się nie dam przekonać, że to aż tyle muszą zdzierać. Zdzierają z nas po prostu. Tak samo będą z nas teraz zdzierać. Jak rząd wprowadza to zerowy VAT na żywność, zobaczysz, że się ceny nie zmienią, że będzie dalej wszystko kosztowało tyle, ile kosztowało, bo przedsiębiorcy, bo sklepy, bo markety sobie doliczą większą prowizję. Tyle.
2: No to dlaczego jesteś, dlaczego nie masz Biedronki, tylko jesteś, nie wiem, tam jakimś górnikowcem.
1: Ty, a jakbyś tak jeszcze wiadro z głowy zdjął, to już by w ogóle super było.
2: To tutaj chyba nie ten mikrofon.
1: Tak niektórzy brzmią, jak mają mikrofon za złoty 50, to tak brzmią właśnie. No zobaczymy, czy będzie dalej mikrofon za złoty 50. Halo? A teraz jest w ogóle mikrofon za 0 zł, bo nic nie słychać.
2: Sekunda. Okej, okay, dobra, teraz będzie coś. Dobrze.
1: No nie będzie dobrze, strasznie chujowo cię słychać, jak kogoś, kto nigdy radiowcem nie był, nie nadawał 10 różnych audycji, nie ma doświadczenia zupełnie z tym i ma mikrofon za złoty 50, dziwne.
2: Dobra, to czekaj, to się przerzucę na 10.
1: To spróbuj, bo strasznie przytłumiony jesteś, taki wiesz. Zanim się przepnę, to najpierw się wypnę, potem się napnę. O, tak to jest. Wódz jest na czacie nawet. Wódza to zawsze ładnie słychać.

0: No, w każdym razie, jak po tej tarczy, no zobaczymy jak teraz. Czuję, że lepiej.
1: No patrzcie, no. Go, jaki piesek francuski normalnie musi, wie, musicie, wiecie, no normalnie idealne warunki akustyczne już tutaj sobie oblewiłem, swoje całe mieszkanie, tylko i wyłącznie po to, żeby ugłaskać was swoim aksamitnym głosem. Krawiec, chowa się, kundu, bo naprawdę mam dla was bardzo dużo, wiele rzeczy do powiedzenia. Nie, żartuję, jak tylko sobie pomruczę.
0: To, to ty idź na infolinię, party line, jakoś tam seks telefon lepiej pracować, jak chcesz mruczeć do telefonu, panie Mruczek. Ale to, to se odsłuchaj potem samego siebie, zobaczysz jak brzmiałeś, taki przytłumiony, taki zgaszony, jak nie ty w ogóle, więc no. Teraz dobrze brzmisz, ładnie.
1: Nie no, słuchaj, no nie można być jedną nogą w ciąży, tak, tak przede wszystkim. Także, także wiesz, także wydaje mi się, że nie chcę mi się aż tak bardzo starać, żeby tutaj sobie podłączać cały mój sound system. Człowieku, czy ty kiedykolwiek skręciłeś sobie jakikolwiek ziemniaka? Człowieku.
0: Ja mam tutaj lampowy mikrofon, ciepły, ciepłe media. A ty jaki masz? Ty pewnie masz byle jak.
1: Ja tam nie wiem, ale ja cię zawsze podejrzewałem, że ty jesteś taki trochę ciepły.
0: No, ja ciebie też, popatrz, to obaj siebie podejrzewaliśmy o to samo. To aż dziwne, że nic z tego nie wyszło, jak obaj się podejrzewali.
1: Nie, lepiej nie.
0: Nie, ja też nie. Co chciałeś powiedzieć?
1: Wiesz co, trochę mi wyszła ta myśl z głowy, tak jak sobie wspomniałem, naszą ostatnią noc, człowieku, absolutnie niesamowicie fantastyczną, ale nie o tym, wiesz co, bo tutaj sobie tutaj jakiś tam poszukujesz pozytywnych rzeczy. Stary, mieliśmy tę rozmowę parę milionów razy. Kiedy ostatnio narysowałeś coś takiego nie dla klienta, nie dla, nie wiem, jakiegoś tam, nie dla pieniędzy, tylko narysowałeś coś dla siebie? Kiedy to ostatnio było? Możesz się pomylić o rok albo dwa.
0: Masz zły humor i depresję i nic cię w życiu nie cieszy? Weź se kredki i se porysuj. Rada potrzeby, to jak z tymi z depresją, nie? Że idź i pobiegaj se trochę.
1: Wiesz co, nie do końca, bo wydaje mi się, że skoro jest to coś, jedyna rzecz, jaką potrafisz umieć, no to możesz coś z tego wyciągnąć.
0: Jaką potrafisz umieć? Jedyna rzecz, jaką potrafisz umieć, jak ty to pięknie powiedziałeś.
1: Polecam.
0: No może faktycznie, no... Ja w sumie to jest dobra rada twoja, bo ja sobie mogę wszystko, co fajne, to czego nie mam, narysować. Piękną partnerkę, Lamborghini, dom, willa z basenem, wszystko, co sobie mogę narysować. Przecież, nie? Więc jest to jakieś rozwiązanie. Takie, widzicie, potrzeba, o to mu chodzi tak mniej więcej. On tak lubi trollować właśnie. Tu mamy przykład trollingu.
1: No ale jakiego trollingu, stary? Kurde, inteligentnego. Masz pewne umiejętności i je masz. Bo wiem, bo zdarzało mi się nawet za nie zapłacić. Wiem, że je masz, tak? Tylko pytanie, kiedy tych umiejętności skorzystałeś tak sobie, tak sam dla fanu, żeby zrobić sobie coś dla siebie, coś nie na odpierdol, nie za pieniądze, nie dla klienta. Kiedy ostatni raz miałeś taką przyjemność, że faktycznie usiadłeś z tym jebanym ołówkiem nad jebanym blokiem kreskowym i co tam sobie narysowałeś? Kiedy miałeś ostatnio taką przyjemność? Ile lat?
0: Oj, dawno chyba. Znaczy, w sumie niekoniecznie, zależy jak na to popatrzeć. Nie no, jest to jakaś myśl, pewnie, że tak. No, czyli czerpać przyjemność ze swojego hobby. Tylko, że mi się tak już trochę mniej chce niż kiedyś też takie rzeczy robić. Wolę gadać chyba do ludzi w radio, do ludziów. To jest prostsze. Przyjdziesz, coś popierdolisz. Zawsze, też się czasami nie spodoba, co prawda, ale... No.
1: Tak, ale wiesz, a jak przyjdziesz sobie popierdolić, to bardziej masz taką koncepcję, że wiesz, że tutaj zaraz będą donaty, tutaj zaraz ktoś do ciebie zadzwoni, ktoś ci tutaj się zgłosi, ktoś z tobą pogada i tak dalej, i tak dalej. No ile w tym jest tak naprawdę ciebie?
0: Ale to pomówmy o tobie. Co ciebie w życiu cieszy?
1: Nic mnie tak nie cieszy jak seria z Pepeszy. Jako pacyfista jestem, moje hobby to jest pacyfikacja. A tak poważnie, cieszą mnie takie drobne rzeczy z używania moich umiejętności, moich rzeczy, w których się, nie wiem, wykształciłem, w których sobie coś tam się rozkręciłem, żeby sobie zbudować na przykład skrypt do wyłączenia wszystkich żarówek w moim mieszkaniu, kiedy już nie chce mi się chodzić po mieszkaniu i je wszystkie wyłączać. I to jest taka, wiesz, taka mała wartość dodana. Nikt skrypt? Mi za to nie zapłaci, nigdy nikomu tego nie udostępnię, sam sobie to napisałem i to jest pewne takie coś przyjemnego, coś, jakaś taka wartość dodana.
0: No popatrz, ja jako dzieciak zrobiłem sobie kiedyś taki system alarmowy, włożyłem taki rozkręcony joystick bez pałeczki tej, taki pod dywan, i w Amosie na Amidze napisałem skrypt, że jak się joystick wciśnie, to ma alarm się włączyć. Jak ktoś wchodził do pokoju, to się alarm włączył. Ale...
1: Ojciec ci wchodził do wanny, czy co?
0: I potem jak ojciec wchodził do pokoju, to się włączał alarm.
1: Jestem często ojcowy, kurwa. Słuchaj, stary, ty naprawdę opatentuj, my to sprzedamy na lewacki rynek, tak żeby te wszystkie dzieci bite, gwałcone, żeby miały system wczesnego ostrzegania napisane na Atmosie.
0: No, na Amidze. No ale jak ty napisałeś skrypt, kupiłeś sobie jakieś specjalne takie włączniki i wyłączniki pierwnie, na które można tam oprogramować jakoś, jakieś Wi-Fi, nie? Te bajery, szmery.
1: To znaczy nie, to są żarówki od Xiaomi, które są kompatybilne z Apple Home. I Apple Home udostępnia API, do którego mogę sobie tam swobodnie gadać, wobec czego tam, nie wiem, wiesz, z telefonu mogę sobie, idąc sobie do łóżka, wszystkie zgasić.
0: I co, i chodzisz teraz tak po domu i zgaś światło, wyświetl informacje na temat tutaj kanał tego, jaka pogoda, zmniejsz temperaturę, zakręć gaz, rosół gotowy, tak chodzisz i gadasz tak sam do siebie, jak świr jakiś, jakiś patafian.
1: Ale wiesz co, nie potrzebowałem smart home'u, żeby gadać do siebie, to się zaczęło dużo wcześniej. To się zaczęło chwilę po tym, jak rozpoczął się kanibalizm, ale o tym nie będę wam opowiadał.
0: A ciekawe, ile osób tutaj jest, które gadają same do siebie z nami. A ja się przyznaję, że czasami se gadam sam ze sobą. No co, coś złego? Czasami trzeba z kimś inteligentnym pogadać.
1: Ja to tak mam z kotem, nie? Że wiesz, że mam coś takiego, że wiesz, że kot, jak wołam go, wiesz, tak po imieniu, nie? Kot, i on nie reaguje, to mam takie drugie imię, które zawsze działa. Kotot.
0: Kotot?
1: Kotot.
0: Dziś o kotach czytałem, że otyłość u kotów, takich dzikich, które żyją w naturze, to jest bardzo duży problem z tego powodu, że taki otyły kot nie potrafi sobie wylizać tyłka sam, czyli po prostu się myć i ma śmierdzącą pupę i jest przez to bardzo źle traktowany w stadzie. Jak to można odnieść do nas?
1: Wiesz co, no przede wszystkim nie jesteśmy kotami.
0: Ale też jak masz brudną dupę i pójdziesz gdzieś, to też jesteś źle traktowany w stadzie.
1: Wiesz co, nie wiem jak ty, ale ja z brudną dupą nie wychodzę na zewnątrz.
0: Zostawmy ten temat.
1: No właśnie, tak skoro mówimy o brudnej dupie, gdzie jest ten, gdzie jest Wigilia z działeczki?
0: No, opublikuję.
1: Ale tak serio? A tak, dobra, daj jakiś tam sam sobie deadline. Tak, żeby nie było.
0: No, w ten weekend się zajmę tym, chociaż mam teraz inne ważne sprawy w sumie. Nie, trochę, też przyznaję, że mi trochę przyszła ochota, bo po prostu kiepsko to wyszło trochę, nie? I tyle, no więc się nie palę tak bardzo. No zobaczycie zresztą, że to nie jest żaden cud. Więc wiesz, no, ludzie czekają, ja rozumiem, tu obiecałem, ale to mnie trochę zniechęca, to, że to po prostu... W ogóle się kiepsko czułem po tej Wigilii. Raz, że po tym jak poszedłem, sroka potem gdzieś się przechodził i potem się wywalił, że było to spowodowane trochę może przez wódkę, którą przyniosłem. Co prawda mówiłem mu, zabierałem mu, ale wiesz, to no, nie upilnujesz dorosłego człowieka jak chce. Ale przyniosłem, ale przyniosłem, to ja. Dwa, że to towarzystwo mnie trochę tam zaczęło, wiesz, wykorzystywać po prostu, które tam było, że było mniej osób niż chciałem i w ogólnie, no tak wiesz, zawiedziony jestem, nie, trochę. No ale też specjalnie o tym też nie myślę za dużo.
1: No ale mimo wszystko jakieś tam doświadczenie na plus, jakieś tam, nie wiem, unique content na pewno będzie, na pewno będzie na plus, tym bardziej, że wiesz, tam się ludzie tam gdzieś tam zgłosili, wrzucili ten jakieś donaty. Nie, żebym tutaj występował w ich imieniu, ale coś tam sobie od nich usłyszałem.
0: Wrzut sumienia, jak to ostatnio mówimy tutaj, zadzwonił. No, spoko, ja rozumiem, ludzie zapłacili i mają prawo dostać to, za co zapłacili, rozumiem. No. Nie, w sumie racja, tak jest, no.
1: Tutaj Furiat widzę, pisze, mój ojciec czasem gada do siebie. Wczoraj u Gabriela był bardzo piękny Battle Stream, w którym był jakiś taki typek, który cały czas wszystkim przerywał, nie? Cały czas coś tam sobie wrzucał i tak dalej, i w pewnym momencie stwierdził: ej, ale ja to mówiłem do siebie, a wy mnie słyszycie? Naprawdę, polecam wczorajszy stream Szabla, bo kurwa, to było naprawdę takie jebane pato. Tak, naprawdę złoto.
0: O, myślę, że jakieś substancje mogły tam być czynne. No i tak to jest. No. U nas też tak się zdarzają różne takie sytuacje. No, ale ogólnie, wiesz, dużo rzeczy się tutaj też wydarza. Ktoś z radia odchodzi, ktoś inne jakieś sprawy, wiesz. To też człowieka trochę podłamuje, nie?
1: No ale czemu o tym myślisz? Tak w tym momencie chcesz, nie wiem, jakiś taki pozytywny vibe. Tak więc może coś narysuj sam dla siebie.
0: Po prostu w pewnym momencie ciężko o pozytywny vibe, wiesz? Wyobraź sobie, że druga wojna światowa, w okopie gdzieś tam biegniesz, ura, dostałeś tam odłamkiem, flaki ci wypadają, przychodzi koleś i mówi: ale człowieku, wyluzuj, wiesz, trochę, wiesz, dobre, pozytywnego myślenia, man.
1: A oglądałeś Pianistę?
0: Tak.
1: No, to chyba wiesz, do czego moja myśl teraz przejdzie, nie? No
0: nie wiem, że się cieszył, że dostał słoik ogórków, znalazł?
1: Czy mam to, że w finalnej scenie był sobie nawet w stanie tam sobie tam, żeby nikogo nie zaalarmować, zobaczył pianino i tak trochę tak, wiesz, tak sobie pomerdał palcami nad tym pianinem, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie tak się wrócić do samego siebie i nie patrzeć na to wszystko, co jest wokół. Bo to wszystko wokół jest chujowe, jest zbombardowane. To nawet nie do końca istnieje. Tylko tak sobie zrobić coś fajnego, przyjemnego samego dla siebie.
0: Czasami
1: ja cię tutaj nie będę uczył.
0: Czasami robię coś przyjemnego dla siebie.
1: Ale masturbacja się
0: sam ze sobą. Aha, to niewiele i więcej przyjemności mam w życiu. Żartuję. Jakieś tam są, no to też nie jest tak, że jakiś mam tu, wiesz, depresję, będę zaraz się tu wieszał, skakał z okna, czy coś, tylko ogólnie, no każdy...
1: Ej, kurwa, miałem nadzieję, że cię wychuśtam.
0: Każdy człowiek od czasu do czasu musi mieć, to jest naturalna rzecz, że mamy spadek nastroju, że jakąś depresję, wręcz coś takiego nienaturalnego byłoby być cały czas takim wesołkowatym i ze wszystkiego się śmiać. To tak się zachowuje debil, nie?
1: No, czy się tak słuchając ciebie w ostatnich miesiącach, to tak, wiesz co, może porównanie do debila nie jest takie... Znaczy, nie chcę ci obrazić.
0: No dziękuję, bardzo miłe.
1: Jakby to powiedzieć, żeby ciebie nie urazić? Czasami może i być tak, że przeżywasz swój... O, wiem, dobre słowo, kryzys twórczy.
0: No, to już ładniej brzmi.
1: Jezus, kurwa, ledwo wyrnąłem, ja pierdolę.
0: Zaczęło się od debila, a skończyło na kryzysie twórczym. To nie jest tak źle, no. Bo ty, krawiec, wiesz, no, nie chcę mówić, że debil, bo to może zbyt mocne. No, ale spoko. Nie, no, wiesz, ogólnie to tak ciężko zrozumieć sytemu głodnego czasami. Sytemu głodnego, no. Syty głodnego nie zrozumie, o. I wiesz, ktoś, kto ma akurat fajną sytuację w życiu, no skała dzwonił, tu praca, nowa praca, radosny i tak dalej, tobie też się jakoś tam w życiu układa. Od kiedy no, odszedłeś z nocnego radia, zaczęło ci się w życiu układać. Więc zadowolony dzwoni tutaj, no.
1: Nie, no akurat zaczęło mi się układać dużo wcześniej, ale wiesz, to jest raczej takie nie wiem, takie spostrzeżenie, że sam sobie wybierasz to, że jesteś w punkcie, w którym jesteś. Bo to się nie zaczęło przedwczoraj.
0: No, to uwielbiam takie mądrości. No człowieku, sam se zapracowałeś, wiesz, sam się złapałeś w własną pułapkę, man, wiesz. Jesteś, zaraz będzie mi tu Schopenhauera cytował, świat jest moim wyobrażeniem i w ogóle, no to owszem, w sumie dużo w tym prawdy jest, no ale to, co to zmienia? Niełatwo się zmienić samemu w ogóle, tak jakoś. A im starsi jesteśmy, tym ciężej pewnie się zmienić trochę.
1: Ale wiesz co, jak kiedyś mi wyjedziesz z szacunkiem do siwej głowy wobec ciebie, to przyrzekam, że kurde przyjadę do ciebie i ci tak na kurwie poryju, że się nie pozbierasz.
0: A nie wiem, czemu tak cię irytuje szacunek dla osób starszych, który zawsze gdzieś tam był, wiesz, w cywilizacji naszej na przykład i w różnych innych. I wiesz, no i tak jest tak normalna sprawa, że jest szacunek dla starszych jakiś nadplanowy taki i nie wynikający z niczego, po prostu z tego, że są starsi. Tak z grubsza, bo można mówić, że więcej przeżyli, że już swoje przeżyli, że wiesz, coś w życiu tam zrobili pewnie no, dla innych, czy bronili kraju, czy coś, tak wiesz, i że taki szacunek, wyrozumiałość też taka trochę, że to jest osoba starsza, którą wszystko tam już boli, już trochę zniechęcona życiem, trzeba mu trochę wybaczyć, to mi się wydaje takie normalne bardzo, a tobie nie. Patologia.
1: No, nie, dlatego, że jak sobie, jak tam wcześniej wspominałeś o Elżbiecie Jaworowicz, jak ci wrzuciłem, tak, to akurat wrzuciłeś sobie taką katarynkę, że jednak, kurde, nie, tutaj jest jakaś taka geriatria wśród tych osób, i one są już trochę odklejone i tak dalej. Ja pamiętam, mieliśmy kiedyś bardzo fajne starcie i powiedziałeś wówczas wtedy, że jak jest taka babka, jakaś stara babka, która cię w markecie tak cię tym wózkiem będzie powoli popychała. No to jest bardzo duża różnica pomiędzy babką, która nie wiem, nie ma pełnej kontroli nad rękami, która nie do końca jest w stanie sobie zabrać tych zakupów. Okej, spoko, ja tej babce nawet pomogę zanieść te zakupy do jej domu. Ale z drugiej strony i dużo, dużo częściej będzie taka babka, która sobie stwierdzi, że to jest jej, wiesz, prawo i będzie to wykorzystywać i będzie cię tak celowo napierdalać tym wózkiem tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać ciebie, żeby zrobić tobie w głowie jakiś tam szacunek dla siwej głowy i tego szacunku do siwej głowy absolutnie w swoim sercu nie mam. Każdy człowiek, którego poznaję, którego kiedykolwiek poznałem, on zaczyna z pewnego poziomu zerowego. I tak jak kiedyś tam Blackota, tam parę tygodni temu dzwonił, co mi się bardzo spodobało, że to akurat na tej audycji mnie nie było, że on tam zadzwonił i powiedział, że on się tak, nie wiem, tak był sceptycznie do mnie nastawiony, zadzwonił, pogadaliśmy sobie tam gdzieś o drewnie, o jakichś tam pierdołach, nie? I to był ten punkt zerowy. Oczywiście, spoko. Każdy, z którym rozmawiam, od tego punktu zaczynamy. A ten szacunek bardzo łatwo sobie podbić, bardzo łatwo go sobie stracić. Więc jeżeli ktoś jest siwy i jest w stanie sobie ten szacunek w swojej głowie stracić, no to sorry stary, no ale niestety tak działa życie.
0: Chodzi trochę o inne sprawy. Sorry ci przerwę, ale to chodzi trochę o inne rzeczy. Czy na przykład przypierdoliłbyś, wiesz, w ryja jakiejś starszej osobie? No pewnie nie, prawda? Byś miał opory. No tak, nie, no jakiegoś takiego dziadka, takiego srokę byś kopnął w głowę, tak? I cieszył się, że wygrałeś, czy co? No raczej chyba nie, no.
1: Nie, to nie dla zwycięstwa. Jeżeli bym mi próbował kraść portfel, to bym mu przyjebał. Tak.
0: Ja nie wiem, raczej miałbym opory, nie biłbym starszego człowieka. Strasznie bym się potem źle ze sobą czuł, jaka by to nie była sytuacja. I wiesz, i trochę może być podobna sytuacja. Starsi ludzie są często tacy już trochę niedołężni umysłowo też, albo są niewyedukowani, bo to inne pokolenie. I wiesz, dla nas takiego człowieka zaorać przy wszystkich, tam ośmieszyć, nagadać mu, żeby mu poszło w pięty, nie jest wielką często sztuką, nie? Przegadać kogoś takiego. I to też jest tak, jak to wykorzystywanie tej swojej przewagi fizycznej, no jakiegoś dziadka uderzyć, no daj spokój, to przecież to jesteś wtedy żałosny, jak takie coś zrobisz.
2: Major,
0: trochę.
1: No ale jak to powiedziałem, tak, jeżeli stroka by mi próbował ukraść portfel, to bym mu przejewał.
0: Ja bym miał mocne opory, mam taki jakiś mechanizm, że starszych osób też się czasami złoszczę, też mnie denerwują, irytują swoim zachowaniem, jasne, ale jakieś takie zakodowane, nie wiem, może wychowanie czy coś, że tak zakodowany jakiś taki, wiesz, może to jest, słuchaj, nie wiem, może u zwierząt też coś takiego jest, nie, że zwierzęta na przykład starszych osobników, to starsze osobniki niechętnie w stadzie tam będą atakować, bo to już jest taki właśnie dziadek wilk, wiesz, czy coś, tylko tam może coś takiego jest, nie wiem.
1: A jeżeli taki dziadek jest po prostu cwany, tak, i jest taki chytry i będzie to wykorzystywał, tak, że ty masz tutaj sobie szacunek do tej siwej głowy i on ci tam sięgnie do tego, do tej kieszeni, wyciągnie ten portfel, bo to jest bardzo dobry przykład akurat, nie, i tak sięgnie, o, przepraszam, coś mi się pomyliło, myślałem, że to była moja kurtka. I co, i to jest wszystko w porządku dla ciebie?
0: No ale tak wracasz ciągle do tego przykładu, że chciał cię okraść i należało się. No ale to tak można, wiesz, powiedzieć na przykład, że nie warto jest w ogóle komukolwiek pomagać. Zobaczysz kogoś na ulicy, że macha ci, że samochód mu się zepsuł. Nie pomagać, bo zawsze pewnie cię oszuka, wykorzysta, a jak to bandyci są, to zawsze się zdarzą takie sytuacje, ale to nie przekreśla tutaj jakiejś konieczności, żeby się zachowywać jak człowiek, nie? Bardziej.
1: Znaczy, wiesz, no, jak ktoś zamacha, albo nie wiem, jak ktoś się tam zacznie trząść na przystanku. Takie rzeczy mi się zdarzały i udzielałem parę razy pierwszej pomocy i parę razy mi się udało wzywać pogotowie do takich osób. Tak, jak najbardziej, tak? Bo to jest, wiesz, taka rzecz, w której nie jesteś w stanie ściemnić, a nawet jeżeli ściemniasz, to nie masz tutaj żadnej wartości dodanej. Tutaj bardziej mówię o osobach, które zdają sobie sprawę z tego, że istnieje taki szacunek do siwej głowy i które będą bardzo bezczelnie to wykorzystywać.
0: Siłą rzeczy troszkę mogą to wykorzystywać, w sensie, że korzystają z tego przywileju swojego. Wiesz, na przykład... Denerwuje mnie, jak ktoś do starszej osoby, wiesz, się odzywa, jakiś bardzo młody człowiek, tak lekceważąco, to nawet jakoś tak nienaturalnie źle wygląda, nie, parszywie, że jakiś dzieciak, wiesz, do babci czy do staruszka, słuchaj, no jak tutaj, wiesz, miałem jakieś tam spotkanie tam, dopiłem trochę tam w takim tu miejscu i koleżka jeden... taki rówieśnik mój, nie, zwrócił uwagę młodziakowi, żeby mimo, że wiesz, że pirania jest jaki jest, że jest żulem, to jednak do starszej osoby się nie odzywasz, tak, wiesz, ty poleć mi tam coś, mi tam weź, nie? Tylko trochę inaczej do starszej osoby się odzywasz. I bardzo mi się to spodobało, bardzo dobrze zwrócił uwagę, wiesz, kształcił po prostu młodego człowieka, wpajał mu pewne zasady, chyba jednak wartościowe. Ale spoko, możemy się różnić tutaj. Wiadomo, że nie wszyscy musimy tak samo podchodzić do tego, nie? Ty masz swoje jakieś podejście. Ja wierzę, że też byś raczej nie uderzył jakiegoś dziadka, czy coś, tak się odgrażasz tutaj bardziej, chyba byś...
1: Znaczy się ten dziadek, jeżeli miałbym go jemnąć w ryj, to naprawdę musiałby się bardzo, ale to bardzo o to postarać, ale... Tę samą zasadę bym zastosował do, nie wiem, 25-latka, który by do mnie dymił.
0: No, a ja trochę inaczej traktuję. No.
1: No i pięknie się tutaj różnimy, moi drodzy.
0: A co, dzisiaj w imprezowym już nastroju pan potrzeba?
1: No, tak pół na pół, bo jutro będzie bardziej imprezowa, ale to osobna historia.
0: A takie pytanie, no chyba nie popełnię faux pas, fupę, chyba nie popełnię fupę, jak zapytam, czy się szykuje jakieś nadawanie z twojej strony w internecie, coś będzie jeszcze, czy sobie dałeś siana?
1: Tak, będzie, są w tej chwili przygotowane 3 scenariusze na Kult, na Cyberpunka i na Dune. Także będę sobie powoli zbierał minionków do tego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo chciałbym w końcu jednak zrealizować tego Cyberpunka 2020. Sam kiedyś tam wspominałeś, że chciałbyś mnie w Cyberpunku usłyszeć, więc nie wiem, może ciebie zaproszę. Nie wiem, czy nie będę tego żałował, ale...
0: A kto by jeszcze był? Może tak zapytam.
1: Wiesz co, nie wiem, bo to jest coś, z czego miałem się otworzyć za parę dni do przodu, także jeszcze nie wiem.
0: Jakby była taka ekipa, z którą przyjemnie by mi się grało, to w sumie chętnie bym pograł, jakbyś zaprosił.
1: Okej, jest, wódz się zgłosił, okej, dwa to już jest tłum.
0: O, super, z wódzem to... To ja ślepo idę, jak w dym.
1: Ej, dobra, słuchajcie, dwie osoby w RPG-u to już jest coś. Także robimy Cyberpunka. Duna będzie szła osobnym schematem, my się jakoś tam dogadamy, ale tak, jedziemy w Cyberpunka. Słuchajcie, jedziemy w Cyberpunka z Krawcem i z Wudzem.
0: Jeszcze może jakaś płeć piękna by się przydała. Chociaż z płcią piękną to często bywa tak, że się wciela w męskie charaktery, zauważyłem. To częste zjawisko i to wtedy psuje trochę efekt. Ja uważam, że kobiety powinny odgrywać kobiety. A ty grałeś kiedyś kobietą w jakiś system RPG? Mi się zdarzyło chyba kiedyś.
1: Tak. To, ilekroć mogę. Od paru lat mam taką fazę, że wiesz co, mój ulubiona postać to jest w Warhammerze 4 Helga Steinherz. Nie pytaj o nazwisko, bo niestety tak wyglądała nasza historia rodzinna. A taka wiesz, taka Helga Kurdupel, nie, z młotem w dłoni, która wiesz, taka wiesz, zawsze sobie cyce poprawi, nie? Tak wiesz, taka to tamto, krasnoludzica.
0: Krasnoludzica, no tak. Krasnoludki słyną z urody pięknej. No, ten meszek, ten wąsik, ach, ten wąsik. Ale jakbym takie coś powiedział, to długo bym nie pożył chyba, jakbym tak się śmiał. Kiedyś, pamiętam, była taka sesja, ja chciałem tak kumplom zaimponować. Była drużyna, był statek, byliśmy na statku jakimś, gdzieś podróżowaliśmy. Był z nami jakiś taki krasnolud, zabójca w ogóle, nie? Zabójca jakichś troli, którego się wszyscy bali. A ja chciałem tak zaimponować kumplom, że... I się spytałem tego krasnoluda, wy karły podobno widzicie w mrokach, bo tak chciałem, wiesz, natomiast krasnolud, no to wiesz, to, bo tak się mówi, no, dwarf.
1: Panie rasisto!
0: Ale dwarf, no to jest karzeł, nie? Można przetłumaczyć, no, karzeł. To krasnolud to jest takie bardzo polskie, to, że my tak mówimy krasnoludy. Ale właściwie to była jeszcze próba przetłumaczenia Tolkiena tak, że były w Tolkienie krzaty. Krzaty bez S. No, a ja powiedziałem karły, bo też tak się mówi. No i to był koniec mojej przygody. Szybko bardzo. Do domu też. Wracałem ze spuszczonym nosem i podręcznikiem pod ręką i kostkami w kieszeni. No. Swoją drogą krasnoludy widzą w ciemnościach chyba, nie? Też.
1: Tak. Mają by default, przynajmniej w Warhammerze. Widzenie w ciemności. Tak, Cyberpunk mam, bo te trzy rzeczy, o których mówiłem, czyli Kult, Duna i Cyberpunk, to są trzy scenariusze autorskie, które mam w 100% przygotowane na ten moment. Okej, dobra, dwie osoby to już jest tłum, być może jeszcze ktoś się zgłosi, jeżeli ktoś dotrwał do tego punktu, to niech się może gdzieś, nie wiem, w komentarzu czy coś, czy piszcie na kontakt małpa.pulakowci.pl, ale tak, to będzie Kurde, i to tak będzie pięknie pasowało do tego scenariusza, bo się wszyscy, moi kochani, spotkamy w kopalni.
0: W kopalni? W cyberpunku?
1: Tak, w cyberpunku. Się spotkamy w kopalni.
0: Ale ciekawe miejsce, kopalnia. To tak jak w grach komputerowych magazyny opuszczone. To najciekawsza miejscowa kopalnia. W kopalni można tyle rzeczy robić. Można sobie na przykład usiąść i tłuc kamieniem o kamień. Tyle. Fajnie.
1: I o to właśnie chodzi. Nie wiem, czy przesłuchałeś pierwszy kult.
0: Tak,
1: od początku tak, od deski do deski?
0: Od deski do deski nie, tych wszystkich odcinków nie, chyba.
1: No to rzeczy gruz, cyganie.
0: No będę żar w tej twojej kopalni, to co tam do roboty jest innego. Dla mnie cyberpunk to bardziej jakieś tam miasta, knajpy, korporacje, ale spoko, mogą też być podziemia, będzie takie AD&D, cyber AD&D. No, a jakby się... Zaglądajcie na kanał Pula Kości i dawajcie suba, bo pewnie coś tam fajnego właśnie będzie, na przykład ja. Ale... No, i co jeszcze? A jakby się na przykład za dużo osób zgłosiło, to może takie epizodyczne role byś wprowadził, że ktoś się łączy na trochę, żeby przez chwilę pobyć sobie jakimś barmanem w knajpie i wie, co ma, o co chodzi mniej więcej. Tak wiesz, że zatrudniasz jakby kogoś, żeby chwilę podgrywał ci NPC-a na przykład, nie? Nie myślałeś o takim
1: tak,
0: czymś?
1: To jest mój plan na 2032 rok.
0: Potrzeba, zawsze tak starannie układa plany, ja go znam od tej strony, tak, on to naprawdę wprowadzi w 2032 roku. Jeszcze musi to przemyśleć bardzo poważnie, przeanalizować, sprawdzić wszystkie za i przeciw, no. A nie tak, co nagle to po diable, nie?
1: No okej, okay, ale tutaj widzę. Tak, dwie osoby to już jest coś, co do czego mógłbym zrobić. Mógłbym to spróbować nagrać. Będziemy się, nie wiem, jakoś popali gdzieś w okolicach lutego pewnie.
0: A ja ci poprowadzę, potrzeba teraz na antenie, najkrótszą przygodę, w jaką kiedykolwiek grałeś. Idziesz i nie żyjesz. Koniec. Fajna przygoda?
1: Ja bym chciał się na...

0: bomba, taki pan Kleks tam się gościnnie pojawił i tak leży i dogorywa, bo jakimś tam laserem dostał z dzidy laserowej czy coś. Mówi, Adasiu, teraz poznasz mój największy sekret. Dlaczego mówią na mnie pan Kleks? taka scenka.
1: A co ty się nie zesrałeś? Ty się zesrałeś!
0: Tylko po twarożku. O, już. Brawo, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. A nie, to potrzeba właśnie się... Sam się pozbył z tego radia w końcu. Groził, o, to trzeba się mnie pozbyć. I się pozbył, w końcu się wyprowadził. Widzicie, jest lepszy niż major Suchodolski, który od 10 lat obiecuje, a potrzeba od razu. Powiedział, że mu się nie chce i poszedł se. No, i nie ma kto radia naprawić. Widzicie, właśnie o potrzebo, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ale ja myślę, że Bajti też da radę, chociaż niektórzy są sceptyczni, bo nie umie nadawać na YouTubie, wrzuca dwie audycje, wrzucił te same, zapowiedź dał, nadawał ze streama na żywo. I tak mam trochę wątpliwości, czy mu się to uda może. Zobaczymy.
2: A tam nie wiem. Może ja tam nie wiem.
0: Zaskoczy.
2: Wiem, że potrzebujesz strasznicznego, miałeś parę miesięcy, żeby to ogarnąć. Nie ogarnąłeś tego, okej, spoko, pojawił się problem. Ten jest problem aktywny, więc no, być może sobie znajdziesz kogoś tam innego. Żeby nie było, nie? Że tutaj krawcowi nie pomagam. No wiesz, krawie, czemu
0: spoko, ci nie pomagam? Nie, wiem, dla mojego dobra. Żebym się ty, właśnie za to cię tak cenię, że właśnie tak robisz. Dla mojego dobra mi nie pomożesz. Właśnie za to go, słuchajcie, szanuję. Powiedział mi wprost od razu, ja mu napisałem, powiedział, krawiec, spierdalaj, nie chce mi się, mam to w dupie, ja go za to bardzo szanuję. Nie no, nie napisał tak, trochę inaczej. Ale...
2: No, ale tak było. Tak, nie spyślam.
0: A dodam jeszcze, że jakby chciał, to on by z palcem w nosie to naprawił, tylko by zerknął i od patrzenia samego by się naprawiło. No. Ale to ja myślę, że mam taki plan, żeby Etamowi to dać do naprawienia. Etam ma takie programy różne śmieszne, programiki. To można tam grać.
2: To jest najlepszy pomysł, na który teraz wpadłeś, bo Etam, on nie byłby w stanie czegokolwiek popsuć.
0: Jak to? Czemu nie byłby w stanie popsuć?
2: No, bo by nie wiedział, co robi.
0: Nie wiem, skopiowałby wszystko z serwera, wgrał do Worda, zapisał w Excelu, pozmieniał tam różne rzeczy, tam jedynki na zera i może by się naprawiło. To trzeba, czasami trzeba tak pięścią kopnąć, walnąć i zaczyna działać. Ja kiedyś robiłem takie psikusy, na przykład jak w pracy byłem, to sobie ciężko to wytłumaczyć. Wiecie, jak jest maska na Photoshopie, że malujecie i odkrywacie jakiś obrazek na przykład, nie? Bo malujecie tam czarnym. To ja przygotowałem sobie projekt strony internetowej, przychodzi szef, a ja mówię, szef popatrzy, jak ja szybko pracuję i tam i się pojawia tak na ekranie ten, jakbym, wiesz, malował ten projekt strony, nie? A szef, oj, tak trzymać, bardzo dobrze, dobre tempo, nie? Się śmialiśmy. Albo kiedyś zrobiłem taką animację, że niby był ekran, ale tak jakby ten, gasło na chwilę. I to była taka animacja, że na chwilę zgaśnie, ale potem się zapala. A ja waliłem tak ręką w monitor, że naprawiam tak, łup, łup i wracał obraz. Wiesz, takie psikusy grafików. Śmieszne.
2: Grafików, czemu wy kurwa jeszcze na planecie żyjecie tutaj?
0: No, jak wiadomo, programista i grafik to trochę jak pies i kot właśnie, no. Czyli to ja jestem pies, by wynikało, no dobra.
2: No chyba nie do końca.
0: Czemu nie do końca pies? A kto? Szczur wodny?
2: No raczej. Kto bez kogo sobie poradzi? To jest takie podstawowe pytanie.
0: Kto bez kogo sobie poradzi?
2: O?
0: No jakoś sobie radzę bez ciebie. Jest jak jest, ale co? Ale no, właśnie se nie radzę, wynikałoby z tego, bo nie działa. I piszą mi ludzie 5 razy dziennie, co się z

0: działało z radiem? Dlaczego radio nie działa? Jak słuchało 10 osób na krzyż tego radia, to nagle mam 3 razy więcej wiadomości dziennie. Co się stało aktualnie z radiem? Dlaczego na chwilę dzisiejszą radio nie odpowiada?
1: Czy to jest to? To są ci heavy usersi, tak? Ci ludzie, którzy będą sobie włączali te wszystkie audycje, nawet na autopilocie, tylko po to, żeby sobie gdzieś tam wrzucić i będą mnie sobie słuchali i tak po prostu.
0: A może, słuchajcie, potrzeba tam zrobił jakiś taki skrypt autodestrukcji, że to po prostu się, takie planet obsolescence, że to się
2: nie
0: musiało
2: powiem,
0: zepsuć.
2: Nie powiem, to przez myśl.
0: A ja kiedyś tak przeszło zrobiłem klientowi.
2: Ale nie wdrożyłem tego.
0: Ale przeszło. No, ja kiedyś tak klientowi zrobiłem, wiesz, było we Flashu stronka i jakby mi nie zapłacił, to tam jedną zmienną odczytywaną z zewnętrznego TXT-ka gdzieś tam na serwerze, bym zmienił tylko i przestała działać cała strona, nie?
1: No, takie sposoby. Been there, done that.
2: Także całkowicie rozumiem.
0: No, trzeba się zabezpieczyć.
2: Tak.
0: No i tak to jest, widzicie, na tym świecie.
2: Anyway, wracając do głównego wątku, weź coś, kurwa, narysuj dla siebie. Nawet nie musisz tego wrzucać na YouTube'a, nigdzie nie musisz. Narysuj coś sam dla siebie. Zrób coś sam dla siebie. Fajnego.
0: Najpierw to muszę pokończyć moje już tutaj zawalone deadline'y, wiesz, ważniejsze są sprawy, nie dla siebie tam. No ale masz rację, że potem to warto się zdecydowanie, warto się nad tym zastanowić. Ale coś tam, robię coś tam dla siebie od czasu do czasu, no. Też nie jest tak, że nie robię.
2: No kiedy ostatnio tak narysowałeś coś, tak? Tak, wiesz, tak od początku do końca, nie? To jest zajebiste, nie? I tak sobie, wiesz, rzucasz, patrzysz, nie? To jest okej. Okay. To jest coś wartego pochwalenia się. To jest moje dzieło.
0: Robię różne modele 3D. Czasami robię, bo się ćwiczę, nie?
2: I... Okej. Okay. To daj jakiś przykład. Dawaj, kurwa, na YouTube'a. Dawaj na OBS-a.
0: No co, mam jakieś krzesło pokazywać? Stół? Majtki? No. Spodnie, no? Bo takie no? rzeczy robię. Na przykład robię spodnie dla postaci. Się uczę robić, jak robić spodnie. No, nudne.
1: No dawaj.
0: Może przygotuję coś takiego i pokażę. Teraz nie będę tu plików otwierał, szukał, udostępniał ekranu.
2: To może być naprawdę bardzo jakościowy content, bardzo unikalna audycja. Żeby pokazać coś, co... Nie wiem, coś, co sprawiło ci przyjemność w pracy. Coś, czego nie zrobiłeś dla pieniędzy, tylko coś, co zrobiłeś sam dla siebie.
0: To ty pokaż swoje jakieś rzeczy, co w wolnych chwilach robisz. Jak tam schakowałeś te maile Dworczyka, czy teraz jak wykradłeś te dane z polskiego wojska, czy jakieś tam takie rzeczy pokaż, co robisz.
2: Aż mi słuchawka z ucha wyleciała.
0: Sorry, miałem nie poruszać tych tematów, miałem nie mówić, że to twoja sprawka. Ale to i tak nie słucha nikt tego radia. Aż potrzeba, widzicie, za nie mówił. No fakt, trochę zdradziłem sytuację, że cała ta... Te zhakowane skrzynki posłów, to wszystko, to on jakby, miałem nie mówić. No ale cóż.
2: Ja akurat nie mam nic z tym wspólnego. Nie ja.
0: Tak, potwierdzam. To tak kłamałem. To nie potrzeba, to kto inny.
2: Tak nie było. No. Tak wcale nie było.
0: Słuchajcie, a tu Arnold Schwarzenegger chce się połączyć. Połączymy, nie? Arniego. Arni zawsze na propsie. Hello, Arnold. I uciekł jakiś nieśmiały Arnold. Wpadł i znikł. W dżungli się schował. No cóż, a chyba, że jest. Nie uczestniczy. Aha, dobra. Dobra, potrzeba, to co, wietrzymy antenkę, nie?
2: No to wietrzymy.
0: No to tam zdrowia, szczęścia, pomyślności i całe te... No.
2: No tak, i na razie cicho, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć. call to me again, Arnold. Come here now. Może jeszcze zadzwoni. Fajne były filmy z Arnim. Nadal uważam, że Komando to jeden z lepszych filmów kina akcji wszechczasów. To jest naprawdę dobry film, Komando. Tak samo Rambo 1 na przykład, nie? No, dziś ludzie dopiero jakby zaczynają mówić, że to było dobre kino, nie? Takie Rambo 1. A kiedyś no to jak można chwalić film o jakimś tam gościu, żołnierzu, nie? Byłym. No, ale dzisiaj ludzie docenili już tak... Może patrzą trochę z perspektywy czasu, pod kątem też tego, co dzisiaj się robi i znajdują w tym wartościowe kino. No, to taka tragiczna historia. Hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: No, cześć. No, Aleksis z tej strony. Jak się masz?
0: Aleksis?
3: Aleksis, tak.
0: Aleksis. No, masz trochę, przepraszam, że tak powiem, trochę może nieładnie, ale masz głos jak transwestyta troszkę.
3: No, odgadłeś. Jestem byłym chłopakiem, ale już po dłuższym czasie po zmianie płci.
0: Aha. Też można, czemu nie? No, czasami można przedsięwziąć jakieś działania, żeby się lepiej czuć we własnym ciele, prawda?
3: Tak. Bardzo cieszę się, że masz takie podejście. Bardzo mi się to podoba u ciebie.
0: No, nie, właściwie to chciałem tak sobie zażartować z tym głosem, bo po prostu głos jest taki, jakby to dzwonił jakiś słuchacz dowcipniś i sobie modulował, ale może mi się wydaje. No, a powiedz coś o sobie.
3: No, zajmuję się stylistyką, także pracuję w Londynie i jestem z zawodu stylistą, fryzjerką.
0: No, to ciekawe, ciekawe. W Polsce strasznie drogo teraz zastrzyżenie. Się dowiedziałem dzisiaj, że męskie strzyżenie jest 100 zł. To jak ja ostatnio raz szedłem do fryzjera, to 20 zł się płaciło. A kobiety nawet 500 zł. To fajnie, ktoś zarabia 2,5 koła i musi 500 zł na fryzjera wydać. No, a ty to pewnie, dużo bierzesz, nie? Ty pewnie dużo bierzesz, bo tak, są różne takie usługi. I są fryzjerzy, którzy są no, tacy styliści, nie? Robią jakieś tam cuda niewidy. No to pewnie to kosztuje. To musi kosztować.
3: No, w naszym salonie to raczej nie jest tanio. Tym bardziej, że oferujemy dodatkowe usługi, takie jak masaż. Także to nie jest tylko stricte obcinanie włosów.
0: Może też depilacja, takie rzeczy, nie?
3: Tak, depilacja niteczką, delikatna, także trymujemy brwi, zajmujemy się trymowaniem rzęs, także szeroka oferta.
0: No, mężczyzna też sobie może tak brwi trochę wydepilować. Ja mam na przykład takie dosyć pokaźne te brwi. Dobrze, że brunetem nie jestem, bo bym jak pacan wyglądał z takimi wielkimi brwiami czarnymi. No, ale mam takie solidne brwi. Kiedyś mi dziewczyna wytegowała właśnie niteczką, to ślicznie wyglądałem, od razu ładniej, kurczę. I co, to mężczyzna nie może ładnie wyglądać?
3: Oczywiście, my zapraszamy też mężczyzn. Nie wiem, czy wiesz, depilacja brwi i modelowanie brwi dosyć mocno zmienia też charakter twarzy. Niektóre osoby, które mają bardzo specyficzne, bujne brwi, wyglądają groźnie, a po takiej fajnej depilacji mężczyzna wygląda o wiele łagodniej. Dla kobiety to też na pewno też jest pewien taki urok.
0: No, pewnie, że tak. Też, a właśnie, u nas tu w Polsce to zupełnie jest to jakoś... chyba źle widziane, nie? Że facet będzie się... A jeszcze, żeby facet się malował na przykład, czy przypudrował trochę, no bo malowanie to już taki trochę hardcore faktycznie, ale przypudrować się lekko. Są na przykład jakieś pudry w płynie, nie? Nawet sam się czasami zastanawiam, bo czasami mi się tak jakieś zaczerwienienia porobią, wyglądam jak pacan, to bym sobie przypudrował jakimś pudrem w płynie czy coś i bym ładnie wyglądał już. Kobitki, przecież kobitki też czasami mają jakieś przebarwienia czy coś i to, że często panie widzimy takie ładne jak z Photoshopa, to tylko zasługa makijażu właśnie ładnie zrobionego, nie?
3: No, dokładnie. Uważam, że mężczyźni się nie powinni wstydzić tego, że chodzą i chcą trochę lepiej wyglądać. Wydaje mi się, że w Polsce jeszcze trochę trzeba poczekać, żeby to było na porządku dziennym, ale idzie ku lepszemu. Coraz więcej mężczyzn faktycznie chodzi do salonu i zaczyna dbać o siebie.
0: No, i chyba dobry trend. Dobry trend. Wszystko zależy, do czego się przyzwyczajimy i w jakiej kulturze dorastamy, a tak naprawdę gdybyśmy może byli bardziej szczerzy sami ze sobą, to byśmy aż tak bardzo się tam nie obruszali na różne rzeczy, które po prostu pojawia się jakiś taki dysonans w ludziach, czegoś nie znają, coś jest nowe, albo taka niechęć do inności po prostu, taka zwierzęca trochę, nie, że jak ktoś się różni, żyje trochę inaczej, to zaraz mu trzeba go tam wyśmiać, wyszydzić. Nie wiem, są lepsze powody, żeby z kogoś łacha drzeć, czy szydzić, albo go nie poważać, niż to, czy tam się przypudrował, czy nie przypudrował, nie?
3: No. No dokładnie. Uważam, że bardzo warto dbać o aparycję, szczególnie zwracam się tutaj do mężczyzn. No na przykład, wiesz, ty masz bardzo fajny głos, bardzo taki seksowny, ale no jak się spotykasz z kobietą, to też chciałbyś w miarę, wiesz, mieć fajną aparycję, dobrze wyglądać, żeby zrobić na niej dobre wrażenie.
0: No, pewnie, że tak.
3: Ja zawsze chętnie zapraszam swoich wszystkich znajomych, mówię tutaj o mężczyznach, żeby przyszli do salonu i zawsze im obiecuję, że faktycznie po wyjściu z salonu będą wyglądali o wiele, wiele ładniej, ciekawiej. Na pewno będą z siebie zadowoleni, to trochę im doda też takiej pewności siebie, kiedy spotykałem się czy z partnerką, czy z jakąś nową kobietą, którą zapoznali, więc zapraszam, naprawdę.
0: No, jak cię widzą, tak cię piszą. I niestety, no stety, niestety żyjemy w takim świecie, gdzie się ocenia bardzo dużo rzeczy po okładce. Ładnych ludzi się, w ogóle gdzieś kiedyś chyba czytałem, że ładni ludzie mają o wiele łatwiej w życiu. Wszyscy ich, wiesz, lubią, każdy się do nich śmieje, każdy lubi z nimi być, jakoś tak, wiesz, z tymi ładnymi. Brzydki człowiek ma ciężko w życiu czasami, nie? Ale też można właśnie zadbać o siebie i jak wam się wydaje, że jesteście brzydcy, to możecie się fajnie jakoś zrobić i zaraz w ogóle jaka zmiana, nie? I nagle ktoś ładnie wygląda. No,
3: no wiesz, ja bym chciała zaznaczyć, że brzydota czy piękność to jest trochę coś takiego, co tkwi w naszym umyśle, wiesz? I tak naprawdę musimy zmienić myślenie o sobie i zacząć po prostu od zmiany to, jak się czujemy, jak się widzimy. I to nie jest tak, że brzydka osoba, która czuje się brzydką, jest tak naprawdę brzydka. Ona dla wielu osób może wydawać się atrakcyjna, ale to musi zacząć od siebie, żeby, wiesz, myśleć o sobie jako o osobie atrakcyjnej. To jest coś takiego, że jak myślisz o sobie pozytywnie i uważasz się za osobę atrakcyjną, całe otoczenie się wokół ciebie zmienia. To jak magnes przyciąga ludzi. Wiesz, to jest bardzo ważne.
0: No, no. Czasem jakaś może niewielce urodziwa dziewczyna nagle się uśmiechnie i wygląda już dwa razy ładniej, nie? Po prostu jest jakaś taka energia fajna, pozytywna i samo to, że ona się śmieje, że wiesz, jakoś tak sprawia, że dużo atrakcyjniej po prostu wygląda, nie? No, zmiana fryzury, jaką fryzura ma, jak fryzura potrafi zmieniać wygląd całej postaci. Ja to mówię tak z perspektywy grafika projektanta trochę, nie? Że włoski, które się dobierze, ta fryzura potrafi zupełnie charakter postaci zmienić, chyba bardziej nawet niż ciuchy często, nie?
3: Często jest też tak u nas, dziewczyn, że wiesz, my czujemy się trochę inaczej i chcemy coś nowego zrobić, zaszaleć, zmieniamy kolor włosów, styl, fryzurę. To wszystko jest po to, żeby dodać nam takiej, żebyśmy się poczuły bardziej atrakcyjne, wiesz? I myślę, wydaje, że mężczyźni też mogą coś takiego robić. To nie jest nic gorszącego, że mężczyzna chce zadbać o siebie i się poczuć, wiesz, bardziej przystojnym, bardziej atrakcyjnym.
0: No. Pewnie. Pewnie.
3: Ja wiem, że to może być trochę taki temat, w którym niezbyt dobrze się czujesz, ale uważam, że warto o tym rozmawiać, wiesz.
0: Nie, bardzo dobry temat. I bardzo ciekawy morał, jakieś wnioski, że przede wszystkim trzeba się dobrze czuć we własnym ciele, samemu ze sobą, podobać się sobie, być, bo jak tego nie ma, to zaczynają się jakieś problemy z głową czasami może, nie? Że, no bo to jest ciągła jakaś awaria wtedy u człowieka. Ciągle jakiś błąd w głowie wyskakuje, nie? Coś by się chciało, ale nie można. Coś by się tego, ale się wstydzi. Coś chciałoby, ale nie, a jednak nie. Wiesz, a ktoś, kto się dobrze czuje sam ze sobą, w swoim ciele, no to jest bardziej otwarty na ludzi, na nowe doświadczenia, na życie ogólnie, nie? To może ja muszę się zrobić nabóstwo, to może mi się poprawi.
3: Bardzo pięknie mówisz, bardzo pięknie mówisz. To są piękne słowa. Mam nadzieję, że wiele ludzi posłucha tego, co mówisz, weźmie sobie to głęboko do serca.
0: No, zdecydowanie warto, bo to są chyba takie elementarne rzeczy, od których się zaczyna, nie?
3: Tak, tak. No, bardzo miło się z tobą rozmawia. Jesteś bardzo sympatycznym prowadzącym. Może będę dzwoniła do ciebie częściej, jeżeli pozwolisz.
0: Będzie mi bardzo przyjemnie i bardzo fajny telefon. Dzięki.
3: Ale wiesz, cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę. Ciao. No, pozdrawiam ciao. Wszystkich. Całuski, papa.
0: Cześć, papatki, hej.

widzicie, jaki niespodziewany telefon. Fajnie, fajnie. No. No. I Alexis, tak? Dobrze zapamiętałem? Ja nie wiem, czemu tu mam coś innego wpisanego. Kurczę, muszę sobie tu uaktualnić zaraz. No, to widzicie. Coś się dzieje, coś się dzieje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. A wysłuchacie nocnego radia, luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki, a przede wszystkim słuchają różne gagatki. Jedna z ostatnich może enklaw, takich miejsc, gdzie można pogadać jak człowiek z człowiekiem. I o wszystkim.

0: to jak będziecie się teraz odnosić może do takich wypowiedzi, do takich dzwoniących, to też może coś powie o was. Na przykład Juicy tu pisze: stara, nie potrafiłaś się dobrze czuć tym, kim się urodziłaś, więc nie mów nam, jak mamy żyć. Ale to nikt nikomu nie mówi, jak żyć. To co najwyżej są jakieś rady dotyczące wyglądu. To, i to wszystko. I jakiś taki raczej pozytywny przekaz tutaj był, nie? To jak ksiądz mówiący młodej parze, jak tworzyć szczęśliwą rodzinę. Nikt nikomu Juicy tutaj nic nie, wiesz, nie wtrynia siłą. No cześć, jam ci to.
1: No cześć. Powiem ci, że zaskakujący telefon i bardzo mnie on ucieszył. Czego? Dobrze. Chyba się nie spodziewałeś.
0: No nie wiem. To wiesz, to twoja sprawa, jak to odbierzesz, i sprawa każdego, jak będzie podchodził do ludzi,
1: no to
0: którzy...
1: porozmawiam jak człowiek z człowiekiem. Słuchaj, ja sobie tak, wiesz, jako też grafik, nie? Nie boję się tego słowa. Mogę powiedzieć, że mody się zmieniały przez wiele lat. Kiedy się gdzieś tam sięgniemy do Sumeru, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są praktycznie no goli, nie? To znaczy są łysi. Tak są przedstawiani na wizerunkach. Potem przechodzimy na przykład do Babilonu, nie? Albo do Asyrii. Tam faceci są brodaci, nie? Ale te ich włosy są odpowiednio ułożone, są odpowiednie pukle. Mamy nawiązania na przykład takie biblijne, na przykład do Samsona, gdzie miał te 7 pukli, nie? Tak odpowiednio ułożonych, nie? To nie była damska fryzura, ale jednak jednocześnie włosy były długie. Potem możemy przechodzić do na przykład, ja wiem, dajmy na to Grecji, kiedy faceci byli jak przedstawiani jako takie dzikie, półnagie istoty, ale z brodą zarośnięci. I dochodzimy do Rzymu, kiedy widzimy jeszcze Rzymian w miarę takich pół na pół, ale jednocześnie już tak na rzymsko ogolonych i tak dalej. No, na przykład z takiego słynnego Greka jak Aleksander Wielki, śmiano się, że był ogolony dosłownie gładko, kiedy wszyscy inni byli brodaci. I tak dalej, nie? Także co ty sądzisz na ten temat?
0: Ja sądzę, że sobie spieprzyłem kapuśniak, bo za duży ogień miałem i cała woda mi wykipiała.
1: Wow.
0: I została taka jakaś galareta. Zastanawiam się, czy można by to zalać wodą jeszcze i czy to tak nie zadziała jak koncentrat teraz trochę.
1: Nie wiem, spróbuję faktycznie dolać wody, może coś z tego wyjdzie i dowal jakiś nie wiem... pieprzu, soli czy papryki, żeby zabić na smak. Nie?
0: No tak się nastawiłem na ten kapuśniak. Specjalnie nawet się zabrałem za gotowanie tak na noc trochę, żeby mieć ten kapuśniak, by mnie naszło i widzicie, to przez was wszystko. Tak jeszcze coś tam bulgocze na dnie. Może się taki koncentrat z tego zrobił. Może to zaleje, zobaczymy. No ale słabo to widzę, już za mało tego zostało.
1: No Boże, ale dobra, wracając do tematu, bo normalnie, wiesz, po prostu wiesz, dygresja za dygresją i mówi, że to ja dygresja. Jestem, drugie moje imię, to jest dygresja. Także co o tym sądzisz, nie? Bo faktycznie mody się zmieniały.
0: No tak, no. I co kraj, to obyczaj też. Różne są kanony mody. Są takie miejsca, gdzie bardzo takie grubsze panie są uważane za, wiesz, są atrakcyjne dla mężczyzn jakiegoś tam powodu.
1: Tak,
0: kraje
1: tak, są nawet
0: afrykańskie na przykład.
1: Tak, tak. Są do dzisiaj chyba takie kultury, kiedy tak zwaną pannę młodą się
0: tuczy.
1: Nie? Tak.
0: Utuczona panna młoda.
1: Ale jednocześnie, słuchaj, z punktu widzenia takiego faceta, który jest młodym gościem i mówi, o, ona jest taka piękna, wiotka, słodka, taka chudziutka, wiesz, wszystko ma naj, bo jest nastolatką najczęściej. I nagle po prostu widzisz tą kobitkę w stanie, którą będziesz ją widzieć za na przykład 40 lat, nie? I czy nadal będziesz ją kochać, nie? No, to jest ciekawe.
0: Sorry, ale muszę wrócić na chwilę do kapuśniaku. Sorry, jam ci to. Piszecie tutaj, że zawsze możesz przerobić na bigos, albo to jedz takie, jakie jest. No nie da się, bo to jest dopiero wywar. Ja tam jeszcze nie wygotowałem warzyw. Ja dopiero bulion robiłem, ale chciałem właśnie tak długo gotować. Tym razem no i gówno, no i se nie zjem. Dobrze, że przynajmniej wyżarłem trochę tego mięcha wcześniej, bo byłyby nieodżałowane straty. No tyle mięsiwa, tyle jedzenia.
1: Ja pierdziele, zostańmy. Dobrze, że po prostu nie żyjesz gdzieś w lesie albo w jakiejś jaskini, bo inaczej po prostu byłby z tym problem, nie? Ale wiesz.
0: Albo na działce. Wiesz, jak na działce to sobie raczej tam u sroki zupy chyba nie ugotujesz, bo ci pójdą dwie butle z gazem od razu na tą zupę. Na cały miesiąc.
1: Słuchaj, zawsze możesz dorzucić jakichś warzyw, jakichś owoców, które gdzieś tam na tej działce były wyhodowane, nie? I zrobić z tego, kurde, zwykłą jakąś, wiesz, jarzeniówkę. I nie będziesz mówił wtedy, że jest to kapuśniak, nie?
0: No zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. Postaram się jakoś zregenerować jeszcze tą zupę. Czuję, że jak ją rozwodnię, to coś tam może jeszcze z tego będzie. Zobaczymy.
1: No, i zobacz, i teraz patrząc na ten, wracając do tematu, nie? Na temat generalnie mężczyzn i kobiet.
2: Ojciec dyrektor, 3 złote.
1: Indie,
2: na kostkę rosolowa po utracie milionu.
1: Zobacz, jak to jest rozległy kraj. Ile milionów ludzi, ile tych kast i tak dalej. Są tak zwani ludzie, którzy chodzą całkiem nago i ludzie proszą o błogosławieństwo, bo to są tacy mnisi. Oni dosłownie schodzą nago, nie? Czyli generalnie prawdopodobnie nie dbają ani specjalnie poza higieną, czyli musisz się wymyć. Nie dbają to, czy rosną mi włosy, czy nie. A są na przykład kasty tak zwanych eunuchów, którzy wyglądają dosłownie, nie? To są tacy kobiety, faceci, nie? Oni wyglądają też jak transwestyci, nie? I oni są nawet takie regiony w Indiach, kiedy prosi się tych transwestytów o to, żeby na takie, są jakby taką kwintesencją, czy też wcieleniem bóstwa, które jest hermafrodyczne i czyli to jest facet normalnie wyglądający jak kobieta i on błogosławi po prostu parę błonów, nie? Ciekawe jestem, czy ludzie w Europie by byli w stanie coś takiego znieść, nie? Ja przypuszczam, że to nawet w krajach bardzo mocno, powiedzmy, że tolerancyjnych, to by nie przeszło, nie?
0: A właśnie, przypomniałeś mi to. Myślę, że Polakom czasem pewne rzeczy koło nosa przychodzą, nie zauważają ich, ale aż nawet dla mnie trochę to szokiem było. Oglądałem sobie ostatnio o tych słynnych Eternals od Marvela i wyobraźcie sobie... ale to pewnie wiesz, do jakiej sceny zmierzam. Pewnie coś ci świta, nie? Jak jeden z bohaterów głównych z tej drużyny tych Eternalsów, co pomagają tu ludziom od wieków, oni tam się rozpierzchli, każdy se tam udawał człowieka, zamieszkał sobie gdzieś i pewien taki czarnoskóry, grubszy z tych Eternalsów, to on sobie mieszkał z gejem i adoptowali sobie dziecko i jak ci Eternalsi musieli tam wrócić do gry, zbierali się znowu, to on się żegnał z tym swoim mężczyzną i tak się namiętnie pocałowali na do widzenia. Ja tak patrzę, What? O co chodzi? To był trochę szok. Szok dla mnie. Innym razem... I, słuchajcie, innym... To już zaraz to skomentujesz, bo to też mnie ciekawi, jak ty to odebrałeś. Druga rzecz. Sylwester Marzeń TVP. Zapraszają jakoś tam zespół, fajny tu, zagraniczny zespół i zaprosili takich, gdzie oni tam śpiewają właśnie o stosunkach, o lizaniu tego i owego. Ja przypuszczam, że oni do końca nie wiedzieli, że to tak będzie wyglądało. I śmieszny widok, bo te starsze panie tam się cieszą. Fajnie, to zabawa. A tam śpiewają po angielsku tam o lizaniu cipki czy coś.
1: Tak, tak. To wyobraź sobie, że akurat ten temat poruszył dziki trener na swoim kanale i tam właśnie... Nie pamiętam już zespołu, który to był i tak dalej, bo widocznie z reguły jak chcę wiedzieć, o czym jest piosenka, a mój angielski lub nawet nie angielski jest jakiś do końca nie idealny, no to sobie wyrzucam na jakieś tam, wiesz, tłumaczenia i no i czytam, o co chodzi, nie? No i takie, wiesz... wychodzą jaja. Natomiast faktycznie film dałoby się obejrzeć, ale ta scena, uwaga, Eternalsi pochodzą z tak zwanej gdzieś Olimpii, tak? Czyli czegoś, co jest nawet to zwyczajnie zerżnięte z greckiej mitologii, czyli jest Atena,
0: Ikaris, znaczy oni się trochę mają przerobione te imiona, bo nie jest Atena, tylko tak. Tena, nie jest Ikarus, tylko Ikaris, no i tak dalej.
1: I słuchaj, i teraz, uwaga, z Hefajstosa, czy Fejstosa, czy jakoś tam, tego czarnego, robią, kurwa, pedała.
0: Albo mówiąc trochę ładniej, homoseksualistę, no.
1: Tak, tymczasem oryginał, czyli Hefajstos, grecki jest mężem, uwaga, Wenus, czyli kurde, bogini miłości. A więc nie jest gejem. A tutaj tak na siłę po prostu wcisnęli ten temat. Ja mówię, ja pierdziule, już po prostu wiesz, już nie mają co robić chyba z tematem i wciskają wszędzie ten temat. I mnie to zaczyna po prostu,
0: no właśnie, tak jak mówisz, wszędzie.
1: Próbują cię zmusić do miłości czegoś, czego nie akceptujesz, a na pewno nie pokochasz, nie?
0: Znaczy to, wiesz, no to tam można mówić tu za siebie ewentualnie, no, że ty tak, może tak, nie akceptujesz, oczywiście. Bo ja akurat akceptuję, nie mam jakiegoś wielkiego, nawet nie mam wielkiego problemu z tym, że w tych Eternalsach się pojawiła ta scena. Owszem, może na siłę, może i trochę bez sensu, ale jest to, ale ty mówisz, że wszędzie to wtryniają, a to, wiesz, skoro to jest pierwsze, przynajmniej w Cinematic Marvel Universe, pierwszy taki gejowski incydent, że tak to nazwę, to chyba nie tak dużo, nie? Ile już tych filmów wyszło? Z kilkadziesiąt.
1: Deadpool był pierwszy z seksem analnym, przestań.
0: Ale Deadpool od niedawna jest w MCU, wcześniej nie był.
1: No tak, no prawda, jest, znaczy w MCU, może nie w MCU, chodzi akurat o Marvela, nie, ale no wyprzedził troszeczkę wcześniej ten temat niż tutaj Eternalsi, bo Eternalsi są młodym filmem, niedawno powstałym, nie, ale faktycznie ja twierdzę, że to był temat bardzo mocno wciśnięty na siłę, tak jak mówię, z Hefajstosa zrobili geja, kiedy jego żoną oryginalnie była bogini miłości, nie? A więc kobieta. Ale wiesz, pamiętajmy jedno, że jeśli chodzi o głównego boga Grecji, to był to bóg Zeus i on był, uwaga, biseksualny, nie?
0: No proszę.
1: No tak.
0: No, to nie wiedziałem to... nawet, to ciekawe, że Zeus był...
1: No, na przykład przecież masz Jowisza, tak? Czyli jest, Jowisz jest dosłownie Zeusem tak naprawdę na naszym układzie słonecznym, planetą. I on ma kilka księżyców. Główne cztery to jest Io, Kalisto, Ganymedes i jeszcze jakiś. Nieważne, nie pamiętam. Ale Ganymedes jest facetem. I każdy wie, że to jest ten gość, który wpuszcza do nieba, czyli na Olimp. A oni są z Olimpii, tak?
0: Więc... No, że tak są i nie są, no ale nie będziemy tu może tak wszystkiego
1: zdradzać. No tak, tak, tak. Ja nie mówię o filmie, tylko mówię o...
0: O komiksie?
1: Greckiej mitologii.
0: O greckiej. No tak, myślałem, że o
1: Eternalsach. Tak, tak. Także tam są tak zwani kochanki i kochankowie Zeusa. Nie wiadomo, że kochanki i kochankowie Zeusa, jest ich sporo. Między innymi, wiesz, nawiązanie jest do tak zwanego poczęcia z dziewicy i tak dalej. Ale pamiętajmy, że Zeus się pojawiał wśród na przykład swoich kochanych jako byk, jako łabędź, zoofilia ewidentnie, nie? Także tam jest sporo takich rzeczy i to jest główny bóg, nie? Z którego wszystko wychodzi.
0: Ja chciałbym tutaj tylko coś jakby naprostować. Osoba trans... Znaczy... Osoba, na którą się mówi, że to jest transwestyta, to jest, z tego co ja wiem, ktoś, kto się upodabnia, przebiera się, ma sposób bycia kobiety, czyli zakłada sobie, powiedzmy, sukienkę, perukę, takie rzeczy. Osoba transpłciowa to z kolei ktoś, kto sobie przerabia płeć, więc to dwie różne jakby sprawy też. Dwie różne sprawy, nie? Więc
1: tak, tak, to jest nowoczesna rzecz.
0: I też ja myślę, że... Alexis, nie musimy teraz koniecznie tutaj pod tym kątem tylko widzieć. Może człowieka można zobaczyć, a niekoniecznie się teraz przy każdej okazji wypytywać, a ma to masz, a tamto nie masz, a sobie obcięłeś, a ty jesteś ty, czy ty jesteś on, czy ona. Bez sensu, bo to jest takie nawet niegrzeczne trochę. Ja staram się być nowoczesny i o takich rzeczach nie chciałbym za dużo gadać. Widzicie, pogadałem sobie tu o fryzurach bardziej i przyjemnie, i fajnie. Lepiej niż... na każdego patrzeć tylko tak od tej jednej strony, nie? I się takimi rzeczami ciekawić. Zresztą, skoro sami oczekujemy, powiedzmy, no mówię teraz o osobach heteroseksualnych, że no nie chcemy się narzucać ze swoimi rzeczami komuś, nie chcemy, żeby ktoś nam się narzucał z tymi bardziej intymnymi, to czemu tak kogoś przepytywać od razu i traktować jak zwierzę w zoo trochę, nie? O to mi chodzi, tak
1: no,
0: nieładnie.
1: No dokładnie. Ja właśnie nie jestem właściwie zwolennikiem takiego traktowania i kiedy ludzie mówią, słuchaj, bo tutaj jesteś taki i taki, nie? A tu przypominasz, ktoś mi ostatnio powiedział, że przypominasz jednocześnie Bosaka i Kaczyńskiego. Kurwa, nie wiem za co miałbym komuś, jak to się mówi, potrzeba, ja powiedział, przypierdolić, nie? Ale generalnie jak Bosak pasuje do Kaczyńskiego? No, ten jest młody, piękny i bardziej kumaty, a tamten jest...
0: Czy Bosak jest jakoś przystojny? Szczególnie nie wydaje mi się.
1: Stosunku do Kaczyńskiego?
0: W stosunku do Kaczyńskiego to każdy jest przystojny, umówmy się.
1: No dokładnie.
0: Nie jestem też znawcą męskiej urody, ale tak zawsze widać mniej więcej, że ktoś jest jakiś taki kartoflak.
1: Ja jestem znawcą na tyle z męskiej urody, żeby wiedzieć, że na przykład taki Daniel Craig będzie dla mnie ciachem, nawet gdybym był po prostu, wiesz, gejem, nie? Albo jakiś tam po prostu, wiesz, gość, który grał po prostu rolę na przykład tego, co gwałci matkę smoków, nie? No dla mnie to są ciacha, nie? Nawet jeśli nie odczuwam w stosunku do nich jakichkolwiek po prostu konotacji homoseksualnych, gdyż to nie jest moim celem na tym świecie. Ale generalnie chciałbym jeszcze tak nawiązać do tej kwestii, bo mówimy o tych kanonach mody, bo to był bardzo ciekawy telefon, żeby mężczyźni o siebie dbali. Ja uważam, że mężczyźni powinni o siebie dbać. Ale istnieje coś takiego jak granica między zadbaniem o siebie, a tak zwanym metroseksualnym
0: drwalem. Metroseksualny drwal. To jest proponuję taki wzorzec. Metroseksualny drwal.
1: Dokładnie. Pamiętasz metro seksualnego Dorwala z Monty Pythona, nie? Jak on wyglądał? Jak on wyglądał? Może opisz. Opisz.
0: Znaczy,
1: opisz jego.
0: Nie wiem, to mówisz o piosence, że tam drwale śpiewają jakąś piosenkę. Drwali i nagle jeden zaczyna śpiewać, że bardzo chciałby być dziewczynką i w jakąś sukienkę się przebiera.
1: Nie. Słuchaj. Chórek, który stał z tyłu, to wyglądał bardzo męsko, bo to był chórek kanadyjskiej konnej w czerwonych kubraczkach i w takich szerokich rondach i generalnie he's a lumberjack, he's okay. Ale gość, który stał przed nimi, miał tak, takie spodnie na szelkach, zwykłą koszulę drwala, tak, taką typowo roboczą i taką typową uszatkę, nie, po prostu. Więc wyglądał jak zwykły robol z kurde, z tak zwanego kraju wschodniego, gdzieś tam z Rosji i tak dalej. I to było faktycznie śmieszne, bo nagle chłopaki po prostu skonstatowali, że zaczynają śpiewać coś, czego nawet im do głowy nie przyszło, nie? No. I teraz pytanie. Co to znaczy metroseksualny facet, a zniewieściały facet, nie?
0: No, wiemy, co znaczy jedno i drugie mniej więcej.
1: Ojej, ale wiesz co? Ostatnio czytałem taki rodzaj stary, nie wiem, co to znaczy, wiesz, bo ty chodziłeś kiedyś sobie z mieczem, wiesz, walczyłeś, robiłeś różne, wiesz, tam ćwiczenia w tej kwestii, tak jak ja i większość normalnych facetów. I facet pisze, że kupił sobie nóż za $23. Jaki to jest nóż? On mówi, to jest czarny nóż i ten nóż jest straszny. On po prostu, jakby zobaczył taki nóż w rękach kogoś, to by nie wiedział, co zrobić, nie? I oni, i coś takiego, wiesz, taka rodzaj takiej formy powiedzenia, że ty, mężczyzna, to powinieneś srać na widok faceta z nożem, nie? Taka lewacka pierdoła. A teraz jednocześnie patrzę normalnych ludzi, którzy nawet gejów, którzy nie wyglądają jak geje, jak zniewieściali ludzie, którzy wyglądają normalnie. I to jest spoko. Gdzie jest ta granica?
0: Nie wiem, ja ci powiem, że mi ten temat jakby tak... Czy wiesz, to jest coś, co może dawniej budziło większe kontrowersje u mnie, chętnie bym rozmawiał, a teraz staram się w ogóle... jakoś tak trochę omijać nawet te tematy. Nie wiem, znudziły mi się, spowszedniało to. Może uważam, że powinniśmy po prostu przejść jakby do porządku dziennego z takimi rzeczami i nie wiesz, za bardzo się tym nie ekscytować, nie gadać.
1: Że zgadza się, taki, tylko,
0: te nowaki. Słuchaj, też chciałbym tutaj skorzystać, bo zaraz znów zaczniesz. Daj mi tu jeszcze jedną rzecz. Ron Swanson się pyta o audycję Jacka. Co z audycją Jacka? No niestety Jacek już nie nadaje w nocnym radio, zrezygnował. A to, co ostatnio było, no to Bytitter się pomylił i użył starego opisu tam z audycji na żywo jackowej, nie? Więc stąd była pomyłka. Tak naprawdę to był Bytitter. Chciałem jeszcze za donaty bardzo podziękować Akubaterii. Pozbądź się demonów, zmontuj działkową audycję, bądź pro. Yes, sir. Dzięki bardzo. Major też. Ostatni gasi światła u potrzeby. No to tak a propos tych skryptów potrzeby do wyłączania świateł. I ojciec dyrektor też się dorzucił na kostkę rosołową po utracie bulionu. Dziękuję serdecznie za wsparcie. No, kontynuuj, ja ci to, bo chciałeś jeszcze coś powiedzieć ciekawego.
1: No nie wiem, jeśli zaciekawiło cię, że Zeus był biseksualnym i tak dalej bóstwem, no to jest to fakt. Natomiast Atena była, tak jak mówiłem kiedyś wcześniej, nazywana boginią dziewicą, chociaż była znana z wielu romansów. Natomiast z bogini Diana była boginią dziewicą, nazywana... ale była faktycznie dziewicą w kwestii seksualnej. No, także spoko. I dla mnie istotną rzeczą jest nie to, czy człowiek wygląda tak, jak wygląda, tylko czy my, no właśnie, z czego się cieszymy w ogóle? No właśnie, cieszymy się czasem, że po prostu wyjdzie taki gość i mówi, że buszuje po barach, wiesz, i zamienia się w kobietę, nie, jakiego mamusia. No i kurwa, większość robi po prostu wielkie oczy. I zaczynamy się z tego śmiać, nie?
0: Znaczy, kto się śmieje, on się śmieje, no to jego sprawa.
1: No ty się śmiejesz.
0: Ja też się czasami pajtona. Trochę śmieję.
1: Oglądałeś mój to przestań być hipokrytą, Krawcze, proszę cię.
0: Z Monty Pythona się śmieje, ale staram się oczywiście na przykład nie śmiać z kogoś, żeby mu przykrości nie zrobić, jeśli uważam, że nie zasłużył na to jakoś szczególnie i że... Nie chciałbym się śmiać z kogoś. Wiesz, mogę tu się w radio trochę pośmiać na takiej zasadzie, że ze wszystkich się śmiejemy, ale no, powiem ci, że nawet jakbym wolałbym się chyba napić piwa w knajpie z jakimiś metroseksualnymi czy transseksualnymi osobami niż z jakimiś totalnymi, bardzo męskimi, krótko ogolonymi panami, którzy jakby się dowiedzieli, że nie jestem za Legionią, to by mi najebali na przykład, nie? To raczej takiego towarzystwa nie chcę.
1: Zawsze rozumiem, że chcesz przez to powiedzieć, że nie lubisz tak zwanych przegięć w jedną lub w drugą stronę.
0: Nie wiem, co się staram się patrzeć na człowieka jako człowieka i oceniać go trochę nie w takich kategoriach, że tam się ubiera tak czy owak. Wiesz, są gorsze wady, przywary, niż to, że ktoś na przykład się lubi ubierać jakoś w sukienkę, facet, nie? Można być złodziejem, gwałcicielem, zakłamanym chujem jakimś. To są gorsze rzeczy, a to mnie tam nie rusza. A to, co tam sobie ktoś robi ze swoim ciałem, z kimś innym, to zupełnie się nie wtrącam, bo to jego tam osobista sprawa. I też mnie tak to jakoś nie interesuje. Nie wiem, dzisiaj, kiedyś bym pewnie inaczej trochę do tego podchodził, nie? Ale dzisiaj zobaczyłbym, jak na ławce dwóch facetów się całuje, to bym mnie to chyba nie ruszyłoby w ogóle, wiesz? Tak bym przeszedł se dalej i chyba bym do tego podszedł tak, jakbym zobaczył mężczyznę i kobietę całujących się. Po prostu całują się, to się całują. I co mnie to obchodzi? Może nie warto tak zawsze wścibiać nosa w nie swoje sprawy też, nie? I się interesować cudzym życiem zawsze tylko.
1: No wiesz, wszystko zależy od tego, jaka kultura nie panuje i jakie przyzwolenie na takie rzeczy, nie? Bo za dawnych czasów, no jeszcze za Rzymu, nie, zanim chrześcijaństwo w ogóle miało jakiekolwiek, cokolwiek do gadania, nie, to takich tak zwanych całujących się facetów było w cholerę, nie. Nawet Juliusz Cezar był przecież biseksualny i tylko żołnierze śmiali się z niego, że daje się po prostu ruchać. Znaczy, gdyby on był ruchany, żeby on ruchał swojego kochanka, to by było wszystko w porządku, nie? Ale kiedy on był ruchany przez jakiegoś tam króla Galów, no to był śmiech, nie?
0: To co on był? To on był ciągle ruchany, bo jego i piraci jacyś porwali i go ruchali. I u Galów. To ciągle go ktoś tam porywał i ruchał. To był biedny człowiek
1: nie,
0: trochę.
1: Nie, to wiesz, to nie tak. Tam było coś innego. Tam, jeśli piraci go porwali, to powiedział, że zapłaci okup za swoje życie. Oni powiedzieli, okej, no ale jeśli oni zapłacą ten okup, nawet iluś tam krotnie większy, to on wróci ich, ukrzyżuje, nie? No i tak się stało, nie? Czyli ten rzekomo ciota i biseksualny gość, który miał też żonę generalnie, taka jest prawda, no wrócił i faktycznie ich ukrzyżował, nie? Także tutaj nie ma po prostu, wiesz, to, że ktoś jest, ma inne preferencje, nie znaczy, że nie może być zwykłym skurwielem, nie? To tak nie ma, nie? Tak samo możemy powiedzieć o innych ludziach, którzy byli na przykład homoseksualistami, takich jak Ernst Röhm, i był między innymi nazistą i pomagał Adolfowi Hitlerowi, nie? No póki nie nastała noc długich noży i SA zostało wybite. Także to nie jest kwestia tego, czy ktoś ma jakieś, jak to się mówi, seksualne aberracje, czy nie. Tak?
0: Aleksander Wielki też chyba był biseksualny, z tego co
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak, tak, tak. To on podobnoż właśnie załamał się po tym, jak już prawie podbył Indię i jego kochanek, chociaż podobnoż bardziej rozpaczał po swoim koniu, Bucefale, który był zdechł niestety. No, tak, tak, tak, właśnie. Czyli zobacz, jak to jest, że jednocześnie kochasz zwierzęta bardziej niż ludzi. Możesz podbić, kurwa, pół świata, zajebać tylu ludzi, a jednocześnie po prostu, wiesz, rozpaczać za swoim zwierzakiem. To jest słabe, nie? To jest słabe. Tak mi się wydaje.
0: I zeszły nam te tematy tutaj na płciowość, na seksualność, a także, a nawet na miesiączki. Przypominam, że miesiączka na Facebooku stała się tematem tylko dla dorosłych od 18 lat. Bardzo mądra decyzja, wspaniale, brawo Facebook. Ja też uważam, że nie powinno się mówić o takich... nie ma żadnego problemu, jak pokazujemy, jak jeden człowiek na ringu wbija drugiego w ziemię i go tam ciosami młotkowymi mu rozwala łeb i krew sika i zakrwawiony cały ring, to jest też to jest dobre dla dzieci. To nie jest od 18 lat i dobrze, ale takie rzeczy jak miesiączka, w katolickim kraju o takich rzeczach mówić, to... Nie, ja mi się można.
1: Wydaje, że to nie jest kwestia katolickiego kraju, bo to robią Żydzi i przypuszczam, że Facebook, jeśli coś takiego banuje, to jest to coś nienormalnego, bo u nich wiek tak zwany dorosły to wiek 12 lat i kobieta i mężczyzna, wiesz. A moja była miała na przykład miesiączkę w wieku lat 10, więc sorry, ale Facebook chyba przepierdolił sprawę, nie? Jest bardziej purytański niż większość katolików i nawet Żydzi sami.
0: Taki mi się jakiś żart, no być może, taki mi się jakiś żart przypomniał, trochę nieładny, seksistowski może trochę albo coś, ale że nie ufam kobietom, bo nie ufam niczemu, co krwawi kilka dni w miesiącu ciągle i nie umiera. To jakoś tak, taki żart.
1: Nie, nie. To jest słaby. Co? Co by się stało, gdyby Ziemia obracała się 23 razy szybciej? To by kobiety krew zalało. No, to ty. Ale generalnie, nie wiem co, nie generalnie żarty seksistowskie oczywiście śmieszą w tak zwanym wąskim kręgu, nie? Ale na pewno nie opowiadałbym tego. Chociaż stand-uperzy się nie pieprzą, nie? Ja widzę, że oni generalnie robią sobie z tego bekę i świetnie tam zarabiają i myślę, że nie przesadzajmy, bo jak to powiedział Mel Brooks, słynny żydowski reżyser i aktor, że tak zwana poprawność polityczna zabija komedię. Dlatego cieszymy. No. Z czego się cieszymy? To było takie audycja luźnych gadek. Z czego my się cieszymy? Ja myślę, że z samych siebie się cieszymy.
0: Jak jesteśmy wolni, na pewno się cieszymy. A niewola to zawsze jest smuteczek. To... Jakaby nie była ta niewola, nie? To jest smuteczek.
1: Właśnie tym akcentem chciałbym zakończyć naszą dyskusję i przechodzę na odsłuch. Trzymajcie
0: Dobra.
1: Się.
0: No ty też, trzymaj się. Albo jak to jest, że Ziemia jest okrągła, a ludzie się pierdolą po kątach? Jak to jest możliwe? Żarcik taki. Sprawdziłem, a propos żarcików, sprawdziłem ostatnio... Ale mi tu pytania zadajecie o osoby, których już nie ma, różne takie pytania. Ja też nie zawsze wiem, nie? A czasami też mi się nie chce może gadać. Co ja chciałem powiedzieć? Sprawdziłem na przykład, okazało się, że Tadeusz Drozda, najśmieszniejszy polski satyryk, ma swój kanał na YouTube. Jakie ma zasięgi? No... 400 odsłon, 300. No, jakoś tak słabo w internecie czuje się pan Tadzio. Też tak odsłuchałem sobie. No, zabawne, naprawdę. Aż zajadów dostałem. Czy naprawiłem bulion? No nie, no nie mam kiedy, siedzę tu z wami, gadam, nie? Na razie wyłączyłem gaz, potem postaram się, jak skończę audycję, postaram się rozcieńczyć jeszcze, uratować tą zupę. Czuję, że to się taki koncentrat zrobił, taka galareta i ja ją rozcieńczę i to się da zjeść spokojnie. Ale mam nauczkę, no nie zostawiać. Ja ciągle, a to patelnię spalę, a to coś, jakiś garnek. Niszczę urządzenia różne, kuchenne. Regularnie. Zapominam po prostu. Zakręcony człowiek jest. Cześć, wódzu. Trzymaj się. No. I z tym cyberpunkiem tam, pamiętaj. Ale co, Gosia, myślisz, że w ten sposób się uda uratować ten bulion? Najwyżej zrobię replay. W sumie to ile tam? 3 łódka z kurczaka, 2 skrzydełka i kawałek boczku, nie? I część z tego zeżarłem, to dramatu nie ma, no trudno. Ale czuję, że uratuję jeszcze tą zupę. Dobrze, że mi się tak nie spaliła, nie wykipiała, jak już wszystko pododawałem, nie? Kapustę, warzywa, to jeszcze zostało wszystko. Jedzcie kapuchę kiszoną, bardzo zdrowa jest. W ogóle wszelkie kiszonki, przetwory, to są zdrowe. No wiecie, nawet nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero stosunkowo niedawno, że zupę jak się podgrzewa regularnie, żeby się zagotowała i chwilę tak się niech się pogotuje i wyłączyć, to ona się dzięki temu nie psuje. Bo się te różne tam bakterie, nie wiem, gnilne czy coś tam się po prostu niszczą. I to jest taki też sposób na to, żeby ta zupa wytrzymała długo, nie? Niekoniecznie trzeba mrozić, trzeba po prostu ją zagotować. Tak co 2 dni, nie? To się nie zepsuje. Albo tam codziennie. Bigos bym sobie zrobił też. Muszę coś pogotować, kurczę. Może się podzielę z

0: wiesz, no to, to masz niedoładowane, nie? Po prostu i tyle. A to jest abonament taki pół na pół, że to trzeba płacić. Trzeba doładować miesięcznie za ileś tam. No i on, biedaczek, myślał, że ten telefon za ponad tysiaka to mu tak dali w prezencie, no, z dobrej woli. No.
1: Biedaczek.
0: Ciekawe, ilu Polaków nie kuma takich rzeczy tak do końca, nie? Że coś mu tam dają, on się cieszy. O, to dla mnie, to fajnie, będę miał telefon nowy. A potem się dowiadują. O, to trzeba spłacać. To ciekawe. Gosia pisze, że o ile garnek się nie przypalił, to coś może z tego będzie. No, też się nie przypalił, nie ma tam czarnego. Może się da uratować. A Sroka ograniczył alko, czy żadnych wniosków? Pyta Tomu. No Tomu, gdybyś lepiej znał Srokę, gdybyś może uważniej trochę śledził te nagranka, które już były, to wiedziałbyś, że Sroka tak nie pije dużo. No i on faktycznie nie pije dużo. On wódki to praktycznie unika raczej, to sporadycznie, raz tam okazyjnie, raz na jakiś czas się napije. Piwko czasem tak, ale on nie pije dużo. Ja go nie widziałem pijanego za bardzo, nie, tutaj. Lekko może tam podchmielony, on się pilnuje. No, wtedy jak się spotkaliśmy, to przesadziliśmy trochę, no bo to wiecie, tam gadamy, śmiejemy się, pijemy, no to przegiął trochę, nie? No i mam moralniaka, bo kurczę, jednocześnie przyjść na imprezę, co, bezalkoholową. No. Kapuśniaczek zawsze na propsie, no. Pewnie, że tak. Chyba jedna z moich ulubionych zup. Zresztą wszystkie zupy to są moje ulubione, tak naprawdę, panie Fertku. Właśnie, ciągle czytam takie rzeczy, które osłabiają moją wiarę w ludzkość, nie? I to jest ten problem. Na przykład w Katowicach zrobiono, uwaga, betonowe fortepiany, które miały być niezniszczalne, miały sobie stać te betonowe fortepiany, żeby każdy mógł sobie siąść na ławeczce, pograć na takim niezniszczalnym betonowym fortepianie. No i wiecie co, trzy dni już zdewastowane, nie? Strasznie nienawidzę czegoś takiego. To odbiera w ogóle jakąś wiarę w człowieka trochę, nie? Że wszystko, co fajne ktoś zrobi, teraz przyjdzie ktoś i to zniszczy. Tak z czystej... Tak bezinteresownie po prostu, nawet bez powodu przyjdzie, zniszczy, rozwali. To jeszcze fortepian. Jeszcze bym zrozumiał, wyrwać jakiś słupek. Nie wiem co, ale fortepian to jest instrument, to się nie godzi niszczyć coś takiego. Jeszcze nasrać tam do środka, nie? No pięknie, super. No. Ale jak się jako wzorce dla młodych przedstawia słowika, różnych troglodytów bełkoczących coś i co drugi to miał przygody z prawem? No, kufa, ten wiesz, kufa, no, ja nie jestem jakiś frajer, tylko jestem git. I każdy się pozuje, że tu kultura więzienna, grypsował w ogóle. Zna wszystkich na dzielnicy. I takie są wzorce. No i młodym to się podoba. Nie wiem, jak ja byłem młody, to nie było w ogóle jakiejś takiej fascynacji bandziorami. Nie wiem, jeden chciał tam zostać malarzem, drugi policjantem, trzeci, no może się zdarzył raz na jakiś czas ktoś, kto tam powiedział, że chce być Alfonsem, bo też taki chłopak był w szkole. Na lekcji się nauczyciel pytał wszystkich, kim chcą być, to powiedział, że chce być Alfonsem. No to tak dla śmiechu może. Ale nie było tak, że kurczę, taka fascynacja, nie? To... bandziorami. No i potem przychodzą i niszczą fortepian, bo fortepian jest dla pedała, nie? Trzeba zniszczyć. Pedalski fortepian. Tak więc szkoda trochę. Wiecie co? Wnioski są takie, że Polacy nie dorośli po prostu do pewnych rzeczy, żeby im jakiś zrobić właśnie fajny fortepian, gdzieś na rynku postawić, do grania coś, bo wszystko

zaraz będzie zniszczone, zdewastowane i ktoś jeszcze to obsra. I będzie się śmiał. No to słabo to świadczy o nas trochę. Mówię tutaj my jako naród. Ja rozumiem, jak się rozpierdala gitarę na koncercie, to jest okej. No tak, ale to jest prywatna gitara i jest to element show i pewna konwencja taka rockowa, nie? Więc można to wybaczyć, ale też mi się to nie podoba jakoś szczególnie. Nie jara mnie to, znaczy, wiesz, niszczenie w ogóle przedmiotów ładnych to jest takie barbarzyństwo trochę. Ładny przedmiot powinno się szanować, cenić. Zwłaszcza takie rzeczy jak instrument, nie wiem, na przykład jakieś farby, wiesz, instrument, jakaś ładna rzeźba, no nie wiem, wyznacznikiem chyba rozwiniętej cywilizacji jest to, że jak im postawisz fortepian do grania, to nie nasrają tam, nie kopną tego, nie oplują, tylko na przykład ktoś usiądzie i będzie grał, nie? Więc... Program Fortepian Plus, pisze Tomu. I się śmieje. No tak. No tak. No ale taki mamy klimat, jak to powiedziała pewna posłanka, kiedy zalała powódź ludzi. Czytam tutaj, że na Jasnej Górze ostatnio się odbyła 14. patriotyczna pielgrzymka kibiców. No i padały tam, były tam takie przyśpiewki właśnie, że na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Wiecie co? Gdyby taka piosenka była śpiewana gdzie indziej, to już by to tak źle nie wyglądało. Po prostu ja nie lubię takiego... To po prostu do siebie nie pasuje. Jak jedziesz na tą pielgrzymkę, jak jedziesz się modlić, to się nie zachowuj jak jakiś nienawistnik, jak bydło, nie? Nie życz komuś śmierci. Jedziesz tam, żeby raczej zaczerpnąć jakiejś dobrej energii, nastawić się może lepiej, tak jak Pan Jezus mówił, nie? Może bardziej coś do człowiek do człowieka, a nie żeby komuś złorzeczyć, życzyć śmierci. Wiecie, po prostu pewne rzeczy do siebie tak jakoś nie pasują, nie? I widać w tym jakiś taki fałsz, nie? Że no, to ma być duchowość taka właśnie, że tu śpiewasz piosenki, tu się modlisz do obrazka, a tu życzysz komuś śmierci. To ma sens jakiś? No według mnie nie. Siedzę z wami, jeszcze siedzę.

Dobra. Ach, Juicy Juice pisze, no ale niech się jakaś kobieta wypowie, hej babeczki, a was kręcą prości brutale? Czy macie podobne podejście do krawca? Stary, to jest bez sensu to, co piszesz, bo nie ma, nie wszystkie kobiety są takie same, no jedną kręci bardziej to, drugą co innego, no tak samo jak facetów różne typy kobiet kręcą, nie? Co to jest za pytanie w ogóle, no? W ogóle się nie rozumiemy, nadajemy na innych gęstościach trochę, nie? Jakby. Poza tym, tak naprawdę, to wiesz, chyba szukanie sobie partnera to nie jest taka powierzchowna, to nie sprowadza się do takiej powierzchowności, że o, kobieta widzi, że jakiś brutal i biegnie już tam, bo ona chce brutala, nie? No kurwa mać, no ja nie jestem ekspertem od związków, nie mam wielkiego doświadczenia, ale chyba tu chodzi o różne inne jeszcze rzeczy, o dopasowanie się jakoś, o bratnią duszę, nie? O to, czy z kimś ci się fajnie po prostu przebywa, nie? Rozmawia na różne tematy. Że ktoś ma takie różne cechy, co tobie zależy na nich, że powiedzmy kobieta chce mężczyznę, który byłby powiedzmy zaradny, opiekuńczy, inna szuka jakiegoś, który lubi przygody, inna chce jakiegoś takiego intelektualistę, informatyka, geeka, bo jej się podobają takie geeki i też lubi jakieś tam komputery, gry. No nie wiem, no ludzie są tak różni i takie wiesz, czy wolicie brutala, czy zniewieściałego, to jest jakieś wiesz, totalne spłycenie tematu, według mnie. I tyle, no.

Lubię do zupy dodawać śmietanę, zauważyłem, więc chyba polecę o tej 5 rano do tej biedry po tą śmietanę. Zupka, trzeba trochę śmietany dodać, ale słyszałem, że dobrze tą śmietanę sobie dolewać już na talerzu, bo jak dodamy do zupy, to ona może skwaśnieć szybciej, ta zupa. Więc taki tips, widzicie? Trochę się już orientuję tutaj w gotowaniu. W sumie to potrafiłbym ugotować całkiem sporo już potraw. Niektórzy faceci to zupełnie nie potrafią, nie? Przypalą wodę, jak mają zagotować i jak mają sobie kanapki zrobić, to cierpią i tak nie wychodzi im. Są też tacy faceci. Ale mówi się, że no, kobiety gotują częściej, na pewno. Częściej pracują w gastronomii, częściej w domu się zajmują gotowaniem, ale mówi się, że to faceci są ostatecznie lepszymi kucharzami, co mnie nie do końca przekonuje. Tak. Ktoś to sprawdzał naprawdę, czy to komuś tak się wydaje? Też pytanie. I może być tak, że po prostu faceci są chętniej zatrudniani na jakieś takie bardziej prestiżowe stanowiska związane z kucharzeniem, na przykład na jakiegoś szefa kuchni, nie? Po prostu to chętniej, bo jest jakieś takie przekonanie, że facet się lepiej tu sprawdzi jako szef kuchni, bo powiedzmy potrafi podjąć lepiej męską decyzję niż kobieta. Wiadomo, jak to jest. Kobieta częściej będzie miała problem z tą twardą męską decyzją, ale też nie zawsze może być facet, który ma z tym problem. Na przykład może ja. No więc i dlatego się bierze ich na szefów kuchni i dlatego potem ktoś wysnuł z tego wniosek, że faceci są lepszymi kucharzami, bo wszyscy szefowie kuchni to faceci. A tu może chodzić o inne cechy po prostu, nie? Na przykład takie dyrektorowanie. Śmietanę do kapuśniaku, a tak, a daje się też troszeczkę śmietanki, tak. Kapuśniak zmienia wtedy trochę konsystencję na taką fajniejszą, ciekawszą, według mnie. Można, to się nie gryzie ze sobą, kapuśniak i odrobina śmietanki. Tak, patrzyłem dzisiaj w przepisach nawet. No, a pomidorówka bez śmietanki to już to w ogóle zbrodnia.

0: żołnierze fałszowali certyfikaty covidowe, żandarmeria wojskowa zatrzymała kilka osób. No, ciekawe, ciekawe. Tak, ale ja tutaj rozumiem trochę żołnierzy, bo żołnierze to jest jedna z tych grup, które są bardzo mocno przymuszane. Może się nie zmusza tak bezpośrednio, nie? Ale robi się taki nacisk, tak się powiedzmy zamyka różne tam drogi rozwoju i tak dalej. Ogranicza się karierę, nie? Żeby się ostatecznie zaszczepił, wymusza się na różne sposoby. No więc ci żołnierze jakoś tam się też bronią, no więc... No. Zresztą fałszowanie różnych rzeczy, a także nawet i korupcja. Tu się zgadzam akurat z Michałem, z Klodem, że w czasach wielkiego kryzysu, zamordyzmu, takiej władzy, jaką mamy teraz, to akurat ma swoje plusy. Mamy jeszcze jakąś szansę, możemy sobie pewne rzeczy załatwić jeszcze na lewo. Więc... No, takie szczęście w nieszczęściu trochę, nie? Życie w ogóle w kraju, gdzie kwitnie korupcja, to nie jest za dobre, ale ma to swoje też plusy w pewnych sytuacjach. Co tu jeszcze mi wpadło w oko? No właśnie, to o czym wcześniej mówiłem. Górno, nie wiem gdzie to jest, Górno. Ciekawe, czy jest Dolno. Dwudziestosiedmioletni kierowca samochodu był tak pijany, że zabrakło skali na alkomacie. Ciekawe, jaka jest maksymalna ilość promili na alkomacie. No. W ogóle ktoś tam też... Co to był? Jakiś kierowca autobusu z 3 promilami? No nie wiem, programy typu Samochodoza, kanały typu Samochodoza, czy Stop Ham pokazują, że Polacy parkują gdzie im wygodnie, to na pewno, jeżdżą po chodnikach. Nie jest niczym niezwykłym samochód, który sobie jedzie po chodniku, bo chciał sobie gdzieś przejechać, nie? Więc jest taki brak pomyślunku trochę i przejmowania się innymi. Przecież może jakieś dziecko wyskoczyć z murka, możesz nie zauważyć, bo jest małe to dziecko, ale nie, ja muszę przejechać, ja tu jeżdżę i zawsze to samo tłumaczenie, a ja tu zawsze jeżdżę i co? I to, że ty tu jeździsz zawsze, to ma sprawiać, że ci wolno, bo ty tu jeździsz zawsze. Takie głupie tłumaczenie, nie? O, to Misiu zrobił gulasz z dziczyzny. Dobre rzeczy, dobre rzeczy. Przypuszczam, że w Polsce dziczyzna to już jest taki luksus, jak wołowina to jest luksus. Baraniny nigdzie nie dostaniesz, wołowinę ciężko dostać czasem. Chociaż teraz widzę, że akurat nawet w Biedronce można też kupić mięso wołowe, mielone. Muszę jakieś mięso, cholera, porobić, coś pogotować. Zrobię sobie na zaś. Pomrożę, porobię. Na pewno muszę sobie trochę poogarniać dookoła siebie, bo żyję w syfie trochę. Myślę, że oprócz tej rady, żeby się dobrze czuć we własnym ciele, żeby do tego jakoś doprowadzić, bo wtedy lepiej nam się w życiu układa, no to też ogarnąć dookoła siebie, nie? I tu ewidentnie cwany gapa jestem. Podobnie jak ogarnianie wokół siebie, to też Etam, który jest z nami, może też być trochę tutaj no, na bakier.
1: To prawda. Cześć. Dzwonię, żeby przetestować, czy dam radę mówić. O, pewnie się domyślasz, że tak trochę we własnym ciele się dziwnie teraz czuję. Już 10 dni choruję, dosyć mocno, także powiem tak. Fajnie by było, gdyby te szczepionki, o których wspominałeś, rzeczywiście działały, nie robiły więcej szkody niż tego, bo... Ostatnie te 10 dni, które właśnie tutaj jestem taki osłabiony totalnie. Po prostu jak gdybym wiedział, że to tak będzie, to bym się zaszczepił, nie? Powiem szczerze, bo to nie jest przyjemne choróbsko.
0: Tak?
1: Znaczy ja nie wiem tak naprawdę, czy je mam, tak? Znaczy ja zakładam, bo ja się oczywiście na testy żadne nie dałem wysłać.
0: A masz smak? A masz smak i węch? Czy utraciłeś?
1: No, powiem nawet więcej, że nie tylko mam smak i węch, ale smak mi się tak wyoszczył z tego względu, że nic nie jem. po prostu wszystko wywołuje u mnie odruch zwrotny od 10 dni, łącznie z herbatą, bo nawet herbatę udało mi się zwrócić, więc mam wyostrzony nawet, bym powiedział, smak.
0: No to chyba, chyba nie jest COVID w takim razie, chyba że ty przechodzisz jakoś specyficznie bardzo, no ale wiem, że większość przypadków to właśnie ludzie tracą smak, węch przy tym COVIDzie, nie?
1: No ja u mnie się zaczęło od podejrzenia zapalenia oskrzeli. No tak, to dokładnie tak samo jak w zeszłym roku, przed trzema królami popadłem, czyli to no tak 9 dni temu mniej więcej, takie dziwne pobolewanie oskrzeli, jakieś tak zwane złogi, i to tak uderzyłem od razu antybiotykiem, bo miałem zapas. Nie powinno się tego robić. Chris mnie ochrzanił. Chris Biegunka, wiesz, który ochrzanił, bo mówi, że to trzeba było ziołami, a nie antybiotyki. No, tam miał rację trochę, bo do niego dzwoniłem akurat. Jeszcze wtedy nie czułem się tak bardzo źle, chociaż miałem 40 stopni gorączki. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo oczywiście termometr zgubiłem. Mierzyłem, że tak powiem, potętnie, czyli na oko. No i dostałem dwie serie antybiotyków. Jestem w kończę drugą właściwie tą serię antybiotyków, żeby się tam nie zrobiły jakieś stany zapalne, jakieś paracetamole biorę. Jem więcej tabletek niż jedzenia, tak szczerze mówiąc, bo jak mówię, no niestety, no straszny to jest właśnie ten taki brak apetytu, a wręcz wstręt do jedzenia. Także jak Fris pokazywał, jak tam gotuje swoje szwajcarskie dania, to po prostu no, nie mogłem się patrzeć na ekran, zwyczajnie, nie? Ale jeśli mówię, no jeśli to jest to, bo chcę sobie zrobić ten test, tylko jest jeden problem z tymi testami na tego całego, jak ja to nazywam, co-ID. Jest taki problem, że jak ci zleca twój lekarz domowy taki test, to od razu zaznaczam, zanim jeszcze go wykonasz, wpisuje cię na izolację. I to jest ogromny problem, bo wyobraź sobie teraz, że dzwoni do ciebie od razu sanepid. Jeszcze nawet nie wiedzą, czy jesteś tym zarażony, czy nie. Musisz udać się na test, a ja właśnie chciałem tego uniknąć, ponieważ już ładnych parę dni siedziałem w domu. I nie chciałem nigdzie wychodzić, tak? Jeżeli mam się poważnie do samego siebie podchodzić, a jestem bardzo osłabiony, to po co będę wychodził na taką pogodę? Szczególnie mamy taką ciekawą zimę, że jest 8 czy 10 stopni, gdzie się najłatwiej jeszcze jakiejś dodatkowej infekcji nałapać, nie?
0: No, no też tutaj coś tu pisaliście, że no właśnie to mięso, że ciężko, no tak, może w środzie, chociaż wydaje mi się, że chyba nie ma tak, że pójdziecie do każdego mięsnego i tam dziczyzna jest. Ja nie pamiętam.
1: Nie, prawda? Nie ma.
0: No nie ma, no to bo KGB pisze, że nie ma żadnego problemu z jakimkolwiek mięsem w Polsce. No to idź do mięsnego, do jakiegokolwiek mięsnego, czy nawet we Wrocławiu i zobacz, czy będziesz miał tam baraninkę na przykład, albo dziczyznę jakąś. Nie będzie. W 90% sklepów nie będzie po prostu. Czy jak sobie zamówisz, gdzieś tam ci prześlą przez internet, nie wiem, to wiadomo, że wszystko można dzisiaj przez internet. Albo gdzieś tam, no, wysyłkowo, ale tak to nie ma, no. Pytałem się w mięsnym, dlaczego nie ma wołowiny nigdy u pani? Albo nie schodzi, bo ludzie nie kupują, to nie bierzemy i już.
1: Znaczy to jest podstawowy problem z dziczyzną, ponieważ ona jest na przykład dostępna tutaj koło mnie niedaleko w markecie. Jest lodówka z dziczyzną, taka stojąca, wielka.
0: Znaczy jest ona jednak.
1: Tak, jest zamrożona. Przy czym wyobraź sobie, że ceny zaczynają się od 100-150 zł za kilogram, tak? No po prostu no nie będzie handlowiec tego sprzedawał z tego względu, że no, na przykład ten kumbr sarni, który ja tam kiedyś sobie wziąłem, to on kosztuje 156 zł, nie? No to kto ci będzie takie coś brał do sklepu? Wiadomo, że to nie zejdzie, bo ludzi na to nie stać. Nie?
0: No i będzie w plecy, tak. Z tego samego powodu, jak pytałem o pasztet ze śliwką, to pani mi wytłumaczyła, że nie bierze już tego pasztetu, bo bo zostaje, bo on się szybciej psuje ze względu na tą śliwkę i nie kupują. No tak dzisiaj patrzą sklepikarze, to też jest efekt tej biedy, tej naszej polskiej właśnie tego wybiedzania wszystkiego, nie? Że każdy przedsiębiorca tak się trzęsie i patrzy, żeby mu tutaj się coś nie zmarnowało, bo ma na styk wszystko, nie? Powiedzmy.
1: No, taki styk jest. No, popatrz na biedronkowe te takie produkty podstawowe, jakieś takie, nie wiem, właśnie typu paszczet, mortadela, czy tam jakieś tańsze parówki, tak? To i tak podrożało ostatnio. Znaczy ostatnio to nigdzie nie wychodzę, ale przez 10 dni, ale podejrzewam, że to doznam szoku teraz, jeśli chodzi o ceny. Jak wrócę do obiegu, że tak powiem, biedronkowego i się okaże, że na przykład mój podstawowy pasztet za złoty 99 kosztuje 4 teraz, nie?
0: Tak się zmieniły ceny, to nie byłoby nic niezwykłego. Rzeczy, które kosztowały 10 zł, kosztują 14. Rzeczy, które kosztowały 5, czasami 10. A podatek cukrowy, różne inne, to wszystko cały czas sprawia, że z dnia na dzień wszystko drożeje strasznie. Patrzę ostatnio, wiesz, jakaś konserwa 10 zł, nie? Wow. To jakieś szaleństwo, bo za 10 zł to mogę sobie kupić jakieś danie już jakiegoś, wiesz, jakiś w budce, czy jakiegoś hot doga, czy hamburgera i to masz jakiś posiłek ciepły, zrobiony, przygotowany już przez kogoś, a tu konserwa za 10 zł, jakaś lepsza. No super, nie?
1: No tak. No tak jak ja mam teraz słoików na znoszone, bo mój tato narobił mi słoików wek takich, żeby synku coś jadł. Ja mówię, ojciec, ja nie mogę patrzeć na jedzenie. Ja po prostu tak wiesz, słoiki zawykowane z tym tłuszczem takim w środku. Po prostu od samego widoku robi mi się niedobrze, ale kurczę, no fajnie by było zjeść, no bo to rosół na takie przeziębienia, wiadomo, właśnie jakieś zawykowane mięso sobie podgrzeć, coś, ale no co zrobić, jak nie możesz, tak? No nie możesz, po prostu nie wchodzi. Chociaż teraz, jak mówiłeś coś o tym jedzeniu tam tego kebaba, co ci zlikwidowali, zacząłem sobie robić takie ćwiczenie w głowie. Próbowałem wyświetlić coś, co mnie nie obrzydzi. I wiesz, co wpadłem w końcu na taką pozycję? Burger Junior, Whopper Junior nie McDonalda, Boże, jak to się nazywa? Burger Kinga, o, z Burger Kinga. Jutro chyba poproszę córę, żeby mi przyniosła tak ze 3 takie burgery, bo muszę czymś po prostu zasilić swoje, że tak powiem, wymęczone ciało, wygnębione, bo naprawdę, kurczę, ja stracę na wadze tyle, że no już nikomu krzywdy nie zrobię. Po prostu
0: zawsze można samemu sobie zrobić burgera i nawet dobre czasami wychodzą, tylko trzeba kupić dobre wkłady, nie? Odpowiednie trafić. Bułeczkę pszenną, też taką właśnie mięciutką, jak są w tych różnych Max Ratchach, Burger Kingach i innych KFC-tach. No i tam powkładać trochę sałatki, ogórka sobie ładnie, tego kawałek serka, żeby się roztopił. No i masz świetnego, robiłem sobie ostatnio takie burgerki. No i wcale nie były takie dużo gorsze niż te z sieciówek.
1: Powiem ci szczerze, że nie mam siły, nie? Po prostu no jestem taki oklepnięty. Dlatego mówię, no jeśli to jest efekt COVID-u, no mówię, no test sobie chcę kupić jutro w aptece, znaczy seno, wysłać córę, tak, bo obiecałem mojemu lekarzowi, który dwa razy tam konsultację miałem, że nie będę wychodził z domu przez 10 dni. Zresztą ostatnia rzecz, którą miałbym robić, bo mi odrzuca zwyczajnie myśl, że miałbym na dwór wyjść, ale chcę właśnie, żeby kupiła mi test, nawet jestem tutaj z moją znajomą apteką dogadany, że tam mieli mi odłożyć. I zobaczę taki indywidualny test właśnie, który sobie zrobię sam po prostu. Nie tam takim patykiem długaśnym, co oni robią, że to do nosa wkładają, bo ja nie wiem, co zrobię, bo mi coś takiego zrobili w nos mój z krzywą przegrodą, ale taki, gdzie to nie trzeba tak głęboko, gdzie sobie tam delikatnie pomarzesz. One są podobno całkiem wiarygodne. No i zobaczysz po prostu przez ciekawość, czy to jest ten COVID, czy to nie jest ten COVID. Ale mówię, no podejrzewam, że może być, bo pierwszy raz w życiu tyle dni, co ja śpię, sobie wyobraź, że ja 24 godziny spałem w pierwszy dzień choroby, kiedy gorączka mnie wzięła, 24 godziny, a codziennie śpię 16 w tej chwili, 16 godzin. Czuwam tak mniej więcej, no tak. Dzisiaj się obudziłem o 4, nie? Do tej pory jakoś mi się udało nie spać.
0: No to coś jest nie tak. ewidentnie. No, to trzymam kciuki tutaj, trzymamy kciuki za ciebie tam. Przykro, że cierpisz. No, ale... No, faktycznie są takie testy, gdzie można to w miarę sprawnie, gładko i bezboleśnie sobie zrobić. Nie trzeba gdzieś tam wtykać do mózgu samego tego wadzika. Więc, no, jakieś nawet w Biedronce można kupić, czy w jakimś...
1: No właśnie, chcę uniknąć tutaj biedronkowych jakichś testów, tym bardziej, że one leżą tak rzucone koło kas. Nie jest to drogie, 30 parę złotych kosztuje i się przekonam po prostu, czy to jest to. Tylko właśnie problem w tym, że nie wiem, co z tym dalej zrobić, bo no co, będę to zgłaszał, to też sanepid zacznie się odzywać do mnie.
0: Ty, ale no, ty tam tak sam nie wychodź, ty poproś może Karolinę, żeby ci, wiesz, bo jak masz tego COVID-a, to nie chodź i nie zarażaj innych, nie?
1: Nie, no dlatego ja mówię, że ja obiecałem lekarzowi, że będę siedział. No już siedzę dzisiaj, to jest, no nie, dziewiąty dzień, jak siedzę w domu. No jestem też taki strasznie, wiesz, ze względu śniały, bo tak człowiek tyle dni siedzi w domu i to dosłownie albo śpię, albo siedzę na kanapie po prostu. Nawet nie mam specjalnie siły, żeby po domu chodzić. Snuje się, to tak mogę powiedzieć. A słyszałem relacje też tej z psiarzy właśnie jednego pana, że no bardzo podobne objawy miał, tak, po prostu. To jeszcze tam parę tygodni temu, czy nawet dawniej. Właśnie tak to wygląda mniej więcej. No, no jest straszne osłabienie organizmu i to takie właśnie, plus te właśnie niemożność jedzenia, to już jest w ogóle... Zwyczajnie powinno się po chłopsku w jakiegoś mięcha
2: dziś
1: sobie wrzucić
2: temat
1: coś, żeby ten organizm po prostu no, odreagował, tak? Ale no, nie da się, no nie da się, po prostu nie możesz patrzeć na żarcie i koniec.
0: No, są takie rzeczy, które by, dzięki którym by ci wrócił apetyt, ale to nie zachęcam, bo nie wolno. To jest wiesz, karalne, jakbym cię zachęcał.
1: No, znaczy powiem ci, że ja myślałem o marihuanie, bo sobie, znaczy przede wszystkim myślałem o mantadynie. O Boże, jaki jest opór lekarzy, a dzwoniłem nie do jednego, tylko do kilku, bo mam trochę znajomych tych lekarzy, żeby tą amantadynę wypisać, nawet na 100%.
0: Nie chcą, się uparli, nie będzie tu szuri, nie będzie żadnego leczenia się amantadyną, nie wolno.
1: Najlepszy jest mój konował, bo on tak, bo on nie chce wystawić, ale jak usłyszał, że mam możliwość, to powiedział, żebym ją brał, bo ona nie zaszkodzi. Znaczy zdaję sobie sprawę po prostu, że to nie zaszkodzi w żaden sposób. Bo to jest w ogóle lek antywirusowy. On działa na grypę typu A tradycyjnie. On był tani, czyli kosztował około tam 10 zł. W tej chwili kosztuje 70 już. Kochany, jak to, co mi zapisali do brania, to ja, kurde, straciłem, kurczę, chyba z 200 na te leki. Jakie leki się drogie zrobiły, ja nie wiem. A nie mam tego tak aż bardzo dużo. Właściwie to dwa antybiotyki, syrop i no, to APAP, tak? No to wszystko.
0: Zaraz kichnę. Zdążyłem wyciszyć. Słuchajcie, bardzo wiele rzeczy będzie drożało tylko dlatego, że gaz jest taki drogi. Gazu się używa w przetwórstwie po prostu. Przy chłodzeniu żywności, przy przetwarzaniu. Gaz, kurczę, jest, no strasznie ma dużo zastosowań, nie? Przy wytwarzaniu przeróżnych rzeczy, więc logiczne, że jak komuś podrożał gaz o 800%, to sobie to zrekompensuje, doliczy do towarów. Przepraszam się, rozkichałem. Chyba mnie zaraziłeś w ogóle przez ten mikrofon, przez radio.
1: No właśnie. Właśnie taka ciekawostka, znaczy, może tak powiem, to co przechodzę ostatnie 10 dni, to jest jakby połączenie wszystkich możliwych rodzajów przeziębień naraz, czyli jakiś tam ból gardła, jakiś tam ból w oskrzelach, jakiś tam ból zatok z takim permanentnym bólem głowy na tym łuku nad oczami, no po prostu wszystkie możliwe te, ale co ciekawe, kataru prawie nie mam. Co jest u mnie dziwne, bo ja zawsze chorując dostaję, tak, ja to nazywam super katarem, czyli taki katarek, który po prostu totalnie ci nos zapycha i musisz przez usta oddychać, nie? No, Taka ciekawostka.
0: Chyba ogólnie, skoro mówisz, że masz krzywą przegrodę, to masz często zapchany nos właśnie. Ja tak no. mam często zapchany nos.
1: Przez tą przegrodę. Zgadza się. No, będę się powolutku starał jakoś tam do żarcia wrócić. No, tam parę osób do mnie pisało, czemu ja nic nie nadaję, bo taki miałem okres wrzucania filmików na przełomie roku, ale no, mówię, no, nie jestem w stanie po prostu się spiąć, żeby cokolwiek pogadać do mikrofonu, bo no, po prostu nie czuję się na siłach. Za to ile ja oglądałem się na YouTubie, o matko, takich popierdółek, bo już od samego słuchania o tym COVID-zie w kółko i o tych różnych tam pomysłach, to człowiek się jeszcze gorzej czuje. Ale jakiś Jasiu Fasoli sobie pooglądałem, takie stare jakieś tam sobie rzeczy powyszukiwałem. No teraz mi potrzeba, jak rozmawialiście o grze, to teraz sobie chwilę wrzuciłem gameplay z cyber, jak to się nazywało, Cyberpunk, tak? 2077, sobie na chwilę gameplaya włożył. Takie głupoty staram się oglądać, żeby po prostu odwrócić uwagę od tych wszystkich dolegliwości, nie?
0: No, tak. Myślę, że wszyscy sobie włączamy jakieś pierdółki. I to jest, to niestety jest takie uzależnienie się od bodźców i ciągle sobie potem coś przełączasz i włączasz sobie coś innego i stajesz się takim trochę ćpunem YouTube'a jakiegoś, nie? No niestety. A tu też właśnie, słuchajcie, to nie jest wzrost cen czy podwyżka cen, to jest aktualizowanie cen, tak teraz się mówi, aktualizowanie. Na przykład jak PKP Intercity teraz wam dowali więcej za bilety, to oni nie podwyższają cen, oni aktualizują.
1: No tak. Znaczy wiesz, no, w sumie to ja się nie dziwię, że ceny rosną, jak się tak pieniądze rozdaje. Dla mnie problemem osobiście jest to, że nie rozdają nic dla mnie, no bo w sumie jeśli wszyscy dostają i rosną ceny, no to jeżeli ktoś nie dostaje i rosną ceny, to ten ktoś jest stratny, tak? Więc ja tam...
0: KGB Rut pisze, że do chłodzenia żywności się nie stosuje tego gazu. Wiem, że chodzi ci o freon, ale właśnie się dowiedziałem dzisiaj, że gaz ziemny też się stosuje przy tworzeniu po prostu mrożonek i w jakimś procesie było to nazwane jakiś transport, chłodnie, coś takiego. No, jakoś się używa tego gazu, żeby ostatecznie tworzyć właśnie przetwory rybne mrożone. Nie znam dokładnie szczegółów, ale tak wyczytałem, więc powtarzam to, co dzisiaj wyczytałem w artykule na portalu.
1: No. To Misiu, jak ja bym spał jeszcze dłużej, to ja bym w ogóle nie wstawał. Bo ja praktycznie no, chodzę 25 minut dziennie po domu. Tak mi się strasznie nie chce po prostu wszystkiego. No, dziwne to jest uczucie, mówiąc szczerze, a nawet powiem więcej, że jak idę, to tak jakby głowa szła osobno, a nogi szły osobno. Takie uczucie dziwne. No naprawdę jest to takie pierwsze w życiu przeziębienie przechodzę po prostu. Z takimi objawami, jakby mówię, normalnie głowa osobno, nogi osobno. Jakbym się unosił. Nie wiem. Może błędnik po prostu przestał działać właściwie od tego leżenia. Nie przesadzajmy 16 godzin na dobę, które pewnie dzisiaj też, jak tak późno się położę jak teraz, to pewnie jutro o 16 wstanę jakbyś mniej więcej.
0: No, tutaj różne rady. No, także jak etam masz COVID-a, to pamiętaj, czosnek, cebula, no, się lecz się właśnie, chleba z czosnkiem se zjedz, ci przejdzie COVID. Pamiętaj.
1: Nie mogę chleba zjeść, nie mogę patrzeć na chleb. Ja dzisiaj, znaczy to jest takie trochę dziwne, ale tak sobie zacząłem liczyć, że przez ostatnie 9 dni ja zjadłem może z 4000 kalorii. Nie przez jeden dzień, ale przez 9 dni. Może tego było z tego. Dzisiaj córa mi przyniosła takie dla dzieci takie, co się odkręca fiolkę i tam jest taki mus jabłkowy czy coś. Udało mi się bez obrzydzenia to wysączyć, plus dwie pomarańcze, które obrałem sobie, ale nic poza tym. W ogóle nie piłem dzisiaj cały dzień. Teraz dopiero sobie trochę wody z cukrem zrobiłem. Nawet nie herbatę, bo wczoraj herbaty po prostu nie zdążyłem do toalety zwyczajnie. Czyli po prostu nie wyrobiłem tego slalomu, który muszę zrobić, żeby ten, po prostu zwróciłem herbatę, taka jest prawda. Tak kiepsko, kurczę.
0: No dobra, tam to trzymaj się.
1: Dobra.
0: Tam zdrowiej.
1: No, dałem radę coś powiedzieć.
0: Informuj nas, jak tam, czy zdrowiejesz, czy już lepiej jest.
1: No mam nadzieję, że to jakoś tam minie. Bardziej lekarka dzisiaj moja emerytowana powiedziała, że już tyle dni to raczej nawet odstawić już całkiem leki. No ale ja jednak czuję, że muszę je brać po prostu. Nie? Dobra, trzymaj się, hej.
0: No cześć. No nieciekawie trochę... Kurczę, czytam wiadomości i brakuje mi dobrych wiadomości. Nie jest niby jakiś tutaj portal z dobrymi samymi wiadomościami, tylko pytanie, czy to ma sens chłonąć tylko dobre wiadomości. To takie trochę czarowanie świata, nie? To nie zmieni zupełnie niczego. I co, lepiej zatkać sobie uszy, oczy, nie widzieć zła, nie słyszeć zła i wszystko jest git. Stopy procentowe znów w górę. Naprawdę współczuję ludziom, którzy wzięli kredyty na jakieś mieszkanie. No, ciągle ja mam jakiś tam mały kredycik, nie? Który sobie tam powolutku spłacam. To ciągle przychodzą mi teraz powiadomienia na telefon, że wzrost stóp procentowych, wzrost odsetek, wzrost tego, wzrost tamtego. Tak co chwilę. No, ryzyko wojny w Europie coraz większe. Piszą tu, że największe od 30 lat. Obyśmy nie musieli doświadczać okropieństw wojny. Wszyscy jak tu jesteśmy. Nie ma nic gorszego. Jak jest wojna, to fajnie na filmach wygląda, nie? Ale chyba to nie jest... Wiecie, gwałty, rabunek, wszystko tracisz, nie? Chowasz się gdzieś w brudzie, w syfie. Samo, nie wiem, doświadczenie czegoś takiego jak rana postrzałowa, myślę, jest straszną rzeczą. Jak ci nogę urwie albo co. No, to taka jest wojenka. Wojenko. Cześć, Janko Muzykant. Halo? Nie słyszę cię. Nic nie słychać. Coś masz źle ustawione. Zmień sobie sterownik dźwięku w Skype'ie. Janko Muzykant pewnie chce komuś naurągać Etama tutaj zwyzywać, kogoś może jeszcze. Od razu mówię, że jak będzie takie coś, to wyłączam od razu. Nie zamierzam tutaj wysłuchiwać jakichś pretensji do ludzi. Nas tego niestety jest znany Janko Muzykant, że tam dowala kogoś tam, nie lubi, dzwoni i mu tam dopierdala, nie? No to nie mam ochoty dzisiaj na takie coś akurat. To możecie powiedzieć, że cenzura u krawca.

0: Nowoczesne produkcje korzystają już ze sprężonego powietrza głównie, a w przetwórstwie i chłodnictwie stosuje się amoniak. Stosowanie gazu ziemnego jest nieopłacalne już od dawna. No KGB Ruch akurat zna branżę, myślę, nieźle, więc chyba wie co mówi. Coś mi się głos zmienił. No, może na portalu napisali bzdurki, nie? No tutaj, skoro mamy człowieka, który się orientuje, to warto jemu zaufać też. Też tam pisało, że było tam napisane, że do czyszczenia linii produkcyjnych używa się gazu. Ale może to też to jest jakiś przeżytek, nie? Może ktoś czerpał informacje na podstawie tego jakichś starych metod, już nieaktualnych po prostu i stąd. Czy teraz się słyszymy? Halo? No, chyba nadal nic. Nie wiem, napisz na czacie, czy chociaż ty mnie słyszysz, to ci powiem w tym momencie, że jest taki profil na Skype'ie, Echo się nazywa, Echo. Tam można zadzwonić i się nagrać, albo sobie uruchomić jakiś programik do testowania dźwięku, takie różne sposoby, żeby tam nie dzwonić 10 razy do radia i cisza, nie? Warto sobie przetestować. Czy teraz się słyszymy? Do 3 razy sztuka.
1: Słyszysz?
0: No teraz cię słyszę.
1: No ja testowałem za pierwszym razem, tylko no, muszę mieć słaby zasięg tutaj, bo ja cały czas w drodze jestem. Ja tylko tak na szybko, bo jak zwykle ja zapracowany. Tak odnośnie tego, co powiedziałeś ostatnio tam, że wiadomości złe, coś tam. A może zrób sobie taki mały na próbę, nie? Przez jakiś czas. Może pierdol te wszystkie wiadomości, skup się na swoim życiu. Spróbuj, nie wiem, chociaż coś malutkiego zmienić albo ogarnąć, tam cały czas mówisz, masz zaległości. Stary pierdol, to wiesz, jak się dobrze żyje, jak nie masz... Ja tutaj nie interesują mnie duńskie wiadomości, jak siedzę w Danii, nie interesują mnie polskie, skupiłem się na życiu swoim, rozumiesz? Na resztę mam wyjebane. Jedyne, co słucham, to te, kurwa, tam radyjka małe tutaj, tam te audycje. Reszta, stary, ko chuja mi latają te wiadomości. I mówię ci, i to już od długiego czasu, to już trwa lata, i mówię ci, że człowiekowi znacznie lepiej się żyje, nie? Więc taki mały tip, nie? Zrobisz jak chcesz, ale wydaje mi się, że warto spróbować. Nic cię to nie kosztuje, a może się coś zmienić w twoim życiu, chociaż troszkę.
0: Może to jest jakiś rodzaj uzależnienia po prostu takiego, że oglądasz te serwisy, znaczy czytasz te wiadomości, wiesz, jakieś takie uzależnienie, bo ja czuję, że mnie ciągnie, chcę wiedzieć, co się w kraju dzieje, nie? I patrzę, śledzę. I to jest takie pałowanie się faktycznie, bo przyłapuję się na tym, że czytam te wiadomości i czerpię jakąś taką gorzką satysfakcję. O, jaki zjebany kraj. O, znowu dali dupy. I znowu. Takie, wiesz, takie guilty pleasure, można powiedzieć. Nie wiem, jak to nazwać. No,
1: a to no nie i jest potem zdrowe. Ty posiąkasz i potem z ciebie się to ulewa, jak w tym kraju jest. Wiesz, o co chodzi. Mówię ci, daj sobie siana, chociaż nie wiem, tydzień spróbuj. I tak na próbę, nie? Pierdol te wiadomości, stary. Nie interesuje cię i chuj. Skup się na swoim życiu. I zobacz, czy nie będzie ci lepiej, nie?
0: Jest takie powiedzenie, wiesz, stary, że jak polityką się nie interesujesz, to polityka się tobą w końcu zainteresuje.
1: Znam, każdy to zna, tak? No ale czy to zmienia, czy się coś interesujesz tą polityką, robisz coś w tym kierunku, żeby to zmieniać? Nie, to jest tylko takie czytanie dla czytania, bo nie działa nic, żeby zmienić w tej polityce, rozumiesz? Co innego, jakbyś to czytał, przyswajał i próbowałbyś coś zmienić, zadziałać w tej polityce, ale nie robisz tego. Więc to jest tak wchłanianie tych informacji dla wchłaniania. Psuje ci to tylko, kurwa, wiesz, no jakby to powiedzieć, no samopoczucie, po prostu. Więc takie polityką się nie interesujesz, to ona się zainteresuje tobą. No i tak się nie interesujesz, to, że poczytasz wiadomości, to interesujesz się w jakiś sposób? No nie, bo nic nie robisz, tak? Więc...
0: No masz dużo racji, stary, no tak jest, jak mówisz, warto by było sobie zrobić taki odwyk, detoks, no od wielu rzeczy, od cukru, tylko wiesz, wiedzieć, co należy zrobić, to jedno, a zrobić to, znaleźć w sobie siłę, chęć i tak dalej i się tego trzymać, to zupełnie inna sprawa. No spróbuję, myślę, że to jest dobry kierunek, chociaż trochę też ciężko, bo wiesz, w radiu to są takie tematy, wiesz, no mówi się o tym, co się dzieje dookoła. Od zawsze tak prowadzę, że mówię trochę, komentuję tutaj rzeczywistość naszą. Może część osób się przyzwyczaiła, że się tutaj dowiaduje o pewnych rzeczach, co tam w Polsce. Więc taka trochę praca też, tak zawodowo. Poza tym nawet nie wiem, czy mnie tak miażdżą, czy mnie tak wprowadzają w taki stan
2: teraz tego nie wiesz,
0: te newsy.
2: Stary, tak teraz nie wiesz, bo nie masz tego porównania, rozumiesz? No. Spróbuj sobie ten tydzień bez tego, nie? Wtedy będziesz miał to porównanie, czy to cię miażdżyło, czy nie. Sam zobaczysz, teraz tego nie wiesz, bo jesteś cały czas w tym cugu, rozumiesz, o co chodzi?
0: Jasne, kumam. Nie, jest to zdecydowanie dobra rada, tak.
2: I taki jasne. Mały tip też, jak chcesz coś, bo to najczęściej człowiek się boi, jak chcesz coś zmienić, to myślenie, tak jak miałem kiedyś tam lata temu, miałem okres taki, że dużo jarałem, tak? I tak myślałem, o wiesz, ziółka, przestać jarać, przestać. I po latach zdałem sobie sprawę, że najstraszniejsze to było stare myślenie o tym, żeby ja się bałem tego, że co będzie, jak przestanę, wiesz, bo jak człowiek tak jara dużo, to potem coś dobrego się stanie, o, zajaramy packa, bo trzeba świętować. Coś chujowego, mam zły humor, trzeba zajarać. I tak jak myślałem, no trzeba by było przestać, kurwa, w końcu się ogarnąć, to myślenie, stary, o tym, że trzeba przestać, było straszniejsze niż faktycznie to przestanie, nie?
0: Tak.
2: Zdaję sobie, kurwa, to przecież nie był żaden problem, stary, ja się pałowałem tym myśleniem przez tyle czasu, że o, to będzie takie ciężkie. Nie jest, nie myśl o tym, jak chcesz coś zrobić, nie myśl o tym, stary. Przychodzą ci te myśli, to chuj, nie płyną, nie łap ich i ich nie rozkminiaj, rozumiesz? Pozwól im płynąć, niech sobie będą, ale zrób to.
0: A to też jest najlepszy sposób, nie? Też myślę, dobry tip. Pewnie. No. Ja tu myślałem, że będziesz miał jakieś pretensje, coś, a ty tu dzwonisz z całkiem trzeźwymi spostrzeżeniami, radami, więc spoko.
2: Szczerze, kusiło mnie, że jak lew ze Szczecina był, to kusiło mnie, żeby tam, ale mówię, nie będę rozpierdalał.
0: No i widzisz, i bardzo dobrze, i powstrzymałeś się, i po co to? Akurat nie, może niekoniecznie dzisiaj. No, a tak to widzisz, bo możemy sobie pogadać jakoś normalnie, nie?
2: No z chęcią bym, wiesz, pogadał dłużej, ale serio, im szybciej się ogarnę, tym szybciej jestem na chacie, nie? A wiesz, nie mam tak za bardzo czasu i to tak zawsze jest, jak gdzieś zadzwonię i się zaczynam rozgadywać i potem w plecy jestem, nie? Więc tylko taki mały tip, zrobisz jak uważasz, nie? A jak będziesz chciał coś zrobić, serio, nie pałuj się myśleniem, jak to będzie, jak będę to robił. Stary, zawsze to myślenie jest straszniejsze niż faktycznie robienie tego. I mówię ci to. A przynajmniej, no dobra, ja nie mogę mówić za wszystkich, ale przechodziłem przez to, próbowałem zmienić różne rzeczy w swoim życiu, myślenie o nich naprawdę mnie przerażało nieraz, a potem jak to robiłem, to kurwa, jak ja byłem głupi, stary, trzeba było zacząć od razu. Myślisz o tym, to wiesz, strach bierze górę, a strach jest stratą czasu, zapamiętaj.
0: Dobra, zapamiętam.
2: No, dobra, to ja nie zawieram więcej czasu, trzymaj się tam, majster, i do następnego, nie?
0: No, nara, nara, cześć. No, tak to jest. To akurat trafił. Jak mamy jakiś problem taki, właśnie chcemy z czegoś tam zrezygnować, od czegoś się odzwyczaić, to myślenie uporczywe o tym wzmacnia w nas ból po utracie, nie? Po prostu się nakręcamy sami, wzmacniamy ten nasz dyskomfort się wzmacnia, bo po prostu napędzamy to, nie? Więc jak chcemy z czegoś zrezygnować, to najlepiej jest o tym nie myśleć, wyrzucić to z głowy, nie nakręcać się. No pewnie, że tak. Kurczę, czkawki dostałem, kicham, smarkam, czkam, pierdzę. No, świetny radiowiec, no, po prostu. Dobra, zróbmy przerwę muzyczną. Może w tym czasie luknę na ten kapuśniak. Co z nim?

No właśnie, chyba się uda uratować jednak. Wspaniała wiadomość. Na pewno czekaliście na to. Fajnie śpiewają te ruskie. Ja nie rosyjska, tylko Ukraina.

budujmy jakąś słowiańską unię. Może się do Rady Menesa odezwę. On chyba zbiera armię Słowian. Tak pisał ostatnio, jak tu wpadł na chwilę. Ludzie, popatrzcie, jak się ludzie nakręcili przez ostatnie lata, nie? Na bycie Słowianami. Chcą być Słowianami. I to jest postrzegane jako coś takiego, co jest bardzo w kontrze do tego współczesnego, zdegenerowanego świata. Ta słowiańskość jawi się jako takie życie w harmonii w ogóle, nie? Życie w harmonii, szczęśliwe, dostatnie, wspaniałe, piękne, kolorowe życie, cudowne, taki Eden. No, i to ma być taka kontra. Czy ja wiem? Ciężko nam dzisiaj dojść do tego, jak właściwie żyli ci Słowianie, bo mało po nich zostało zapisków, notatek, bo raczej nie archiwizowali. Część może rzeczy jeszcze została zniszczona przez Kościół, z zawiści czystej zniszczył, bo to pogaństwo. Czyli taka mentalność jak u muzułmanów, nie? Że gdzieś tam wysadzą u tych muzułmanów fanatyków, nie? Którzy jak talibowie, którzy wysadzili tam posągi Buddy, bo to szataństwo jakieś, no to po takim kapuśniaczku to niezła motoryka będzie. No, będę zaiwaniał. Też do tych różnych takich rasistowskich powiedzonek polskich to jeszcze zaiwanił, nie? Zaiwanił, oszwabił, ocyganił. Zaiwanił. A w sumie chciałbym sobie żyć jako taki Słowianin, który chodzi gdzieś na polowanie, żyje sobie w kurnej chacie. Absolutnie nie mogłoby mi wtedy nie brakować Facebooka, telewizora, znaczy i tak mi nie brakuje, ale tak mówię przykładowo, nie? Różnych dobrodziejstw, które znamy, mogłoby nie brakować, bo byśmy w ogóle tego nie znali. Tak samo jak teraz nam nie brakuje przenośnego teleportera zupełnie. I nie brakuje nam cyberoczu zupełnie. I nie brakuje nam robotów w domu, które robią za nas różne rzeczy. Chociaż już niektórzy mają jakieś tam roboty. Ktoś ma odkurzacz robota, ktoś ma zabawkę robota, ktoś ma drona, nie? Już tak roboty wkraczają stopniowo, powoli. A ja bym wolał chyba takie życie właśnie jako Słowianin, gdzieś sobie tam być jakimś wojem na przykład, albo szamanem. No, może do momentu, ażby nie napadli na wioskę jacyś złole. Złole. No, las też może być niebezpieczny. Idziesz sobie, spacerujesz, a tu cię niedźwiedź nagle napadnie. No, i to nie ma żartów. A taki niedźwiedź, wiecie, jak popierdala? Ciężko jest zwiać przed niedźwiedziem. On jak się rozpędzi, to po prostu pędzi i to jeszcze, wiecie, wy się tu zatrzymacie na jakimś drzewku, na jakiejś gałązce, a niedźwiedź to stara.

takiego życia w harmonii z naturą, z przyrodą, to dobry plan, myślę. No, a taki jeleń, to też, no, jak cię weźmie na te swoje rogi, no, takiego myśliweczka staranował i facet w szpitalu, no już raczej niezdolny do czegokolwiek, nie, żeby tam walczyć, uciekać, no ma, myślę, siłę. Tak samo dzik. Dzik znałem kiedyś, znaczy tam moi rodzice znali jakiegoś tam myśliwego, coś tam opowiadał różne historie, to opowiadał, jak go wziął dzik na szablę. No taki dzik, to też jest potęga, słuchajcie. To jest kawał zwierza, rozpędza się i ma te kły, ma te szable, na które może wam wbić po prostu w nogę, w jaja, w brzuch. I zwierzę to nie jest tak, że wbije i zostawi i pójdzie, nie? Już wygrał, to zostawi. Tylko nie, on tam jeszcze was pogryzie, zdepcze, będzie tymi kłami miotał na lewo, na prawo, rozszarpywał tą ranę. Tak walczy zwierzę, nie? Pies też jak chwyci za nogę, za rękę, to zaczyna szarpać, zaczyna się miotać. Zwierzę jak już walczy, to walczy. Więc taki dzik to... No i taki dzik to, myślę, wytrzymały jest też. Strzelisz do niego, on jeszcze będzie szarżował, nie? Tomu pisze, przed niedźwiedziem trzeba uciekać z górki, bo ma krótsze przednie łapy. A, widzisz, to zacznie się turlać, wtedy przewróci się, zacznie się turlać i taka puchata wielka kula cię zgniecie. To też tak może być. Na drzewo też słabo uciekać przed niedźwiedziem, bo on się zatrzyma przy tym drzewie, będzie się patrzył, tam warczał, sapał, ale i zacznie się wspinać nagle na to drzewo i całkiem sprawnie mu to będzie wychodziło, nie? A ty co, przeskoczysz sobie z drzewa na drzewo? Co, będziesz kopał, laczkiem okładał tego misia w głowę? No to jak zaczniesz go tam próbować, będziesz próbował go tam kopać, to on cię majtnie łapą i cię zrzuci z tego drzewa, no prędzej. Zresztą nie sądzę, żeby takie kopnięcie niedźwiedzia w głowę miało efekt inny niż wkurwienie tego niedźwiedzia jeszcze bardziej. Nie sądzę, żeby nagle spadł z drzewa i uciekł, nie? W Zjawie jest najlepsza scena właśnie walki człowieka z niedźwiedziem. Świetnie zrobiona, komputerowo niby, ale niedźwiedź jest bardzo realistyczny, fenomenalnie zrobiony. No i masakruje tego biednego Leonardo DiCaprio, tam grał, tak?

Najlepiej się swajdać i udawać padlinę, proponuje Tomu, który pewnie czytał, był jakiś taki wierszyk o Leszku i Mieszku, czy jakoś tak, co jak znaleźli, byli świetni bracia, ale jak znaleźli orzeszek, to dzielili na pół. W ogóle wspaniali bracia żyli w zgodzie, ale napadł ich niedźwiedź i właśnie jeden zwiał z tych braci, zostawił tego brata. No tamtemu się cudem udało, bo niedźwiedź Litwin mięs nieświeżych nie je, a śmierdziało to mięso strasznie. No można zgadnąć, dlaczego śmierdziało to mięsko, nie? No i morał był z tego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pamiętam, takiej opowiastki nas uczyli w szkole kiedyś.

A wiecie, co to za zwierzę Rancor? Rancor? Z Gwiezdnych Wojen. Przypomniało mi się, że w tym serialu właśnie nowym Book of Boba Fett, no to Boba Fett dostaje od dżabów tam, od chatów, sorry, nie od dżabów, tylko od chatów, od tych takich żabowatych, w końcu prezent w postaci takiego młodego Rancora. To jest ten, co walczył z nim Luke, jak go tam zrzucili do lochu, nie? I walczył z Rancorem. To jest taki wielki bydlak, nie? Z zębiskami w ogóle. I tam fajnie to zabawnie zrobili, bo się nagle dowiadujemy, że te Rancory, to one są tak naprawdę bardzo czułe i bardzo mają bogate, są bardzo bogate w uczucia różne, są bardzo uczuciowe, wrażliwe.

potrafią się bardzo przywiązywać do swojego pana. Fajnie to zrobili, nie? Takie ciekawostki. Najgorzej to spotkać lochę z małymi, nie? Albo niedźwiedzia z małymi, bo zwierzę odruchowo wyczuje zagrożenie, nie? Jest duża szansa, że po prostu to potraktuje od razu jako zagrożenie, że ktoś tam nastaje na życie maluchów i zaatakuje, no. Więc trzeba uważać. Ciekawe, czy tutaj w okolicznych lasach jakieś zwierzaki. Czy jest ich dużo? Ale... Rakuny, no, Tomu pisze, że no właśnie tak, w Stanach jest dużo tych rakunów. Oglądałem swego czasu kanał, jakaś pani to była, Anna, ona taki miała kanał, gdzie od lat nagrywa swoje różne przygody z kotami dzikimi, które tam w końcu przygarnęła, bo mają taką leśniczówkę i tam właśnie bardzo dużo rakunów przychodzi. I... to jest taki świat, w którym te koty dzikie żyją razem z tymi rakunami. No nie przepadają za sobą, trzymają dystans, ale no właśnie jak było dokarmianie, to przychodzą i te rakuny. Rakun to jest szop pracz, tak? Po prostu. Po naszemu. Fajne są rakunki, tylko takie nieufne. One to są dzikie jednak, przepraszam, zwierzęta. To są jednak dzikie zwierzęta. No i takie dzikie zwierzę to ciężko oswoić. W ogóle zwierzę domowe potrafi zdziczeć nagle. To jest ciekawa cecha zwierząt, nie? Kot, który wam zniknie z domu, gdzieś wypadnie, tak jak mi kiedyś Kostek, on już potem może was nie poznawać w ogóle. Ten nowy świat zupełnie dla niego, konieczność dostosowania się, powoduje, że jemu się mózg jakby przeformatowuje. On coś mu się zmienia w głowie, nie? Takiemu kotu. Gosia pisze, że przychodził koło nas niedźwiedź i miał na nas wywalone, nie zwracał uwagi, mimo że byliśmy blisko, szukał jedzenia. No, czasami niektórzy mają te szopy jako zwierzęta domowe. Nie wiem, czy chciałbym mieć szopa. On ma taki, ma takie dziwne zwyczaje, no, że wszystko musi myć, chlapać. Wszystko maca tymi rączkami. On ma bardzo delikatne te rączki i wszystko nimi sprawdza, wszystko nimi maca, nie? No i taki młody szop to jest niemożliwy. On biega, łapie wszystko, przewraca, chce się bawić cały czas. No, ciężko zapanować, to jest żywioł, nie? Więc ciężkie trochę zwierzę do trzymania w domu. Ale chyba czyste są, nie? Właśnie, bo skoro mają takie w ogóle przyzwyczajenie, że jedzenie sobie myją, stąd się właśnie wzięło to szop pracz, bo on tak jakby prał sobie to jedzenie, nie? Jak znajdzie jakąś, jak mu dasz miskę z wodą i jakieś przysmaki, to on wszystko będzie sobie obmywał w tej wodzie. Pokojowy kot raczej nie poradzi sobie na wolności. No, może być ciężko, ale właśnie jego obroną jest to, że on dziczeje, nie? I on nawet instynktownie się rzuci potem na jakąś mysz, na co, ale ciężko mu jest, ciężko. No, dlatego tego Kostka tak intensywnie szukałem. Codziennie gdzieś tam łaziłem, szukałem. Myślę, że on mnie słyszał. No, w rezultacie się potwierdziło, że był tu cały czas blisko, bo go znalazłem przejechanego przez samochód, nie? Też taka szydera losu, że przejechała go najprawdopodobniej samochodem taka starsza pani, która dokarmiała koty inne, to po prostu mojego przejechała z kolei, nie? Bo to ona mi jakby dała znać, nie? Ona go znalazła, więc myślę, że to ona go przejechała, niechcący. No. Zwierzęta w ogóle tracą orientację zupełnie, jeśli coś się porusza zbyt szybko, jeśli na przykład samochód, nie?
jeśli coś się porusza tak, że nie są do tego przyzwyczajone w przyrodzie, to one głupieją. Ale człowiek też tak ma, człowiek też potrafi czasami zdębieć, znieruchomieć, jak coś go spotka bardzo niespodziewanego. Mózg po prostu przetwarza informacje, nie może do niczego dojść, nie? Jakaś niespotykana sytuacja i nieruchomiejemy, no, taka jest prawda.

Tomisiu z kolei pisze o swoim chomiku, który w jakiś szał wpadł, pogryzł wszystkich domowników, potem zwiał, a miał w tej klatce życie jak w Madrycie. Ale to piszesz serio, Tomisiu? No nie wiem, tak ciężko sobie wyobrazić, że może to nie było, może ta klatka to... Może to był bardzo mądry chomik i zrozumiał, że są lepsze rzeczy niż ta klatka, nie? Ja bym już teraz nie mógł żadnego chomika, żadnej myszy, żadnego szczura trzymać w klatce. Jeśli nie mógłbym go wypuszczać gdzieś tam, nie? Nie chciałbym tak trzymać zwierzaka w jakiejś klatce. Ostatnio zmarł Antoni Gucwiński, jak jesteśmy tak przy zwierzętach. Jeden z bardziej znanych popularyzatorów takiej tematyki właśnie zwierzęcej. Słynny program z kamerą wśród zwierząt, nie? Wiele lat był nadawany. No, znane postacie. I tu się mogę pochwalić, że byłem kiedyś u nich w mieszkaniu, w tym wrocławskim zoo, bo oni mieli, nie wiem jak później, ale był czas, że mieli po prostu swoje mieszkanie tam na terenie zoo. I mój stary po prostu, on wszystkich znał, nie? No to też znał i Gucwińskich, no to tam kiedyś przyszliśmy, pamiętam. No, fajni ludzie. No i odchodzą, jeden po drugim. Pytanie, czy rotacja jakaś jest, czy będziemy mieli następców. Ciężko raczej właśnie. Umrze jeden fajny, dobry reżyser i na jego miejsce co najwyżej się pojawi trzech robiących jakieś kogle-mogle, nie? Tak to niestety wygląda. Ciężko o nowe talenty, o nowe charaktery, o nowe przebojowe postacie, które jakoś ruszą do przodu temat

Dobra, powoli będziemy kończyli. Czwarta godzina wybiła. Może jakiś jeszcze, jak ktoś ma ochotę bardzo zadzwonić, to ostatni telefon. Zapraszam.

Świnki morskie, chomiki, to w ogóle nie wiem, czy to są takie super zwierzątka jakieś, bo takie, to takie głupiutkie, mało co robi. Szczury natomiast są bardzo już ciekawsze trochę. Szczur jest bardzo inteligentny. Szczególnie jak na takie małe zwierzątko. Szczur potrafi też zaskoczyć. Trzymacie sobie szczurka w jakimś takim, no, akwarium, no, w takim szklanym pojemniku, on sobie tam ma wiórki, coś. I taki szczurek potrafi wyskoczyć na metr do góry i złapać w locie ćmę, na przykład, nie? Ale i tak najlepszy jest kot. Zawsze. Zawsze i wszędzie kot najlepszy będzie. I czy materiał z Wigilii będzie w sobotę czy w niedzielę? No, ale nie męcz mnie, Tomu. Czemu mnie tak teraz tutaj do muru przyciskasz? Będzie... Postaram się, no, wrzucić szybko.

trzeba jednak, jak się ma takie świnki morskie, chomiki, szczurki, trzeba jednak trochę, szczur to może mniej, ale te, wiem, że kiedyś mi zdechła świnka, jak byłem mały właśnie, bo okazało się, że była źle karmiona, czy coś takiego chyba. Czy się na coś rozchorowała, już nie pamiętam. Miałem i papugi, i świnki, znaczy to bardziej zawsze tata gromadził jakieś zwierzęta przeróżne. Kilka psów było, koty, chomiki, świnki morskie, papug ile różnych. Gdzieś tam było obcowanie z tymi zwierzakami. Tomisiu miał też żółwia o imieniu Maxwell. No, żółw niby też takie mało efektowne zwierzę by się wydawało, ale wiem, że kiedyś kolega z klasy, jeszcze z podstawówki, na przykład jak mu zdechł żółw, to przyszedł taki do szkoły zapłakany w ogóle. Można się przywiązać, jak się okazuje, do żółwia też. Może to po prostu trochę trzeba złapać ten żółwiowy klimacik, nie? I się trochę dogadać z tym żółwiem, w jakiś sposób znaleźć w nim fajne rzeczy, to i się cieszyć z tego, że on sobie tam wyciąga tą głowę z tej skorupy, chwyci coś, wciągnie tam jakąś truskawę. Taki żółw to potrafi chapnąć też, nie? Są różne żółwie, niektóre są takie bojowe jakby bardziej, mają w ogóle taki zaostrzony jeszcze dziób, który jak nam wbiją, to w ogóle przebiją rękę. Trzeba uważać. No, kiedyś ktoś pokazywał, jaką siłę ma taki żółw, że jak on się w coś wgryzie, to przebija tym swoim przebijakiem. No, a taki żółw to potrafi. Może jest powolny, ale jak się już rozpędzi...

Przepraszam, że się śmieję, ale tak trochę jakoś zabawnie to zabrzmiało z tym żółwiem, że po prostu usechł żółw biedny. No, szkoda, szkoda. Ludzie powinni się bardziej przejmować tymi zwierzątkami. Zdać sobie sprawę, że to zwierzę tak samo czuje, kurczę, jak my, wiele rzeczy. Strach, głód, ból. No. Przyroda jest brutalna. Czasami jest taki żółw, na przykład, który ma odgryzioną łapkę, nie? Znajdują takiego żółwia nieszczęsnego gdzieś. Ktoś go tam zaatakował, jakiś pies odgryzł czy coś. Nie zdążył się schować. No. Także natura nie jest ponura, ale też nie jest specjalnie się nie przejmuje istotami. Beznamiętna jest. Najlepszy żółw to jaszczurowaty albo sępi. O właśnie, to ten sępi chyba jest z tym takim dziobem zaostrzonym, nie? Kot Rumun. Może, absolutnie nie wolno dręczyć, męczyć. A są tacy ludzie, którzy czerpią jakąś satysfakcję z dręczenia zwierząt. To bym też kroił i solił. Nie, autentycznie, jakbym mógł kogoś zlikwidować, kto dręczy zwierzęta bezkarnie, to bym to zrobił bez najmniejszego oporu, wyrzutów sumienia. Tak myślę. Ale może taka osoba, może istnieje jakieś prawo karmy i taka osoba w następnym wcieleniu będzie takim właśnie zwierzakiem, którego ktoś męczy. A już szczytem wszystkiego, kiedyś miałem kumpla, który się cieszył, chwalił, że kota wziął za ogon i machał nim. I cieszył się. Nie wiedział, może za głupi był, nie zdawał sobie sprawy, że dla zwierzaka to jest straszliwy ból, takie ciągnięcie za ogon, a już wywijanie kotem. Bo to jest przecież przyczepione do kręgosłupa ten ogon, nie? To musi być straszny ból. No. I tak dręczyć zwierzaka? Dajcie spokój. Albo takie popularne straszenie kota, nie? Jeszcze rozumiem dawanie jakichś wyzwań kotu, że jakaś tam niewidzialna ściana, dużo jest takich filmów na YouTubie, jakąś folię przylepią, kot się tam zastanawia, jak przez to przejść, czy jakieś tam zagadki, łamigłówki, no to jest fajne w miarę, kota może jakoś nawet to rozwija, jest to dla niego coś ciekawego, jakaś zabawa, coś się dzieje, ale straszenie kota, cieszenie się, że on się boi ogórka czy coś, no boi się ogórka, bo ma gdzieś zakodowane, że to może być wąż czy coś w tym stylu i odskakuje, boi się, albo jakieś krzyczenie nagłe, żeby kota wystraszyć. To też jest totalna głupota, bo zwierzęta mają, takie jak koty czy psy, mają bardzo czuły słuch. I to ciekawe, czy byście odebrali to jako żart, gdyby siedzicie sobie, jak ktoś by się wam nagle do ucha wydarł, jak tylko najgłośniej potrafi i się śmiał, że to takie śmieszne, nie? Człowiek to potrafi być naprawdę beznadziejny czasami. Więc nie toleruję raczej takiego sobie dowcipkowania. Kota trzeba szanować i traktować go porządnie. A nie jak zabawkę, nie? Że można go tam w coś wkręcić, wystraszyć, coś mu podrzucić, śmierdzącego coś dać. No dajcie spokój. No. I się cieszy człowiek. Testowałem ten trik z ogórkiem i nie działa na nasze koty. No tak, niektóre właśnie się nie boją, nie? Ale to może być w ogóle nawet nie jakieś skojarzenie z wężem zakodowane, nie? Jakaś taka pamięć dziwna, nie wiem, genetyczna czy coś takiego. Tylko to może być po prostu reakcja na niespodziewaną sytuację, że kot widzi coś, co go zaskakuje i reaguje po kociemu, odskakuje, jest ostrożny, nie?
po prostu niespodziewana sytuacja. No, odwraca się i widzi coś zielonego, coś, no i tak, to zaskoczenie po prostu zwykłe, nie? I są może takie koty, które są nie są takie delikatne, że coś zobaczą, to od razu nie ma takiego. Tak jak człowiek, nie? No, jednego człowieka też łatwiej czymś przestraszyć, zrobisz to zaraz tam będzie skakał, piszczał, a drugi nie.

też niektórzy kupują sobie zwierzęta, potem są nimi rozczarowani w jakiś sposób. Człowiek potrafi psa zostawić w lesie przywiązanego smyczą do drzewa. Może liczył, że to będzie pies na przykład bojowy, a on jest taki miły, przyjacielski. I pan dresiarz zostawia, nie? Tam u Sroki też się krząta jakiś kotek, ale tam dbają o niego. Widziałem, że miał tam w miskach różne rzeczy. Tak więc zadbany kotek. Ale bardzo nieufny. Próbowałem się z nim jakby zakumplować, ale ciężko, ciężko. Taki dziki chyba kot bardzo. Bo zazwyczaj nie mam problemu z kotami, nie? Nawet dzikiego kota potrafię jakoś tam zachęcić, żeby podszedł ostrożnie, a tutaj bardzo taki nieufny. No, może jeszcze się uda.

0: No, Marcin jest bezduszny trochę, bo rzuca kamieniami w dachowce, bo mu srają na posesji. Na posesji. Na mojej prezydenckiej posesji, w moim domku drewnianym, srają mi.
1: No.
0: Krzysztof Kononowicz też nie dbał o swoje psy, zwierzęta. Nie dokarmiali, nie leczyli, nie dbali. W ogóle miał takiego pomysła, żeby tam... Chyba nawet trzymał tego swojego pierwszego psa. Jak się nazywał ten pierwszy pies Kononowicza, co mu zabrali go? To jakiś tam drut na szyję. No, tak często myśli chłop. Chłop raczej dba o takie zwierzęta jak krówka, jak świnka. Te zwierzęta, które bardziej o nie trzeba dbać, żeby to się opłacało, bo to się opłaca dbać o nie, nie? No bo jak... No, trzeba tego konia myć, trzeba, nie można go zaniedbać za bardzo. Krówka też, no musi być wymyta w miarę, żeby to wszystko tam, wiecie, żeby się nie rozchorowała, nie dawała skisłego mleka czy coś. A taki pies, no to co? No, może być parszywy, schorowany, nie? Coraz mniej rzeczy rozumiem na tym świecie, to znaczy czuję się coraz bardziej niekompatybilny z tym światem. Na przykład zupełnie nie rozumiem, jak można tak traktować zwierzę, nie? Trzymać gdzieś tam na łańcuchu przy budzie. A miałem i mam jakiś tam znajomych, którzy tak robią po prostu na przykład. I nie przemówisz, nie? Ale to leży co, że pies, no co? To przecież to pies tylko. No to jest jakaś istota inna, nie wiem, przywiązać inną istotę gdzieś łańcuchem, dajcie spokój. Ale bardzo się ucieszyłem, jak koledze się zerwał podczas jego nieobecności taki pies i mu, znaczy nie źle mówię, nie ucieszyłem się, bo pies pozagryzał mu wszystkie kury tam i w ogóle zrobił straszliwą demolkę, bo po prostu... uwolnił się i zwariował od tego, nie? Po prostu pies, który jest trzymany cały czas na łańcuchu i nagle się uwolni, to dla niego to jest, nie wiem, jak dla was polecieć w kosmos może, nie? Ja nie szanuję ludzi, którzy źle traktują zwierzęta. Dla mnie to są podludzie trochę. I chętnie bym ich pobił, jakbym miał taką okazję. Żeby zobaczyli, jak to jest, jak ktoś cię źle traktuje. I cię na przykład kopie, albo cię bierze za łeb i o ścianę na przykład, a potem bym sznurkiem przywiązał takiego i go tam jeszcze trochę przekopał, ganiał koło drzewa, tak żeby sobie poczuł, jak to jest fajnie. Rozebrał, zostawił gdzieś na zimnie z miską przewróconą do góry nogami, bez wody. Bardzo chętnie bym to zrobił. Taką lekcję dał. Czy lubię papuszki? Nieszczególnie chyba jakoś jestem fanem papużek. Znaczy, piękne ptaki, cudowne. Taka ara afrykańska to jest przepiękny po prostu ptak. Niebieski na górze, żółty na dole, no kolory fantastyczne, nie? I wielki w ogóle, taka ara to jest wielka. Jakieś dwa gatunki ary były, afrykańska i jakaś mniejsza, ara mniejsza, już nie pamiętam. Ale ja te ptaki wszystkie widziałem na żywo, nie? Bo jak mówiłem, starszy się interesował, właśnie chyba najbardziej się papugami interesował. To była jego taka pasja, właśnie ptaki, papugi. Bardzo go to kręciło. No, jak mówię, coraz mniej rzeczy rozumiem na tym świecie, to zachowania ludzi, jakby sposób myślenia, priorytety, kto jakie ma, co jest dla kogo ważne, tak coraz mniej się czuję kompatybilny z tym światem, może czas po prostu przenieść się w inną gęstość chyba, doświadczyć jakiegoś życia w innym wcieleniu na innej zupełnie planecie i czegoś się nauczyć innego może, bo tutaj nie sądzę, żeby coś mnie kręciło jakoś, żeby czegoś się tu nauczyć. Znaczy, do przerobienia na pewno jest dużo rzeczy, ale po prostu się źle czuję, nie? Że to jest ten problem. Yoga pyta, czy ołowiku... Ja nie wiem, co to za zwierzę. Łowik. To jakieś zwierzę? Łowik? Bo pyta się tu Yoga, czy ołowiku już była rozmowa. Łowik. Nie wiem. Pamiętajmy, że zwierzę to zwierzę i jak jest nażarte, jak jest nie nażarte, to morduje z zimną krwią, byle napchać bebech. No może nie do końca, Marcinie, wiesz, w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. No zwierzę też nie bardzo ma wybór jakiś, nie? Ty sobie możesz iść do sklepu, możesz poprosić kogoś, żeby ci dał i tak dalej, ktoś cię może poczęstować. Dużo masz możliwości. Możesz do opieki pójść, ci dadzą, nakarmią cię. Dużo masz możliwości. Zwierzę ma tylko jedną opcję często. Zjeść inne zwierzę. Co my też robimy. My sobie nie napychamy bebechu. Wiesz, tak piszesz, że zwierzę to tylko zwierzę, napchać bebech. Jeśli by nastała jakaś apokalipsa, to też byśmy się zezwierzęcili szybko. I też wielu z nas by tutaj gdzieś tam... latało z kijem, kogoś w łeb waliło. Jak jest głód, to ludzie do kanibalizmu się posuwają często. Tak było przy oblężeniu Stalingradu, tak było wśród tych członków jakiejś tam drużyny sportowej, co się rozbili gdzieś w Andach chyba.
1: Prezes pewnej partii, 3 złote. Ludzie kochający koty nie mogą być złymi ludźmi.
0: Zgoda, pełna zgoda. Pewnie, że tak. No, prezes wie, co mówi. No, wielki fan kotów. O, jeśli by wskazać jakąś dobrą cechę Kaczyńskiego, jedną, każdy musi mieć przynajmniej jedną, no to może właśnie miłość do zwierząt, bo on też jakoś pomaga charytatywnie, schroniska, wiecie, tego typu sprawy, no, lubi zwierzęta, lubi koty. I akurat to śmianie się z Kaczyńskiego, że o, ma kota, z kotem żyje, no, nie wiem, czy jest jakiś powód do śmiania się. No to ze mnie też się możecie śmiać, też żyję sam. Co prawda teraz już bez kota, no ale... Z wielu ludzi się możecie śmiać, no. I pytanie, czy to jest... jakaś negatywna cecha, że ktoś, nie wiem, lubi zwierzęta. To akurat jedna z nielicznych dobrych cech tego człowieka, myślę. Że lubi zwierzęta i akurat z tego się śmiać. Ale to jest tak, że jak ktoś już jest taki znienawidzony ogólnie, to się szuka każdej możliwości, żeby mu tam dowalić i ja to rozumiem. No właśnie, właśnie. Tak jak Gosia pisze, Marcinie, może poszukaj sobie filmików na YouTube różnych, które, wiesz, masz nagrania różnych sytuacji, gdzie zwierzęta okazują sobie naprawdę wielką miłość, dbają o siebie, ratują się, starają się ratować jedno drugie. Zaskakują nas zwierzęta po prostu swoimi zachowaniami, często, takimi bardzo ludzkimi, nie? Przy okazji, naukowcy odkryli teraz, że delfiny mają łechtaczkę. Ciekawe, taką jak ludzka kobieta. Łechtaczkę mają. No, nie, zwierzęta naprawdę. Tylko zwierzęta muszą mieć w miarę przyzwoite warunki do tego, żeby okazać tam wdzięczność, wdzięczność, przywiązanie. Żeby tak się pokazać od lepszej strony, no człowiek też raczej, nie? Człowiek, który żyje w jakiejś biedzie, w jakimś kryzysie jest, ma problem, nie ma gdzie mieszkać, też nie będzie się zachowywał jakoś super, nie? Będzie smutny, będzie może agresywny. Trzeba brać pod uwagę okoliczności, środowisko, w jakim żyje zwierzę. To, że zwierzę ma tych neuronów mniej, to nie znaczy od razu, że nie należy go traktować jako innej istoty czującej, myślącej. Na tej samej zasadzie możemy wybrać sobie tutaj najgłupszych z nas teraz i ich odczłowieczyć, uznać, że to nie są ludzie.
1: Yoga. 20 zł. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka.
0: Jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Cała Polska śpiewa z nami. Jebać PiS, jebać PiS. Z nami siła, z nami wiara. A PiSowcy wypierdalać. Słuchajcie, może jak ja tak tutaj mówię, że PiSowcy wypierdalać, to może ktoś sobie to wziął do serca i nie wiem, może z tego powodu Jacek zniknął. Nie wiem. Ale no, cóż, może nawet wśród PiSowców, nie wierzę w to, że tam mogą być jacyś spoko ludzie wśród fanów PiSu. Ciężko mi w to uwierzyć. Albo może nie wiedzą, co czynią. Albo może po prostu, nie wiem, ja już nie chcę obrażać. Co ty się, krawiec, tak czepiasz tego PiSu ciągle? Może już wystarczy? Nie, ja w pełni zrozumiem tych, którzy powiedzą: krawiec, już nie gadaj o tym PiSie, bo nudne. To spoko, to spoko. Ale jak ktoś serio uważa, że partia, która ma aferę za aferą, marnotrawi pieniądze, jest niegospodarna, zamordystyczna, popsuła nam relacje ze wszystkimi, prawdopodobnie z Unii nas w końcu wypierdolą, bo Unia przyblokowała kilkadziesiąt miliardów pieniędzy dla Polski, nie wypłaca do budżetu ze względu na aferę z Turowem, z sędziami. Po prostu okazuje się, że Polska ma 50 milionów do zapłacenia, których nie zapłaciła. Nie zapłacimy i co nam zrobicie? PiS po prostu gra w ten sposób, że chce Unię jak najbardziej wkurzyć, żeby Unia zaczęła od nas czegoś oczekiwać, nas karać, i wtedy PiS powie: o, tego chcecie, Polacy? Czy tego chcecie, Polacy? Wyjdzie Kaczyński i powie: ale nam dowalają, precz z nimi. I Polacy się zgodzą. I to jest ich strategia, taka bardzo prosta zawsze. W przypadku PiSu jest chytra, jest prosta, ale chytra w sumie strategia, nie? Chytra, prosta, taka, wiecie, siekierą ciosana strategia. Tu odwrócić uwagę, tu zacząć gadać o czymś innym. To samo, co Putin robi. Polska za PiSu idzie zawsze w takim kierunku właśnie Rosja, nie? Nie Zachód, nie wartości typu demokracja, równość, tolerancja, wolność gospodarcza, obyczajowa, tylko zamordyzm. To my jesteśmy dla państwa, a nie państwo dla nas, czyli znowu model wschodni. Po prostu pod każdym względem PiS, nie wiem, czy robią to świadomie, czy nieświadomie, ale zbliżają nas, lepią nas tak, żebyśmy coraz bardziej byli tacy ruscy. Tacy właśnie biedni, w czapach, gdzieś tam siedzimy. No, w Rosji akurat gaz to jest bardzo tani. Tam można grzać gazem. Ale żebyśmy byli tacy biedni, w kufajkach siedzieli, tu marzli. Mówili: daj, dobry pan, daj dziadzia Stiopa. No. A dziadzia Stiopa wyjdzie i nas zastrzeli, bo dziadzia Stiopa niekompetentnych nie poważajet. No, to też się nie zgadza, bo u nas właśnie niekompetentnych to poważajet. No. Trochę się zgadza, trochę się nie zgadza. No. A bym chciał, żeby tak jak u komunistów może zrobić, żeby tu wszystkich takich, którzy gdzieś tam zdefraudowali, ukradli, zmarnotrawili, oszukali i tak dalej, żeby ich ścinać im łby po prostu. Jeden po drugim, tak żeby jak gruchy latały te łby gilotynkę jakoś postawić. No, komuniści tak często robią, nie? No, Stalin to zabijał na potęgę wszystkich dookoła. Krzywo się popatrzył, to już nas tam ścinali łeb. No, i tak można by na pewien czas tak zrobić. I by było wesolutko. Wesolutko. Nie wiem, jakaś bestia we mnie się rodzi. Chyba jeszcze kogoś zabiję kiedyś chyba. Coś czuję. Po prostu nie wytrzymię. Na przykład, nie wiem, spotkam jakiegoś posła, wkurzy mnie i coś zrobię, czego będę potem żałował. Ale oby nie. Tomu pisze, żeby już lepiej o tych łechtaczkach delfinów. No ale co za temat, no nie wiem. Może te delfiny, które niby ratują ludzi przed utonięciem, to tak naprawdę tak gwałcą tych ludzi i tak się do nich przytulają i się ocierają czy coś. A człowiek myśli, o, ratuje mnie. A delfin tam się ociera po prostu. Są też nagrania, jak zwierzęta zagryzają swoje młode albo pastwią się nad swoją ofiarą. No wiesz, są przypadki na Ukrainie, jak był wielki głodomor, to też matka, która miała dwójkę dzieci, musiała jedno zjeść, żeby drugie przeżyło. Znaczy przerobić na jedzenie. Kanibalizm. Więc u ludzi też są takie przypadki. Poza tym u zwierząt to różnie jest. Różne gatunki mają różne jakby przywiązanie do swoich młodych, nie? Inaczej, niektóre, jedne ssaki inaczej, drugie ssaki inaczej ryby, inaczej owady, no różnie to w tym świecie zwierząt jest. Są takie zwierzęta, które rzucają swoje młode na pastwę, jakby drapieżnika, żeby siebie uratować. Są takie zwierzęta, które potrafią wykorzystywać seksualnie swoje młode, no to jest tak w przyrodzie. Krawiec, przeczytaj tytuł dzisiejszej audycji. No, z czego się cieszysz? Sam sobie możesz przeczytać. A co, kolega nie potrafi czytać? O, to współczuję, to trzeba się nauczyć. To dzisiaj umiejętność czytania i pisania to jest, ja bym powiedział, tak, no, to taki standard. Analfabetyzm to już nie te czasy. Naprawdę, trzeba się nauczyć. Ja bym proponował się tak spiąć i się nauczyć czytać. Można wtedy, to jest przydatne, można wtedy samemu sobie coś przeczytać. Nie trzeba prosić, nie? Putin ma Polskę za terytorium kontrolowane. Ostatnio to powiedział. Czemu tu się dziwisz? Nie dziwię się, znaczy w ogóle ja zakładam, że bardzo duża część naszych rządzących to są ludzie, którzy działają w interesie właśnie Rosji, czy w interesie Niemiec, czy w interesie Stanów. A tak naprawdę na Polsce im nie zależy. To są zdrajcy. Wiecie co? Dajcie mi... Nie, już tak się żegnam. Teraz piąta będzie. Do sklepu biedne. Biedne. Do sklepu biedne. Jakaś freudowskie przejęzyczenie. Biedne. Do biedy Ronki. Ja upieram się, że to nie jest przypadek, że słowo bieda jest w nazwie Biedronka. Ktoś to fajnie wymyślił. Takie podświadome skojarzenie. Sklep dla biednych, czyli dla mnie. To idę. To lecę.

Dziękuweczka za udział, za donaty wspaniałe w ogóle. I pamiętajcie, w niedzielę o 21:00 audycja o morsowaniu z Anią z Trójmiasta, co piecze ciasta. A później spróbujemy dla was coś o filmach nagrać jeszcze. Bo Ania się interesuje też filmami i myślę, że będę miał świetną taką współprowadzącą. No dobra, mogę wam zdradzić, że po prostu będzie takie coś. To nie są żadne tam plany, tylko się szykujemy, nie? Ale na początek audycja o morsowaniu. A o czym będzie spoiler, to się jeszcze dowiecie. My już wiemy, ale jeszcze może potrzymam was chwilę w niepewności.

Janko tu też pisze, że jest fanem królików. Też fajne zwierzątka. Króliki takie głupiutkie trochę są, nie? Ale za to fajne, puszyste. Skaczą sobie, kicają. No, dlatego się nie biorę za morsowanie, bo się kurczy, no. Ostatnio w ogóle z takiej zimnicy przyszedłem do domu i kurde patrzę, gdzie on jest, z lupą można szukać, tak się dziwnie jakoś porobiło. Kapuśniak na śniadanko, no właśnie. No to siemanko, idę jeść śniadanko, kapuśniaczkiem się uraczę, a potem się rozkraczę.

0: miałem wejść na chwilę z moralitetem, ale już mi przeszło. Właśnie. Miałem opierniczyć wszystkich, ale się ugryzłem w język, bo zaraz ktoś się znowu pogniewa, obrazi, zniechęci. A co miałem powiedzieć? No, jakieś takie rady, żeby sobie ogarnąć technikalia, żeby nie trzeszczeć, kable sobie dobre kupić, poskracać ewentualnie. Nie, nic nie skracać, nic nie majdrować, bo jak się majdruje, to właśnie potem tak jest, że tu nie styka, samemu się nigdy nie... No, dzisiaj nie trzeszczałeś etamie, ale ostatnio trzeszczysz. A tak się mówi czasami, że baba trzeszczy, nie? Na przykład baba trzeszczy. Ale ogólnie tak, ostatnio sobie włączam Byte Eater jakieś przestery, raz go słychać, raz podwójnie go słychać, raz coś szumi, wiatraki chodzą, potem kto inny, etam właśnie jakieś przestery, coś tam zmywa, trzeszczy, zasięgi się gubią. U Błażeja dzisiaj, no bardzo interesująco mówił, świetna audycja, bo i dużo ciekawej wiedzy i opinii. I potem była fajna rozmowa, Leniuchę tam i Błażej. Rozmawiali sobie, trzej nadający, trzej redaktorzy nasi tutaj. No ale cały czas było słychać lekki pogłos, chociaż i tak się wszystko jakoś w miarę ustabilizowało i dało się słychać, ale ogólnie to też podkłady za głośno czasem są. Można się nauczyć tego w miarę łatwo. Różnych takich rzeczy podstawowych, na przykład, żeby nie robić co chwilę tak... Albo żeby sobie wyciszyć dźwięki na Skype'ie, a ja właśnie wszystko powłączałem, bo chciałem się położyć do łóżka i z łóżka sobie nadawać, ale Leniuch się przyłączył, witam cię.
1: Cześć, Krawcza. Słuchaj, faktycznie jest jakaś dziwna sytuacja, nie wiem czego to dotyczy, czy to chodzi o ten miks, cały program, bo my jak rozmawialiśmy ze sobą na Skype'ie, to idealnie było, po prostu idealna jakość dźwięku, a ja dlatego zadzwoniłem, bo to było nie do zniesienia, co szło w eter i pytanie, czy tu chodzi o jakieś przesyłanie między miksem a czym ma...

0: Masz może pojęcie, co by tu poprawić? Czy to chodzi o między miksem a gdzieś serwerem radiowym, czy o co? Bo jak z chłopakami rozmawiałem, było naprawdę super fajnie, a na radiu był dramat. Tu trzeba coś podpowiedzieć, bo podejrzewam, że sam ten, jak to się nazywa, sam Błażej chyba już nie ogarnie tego tak łatwo.
1: Przede wszystkim trochę nas bieda tutaj ciśnie wszystkich po trochu. Znaczy Błażeja może mniej, ale niektórzy z nas tutaj po prostu nie mogą sobie pozwolić na nowy sprzęt, a stary się rozlatuje i stąd się biorą często problemy. Ja zawsze idę najprostszą drogą. Trzymam się od lat tego samego. Mam kartę dźwiękową zintegrowaną Realtek'a, prosty mikser, który też sporo daje i jakoś to wszystko działa. Na laptopach jest ogólnie problem, ponieważ urządzenie Mix Stereo tam słabo czasami działa. I często nie ma wejścia line in do komputera, tylko jest zwykłe mikrofonowe, które nie spełnia do końca swojego zadania. Nie podłączysz już sobie na przykład miksera. Z urządzeniami, ze sterownikami jest też problem. Okazuje się, że nie jest to takie proste do ogarnięcia. Ale ja też się dzisiaj skupiam trochę na... Chciałem takie luźne gadki zrobić ogólnie o nadawaniu, podrzucić trochę swoich spostrzeżeń. Być może się z niektórymi nie zgodzicie, być może się zgodzicie, ale wyłapuję ciągle takie jakieś podstawowe błędy, a myślę, że trzeba by się trochę ogarnąć i podwyższyć poziom, żeby... No wiecie, konkurencja nam depcze po piętach i... Na przykład dzisiaj sobie słucham i Błażej w pewnym momencie to słuchałem sobie, ja się śmiałem, bo brzmiało to jak pornol, takie ciągłe do mikrofonu. No to no, tak się nie nadaje w radio, prawda? To nie jest CB radio. No w CB radio nawet tak się chyba nie gada, no ale no wiecie, albo na przykład powtarzanie, opowiadanie po raz 150 tej samej anegdotki jakiejś, nie? Albo nieumiejętność zakończenia zdania. Robię kropkę, no i jeszcze coś dodam tak, jak powiedziałem, prawda? To teraz ty powiedz. No, mów właśnie teraz, bo ja już skończyłem, że tak powiem, no i a druga osoba próbuje się wstrzelić i zaczyna zdanie, co chwilę próbuje się wstrzelić, ale, a tamten jeszcze chciał dodać mega ważną rzecz, no i tak jak powiedziałem właśnie, trzeba umieć zakończyć zdanie, postawić kropkę i dać drugiej osobie już się powiedzieć, już nie wchodząc potem jej w słowo, żeby dodać jakąś bzdurę, typu no... Nie, już nawet ciężko mi o jakiś przykład, no bo tak nie potrafię, ale niektórzy to tak nagminnie nie potrafią skończyć i... No...
0: Tak, no miałem ten problem, próbowałem się tak wbić w zdanie, jak właśnie przed chwilą zademonstrowałem, jak ty mówiłeś. Jest ciężko wyczaić ten moment, kiedy ktoś już skończył. A też trzeba pamiętać o tym, że jak się już skończy, to żeby nie zaczynać od nowa...
1: Żeby nie robić takiego podsumowania jeszcze potem, albo nie dodawać czegoś, co nic nie wnosi, ale jeszcze coś nam się chciało powiedzieć. No że tak powiem. No widzisz, i teraz właśnie ty chciałeś coś powiedzieć, a ja jeszcze sobie dodałem, że tak powiem. O to mi chodzi. To było zupełnie niepotrzebne, prawda? Trzeba uszanować już, że my kończymy coś mówić, a i druga osoba już coś mówi, to my już nie dodajemy jakieś tam od siebie jeszcze jakiegoś dopowiedzenia, nie?
0: Właśnie to jest fajne, że ty masz takie skille i podpowiadasz, bo no też nabrałeś tego, nie wiem, czy ty się tego gdzieś uczyłeś, czy nabrałeś tego z lat doświadczenia, a nadajesz już lata. No i to jest dla takich, że tak powiem, raczkujących jak ja, czy tam Błażej, bardzo cenne informacje. No.
1: Nie wiem, czy cenne informacje, to i to nie jest też za bardzo wiedza, to jest najzwyczajniejsze w świecie... Taka świadomość, że jesteśmy w radio, wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy tu dla słuchaczy, po drugiej stronie jest słuchacz i to wszystko. Ja zawsze staram się mieć na względzie to, że to jest radio, a nie mój jakiś prywatny radiowęzeł, nie? Chociaż my tutaj i tak luzujemy, nie spinamy łydy, no, nocne radio jest bardzo luźne, nie robimy afery, że coś szumi, że ktoś ma, że komuś brakuje troszkę jeszcze wprawy czy coś. Absolutnie, tylko myślę, że zawsze przychodzi taki czas, no jeśli ktoś na przykład po roku nadawania dalej grzebie w kabelkach, robi jakieś eksperymenty, nic mu tam nie działa, tutaj no, niekoniecznie pije do Etama, chociaż on ma takie ciągoty eksperymentatorskie i testerskie, ale no, Etam zrobił z tego jeszcze jakąś tam swoją markę, tak? Przyzwyczailiśmy się do tego, ale jak wszyscy nagle zaczniemy tutaj eksperymentować i testować sobie sami coś dla siebie, no to się zrobi kiepsko. Etam akurat jest takim, no, majsterkowiczem. On sobie kupuje jakieś tam tanie urządzenia, jakiś takich marek typu Easy, czy tam jakiś, nie wiem, jakiś tam Turbo Max. No i on tam sobie testuje, dobra, to jest jego jakiś tam trademark. Tak samo jak ja zrobiłem sobie też jakiegoś tam trademarka z wygłupiania się i spajacowania, co nie znaczy, że wszyscy na przykład jakbyśmy nie zaczęli się wygłupiać i pajacować, to czy to by się nie zebździło wszystko, nie?
0: Dokładnie. Etam zapowiada, że to o nim i że to nie jest jego ostatnie słowo, także...
1: Ale ogólnie fajna audycja, ciekawa. Bardzo się też... Słuchacze ogólnie lubią takie afterowe audycje luźne, gdzie są luźne rozmowy. Przypuszczam, że wielu woli nawet takie luźne rozmowy nie... takie, wiesz, nieprofesjonalne właśnie, z błędami, niż jakąś taką sztuczność i silenie się na udawanie kogoś, jakiegoś...
0: Profesjonalisty.
1: No, dzisiaj ja jestem z kolei, brakuje mi tutaj słów. Kolejna fajna umiejętność to jest nauczenie się mówić zwięźle, nie? I robić jakąś wymianę. To też wymaga jakiejś umiejętności, bo trzeba sobie przed samą wypowiedzią ułożyć jakąś... ułożyć po prostu w głowie tą wypowiedź, a nie układać ją w trakcie mówienia, nie? No ale wszyscy tu pracujemy nad sobą, ja się staram mniej jąkać, staram się bardziej, teraz na przykład chciałbym postawić bardziej na merytoryczne jakieś audycje, bo już troszeczkę za dużo nadaję takich luźno-gadkowych i to się robi takie słabe, też chciałbym coś ponadawać konkretnego, nie? Wiesz, o komiksach, o filmach znowu, o książkach, o grach, a nie tak, no i co tam u was, no i jak tam, nie?
0: Nie, ja jestem za jak najbardziej i nawet mówiłem ostatnio, jak grałeś, że chętnie bym zobaczył w tej audycji nocnej graszki. Jak na przykład zamiast grać zrobił podobną fajną audycję jak pracujesz, bo podejrzewam, że praca tak artysty, nie wiem czy to można to nazwać, tam grafika, może być też ciekawa dla ludzi, niekoniecznie tylko oglądanie jak idziesz i strzelasz do czegoś.
1: No, to jest fajny pomysł i też to mi chodzi po głowie, żeby robić na żywo jakiś projekt. Problem jest trochę z tym, że nie każdy klient może sobie życzyć, aby jego projekt był realizowany, z publiką, nie? Bo to są trochę rzeczy takie intymne, wiesz, logo dla kogoś. Też teraz popełniam sporo błędów, na przykład co chwilę mówię wiesz, rozumiesz.
0: Wiem, rozumiem. To co ja dzisiaj, ja dzisiaj też się zapętliłem z jednym, już nawet nie pamiętam co to było, ale już się sam na tym łapałem, że 10 raz mówię dokładnie to samo, ten sam jakiś taki przerywnik. Ja nie wiem, ciężko jest. Tobie, nie chcę powiedzieć, że tobie jest łatwiej, bo dłużej nadajesz, ale zazdroszczę i mam nadzieję, że sam kiedyś dojdę do tego, że nie będę myślał o publice, która tego słucha i dzięki temu będzie łatwiej. I łatwiej jest gadać na przykład w trójkę, tak jak dzisiaj było, jak rozmawialiśmy teraz z Etamem i z Błażejem, bo nie myślisz wtedy o ludziach, którzy słuchają i nie ma stresu i łatwiej się mówi, łatwiej się klei te myśli.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobra. Widzisz, ten błąd popełniłem, o którym mówiłeś.
1: Ale to nie zawsze jest błąd, ponieważ naturalną rzeczą jest też, że robisz czasami pauzy sobie, nie? I ktoś może w tą pauzę starać się wstrzelić, a ty po prostu sobie zapauzowałeś, no bo trudno, żeby mówić ciurkiem. Ktoś, kto ma większą wprawę, to potrafi mówić tak ciurkiem i te pauzy zminimalizować, czyli robić je takie bardzo krótkie, tylko żeby się czuło, że jest pauza, ale na tyle krótkie, aby nikt ci się nie wstrzelił.
0: Mhm. No, taka praca nad tym.
1: Wstrzelił.
0: Mhm. No, taka praca nad tym. Etam tutaj wysunął ciekawą propozycję. Przejdźmy.

0: ktoś ma tendencję do długiego mówienia, tak jak Blacha. Blacha mówi bardzo barwnie i często ciekawie, no ale on zawsze musi zrobić wstęp, musi rozwinąć, potem zakończyć jakiś morał i pytanie jeszcze zada na koniec, ale to też nie zawsze jest dobre, ponieważ ktoś, kto ma się potem ustosunkować, to już nie wie, co było na początku, nie? Albo się nazbiera tyle, że już trzeba sobie listę całą zrobić. Chociaż zapisywanie sobie tego, co ktoś powiedział i na co chcemy odpowiedzieć, też nie jest głupim pomysłem. Zrobić sobie na szybko jakieś notatki. Bardzo często mam otwartego WordPada sobie gdzieś tutaj w tle i szybko na klawiszach. Też, kurczę, taki szacunek do słuchacza się objawia w najmniejszych rzeczach. Na przykład jak strzelamy zapalniczką, też jaram szlugi przy nadawaniu, ale nauczyłem się takiego nawyku, że oddalam rękę maksymalnie od mikrofonu, tak? Nie pstrykam tutaj do samego mikrofonu, tylko oddalam maksymalnie rękę. Mikrofon delikutaśnie to ściąga, ale no, nie jest to uciążliwe dla słuchacza, bo trzeba się wczuć trochę po prostu w tego słuchacza, że jemu może nie odpowiadać jakieś pstrykanie, chrząkanie. Też Błażej dzisiaj sporo chrząkał na początku. Wygląda na to, że on ma tak, jak nadaje z kimś, to ma o wiele więcej tej dyscypliny radiowej i lepiej mu idzie, a jak nadaje sam, to zaczyna właśnie mruczeć, szepta do mikrofonu tak, że nic nie słychać, zapalniczką strzela, gdzieś tam wyjdzie po bułki sobie, nie?
1: Tak.
0: Trzeba też patrzeć na wskaźnik natężenia dźwięku sobie w programie do nadawania. Właśnie popatrzyłem i zobaczyłem, że mi dochodzi do czerwonej tego. Chyba przesterem nadaje.
1: Tak się rozentuzjazmowałeś?
0: Nie, po prostu jakiś ten. Cwany gapa jestem dzisiaj. Cwany gapa.
1: Tak, ale muszę przyznać, to chrząkanie i ten kaszel taki do. To w sumie nikt tu chyba tego nie robi, nie ma tego błędu, z wyjątkiem Błażeja, o tym mówiłem jeszcze później, bo był taki moment, że ja zadzwoniłem, bo nie byliśmy na antenie w ogóle, za drugim razem rozłączyło i jakoś chłopaki sobie dobrze gadali, to i ja tam zadzwoniłem do nich powiedzieć, że sorry chłopaki, ale nas nie ma na antenie. No i w międzyczasie też mu powiedziałem, chyba właśnie wtedy, o tym kaszleniu, bo jak się słucha na słuchawkach, to naprawdę takie kaszlnięcie, czy takie chrząknięcie, jak zrobił 2 czy 3 razy, to wali po bębenkach strasznie i to bardzo zniechęca. Też strach słuchać później.
0: No. Dobry nawyk jest też, jak jesteśmy sobie teraz tutaj, jak jest nas tylko dwóch, to warto się nauczyć czegoś takiego, że odczekujemy sobie po prostu chwilę, aż tak, wiesz, jedną sekundę, zanim ktoś skończy mówić, bo wtedy mamy gwarancję, że ktoś już skończył, a nie była to pauza. Nie wiem, czemu mi się tutaj... A, dobrze, się świeci. Niedobrze jest też gadać o technikaliach za długo na antenie, bo wielu słuchaczy to naprawdę zupełnie nie interesuje, że ja sobie tu włączyłem i czekam i ładuje mi się, a ja tu wezmę i ten kabel trochę przekręcę, to może, bo mam taki program, nie wiem, czy znacie taki program, tu sobie właśnie zainstalowałem i mam. No, a ktoś by sobie chciał posłuchać coś o podróżach, czy tam o komputerach, czy o polityce, a tu, bo ja tu mam taki program, nie? Chyba, że ktoś ma audycję na taki temat konkretnie o technikaliach, ale to wtedy niech zrobi całą o technikaliach, a niech nie przerywa na przykład ciekawego tematu rozmowami o tym, co on sobie tam zainstalował i co mu nie styka, nie? No bo to wtedy znowu się robi słabo. Nie sądzisz?
1: Dokładnie. W sumie dałeś mi teraz dobry pomysł na audycję. Może zrobię podcast z wypadu na Molagę, bo miałbym o czym opowiadać w zasadzie.
0: O, super.
1: To zapisuję. Moment.
0: Także dużo jest. Nie jest też dobrym zwyczajem wydawać różne dziwne dźwięki do mikrofonu, jakieś onomatopeje. Dźwięki, które mogą irytować. Na przykład jakieś... Jak tam się zdziwisz coś, to wiesz tam... Bo to ktoś tak słucha i go uszy bolą, nie? Trzeba mieć w miarę nad tym głosem zapanować, a nie jakieś tam, wiesz, chrząkać, miauczeć, nie wiem, tam piszczeć.

0: 100% się z tobą zgadzam, Krawcze. Słuchaj, ja cię zostawię. Będę się zbierał. Już za dużo dzisiaj gadam przed raz z Etamem, później do chłopaków. Zadzwoniłem teraz do ciebie. Wystarczy leniucha na dziś. Do miłego wieczorku. Tobie i słuchaczom.
1: No trzymaj się, cześć. To był profesor Leniuch. Nie wiem, to nie ma tak dużo takich wskazówek. Po prostu to takie zwykłe rzeczy, proste. Nad tym się można samemu zastanowić. Mamy wolną chwilę. W ogóle jest też tak, że inaczej pracuje nasz głos, kiedy stoimy, inaczej kiedy siedzimy, a inaczej kiedy leżymy. To są jakby trzy różne opcje, nie? I pewnie zauważyliście, że wiele osób, które podkładają głosy za różne postacie do filmów albo nagrywają w studio jakąś piosenkę, to oni bardzo często stoją, nie? Najczęściej stoją, nie siedzą sobie na krzesełku, bo wtedy no, cała ta przepona inaczej pracuje, zmienia nam się głos. Ja się zaraz położę i zobaczycie, że zaraz mi się głos na taki mniej przyjemny zmieni, niestety, to jest ten minus. Taki dziwny głos. A spróbuję wstać. Zobaczymy, czy zmieni mi się głos. Nie wiem, czy jest różnica teraz wielka. Wydaje mi się, że trochę jest. Trochę jest. Moje słuchawki akurat nie są... Ja mam zresztą zawsze lekki odsłuch na słuchawkach, stąd słyszę, kiedy jestem za głośno. Ludziom często się bardzo ciężko przyzwyczaić do tego, że słyszą samych siebie w słuchawkach. No, zdaje się, że jakoś inaczej. W ogóle więcej można tym głosem zdziałać, kiedy stoimy. Tak zauważyłem. Jeśli miałbym teraz na przykład śpiewać do was, czy mówić jakiś wiersz i tym głosem trochę popracować, raz go zmodulować trochę, raz wyżej, raz niżej, to o wiele łatwiej jest, jeśli stoimy. Więc jeśli macie do nagrania coś takiego fajnego, ważnego, jakiegoś tam dżingla czy coś, to polecam robić to na stojaka. Bez skojarzeń tutaj sprośnych. A tak normalnie nadawać można spokojnie sobie oczywiście na siedząco. Chociaż znam jednego kapitana, który swego czasu nadawał sobie na stojąco. To ciekawe było. No, zauważyłem, że w tej chwili jakby więcej mogę z tego głosu wydobyć, nie? I chyba jest delikatnie taki bardziej radiowy, przyjemniejszy, jak sobie stoję. No ale to może być złudne. Na pewno większa różnica będzie, kiedy się położę. To wtedy głos się zmienia na taki dziwny jakiś i nie podoba mi się tempr tego głosu. Coś tam jest wszystko pościskane wtedy, prawda? I no ciężej. Ale sobie może usiądę, bo już się zmęczyłem tym staniem. Bardzo fajny pomysł, żeby ponagrywać coś z warsztatu, to znaczy przy pracy, to jest też takie dopingujące, ponieważ ostatnio mi się strasznie ciężko jakoś pracuje, jakiś taki wypalony jestem pod wieloma względami. Zastanawiam się w ogóle, szukam jakichś nowych pomysłów, nowych rozwiązań tutaj. Tak, coś zrywa. Czy to było takie zerwanie kilkusekundowe? Bo zauważyłem, że nie wiem, czy coś nam się tutaj z serwerem nie chrzani, ponieważ te takie zrywy, nawet chciałem o to zapytać, ponieważ u wszystkich nadających, o, aż 10 sekund, nie wiem, w ogóle może zerwać, ponieważ... ponieważ jakiś mam dzisiaj niestabilny internet. W trakcie audycji Błażeja nawet się internet zebździł na chwilę. No, tu kolejny taki błąd, który popełniłem, to czkanie, nie? Takie, że jak czujemy, że chcemy sobie odbeknąć czy czknąć, to można to zrobić na dwa sposoby. Można trochę sobie to przystopować i skończyć zdanie i sobie czknąć albo odbeknąć delikutaśnie na boczku i zacząć znowu mówić, albo można tak mówić do was i tak sobie po prostu nie przerywać i sobie tak, prawda, tu odkrząknąć, tu odbeknąć. No też różnie to może brzmieć u niektórych. W ogóle pewne błędy popełniane u niektórych będą bardziej irytujące, a u innych mniej, nie? To zależy, nie wiem do końca od czego. Może od sposobu mówienia, od głosu, od warunków głosowych. Różnie to jest. Można w tym samym czasie pierdnąć i też nie będzie słychać. Tutaj fachowej rady udzielił słuchacz na czacie. Warto też sobie po prostu tak na pamięć się nauczyć, jaki poziom podkładu, jaki poziom głośności podkładu jest optymalny. Ja już to mam wyczajone jakoś i przypuszczam, że mój podkład jest bardzo delikatnie słyszalny w tej chwili. Właściwie podkład powinien być naprawdę delikatny, bo no chyba, że nadajemy jakąś audycję bardzo dynamiczną i mówimy głośno i no tak sobie trochę, prawda, świrujemy pawiana na antenie, no to wtedy można trochę głośniej, ale tak warto też dobrać odpowiednio te podkłady, żeby one nie były zbyt nachalne, żeby się nie przebijały za bardzo. To wszystko są takie niby detale, ale jak się to zbierze do kupy, no to jest dużo różnych takich niuansów, jak to się mówi. Nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy mają problemy techniczne ciągłe i coś im tam trzeszczy, przerywa, rozłącza. No jakiś tablet sobie na przykład kupić najtańszy i z Androida jakiegoś nadawać, nie? No to wtedy jest troszkę niestety problem ze Skype'em. Życie pokazuje też, że niestety ci, którzy za dużo kombinują, to często przekombinowują. No bo można sobie faktycznie zrobić na dwa komputery, ten jest do Skype'a, tu mamy ten przesyła do tego, dwa miksery, prawda, i tak dalej, no i wtedy się robi taka kasza, że raz to działa, raz nie działa i niby mamy bardzo wszystko profesjonalnie, a tak naprawdę są ciągle jakieś problemy. Muszę się potrzeby zapytać o to przerywanie. Bo wychodzi na to, że ogólnie w radio mamy tak, że... A napiszcie, czy często są takie przerwy, że nadającego słychać i nagle jest kilka sekund ciszy i dopiero i on potem wraca? Czy to często się zdarza w nocnym radio, czy sporadycznie? Czy jak to jest? Raczej nie pisze słuchacz tutaj. No może jeśli to jest sporadyczne, no to nie ma się co przejmować, no to trudno, z czegoś to tam sobie wynika, nie wiadomo z czego, no ale tu aż 10 sekund było około. Senpai pierwszy raz słyszy. Raz na godzinę. No właśnie, jak VPN się zatnie. Nadawanie przez VPN-a, to kurczę, to mi się w głowie nie mieści. Przecież przez te VPN-y to jakoś tak wszystko wolno działa, nie? Tak mi się wydaje. Chyba, że Etam ma jakiegoś dobrego tego VPN-a, a może te różne problemy to są właśnie przez tego typu kombinacje. Czy jest w ogóle sens nadawać przez VPN-a? Czy to jest w jakimś konkretnym celu? Nie wiem, żeby rząd światowy nas tutaj nie namierzył, czy policja, czy po co? Trasowanie cebulowe. No proszę. Ja nie wiem, o co chodzi. A teraz spróbuję się położyć. Mam, gdyby ktoś chciał się przyłączyć do rozmowy i pogadać ze mną chwilę, to będę słyszał. Dobrze, że Leniuch właśnie zadzwonił, bo był mały teścik. Skype jest totalnie do bani. Mało tego, że strasznie obciąża komputer, że są z nim jakieś różne inne problemy, z połączeniem się, chce konto weryfikować, jakieś kody wysyła na maila, raz działa, raz nie działa. To jeszcze raz w nim działa mix stereo, raz nie. Czasem włączę, żeby były te dźwięki, właśnie raz włączyłem, żeby były wszystkie dźwięki i żeby było słychać, kiedy ktoś zadzwoni, żebym wstał sobie z wyrka. Mam tutaj wyrko zaraz przy komputerze, więc to nie jest problem. i nie było słychać. Ludzie dzwonili i ja nie słyszałem. Czyli tak po prostu Skype jest bardzo kapryśny, jak taka rozkapryszona kobieta. Raz mu się chce, raz mu się nie chce, raz sam nie wie, czego chce i... A raz w ogóle jest leniwy jak świnia i mało co robi, a cały komputer nam zajmuje i nie wiem, chyba kopie bitcoiny Microsoftowi. Bo nie wiem co może sprawić, że cały komputer się dławi, bo Skype coś robi. Jeszcze bym zrozumiał jakąś, że w trakcie aktualizacji, ale nie wiem, może on skanuje komputer i szuka sobie czegoś. Może Bilu nam szuka czegoś na komputerze, nie wiem. Sprawdza co mamy. Także, no ja raczej też nie mam jakichś wielkich problemów ze Skype'em, ale zdarzają się, no ale u niektórych to notorycznie. Przypuszczam, że może się to brać z tego, że niektórzy z was mają po prostu starego tego Skype'a i stąd się biorą jakieś problemy, nie. No. Skype ma zabezpieczenie. No, też tak myślę, że jednak dosyć ważne są kable. Czasami takie rzeczy, różne urządzenia, kable, podzespoły są zaskakująco ważne właśnie przy nadawaniu, przy funkcjonowaniu komputera, przykładowo zasilacz w komputerze, tak? Wydawałoby się, że taka mało istotna rzecz, tylko dostarcza prąd, nie? Ale to ma wpływ na cały komputer. Jak macie byle jaki zasilacz, to cała maszyna będzie kapryśna. Więc warto kupić obudowę od razu z dobrym zasilaczem. Ja ten błąd kiedyś popełniłem i już teraz na szczęście mam dobry zasilacz. Już nie oszczędzałem, kupiłem dobry. I powiem wam, że jakby maszyna bardziej bezawaryjna się zrobiła. Nie wiem, no ale to ciężko stwierdzić, ponieważ to mogło mieć też... Dużo problemów się skończyło, kiedy wymieniłem dysk. Okazuje się, że też, że dysk może być już po prostu tak zaśmiecony, tak już tyle mieć bad sektorów różnych, że wszystko się chrzani. Niby działa, a tak, chcę wyrenderować animację. Animacja się potrafi wyrenderować z błędami, wiecie, że ja nie wiedziałem, z czego to się bierze, czy to kodeki, czy to co. A to się okazuje, że to po prostu błędy na dysku, nie? Renderowanie filmów w ogóle bardzo obciąża komputer i bardzo mieli dysk, pamięć i dużo zabiera, to jest bardzo wymagające, trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt i no taki sprawny, żeby renderować filmy, bo inaczej to się robi horror. Zaczynają się dziwne rzeczy dziać w ogóle z komputerem, bo jak on jest tak żyłowany, w ogóle wydawałoby się, że wszystko w tej cyfrowej epoce będzie działało nagle albo działa, albo nie działa, no bo to jest albo zero, albo jedynka. Albo działa, albo nie działa. A tu się okazuje, że to jak w analogu, tak? Tu trzeszczy, tu szumi, tu u jednego działa, a u drugiego to samo nie działa. No i to takie właśnie złudzenie, że... Trzeba też przy tym renderowaniu filmów przypisać dużo tej wirtualnej pamięci. Trzeba pamiętać, żeby mieć dużo miejsca na dysku, bo też ktoś może sobie pomyśleć, a co tam ważne, żeby zostało tam ileś tam kilkaset megabajtów i już, i to wystarczy. No właśnie nie. Windows ma straszne zapotrzebowanie, szczególnie jak mamy mało tego RAMu, no to wtedy nam rośnie zapotrzebowanie na pamięć wirtualną, na dysku i ten dysk mieli i robi sobie jakieś pliki tymczasowe. No, ale nawet duża ilość RAMu niewiele wam da, no bo jeśli obrabiacie jakieś ogromne obrazy, jeśli te filmy renderujecie, to tak czy owak się ta pamięć zapełni, więc... Ja mam na przykład mało RAMu, ciągle odkładam jakąś tam modernizację komputera i często muszę resetować. Myślę też, żeby sobie zrobić jakiś taki zestaw dźwięków. Fajne, żeby zamiast tego... Żeby były jakieś fajne dźwięki, nie? Jakieś z gry czy coś, żeby to lepiej brzmiało. I udostępnić takie zestawy właśnie. Witam cię, Etamie.
2: No, przez Singapur, proszę bardzo, jak fajnie, jak dobra jakość jest. Ja właśnie zauważyłem, taka porada dla korzystających na komputerze ze Skype'a, że najlepiej, żeby było właśnie połączenie VPN Japonia lub USA. Nie wiem dlaczego, ale wtedy najmniej jest problemów ze Skype'em. Teraz akurat przez Singapur się połączyłem, bo rozmawiam z komórki, natomiast myślę, że jest ok, tak, jakościowo, nie jest jakiś przester, jakieś szumy, nic nie mam w tej chwili.
1: Tak, dobrze cię słychać. Mam nadzieję, że na antenie też, no ale chyba tak. Ogólnie jakoś mnie jakoś problemy oszczędzają. Teraz mi się trochę zmieni głos, ponieważ się położyłem, korzystając z okazji, że jest tutaj kompan do rozmowy, to się legnę na wyrku. A ty nadajesz czasem, leżąc sobie na wyrku, czy na siedząco zawsze?
2: Raczej siedzę, tak, bo mam tutaj dopasowaną kanapę do swoich pośladków, dobrze już wysiedzianą, także to jest dobra pozycja taka, żeby sobie oprzeć się i no, taka kozetka terapeutyczna, bo wiedział bardziej. No, także dzisiaj żeśmy tutaj troszeczkę z profesorem poszumieli, a właściwie ja poszumiałem, bo on miał perfekcyjną jakość dźwięku, ale to też właśnie zwróciłem uwagę i to też tak mogę ze swojej strony podpowiedzieć, że wszelkie urządzenia, jak są podłączone do zasilacza, tak jak właśnie między innymi tablet czy komórka, to niestety ten zasilacz powoduje jakieś zakłócenia wewnątrz tego urządzenia i stąd też się biorą często takie szumy, raczej buczenie. I to u mnie właśnie występowało dzisiaj, mimo że miałem daleko te wszystkie zasilacze, ale go podładowywałem. No w tej chwili jest bez zasilacza, także nie ma tego efektu. I mikrofon jest oryginalny z telefonu, więc nie mam żadnych swoich magicznych słuchawek poprzerabianych. Natomiast no, jeżeli byłby do prądu podłączony, podejrzewam, że mielibyśmy tutaj takie właśnie lekkie pobukiwanie sobie fazy z gniazdka.
1: Niestety wygląda na to, że problemy, które były ze strony Błażeja, ponieważ ciebie i profesora było cały czas słychać z takim pogłosem, wiesz?
2: Tak, znaczy ja na początku myślałem, że to był mój problem tutaj, bo odsłuchiwałem sobie, jest player na stronie i ja często otwieram, bo teraz widziałem tutaj, że jest czat doklejony do playera, to mi się akurat podoba, fajnie, bo nie trzeba dwóch zakładek otwierać. Natomiast no, jeżeli się zapomni właśnie o tym, że jesteśmy na Skype'ie i się zapomni o tym, że ten player jest nawet wyciszony, to zauważyłem, że właśnie jest taki efekt gdzieś tam na tym mikserze w komputerze, że one się mimo wszystko te dźwięki jakoś nakładają w środku, nawet jeśli jest na zero zciszony, także trzeba ten player całkowicie wyłączyć, żeby nie było tego efektu. No ale mówię, no u mnie akurat to nie występowało, pozamykałem wszystko, także najprawdopodobniej tak to coś tam uważa ja w środku w komputerze się miksuje, bo to mi wygląda na jakiś błąd sterownika, bo czasami jest takie tutaj przerywanie, tu wszyscy mówią, że przerywanie. U mnie to brzmiało, ja byłem akurat na spacerze, ale u mnie to brzmiało tak jakby w tle było słychać biegącego konia, takie jakby potupywanie, coś takie patataj, patataj, patataj i ten dźwięk upadał jak gdyby równo z tymi tupnięciami. Taki efekt był po prostu.
1: Ale czy dobrze cię zrozumiałem? Ty przedstawiasz to jako jakieś takie odkrycie, że nie uruchamiać playera jak nadaje się?
2: Nie, jeżeli ktoś dzwoni do radia po prostu Skype'em, to żeby miał zamkniętą zakładkę playera całkowicie, ponieważ już mi raz czy dwa się tak zdarzyło, że mimo, że ściszyłem ten player do zera na stronie internetowej, to mimo to mikser gdzieś tam w komputerze miksował to tak, żeby było mnie podwójnie słychać. Nie?
1: Aha, w ten sposób, czyli nie wystarczy przyciszyć, ani nawet go pewnie wyłączyć.
2: Nie. Zamknąć zakładkę całkiem przed.
1: To znaczy przypuszczam, że jak się go całkiem przystopuje, to jest trochę inaczej niż przyciszanie go i całkowite wyłączenie to by zniwelowało ten problem. Ale może się też mylę.
2: Może ciekawostka, że ten sam problem nie występuje, kiedy korzysta się z zewnętrznego jakiegoś odtwarzacza radia, na przykład z AIMP-a. Nie ma wtedy tego problemu, wystarczy ściszyć, tak? I nie ma tego. Natomiast na stronie internetowej coś jest na rzeczy, bo na stronie internetowej jak jest player, to już tu kilka razy zwróciłem uwagę, że podwaja dźwięk po prostu.
1: Tak, dzisiaj trochę pomarudziłem na ciebie, ale tak, wiesz, dla równowagi mogę też stwierdzić fakt, że no, też się wyrobiłeś, myślę, i dużo lepiej nadajesz niż na początku, wiesz?
2: No, trzeba coś znaleźć, jakiego, wiesz, taką swoją konwencję, jak się już człowiek troszkę wyrobi, a mam dużo pomysłów, tylko wiesz, jak to jest z czasem, nie? Że to są rzeczy, które by wymagały czasu po prostu, żeby dużo poświęcić na po prostu jakieś takie bardziej tematyczne rzeczy, bo luźne gadki są fajne o tyle, że można cały czas improwizować. Tak? Nawet z tą przysłowiową marchewką, jak ja dzisiaj ścierałem, dałem radę ścierać i mówić do mikrofonu nadal. Natomiast no, już jakbym coś mógł powiedzieć takiego konkretnego, no to niestety już wymaga przygotowania, jak sam wiesz. No. Tak właśnie było przecież, jak myśmy rozmawiali na temat Star Treka, czy tam nawet na temat Amigi, tak. Nie wszystko się pamięta, także trzeba te notatki porobić, a to już jest troszeczkę inna para kaloszy, inna kategoria w ogóle takiej audycji. No ale polecam ciągle, żeby tutaj się dużo osób nagrało, to się w kilku zdeklarowało na czacie, popróbować jeszcze to sami o sobie. Też taką audycję nagram, 15-minutowego podcasta, mam nadzieję, w najbliższym czasie, bo na razie mamy dwóch tutaj śmiałków, a to trochę mało.
1: No, zachęcamy, nagrywajcie. Jest specjalna audycja, w której można najzwyczajniej w świecie opowiedzieć trochę o sobie. No, nie każdy lubi. Ja na pewno nigdy czegoś takiego nie nagram, bo się nie czuję w tym dobrze. Ale was zachęcam. Na pewno jest wiele osób, którym to odpowiada. A czy ty miałbyś jakieś na przykład wskazówki dla świeżych nadających albo no po prostu dla innych jakieś takie, wiesz, coś, co sam wyłapałeś z czasem, coś, czego sam się nauczyłeś, jakieś tipsy?
2: Znaczy, pierwsza rzecz to zamiast kupować 10 mikrofonów, tak jak ja, to bym kupił jeden, po prostu, a dobry. Najprościej taki za około 100 zł można kupić mikrofon. Chyba USB by był najlepszy, bo jednak te wszystkie analogowe wtyczki, zawsze gdzieś po drodze jest jakiś głośnik, jakieś źródło energii, które wprowadza szumy. No ten mój mikrofon, poza tym, że czasami trzeszczy niestety, a to jest wina tego, że tutaj kable sobie poskracałem i zwyczajnie te moje luty nie są najlepsze, no to sprawdza się. Natomiast no, dużo lepiej by było rzeczywiście mieć cyfrowy, no w tej chwili rozmawiam z cyfrowego, bo jest to co jest wbudowane w komórkę, tak, czyli bezpośrednio na płycie głównej. Jest zupełnie inna jakość dźwięku na pewno niż kiedy idzie przez kabel analogowy i trafia do karty, także nie ma tego pasma szumu, tak. Można to zredukować w Windowsie na przykład, jest taka opcja, tam żeby troszeczkę sobie ściszyć w sterowniku, tak by próg wejścia ustawić, no ale to już wymaga trochę pobawienia się, tak? Ma to tam prób i błędów, żeby dotrzeć do tego momentu. Na przykład nie polecam stosowania dopalacza, który jest w systemie operacyjnym, tam jest coś takiego jak wzmocnienie dźwięku, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, to jest podbicie tych decybeli, jak gdyby sztuczne podbicie na karcie. No tego nie polecam, natomiast polecam sterownik PIS, który się nazywa, czyli tam pokój. Jeżeli ktoś chce poeksperymentować sobie z ustawieniami takiego equalizera na karcie muzycznej, to bardzo fajne efekty można uzyskać, chociaż też niekoniecznie, ja przez tego zrezygnowałem, bo no, jest to sztuka dla sztuki tylko i wyłącznie. Jednak taka prosta, jak najprostsza mechanika tego wszystkiego, żeby nie było za dużo tych kabli, poskracać te kable, albo mówię, kupić mikrofon USB za 100 zł raz za dobrze.
1: Tu jest zdecydowanie przewaga takiej prawdziwej karty dźwiękowej, nie takiej zintegrowanej, jak ja mam, to, że te lepsze karty, znaczy lepsze, no każda karta taka już konkretniejsza do komputera ma właśnie możliwość dostrojenia tego dźwięku, trochę podkręcenia go ładnie, zwiększenia niskich tonów, wysokich. No ja akurat mogę to na mikserze zrobić, to jest z kolei bardzo fajna funkcja miksera, nie tylko to, że możemy sobie trochę podgłośnić gałką szybko głos, jeśli zamierzamy na przykład mówić cicho cały czas do mikrofonu, to sobie wtedy możemy podkręcić. A jak mówimy głośno, to lekko przyciszamy, żeby nie mieć tych przesterów. No ale możemy sobie też właśnie niskie tony podkręcić, niskie tony obniżyć, czy tam wysokie, zawsze się gubię, nie wiem, które są które. No ale w każdym razie dostroić te niskie i wysokie tony, no i to też sporo daje, więc może nie jest głupia inwestycja kupić nawet ten najprostszy mikserek dla większego komfortu swojego i słuchaczy, to można, nie wiem, tam za 300 zł już pewnie kupić jakiś, no to jakiś tam wydatek
2: jest. Takie... Próg wejścia to jest mniej więcej 150-200 zł w tej chwili na mikser USB, taki najprostszy do dwóch, trzech źródeł, tak? Także tutaj to też jest dobre rozwiązanie, no bo można sobie na przykład podkład muzyczny puścić z płyty na przykład, czy tabletu zewnętrznego, czy jakiegoś tam innego urządzenia, i mieć to po prostu pod kilkoma urządzeniami, nie, zwyczajnie. No ja takiego miksera absolutnie nie mam w tej chwili, natomiast rozglądają się za tak zwanym sumatorem, to jest inna wersja tej możliwości, po prostu, żeby mieć urządzenie, które sumuje sygnały i podaje na line in, tylko trzeba to line in mieć, nie, bo ja akurat mam tylko mikrofonowe wejście w swoim komputerze, właśnie jest ta sytuacja, co mówiłeś o laptopie, nie.
1: A co cię na przykład, jest coś, co cię irytuje u innych nadających, jakieś ich zachowanie, czy sposób, w jaki prowadzą audycję? Tutaj śmiało, dzisiaj jest taka audycja, że sobie tutaj
2: Ja jedynie co miałem, że tak powiem, uwagi, to odnośnie audycji akurat Claude'a tutaj, bo ewidentnie mi po prostu w przypadku audycji Claude'a przeszkadzają telefony. To znaczy on po prostu za dużo tych telefonów odbiera, już teraz to się poprawiło, bo odbiera dopiero po jakimś czasie, natomiast to tylko taka właściwie jedyna moja uwaga tutaj odnośnie audycji. Ja generalnie lubię sobie posłuchać, każdy ma taki jakiś swój styl, tak? Generalnie wszyscy raczej ćwiczą na razie, są bardziej takimi praktykantami. No i w zasadzie nie mam żadnych uwag do tego. Wiadomo, że tam są takie tam drobne błędy i ja sam je wyłapuję. Dzisiaj profesor właśnie się przyłapał na jednym słówku, co chwilę powtarza. Ja też zapomniałem, jakie to było słowo, ale się nagrało, to sobie przypomnimy. Natomiast ja też często mówię jakieś słowo, które bardzo często mi wchodzi. Na przykład u Jacka Blachy wyłapałem słowo tak, że on jest taki pan tak, bardzo często.
1: Pan tak.
2: Także no, ja też mam takie słowa i dopiero jak sobie odsłucham, bo ja często odsłuchuję siebie, mimo że mnie to irytuje, w ogóle znaczy należy do tych osób, które nie lubią słuchać samego siebie, ale się nauczyłem to robić, bo jak odsłucham sobie raz, drugi, trzeci, to widzę po prostu, gdzie popełniłem błędy. Nie to, żebym tam się na siłę tego uczył, bo nie, ale po prostu już następny raz mimo wszystko jakoś mimowolnie zwracam uwagę na to, żeby tych słów nie powtarzać. No ale u mnie jest ciągle jeszcze ten problem techniczny. No, w tej chwili tak jakby było jak teraz, to by było dobrze, nie? Ale niestety zapomnę się, gdzieś mi tutaj pies usiądzie na kablu, gdzieś coś przesunę, albo się przejdę i mi się mikrofon przesunie, no i to na razie wszystko jest jeszcze niedopracowane bardzo. Ale idę w dobrym kierunku, bo mam pewien cel i ten cel powoli osiągnę.
1: W twoim przypadku to wydaje mi się, że no bo tak, zrobiłeś, też opracowałeś jakby swój sposób na to wszystko, swój styl, który tak w dużym uproszczeniu polega na tym, że wykonujesz różne takie codzienne czynności, proste rzeczy i to dokumentujesz i to komentujesz, tylko właśnie tu też można to też może jakoś wyewoluować, żeby na przykład przy okazji tego nagrywania prostych czynności codziennych dodawać coś więcej, nie? Żeby za każdym razem to było wzbogacone o jakieś ciekawe przemyślenia, o jakieś opinie, wiesz, żeby po prostu nie było to takie suche tarcie chrzanu i zmywanie garów, tylko żeby, no myślę, że ci się to udaje, no ale czasem można wpaść w pułapkę i po prostu zrobić takie nagranie, że nie będzie wiele więcej niż to zmywanie garów, nie?
2: No tak, właśnie woda tutaj przeszkadza, chociaż staram się z mikrofonem chodzić, ale nie zawsze się to uda, jak masz garki w rękach i ci majta się kabelek, nie? Także tutaj by się przydały bezprzewodowe słuchawki w ogóle, to jest kolejne sprzęty, kolejne wydatki, naprawdę mam tego koło siebie, szkoda, że nie możesz tego zobaczyć, ale mam taki fotel koło siebie, o który sobie łokieć opieram i na tym fotelu zamiast siadać, to jest steta kabli różnych urządzeń rozmaitych do budowy przygotowany, między innymi hologram, tutaj mam do zbudowania przygotowany projektor takiej własnej konstrukcji, no kupę różnych takich dupereli, no i ten nieszczęsny komputer, który tutaj chcę w końcu poskładać i sobie pogameplayować trochę, popróbować tej sztuki gameplayu, bo mówiąc szczerze, tak jak sobie oglądam te gameplaye, to bardzo mi się to spodobało, tylko nie wiem, czy będę miał tyle samo zaparcia, bo nie jestem giercmanem takim typowym. Nie mam jakoś specjalnie do tego zacięcia.
1: Nie wiem też do końca, jak słuchacze odbierają rzeczy typu wspominanie o innych nadających. U ciebie trochę to mi czasami przeszkadza, że za dużo, wiesz, bo tu krawiec to, krawiec tamto, a potrzeba to, a to, a jak Jacek, to wiecie, bo Jacek... Wiesz, przychodzi ktoś nowy i on tutaj nie kojarzy, kto jest kto i może go to irytować, że ciągle jest wspominanie o innych i może mu się to kojarzyć z takim kółkiem wzajemnej adoracji trochę, nie?
2: No, czy wiesz, to i tak będzie pewnie kojarzony. Na to muszę zwrócić uwagę, bo szczerze mówiąc nawet nie zwróciłem specjalnie na to uwagę. Jakoś tak mimochodem wychodzi. Może to dlatego, że ja nauczyłem się takiego luźnego charakteru wypowiedzi już w tej chwili. Właśnie dzięki temu, że tutaj gadam od pewnego czasu, bo ja zawsze lubię mieć przed sobą widownię, to znaczy ludzi, których widzę, tak, o których mówię. Natomiast tutaj to jest takie bardziej bezosobowe, nie? Że po prostu nie widzę tych osób, nie widzę twarzy przede wszystkim. Ja po prostu lubię mówić, nie mam do tego, nie wiem jak u innych to jest, nie? Właśnie to jest ciekawe nawet dla mnie, jak inni tutaj mają na radiu. Natomiast ja na przykład lubię przemawiać do tłumu, tak krótko mówiąc. Czyli na przykład mam przed sobą grupę 30 rodziców i jestem na zebraniu, jestem całkowicie swobodny wtedy. Wręcz się czuję w swoim żywiole.
1: A nie słychać po tobie w ogóle żadnej takiej tremy, czy jakiegoś, wiesz, zakłopotania, że ty mówisz w ogóle, nie? Słychać właśnie luz duży. I myślę, że twoją dobrą cechą jest spokój też, że dobrze się słucha właśnie kogoś, kto mówi w sposób bardzo taki spokojny. Tak jak ty, ale z drugiej strony są inni nadający i przypuszczam, że spora ilość słuchaczy na przykład lubi, jak ja sobie powariuję na antenie, a jakbyś ty zaczął nagle wariować i świrować, to niekoniecznie by na przykład to się sprawdziło i byłoby to strawne dla słuchaczy. To wiesz, nie mówię, że tak by na pewno było, ale chyba tak jest trochę, nie? Że każdy nadający przyzwyczaił słuchaczy do pewnego stylu i jak ja bym nagle zmienił styl, albo ty zmieniłbyś, to byłoby to takie inwazyjne dla ludzi, bo coś by im nie grało, nie? Że to jest jakieś sztuczne, że nagle, wiesz, coś tu nie gra. Nie sądzisz?
2: No powiem ci, że dzisiaj wybuchnąłem kwiecistą ilością inwektyw podczas rozmowy z administracją, co się niestety też nagrało. Potem zadzwoniłem i przeprosiłem tą panią za swój wybuch. Natomiast no to było w takim stylu, no nie wiem, czy ja to w ogóle będę umieszczę i czy to w ogóle jest warte umieszczenia, ten fragment szczególnie dzisiaj właśnie, ale jak się chwaliłem tutaj na antenie, gdzie poznałem kolejne rodzaje różnych maszyn i dźwięków wydobywających się z pięter pod i nad i po prostu już nie wytrzymałem, kiedy zaczęły mi po prostu dźwiękiem wysokiej częstotliwości rezonować wszystkie naczynia na barku. Także, ja mam swoje granice.
1: I może jest właśnie tak, że jak ty zaczniesz się denerwować, czy być agresywny, czy kogoś beszczać przez telefon, chyba coś takiego czułem trochę, wiesz, że po prostu to nie pasowało do ciebie, bo po prostu przyzwyczaiłeś ludzi do tego swojego spokoju, spokojnego sposobu mówienia i nagle, wiesz, agresywny etam, czy etam rozkrzyczany może nie pasować po prostu, nie? Do ciebie tak jakby.
2: No właśnie, tylko to jest... Ja taki nie jestem naprawdę, żebyście tutaj wszyscy nie myśleli, że ja taki jestem. Ja rzucam przedmiotami o podłogę, jak się zdenerwuję. Ja na przykład, jeżeli mi myszka na przykład się zepsuje i nie mogę z niej zrobić, potrafię ją rozwalić o ścianę. To jest autentyk. Ja po prostu mam takie coś w sobie, że potrafię w ciągu... Muszę rozładować to takie napięcie czasami. I trafia się czasami sytuacja, że jakieś cenne urządzenie wyląduje na podłodze i to tak dosłownie, że się na miazgę roztrzaska. Nie? No wiem, że to do mnie nie pasuje, ale generalnie taki jestem. A dzięki temu mogę swobodnie przynajmniej mówić tak spokojnie i sprawiać takie wrażenie.
1: Trzeba będzie jakiś znaleźć chyba złoty środek między tymi luźno-gadkowymi audycjami, które stały się być może jakimś tam znakiem rozpoznawczym nocnego radia, a audycjami takimi quality, jak to się mówi, nie? Czy jak zwał, tak zwał, no tymi jakościowymi, tymi przygotowanymi bardziej, no ale zawsze ta pokusa w nas będzie, bo jak sobie tak teraz ja tu leżę na wyrku, nic się nie przygotowywałem, nic, żadnej pracy nie muszę w to wkładać, tylko sobie leżę i gadam, to jest też przyjemność dla mnie. No i w człowieku zawsze jest ta chęć, żeby sobie trochę dogodzić, żeby się zabawić na antenie, samemu sobie mieć z tego jakąś frajdę, a nie poświęcać czas i się napracować, nie? Tym bardziej, że często nie mamy z tego żadnego takiego... żadnych korzyści i nagrody. Przykładem może być na przykład Potrzeba, który potrafi jakiegoś gościa zaprosić, przygotować się do audycji, a potem nie ma... Wiesz, jest fajna audycja, taka właśnie bardziej konkretna, dobrze poprowadzona, a nie będzie miał ani jednego komentarza na przykład, nie? A ja se wejdę i tu siema... siemata, cześć, trzymaj się Barry White'a, i jakąś dramę jeszcze, o jakiejś dramie się wypowiem, ale mnie wkurwił tu, słuchajcie, potrzeszczę se i komentarze i ruch i wszyscy tam, o, ale jaja tu, weź, ale, a to dobre, jak pajacowałeś, to się uśmiałem. No i wiesz, i to wtedy ten drugi czuje się taki trochę zniechęcony, nie, bo ja tu się napracowałem, włożyłem jakąś pracę, a przyszedł se pajac, poświrował i wszyscy poszli do niego, nie. Albo do Etama, który skrobał akurat marchew, nie? I albo sobie pięty skrobał.
2: No właśnie, tak jest. To jest normalne, że takie mniej ambitne audycje będą więcej miały oglądalności. Znaczy ambitne, to jest kwestia gustu, tak? Natomiast niektórzy lubią na przykład nie wysłuchać mojej audycji. Tam ktoś mi kiedyś napisał, bo tak spokojnie mówię i to nie, to nie jest kwestia tego, co ja mówię spokojnie, tylko to jest kwestia podkładu, ponieważ ja używam podkładu, który ma was zahipnotyzować, krótko mówiąc. Także tego będzie się tak słuchało dobrze, a szczególnie na sen. Zresztą podobny trik stosował Tomek podczas substancji, w swojej audycji Substancja. Tam też właśnie był taki podkład lasu, akurat to nie była muzyka, tylko dźwięki lasu, takie jakieś, no, natura po prostu, nie? Także od tego też wiele zależy. Chociaż kiedyś możemy zrobić tutaj próbę taką, zobaczymy, czy uda mi się was zahipnotyzować. Autohipnozę możemy przeprowadzić kiedyś, taką eksperymentalną, jeśli bardzo byście chcieli. Metodą Sigwy na przykład.
1: Ale to jest świetny pomysł, stary, naprawdę. Wiesz, tak mi się wydaje, że kiedyś nawet eksperymentowałem, słuchaliśmy sobie z kumplem, jeszcze byłem takim chłopaczkiem, jakąś tam książkę dorwaliśmy o hipnozie, czy jakaś tam kaseta była, kaseta. I słuchaliśmy tej kasety, próbowaliśmy tam się właśnie zahipnotyzować i można by w radiu faktycznie spróbować takiego eksperymentu z hipnozą.
2: No, dokładnie, znaczy taką autohipnozą bardziej, bo to trzeba się skupić samemu w sobie, tak? To nie ten hipnotyzer tutaj działa, tylko działa tak zwany przydźwięk, który jest emitowany w trakcie. No, ale też dużo zależy od głosu i zależy też od skupienia. Myślałem też kiedyś, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł na kompresję, która jest w radiu, żeby zrobić na przykład taki DOS-a generowanego w czasie rzeczywistym z komputera i dosiera.
1: Wybacz, Kuba, ale to ja w ogóle nie słyszałem, że ty dzwonisz i to jakaś telepatia chyba tu zadziałała, bo wstałem z wyra i patrzę, a tu właśnie Kuba dzwoni. Cześć, Kuba.
3: Hej, hej. Tak, papu Smelfie. Dzisiaj takie wykłady doktora Krawca. Mówię, podłączę się na minutę. Ale dobre lat. Dobre lat, bardzo fajne.
1: Brzmisz jak Freddy Krueger jakiś, wiesz? Troszeczkę taki masz jakiś...
3: Rwie, czy jak?
1: Nie, teraz już chyba lepiej jest.
3: Okay.
1: No właśnie, czyli już kolejna wskazówka, że mimo, że mam wszystkie dźwięki włączone, to słychać tylko, kiedy ktoś pierwszy raz dzwoni, a jak ktoś chce się dołączyć do rozmowy, to Skype już nie powiadamia dźwiękiem, więc dupa i kamieni kupa trochę.
3: Jasne.
1: Więc no, fajnie mówisz, że papa Smerf,
3: audycjach, tak? Że ludzie wolą słuchać takich pierdoletów, tych luźnych gaci czy gatek. Macie rację, obaj, zupełnie się zgodzę, bo no powiem wam, jako doświadczony wywiadowca z rozmowami, wywiadami, no nie ma co konkurować z Talk FM-em czy z tym, co się dzieje gdzieś tam w tej powierzchni. Mówię, no tym złotym jajkiem, które wy macie, to są właśnie te luźne gadki, w którym jest których jest ten fan, ta naturalność. I to jest cała sztuka.
4: Żeby właśnie, no, tu brzmi banalnie, no, każdy powinien być sobą, ale tak naprawdę niewielu z nas stać na to, żeby być sobą, nie? Etap jest taki finał. I ty robisz swoje, profesjonalista.
1: Mam pytanie, dzwonisz z komórki teraz, sorry, ci przerwę, ale wiesz, po prostu się pogarsza trochę jakość głosu i czasem brzmisz jak szatan, tak wiesz, tak taki podwójny, zmodulowany głos, jak z piekła.
4: Nie, nic nie zrobiłem, zadzwonię jeszcze raz, okej?
1: No to spróbuj jeszcze raz. A ty, Etamie, jesteś jeszcze?
2: Tak, jestem, tylko właśnie starałem się wsłuchać, co Kuba mówił, bo to u mnie też takie bulgotanie było, podwodne taki trochę dźwięk, jak ja to mówię.
1: Tak, taki właśnie bulgot trochę. A teraz jak nas słychać? Jak cię słychać?
4: No ja nie wiem, jak mnie słychać, was bardzo dobrze.
1: Jakie pytanie, jak cię słychać?
4: Ja słyszę się dobrze, a nie?
1: Chyba się polepszyło teraz.
4: Chyba trochę lepiej? Okej. Okay. Nie, no mówiłem o tych gaciach luźnych, że to wasza taka marka i no i się nie ma co dziwić, bo no, takich audycji nigdzie nie znajdziecie, nawet w całej Ameryce. Słuchajcie.
1: Znowu szatan. Tak, się włączy.
3: Spontanicznych, naturalnych. No mówię, no wywiady są fajne, tyle że no ciężko konkurować z tym, co już jest, nie? Włączysz YouTube i znajdziesz najlepszy wywiad z najciekawszą osobą, o jakiej sobie wymarzysz, nie? I ani ja takiego gościa, ani ty, ani potrzeba nie będziemy w stanie nigdy zaprosić. I mówię, no ten content już jest, nie? Ale tak jak mówisz, że jakby te gadki jeszcze podciągnąć o pół poziomu wyżej, to naprawdę fajna rzecz, nie? Bo ta naturalność, ludzie tęsknią za prawdziwym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dlatego nawet ja mówię, no czasami Atama, czasami często słucham Atama i ciebie, jak pieprzysz te swoje filozofie, bo to też jest ciekawy motyw, te kind of wybiegi w kierunku Boga, wiary, niewiary, jakieś tam frustracje w kierunku, nie wiem, narodowo-polskim, też są bardzo ciekawe. Te takie, te właśnie, w których sobie te flaki trochę tak na zewnątrz wyjmujesz i no i fajnie, robi się fajne ciśnienie chwilami, bardzo miło się.
1: Teraz no znów się trochę pogorszyła jakość.
4: Okej, okay, tak. Ja się rozłączę i coś Lucyfer. Tutaj sobie poprawić. Nic nie zmieniałem, nie wiem, może łącze jest do dupy dzisiaj czy coś. Trudno powiedzieć. Okej, okay. Nara, hej.
1: No hej. To ja sobie no, tu będę patrzył.
2: Wyraźnie na Skype tutaj obniża pasmo. W ogóle w telefonie, to taka porada moja, pojawił się na Androida, pojawił się Skype Mini. Wersja mini Skype'a, nie wiem na ile ona jest autoryzowana przez samego Skype'a, natomiast jeszcze nie próbowałem tego, natomiast jest wersja mini, która jest o wiele lżejsza od tego oryginalnego Skype'a. Mam tutaj akurat najnowszą wersję w tej chwili zainstalowaną pełną, natomiast tam trzeba sobie podgrzewać w tych ustawieniach, bo tam są różne jakości nadawania i proponuję to ustawić tą najwyższą, jeśli ktoś właśnie dzwoni z Androida, to żeby ustawić na high.
1: O, ciekawe, że można ustawiać jakość, bo w tym stacjonarnym, normalnym Skype'ie, no to jest, on sam wszystko dostosowuje sobie, jak mu się tam podoba, do jakości łącza, po prostu stara się dopasować głos, a tam mówisz, można ustawić, no to fajnie. No, jeśli nie jest to Skype autoryzowany, to radziłbym też uważać, ponieważ są takie różne dziwne Skype'y, jakiś tam ruski Skype, coś i to bym uważał na takie rzeczy, bo wam się przy okazji 10 trojanów tam zainstaluje. W ogóle, no, kurczę, piracki soft bywa strasznie zdradliwy. Może wam... Jak macie jakiś piracki soft, to popatrzcie sobie, czy on wam przypadkiem nie zabiera na przykład 25% procesora, nie? Tak, o.
2: Tak, dokładnie. Poza tym w Androidzie, jeśli chodzi o w ogóle oprogramowanie, to takie te społecznościowe i tak dalej, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że praktycznie wszystkie te programy typu Messenger, typu Skype próbują mieć dostęp do waszej tej skrzynki, znaczy jak to się nazywa, listy kontaktów. I bardzo często, że tak powiem, dołączają takie różne numery do tej listy kontaktów i może się okazać, że wyjdzie z tego niezły bigos, a taki bigos mieliśmy w piątek, kiedy moja córa wyszła z koleżanką sąsiedztwa, wyszły sobie na spotkanie do jeszcze jednej koleżanki, no i po prostu długo ich nie było, tak. No i kobieta moja zadzwoniła na jej telefon, no i się okazało, że komórkę odebrała osoba zupełnie obca, mężczyzna, miał jeszcze pretensje. No i była tutaj panika, że tutaj dziewczyny zostały napadnięte. Ja wzywałem wręcz policję. Okazało się, że któryś z messengerów przypisał zupełnie inny numer telefonu do kontaktu. Nie wiadomo skąd to się wzięło. Potem zadzwoniłem się na ten numer telefonu, się skontaktowałem z tym numerem, który tam się rzeczywiście wpisał, żeby się upewnić, ale naprawdę przeżyliśmy tutaj chwilę grozy.
1: No nieźle. No to faktycznie się można wystraszyć. Ty sobie dzwonisz do córy, a tam odbiera jakiś ten grubas i barytonem tam czego? Czy coś, nie?
2: Tak, dosłownie była taka sytuacja i powiem, że jeszcze w tle było słychać jakby pociąg jadący. To już w ogóle było dosyć takie horrorkowate przeżycie. Ja zadzwoniłem na policję, bo tutaj moja kobieta wpadła w panikę. Ja zadzwoniłem na policję, ale po prostu mówię, jeszcze niech pan poczeka, ja sprawdzę coś. Patrzę, kurde, jest zupełnie inny numer telefonu. Mówię, jakim cudem to się okazało. Potem sobie przypomniałem, że prawdopodobnie, kiedy jej kontakt skype'owy, znaczy nie skype'owy, tylko facebookowy, kiedyś rejestrowałem, użyłem do tego jednorazowej karty jeszcze za czasów, kiedy tej karty można było bez rejestracji sobie aktywować, bo miałem kilkanaście starterów i sobie zarejestrowałem po prostu i wyrzuciłem ten starter. Tak, żeby zachować minimum anonimowości, że tak powiem. I być może gdzieś ten Facebook po prostu przechowywał tą informację i dorzucił sobie jakiś stary numer, a ten numer już po prostu przypadł komuś innemu. A być może po prostu gdzieś zbieżność nazw konta i przypisało zwyczajnie do skrzynki kontaktowej w telefonie, bo dosłownie był po prostu drugi numer przyklejony do kontaktu do córy.
1: Wygląda na to, że padła strona nocnego radia. Dawno się to nie zdarzało. No. Nie działa strona nocnego radia na nazwie.
2: Tak. Wewnętrzny zakład.
1: No, być może są prowadzone prace techniczne. Jest już trochę późno i właśnie jak coś się dzieje, to często w nocy coś tam poprawiają, zmieniają, aktualizują, no i ciekawe, czy w ogóle stream powinien działać, ponieważ stream mamy na innym grześkowym serwerze, więc to powinno działać. Zobaczymy, czy w ogóle
2: czat działa.
1: Napiszcie na czacie, czy w ogóle nas słychać, czy nas słyszycie. Stream śmiga. No, przypuszczalnie nowi się nie dołączą, ci, którzy nie mają gdzieś tam zapisanego tego adresu naszego serwera stream, bo się okienko nie otworzy. Słychać. No dobra, dzięki za info. Dobrze, że chociaż nas słychać. No, ale nikt nowy się raczej tutaj nie przyłączy teraz do słuchania. No cóż, hip-hopu kurz.
2: No, w ogóle najlepiej jest słuchać radiów internetowych przez zewnętrzny player, bo przede wszystkim daje to możliwość pewnej modulacji, bo to, co na przykład było słychać u Kuby, jak dzwonił, czyli te takie artefakty, my słyszeliśmy to, co mamy w grafice, tak? Te artefakty, myśmy słyszeli, to właśnie można sobie troszeczkę wymodulować w takim programie z odsłuchu MP3, który ma właśnie możliwość odsłuchu radia, także polecam, bo equalizer to jest bardzo fajna sprawa w tym przypadku.
1: Leniuch się pojawił, witam.
0: Tak. Tylko chciałem dodać, że słychać, ale strona nie działa od dobrych paru minut już. I coś jeszcze chciałem dodać i zapomniałem. Tak się przejąłem bardzo, że zapomniałem. Może sobie przypomnę. Kontynuujcie, przepraszam.
1: Ja chciałem dodać, że mi skarpetki śmierdzą.
2: Krytykowaliśmy Unię Europejską, także może.
1: Muszę zmienić tego. Chyba.
2: Wiesz, że ja mam ten sam problem.
1: Ze skarpetkami?
2: Tak, a masz czasami tak, to tak słuchacze może się tutaj odniosą do tego, że jak jedna skarpetka już jest noszona przez kilka dni, to ja zakładam czasami drugą na nią i mam w ten sposób podwójne skarpetki ocieplone i odświeżone. Zdarza się to komuś?
1: Szczerze mówiąc, nie. Szczerze mówiąc, jesteś w tym osamotniony. A wkładasz sobie tak jak kiepski w te skarpety jeszcze dresy?
2: Nie, natomiast w przypadku niektórych butów, w których mam dziury, wkładam sobie nogę do woreczka foliowego, śniadaniowego. To mi się zdarza.
1: Zemsta Kloda tutaj skomentował. Senpai, że nam tu padło. No, wiemy, kto odpowiada. Wiemy, że to akurat teraz, jak ja wszedłem na antenę, to przestała strona działać, tak? Przypadek.
0: Oczywiście, że przypadek. Nie są złośliwe ataki.
1: oczywiście przypadek. Wszystko jest przypadkiem, że akurat ja wchodzę i strona przestaje działać. No, to wiemy, że pewne kręgi, którym nadepnęliśmy na odcisk, kręgi foliarskie, bo tu już tak się teraz trochę zrobiło, że takie niby antyfoliarskie się radio robi. No i foliarze szczekają, jazgoczą i kwiczą jak świnie. No...
0: A, też miała być zemsta, no i nie wiem, czy to się nie dzieje. Nocne radio, już 10 minuta, strony nie ma.
2: Pytanie brzmi,
0: ja bym zrobił z tego lekką haję dla śmiechu.
1: Ja poważnie mówię.
2: Czy foliarz to jest ten, co się owija w folię i jest dominowany? No tutaj nie wiem, właśnie ten foliarz, to mi w ogóle nic nie mówi.
1: Folie zakładają, ale to nie jest głupie zakładać folię, bo jak ktoś was z pistoletu mikrofalowego będzie chciał strzelić, to właśnie folia tu może pomóc. Nie, no to chodzi o to...
2: Ale to
1: no,
2: chodzi o folię aluminiową.
1: Tak, nie, no, ale to mówi się też folia celofanowa. Nie, no to chodzi o celofan, nie?
2: Czyli to, co na głowę się zakłada.
1: No, na głowę, żeby cię nie promieniowali.
2: Ja widziałem takiego foliarza, właśnie widziałem obwiniętego całego folii, po prostu tak, że miał ręce po prostu przy sobie i stała nad nim pani w takim czarnym, obcisłym stroju i go dominowała. Myślałem, że to jest foliarz, no ale dobra, okej, już się wyjaśnił.
1: To jest jakiś foliarz BDSM, jakiś sadomaso foliarz.
2: No to teraz już rozumiem, czemu widziałem tutaj furiata kiedyś z głową w tym w takim foliowym woreczku. Znaczy, no, z, mi, znaczy z, wiesz, o co chodzi, o tą seberkło.
1: Co, już działa, czy nie działa? Nie działa, to proszę bardzo. Ja tyle pieniędzy płacę i co?
0: Nie działa.
1: Kurwa?
0: Nie działa jeszcze. Nie działa, tylko tak przeczytałem specyfikację, od czego wywala błąd 500 i się zastanawiam teraz, bo tak, streaming idzie w ogóle na inny serwer, więc to odpada, a są cztery parametry. Chwilowego przekroczenia timeoutu lub parametrów bezpieczeństwa, błędne uprawnienia dla plików, no to odpada i tak samo błędny wpis w pliku hard access. Kurczę, najbardziej pasuje do tego chwilowe przekroczenie parametrów bezpieczeństwa usługi. Czyżby?
1: No, ładnie. No, ale widzę, że FTP...
2: Teraz zobaczymy. Działa, chyba.
1: Przez FTP wchodzę na
2: konto. Teraz zobaczymy trasowanie cebulowe.
0: Poczekaj, krawiec, ja spróbuję wejść na FTP. To sobie nie zapracę głowy.
1: Nie, ja już tu wszedłem i działa FTP. Przez FTP działa. Dziwne rzeczy, a www
0: tak,
1: nie działa.
0: FTP działa, serwer www nie działa. FTP śmiga ładnie.
1: No to...
2: Się
1: jak to jest zemsta foliarzy, jak to jeden ze słuchaczy dzisiaj piękny wymyślił taki tytuł, zemsta foliarzy, to ja potrzebą ich poszczuję. To macie przerąbane. Jak słyszycie, to już po was. Będziecie mi tu psuć.
2: Nie, no w środę to tak myślę, że tutaj nikt o tej godzinie nie bawił się.
0: Senpai wrzucił informację, ale co to jest za informacja, że w związku z pracami technicznymi mogą wystąpić problemy z działaniem stron, poczty, FTP, SSH, rozpoczęcie prac 15-16, no to teraz między 23 a 5, praca dla klientów do 3 godzin, przerwa. Skąd ty to masz, Senpai?
1: No pewnie ze strony nazwy, ale to zaskakująco długo, nie? Tak robią przerwy od 23
0: do... godzin człowieku, to co
1: no, 6.
0: Przewoź...
1: Szkoda, że nie na dwa dni se przerwę zrobią. No, od wtorku do czwartku nie będzie działało, dziękujemy, do widzenia.
0: Takie, pamiętacie? Był taki, tak na początku było, może nie kojarzycie, ale tak jak pierwsze strony gdzieś wrzucałem tam jeszcze do internetu na jakieś hostingi, czy w ogóle podpinało się pod jakieś tamte domeny jeszcze na prv.pl, jak to było modne w cudzysłowie, to tak potrafiło wywalić gdzieś neta i tam strona nie działa 3 dni i co nam pan zrobisz?
2: No to ja miałem lepiej, bo ja miałem ten swój serwer na SD i to było pewne, mówię, pół godziny naprawiali, jak jakiś był problem z połączeniem.
0: Na nazwie.pl nie widzę żadnego komunikatu. Dziwne.
2: Może odłączyli właśnie przez te marsze polsko od internetu.

0: Wieczna i nie wiem, czy to tak naprawdę ci ludzie w to wierzą, że każdy, kto nie jest z naszej bajki, kto tu w coś nie wierzy, to jest nasłany, nie, opłacony.
1: Czy zabieg czysto marketingowy.
0: Czy zabieg taki właśnie, żeby kogoś tam, wiesz, żeby nie musieć z kimś dyskutować, przekonywać, czy dowody jakieś dawać. Jak wiemy, dowody to się skacze. Tylko zawsze no, opłacony troll, dziękuję, do widzenia, nie mamy o czym rozmawiać i spokój, nie?
1: I na dzień dobry umniejszasz rolę takiej osoby. Wszystkie argumenty, jakie miała, sprowadzasz do parteru i po rozmowie, nie? Pytanie, jak długo można?
0: Masakra, bo nie wiem, czy ci ludzie nie widzą, że to jest takie grubymi nićmi szyte, infantylne, słabe. I że nadużywają tego przede wszystkim, bo rozumiem, gdyby to było na specjalną okazję, jak już się z kimś... jak już jesteśmy w krytycznej sytuacji przyparci do muru, no to można by używać raz na jakiś czas, ale tak ciągle ty nasłany, się robi sekta po prostu, nie? Z tego.
1: Trudno nie nazwać tego sektą w sumie.
0: No nawet jeden ze słuchaczy dzisiaj się do mnie odezwał na priwa i podbudował trochę, bo mówi, że też go już męczą te foliarskie klimaty, że jest z nocnym radiem tu z nami i no i naszą stronę trzyma i że tak trzymać, to takie jest fajne było, miłe.
1: Powiedziałbym nawrócony.
0: No nie wiem, czy nawrócony, może zawsze go to jakoś tam męczyło. No niestety, wszystko się jakoś tam grupuje, krystalizuje i chyba się zrobi faktycznie trochę tak, że nocne radio będzie bardzo znienawidzone przez wszystkich tych ezoteryków, spiskowców, poszukiwaczy tajemnic i różnych tam cudaków, czaramarników, jako takie... opłacone właśnie, trole z Moskwy, nie wiem, NWO, coś, będą nas ciągle o coś posądzać i wylądujemy na jakichś czarnych listach. No przecież Klot powiedział, że się nawet zastanawia, czy nie zrobić takiej czarnej listy mediów i tam by dał nocne radio. Złe media.
2: W takim razie taki jakiś program dla równowagi trzeba zrobić. Ty jeszcze proponowałem, żeby jakieś katolickie dobre programy zrobić. Czy no ja nie umiem tak, ale coś na przykład, jakiś czytajnik na przykład, przypowieść z Biblii, coś takiego fajnego, tak, co by przyciągnęło również tych słuchaczy, którzy są religijni po prostu.
1: No widzisz, ty możesz czytać fragmenty Biblii, ja będę czytał fragmenty Koranu i będzie dobrze.
2: A nie, no to się ze sobą gryzie akurat.
1: Ale jak gryzie? Przecież to jest to samo, nie. Tylko w innym wydaniu.
2: Nie, zostańmy przy pierwszej wersji, że katolicy, żeby były dobrze. Takiego
0: Ale wiecie co, cholernie ciężko jest zrobić takie medium, które byłoby dla wszystkich, bo my już tutaj jakoś się do tego przyzwyczailiśmy. Słuchacze nocnego radia z czasem się przyzwyczaili, że u nas tak jest i jakoś tam zaakceptowali to, ale nowi, wszyscy, którzy przyjdą, będzie to dla nich nie do pomyślenia, że tu jest właśnie miejsce i dla lewaka, i dla prawaka, i dla wierzącego, i dla niewierzącego, bo będą zawsze z góry wszyscy nowi oczekiwać, że tu jest że jesteśmy po jakiejś tam stronie, nie? Niestety.
1: A to jest... Przepraszam.
0: Nie, no śmiało.
1: A to jest właśnie najlepsza rzecz tego radia, że jest otwarte na każdą stronę, że tak powiem, wychodzi otworem do każdego i można taki mindfuck złapać, jak tutaj z jednej strony jest lewak, z drugiej tylko prawacy, tutaj wolny rynek, na co tutaj jedni religijni, po czym ty się krawiec włączasz i jedziesz jak po bandzie. I to jest bardzo fajne, tylko trzeba wiedzieć, jak się włączy i usłyszy głos, to się wiadomo, czego się spodziewać wtedy.
0: No, może nie dla wszystkich może to fajne jest, bo jednak... Wielu ludzi lubi utwierdzać się w swoich opiniach i być w takim towarzystwie, wiesz, wśród swoich, nie? I tak odbiera rolę mediów, że to niekoniecznie jest poszukiwanie jakiejś tam prawdy, czy dyskusja, czy spieranie się, tylko właśnie bycie w towarzystwie, które, w którym się

0: rozmawia o tym, co nas interesuje, utwierdzanie się w tym, że to, w co ja wierzę, jest dobre, dowiadywanie się nowych rzeczy z tej dziedziny, która mnie interesuje, z tej opcji, która mnie interesuje. Nie dla wszystkich to może być takie atrakcyjne, że u nas jest taka wolność i że... No, niby taka wolność, a Marcina Skildare permanentnie cenzurowano, zamykano mu usta i... No, tak się dowiedziałem od konkurencji też ostatnio, że tu jest...
1: No, ale to są wściekłe ataki na nocne radio i...
0: Tak jest.
1: To miało być śmieszne, nie wyszło mi tym razem.
0: Wściekłe żydowskie ataki. A mamy i Żyda, i Polaka, katolika. Tu mrugam okiem do Etama.
2: Dobra. Znaczy, mieliśmy też dwa dni temu taką strasznie denerwującą audycję takich dwóch panów, co ciągle ten marsz najeżdżali, jakby się TVN-u naoglądali.
0: To był lewacki bełkot opłacony przez Michnika, Szechtera.
2: No, znaczy, ja tam się cieszę, że psy maszerują i psy maszerują. Lepsze to niż mieliby się tam modlić na ulicy, na środku ulicy, tak jak ci pokazywali w telewizji.
1: Ale cię to boli, ale cię to boli.
2: Nie, no nie, nie boli mnie to. Po prostu ja bym się nie zatrzymał, nie bym sobie jechał. Z jakiej racji? Wtargnęli na ulicę i tyle.
0: A ty, Leniu, co ty jesteś, wyznawca Allaha? Halo, halo?
1: Halo.
0: Halo, halo?
1: Mów, Krawczyk.
0: Ty jesteś wyznawcą Allaha?
1: Tak, ateista, wyznawca Allaha. Nie jestem. Ja po prostu walczę troszkę z tym, że wiesz, jedna i tylko słuszna wiara. Gdzie mi do Allaha? Nie, nic z tych rzeczy. Ja po prostu, wiesz, przeczytałem jedno, przeczytałem drugie i stwierdzam, że to wszystko jest siebie warte i... Jak ktoś będzie chciał i podejdzie do tego z otwartym rozumem i przeczyta sobie, przecież Koran jest dostępny, koran.pl bodajże, po polsku można sobie przeczytać. Na dzień dobry przeczytacie, że jeżeli są jakieś nieścisłości, to trzeba je rozpatrywać na korzyść Biblii, ponieważ była jakby pierwsza i w ogóle, także... No... Nie, no, ja też, wiesz, nie miejmy podwójnych standardów. Jeżeli tak jak ja tam wyskakuję, że jak się modlą, to ja bym się nie zatrzymał, ja bym ich rozjechał, no to jak będzie szła jakaś pielgrzymka, to też ktoś ma ich rozjechać, no bez sensu.
2: No nie, oczywiście, tylko właśnie chciałem o tym powiedzieć, że jest różnica między pielgrzymką i dziećmi wsypiącymi kwiatki raz w roku, a różnica jest, jak oni tam mają co pół godziny, czy tam co godzinę stają i blokują, tak?
1: Ale ja gdzie stoją co pół godziny? Gdzie stoją co pół godziny? Przecież oni nawet nie mają tak często modlitw, żeby stawali.
2: W telewizji pokazywali.
1: Jeju, no to wiesz w telewizję, brawo ty.
2: No, w każdym razie
1: po telewizji, telewizja to zawsze jest źródło
0: nie mówmy, wiedzy takiej. Nie mówmy naraz, dobrze?
2: Cała prawda, całą dobę.
0: A co cię tak, Leniuch, wzięło nagle na tolerancję dla różnych wierzeń i tak dalej?
1: Nie nagle. Ja od zawsze tak wychodzę, wiesz, bo mnie strasznie denerwują tam, tak jak była dzisiaj audycja, tam chłopaki żeś sobie rozmawiali, a ja tam na czacie się trochę udzielałem i to nie jest tak, że ja mam od... mnie wzięło, ja mam od zawsze. W sumie mam tak... Widzę to, że nie warto wrzucać ludzi wszystkich do jednego wora, czy to ze względu na kolor skóry, czy religię, bo jak miałem tamte, nie wiem, koło 18 lat, jak wylądowałem w Stanach, ja w Ameryce mieszkałem przez rok, pracowałem i pamiętam sytuację, kiedy szedłem do sklepu i za mną szła ochrona, no bo Polak to złodziej, tak? No przecież. Co z tego, że szedłem sobie zobaczyć coś, czy obejrzeć, byłem gościem w tym kraju, po prostu miałem czas wolny, chciałem się przejść. Nie, Polak to jest złodziej. Polak, jak każdy z tutaj siedzących, to Polak to złodziej, alkoholik, wyznaje Wałęsę, papieża i bije żonę. No. I takie są stereotypy o Polakach. No,
0: złodziej wyznający papieża, to dobry.
1: No tak, bo że wiesz, jak zapytasz za granicą, no to Wałęsa, Jan Paweł II, ten, jak to się nazywa, leje żonę, kradnie i chleje. No i to jest właśnie też wrzucanie wszystkich Polaków do jednego wora, a który z nas taki jest, no?
0: Co to za właśnie, złodziej wyznający?
2: To właśnie pomysł na Franka. Na Franka mi wpadł pomysł, słuchajcie, jak tylko musiałbym być tam w tej Irlandii czy Anglii, gdzie tam właśnie tak klękają, wynająć takiego katolickiego księdza z komunią i jak oni tam uklękną tam na tych swoich dywanikach, to ministranta z dzwoneczkiem i tak dzień, dzień, i żeby im komunię dalej będą tak klękać.
0: No to by ci muzułmanie zrobili zaraz pranka takiego, żeby ci ścieli głowę, to był taki prank ich. No ale to mnie zaciekawiło, ten złodziej wyznający papieża, to co to za papież jest, to co on mówi, nie lękajcie się kraść.
1: Nie brnij w to.
0: Nie lękajcie się podpierdalać. Artykuły spożywcze oraz inne dobra.
1: To ci się nie opłaci, nie brnij w ten temat.
0: Co jest nie wasze, niech będzie wasze.
1: No. Ładny tak papież. Jest, dlatego zawsze mówię tak samo, jak tam był jakiś tekst dzisiaj na tym, że przyjeżdżają tutaj czarnuchy. No i ludzie, nie można tak mówić o kimś tylko dlatego, że ma inny kolor skóry, to jest też człowiek. Nie umniejszajmy ich wartości jakimiś takimi epitetami czarnuchy, no kurde, no.
0: Jaka mądrość. Jakich mądrych rzeczy i dobrych można się w nocnym radio nauczyć, że nie wolno na drugiego mówić czarnuch. No bo to tak nieładnie jest. Ja nie wiedziałem o tym.
1: To jest takie troszkę umniejszanie i upokarzanie. A ja mam akurat przyjaciół, którzy są czarnego koloru skóry i wbrew opinii nie siedzą na zasiłkach, tylko pracują. No to jest takie, wiesz, wszyscy do jednego wora i chlups, kurde, i wszyscy są źli.
0: A ja myślałem, że jak czarnuch jest, to zawsze dobrze gra w kosza i kradnie i...
2: Ja powiem taką rzecz, że ja, i mówię zupełnie poważnie, że ja jeszcze czarnemu nigdy w życiu ręki nie podałem.
0: No bo nie miałeś okazji, tak?
2: Znaczy nie, no raz miałem sytuację, że mi przyniósł pizzę w 95 roku. Murzyn był zatrudniony jako dostawca. No i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że trzeba dać napiwek, bo to pierwszy raz tak w życiu pizzę zamawiałem na przyniesienie. Mnie kolega opieprzył, mówi, no mogłeś mu dać jakąś napiwek. Ja mówię, kurde, nie wiedziałem, że coś takiego się daje, jak ktoś przynosi. A był tak czarny, że go prawie widać nie było. W piwnicy pracowaliśmy.
1: Ja tam muszę powiedzieć, że ci zazdroszczę trochę tak z jednej strony tego. Nie wiedziałem, nie widziałem, nie rozmawiałem z takim, tam nie byłem, takiemu ręki nie podałem.
2: No nie miałem,
1: ale to było lata temu.
0: A ja przestałem dawać napiwki.
2: Ja może
0: nawidziałem
2: może ze trzy razy.
0: Ja przestałem dawać napiwki komukolwiek. Niby dlaczego? Co to? 7 zł płacę za dostawę i jeszcze co? Jeszcze mam 3 zł dać napiwku, tak?
1: Znaczy nie, tak. Napiwku się daje 10% mniej więcej wartości zamawionego tam czegoś. Pierdolo. Jeżeli tam nie... No tak się przyjęło. No. Sam nie daję, bo czasem po prostu też wychodzę z tego założenia i... Jest też tak, że jeżeli jest dostawa, gdzie naprawdę ktoś widać, że się streścił i przywiózł ci tą pizzę w 15 minut i ten, no to też cię nie ubędzie, ale jak są takie zamówienia, gdzie mówią, że będą za 15 minut, pół godziny, a tu godzina, dwie mijają jeszcze. Miałem taką sytuację ostatnio, babka do mnie dzwoni z pytaniem, pani, bo wiem, tam podałem adres, numer domu i ten, a ona do mnie mówi, że jest pod jakimś innym numerem, a ja mówię, no to dobrze, ale ja zamawiałem pod inny numer, a ona się mnie pyta, a to gdzie ja mam teraz iść? Przepraszam, ale czy to jest mój problem, że gdzie ty masz? Ty masz po prostu donieść towar do domu, prawda? No to w takim wypadku nie ma co, ale 10%, przecież za ile te pizzę zamawiasz? Z dowozem dwie dychy, no to 2 zeta na piwku też ci nie urwie ręki.
2: No i ja teraz sobie pomyślałem, że jakbym był pizzą, dostawcą pizzy, to ja bym wcale nie był do pizzy.
1: Ja bym był rękę pizzą. Do pizzą.
2: Tak, ja bym rękę wyciągał do przodu, lewą, a w prawej bym trzymał pizzę. Nie, Nie, no trzeba jakoś.
0: A jakbyś nie dostał tego napiwku, to byś otworzył tą pizzę i... Proszę.
2: Nie wiem, ale jakbyś czekaj, bym wyciągnie tą ręką do przodu, by mi tam po prostu... Jeszcze bym się kłócił na ten napiwek, bym się wyzywał, że mi nie dał. Ja taki jestem, ja się do pracy nie nadaję, ja wam mówiłem.
0: Nie no, jak się płaci, jak płacę autentycznie czasami 7 zł za dostawę, to mi się w pale nie mieści, żeby napiwek jeszcze dawać. No bez jaj. Daję napiwki, owszem, jak mam dostawę z pizzerii tej, gdzie dostawa jest za darmo, ponieważ jest blisko, bo wtedy to faktycznie tak głupio trochę, nie? I warto dać. No ale tak jak 7 zł, no kupa kasy, no...
1: No nie, no jeżeli płacisz za dowóz, to jest co innego, no to ten gość zarabia na tym, że zamówiłeś, ale jeżeli masz dowóz z Afriko, no to już trzeba być, lekko mówiąc, chujkiem, żeby nie dać nic, nie?
2: Ja złotówkę daję na piwki nawet.
1: Teraz. O, iść w jaki porządny tam.
2: No ostatnio mi przywiózł który za 23, to dałem mu 30, no głupio by było przecież tak stać nad nim, żeby mi 7 zł wydawał.
0: Zawsze mnie tak nie tyle bawili, co żenowali ci, którzy dają te napiwki takie po 20 groszy i robią z tego jeszcze takie wielkie halo na zasadzie, że no tu mam, wie pan co, nie mam tu wydać panu tych 20, dobra, umówmy się, że to 20 groszy to dla pana, proszę sobie zatrzymać, dobrze, niech będzie moja tu tego strata, to proszę zaokrąglić, nie ma sprawy, proszę, 20 groszy to...
1: Następny kurs gratis.
0: 20 groszy to nie jest pieniądz, prawda, więc umówmy się, że tym razem to pan tu zaokrągli i proszę już tam nie szukać, nie wydawać, no. To no zawsze ja, tak to, się ja to... dziwne wydawało.
2: Ja to mi się głupio czułem, jak dawałem kiedyś, no tak przypadkiem miałem, no to uważam, że to jest obciach dawać kościelnemu na tacę 3,57 na przykład. Nie?
0: Na tacę to bym granat rzucił.
1: Ale czemu sobie nie bierzesz? Ogóle... Jesteś bardziej potrzebujący tam.
2: W ogóle, bo właśnie co do dawania i tak na tacę i na radio, tak przypominam, tutaj dajcie Krawcowi, coś też tutaj wrzućcie. Ale mam taki pomysł, taki marketingowy, taki wręcz challenge dla słuchaczy, którzy by chcieli wspomóc. Dajcie taką, dawajcie takie kwoty, na przykład 5 euro 32 centy, nie? Takie, żeby krawiec wiedział, że to jest akcja taka, nie? Dajemy nierówne kwoty. I polecam, na przykład 3,57, nie?
1: To no daj, ktoś miał przelać budychę, to... To mu da teraz 3,57.
2: No to nie, to jak 10, no to dajcie 10,52.
1: Ale skąd ten pomysł w ogóle? Możesz mi wytłumaczyć, bo to jakiś abstrakcja.
2: To nie jest abstrakcja, to jest logiczne. Bo wtedy krawiec, robiąc listę wpłacających, taką dziękczynną, poda kwotę zamiast tego, kto... Bo może sobie nie życzyć, tak, ktoś na przykład, żeby go tam przepisywać i tak dalej, nie. To poda, że tam 3,50, dziękuję 3,57, nie dziękuję 3,32.
1: Dobrze, ale teraz wróćmy do korzeni. Krawiec zrobi listę. No i co ci się tu nie zgadza?
2: No dobra, no dzielę się swoim pomysłem, bo tam sobie przypomniałem, że coś takiego mi wpadło kiedyś do głowy. No.
1: Nie, no ja to nierówne, wiesz, powiedziałem na żarty.
2: No, nierówne donate na przykład. I właśnie, żeby to miało taka była charakterystyka, że ten teraz jest wspomagany kwotami, które są właśnie nierówne. Czyli na przykład właśnie 9,99 albo tam 8,88.
0: A skąd wiesz, że słuchacze tak nie wpłacają właśnie?
2: No nie wiem, ale
0: wpłacają. Proponuję, są czasami takie końcówki.
2: Wszystkie wpłaty, tak.
0: Ktoś wpłacił, pamiętam, końcówkę 44 grosze, było tam coś... Furiat też właśnie te takie końcówki. No.
1: Ale to jest miłe takie.
2: No, zauważcie, że posługiwałem się walutą euro i w kwocie około 10, więc żeby nie było żartów, tak?
0: Nie, no jak ktoś chce wpłacić 3 złote, to może to niech lepiej to sobie kupi bułkę jakąś dla siebie. Taka propozycja.
1: Nie wierzę. Patrzę na stronę.
0: Jak wystarczy, bo nie wiem, czy nie jest droższa bułka teraz.
2: No, chleb w Biedronce podrożał, to fakt. 3,57, właśnie nierówna kwota za taki, który kosztował 2 zł.
0: No proszę.
2: No bo wiecie, redukuje się czasami też wagę, nie, żeby cena została ta sama. To jest druga metoda i rzeczywiście takie chlebki, które tam są wypiekane podobno ręcznie w Biedronkach. Ja się ostatnio dowiedziałem, kto to mówił, że to z Chin przywożą te chlebki. Podobno w Chinach są produkowane ciasta, wrzuca się je do pieca i wychodzi gotowy, świeży chlebek upieczony ręcznie.
1: Mogę się do tego odnieść, ponieważ w sklepach, ogólnie w Irlandii, to wszystkie białe pieczywa typu właśnie bagietka, bułka, te takie a la kajzerki czy jakieś chleby, co kupujesz właśnie takie niby świeżo upieczone w tym w sklepie na deli tam w piecu, czy takie pyszne wyciągają, to jest taki sklep u nas tu w Sligo, on się nazywa bodajże Food Experience, coś takiego, i dosłownie możesz sobie kupić takie zamrożone gdzieś tam z drugiego końca świata. To jest dokładnie to samo, bo to się nie kończy na chlebach. Ludzie, nie uwierzycie, ale jak chcecie, mogę zrobić i wam pokazać na ten, wrzucę gdzieś na Insta czy coś takiego. Są sytuacje, gdzie te, jak one się nazywają, donacy, pączki, wszystko po kolei jest gdzieś tam, to jest wyrobione gdzieś w Chinach, gdzieś nie wiadomo, na drugim końcu świata, zamrożone i to jest tu sprzedawane, albo jakiś sklep to bierze dla siebie nawet na użytek. Oni to rozmrażają, pieką i sprzedają jako lokalny, wiesz, no może nie, że lokalne, ale świeże pieczywo tu upieczone. A tak naprawdę to jest zrobione gdzieś na drugim końcu świata i jeżeli chcecie, mogę, będąc na zakupach, gdzieś tam podskoczyć i zrobić fotki tego.
0: A ja przypominam, że teraz Nocnego Radia można słuchać też znowu dzięki, znaczy przez YouTube'a, dzięki potrzebie, który tutaj tak zrobił, że jest live też na YouTubie, się włącza automatycznie. Wklejam linka na czata, wystarczy sobie kliknąć i można już słuchać. I w tej chwili słucha nas, uwaga, uwaga, 0 chyba osób.
1: To mamy zasięgi.
0: Jak... Nikt nie ogląda. Przez chwilę tam widziałem, było napisane, nikt nie
1: tak,
0: ogląda.
1: Tak, to ja kliknąłem.
0: Kurde, no.
2: To ja jeszcze mam lepszy pomysł, żeby potrzeba dorobił taki skrypt, że jak będzie się włączało, to jak ktoś wejdzie na youtube.com, to będzie na pierwszej stronie, na pierwszej pozycji. To by było idealnie.
0: No właśnie, to by było idealnie. No, ale funkcja fajna, tylko coś tu się właśnie tak buforuje czasami przez chwilę, trzeba chwilę odczekać, bo tak dziwnie, nie wiem, chyba się potrzebie komputer zaciął, czy coś, bo się buforuje i buforuje. No dobra. Dobra. A co, bo wcześniej było o nadawaniu, o różnych tu wskazówkach. Ty, Leniuch, masz jakieś może upodobania swoje, coś cię drażni, coś byś, nie wiem, jakieś spostrzeżenia w tym temacie?
1: Ale ja w moją stronę mam zastrzeżenia, to po pierwsze. A czy mam zastrzeżenia inne do prowadzących? No tylko jedno, żeby nie chyrlać do tego mikrofonu, bo to naprawdę daje po uszach. Poza tym myślę, że... pójdziemy raczej wszyscy do przodu i wszyscy z czasem na tą jakość bardziej postawią. No, dokładnie o tym mówiłem. Ale ja sam u siebie walczę.
2: A to pies się dławił ten razem.
1: To pies był? Ja myślałem, że to krawiec mnie to troluje.
2: Nie, pies się napił i się dławi. Muszę w ogóle pod niego gazetę podsunąć, bo chyba zaraz się zeszczy mi tutaj bieda.
0: Dławi się z szczy, sra.
1: No i na to jeszcze Etam opowiada o tym, że ma dziurę w zębie na całego zęba. Człowieku, co ja...
2: Na przedzie.
1: Co ja dzisiaj przeszedłem.
0: I piesek się kładzie na jądrach.
1: Z moim perfekcjonizmem, bo mnie to zabija trochę. Dlatego mało nagrywam, mało robię, bo jak mam robić, to muszę być ultra perfekcyjny. Jak robię perfekcyjnie, to znowu mi się tak rzadko chce coś robić, że hej, też taka tupa. Ale to jest moja wina i sam muszę sobie z tym dać radę.
2: Ja się ostatnio uwinąłem 3 firmami w ciągu tygodnia na 60% sobie ustawiłem taki licznik, żeby 60% jakości było, no i dobrze, no ładnie wyszło. bym nie mógł skończyć.
1: 60% licznik jakości. Jak to w ogóle policzyłeś?
0: No, że no, może być krzywo.
2: Po prostu nie poprawiać cały czas. Czyli poprawiam po prostu jeden raz. Tyle, żeby nie było błędów. Tak? Bo ja już mam wyrobioną rękę, uważam, i spod mojego pióra wychodzą same ładne rzeczy. I tyle, no. Ale zawsze można zrobić lepiej, nie? O to chodzi.
1: No tak, to jest. Jest jakiś taki zbłędne koło. I ja w nie czasem wpadam, że coś siadam, nagrywam, po czym wyłączę i zamiast audycja jakaś powstać, to się urwie za przeproszeniem na to, że się pomyliłem w 10 minucie i coś tam źle zacząłem. Może nie tyle mówić, tylko że nie ma tej takiej jakości czy dbania o czegoś i to szkoda. Nie wiem, denerwuje mnie to strasznie. Chciałbym mieć taki luz jakiś dziwny. Nie, ja chyba wino zacznę pić do prowadzenia tych audycji, może mi lepiej pójdzie.
0: No, a żebyś wiedział, że to dobrze robi czasami, na przykład na gadkę, żeby się wyluzować. Dużo zależy na przykład od tego, czy mamy ściśniętą krtań, czy nie.
1: Ale dlaczego?
0: Inaczej wtedy głos jakoś działa i liczba zająknięć się zmniejsza, jak mamy takie, wiesz, wyluzowane to gardło, nie?
1: Mhm. No to widzisz, no takie tipsy. Nie wiem, staram się, teraz jeszcze ten Jacek Blacha dobił, bo tak, wiesz, on ciśnie z tą jakością, więc teraz to już nic pod mojego pióra nie będzie dobre. I jeszcze większy stres, ale zawsze mogę powiedzieć, Jacek, ja nie publikuję w nocnym, publikuję u siebie, proszę się mnie nie czepiać, jak nie będzie pasowało.
0: Coś z tą jakością jednak jest na rzeczy, bo bywa, że można gadać o czymkolwiek, ale jak się przyjemnie słucha, to ktoś sobie po prostu włącza to do snu na przykład i zasypia przy jakimś nadającym. Ja nie ukrywam, czasem tak mam. Wielu słucham nadających właśnie tak do snu, tak? Oni sobie tak pierdolą, ale to jest takie bardzo przyjemne pierdolenie i to chyba nie jest żaden wstyd umieć nadawać w taki sposób, że słucha się kogoś właśnie do snu, nie?
1: Tak, ja bardzo lubię. Ja kurczę, chłopie, głupio zabrzmi, ale ile ja razy usypiałem, jak cię słuchałem, to...
0: Zaraz się okaże, że wszyscy jesteśmy takimi pierdolącymi coś trzy po trzy i wszyscy przy nas zasypiają, tak samo jak przy muzyce takiej monotonnej.
1: Tak, ja przy etamie zasypiałem, przy tobie, ja pamiętam, kiedyś Kloda włączyłem, to usnąłem w ogóle w 5 minut.
2: Ja sam przy sobie zasnąłem. No bo czasami sobie jak odsłuchuję, to sobie po cichu odsłuchuję, tylko sobie na głośnikach wtedy odsłuchuję i to sobie tak sobie oprę się na wskroś. I czasami no już potem ledwo wstanę, bo takiej pozycji nieraz zamartej, że tak powiem. Zasnę na pół siedząco i zdarza mi się.
1: Furiat na czacie pisze, przy Klodzie się dobrze śpi. Jaka recenzja audycji musi być powalająca, dobrze się przy nim śpi.
0: Napisz mu to, Furiat, tam w komentarzach pod audycją. Fenomenalna audycja, zasnąłem jak kamiennym snem od razu, po prostu fantastycznie się przy tobie śpi, Michale.
1: Spałem od początku do końca. Genialna audycja.
2: Ja kiedyś na substancji tak zasnąłem właśnie, że mi się śniło, że jadę szybko windą, takie mam czasami sny, w windzie i o windzie. No i słyszałem cały czas tą substancję i się obudziłem po pół godzinie gdzieś i wiedziałem, o co chodzi, bo wszystko, co mówił tam Tomek, po prostu docierało do mnie przez ten sen.
0: A nie zacząłeś potem tak automatycznie, sam nie wiedząc czemu, skręcać jakiś tam drutów czy coś?
2: Nie, bo to było jeszcze przed tym okresem.
0: To się można zaprogramować. Ja się trochę tego boję, bo tak słucham sobie na przykład jakichś tam owsianków czy innych, no i potem mogę się zaprogramować, więc zacznę wierzyć w jakieś tam przekazy od Plejadian czy coś.
2: Znaczy sny takie sprawdzające się to ja wielokrotnie miałem, więc akurat nie jestem niewierzący w takie rzeczy. Ja myślę, że na temat snów to można ciekawe rzeczy. O, właśnie teraz mam plus tego, że sobie tutaj widzicie na tej komórce, mogę jedną ręką sobie łóżko robić. To jest fajna sprawa. Transmisję macie zrobienia łóżka u Edama.
0: Ktoś kiedyś tak sobie zażartował, nie powiem kto, że Etam to albo nagrywa jak robi leczo, albo jak ściele łóżko.
2: No a pies stoi i się patrzy, bo już wie, że zaraz tutaj trafi. Także.
0: I położy się na twoich jajach.
2: No dokładnie. Jeszcze będę musiał okrakiem leżeć, bo on się pycha tam z całej siły. To są takie smaczki.
0: No nie wiem, czy takie smaczki, akurat jak opowiadałeś, jak on ci tam wylizuje stopy czy coś, to nie wiem, czy takie smaczki. Czy to takie smakowite faktycznie. A może dla psa to dobre, bo to takie słone.
2: Znaczy ja myślę, że on ma z tego frajdę, bo by się tak nie pchał. Nie?
0: Zwierzęta są bardzo rytualne, i psy, i koty. Koty chyba bardziej, ale po prostu się przyzwyczajają do pewnego rytuału i to jest dla niego taki rytuał dla Maxa, że on się kładzie na tych jajach twoich.
2: No. Znaczy, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. On teraz sobie już czatuje, ja go teraz wezmę tutaj na tapczan, bo już sobie rozłożyłem. Swoje pielesze takie, no takie, ja tak mam bardzo też wszystko skromnie, to rozkładanie, to też jest takie właśnie na pół rozebrany tapczan. No i pies trafi na tapczan, a potem muszę mu dać lewą stopę do polizania, potem prawą i potem trafia między nogi. To już taki standard.
1: Wiecie co, taka dobra nowina. Leniuch, dobra nowina, nocne radio już działa, strona.
2: A misiek trafił właśnie na tapczan. Zadowolony.
0: On się tak śmiesznie krztusi.
2: Dźwięki. Czy to jest związane z przewężeniem niestety garba u Yorków, ale ponieważ on ma jeszcze nadwagę, taką porządną nadwagę, bo on waży tyle, jak wiemy, 200 kilo ważył na Yorka, no to no niestety każde wzięcie go w ręce powoduje to, że tam gdzieś go ucisnę i zaczyna kasłać. Niestety.
0: No, to ciekawe. A ty jesteś, Etam, trochę jak dziadek Poszeprzyński, bo tak fajnie powtarzasz te same rzeczy wielokrotnie, ale to też można się tak właśnie przyzwyczaić i to takie wtedy zabawne jest. Bo o tym zwężającym się przełyku Yorków to już z 15 razy słyszałem, ale to dobrze, bo to się utrwala wtedy.
2: Tak, ja tak mam po tacie. Tata też tak mówi często, powtarza sobie. I on potrafi w ciągu 3 minut powtórzyć to samo zdanie 3 razy.
1: To czyli będzie ci się to pogłębiać.
2: No, staram się, widząc błędy starszego pokolenia, nie powielać ich, ale to jest automatyzm, który się włącza.
1: Ale widzisz, Etam, to wszyscy będą na bieżąco, bo czy my, co zaczęliśmy cię słuchać, nie wiem, tam miesiąc temu, czy ci, co będą cię słuchać za pół roku, bo wszyscy będziemy wiedzieć to samo. Tak, będziemy mieli już taką wiedzę utrwaloną.
2: Ja już się pogodziłem z tym, że po prostu pewne takie odruchy, pewne takie słowa się zawsze gdzieś tam powtórzą. No po prostu to jestem cały ja, nie?
0: Każdy się trochę powtarza, chyba. Wychwytuje u różnych nadających i też u siebie. Czasami tak się aż gryzę w język, bo też już po raz 20 mówię jakąś ciekawostkę.
1: Powiem wam ciekawostkę, nie mówiłem wam o niej jeszcze dzisiaj, była wczoraj i przez ostatni tydzień, ale Anon tutaj napisał: uwielbiam was, ale wyobraźcie sobie, jakby ktoś nowy teraz was słuchał od pół godziny, na co Furiat odpisał, pomyślałby, co to za oszołomy. No ale tak jest prawda i dlatego, że tu jest tak luźno, to tu jest tak fajnie i tu się chce siedzieć, prawda?
0: No już tak się nie zachwycajmy sami sobą.
1: Oj, to może ty się nie zachwycaj sobą. Ja lubię.
0: Boże, jaki jestem wybitny.
2: Ja też jestem genialny, się z tym pogodziłem.
1: Nie masz sobie nic do zarzucenia, prawda?
0: Słuchajcie, bo my to tacy fajni jesteśmy, nie?
1: Dlatego nas atakują.
0: Bo jesteśmy fajni, dlatego nas atakują.
2: Jedyne właściwie, czego brakuje w nocnym radiu, to brakuje kobiet. To jest niestety taki deficyt.
1: I mszy.
2: No to inna sprawa. Mówię, generalnie, dobra, brakuje generalnie takiego kultu troszeczkę religijnego. Brakuje tych rzeczy, no. Trzeba to przyznać.
0: Bardzo.
1: A... Jeszcze jakiegoś ONR-owca to brakuje.
0: No siema, Adolf Żyleta jestem. Dziś wam opowiem, jak generalnie rozpoznać Żydka. Dlaczego Polska jest wielka. I o mieczu Chrobrego opowiem, o bohaterach. Kurwa, a jak jakieś pedały, lewaki są, to nie słuchać, kurwa, się nie podoba. Co kurwa, co?
2: Ale kiedyś może dojdziemy do tego, że będzie na przykład relacja z Marszu właśnie Niepodległości za rok na przykład. I będzie można posłuchać na żywo wywiadów, ktoś tam słuchaczy będzie akurat. No właściwie to mogło być w tym roku nawet, bo córa moja była na Marszu Niepodległości. W mundurze w pełnym rynsztunku maszerowała krokiem tym, jak to się nazywa, musztrowym, tak? Także było narodowo. Ale ja flagi nie wywiesiłem, słuchajcie, w ogóle. A wy macie flagi u siebie jakieś polskie albo...
1: Nie. Ja jestem normalny.
0: Ja mam flagę piracką.
2: Fajnie by było sobie wyobrazić się, taki dzisiaj osiedlem takim masowego mieszkania i wszędzie flagi w oknach, nie?
1: Wiesz co, było w Hiszpanii teraz jak byliśmy z Madziuszką, to... Ale to chyba w związku z tym, z tą całą sytuacją z Katalonią, to dużo flag było gdzieś wywieszonych. Tak, no niezbyt normalnie jak na kraj, żeby tak było, żeby pomyśleć, że to jest normalnie, więc no, ludzie mają coś z tymi flagami, ale nie wiem.
2: Czy u nas to było na Euro 2012, jak Tyskie dodawało do piwa flagę, to od razu było widać piwo, nie? No tak, że było pełno wtedy w oknach, ale to było takie akurat odwrotnie moim zdaniem, bo wtedy było widać po prostu, kto pije piwo, tak, a nie kto ma flagę. Ale tak fajnie by było. Na każdym balkonie, w każdym oknie flaga polska, nie na kiju. Jeszcze żeby to tak wywieszone było, nie tak, że tam w oknie, jak to takie jak zasłonkę. Nie, normalnie kij do przodu i wisi tak, zwisa w dół, nie, i trzepocze na wietrze. Pięknie by to wyglądało.
1: Bardzo mi się spodobał ten komentarz Anon na czacie, który napisał, a może w piątki mszele transmitujcie.
2: Nie, no to ja w niedzielę o 17, bo 18 będę chciał. To muszę proboszcza załamać.
0: A co ty się musisz, bo ty się musisz tak zawsze o zgodę zapytać proboszcza o wszystko, nie?
2: No wszystko można piracić, ale przepiracić, no słuchaj, no.
1: Nie chcę cię smucić, ja tam, ale nawet ja wiem jako ateista, że msze są dostępne w necie po prostu. Są strony, gdzie są msze online polskie, to dla ludzi, którzy są za granicą, a czują potrzebę. Nie mają, jak to zabrzmiało, czują potrzebę, nie mają możliwości uczestniczenia w mszy polskiej, to mogą sobie oglądać normalnie w necie są msze z różnych parafii.
2: Wyobraź sobie, jaki szał by zrobiła piskoteka, takie wydanie konfesjonalne, że mielibyśmy radiowego klechę, który by mógł wyspowiadać takiego...
1: Ale już była spowiedź...
2: ...migranta.
1: Po potrzeby była spowiedź blachy, to ja się spowiadać nie zamierzam.
2: Tak, ale ja mówię o prawdziwym takim. Rzeczywiście, bo tam jest deficyt, którzy zamykają te kościoły, robią z tego sobie żarty. A owieczki zostają bez pasterza i to jest właśnie, widzę, taka nisza po prostu. I taką wirtualną tacę byśmy zrobili, pół na pół wtedy z parafią i jak najbardziej.
0: Ja bym się...
1: Ale dobra, ale na najważniejsza rzecz, żebym się, dla kogo idzie taca?
2: No to właśnie dla pół mnie. Na pół, ale no. Ja myślę, że tutaj krawiec by dał w całość na parafię.
0: Nie.
1: Na
0: kościół nocnego radia. A ja mogę robić za księdza. Możemy zrobić mszę i z koszyczkiem się potem przejdę, zbiorę donaty.
2: Nie, mówię co przyjemnie.
0: Mogę wyspowiadać anonów. Tam przyjdzie anon i powie: dedosowałem, trollowałem, proszę krawca ojca.
2: Gorzej jak ksiądz uznałby, że w ogóle słuchanie nocnego radia trzeba się wyspowiadać, zrobić rachunek sumienia. No, to hasło takie, nocne radio, musisz się z tego wyspowiadać.
0: Ty tam nie reklamuj tam u proboszcza czy coś, bo on sobie, wiesz, włączy i cholera wie na co trafi akurat. Włączy sobie, ja tam będę akurat, no i wiecie, Jan Paweł II tutaj, dziewczynki z warkoczykami, guma turbo. No to wiesz, dostaniesz ten ekskomunikę jako redaktor nocnego radia.
2: Nie, no to jest bardzo tolerancyjny ten, zresztą zawsze można, ten, ja tutaj może mogę się zawsze jako taki duszpasterz zagubionych tutaj owieczek na czarnym czacie nocnego radia, aż taki ciemny, aż
1: jeśli nas etam zacznie nawracać tutaj, to dopiero będą cyrki.
2: Ale to nic nie ważne, jeżeli nawet jeden słuchacz nocnego radia nawróci się na dobrą drogę, to już warto jest, tak, do tego jednego.
1: Ale co to jest dla ciebie dobra droga, etamie?
2: No dobra, to znaczy furia wam wiesz tutaj wyjaśni. No, więc ja będę
1: się wyjaśnił. Że co jest?
2: Furia wam tutaj wyjaśni zaraz na czacie, że nawróci na dobrą drogę. No.
0: Chodź do Jezusa. No,
2: my tutaj mamy z furiatem swoją sztamę, a notabene furiacie za chwileczkę skoki się zaczynają. Będziemy mieć spotkania pewnie tutaj na czacie i polecamy wszystkim kibicować z nami Polakom, rodakom. Wprawdzie od tego nie będziemy mieć więcej w portfelu, ale przynajmniej będziemy pić ze szczęścia, jak wygrają.
0: A to nie jest grzech te skoki? Bo gdyby Pan Bóg nam chciał, żebyśmy tak fruwali jak małysze, to by nam skrzydła dorobił.
2: Nie, to nie jest tak. To o kobietach jest. Dlaczego kobiety nie skaczą? Przynajmniej nie skakały do niedawna. Dlatego, że im na wietrze po prostu biustrze poczęli. Przeszkadza w locie, nie?
1: Skąd ty bierzesz te mądrości, człowieku?
2: Ja to akurat sam wymyśliłem, zresztą tak samo jak wymyśliłem, dlaczego na dyktancie w pierwszej klasie podstawówki napisałem murzyn przez u zamknięte, bo wtedy takie słowo było użyte na dyktancie, sobie wyobraźcie, że w podstawówce w 78 roku na dyktancie było słowo murzyn, czy murzynek, ja przez u zamknięte napisałem.
1: Pani się nie spytała. Murzynami.
2: No pani się spytała. Pani mnie się spytała, dlaczego chłopczyku napisałeś przez u zamknięte murzyn, a ja powiedziałem, że się wymienia na mongol, nie?
1: Bura, to jest tak jak ja zabłysnąłem w podstawówce i napisałem kura przez u zamknięte, a jak się mi babka zapytała czemu, to powiedziałem, bo kogut.
2: No to ja tutaj jestem akurat wybitny pod tym względem, bo napisałem żółw przez, robiąc we wszystkich literach błąd, RZ, U otwarte, U i F na końcu, nie? Żółw.
1: Ja bym cię wywalił z klasy.
2: No nie wiem, co byś w takim razie powiedział, że jak ja w klasie maturalnej z czytania dostałem jedynkę, nie? I taka jest prawda, że do tej pory kiepsko czytam.
0: Murzynek Bambo w Afryce.
2: Nie, to piąta klasa technikum. No i czytałem, od razu mówię, czytałem własne wypracowanie. Po prostu nie mogłem się rozczytać.
1: A to jest zastanawiające, bo to musi bardzo utrudniać życie.
2: Przyznam się, że mama mi pisała to wypracowanie, ja je przepisałem tylko w piątej klasie technikum. No ale dobra, nie ważne.
0: Wiecie co, jakby otworzyć, bo żeby przeprowadzać mszę, to trzeba mieć odpowiednie tam uprawnienia, trzeba być księdzem, coś, ale jak założymy własny odłam kościoła chrześcijańskiego, to ja bym mógł poprowadzić tutaj jakąś mszę, myślę nawet.
1: To umówmy się, ja będę skarbnikiem.
2: No i to wszystko jest wolno od podatku.
0: Ministrantem?
2: U pan Diego to było.
1: Nie, skarbnikiem, nie ministrant.
0: W górę mikrofony.
2: Tak, raz jeszcze kościelny jest potrzebny. I ten organista taki, co tam gra właśnie. I ten, no, jeszcze mamy potrzebne są zakonne siostry, żeby usługiwały. To jest bardzo ważna służebna rola kobiet. To już tak strasznie nie docenia w tej chwili. Ja mówię, no, że to jest podstawa, tak, człowieka, żeby dziewczyna miała... Wiedziała dobrze w głowie poukładane, gdzie, co trzeba zrobić, jak nam podać ten obiad, żebyśmy byli zadowoleni, bo wtedy nas to motywuje wtedy do ciężkiej pracy. I to jest właśnie to, o czym będę chciał mówić za dzień lub dwa, bo chcę wam wyjaśnić moją filozofię związaną z tym takim dobrym szowinizmem. Szowinizm jest dobry, jeżeli feminizm jest dobry.
0: Dobry szowinizm, to ciekawe, to mi się kojarzy z pozytywną pedofilią trochę. Dobry szowinizm, pozytywna pedofilia. No,
2: ja bym
0: dobra,
2: chciał,
0: no.
2: Ja bym chciał poznać szowinistkę. Szowinistkę. Żeńską. Ja będzie mówiła, że mężczyźni są super.
0: O, ktoś tam się przetwiera u kogoś. Kto to przyszedł?
1: Byłem kota wypuścić, bo kotu się włączyło nocne rozrabianie już. Ona Lusia wychodzi sobie na całe noce, wraca rano, także...
0: Fajnie ma ta twoja kocica, właśnie, że może sobie wychodzić, mieszkać w domku. Ja dlatego nie biorę teraz następnego kota, bo nie mam warunków, żeby wypuszczać, a nie mam serca po prostu tak w domu trzymać cały czas.
1: Tak, nie, to jest bez sensu, żeby wiesz, kota trzymać całe życie w domu. Nie, ona sobie wychodzi, tak, ona się tak koło pierwszej, drugiej w nocy obudzi i szpula idzie, wraca koło 10, 11 rano, znaczy rano, w południe, mówię rano tak dla mnie i dla Etama rano i ten.
2: Weź sobie psa na próbę.
1: Nie, ja nie lubię, wiesz co, stary, ja...
2: Krawiec niech weźmie.
0: Ja też tak. Nie lubię.
1: Dwa, że wiesz, psy są dużo bardziej hałaśliwe niż koty. Kot przyjdzie, się położy i macie ogólnie w dupie i cały świat. A pies szczeka. Wchodzi.
2: On w ogóle nie szczeka. W ogóle.
1: Tak, no, twój siedła.
0: Pies to lizus. To taki cały czas taki zapatrzony w pana swojego. I...
1: Ja strasznie w kotach lubię ten ich wyjebanizm, że wiesz, ty przychodzisz, a kot, wiesz, nawet głupie wchodzenie z zakupami do domu. Jak masz zakupy w rękach czy coś, wbijasz na chatę, no to pies po tobie skacze, wywraca ci to wszystko, kot nawet ubanie podniesie, macie w nosie. Przyjdzie, jak będzie miał biznes po prostu.
2: No wiecie, tylko teraz właśnie pieszczę tutaj na tapczanie, bo już chcę się spać kłaść.
1: Wrzuciłem wam na tym. Zazdrość psiom na czacie. Zobaczcie sobie filmik. Jest genialny, jak nie wytrzymała presji.
0: Mi się nie chce wstawać.
1: A, ja to leżysz.
2: Ja już uciekam, bo pies mi się chce położyć na kolanach, a będzie ciężko.
0: Pies no, jest puszcie. Najważniejszy. To jest motto Etama. Wszystko dla pieska.
2: No, bo muszę się położyć, bo tutaj tak mruczy mi tutaj, żebym się położył koło niego. No pokaż, jak potrafisz. Mruczysz. No tak pomrukuję sobie, żeby już się do tego, do łóżka położyć z nim. Już chcę no te moje nóżki.
1: Wiesz, jeszcze jest jedna rzecz dobra w kocie. Kota sobie wypuścisz, kot ci da znać, jak chce sobie wyjść. Otwierasz drzwi i masz ogólnie kilkanaście godzin spokoju, a z psem musisz chodzić na spacery.
2: No, muszę z nim rozmawiać, bawić się cały czas. To jest robota. To nie jest tak, że sobie po prostu psa postawisz, tak zostawisz sobie. Nie. On ma swoje tutaj potrzeby. O, cholera. Przydusiłem kojecące.
1: Co ty mu robisz, biedakowi?
2: Pokrętałem go. Po prostu za bardzo się przytulił, za mocno go ścisnąłem niechcący.
1: Za bardzo się przytulił. Wrzucam.
0: Etam go ścisnął tak, że mu się aż takie wielkie oczy zrobiły.
2: No, wiecie, ostatecznie jesteśmy w mobilnym studiu. Żeby nie było, czekajcie, tylko zobaczymy, czy tam urządzenie moje zostanie.
0: O, coś przycichło.
2: Uwaga. Nie wiem, tylko czy będę ja, czy pies.
1: Jak chcecie, to sobie zapiszcie, wrzuciłem PayPala tego etamowego.
2: Ojejku, ty weź mnie tam nie reklamuj tym PayPalem, bo
1: poprzedywałem... No wiesz, prosili przedtem, a życie odnalazłem, no to co?
2: Zresztą mam kupę kasy.
0: Teraz widzę moda na żebranie dla kogoś innego. Etam żebrze dla Krawca, Leniuch żebrze dla Etama, a dla Leniucha ja będę żebrał. Wpłacajcie dla Leniucha.
1: A nie, no ja pierwsze co to żebram jest nocne radio.pl, ukośnik wsparcie, później Etam. Siebie nie wklejam, bo ja i tak nic nie dostanę.
0: Chyba ci jedna osoba chyba ci ci do tej pory coś tam napisał?
1: Nie, wiesz co, tam było dwa, było parę razy, ale tam wiesz, ja wiesz co, znaczy tak, to była akurat jedna osoba, czy dwie, nie pamiętam. W każdym razie, wiesz, to jest, ja nie patrzę na to z perspektywy tego, jak dużo dostałem czy coś, tylko to jest tak zajebiście motywujące. Jest coś w tym, co kiedyś powiedziałeś, że wpłaty bardzo, jak to się mówi, nie, że motywują do robienia czegoś. Powiem ci, że tam była wrzuta na ten, na kawę i człowieku, mi się tak strasznie zachciało coś robić od razu, żeby wiesz, się mobilizują. Bardzo dobrze, Furiat. Dzięki za słowo. Robić, żeby w jakiś sposób się odwdzięczyć za to, no to jest bardzo miłe. No ale wiesz, nie będę się upominał. Ci, co chcą, to wiedzą, gdzie znaleźć tam do mnie PayPala. Nie, ile już można się wrzucać?
0: PayPal Leniucha to jest...
1: Dobra.
0: Tam macie w dziale Wspieraj, Nocne Radio, to Leniucha jest, tak.
1: Dokładnie, tu jest mój PayPal, tam wspieracie i jest dobrze.
0: A PayPal Etama to jest PayPal Me łamane przez Nocne Radio.
2: Myślałem, to trzeba maila podawać zawsze. To widzicie, jest takie ułatwienie teraz, bo kiedyś trzeba maila podawać, z tego zapamiętam.
1: Mnie bardzo rozbawiło, jak ja tam przez dwa dni tutaj rozkminiał, jak to było możliwe, że ktoś mu wpłacił i sobie tak siedziałem i czytałem. To było takie słodkie, taka niewiedza. No ale skąd mi się te pieniądze tam wzięły? Jak to możliwe, że mi je ktoś przelał?
0: To jest bardzo fajny wyraz szacunku dla nadającego i taki wyraz solidarności z nim, że podoba się i w ogóle, no bo komuś się chciało, nawet już nie chodzi o sumę, tylko że komuś się chciało tam wpisać, wejść, przelać. To jest taki konkret, nie? Coś takiego bardziej konkretnego niż samo tam, o, fajna audycja, nie? Co też jest fajne, też jest miłe, jak ktoś pochwali albo się odezwie na priwa, coś napisze, no ale jak wpłaci, to tak jeszcze o poziom wyżej, nie?
1: No, to jest takie, wiesz, kurczę, no to jest jak ci ktoś stawia browara, no, czy coś, to tak samo, to jest dokładnie przyjemne po prostu, nie?
0: Dokładnie.
1: Mobilizujące.
0: Dokładnie, Usieńko.
1: To także ten... Nie wiem, panowie, co, zawijamy się, czy...
2: No ja już chcę, naprawdę, już nie chcę was tutaj tak zmuszać, żeby się rozłączyć, ale ja już chcę, potem mój pies tutaj po prostu już się wije koło mojej nogi tutaj totalnie.
0: Ja nie wstaję, musicie się sami rozłączyć.
1: To tymczasem etamie. Ja jeszcze chwilę pomarudzę. Mi się tryb nocny włączył, ja nocą marudzę, w dzień śpię w opór, także.
0: A kto jest największym marudą w nocnym radio?
1: A to mnie pytasz? Nie wiem, szczerze. Ciężko by było wybrać nawet, bo to zależy od kategorii chyba, ale nie wiem. Ja dużo marudzę w sumie, ale żebym był największym, to wątpię.
0: No myślę, że Blacha jest jednak lepszy od ciebie w tym.
1: Oj nie, no ale to wiecie, to ale nie, bo Blacha jest merytorycznym marudą często, tyle tylko, że... Nie, bo raczej bym go nie uznawał za jakiegoś wybitnie, jeśli chodzi o irytujące części. Znaczy, to ty masz tą przyjemność, że do ciebie dzwoni i ty się i mi się zawsze podoba, jak on tam już dziesiąty raz zaczyna tam coś mówić, tłumaczyć, a ty już za tam jakieś dżingle puszczasz w tle, słychać to sapanie, ciamkanie, już wiadomo co. Bo będzie za chwilę dobra, Jacek, to streszczaj się, ale nie wydaje mi się, żebyśmy tu mieli jakichś takich, którzy bardzo by zniechęcali swoim juceniem.
0: No. Też już, kurde, jestem trochę śpiący. Zastanawiam się,
1: ty jeszcze leżysz, to już w ogóle.
0: No, to jest usypiające takie nadawanie, ale coraz bardziej lubię nadawać na leżąco. Chyba się przestawię w ogóle na tryb leżący nadawania.
1: Gdzie ty masz mikrofon teraz? Bo cię dziwnie słychać. Z jednej strony spoko, ale inaczej.
0: No inaczej. Robi się inny głos, to co mówiłem, nie? Że głos inaczej brzmi. Troszkę mniej radiowo, niestety, ale za to mogę sobie poleżeć. Jak już taki rozleniwiony, już nic mu się nie chce, już nawet gada tylko do ludzi, leży z zamkniętymi oczami, kurde. Nie powiem wam, co trzymam w drugiej ręce. W jednej mam mikrofon, a w drugiej nie powiem, co? Drugi mikrofon.
1: W drugiej też mam mikrofon, tylko swój. Dobra, to idź spać, panie, ja też idę.
0: Nie, bo ja tak sobie leżę i sobie jeszcze gadam chwilę, więc jak masz ochotę, to zostań. Ja cię nie wyganiam.
1: Ja cię nie wyganiam, muszę wstać za 10 godzin. A, dobra, to jeszcze mogę pół godziny posiedzieć, bo ja tak te 9 godzin to lubię jednak spać.
0: To powiedz, co tam ci się ciekawego śni ostatnio.
1: Wiesz co, ja mam bardzo dziwne sny. Mało snów pamiętam później, najczęściej mam tak, że pamiętam sny po przebudzeniu, mogę sobie o nich pogadać, czy coś tam, ale nie ten. Ja różne sny mam, z reguły są jakieś strasznie, strasznie dziwne, jakieś oderwane od rzeczywistości, typu, nie wiem, wiesz, bo ja mam taki patent, nie wiem, czy to jest w ogóle interesujące dla słuchaczy, ja lubię zasypiać, to jest serio, będzie to, nie wkręcam, ale jak się kładę i już zaczynam, wiesz, tam chcę sobie usnąć, to zaczynam sobie myśleć o jak tam biegam gdzieś po jakiejś mapie w Quake'u czy coś takiego. Naprawdę, jestem psychiczny, ale to się chyba nazywa uzależnienie. I czasem nawet gram chyba w nocy gdzieś tam w śnie. Nie wiem, Star Wars mi się często śni, no ale to też fanatyzm, Formuła 1. Nie wiem, to takie życiowe bardziej, zainteresowania. Nie mam jakichś takich odjechanych wybitnie snów. Często na jakichś wycieczkach coś mi się przypomina w głowie, jak gdzieś byłem czy coś, a tak to spoko. A tobie co się śni?
0: Że jestem czarodziejką z Księżyca.
1: Za dużo potrzeby.
0: I tak zamieniam się w takie w ubranko szkolne i warkoczyki mam i krzyczę jata!
1: Za dużo potrzeby. Zdecydowanie za dużo.
0: No, potrzeba ma te swoje tam, te dziewczynki różne, jakieś tam fiku, miku, coś tam.
1: A mi bardzo powiem, że to nie wiem, o co chodzi w ogóle z tą ideą awatarów, z tymi postaciami, to się nie nazywają kreskówki, tylko mangi, jakoś tak? Ale chińskie na bajki. Swój sposób. Jak?
0: Chińskie bajki.
1: No może, ale ładne są te rysunki, trzeba przyznać, nie jest to jakieś takie byle jakie, tylko mają jakiś taki w sobie element artystyczny, że to się podoba.
0: No tak, to jest zawsze takie estetyczne, ładne i kolorowe i ładnie narysowane. No, Zenon ma na przykład polską mangę, czyli koziołka, jakiegoś tam matołka.
1: No to nie komentuję. A powiedz mi, ściągnąłeś sobie ten filmik drugi, co, bo nie pamiętam, czy się cię pytałem, co wysłałem ci na dysku Google? Udostępniłem ci tam link.
0: Szczerze?
1: Wiem. To już wiem. No, nie, powiem ci, bo mi się myli, Etam mi opowiadał o tym, bo też oglądał ten filmik. Nie, chciałem się spytać o twoją opinię, co myślisz. Ale ma goś talent, prawda?
0: No, fajne są takie tacy artyści, którzy na szybko potrafią coś zrobić. To jest całkiem sporo takich. Jeden coś sprayem szybko ci zrobi, coś co wygląda jak obraz wręcz do powieszenia na ścianę, jakieś planety od talerza sprayem coś, wiesz, zrobi, drugi coś namazia, stopami rozmaże coś. No, to tutaj ładne te obrazeczki, faktycznie. No i faktycznie, tak jak powiedziałeś, nieźle można zarobić, będąc takim ulicznym artystą, no bo...
1: No stary gość wyszedł sobie na godzinę, popracował, zarobił z dobre 2,5 stówy i to dobre 2,5 stówy to jest tak mówię najmniej, po czym myślę, że to było między... Jesteś?
0: Jestem.
1: Jesteś. między 2,5 a 3 stówy, więc on sobie popracuje 2 godziny w tygodniu w słoneczku stojąc, zabawiając ludzi. Tylko najśmieszniejsze jest to, że w momencie jak uploadowałem ten większy filmik, żeby ci go wrzucić, to po wrzuceniu go raz jak debil ostatni na koniec zamknąłem okno zamiast dać opublikuj, a za drugim razem jak go wrzucałem, to YouTube mi wywalił, że prawa autorskie. W ogóle to już troszkę sięga za daleko, bo w filmiku była użyta jakby ścieżka dźwiękowa,

0: na ulicy gra w tle, ani go słuchał dla przyjemności, ani go gdzieś wykorzystywał, więc no co to za prawa autorskie, no kurwa. A jak no, se, no, a jak no, se no. będę szedł ulicą i zagwiżdżę coś, jakąś tam melodię znaną, to czy Michaela Jacksona, czy coś, to też wykryje, że prawa autorskie, no już bez
1: I jaj. Powiem ci, że chyba doszlibyśmy wtedy już do granic absurdu.
0: No, nie wolno
1: to, gwizdać. To już byśmy doszli do granic takiego absurdu, gdzie człowiek by się bał, za przeproszeniem, nagrywać czegokolwiek, bo teraz, żeby wrzucić to do vloga, że jak powiem, opracować się za ten, żeby już zrobić vloga, to muszę te wszystkie filmiki, gdzie ten gość malował, powycinać stamtąd muzykę. Gratis z robota.
0: Nagram, kurde, siebie jak ten, jak wchodzę pod prysznic i sobie śpiewam Love me tender, love me sweet, a tam zaraz Elvis Presley, proszę, skasowane i od razu ban, nie? Na 3 miesiące. Dziękuję.
1: No. Ty, nie uwierzysz, ten drugi filmik też mi usunęło, ten co wam, co ci podrzuciłem.
0: Ale jaja.
1: Co, oni są psychiczni, usunęli mi ten, prawa autorskie. Chciałem teraz wrzucić słuchaczom na czat filmik. Patrzę się, filmiku nie ma, a na tym, jak on się nazywa, na mailu informacja, że roszczenia dotyczące praw autorskich. Filmik został zablokowany. To no, gratuluję.
0: No nieźle, ale ty uważaj też, stary, bo jak ci usuwa filmy, to zawsze dostajesz punkty karne takie i zaraz mogą ci zbanować kanał na 3 miesiące.
1: To niech mi zbanują kanał, pójdę sobie na Vimeo, oj, ale straciłem. Zapłacę sobie tam za konto i będę miał do bólu.
0: A Vimeo jest płatne?
1: Jest płatne, to znaczy jest tak, że tam masz limity, chyba 500 megabajtów możesz wrzucić dziennie czy tygodniowo, ale możesz za jakieś śmiesznie małe pieniądze sobie wrzucić. Już ci powiem, poczekaj.
0: Może można by audycję Nocnego Radia na Vimeo porzucać?
1: Nie, bo tam masz plany. I znaczy pod względem praw autorskich pewnie byłoby łatwiej, ale to jest tak. Vimeo Basic, czyli darmowe, to nie dość, że są tam obostrzenia takie, że masz 500 megabajtów na tydzień lub 25 gigabajtów rocznie, czyli faktycznie 50 tygodni 500 megabajtów, ale ten, możesz sobie na przykład Vimeo Plus, to miesięcznie płacisz piątaka, tylko że to płatne jest jakby w systemie rocznym, czyli z góry pewnie 6 dyszek trzeba zapłacić, 60 euro i wtedy masz 5 gigabajtów tygodniowo, możesz sobie wrzucać, to akurat plan dla mnie, bo więcej nie robię. I do tego masz nielimitowany ten transfer, tam jakieś dashboardy i tym podobne, kustomizowanego playera. Za 5 euro czy już nawet jest spoko, nie? Także ja się nie przejmuję. Ja w razie czego mam kopię tych filmików swoich z YouTube'a, bo się liczę z tym, że YouTube'owi któregoś dnia może też odbić i zamkną, wiesz, bo tak, i zablokują mi kanał, no to wtedy niech się ugryzą. Ja sobie szybko na wiejaczka.com wezmę i przerzucę po prostu ten vloga zlinkuję do Vimeo i tyle.
0: My mieliśmy zablokowany kanał Nocnego Radia już na YouTubie właśnie chyba na 3 miesiące. I to był dramat, no, ale bo nie mieliśmy wtedy centowy chyba wykupionej do nadawania streama radiowego.
1: Czego nie mieliście?
0: Centowa Cast, czyli taki najpopularniejszy system do nadawania streama radiowego i nie mieliśmy gdzie nadawać, nie?
1: Mhm. No i?
0: No i wtedy właśnie wykupiliśmy centowe. Jakoś tak to było. I wtedy to był właśnie początek końca aktywności na YouTubie, bo już potem okazało się, że już nie wróciliśmy. No ale teraz planuję trochę, teraz już mam w końcu komputer, komputer ten sam, ale dysk wymieniony, to mogę porenderować trochę audycji. Aha, taka wskazówka, gdyby ktoś z was chciał renderować, to mi podsunął tą...

0: tego tipsa Kunrad pozdrawiam, że po prostu opłaca się ustawić jedną klatkę na sekundę, a nie 30 klatek na sekundę przy renderowaniu audycji. No i po prostu jakąś planszę statyczną wstawić, jedna klatka na sekundę, no i film się 30 razy szybciej wam wyrenderuje, nie? No bo jak audycja trwa 2 godziny, to trochę to trwa, zanim się filmik wyrenderuje w rozdzielczości 1280x720, która jest taką standardową, średnią rozdzielczością, taką, no, ani nie super wysoką, ani nie masakrycznie niską, no, taką średnią w sam raz może.
1: Nie, ja z YouTube'a troszkę zrezygnowałem, ponieważ zirytował mnie YouTube kiedyś, bo ja sobie ustawiłem pod OBS-em streamowanie tam i któregoś ładnego dnia ja sobie tam jojdam. I wiesz, na szczęście miałem nagrywanie w tym, w OBS-ie włączone, oprócz tego, że leciał tylko stream, to też mi nagrywało, bo OBS ma taką fajną funkcję. No ale później patrzę się, a tutaj przepraszamy, materiał się nie nagrał, czy jak to było, nie... To jakiś taki z dupy komunikat ze strony YouTube'a, że w zasadzie na zasadzie nie mamy twojego nagrania i co nam pan zrobisz, nie? No to ja mówię, to ja się nie będę w takie zabawy tam... gierki bawił, bo ja nie mam czasu na to, żeby jeszcze później brać i robić z tego filmik, uploadować i w ogóle. Fajna była idea do momentu, w którym to się nagrywało po stronie YouTube'a, renderowało tam, a moim jedynym zadaniem było wrzucić tam tylko tytuł, taki sam jak jest tytuł audycji, prawda, w MP3. No ale że nie chciało to działać, to sobie dałem spokój.
0: Ja nie miałem akurat żadnych problemów technicznych za bardzo z YouTube'em. Do dzisiaj to całkiem nieźle działa. Polecam też bibliotekę muzyki YouTube'ową. To jest bardzo przepastna i w zasadzie wszystkie podkłady mam z YouTube'a i nie ma żadnych problemów z prawami autorskimi, bo to jest większość Creative Commons.
1: Tak, mi to polecałeś, pamiętam, bo się zapytałem kiedyś, czy możesz mi podrzucić jakiś podkład, a ty mówisz, stary, to biblioteka tego. Ale przesłuchałem sporo, siadłem i tak przerobiłem, nie wiem, ze setkę, może więcej tych, tylko że ja też poszedłem w dźwięki jakieś takie, wiesz, dżingielki sobie poszukałem, a i tak ich jeszcze nie zdążyłem użyć. Ale chlusnęło gradem u nas. Zaraz przyjdę, idę zobaczyć, czy okna mam u góry zamknięte.
0: Dobra. Będę mruczał teraz, tak jak Błażej dzisiaj na początku. Kurde, jak coś mam gardło podrażnione. Trzeba się napić, trzeba wstać. O, jak mi się nie chce wstawać, ludzie. Nic mi się nie chce. Jestem stary, zgorzkniały. Jarek Welbigos. To jest jakaś ciekawa postać. Coś ma wspólnego z Jackiem...
1: Już jestem.
0: Z Jackiem Welblachą, bo tu jest Jacek Welblacha i Jarek Welbigos. To jest ciekawe, może to są alter kuzyni, ego. Może to są kuzyni.
1: O, na szczęście wszystko było zamknięte, ja mam chorobliwą manię wietrzenia chaty. Nieważne czy zima, czy lato, trzeba wietrzyć, żeby grzyba nie mieć w domu. No ale jednak miałem zamknięte wszystko tym razem. Nie wiem, takie oberwanie chmury minutę tak waliło gradem, że hej.
0: Zawsze tak się dziwowałem, że grad to jest takie ciekawe zjawisko atmosferyczne, bo taki grad, no to spada na ciebie twarda, lodowa kula cię w łeb może się trzasnąć, że to nie zabije człowieka taka kula lodowa.
1: Wiesz co, no nie chciałbym takich osądów wysuwać, ale chyba zginęli w historii naszej, że tak powiem, obecnej ludzie od gradu, bo grad czasem potrafi być i takiego rozmiaru porządnej piłki, a to nie ma bata, jakbyś dostał takim w łeb, to padasz. Aż zobaczę.
0: I że to nie zbije na przykład szyby w samochodzie, no taka lodowa kulka z nieba.
1: Oj, oczywiście, że zbija. To nie oglądałeś na tym. Są powybijane. To nawet widzę, że w Polsce, na polskim tym gradobicie, jak sobie wpiszesz, to wali to srogo. Tu samolot jest nieźle zniszczony od gradobicia.
0: A, no i wyjaśniło się, skąd się wziął Jarek Welbigos, bo to Jacek Welblacha ciągle podkreśla, jak to gardzi anonami i tymi, co sobie ksywki nie potrafią wymyślić. No to w końcu jeden anon się zdenerwował i sobie właśnie zrobił Jarek Welbigos.
1: No, bardzo oryginalnie. To znaczy, jak pamiętasz, może ja też miałem problem na początku z tym anon, ale to jest chyba też wynika z tego, jak bierzesz czynny udział w jakiejś dyskusji i ciężko się odnosić do kogoś, komu system i tak za 5 sekund przeładuje stronę, bo jest takie głupie zabezpieczenie. Ja nie wiem, czy ty to ustawiłeś, czy Chatango tak ma, ale chyba po 5 czy 10 minutach bycia anonem tam, wiesz, robi ten, jakby prosi o reconnect dla strony i ci nadaje nowy numer i to taka jest bzdura. Jednak lepiej wiedzieć, z kim się rozmawia cały czas.
0: No, wygodniej się cytuje. My tu często cytujemy słuchaczy, więc wygodniej się cytuje faktycznie. No i dla was jest to wygodniejsze, bo was faktycznie nie będzie rozłączało. To nie jest nasza wina. To Chatango tak robi, że automatycznie anonów rozłącza. Niestety. No. Co to za problem sobie tam zarejestrować i sobie jakąś ksywkę wybrać? No i od razu i jesteście kimś, możecie zaistnieć jako postać jakaś tutaj w radiu, jako że wasze wypowiedzi się pewnie pojawią wcześniej czy później na antenie. Jakaś tam frajda jest od razu. Nie.
1: Popatrz,
0: ale też
1: popatrz,
0: anonów
1: Jarek.
0: Nie skreślam, bo to sam fakt, że ktoś jest anonimowy, nie zgodzę się tutaj z Klodem, że ktoś jest anonimowy, to od razu wzgarda i pogarda i niech spierdala, bo sam Klod, on tak pierdzieli trochę, sam przez długi czas był anonimowy, dopiero w pewnym momencie się ujawnił, że swoje imię i nazwisko i nagle wszyscy muszą, tak? Bo on się ujawnił, to nagle wszyscy muszą, a przez długi czas był Claude Monet, nikomu to nie przeszkadzało. Też i od razu mnie musi wypytywać, jak ja się nazywam, bo już ze mną co, on nie porozmawia w ogóle, tak? No to takie właśnie, jak ja już coś zrobiłem, to wszyscy tak mają teraz, od dzisiaj, nie? I nieważne, że... A zresztą, nieważne.
1: Nie ma co sobie psuć humoru. Widzę, że Nocne Radio w dziale wsparcia dodało Ether, Ethereum oprócz Bitcoina.
0: O, to potrzeba, to coś działa.
1: Ale żeby było śmieszniej, końcówka waszego portfela Ethereum to 44.
0: Przypadek? Nie sądzę. Ale to fajnie, fajnie. Ale wiecie co? Nikt nam za bardzo nie chyba jedna osoba nam wpłaciła bitcoiny, czy jakoś tak. To coś tutaj, ja nie wiem. Kopnę w mikser i się skończy zaraz tutaj. Do Lombardu zaniosę. Zaniesę. Ogółem całe te i będzie.
1: Ja też zaniesę, też się obrażę. Jak nie dostanę do... I taki szantaż emocjonalny, jak nie dostanę do rana na kawę, to kończę z tym.
0: A następnym razem powiesz, no, dam wam jeszcze jedną szansę.
1: Cześć, bo ty to opowiadałeś ostatnio, tak fajnie mi się słuchało, bo nadrabiam te audycje powakacyjne i słuchałem tego, jak opowiadałeś tam o tym... Jak się nazywa ten gość taki, co na prezydenta tam startował i
0: no jak,
1: ty go
0: jak
1: tak fajnie parodiujesz.
0: Krzysztof Kononowicz.
1: Kononowicz, dokładnie, co tam mówił do ludzi. No, przepraszam, tu mi zabrali pieniążki, bo dostałem od was dopłaty, to tu mi zabrali, to ja wpieprzę takie dopłaty. No bekę miałem niemiłosierną z tego.
0: No to... i tam się kłócą ciągle z majorem Suchodolskim. Ostatnio Krzysztof Kononowicz nakablował na Suchodolskiego, że ten pije i ćpa i wezwali do Choroszczy Majora na kontrolę, czy on... A nie wiem, ta choroszcza, to co to jest? Tam jest jakiś zakład psychiatryczny? Bo oni tam ciągle, raz jednego chcą wysyłać do choroszczy, raz drugiego. Ja nie wiem, co to jest.
1: Z tego, co wpisałem w Google, choroszcza szpital psychiatryczny jest tam. Samodzielny publiczny psychiatryczny zakład opieki. Samodzielny publiczny psychiatryczny. Samodzielny publiczny psychiatryczny. Za późno, żebym to zrozumiał,
0: ale... Ale te streamy to fantastyczne mają. Oni gadają z sobą. Ty, a ty jak się zesrałeś w majtki... Raz się zesrałem, bo zjadłem twarożek, to zdarzyło mi się, owszem, przyznaję się, a ty wąchasz klej, no, a ty ogółem, i tak wiesz, i takie streamy są, nie?
1: No, czekaj, bo coś chcę tylko...
0: Ja chyba zacznę, też takie streamy będę wam nadawał. Kto się zesrał, kto zjadł twarożek właśnie, to nocne radio, dzisiaj tak będzie.
1: Przepraszam, ale się aż zakrzyczyłem, bo usiłuję tutaj znaleźć się, tego.
0: Tylko nie zesraj.
1: Nie, bo chciałem tu wrzucić tego etamowego, bo się pyta Jacek Welbigos tak z ciekawości, czy płacąc PayPalem trzeba się pierdoczyć z tymi wszystkimi, jak przelewając i płacąc w milenium. No nie. Wrzuciłem ci teraz PayPal kropkami do Etama i po prostu jak wchodzisz na ten profil, to tam wpisujesz tylko kwotę, jaką chcesz komuś podarować, wrzucasz dane tam karty czy czegoś, czego chcesz zapłacić. To jest wszystko, nie? To jest bardzo, bardzo uproszczone. Jest dużo łatwiej, ja pamiętam jak bez jaj, ale trzeba mieć bardzo dużo zaparcia albo być bardzo upartym na nowe technologie, żeby robić nadal przelewy na konto gdzieś. Szukaj tych IBANów, sprawdzaj, czy przeszło, płać te opłaty, jakieś chore, idzę.
0: Nie, no bez jaj, no przelew zwykły na konto też jest prosty. Ale co, ty mówisz, że przez PayPal Me to można zrobić przelew ze zwykłego konta na PayPala? Komuś?
1: Jeszcze raz, bo zakręciłeś troszkę. PayPal.me, jak wejdziesz, tutaj akurat link wrzuciłem etamowy.
0: Chodzi mi o to, że chcę komuś ze zwykłego konta bankowego wpłacić na PayPala.
1: To nie wiem, to nie przez PayPal.me raczej, wiesz, bo
0: tak zrozumiałem.
1: To nie w ten sposób. Nie, tam wrzucasz tylko chyba numery karty na szybkiego, chyba że masz zarejestrowanego swoje konto PayPal i masz na nim środki, to cała operacja trwa 5 sekund, nie?
0: Aha, czyli można, ale tylko z karty kredytowej wpłacić na PayPala.
1: Z płatniczej można spokojnie, nie trzeba mieć kredytowej. To nie ma co ludzi wprowadzać w błąd, bo ktoś sobie później pomyśli, że ja nie mam karty kredytowej, no to nie zapłacę. To jest zwykła karta płatnicza. Zwykła debetówka.
0: No to płaćcie. Krawculek ma kredyty niepospłacane. I na chlebuś nie ma, to płaćcie, kochani. Kochani, jak nie wpłacicie, jak mi wpłacicie, to ja się będę cieszył. Ja będę skakał będę do góry. Pod samo panie, niebo.
1: Panie, jak ja dostanę na kawę, panie, to ja jutro skończę vloga, którego i tak skończę. Ale go skończę lepiej. I tyle. Nie.
0: Jak mi wpłacicie, to ja stanę na głowie. Dla was, no
1: to,
0: specjalnie.
1: No to ja tego nie przebiję. Za gruby jestem, bym się przeturlał.
0: I włączę pralkę jutro. Jak mi wpłacicie, to ja włączę pralkę i skarpety sobie upiorę w końcu.
1: To kisza. Obiecuję. A jak nie, to będę chodził w drugi dzień w nich.
0: A drugi, żeby tylko.
1: A powiedz mi, Krawcze, bo wiem, że się nie rozpakowałeś, bo jak mówię, odsłuchuję audycji. Jeszcze, zresztą to w rozmowie z Blachą, Blacha się nie rozpakował, ty się jeszcze po przeprowadzce nie rozpakowałeś, a jak sąsiedzi? Bo pamiętam, że kiedyś miałeś problem, a teraz?
0: Dużo lepiej. Co prawda trochę tam wiercą od czasu do czasu, no ale to wiercą tak co parę dni, tam przez chwilkę, przez godzinę sobie powiercą, to idzie wytrzymać, a nie, że cały czas ci coś stuka nad głową, ktoś gra na fortepianie i a za ścianą metalowa się drze, nie? Znaczy ona się przestała potem drzeć, bo ją tam wystraszyłem trochę.
1: No to w ogóle jakąś patologiczną miałeś tą klatkę, gdzie mieszkałeś. Chociaż z tego, co tam opowiadał kiedyś, to u niego to już w ogóle był koniec końców, gdzie tam jakiś typ zawszony z chory szczat z płci wiercą. Że on tam oszalał.
0: No.
1: Ja bym tam oszalał i poszedł z młotkiem po prostu chyba już, bo nie wytrzymałbym czegoś takiego. Nie mogę przejść, bo był jakiś typ. Nie wiem, czy był, czy nadal jest. Ja mówię, jak było wtedy. Wiesz, jak gość capi, nie można go dotknąć, bo śmierdzi, może się zarazić jakimś trądem, wystraci się na wycieraczkę i nic z tym nie można zrobić. Od rana wiercą, do nocy wiercą. Przecież podziwiam chłopa, że on ma tyle, nie wiem, zaparcia, żeby to wytrzymywać, bo ja bym nie dał rady. U mnie by się to skończyło w ten sposób, że podejrzewam po tygodniu byłby, po prostu postawiłbym na wynik 1-0, albo ja, albo oni.
0: Ale ty słyszałeś, co w rezultacie Etam zrobił z tym żulem, co tam...
1: Ja wiem, ale to chyba nie jest, wiesz co, to sobie zostaw dla siebie, bo to nie jest do wiadomości publicznej. Z tego,
0: a
1: co
0: on nie mówił tego w audycji?
1: Nie mówił, więc...
0: Aha, to sorry.
1: Tak, dlatego wiesz.
0: Myślałem, że to w audycji było.
1: Nie, ale... to chyba nie było. Ale... Ja to...
0: Ale to...
1: Ale dobre rozwiązanie.
0: Bardzo dobre.
1: Ja mogę przyklasnąć, tylko ja się już muszę przestać odzywać czasem, bo...
0: Taka przylepa ten żul.
1: Przestań, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: O Jezu, aż mnie brzuch rozbolał, jak sobie przypomniałem.
1: Mi się we łbie zakręciło ze śmiechu.
0: Się spociłem pod pachami aż. Ten to ma pomysły. O Jezu, aż mi łzy ciekną.
1: Dobra, zmieńmy temat. Nie mogę, ja jak się długo śmieję, to mi się strasznie we łbie kręci. Już jestem. A co? Nic, Jarku, nic nie zrobił.
0: Nic, no. Takie tam. Komedia.
1: Ale powiem ci na przykład z tymi wierceniami, nie? To po tym jak zadzwonił, ja od dawna myślałem o tym, no bo wiesz, no okej, to są trzy różne remonty, ale jak goście nawet wiercą, no spróbuj stary wziąć wiertarkę udarową i wiercić nią przez pół godziny, to cicho piechałby. Przepraszam, chałupy braknie, a weź wierć teraz przez 3 miesiące.
0: No była taka teoria, że po prostu koleś ma wiertarkę z Biedronki i wiesz, taką za 10,99 i dlatego tak wierci nią przez pół roku jedną
1: tak,
0: dziurę.
1: Tak, ale Etam to obalił, bo powiedział, że tymi wiertarkami nie da rady nic wywiercić w murze, także mi się bardzo podoba, tylko ja się zastanawiam, co oni, właśnie ktoś tam podesłał przedtem na czacie Nocnego Radia ten filmik z, jak to się nazywa, z Nic Śmiesznego bodajże, co tam właśnie Pazura był w tym, w windzie jechał z tym gościem, co tam miał, koledzy mieli do niego przyjść, że będą wiercić znowu w ścianach. Kojarzysz?
0: Coś było tak, że wpadną do mnie koledzy z wiertłami udarowymi, coś takiego.
1: Tak.
0: Będziemy sobie wiercić. No takie uroki są mieszkania w bloku, no, że jest duże prawdopodobieństwo, że trafi się jakiś właśnie miłośnik dziurek i będzie sobie na przykład bryloczki zbierał i każdy nowy egzemplarz to musi wywiercić dziurę, nie? Na bryloczek nowy.
1: O. Wrzuciłem.
0: Ja jestem za samosądem. Zresztą chciałem się bić z tym typem, z sąsiadem z góry, ale w rezultacie jakoś nie wyszło. No ja bym go trzasnął, to bym go zabił po prostu, bo on taki jakiś był taki mały, głupio mi było. I jeszcze przy żonie go bić, to bym go pohańbił.
1: Wyrzuty sumienia, no. Chciałem się z nim bić, ale się bałem, że go zabiję. Ja miałem takiego kumpla, niestety chłopak już nie żyje, był naprawdę przyjaciel z dzieciństwa. Zaraz z tego on był taki trochę przytuszy, ja zawsze byłem jakiś taki chudzielec, nie wiem, to się wszystko podwracało na koniec, ale coś tam go swego czasu tam przezwałem, że gruby. I poszedłem do domu. Jak wychodziłem, on wiedział, że kiedyś wyjdę tam z klatki, stanął sobie w klatce, tam przy klatce schodowej, się tak schował za murkiem i sobie wziął tych, co się nazywa, tych gałązek z wierzby płaczącej. O, jak mnie sprał tym po nogach, to do dzisiaj pamiętam. Już go więcej nie przezywałem. Tylko nie pamiętam, po co to powiedziałem.
0: A kiedy ty zacząłeś nabierać więcej ciała? Bo ja bym chętnie przytył trochę, bo troszkę jestem za szczupły, tak moim zdaniem. Nabrałbym chętnie ciałka.
1: To jest dziwna sytuacja, bo powiem ci szczerze, ani w sumie to jakoś tak od wyjazdu do Irlandii, ale nie wiem, czy to ma związek z tym, że jakiś nagle większy dobrobyt czy coś, bo to raczej chodzi o zmianę chyba tego, co się jadło, bo pamiętam, że na początku, jak tu przyjechałem, to często, wiesz, człowiek i imprezował i w ogóle jakieś tam od pizzy po jakieś grillowane, tłuste rzeczy, ale ja nie miałem, to się znikąd wzięło i żeby było śmieszniej, to się najbardziej wzięło wtedy, kiedy najciężej pracowałem, czyli teoretycznie najwięcej powinienem spalać wtedy, a jakoś zacząłem bardziej obrastać. Nie wiem, ale później się dowiedziałem od tam w rodzinie, że ja to mogę mieć po moim dziadku, ponieważ to się jakoś tak jest genetycznie, jak się dziedziczy, to się dziedziczy po dziadkach, nie raczej rzadko po rodzicach, tylko wstecz pokolenie jakby, a nasze dzieci będą po naszych rodzicach jakby dziedziczyły, że właśnie mój dziadek ze strony ojca od zawsze był właśnie taki oponiasty. Nie wiem, no ja naprawdę tyle ruchu, nie wiem, możecie mi wierzyć czy nie. Czekaj, zaraz się Jarek odniosę do twojego pytania. Możecie mi wierzyć czy nie, ale my z Madziuszką patrzyłem na Google Maps, jest taka twoja oś czasu, coś takiego. To za pobyt na Maladze przez 7 dni zrobiliśmy 51 km spacerem. Także nie można powiedzieć, że ja się nie ruszam. No ja w pizdu uprawiam jakiegoś ruchu, bo wiecznie gdzieś łażę. No mimo wszystko i jem naprawdę zdrowo i warzywa i owoce, nie jem tłustego, nie piję alkoholu, praktycznie nie słodzę, nie jem słodyczy, a i tak mam saban, no i nie mogę z nim nic zrobić.
0: Ja mam strasznie dużą przemianę materii po prostu chyba i stąd jestem cały czas szczupły przez całe życie i to się już chyba nie zmieni.
1: Nie wiem, no ty już jesteś tam, że tak powiem, bardziej starszy ode mnie, no i jeżeli ci się jeszcze nie aktywowało, z drugiej strony masz fajnie, bo się nie musisz, że tak powiem, siłować z tymi kilogramami. Jeśli mogę, to odpowiem tutaj Jarkowi Welbigosowi. Popatrz, Jarek Welbigos, nie wiem, masz nika od wczoraj, a ile razy już będziesz w nagraniach wymienionych w archiwum, zamiast być po prostu anonem. Jarek się zapytał, w Irlandii też nasze dziewuszki przybierają na masie o 1/3, czyli rozumiem, że pytasz, czy Polki przybierają. Nie, ogólnie jest tak, że Polki bardzo dbają o linię. To znaczy, to oczywiście są takie, które, że tak powiem, spasą się, ale to jest... to chyba zależy raczej od dziewczyn, ogólnie od tego, dziewczyny dbają o siebie bardziej. Zresztą Irlandki też dbają o siebie, jest jakiś taki głupie myślenie, że tam dziewczyny na wyspach czy w Stanach są jakieś ogromnie wielkie. Owszem, zdarzają się, ale to się wszędzie zdarzają. Ja znam Polki, które są potężne. No a jednak niestety dieta oparta o węgle, taka jaka jest na wyspach, to ona sprzyja takiemu. Zwłaszcza jak się je na początku te, że tak powiem, takie produkty, których się nie zna, które bardzo smakują, bo chleb tostowy, ten taki, co na początku się na niego trafia, to nie jest nic zdrowego. Nie wiem, jak macie kiedyś okazję, to sobie spróbujcie wziąć taką kromkę chleba tostowego i ją wrzucić na małą ilość wody. Nie uwierzycie, jak to urośnie. Nie, ja w ogóle jestem na antenie?
0: Tak.
1: A, nie, bo taka cisza, nie wiem, to usnąłeś, ludzie już nic nie piszą, a ten dalej jojda. Śmiałem się kiedyś z plachy, że zadzwonił 6 razy jednego dnia, nie jestem lepszy, zadzwoniłem chyba 5.
0: Nie no, jak ty mówisz coś, no to ci nie przerywam, no to chyba to normalna rzecz, nie?
1: Spoko. A powiedz mi, bo ja tak kiedyś się dziwowałem, bo opowiadałeś o tym, jak ty tutaj byłeś i ten, tam mieszkałeś w dzielnicy, gdzie mieszkała jakaś tam celebrytka, nie pamiętam, aktorka, pisarka, kto to tam
0: Sinead
1: był.
0: Sinead O'Connor, piosenkarka.
1: No, to powiem ci, nie mogłeś gdzieś, bo pisałeś, znaczy mówiłeś coś takiego, że w Irlandii tak niewesoło, bo i ciężko z wyżyciem i w ogóle, i rachunki, i cała reszta, no ale też ty mogłeś uczciwie dodać, że trochę przesadziłeś z lokalizacją, bo można znaleźć w Irlandii dużo tańsze miejsca do mieszkania.
0: Można, no tak nam się akurat jakoś złożyło faktycznie, że wylądowaliśmy u dziewczyn takich, które już wynajmowały domek, no i tam się dołączyliśmy, nie, w tym Monkstown, no ale też było to dobre miejsce, trzeba przyznać, no bo blisko było do tej kolei Dart, ładna dzielnica, raz mnie tylko rowerem chcieli tam przejechać, jakieś gnoje.
1: No,
0: generalnie spoko, no, ale to dla mnie ten Dublin okazał się taką wiochą trochę. Tam w ogóle tak pusto, mało sklepów.
1: No wiesz, to Irlandia ogólnie jest... Ile ty byłeś lat temu?
0: Już z kilka lat, już nie wiem. O, już sporo, nie wiem, z 7-10.
1: No to jeżeli Dublin był dla ciebie taką wiochą, to mam pytanie, że ty bywałeś w centrum, tam w okolicach szpili...
0: Jasne.
1: Proszę?
0: Tak, jasne. Ja pracowałem blisko centrum.
1: Aha. No to nie wiem. Wiesz, dla mnie na przykład ja jestem w tym przypadku twoją odwrotnością. Mnie Dublin męczy. Ja się czuję, za przeproszeniem, jak zgwałcony po dniu wizyty w Dublinie. Ilość tych wszystkich wystaw, sklepów, gwaru, tego, wiesz, całego ruchu ludzi gadających, to człowieku, to jest dla mnie. Ja to jestem tak spokojny, że ja w ogóle mogę żyć bez gadania tutaj z ludźmi i słuchać. Byliśmy teraz na tej maladze, ja pierdzielę, ludzie. To będzie jeden z tematów w podcaście, ale taki harmider, jaki tam panuje, to przysięgam i to jest od 6 rano do 2 w nocy. Cały czas ktoś jeździ, cały czas ktoś trąbi, cały czas ktoś kogoś o coś woła. Gdzieś jakieś remonty, przejeżdżają autobusy. Ja nie wiem, jak ci ludzie dają tam radę spać. My z Madziuszką już z przyzwyczajenia zawsze bierzemy ze sobą stopery te do uszu. Ale to nawet nie pomaga. A mieszkaliśmy naprawdę w spokojnym miejscu. Ja nie wyobrażam sobie, czy jak ludzie żyją w miejscach, gdzie jest bardziej ruchliwo. To dramat jakiś po prostu.
0: Myślę, że pewnie się przyzwyczaiłeś po prostu do spokoju, do ciszy. No i masz taką skalę, nie? Że... A może się pozmieniało coś, bo ja już byłem dawno temu. Teraz może być tam inaczej zupełnie w tym Dublinie.
1: Jarek Polbigos mówi, że to jedź profesor do Londynu, tam idzie ocipieć, nie wie jak ludzie dają tam radę. Byłem w Londynie, powiem ci, nie wiem czy słyszałeś, ale ja opowiadałem kiedyś moją historię emigracji, bo ja do Irlandii przyjechałem. To były te czasy, gdzie jeszcze Ryanair nie latał i do Irlandii się przyjeżdżało autokarem i mieliśmy jechać autokarem 72 godziny, jechaliśmy 96. No i w związku z tym, że nas zatrzymali w Belgii, jak dobrze pamiętam, była kontrola, okazało się, że nasi zajebiści kierowcy wzięli 200 ileś tam litrów paliwa do w zbiornikach, wzięli ten w luku bagażowym, to jakby się zapaliło gdzieś, to by autokar spłonął z ludźmi w pakiecie.
0: Albo by wybuchnął w ogóle od razu.
1: To przecież to idioci. Do tego się później okazało, że jakoś jechali bez papierów. Ten autokar nie mieli papierów na ten autokar. Ściągnęli nas gdzieś na jakieś tam poczekalnie, znaczy nie tyle poczekalnie, jakiś taki parking jakby przypolicyjny i tam ta nasza, jak się nazywa, nie przewodniczka, tylko no ta taka, wiesz, osoba, która tam tłumaczy, co widać za oknem, jak się jedzie albo coś organizuje. Nie pamiętam. W każdym bądź razie, no właśnie, w każdym bądź razie często mówię. Zostawili nas tam 17 godzin na tych parkingach, żeśmy stracili, no i jakoś tak wyszło, że nie wyrobiliśmy na prom. Znaczy wyrobiliśmy na prom z Calais do Wielkiej Brytanii, ale nie wyrobiliśmy z Anglii do Irlandii, więc nas tam jest taki dworzec, nie wiem jak się ten dworzec nazywa w Londynie, może Jarek będzie mógł mi podrzucić tej nazwę. Takie sławne miejsce, gdzie tam wszyscy przyjeżdżają, sławne, no znane miejsce i tam firma, której nie chcę już psuć, że tak powiem, renomy, bo nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje. Nie wiem, czy to jest Eston dworzec. Tak, jakiś główny dworzec. W każdym razie znowu, ja zepsuty jestem pod tym kątem. Załatwili nam hotel, taki to bardziej B&B. One Star Hotel się nazywało. To nie uwierzycie, już chyba wtedy byłem chory na punkcie czystości, bo nie wszedłem tam do podprysznic. Sobie położyłem jakąś reklamówkę, dotykałem wszystkiego przez worki. To był taki syf. Ja się dziwię, tylko że wiecie, wtedy nie było internetu. Że jakby wtedy mieć zdjęcia, zrobić zdjęcia i wrzucić w neta, jak praktycznie jeden z największych przewoźników potraktował ludzi, nie uwierzycie, oni nam nawet nie zapewnili czegoś takiego jak możliwość zadzwonienia do rodzin, że przyjedziemy z opóźnieniem. Po prostu się na nas wyjebali, powiedzieli zbiórka jutro tam o 12 w południe. Czujecie to? I żeby było śmieszniej, podał nam rękę, że tak powiem pomocną dłoń, chłopaczek z tych tak zwanych, jak to się mówi w Polsce, ciapatych. On jechał z Polski do Anglii i ze swojego hajsu wyciągnął, zapłacił sam za karty takie telefoniczne i tam wszystkim jakoś zapewnił kontakt, żebyśmy mogli zadzwonić do rodzin, bo w ogóle firma to miała wyjebane po całości.
0: To świetna, świetna firma.
1: Mogę ci napisać na tym, poczekaj.
0: Tak, to po prostu bomba, tu paliwo pochowane w lukach bagażowych.
1: Masz nazwę na Skype'ie, bo nie chcę tutaj robić syfu na tym, wiesz?
0: Ja powiedz mi, że to nie... Stawał. A co, mi wysłałeś?
1: Tak, na Skype'ie ci wysłałem nazwę tej firmy.
0: A po co?
1: A żebyś sobie zobaczył, co to za firma. Bo to naprawdę jedna z największych, o ile nie największa firma w Polsce.
0: Aha, no to no. Mogę się tylko domyślać. No nie wstanę, Kuba się sorry. Nie wstanę, tak będę leżał. Takich dźwięków nigdy w radiu nie wydawajcie właśnie. Jakbym się ziewać chce, to sobie w drugą stronę ziewajcie. A to, że masz jakieś swoje powiedzonko, to się nie przejmuj. No, adwokat zawsze ma wrażenie, że coś tam. Jacek zawsze, że tak powiem, prawda? Każdy coś tam ma.
1: Ja tam w każdym bądź razie i nawijam. Kubę mamy, chyba.
2: Dobry wieczór. Czy słychać mnie okej?
1: O, bardzo proszę. Dobrze.
0: I jaki samodzielny, sam się dołączył. Nie, bo to wiecie, jest tak, że jak ktoś już raz był w rozmowie grupowej, to potem może wejść automatycznie i bardzo fajnie. Bardzo, to jest świetna funkcjonalność w Skype'ie. Cześć, Kubuś.
2: Hej, gwiazdeczko. Wyspałeś się?
0: Tak, misiaczku.
2: Ja musiałem się cię przytulić przed tym, jak idziesz.
1: Nie, może ja was zostawię na chwilę.
2: Znaczy, wiesz, my się nie krępujemy, możesz popatrzeć, jak masz ochotę.
1: Słuchaj. Nie, wolę dziewczyny.
2: Za darmożkę dzisiaj.
0: My się nie wstydzimy swoich uczuć.
2: W ogóle tak jest. Przeglądarka taka jest, znaczy wyszukiwarka. W ogóle się nie wstydzimy naszych uczuć.
1: No wiesz, ja jestem tolerancyjny, bawcie się dobrze.
2: Nie. Come on, nie zrażaj się, nie uciekaj, gwiazdeczko.
1: Nie, ja.
2: Ciebie też przytulimy twoją łysą główkę. Zresztą ja też mam łysą, to nasze dwie się stukną. To będzie dopiero.
1: Aż zaiskrzyło.
2: I know.
1: Ludzie na czacie tego nie zniosą.
2: I know, to takie energy. Wiecie, no ja to zawsze byłem tolerancyjny, to takie show miałem dla bardzo tolerancyjnych ludzi też i tak już mi zostało, nie mogę tego zmienić. Poza tym, jak tutaj dobrze zauważył, że Jarek, że to są ciepłe media.
0: No dzisiaj to wyjątkowo ciepłe.
2: Ciepłe, kruchy. A pod kołderką już jesteś krawiec? Ja tutaj mam... Profesor, nie zrażaj się. Pod kołderką czy tak po kocekiem dzisiaj?
0: Jestem pod kołderką.
2: O, nice.
0: Trzymam mikrofon w ręku.
2: Ja też tak powiem. Okay. Dobre żarty.
0: Teraz zakryłem się cały kołderką.
2: Jak musimy ukazać, bo to się nagrywa pewnie. Później opublikuję nasz romans i to dopiero wyjdzie. Wyda się.
0: A niech wiedzą.
2: A.
1: Jak to się nazywa? Trzeba zrobić... Kuba, może ty będziesz wiedział, co robią ludzie, te osoby homoseksualne, jak tam ujawniają swoje ten...
2: Coming out, co się nazywa.
1: Coming out, właśnie.
0: Kuba
1: właśnie.
0: Się zna na takich sprawach.
1: Coming out.
2: Dziękuję, ja tu jestem radiowy ekspert od tych spraw. Tak, a więc, kochani, cieszę się, że radio wróciło, bo coś tam chyba się wyłączyło na chwilę dłuższą, ale już jesteśmy wszyscy razem. Prawda, krawiec?
0: Cały czas działało radio Gapciu i ci dawali ci linka przecież do
1: streama. Przecież ja ci, Kuba, wysyłałem linka chyba z 5 razy na czacie.
2: I ten sam problem miałem, ale o technikaliach Papa Smurf dzisiaj powiedział, wcześniej w tej samej audycji zresztą, że nie powinniśmy rozmawiać.
0: No ale dodałem, że chyba, że cała audycja jest na ten temat, to wtedy można, a na początku miała być właśnie o nadawaniu, tylko się przedłużyło tutaj jeszcze i zeszło na inne tematy.
2: Dobrze, tato. Tak już.
1: No to jak tak w temacie nadawania, no to ja tak dalej czekam na jakieś, przepraszam, rozmowy w nocy, Kubuś.
2: Ja wiem, ja do lasu się przeprowadziłem i uciekłem od cywilizacji, żadnego internetu, żadnych komputerów, tylko las. No, co tam?
1: Ale Kuba, dyktafon, nagrywać swoje myśli, jak sobie siedzisz, to jest kapitalne miejsce, człowieku. Jak sobie siedzisz i masz taki, wiesz, to ja akurat cię w 100% rozumiem, bo sam lubię te klimaty, nagrać coś i po prostu wrzucić jako podcast, nie?
2: Ale kto tego będzie słuchał?
1: Ja.
2: To wam prywatnie mogę wysłać, a nie się będę upubliczniał z moimi myślami.
1: 667 nowy lepszy szatan napisał na czacie, kurde, brakowało mi tego aksamitnego, come on.
2: O, come on. A prawie, come on.
0: Ciepły i aksamitny.
2: No, taki jestem. Tylko, że już nie jestem zgrabny. Ostatnio się znowu zapuściłem. Ale cóż, no to zimno.
1: W naszym wieku łatwiej zostać kulką, nie?
0: Moje wybobaski łysolki.
2: Ale krawiec mnie takiego lubi.
0: To jest mój typ właśnie taki. Korpulentny łysolek, to jest mój typ.
1: To widzisz, może dlatego jak ja tyle razy focham, a jestem też tak trochę podobny, to mi tyle razy krawiec odpuszcza, bo też i gruby, i łysy.
2: Dokładnie. Kolejna recesja przyjdzie, kochani, tylko my przetrwamy. Takie otyłe świniaki. dokładnie. No, ale
0: to... Otyłe świniaki, żeś podsumował.
2: Co?
1: Nie? Pomyślałeś, Kuba, że oni będą na nas polować, żeby nas zjeść?
2: No, to...
0: Chrum, chrum.
2: Klaczec nie może nawet dzisiaj chrupnąć.
0: Chrum, chrum.
2: Dobra. Ale mi się podobały te rozmowy, które wcześniej, co ja próbowałem już wcześniej komentować, ale mnie tam wycinało i rozcinało. No, takie luźne gacie są najlepsze, słuchajcie. To jest marka twojego radia, Krawiec.
0: Naszego
2: mówię, z wywiadami mojego. Nie ma co konkurować, bo to wywiady najlepsze na, nie wiem, Tok FM, czy na jakichś komercyjnych radiach jednak, czy na YouTubie, czy no można znaleźć sobie kogokolwiek, wymarzysz na świecie, wpiszesz w YouTube i będziesz miał ekstra wywiad, nie? A takie pieprzenie o niczym, normalnego człowieka Etama na przykład, któremu się kibel zapchał, bo tam o tym też było sporo.
1: Albo że ma dziurę w zębie.
2: No to są klimaty, to jest po prostu nie do zdarcia. No,
1: ale powiedz mi, Kuba, bo ja nie wiem, czy tam słuchałeś jakiegoś z moich nagrań, tam Kozetki. Takie gadanie właśnie na luzie jest, jak mówisz, lepsze, tyle tylko, że powiedz mi, jak pozbyć się zasranego, blokującego perfekcjonizmu, bo jak z wami gadam, jest okej, okay, a jak zaczynam sam gadać, to taki się, kurwa, za przeproszeniem, robię, taki muszę być, nie wiem, do bólu
2: perfekcyjny. Myślisz, że musisz być dobry we wszystkim. Musisz być dobry w rozmowie z nami i samemu. Może po prostu samemu nigdy ci się nie uda nic dobrego nagrać, nie?
1: To dziękuję. To
2: pogodzić jest... z tym faktem, co?
1: No, powiedziałem, chyba zacznę pić, żeby być bardziej, że tak powiem, łatwiejszy w gadaniu.
2: Nie, lusterko sobie postaw i wiesz, trochę imaginacji. Zresztą Krawiec wie, o czym mówię. Imagination, sweetheart. A ten. Muszę spoważnić trochę. W radiu jestem, nie?
1: To wiesz, trzymajmy poziom. Jakiś.
2: Poziom musi być, kochani. To jest poważna sprawa. Krawiec, zasnąłeś? Zasłabłeś?
0: No, powoli zasypiam, więc chyba...
1: Rozmarzył się.
0: Tak powoli tutaj w objęciach Morfeusza.
2: A coś ci opowiedzieć, jakąś bajkę na dobranoc, albo coś zaśpiewać, nagrać piosenkę?
0: A żebyś może... wiedział, że opowiedz.
2: Opowiedz ci bajkę?
0: No.
2: Teraz. Ale to możemy na zmianę opowiadać, słuchaj. To może z profesorem. Tak wiesz, ja parę zdań, ty się wstrzelasz i walisz swoje, ja swoje, okej? Okay? Pasuje?
0: A była kiedyś taka fajna zabawa, to Martin Lechowicz wymyślił, że improwizowaliśmy bajki. To się nazywało Poje Bajki. I całkiem fajne były te poje bajki nawet. I spróbujcie teraz zaimprowizować dla mnie jakąś bajeczkę. Słucham.
2: A czy ja mam mieć w spodniach improwizować, czy tak?
0: Nie, no bez spodni.
2: No to ja się tylko pytam, nie? Jak ma być bajka, to ma być bajka.
1: No to ja mogę zacząć.
2: O, bo początki każdy, a dawno za górami, wal, okej.
0: Okay. Właśnie,
1: ale to tak, po ile zdań walimy, żebym wiedział, jak to rozciągnąć?
2: Ty musisz czuć, kochany, pygnać się swoje żony, jak długo,
1: dobra.
2: Kochany,
0: musisz... No tak jedno, trzy zdania, no myślę.
1: No to jedziemy.
2: Ty już przestań smelfować, wystarczy na dziś. Śpi, wal, to znaczy profesor.
1: Tylko im powiedz, przepraszam cię, Krawiec, w jakim ty tam miejscowości gdzieś, dobra, nieważne, gdzieś na jakimś totalnym zadupiu w Polsce któregoś dnia obudził się Krawiec, no i myśli, kurwa, już mam dość tych długów, zobaczę, może ktoś wlał mi jakieś, znaczy zrobił mi jakiegoś donata, wchodzi na konto, okazuje się, że tam na koncie jest $1,000,000.
2: A, dużo, dużo dalej. Od miejsca, w którym mieszkał Krawiec, był ogromny zamek za górami, za lasami. W zamku mieszkała śliczna blondynka i pewnego dnia, gdy obudziła się ta nasza piękna blondynka, wyjrzała przez okno, a tam nie ma nikogo i nie ma nic. A teraz ty.
1: Poczekaj, bo ta blondynka mi się nie trzyma zupełnie niczego.
2: Obudziła się, wyszła z tego swojego pięknego zamku, patrzy na lewo, patrzy na prawo, nawet nie ma Kononowicza. Pierwsze myśli uciekły jej, może pójdę do domku Krawca, może on przetrwał. Stuku puku w drzwi, piękna blondynka otwiera drzwi, a tutaj sobie leży krawiec i nadaje. Piękna blondynka się pyta, krawculku, wszyscy zniknęli, co się dzieje? A krawiec na to, nie, nic się nie dzieje, droga, nic, wszystko w porządku. Nagle wyszedł krawiec z domku, sprawdził wspólnie z naszą blondynką, faktycznie nie ma nic. Oboje wpadli w panikę. I teraz ty. Czy ja mam dalej?
1: No tak. I oboje wpadli w panikę, ale krawiec jej nie przytulił, bo obiecał sobie, że będzie przytulał już tylko innego grubaska. Nie, to głupie było. Nie wiem, ja się chyba nie nadaję do takich rzeczy.
0: Świetna po prostu bajka. Jak na razie bomba.
2: Krawculek malutki, jego śliczna blondyneczka biegają przed zamkiem z tyłu, z boku, z przodu. Nic, nie ma nikogo. A nagle jak tyś ptaszek podleciał i zrobił...
1: No, chyba się jednak przeprowadzę do lasu, bo tam wyobraźnia działa.
2: Ptaszek sobie zaświtał. Krawculek podbiegł pod drzewo, jego blondynka obok niego. Ptaszku, co się stało ze wszystkimi? A ptaszek na to. No teraz ty. Coś tam ciągnie.
0: Kuba, ty coś dzisiaj wciągałeś tam w tym lesie? Nie. Tam jakieś grzyby jadłeś w tym lesie? Coś?
2: Dobry dzień mam, kochany, bo to mam dzień wolny od pracy. Dlatego jest taki mój piątek w środę.
0: Jakaś grzybowa ta bajka twoja.
2: Ale no nie mów. Ptaszek, coś tam pociągniesz, czy nie? Ale się wlewa.
1: Chyba być nie mogę, przepraszam.
2: Ale tylko w nocnym radiu, kochani. Na nocnego radia i w stacjach CPN, jak to tak są.
0: Kuba, te takie z czerwonymi kapeluszami i z białymi kropkami, to tylko kawałeczek się bierze, wiesz, a nie całego się zjada.
2: Dobry pomysł. Słuchajcie, przestanie nadawać przez jakiś czas, to wbrew pozorom jednak energia do człowieka przychodzi. No i ciągnie do mikrofonu. Może że tyle czasu mnie nie było, powoduje to, że mam taki dobry humor dzisiaj. Zresztą coś powiedzieć muszę, nie, krawiec?
0: Kuba ma dobry humor. Zapomniał, jak nadawał audycję, a teraz mieszka w malutkim domeczku i codziennie zajada się grzybami.
2: Jest słoninę, to by było lepsze. Tato, tak wygląda Baleron. Czy to tato? Coś tam było. Tak.
1: Jeju, prawie się udusiłem, nie róbcie mi tak.
2: Dobra. No i co ten ptaszek powiedział, słuchaj?
1: Nie, zostaw mnie, odejdź ode mnie, siło nieczysta.
2: Dobre, jak się... Powiem wam tak, mam dwójkę maluchów, jak wiecie, to ja muszę takie bzdury na początku dziennym wymyślać.
1: Ty mogłeś w TVN-ie robić przy okazji.
2: Nie, ale no to wiesz, to musiałbym jakieś wiadomości, to takie wiesz, ja lubię science fiction, moje historie.
1: A to w TVP1.
2: W TVP1, o 19.30, powiem, że faktycznie normalnie z rumieńcami na ustach, czy polikach oglądam polskie wiadomości. No takich bzdur to w życiu bym się nie spodziewał, powiem wam, że jak wyjeżdżałem, normalne wiadomości były jeszcze, nie? A teraz to takie dno, taka propaganda, że to sztuka w ogóle zrobić, nie?
1: Ja tylko tyle wiem, bo ktoś wrzucił tu przedtem screena, ale to dobre pół dnia temu wrzucił ktoś screena z nagłówków, jakie były w wiadomościach. Nie odtworzę tego, ale uśmiechałem się.
2: Dlatego właśnie odszedłem i od nadawania poniekąd, i od polityki, i od... Generalnie, no ciężko mi było się zahaczyć. I po prostu... Jedna część to wypalenie materiału, a druga też prawda, że jestem bardzo zrozpaczony po ostatnich wyborach i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Tak więc Dobrze mi robi ta przerwa, powiem ci, profesor. Bardzo dobrze.
1: No, wiesz, no, ja się cieszę, popieram, ale jednak tak. Kiedyś bym chciał, żebyś wrócił, jeszcze żeby Wiesiek zadzwonił. Super. Lubiłem tego słuchać.
0: Tak jak słucham tej bajki, to faktycznie było wypalenie materiału chyba.
2: No. Tej bajka kiepska?
0: Nie, no świetna, taka bardzo barwna.
2: Stary, ja ci tu bajkę z serca, spod pachy wyjmuję, najlepszą jaką mam.
0: Poje bajkę. Właśnie
2: tak. Ty narzekasz. Słuchaj. Oh man. Tych słuchaczy to wy macie niesamowitych. Która godzina? W Polsce już trzecia godzina, a wy...
1: Czwarta,
2: a oni słuchają. To jest...
1: I to jest niesamowite, bo jest 19 osób na czacie i 19 słuchaczy. To już jest masakra jakaś. Ale popatrzcie na inne radia, tego nie ma. Tam wszędzie już jest pusto i to pusto jest już od wielu godzin i przez wiele godzin było, a tutaj się całą dobę coś dzieje.
0: No, w środku dnia ludzie sobie przychodzą, gadają na czacie. No, mnie to cieszy.
1: A w sumie jest jeszcze taka opcja fajna, że jak ktoś chce gadać, to jak że tak powiem, nie wiem na jakiej zasadzie przechodzi, nie wiem czy to głupio nazwać weryfikacja, ale do jakiego etapu byłbyś w stanie wpuszczać ludzi, żeby mogli coś wchodzić na antenę i gadać krawcze? Jednak to musi być ktoś, kogo się już zna, nie dajemy, że tak powiem, byle komu dostępu. Znaczy, nie tyle byle komu, co każdemu po kolei, żeby...
0: Nie wiem, no... Jak ktoś już chwilę tu z nami jest i wyraża chęć, no to nie ma problemu. No, ale faktycznie, jak ktoś przyjdzie jakiś z ulicy ktoś, to ja nie wiem, czy to nie jest opłacony troll od foliarzy, zemsta foliarzy.
1: Tak. Kuba gdzieś ucieka. Ej, nie, krawiec, ja naprawdę idę spać, bo nie wiem, to już za dużo. To wykorzystałem limit na ten miesiąc chyba dzwonienia.
0: No, nagadaliśmy się, nie? To chyba kończymy. No,
1: nie, coś mi przeskoczyło w mózgu po tym, jak się uśmiałem z tego ptaszka na drzewie i fiu, to zacząłem się tak śmiać, że mi coś w głowie pstrykło.
0: A tam było coś o ciągnięciu ptaszka. W ogóle to ja, jak Kuba nie, bajki swoim dzieciom opowiada o ciągnięciu ptaszka, to ja dziękuję.
1: Nie chcę w to wnikać, bo znowu się źle poczuję.
0: Ptaszek przyleciał i mówi...
1: To żeś wywołał ptaszka z lasu.
2: No panowie, muszę was przeprosić. Dziecko mi się obudziło. U nas noc też, a czasami dzieci tak mają. Muszę iść się zająć na górę. Trzymajcie się,
0: no to
2: kochani.
0: Biegnij, Kubuś, biegnij i opowiedz im tą bajkę o ciągnięciu ptaszka. Właśnie.
2: To się mi zeżygają. Na razie. Dobra.
1: Cześć. Trzymaj się, Kubuś.
2: Trzymajcie się, słuchacze też pozdrawiam serdecznie. Hej, hej, hej. Dzięki wielkie.
0: Hej.
1: Wiecie, co wam ludzie powiem? Nie wiem, to już piąty raz dzisiaj. To ja się rozłączam, tylko że teraz już faktycznie idę spać.
0: Rozłączam.
1: Rozłączam, dobrze chyba, nie? Rozłączam. Nie, czasem zapominam słów jakichś, ale chyba dobrze mi się gada po polsku.
0: No, dosyć sprawnie.
1: Powiedz mi, nie, ile ty byłeś krawiec za granicą, jeśli mogę?
0: Nie wiem, dwa lata jakoś, czy jakoś tak.
1: A. Miałeś już tego laga takiego, że czasem zapominałeś jakieś słowa, czy raczej w polskim towarzystwie?
0: Więcej w polskim, a angielski znałem tak tylko, żeby się dogadać, tak wiesz, tyle o ile i dowiedzieć się, co mam zrobić i wiesz.
1: Ale powiedz, widzisz jeszcze siebie jako wyjazd gdzieś, czy już raczej etamowo, czyli po polsku?
0: Etamowo raczej, nie chce mi się już nigdzie jeździć.
1: Rozumiem w 100%. Nie, tak tylko pytam, bo ostatnio widziałem, znaczy nie tyle, kojarzycie tego naszego radiowego Maxa. No, Max tam gdzieś zjeżdża teraz z tej Finlandii. Widziałem, że ogłoszenie wrzucił u siebie na Facebooku, że jest z robota. Można wpaść na jego chyba stanowisko w Finlandii, także jakby ktoś sobie szukał zajęcia, to o robota do wzięcia od zaraz. No, osobiście chłopakowi kibicuję. Są ludzie, którzy, że tak powiem, może nie czują się za granicą okej. I są tacy, którzy nie czują się w Polsce okej. Każdy se żyje gdzie chce, ale jest Jest spoko, nie? Grunt, że się bezpiecznie wróciło, bo na tyle, co się napatrzyłem jakichś dziwnych, za przeproszeniem, tragedii, gdzie ludzie sobie nie dali rady i popełnili jakieś dziwne samobójstwa, to szkoda gadać, co się dzieje.
0: No i dobra, i tym optymistycznym akcentem...
1: Samobójstwa, no to tym optymistycznym akcentem. O, bardzo oryginalnie. Trzymajcie się, drodzy słuchacze, i do usłyszenia na czasie.
0: No to cześć, cześć, trzymaj się, dzięki, hej.
1: Hej.
0: No, także audycja dobiega końca, aż się sam dziwię, że tyle tutaj czasu spędziliśmy w radio. No, a jak się komuś podoba to, co tu robi.

I jutro jest, dzisiaj już jest czwartek, więc też się coś pewnie będzie działo. To jest taki dzień właśnie, taka chciałem powiedzieć zapchaj dziura, no ale to jakąś zapchaj dziurę trzeba wstawić właśnie w ten dzień. Jakieś kolejne luźne gadki. No ale skoro luźne gadki są okej, i często piszecie tak, że spoko, krawiec, wrzucaj te wszystkie audycje, luźne gadki też, bo są fajne, no to dobra, to będziemy wrzucać, no. Nasz klient, nasz pan. Tylko wiecie, klient to jest ktoś, kto tam coś czasem zasponsoruje, nie? No, i nakarmi tego złego wilka. No, mimo że celofanowy kapturek ostrzegał, żeby nie karmić złego wilka, prawda? No, ale... To co? My nawet jak zjemy tą babcię, to co? No czasem trzeba coś innego tutaj przekąsić. Tymczasem borem lasem. No i hał hał. Cześć.

Dobry wieczór, szczęść Boże. Mam nadzieję, że mnie słychać i wszystko działa, ponieważ jak to zwykle bywa, audycja jest robiona na ostatnią chwilę. Życie jak killer i takie tam. Także witam, welcome. Bardzo fajnie, że się tutaj znaleźliśmy na nocnym radiu. Ja akurat miałem dzisiaj robić tematyczną audycję, ale jak to w życiu bywa, złapało mnie przeziębienie i wczoraj leżałem, dzisiaj też leżałem, ale wstałem. No i w sumie nie czuję się najgorzej, czuję się na siłach, jak to mówią, do prowadzenia audycji. Powiem tak, opowiem co dzisiaj robiłem, bo to bardzo ciekawe, co wczoraj robiłem. Albowiem jak wiecie lub nie wiecie, teraz są zawody w Counter-Strike'u. Counter-Strike taka bardzo nowoczesna gra dla ludzi z IQ powyżej 500. Polega na strzelaniu terrorystów albo antyterrorystów, w zależności od której strony gramy. I uwaga, uwaga, polska drużyna, a bynajmniej najbardziej polska drużyna, jaka jest w całym turnieju, wyszła z grupy, więc my jako Polska mamy szansę wygrać i to tak całkiem dobrze. Może w końcu znowu będziemy w czymś dobrzy, poza skokami narciarskimi. Nie wiem, czy jest jakiś sport w ogóle, w którym Polska coś potrafi. Ja niby ten slap fight, nie? Co Krawiec mówił o nim. Te walki slapowe, prawda? Tam jedna osoba tak przywaliła drugiej, że po prostu no, gościu zaliczył zgona na miejscu. Ja nie byłbym w stanie tak podejść do... O, co mi się tu zegarem zrobiło? Do sportu. Ale powiem tak, na pewno jestem przygotowany do tej audycji, albowiem powiem tak, wyciągnąłem bardzo grube rzeczy, proszę bardzo, byłem dzisiaj w Biedronce,

0: Skłamałem, nie leżałem. Ale to dramatycznie brzmiało, prawda? Taki schorowany człowiek. Byłem w Biedronce i nabyłem produkt za pieniądze zarobione własnoręcznie. I oto też nabyłem ten produkt Kustosza. I w tym momencie będziecie świadkami naucznymi, jak go otwieram, jeśli w ogóle to będzie słychać. O, proszę. Także jest, proszę bardzo, to co nam trzeba w naszym życiu. Najważniejsze składniki życiowe. Przypominam też, że... No, czemu to jest niedostępne? Przypominam też, że... ja już jestem dzisiaj pijany nawet bez picia. Escape nocnego radia jest czynny. Ja nie wiem dlaczego było na niedostępnym, ale ja jestem, także jeżeli będzie ktoś chciał dzwonić, zapraszam. Dzisiaj jest kompletnie bez tematu. Rzadko kiedy tak jest. Wcześniej jakiś temat mam. Niestety dzisiaj zasiadłem do audycji. Kurczę, tak 20 minut przed. A sobie przyciąłem komara o godzinie 18, patrzę, 20:30 i tak 2,5 godzinki sobie pospałem i tak patrzę, o kurde, trzeba audycję zrobić, obiecałem. No i tak włączyłem i w sumie nadaję. Wcześniej miałem bardzo fajny pomysł na rozwinięcie tematu tutaj tych wszystkich osób, które są gdzieś tam, nie chcę mówić w szuri, ale w tym właśnie wolnomyślicielstwie. Ten wcześniej pan psychiatra, tak, doktor, psycholog, czy psychiatra, już nie pamiętam. Ale to w sumie nieważne, bo i tak to, co on tam głosił, chyba raczej nie miało nic wspólnego. To była ciekawa osoba. Miałem jeszcze parę innych. Miałem też jedną osobę, której nigdy w nocnym radiu nie było. Akurat. I temat był dosyć ciekawy, ale to zostawię sobie może na pewno odcinek, którym się przygotuję. Ale powiem wam, że teraz jest jakaś taka pogoda. Mnie przyszkliło. Tak nagle, dzisiaj na rowerku sobie pojechałem, bo uważam, że nie ma co. No tak wczoraj tylko, tak no mówię, trochę się przeziębiłem, ale to przeszło. Takie wiecie, nocne zgrzanie się i tyle. Trochę mnie wymęczyło, ale poza tym wstałem, tam potem pojechałem na zakupy, prawda? Biedronka, bardzo dobry polski sklep, zrobiłem zakupy. Nie, przepraszam, nie polski, portugalski, ale to już prawie polski, prawda? Oni ile tu mają? 70% w Polsce, prawda? To 30%, to co to jest? To nic nie jest. Ja taki bardzo dobry polski sklep. Zrobiłem zakupy, pojechałem do Magbolana i poczułem ból. Ból istnienia. Jak rzadko kiedy czuję ból istnienia, tak dzisiaj po wejściu do Magbolana poczułem go. Wiecie ile kosztuje McDouble? To jest cheeseburger z dwoma mięskami. To jest 5,90. I jeżeli dorzucimy z opcji, bo wcześniej była taka opcja, teraz już nie ma, ale jeżeli wcześniej dorzuciliśmy dodatkowe mięsko, to wychodziło nam tak z 8 zł, plus minus, tak strzelam, ale nie więcej niż 9, no 8 zł, tak plus minus wychodziło wtedy za potrójnego takiego cheeseburgera, bo McDouble to jest potrójny cheeseburger. Można było dorzucić do tego jeszcze frytki i było można było spokojnie się zamknąć w 11-10 zł i to było całkiem spoko. I teraz wyszedł taki zestawik takiego fajnego rapera, Mata. No nie. I oni koszą 18 zł za to samo, co można było mieć za tak naprawdę 8. 10 zł płaci się za tak naprawdę nic. Bo no dorzucą ci kole i frytki. I to jest dopiero biznes, jak po prostu ludzi koszą na tym, bo praktycznie jak byłem w Macu, to nikt nie wziął niczego innego. Nikt nie wziął tego McDouble'a, co kosztuje 5,90, czegokolwiek innego, nie. Wszyscy brali zestaw maty. Tak, było i to nie wcale młode osoby, nie wcale jakieś, wiecie, dzieciaki. Nie, to były starsze kobiety, takie 28, 32, jakiś jeden gościu, tak sobie spojrzałem, bo tak patrzyłem, byłem przy kasie, to akurat słyszałem, co zamawiają, bo tak akurat usiadłem sobie blisko kasy i tak, kurde, z 5-6 osób, a ja byłem w tym maku, no nie wiem, maksymalnie 20 minut, no zamawiały te zestawy maty i ja się poczułem w jakimś Matrixie, bo no nie wiem, to tak jakbyście poszli zatankować, mieli benzynkę za, no nie wiem, te 6 zł, które mamy aktualnie, i wam powiedzieli, że dadzą wam benzynę za 6,50, a dostajecie hot doga gratis, czy coś tam, nie wiem, i bierzecie tą benzynę za 6,50, no nie, nie. Ale oni biorą te rzeczy, bo są, nie wiem. Ja nie rozumiem tego kompletnie. Czy ten produkt nawet nie jest jakiś specjalny, to nie jest nic takiego, a ludzie kupują to, jakby nie wiem, była to woda święcona samego Jezusa Chrystusa z Nazaretu. No starsze kobiety, tak, starsze, ale nie stare. Przecież jakbym powiedział młodsze, no to raczej mówię 20, 25. Młodziutkie. Takie to, prawda, 20, 25. Starsze 25, 30. I jeszcze starsze, no to ten. No każdy się starzeje, prawda? No to też mężczyźni starsi trochę, to już jest powyżej 25. Tak samo. Nie traktuję tu różnicowo ani kobiet, ani mężczyzn. Bo po prostu dla mnie to już jest po prostu starsze, ale nie stare, prawda? Stare, no to trzeba. Starym to trzeba być. Ale w sumie to wygląda się raczej na starych. Ale to nieważne, bo można mieć i 50 i ładnie wyglądać. I czemu nie? A można mieć 60 też ładnie wyglądać. Gdzieś była Wuda z Messi, a teraz kanapki maty. Oj, tak. Kurde. O, widzicie? Tak wam prowadzący umiera. Jak zaraz nie będę mógł mówić, to wina tego. Krawca. Ojeju. Ja się zakrztusiłem. No nic. Tak to już bywa, prawda? No. Będę najwyżej miał ciężki baryton, a potem to już zejdę w ogóle w cokolwiek, co się da. Miejmy nadzieję, że chrypa mnie nie ubije. Wierzę w swoje możliwości obronne organizmu. Najwyżej będziecie słuchać gościa, który leży i umiera. Duża zdrówka, cześć. Dzięki, Matsumiko. Przyda się. Aktualnie powiem tak, czuję się jak jakiś taki pieróg gotowany w wodzie. Może nie mam gorączki, sprawdzałem, bo nawet przez chwilę, ani nie mam już jakiegoś tam kataru, ale nadal mówię, mam jakąś chrypę, to mi zostało. Nie, bo ja w miarę szybko przechodzę takie rzeczy, ale takie coś jak chrypa to mi zostaje zwykle. Oho, Bambiego przecież. Nie, spokojnie. Ja oczywiście sobie żartuję tutaj. Krawiec oczywiście by tutaj bez problemu mnie zastąpił, gdyby tylko taka była potrzeba, ale no mówię, daję rady dzisiaj. I ogólnie daję rady całkowicie. Pozwolicie sobie, albo ja sobie pozwolę, że ja sobie teraz wejdę i powiem wam, czy Niemcy przegrali. Mam nadzieję, że przegrali. Sprawdzę sobie statystyki. Bo dzisiaj grali mecz na wypadnięcie z grupy i ja będę się śmiał wtedy, haha, Niemcy. A jak nie wypadli, no to szkoda, ale będą jeszcze okazje, żeby wypadli. Proszę bardzo, meczyki. To już się skończył. O proszę. O proszę. To nie wypadli. Jutro grają mecz o wypadnięcie. To uwaga, jutro. Znaczy nie, żeby ktoś oglądał, ale jutro o 13:45 proszę trzymać kciuki, żeby Niemcy wypadli. To jest chyba jedyna drużyna niemiecka w całej grze, w całym Counter-Strike'u, bo co ciekawe, Niemcy niby taki naród Counter-Strike'a, bo też w Counter-Strike'a dużo osób tam grało, a jednak no, nie mają zbytnio drużyny. Chociaż my też do pewnego czasu też nie mieliśmy drużyny, a Polska przecież, no kurde, nie powiecie mi, że nie słyszeliście chociaż raz o, nie wiem, jakimś sebie, który gra w Countera albo kogoś tam, no co chwilę to takie rzeczy były popularne, szczególnie początek lat 2000, 2010, CS 1.6, to był ten stary CS, to wszyscy w to grali wtedy. Coś takiego dosyć popularnego. W ogóle dla mnie to jest kur... antyniemcy. I tak, i nie. Uważam, że zdrowa rywalizacja, prawda? Trzeba rywalizować, trzeba czasem komuś nogę podstawić. Tak to w życiu jest. Nie można cały czas tak bardzo łagodnie. No i każdy gra w CS-a. Myślę, że to jakaś taka gra, którą każdy zna, nawet jeśli już nie gra w gry, albo nie grał w gry. No, słyszy Counter-Strike, prawda? No coś tam się w głowie zapala, nie? Że jakaś strzelanka. No nawet osobom starszym, jak moi rodzice, prawda? Coś tam do głowy wejdzie, nie? Że to gdzieś tam jest. No plus jeszcze zaleta tej gry, że jest prosta, no. Uwierzcie mi, jakbyście zobaczyli tą grę na najprostszej mapie, czyli Dead Us 2, to po 10 minutach oglądania widzielibyście wszystko. Widzielibyście, gdzie oni idą, bo zawsze idą na tej... W sensie zawsze terroryści, antyterroryści mają swoje miejsca, gdzie zaczynają, potem biegną, antyterroryści nie, na bombsite A i na bombsite B. I tak i terroryści akurat to różnie, bo albo sobie wybierają, potem biegną i strzelają i w zależności od tego, czy umrą, czy nie, to wchodzą na bombsite i wtedy próbują podłożyć bombę. I wiadomo, jak się uda, no to fajnie, wygranko, a jak nie, no to albo ten antyterrorysta rozstrzela, zanim w ogóle jeszcze do tego dojdzie, albo po prostu rozbroi. I wtedy uwaga, ten wielki sukces po stronie antyterrorystów. Ja nie grałem tylko w PS, FIFA i... Pro Evolution Soccer. Swego czasu to było nawet popularne. Nie wiem, która wersja, ale była taka, gdzie wtedy... to był czas, kiedy FIFA nie miała... UEFA Champions League, Liga Mistrzów, prawda? To wtedy PS-a tam wszyscy grali. Wtedy hitem była plansza kasa. Taki domek mały z ogrodem, szybka akcja. O kurczę. Plansza kasa. Coś kojarzę, kurde. Bo w CSS 6 ja grałem, ale to kurczę, to było dawno temu. Lata 2011-13, no gdzieś tak. To wtedy najwięcej grałem. Lata gimnazjum, można tak powiedzieć. To, no kurde, i teraz ćwiek. Ćwiek, bo nie pamiętam. Ale pewnie tak było. Pewnie była taka mapa. Ja niestety do CS 1.6 mam bardzo słabą pamięć. No ale, no są inne gierki, prawda? Mogliby zrobić kompetytywne Simsy. Kto szybciej pójdzie na studia, kto szybciej Sima zamuruje. Nie wiem, to byłoby za proste. Ale nie wiem, kto go tam zagłodzi szybciej, albo ten, że Sim musi zostać politykiem. Dobre, oglądałbym. Dwie kobiety na przykład. To Ja przepraszam, nie chcę być seksista, ale tak jakoś Simsy mi się zawsze z kobietami kojarzyły, bo co widzę jakieś osoby, które grają w Simsy, to raczej kobiety. Nie żebym nie widział mężczyzn, bo też widuję, ale zwykle są to osoby płci żeńskiej. Czemu? Nie wiem, choć się domyślam. I problem tego wszystkiego jest taki, a raczej nie problem, tylko takie można powiedzieć meritum jest takie, że Simsy po prostu, pomimo że nie są grą kompetytywną, były bardzo ciekawe kompetytywnie, bo tam można byłoby jakieś zadanie wyznaczyć, nie? Kto to tam pierwszy to zostanie i wiadomo, dwie kobiety walczą nagle, żeby Sima tam na polityka wypuścić, albo jakby zrobili takie simy, gdzie można rzeczywiście między sobą, nie, że tam jeden napuszcza drugiego, że tutaj o, przychodzi do jego domu, tam mu, nie wiem, trawę podrzuca, albo nie wiem, napsiarnie go. No to takie simsy multi, tylko kompetytywne, to byłoby spoko. Ja byłbym za, a nawet i przeciw. Witaj Bartłomieju Rybko, co cię tutaj sprowadza na czat. Czy przyszedłeś posłuchać mojego pierdzielenia o niczym? Mojego wspominania o CS-ie i Simsach i wielu innych rzeczach, które gdzieś mi w głowie siedzą? Ja od razu mówię, że jak jesteś zainteresowany, to możesz zadzwonić, tak samo inni mogą zadzwonić. Oczekuję telefonu w tym momencie, wiem, że jedna osoba powiedziała, że będzie. Mam nadzieję, że przyjdzie. Ja oczywiście tutaj rzucam karty na stół i mówię, że się nie przygotowałem. Czy jest jakaś audycja, tak naprawdę, na poważnie, w Nocnym Radiu, która jest 100% przygotowana, że jest napisany scenariusz? Czy była kiedyś taka audycja? To dobre pytanie. Musiałbym kiedyś przejrzeć archiwa. Ale wydaje mi się, że nie. I chyba to jest te całe coś Nocnego Radia, że nawet jeśli wyjdzie Babol, to wyjdzie Babol. I raczej się tym nie przejmuje ani ja, ani Krawiec, ani ktokolwiek, kto tutaj nadaje. Po prostu rób swoje, coś tam będzie twoje. Taki film był chyba. Zaraz tu sprawdźmy. Rób swoje. O, ryzyko jest twoje. O, proszę bardzo, był jakiś kiedyś film. Bardzo słaby. Można powiedzieć, że 1 na 10. Ten grał. No. Oj, widzicie, ja już wszystkich zapominam. Kurczaki. A na Filmwebie będę pisać, co tam grał. Prawda? Milewicz. O, Michał Milewicz. Milewicz grał, prawda? Świetny Olaf Lubaszenko, Agnieszka Włodarczyk, Monika Sewioło, Katarzyna Bojakiewicz oraz Roman Kłosowski. I inne postacie. A, no tak, jeszcze Zbigniew Buczkowski. W ogóle Zbigniew Buczkowski. On teraz to ma ten, drugą młodość filmową. Dobra, może nie filmową, ale serialową. Wcześniej nie mógł znaleźć swojej niszy. Gdzieś tam kręcił się od serialu do serialu. Jakieś tam Barwy Szczęścia. Jeszcze dawniej to Święta Wojna. To ten serial, gdzie tam Hanysi się z gorolami napierdzielali. I było takie średnie, a teraz właśnie gdzieś tam w Lombardzie taki serial jest sobie, kręci kokosy, bo to nagle telewizja Puls zbiła sobie popularność na tym. No i gość jest na fali. O, widzicie, o wilku mowę, tam miał zadzwonić dzisiaj, to wam zdradziłem sekret. No, ale wiesz, idzie z psem. No i co ja teraz zrobię? Mogę wam powiedzieć za to, że tam to jest wizjoner, wróżbita i człowiek, który gdzieś, kurde, chyba widzi gwiazdy, bo no to chyba raczej nie jest jakiś wielki sekret, on też chciał, żebym to przekazał, także mówię, że stwierdził, że krawiec powinien sprawdzić wątrobę, bo tam zobaczył coś, co dokładnie nie wiem, jakiś proroczy sen, ale no tutaj tak mówił, no ja bym się zbadał i tak, chociaż ja nie wiem, jak to się wątrobę bada, czy to mocz, czy raczej coś głębszego, bo nie chciałbym raczej bawić się w głębsze rzeczy. W sumie chyba mocz wystarcza na wątrobę, przynajmniej te podstawowe rzeczy, ale dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Kurczę, teraz tak się zastanawiam. Kurde, ktoś miał kiedyś jakieś, nie wiem, badania wątroby? Co się tam robi? Cholera. Nie mam pojęcia. Właśnie z powodu takiej gamoni, jak ja tam, przestałem słuchać z tego radia. Oj, no kurde, a czemu? Ja tam jest spoko, ja lubię z nim pogadać. Ja zawsze, ja szanuję słuchaczy, którzy zadzwonią do mnie, bo... Ja mi smutno jest samemu. Ja sobie siedzę i pierdzielę od rzeczy, a taki Etam na przykład to przyjdzie i poprowadzi za mnie. Ja sobie usiądę wtedy, wypiję sobie, a taki Etam będzie mówił za mnie. Hej padawanie, nocnego radia, nie przesadzaj, bez litości, z prawej strony mapy, w większości... mówimy tutaj o scenariuszu, prawda? Takim, że wiecie, nie, że mamy przygotowany temat, wiemy, o czym mówimy, mamy punkty, nie. Mamy centralnie wyznaczone, co mówimy, czyli można powiedzieć, że prawie taki, no film. No wiadomo... W takich podcastach też trzeba trochę zbiec z tematu, ale powiedzmy już naprawdę jest taki, no prawie, że wymurowane rzeczy, które chcemy powiedzieć. Krew się bada, no to chyba krew i tam, no mocz chyba też, bo tam coś też można zobaczyć. Przypominam, że sen o rozstaniu z Klodem. Ściano krawca i przeczucie o odejściu potrzeby po audycji filozoficznej się sprawdziły. Niech się przebada. No nie wiem. Woreczek żółciowy piechotą nie chodzi. No nic piechotą nie chodzi. Ten mój worek też, ale ten na dole. Ile razy w niego dostałem. Ja miałem pecha w ogóle. Całe życie gimnazjalne. Jak zawsze byłem na WF-ie i to zawsze byłem obrońcą, bo przecież no jak można takiego gambola dać, nie wiem, gdziekolwiek. Albo obrońca, albo bramkarz. Bramka to już w ogóle lipa, bo ja się piłki boję. Jak leci piłka, to ja mam odruch, że to jakiś Niemiec na mnie leci, albo Luftwaffe, albo inne Hiroshima i Nagasaki na mnie leci. I ja wtedy tak odruchowo odlatuję od tej piłki, nie chcę nawet jej dotykać, boję się jej. Ale miałem pecha, bo kiedy byłem obrońcą, to jakoś zawsze ta piłka tak leciała, że dostawałem w dżondra. I no, nie powiem, nie miłe uczucie, jak dostajecie piłką w środek ciężkości i wtedy tak klękacie i tak au i wiecie, to nie miłe jest. A w szczególności, kiedy powtarza się parokrotnie. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakieś specjalnie rzeczy robione, że tu ktoś mnie nie lubi. Zresztą nie, wszyscy w gimnazjum raczej nie lubili. No było parę wyjątków, ale gimnazjum to jest piekło. Było piekło. Teraz jest podstawówka tylko, ale czy to coś zmieni, nie wiem. Widzę aktualnie, jak przychodzą gimbusy, bo mam podstawówkę pod domem. Bo teraz to gimbusy to podstawówka. i ci gimbusi przychodzą. I ja wtedy się tak rozsiadam, mam werandę, może trochę powiedziane. No mam takie siedzonko w fajnym miejscu przy płocie, wszyscy mnie wtedy widzą, ja sobie tak siedzę i gram w Switcha. I widzę, że niektórych dupa ściska, bo oni to tam mają, nie wiem, jakąś Nokię N95, nie żartuję, ale widać, że żeby sobie pograli, taki gambo sobie gra, oni styrani, wracają z tej szkoły, tam, zaraz rozwalą wszystko jak się da, nie, tutaj jeszcze gambol się patrzy i tam śmieje się im w oczy. Sobie tutaj czacik odłączę. Kurczę, czemu mi to nie działa? No tutaj, no. Nocne radio. O, proszę bardzo. Ja potrzebuję czatu. Bez czatu to ja nie przeżyję. No. Kurde, nie działa mi. O, i mamy teraz czacik. Jest w miarę duży dla mnie, dla moich ślepych oczu. Ja mam odwrotnie, zawsze na bramce, nawet jak strzelali z czuba petardę, łapałem piłkę. Zbijaka byłem nie do zbicia. Za to w polu grałem raczej kiepsko. No ja najlepszy byłem w palancie, a jak byliśmy na boisku, to nawet graliśmy w bejsbola, takiego prawie bejsbola. I byłem cholernie dobrym, znaczy tak. Byłem dobry, nie wiem co się nazywa, pitcher, ten rzuca, prawda? I też byłem dobry w odbijanie, raczej byłem dobry bardziej w odbijanie i to było spoko. Palant raczej jest prostszy od baseballa, bo palant jest taki w miarę uproszczony, ale jak mieliśmy duże miejsca, to graliśmy, zdarzyło się nam grać baseballa, tak. Polska szkoła i grało się w baseballa. I ja byłem strasznie dobry w odbijanie. Moja koordynacja oko-ręka jest cholernie dobra i to mogę powiedzieć o sobie tak w ogóle, że nogi to koordynacja z nogami jest u mnie fatalna, ale koordynacja ręka-oko jest u mnie fenomenalna. I no, nawet jestem w stanie powiedzieć, że no, że jestem w stanie żonglować trzema piłkami, ale tak, w sumie dałbym radę, bo już raz to robiłem. Nie jestem jakiś super w tym dobry, bo też nie miałem jakiejś potrzeby tego robienia, ale tak. Więc tutaj moja zręczność w rękach jest spoko. Nawet powiedziałbym bardziej niż spoko. Gota miał specjalny cios, cojones machy. Haha, no tak. Ten, zero cojones. Odcinamy. Pójdziem tam ostatnio z kimś walczył. Kto to był? Jakiś Labioda. Gościu ze straganu, biedak. Wzięli jakiegoś typka i Pudzian znowu naklepał. Tylko co to za wygrana z chłopem z nie wiem czego. To raczej się wygrywa z poważnymi zawodnikami. To tak jakby, nie wiem, teraz Pasza Biceps będzie wychodził. Kurczę. Rzeczywiście katarek mnie zaczyna łapać. Jezu, przepraszam, jak będę do dupy brzmiał. Zresztą ja zawsze do dupy brzmię, ale jak będę brzmiał jeszcze gorzej, to przepraszam. Po prostu katar. I zaraz oczy jeszcze będą łzawić. Wszystko. No, to już w ogóle. Poczujecie się ten. Poczujecie zarażenie COVID-em na odległość. Także spierdalajcie od tego głośniku. tam trenujesz przed... Pielgrzymko? Jaką pielgrzymkę? To gdzieś tu za... Ten? Idziemy? Ja potrafię trzema piłkami. Cztery piłki mnie... No właśnie trzy to jest jakaś taka dobra opcja. Cztery to jest... O, ale głośno. O! Dzień dobry. Zaraz, tutaj coś mi się popsuło i strasznie głośno było. Proszę poczekać. I także witam Krawca. Dzień dobry, dobry wieczór. Co pana to sprowadza oprócz narzekania?
1: Witam, witam. Witam się tym najbezpieczniejszym przywitaniem, takim najbardziej bezinwazyjnym i czyli witam właśnie. Jak nie wiemy w ogóle, czy tak bardziej...
0: Nie, nie, to nie wolno, nie wolno. Wiesz o tym? Jak przychodzisz do kogoś, to nie wolno się witać, bo wita osoba, która tutaj przedstawia cię, ewentualnie do której przychodzisz, to może cię powitać, ale to nigdy ty nie możesz witać osoby, do której przychodzisz, bo to jest niekulturalne i to akurat to możesz sobie sprawdzić. Także widzisz, o, to nie wiedziałeś czegoś.
1: Nie wiedziałem na pewno, że się interesujesz savoir-vivrem.
0: A to takie proste.
1: Czekaj, czyli jak przychodzisz z kimś do kogoś w odwiedziny, to wypada, żeby ten ktoś, z kim przychodzisz, cię przedstawił, tak? No bo rozumiem, że jak ja do kogoś przychodzę, no to puk, puk, dzyń, dzyń, no to ja się witam pierwszy, dzień dobry. Jak ktoś mi otwiera, nie? Widzę ryja, głupiego, wstrętnego, zawistnego ryja sąsiada i mówię, dzień dobry.
0: Chociaż to jest różnie z tym, bo też można, jak idzie się na jakieś rzeczy, gdzie masz znajomych, to możesz powitać, jasne, ale jeżeli to jest osoba wyżej od ciebie statusem lub chcesz na przykład czegoś, czyli idziesz na przykład o rozmowę o pracę, to raczej nie powinno się mówić witam, to tak, no nie, raczej tutaj dzień dobry, taki standard, ale zawsze działa. Moim zdaniem dzień dobry jest bardziej neutralny chyba niż witam. Nawet gdybyś to powiedział wieczorem, to i tak nic się nie stanie.
1: A jakbym powiedział szacunek, to może być? Na przykład, czy nie? Szacunek.
0: Ale zależy jaki szacunek, bo jak na dzielni to tak, ale jak szacunek policji, no to tak zależy już, to nie wszędzie.
1: A jak się powinien urzędnik na przykład przedstawić, a jak...
0: Wcale, urzędnik, no to on to musi ci napluć na twarz i powiedzieć, że 20 papierów minimum, żeby pan cokolwiek załatwił.
1: Ty, faktycznie różni tacy, takie aparatczyki państwowe to mają tak, że czasami zapominają powiedzieć dzień dobry, witam, cokolwiek, tylko od razu przychodzą do rzeczy, nie? Ty, a ja pomyślałem, bo ostatnio dawałem takiego tipsa dla tych, którzy chcą zostać włamywaczami, żeby się przebrać za ekipę przeprowadzkową, tam logosy i tak dalej, wtedy można wszystko wynieść komuś z domu, prawda, nie ryzykując tak bardzo, takie tipy w nocnym radiu. Nie, no żartuję oczywiście, nie chcę, żebyście kradli, nie wolno, nieładnie. No, ale wpadłem teraz a propos przywitań na kolejny sposób, jak się włamać do kogoś. Ktoś otwiera drzwi, a my mówimy dzień dobry, ktoś odpowiada dzień dobry. Nie, to przepraszam, my nic nie mówimy, nie mówimy dzień dobry, tylko przepraszam, nie wolno się przez próg witać, bo to przynosi pecha, muszę wejść. No i tam wchodzimy, ktoś nas pewnie wpuści, zamknie drzwi i wtedy można go obezwładnić, nie? A nie na klatce stać. To nie wiem, czy to dobry sposób, myślisz?
0: Zależy od osoby. U mnie by raczej nie przeszło, bo u mnie to jeszcze jest płot i raczej przy płocie się tutaj robi takie rozmowy. To jeżeli jest to w mieście, na klatce schodowej, jasne, to wtedy wyjdzie, ale jeżeli na przykład jest to na wsi, gdzie masz jednak to podwórko, no to już nie, także tu zależy. A co do... bardzo fajnie, donejcik.
2: LML podkreślenie dudki. 6 zł 66 groszy. Na piwko.
0: O, dziękuję. Bardzo, bardzo fajnie się pan przedstawił przed milionem słuchaczy.
1: To donate dźwiękowy taki ktoś ci wysłał, tak? Jakiś?
0: Nie, tak. Także dziękuję pani LML Dudki za bardzo zacnego donata 6,66, a raczej 6,27. Nie wiem, czy tak tutaj zapisało, ale to chyba dlatego, że tutaj przeliczyło po prostu z prowizją. Czemu nie... O, i mi się co chwilę psuje wszystko. Jak to jest? Że miałem przed chwilą wszystko ładnie ustawione, a teraz się popsuło wszystko. Czemu OBS po prostu nie chce ze mną współpracować?
1: Zauważyłem, że się komp ostro zamula, jak masz bardzo dużo zakładek na, pootwieranych. Strasznie zabierają pamięć, procesor chyba. Może to wynika z tego, że Chrome na przykład ma, to jest przeglądarka, która ma ustawiony, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ma duży przydział mocy jakby od procesora, nie? Że nie ma tu żadnych ograniczeń i tak ciągnie po prostu moc komputera, ile fabryka daje. Dlatego Chrome uchodzi za szybką przeglądarkę, to taki trochę trik, nie? Wypuszczamy przeglądarkę, która po prostu bardziej eksploatuje nasz komputer i no, no wiadomo, że będzie szybsza, tylko pytanie, czy
0: nie,
1: czy
0: to... nie jest szybsza, jest stabilniejsza, to się ze stabilnością wiąże ten RAM. Wiesz, na jakiej zasadzie kiedyś przeglądarki działały? W ogóle?
1: Na jakiej?
0: Bo jak miałeś pierwsze przeglądarki, to miałeś jedną kartę, prawda? Jedna karta, otwierałeś drugą drugą przeglądarkę, w cudzysłowie miałeś drugą kartę, prawda? I każde było osobne. No i tak wyglądało na początku. Potem magia Firefox dodaje karty. Tylko że to nadal była jedna i ta sama przeglądarka. I był taki myk, że jak ci się zwiesiła jedna karta, to wisiała ci się cała przeglądarka. A dzisiaj jest tak, że każda karta jest traktowana tak jak wtedy, czyli jest to znowu kolejna przeglądarka. I jeżeli zawiesi ci się jedna karta, nie wiesi ci się cała przeglądarka.
1: A, w ten sposób. No, tak, czyli zapotrzebowanie na moc zwiększone trochę, znowu na rzecz właśnie stabilności.
0: Dokładnie, ale...
1: Pewnie te różne rzeczy się nie wykluczają, bo no też słyszałem, że właśnie różnie można przydzielić, jakby wiesz, można zrobić tak, że program ci zamuli komputer, nie? A można zrobić tak, że ma pewne ograniczenia i po prostu nigdy tego nie zrobi, ale będzie trochę wolniej jakby działał, nie? No i myślę, że tak jest z przeglądarkami, znaczy nie myślę, tylko kiedyś tam gdzieś czytałem. No ale to taki nudny temat, nie? Tam technikalia.
0: No tak, ciekawe.
1: Przypomniało, bo się śmiałem trochę ostatnio, Klot w audycji u siebie. No znów się tutaj... chyba znowu ataki jakieś. No bo to nie sądzę, żeby to miało coś wspólnego z tym, że mam otwarte 40 zakładów. Tak, a mam przecież, i z taką dumą tu powiedział, a mam chyba z 8 giga RAMu.
0: Oj, 8 giga w dzisiejszych czasach. Ja mam 16 i dla mnie to jest mało, jako tworzę ilustratora. Mam zamiar kolejne 16 dokupić i mieć 32. Tyle będzie, styknie mi. Ale... O, donajcik.
2: Szatan, 10 zł. Na trochu kultury dla kapitana Kustosza.
0: O, dziękuję, ale to dla mnie, czy dla pana drugiego, czy może dla trzeciego? To chyba raczej dla krawca, bo kapitan, no to raczej krawiesz, także 10 nie, złotych to... na kulturę.
1: Nie, słuchajcie, jak wysyłacie na audycję Gambola, to do Gambola idzie. Ja się zrzekam, ale no, dziękuję, się zrzekam. A co, do mnie ktoś wysłał donata w twojej audycji?
0: Na kulturę dla ciebie.
1: Na kultury. Na kulturę. Słuchaj, młody, na kulturę, ale dowalił. Kolo. No, na kulturę, tak, bardzo kulturalne radio. A mówiłeś wcześniej jeszcze o Buczkowskim. Fajny aktor, bo charakterystyczny, nie? Nie wiem, czy w definicji aktora charakterystycznego właśnie...
0: Uszy ma duże.
1: To jest, mi się wydaje, że aktor charakterystyczny, nie pamiętam dokładnie definicji, ale to chyba taki, który gra po prostu pewne określone role i na przykład nie zagra ci twardziela nagle, taki Buczkowski.
0: No, jak to właśnie...
1: Przygód, tylko zawsze będzie grał jakiegoś ciecia,
0: ewentualnie
1: Menela, ewentualnie milicjanta w dawnych czasach, bo on ma taką twarz, no absolutnie, no, bardzo mi daleko do Amanta. I bardzo mu daleko do twardziela, więc nie będzie takich...
0: Krawiec, ale pierwszy film, o którym mówiłem, to właśnie Buczkowski grał twardziela w więzieniu.
1: No to takiego twardziela jak to Buczkowski. Panie, pan się odczep ode mnie, dobra? No, bo nie ma to tamto.
0: Nie, to był taki twardziel, co miał kumpla, co wszystko z chleba mógł zrobić. Naprawdę, taki... I to był bardzo ważny...
1: Żeby tam spierdolić i samochód z tego chleba też mógł zrobić, żeby nim odjechać?
0: Słuchaj, on zrobił figurkę cysatą, co by tego strażnika odwrócić uwagę. Także kurde, chłop miał talent, mówię ci.
1: Stary, ale tu właśnie wymyśliłem fajnego bohatera do takiego właśnie filmu sensacyjnego Made in Poland, że w drużynie jest taki koleś, który wszystko potrafi z chleba zrobić i robi na przykład karabin z chleba, bazukę z chleba, chleb nawet z chleba potrafi zrobić, jak są głodni.
0: O, jedzcie i z tego wszyscy. Taki polski Jezus. Oj tak, ja bym obejrzał taki film, ale ja chciałem wrócić do czegoś, bo kurczę, przepraszam, ja żyję w innej czasoprzestrzeni. To wczoraj było, czy przedwczoraj audycja z tym slap fightem? Powiedz mi, no. Chciałem dzwonić, ale po prostu, to chyba wczoraj, bo mówię, już tak miałem organizm przegrzany, że już nie pamiętam po prostu. Ale wczoraj, tak? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: No to właśnie wczoraj chciałem dzwonić, ale no nie miałem jak, bo kurde, ciekawy temat. Raz poruszyłeś coś, co mnie też interesuje z takich właśnie sportów. Uwielbiam. Ten cały slap fight to jest raczej rosyjskie, nie polskie, bo to raczej w Rosji jest najwięcej tego. Jest taki Bogdan, jakiś gościu, po prostu ręka jak cała głowa i jak pieprznie. To chłop się nie zbiera, a w Polsce to dali jakiegoś, no, słabiaka, a też to, co mówiłeś, że stół bardzo przybliżyli, byli blisko siebie i praktycznie to czekało tylko na nieszczęście, bo to tak wygląda niepozornie, ale jak chłop taką ręką zawali, to naprawdę zabić można.
1: Fachowo, Gumball, widzicie, fachowo opisał ten sport, to jak ręką walnie, to zabić można. No, słuchajcie, no to my tutaj gadamy też o sporcie, prawda? A wiesz, widziałem, że na tych zawodach nie slapstick, tylko ten. jaki slapstick? Czekaj.
0: Slap fight. To się chyba
1: Slap fight albo ten punchdown. Weź te wszystkie nazwy, zapamiętaj, nie? Punchdown. Ja też się pomyliłem, bo to nie jest. Total punchdown, to nie jest total punchdown, tylko punchdown, po prostu total bet, to jest zakłady tam obstawiają przez tą jakąś firmę i tak się, ale logo tak się ułożyło, że widziałem tylko total punchdown. Nieważne, w każdym razie tam i kobiety też się okładają po ryjach, czujesz Gumball?
0: No. A to takie typowe raczej, przepraszam, zabrzmi jak trochę znowu seksista, ale dla kobiet raczej chyba sport codzienny.
1: No nie wiem. Wiesz co, dziwnie to, znowu to dziwnie wygląda, jak całkiem ładna, fajna dziewczyna sobie stoi i nagle dostaje takiego, wiesz, takiego mega liścia, nie? Że aż jej gęba faluje, jak na jakimś Matrixie.
0: Ale może niektórzy lubią.
1: Nie podoba mi się to, wiesz, tak, to już mi się tak zwyczajnie nie podoba, bo... Nie, mam w sobie coś takiego, że kobiety bym nie uderzył i nie podoba, bardzo nawet gardzę takimi facetami, którzy biją kobiety. I wiesz, i jest w związku z tym może taka jakaś niechęć nawet do oglądania czegoś takiego, nawet jak kobieta leje kobietę, nie?
0: No, jak kobieta leje kobietę, mówisz. No ja akurat z tym problemu nie mam, bo uważam, że równouprawnienie jest ważne. I powiem, że oglądałem bójki w sklepach z ciuchami, gdzie kobiety się napieprzały i wiesz, chyba lepiej, żeby na własne życzenie w takim slap fajcie, niż no w sklepie o ciuchy i to prawie na zabój, bo widziałem taki moment, gdzie babka zaczęła po prostu szpilami drugą babkę dokopywać i to no nie wyglądało zbyt dobrze.
1: Były też karły. Teraz jest taka moda, żeby brać bardzo różnych ludzi. Znaczy, jakby to powiedzieć. No, nie jest już zawody, różne dyscypliny nie są zdominowane przez facetów, tylko pojawiają się przez zwykłych, normalnych facetów. No, tylko pojawiają się różni dziwni ludzie. A to karzeł, a to kobieta. Jakoś dziwnie to powiedziałem, bo kobieta to nie człowiek. Widzicie, jakby się nie powiedziało, to głupio brzmi. Gumball, a tutaj faktycznie ja też zwróciłem na to uwagę. Jaki jest cel dzisiaj? Bo ty jakimi szyframi piszesz. Na ci CL? Czy to jest ci CL oraz nie, Metal Gear Solid? Chcesz tak kupić grę? Czy to, o co ci chodzi?
0: Nasi to jest sól kuchenna, a MSG to jest...
1: NACL, tak?
0: NACE, czyli... kurczę. Czekaj, żeby ci teraz...
1: nic już, nie, już się powstał.
0: Tak, N-A-C-I. No,
1: chlorek sodu jest N-A-C-L.
0: No, N-A-C-I to jest, tak mi się zdaje. I to jest właśnie sól kuchenna, a dokładnie, bo teraz, no, chlorek sodu. Tak, i...
1: Teraz na sól kuchenną, tak?
0: Tak, a drugie to też sól, ale chińska, czyli glutaminian monosodowy.
1: Po co ci tyle soli? Nie wiem, coś tam kombinujesz z tą solą?
0: Jedna już dostawa przyszła. Wcześniejsza audycja też była z takim celem, to akurat po prostu nie zmieniłem. Także tak to wygląda. A...
1: Gdybyś dużo cukru zbierał w domu i miał, wiesz, i tu na cukier jeszcze zbierał, to bym bardziej kumał, co tam kombinujesz, ale z tą solą to nie wiem.
0: Nie wiem, po prostu tak sobie stwierdziłem, że będę ustawiał 50 zł jako cel audycji, nie muszę go zebrać, ale jak go zbierę, to znaczy, że dobra audycja. Tak sobie ustawiłem, że 50 zł to jest taki próg oznaczenia, że audycja się podobała, a jak nie, to wtedy jest słaba. A bo ja uważam, że to jest uczciwa cena.
1: Mm-hmm.
0: Godna i uczciwa. Oraz zbawienna.
1: No spoko. Ale to zawsze myślę, że jak dasz jakiś komunikat mniej taki enigmatyczny, bardziej chwytliwy.
0: Co mam dać na dzieci w Afryce?
1: O, to ludzi jakoś podziałało.
0: O, no, proszę bardzo, pan kierownik mówi, co pan kierownik tutaj, o, gdzie tu się zmienia, o, ja tu wchodzę i wpisuję na dzieci w Środzie Śląskiej. Albo... Oj, dobrze.
1: Uważaj, bo zawsze na... Przepraszam, na 100 osób trafi się jedna, która weźmie to na serio, co tam napiszesz. Czyli jak napiszesz, że zbierasz na głodne dzieci w Afryce, to wiesz, ktoś może potem mieć pretensje do ciebie, że poprosi o dowody, że to dotarło do tych biednych dzieci. Więc nie jest tak prosto wymyślić ani tytuł audycji, ani cel zbiórki, ani nic, ani nawet nazwy radia. Ile ja się namyślałem, żeby to nocne radio wymyślić.
0: Okej.
1: Pięć dni myślałem chyba.
0: Wymyśliłem. No brak bezdomności prowadzącego. Także widzicie, ja umiem wymyśleć sobie cel. A tamten cel był dosyć kryptyczny, dlatego że taka była audycja, a tak naprawdę rozchodziło się o pizzę, bo zamówiłem sobie pizzę po audycji.
1: No widzisz.
0: Bo w pizzy jest MSG oraz właśnie sól. I tak glutaminian monosodowy jest w pizzy, dlatego że dużo składników ten glutaminian nadal ma i nawet naturalnego pochodzenia on też się gdzieś znajduje.
1: Mm-hmm. To jest ten wzmacniacz smaku, tak?
0: Tak, ale on jest on jest naturalny, bo możesz go naturalnie pozyskać. To on nie jest, wiadomo, tak jak sól, też możesz naturalnie pozyskać i też może cię zabić w dużej ilości, ale tak jak wszystko może cię zabić. No nikt jeszcze, czy bynajmniej ja nie widziałem jakichś twardych dowodów na to, żeby właśnie glutamate tak zwany właśnie cię zabił, bo albo zabijał jakoś przy normalnym spożyciu, więc no nie wiem. Jak ktoś ma dowody i jakieś te linki do naukowych rzeczy, to proszę podać, ale ja aktualnie mówię tutaj przy wszystkich, że z rzeczy, które ja sobie wyszukiwałem i sprawdzałem, glutaminian monosodowy jest bezpieczny, więc jeżeli ktoś sobie dosypie tam, wiadomo, jako taki dodatek, to nic mu się nie stanie.
1: No, a wy słuchacie bardzo nietypowej audycji, bo najmłodszy i najstarszy nadający.
0: No i kraj, tak.
1: Pan... I nowe pokolenie, nowe pokolenie dzielnych, młodych, nadających i dziad, mentor, Gandalf, ja.
0: Prawie taki duet, ale mi się podoba. Ja lubię moment, w którym gość praktycznie przejmuje moją pałeczkę i ja nie muszę nic mówić. Wiesz, czuję wtedy taką wolność, której brakuje mi często, bo ja można powiedzieć, jestem dobrym wingmanem. Drugie skrzydło Ja często robię dobre wsparcie mentalne. Jak są audycje i ktoś jest, to ja zawsze wtedy się aktywuję. Uważam, że dobre audycje właśnie w duetach, ewentualnie grupowe. Ja robię audycje tu samemu, dlatego że raczej ciężko kogoś tak na zawołanie, ale uważam, że właśnie jeżeli ktoś zadzwoni, dlatego tak często zachęcam, po prostu od razu tworzy się atmosfera i nie lubię po prostu rzucać ludzi, bo ja powiem szczerze, rzadko kiedy wietrzę i raczej taki mój styl.
1: Czyli to znaczyło, przetłumaczę wam tyle, że fajnie, jest jak ktoś zadzwoni, ale krawiec, ja cię nie wyganiam, ale idź już sobie, tak powoli. Tak naprawdę to zawsze, wiecie, na luźnych gadkach to nawet możecie zadzwonić i was Gumball dołączy tu na trzeciego, a ja się w tym momencie będę może żegnał. Tak trochę przedłużyłem, bo dzisiaj mało telefonów.
0: Dokładnie, ale...
1: Ja miałem ochotę pogawędzić kulturalnie.
0: No, pan krawiec, ale nie wyganiam oczywiście, to pewnie tak może to tak zabrzmiało, nie wyganiam, po prostu dzisiaj mówię od rzeczy, może to mój stan aktualny, nie wiem, czy był jakiś nadający, który nadawał podczas chorobowego, czy pan krawiec nadał podczas chorobowego kiedyś i jeszcze po kustoszu, tak, aktualnie zeruję kustosza.
1: Ja jakiego? Tego dużego, plastikowego?
0: Nie, tego malinowego.
1: Jakbyś tego plastikowego, dużego wyzerował, jak to powiedziałeś, to byś padł.
0: Oj, czy bym padł? O, panie, czy to pan nie wie, co ja pił w moich technikum? To ja już mówiłem, że ja mieszałem takie trunki, że panu to w głowie się nie mieści. Jakie spirytus piłem nawet.
3: Co za pokolenie zepsute! Ty kogoś takiego do radia, pijaka, narkomana, klej może jeszcze wącha.
0: O, to też się zdarzy, a szczególnie jak kleiłem ASG, to takie nakulki, pistolety miałem, akurat takiego z demobilu, kawałek plastiku się zgiął i tak zacząłem kleić takim plastikiem do klejem do plastiku i ten klej tak zaczął parować, widać, czuć było te toksyny i ja tak... a bym się tym pociągnął jak Major Nitro.
1: Etam, jak nas jeszcze słyszysz, to zadzwoń faktycznie koniecznie ze spaceru. To by było fajnie, nie? Gdyby zadzwonił teraz do ciebie na audycję Etam ze spaceru z psem, nie?
0: No, Etam się nawet zapowiedział, że zadzwoni po spacerze albo przy spacerze. Zresztą właśnie, Etam wróżbita mówił, że coś z wątrobą ci będzie się działo, wiesz?
1: No chyba już nawet o tym wspomniałeś na antenie.
0: No tak, ale mówię to do ciebie, bo Etam tutaj mówi, że to kurde, on w to wierzy i co teraz z tym zrobisz, panie krawiec? Czy pan pójdziesz do lekarza i sprawdzisz, czy będziesz pan w błogiej nieświadomości?
1: No nie wiem sam, co o tym myśleć, bo... Faktycznie, jeśli prawdą jest to, że Etam ma zdolności mediumiczne, czy tam spirytystyczne, czy jest drugim Jackowskim i przewidział to rozstanie z Klodem, jak to dzisiaj napisał na czacie, rozstanie z Klodem. Może miał takie wizje, że stają naprzeciwko siebie dwie postacie, jedna taka mroczna, to Klod, druga taka świetlista, dzielna, to ja, taki Obi-Wan trochę. I tam, no, krąg się znów zamyka. Znów się spotykamy. No, tam, jesteś mistrzem, ale tylko mistrzem spisku, Klodzie. I tam, wiesz, może miał takie wizje. Kto wie, ja nie wiem. Nie jestem w jego głowie.
0: No, powiem tak, tam ostatnio, kurde, zaskakuje mnie tutaj ekscentryk, filozof, artysta, komediant, stand-uper, jeszcze na dodatek wizjoner i iluzjonista. No chłop wielu talentów, ja to tylu nie mam. Co najwyżej mogę wyzerować puszkę coli na raz i to tak troszkę z problemem, ale no kiedyś małpkę, nawet małpkę.
1: No, także no, może faktycznie trzeba się zbadać, krew i tyle. To nie jest taki skomplikowany zabieg, ani nie jest drogi. No, potrzeba, też do tego zachęcał, trzeba się w końcu udać, no. A z potrzebą, słuchajcie, to ja z kolei przewidziałem, wpiszcie sobie na YouTubie Nocne Radio The Movie, to zobaczycie, to jest przepowiednia, że potrzeba zwrócił się ku siłom ciemności.
0: O, te siły ciemności

0: będziesz się czuł w takim miejscu? No ja nie wiem, to...
1: No, zobaczymy. W każdym razie ja zawsze będę po stronie jasności, a potrzeba jest po stronie ciemności. Słuchajcie, jakieś systemy, kult, jakaś magia, jakieś demony, jakaś pula kości. Pula kości, tak? To już samo to, kości. Kości, popatrzcie. On się lubuje w diabolo i w kościach. I na czarno ma kanał. I idźcie do niego, grajcie, duszę szatanowi zaprzedajcie.
0: O, no, to kości to jest najgorsza rzecz, a to fantastyka, demony, diabolo. O, coś, ja bym nawet dziecka na to nie posłał, a tak szczerze mówiąc, to w ogóle bym nie posłał, jakbym miał. Ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to posłał, jeżeli miałbym kiedyś winorośl, to właśnie jakiegoś zlotu fantastyki. Może brzmiałbym jak boomer, bo pewnie by się wiele zmieniło, ale z wszystkich eventów, na których byłem, czy to typowo fantastycznych, czy związanych z serialami, zawsze był after. Na tych afterach po prostu wszystko się działo. Na samym Pyrkonie w regulaminie było, że organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ciążę, czy coś w tym stylu. Po prostu pojebane. I to, co tam się działo, to można powiedzieć, no, czego tam byś nie dostał, to raczej wszystko byś dostał. Spytasz się kogoś i zaraz ci przyniesie. Potrzebujesz pan wstrzykawki? No to będzie. Potrzebujesz pan czegoś mocniejszego? Będzie. A może coś białego do nosowa? Też będzie. A może po prostu zwykły spyrol? Też się znajdzie. Wszystko.
1: Jak ja jeździłem jeszcze na konwenty RPGowe czy tam fantastyczne, to zwykle to się odbywało w jakiejś wynajętej szkole na przykład i ludzie tam po prostu zajmowali różne sale, robili wykłady, ale też dużo się łaziło, gdzieś tam się piło wino, grało w RPG. Totalna wolność, nie? Można powiedzieć, że to przypominało trochę w pewnym sensie taki skłod, w którym ludzie po prostu sobie łażą, coś robią, gadają, grają, ale też pojawili się sprzedawcy, którzy coś tam sprzedawali, jakieś gierki fajne, no, bardzo zacne imprezy. Tylko ja znam jeszcze takie bardziej, wiesz, paździerzowe pewnie, nie? Ty już znasz bardziej takie współczesne, bardziej wypasione chyba troszkę imprezy tego typu, nie?
0: No nie zgodziłbym się, że takie wypasione. No Pyrkon fakt, ale na tych mniejszych to też to wszystko było w szkołach i no nikt nie odważyłby się pić w szkole, ale mówimy tu, prawda, po imprezach. Też wypady na miasto były przy małych spotkaniach, bo nie wszystko były, to były duże zorganizowane spotkania. Pamiętam, że mieliśmy gościa, który był z wojska i robił za naszą obstawę, tak w cudzysłowie, ale przez to nikt nie chciał nawet zakonfidencić na nas, bo chodziliśmy po mieście z boomboxem i tak trochę byliśmy głośno. Także nie jeden moher mógłby się przyjebać, ale gościu był napakowany. Plus, gdyby ktoś chciał mu podskoczyć, to miał za pazuchą dwa paralizatory. Także chłop był przygotowany na wszystko i mieliśmy różne takie opcje. Także to wszystko było. Ja byłem dwa razy nawet organizatorem, znaczy organizatorem, no pokoju, bo były różne pokoje. Byłem organizatorem pokoju gier, a raczej pokojem gier na moje umiejętności, czyli Tekken i jakieś planszówki plus karty, bo ja organizowałem nie taką pełną Magicę, bo nikt tego nie miał, nikt też nie miał pieniędzy na takie rzeczy, ale mieliśmy też swoje jakieś klony i tam ja zawsze organizowałem coś, żeby było. Mieliśmy całe te pokoje. Były osoby, które grały w RPGi, ale to raczej ta grupa, z którą ja chodziłem, raczej RPGi już się grało na afterach, tam już to trzeba było mieć jednak więcej czasu na to. Raczej na samych eventach, no to mniejsze rzeczy się grało. Karty, mówię, jakieś te Magic the Gathering, nie, były jakieś planszówki, ewentualnie Munchkin. Tutaj na konsoli to pamiętam, jak puściłem Just Dance, to już w ogóle wszyscy odlecieli w kosmos. To nie wiem, jak to się dzieje, że nerd

0: wtedy, a jak im włączysz Just Dance, nagle każdy zaczyna tańczyć. Jak to się dzieje? Magia po prostu. Są rzeczy, które po prostu ludzi łączą. Tak jak, nie wiem, przyniesiesz piwo, piwo to może nie, ale przyniesiesz dwa litry, tak, nie wiem, 2 litry to za mało. Tak przyniesiesz 10 flaszek dwulitrowych i taką całą grupę, chłopie, wszyscy złączeni.
1: A czy ty byś siebie na przykład nazwał nerdem, czy raczej nie? Bo ja aż tak dobrze cię nie znam, wiesz, nie wiem, jaki ty jesteś na co dzień, jak się komunikujesz tam, rozmawiasz z ludźmi, z rówieśnikami, wiesz, jaki mają stosunek do ciebie. Nie wiem, no masz takie trochę hermetyczne zainteresowania, anime, komputery, wiesz, może byłbyś dobrym materiałem chociaż na nerda.
0: Materiałem byłbym, ale specyficznym, bo mnie na przykład RPGi nie ruszają, ale grałem już jednego ściągiem. Poczułem trochę się śmiesznie, bo ktoś przyszedł i powiedział, że się śmialiśmy i jak ja mogę grać w RPGa, jak się śmieję. Sam ciągu powiedział, że pozwalał na śmianie się, bo to było normalne, że się zdarzy. A tam ktoś przyszedł i się dowalił, ale to nieważne, bo to raczej takie pierdoły były. I...
1: A słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, ale jak byś w ogóle zdefiniował nerda? Bo przypuszczam, że tak z połowa słuchaczy to nie będzie wiedziała, kto to jest nerd.
0: Oj, jakbym nerda zdefiniował. To jest osoba, która ma jakieś specyficzne tutaj hobby, które jest bardzo niszowe i opiera się na zainteresowaniach głównie, takich bardzo, bardzo hermetycznych, że jak coś powiesz, no to nikt cię nie zrozumie, ale no musi to być bardzo hermetyczne, nie? Na przykład jak mamy jakieś sporty, prawda? No to nawet jeżeli cię ktoś nie zrozumie, to wie, prawda, że to jest popularny sport i że to jest aktywność fizyczna, a nerdem raczej to musi być coś, co jest raczej takie tutaj hobby takie mentalne, mniej zaangażowania fizycznego.
1: Intelektualista jest to, tak, powiedzmy tak prosto. Nerd jest intelektualistą, a nie fizolem. Słabo gra w piłkę, słaby w sportach jest, nie?
0: Nie zawsze, ale tak. Coś takiego.
1: Jak tak podsumować wszystko do kupy, kim jest nerd, że on ma właśnie jakieś hermetyczne, dziwne zainteresowania, że jest trochę odjechany, jakby to można powiedzieć. No to się wszystko potem przekłada na stosunek pozostałych ludzi z klasy do takiego nerda, ale zauważyłeś, że nerd jakby staje się kimś fajnym, fajną postacią, pozytywną, tak jakby w popkulturze, nie? Bo bardzo dużo jest tych nerdów pokazanych w różnych filmach, w komiksach, wszędzie, w grach i to już nie jest... ktoś, z kim się nikt nie zidentyfikuje i nikt się nie uśmiechnie, nie przyklaśnie, że fajna postać, nie? Wiesz, o co chodzi, że zmienił się odbiór trochę takiego nerda jakby.
0: Zgadzam się kompletnie, bo dzisiaj nerdzi raczej są pozytywni. To już musiałby ktoś naprawdę być odjechany, żeby gdzieś być zamknięty. Ale tak ogólnie, no to nerdzi są bardzo otwarci, wręcz nawet zachęcają ludzi do tego, żeby jakoś tam zapoznać ich z tymi rzeczami. Plus mówię, oni często mają bardzo bogatą osobowość, tylko po prostu no ciężko im się jakoś otworzyć na świat, bo tacy nerdzi mają to do siebie, że często to są introwertycy. Ci, którzy są ekstrawertykami raczej, pomimo że są nerdami, nie będą klasyfikowani do tego, bo po prostu będą no bardzo łatwo wychodzić z tego i wiesz, jak coś będzie się działo, to powiedzmy oni szybko to ogarną. Na przykład taki Elon Musk, nie? To jest coś pomiędzy ekstrawertykiem a introwertykiem i on na przykład, on jest nerdem, to każdy to ci powie, ale on jest nerdem medialnym, że jego nikt nerdem tak po prostu nie nazwie, bo po prostu on wciągnie każdego, nie? Do tego, co on tam robi, nawet jak to, nie wiem, nikt z tego nie zrozumie.
1: No, taki medialny nerd to już taki to już taki heros wśród nerdów, takie indywiduum już wręcz, bo nerd faktycznie no, z założenia ma raczej problemy z komunikacją, z dziewczynami, nie, ale z drugiej strony świetnie się czuje w środowisku swoim własnym, innych nerdów, nie? Czasami się pokazuje takich nerdów, którzy są w grupie i oni tam się śmieją, mają swój język, komentują sobie, że tam kapitan Spock coś powiedział i sobie tam potem rozważają, czy to miało sens, czy teleportacja ma sens i się cieszą, bawią i są wyluzowani, nie? Ale jak przyjdzie dziewczyna... znaczy, to jest to może takie widzenie nerda, takie komiksowe, filmowe, nie? No bo wiadomo, że życie to życie, więc to niekoniecznie każdy jest takim... taką charakterystyczną postacią przyjaskrawioną, nie?
0: No, przychodzi albo dziewczyna, albo koleżanka, jak to się mówi. Dziewczyna jest nie do zdobycia i bardzo szybko będzie problematyczna. Koleżanka też jest nie do zdobycia, ale przynajmniej będzie twoją koleżanką, bo tak to... Ja uważam, że wśród nerdów nie wszystkich jest takie założenie, że kobieta, która gdzieś z tobą jest miła, albo powiedzmy, na przykład, nie wiem, gra z tobą w karty, albo w ogóle jest na twoim poziomie, to po prostu jest nie do zdobycia dla ciebie i będzie szukała kogoś innego. Czy taka prawda jest? Nie wiem, ale tak to w głowie mniej więcej wygląda takiej osoby. A te, które już z góry są na niższym poziomie, no, nie mówimy intelektualny, po prostu nie zna się na tym, że chodzi, no to raczej jest nie do zdobycia dlatego po prostu, bo nie zainteresujesz ją niczym, więc i tak przegrałeś.
1: Ciekawe, jakby tutaj sprawdzić wśród ludzi związanych z Nocnym Radiem różnych, to mogłoby się okazać, że większość z nas to tacy nerdzi trochę.
0: No, tak.
1: Że jesteśmy nerdami bardziej niż, nie wiem, niż kim. Jakie jest przeciwieństwo nerda? Chłopak grający w futbol w amerykańskiej szkole.
0: Ojej.
1: Blondasek. No.
0: Czy przeciwieństwo? Nie mogę takiego słowa nawet. Po prostu normalna osoba.
1: I ten grający w futbol umięśniony blondasek naciąga gacie na łeb temu nerdowi zawsze. No.
0: Ale wiesz, że te osoby będą miały najgorzej w życiu, bo oni uważają, że cały jakby ten high school, bo ja to tak trochę mówię o osobach z USA, w Polsce też trochę inaczej wygląda, że ten cały high school i ten cały college ich, to będzie ich całe życie. W sensie, że to będzie dla nich ważne. Oni szybko zatracą te znajomości i te wszystkie rzeczy i gdzieś to im się zatrze. I te osoby często, a nie zawsze, kończą gdzieś w jakiejś takiej pozycji, gdzie nie mogą znaleźć kumpli i są tak przytłoczeni. A często nerdzi mają już grupę kumpli, z którymi się trzymają bardzo długo, nawet po zakończeniu szkół. I tu jest też pies pogrzebany, że osoby, które tak łatwo łapią kontakty, one nie gruntują tych kontaktów i to im gówno da potem. I gdy już się ta szkoła zakończy, a niestety przyjaźnie są ważne w życiu. Jak wielu ludzi powie, że nie, tak one naprawdę na naszą psychikę działają dobrze. Potrzebujemy ludzi wokół siebie. I jeżeli właśnie miałbym wybrać coś, to wybrałbym to, co miałem, czyli bycie takim nerdem, złapanie paru kumpli, bo złapałem paru kumpli i po prostu trzymanie ich, niż bycie, no nie wiem, takim właśnie super gościem i nagle się okazuje, że się uchlał i został takim menelikiem lokalnym. Tak, to jest prawdziwa historia i z takiego popularnego gościa stał się gościu, który jest wrakiem mentalnym, bo po prostu nie mógł nic znaleźć.
1: Matsumiko fajnie tu napisał, jesteśmy NR-dami, wiesz, NR, nie? Nerdy jesteśmy, NR-dy, nocniki jesteśmy, nie? To jeszcze inny gatunek człowieka. No, a z pewnością taki nerd jest ciekawszą o wiele postacią do filmu, do jakiejś opowieści, do komiksu, do książki, niż sportowiec. No, ze sportowcem też się czasami udaje. Flash Gordon, nie? Amerykański futbolista, który przez splot wydarzeń nieoczekiwany w kosmos wyruszył i wylądował na planecie Ming, gdzie walczył z Mingiem. Ale dzięki temu, że jest takim fajnym, wysportowanym blondaskiem, bardzo prostym człowiekiem, to osiąga sukcesy i wszystkim daje w ryja.
0: Prawdziwy nerd, który osiągnął sukcesy, to był He-Man. I to był prawdziwy człowiek, że miał swojego tygryska I nawet kobietę miał.
1: Czemu, przepraszam, ty nazywasz Himena nerdem?
0: No był takim trochę nerdem, on raczej nie był. Znaczy, on umiał tamten, ale dla mnie to był nerd.
1: Dlaczego?
0: Ciężko powiedzieć, ale taką manierę miał i widać było, że jednak gdzieś hermetyczny jest i gdzieś te rzeczy jego są.
1: Jeszcze książę Adam, czyli Himen przed przemianą, to bym zrozumiał. Zresztą no, tu mam swoją teorię, że Adam to raczej był gejem. I to ciekawa przemiana, bo bohater się zmienia z tego gejowskiego Adama. Słuchajcie, on chodził w różowym kubraczku, w różowym. Taki różowy po prostu. I tam jakieś zapasy trenował z tymi jakimiś tam w zamku. No wiecie, no taki gej, książę gej. No i on się zmienia w Himena i on się staje transseksualistą. Heteroseksualistą, myli mi się już przez te... Plus, GBT, ZO...
0: LPG.
1: ZO, pedo, plus, gówno. Przepraszam bardzo.
0: Panowie, LPG. Ja też zgadzam się, że to bardzo dzisiaj ciężko zrozumieć, kto jest jaki i siaki. Ale tak. Zgadzam się, że on gdzieś tam był jakimś takim gdzieś homo, krypto, albo nie krypto. To fakt, on miał takie opcje, ale potem też jak stał się tym Himenem, to też tak miał te takie ubranie. To się mówi, że taka bardzo wyeksponowana męskość raczej też nie jest jakaś bardzo heteroseksualna, bo chodzenie w tym, co on chodził, raczej nie rzuca mi się jako coś, co nie wiem, kobiety by się rzucały, a raczej ci homo by się rzucali, ale może ja się nie znam, może ja za dużo stereotypów mam. Na pewno wiem, że całe te wszystkie rzeczy to się skumulowały w tej nowej serii. Dobrze, że jej nie ruszyłem, bo podobno krapiszko takie, że nawet nie ma co oglądać, że nawet Himena tam nie ma i oszukali nas.
1: W Himenie nie ma Himena?
0: No, w tym nowym Netflixowym.
1: No właśnie nie dorwałem do dzisiaj tego Himena. Zresztą może już trochę mam dość Himena. Według mnie Himen to był dobry, ten ostatni co był, ten Masters of Universe. Całkiem fajna, jakby takie anime po amerykańsku, nie? Bo tam było dużo akcji, dużo niesamowitych rzeczy. Fajnie zrobione, fajnie zanimowane, no bo też ciężko odmówić Japończykom kunsztu w tym, co robią, nie? Pewnego profesjonalizmu, po prostu oni to robią. Takie jakieś japońskie animacje to zawsze jest pewna jakość. Pewien... No, sam ten gatunek jest wyznacznikiem jakości. Chociaż są też takie mangi robione przez początkujących mangaku. Osraku, przepraszam, nie pamiętam, jak się nazywa. Osraku.
0: Mangaka. Albo manguka. Nie wiem dokładnie, kto to było, ale chyba mangaka.
1: Kaka.
0: Tak, kaka.
1: Robi tą kakę tak profesjonalnie, po prostu statuetka z brązu pięknie wyrzeźbiona, piękna kaka.
0: No, to ja się zgodzę. Widziałem anime, które było krapiszczem pod względem wizualnym, bo to było 3D i to jeszcze takie statyczne i brzydkie. Ale ładnie, fabularnie było zrobione i się fajnie oglądało, także da się wszystko. Także nawet Etam miałby szansę na Amidze zrobić anime i byłoby dobre, tylko scenariusz. To jest najważniejsze, żeby fabuła się kleiła, a reszta jakoś tam...
1: Jakoś to będzie, to, że tam jedna klatka animacji się będzie renderowała 2 tygodnie, to nie jest jakiś wielki problem. Etam jest cierpliwy.
0: No, kurde, on przecież pisał na Warpie, na Amidze, to jest to nie był Warp, to był emulator DOS-a, bo Warp to jeszcze co innego było, i on na emulatorze DOS-a z prędkością 1/100 tego, co masz, to on robił. I on pisał tekst i mu się jeszcze ten tekst nie wypisał. I on tak napisał już całe zdanie i dopiero wtedy mu się po literce pojawiało. także...
1: No, ale tutaj też o tego Himena na czacie ludzie o Himenie dyskutują, że rajstopy nosił. Jak to? Tu znowu nieporozumienie. Książę Adam, gej, nosił leginsy, rajstopy, różowe też. To on właśnie miał te różowe rajstopy, przepraszam, bo on ma kubraczek jakiś taki czerwonawy. Nie, różnie go pokazują. Raz ma różowy kubraczek i fioletowe rajstopy. Gratuluję gustu tutaj. Raz ma różowe rajstopy i fioletowy. No w każdym razie no taki gej. Jeszcze taki delikatny i w ogóle i blondasek, no gej po prostu. No ale spoko. Znaczy, a mnie bardziej interesuje, czemu wszyscy w tej krainie, w tej Eterni są muskularni. Wszyscy tam, nie wiem, całe dnie na siłowni spędzają, tam przychodzą ćwiczyć mięśnie, czy jak to jest?
0: Może tam grawitacja jest taka duża, że bez tego ty nie poradzisz sobie w ogóle. Musisz być opakowany.
1: A, widzisz. A, ciekawe. Jest inna grawitacja. Chociaż tutaj muszę obalić swoją teorię, bo tam była jakaś... bo królową tej Eterni jest ziemianka, która tam się rozbiła statkiem kosmicznym i poślubiła króla. Więc no. To ona by tam, wiesz, po podłodze cały czas musiała pełzać, bo nie ma mięśni. Ale po prostu wszyscy są... Ja mam inną teorię. Wszyscy tam są gejami i tak ćwiczą te mięśnie, żeby pięknie wyglądać.
0: O kurde, może po prostu tam w wodzie, nie wiem, ten omadryn czy jakieś inne rzeczy płyną, no chłopie, sterydy każdy bierze i tyle. Nie ma co.
1: Sterydów, tak. Sterydziarzy.
0: A ty widziałeś jakiegoś pakera, który nie bierze sterydów, ale już takiego prawdziwego pakera?
1: No tak patrząc na mięśnie Himena, to żeby takie mieć, to trzeba już brać sterydy. To już, żeby sobie taką muskulaturę wyrobić normalnie, to musiałbyś, wiesz, jakiś pilny trening, 3 razy dziennie przez 20 lat, utrzymywać tą formę cały czas, dieta odpowiednia i tak dalej, nie? I jeszcze jakieś suplementy. I musiałbyś się strasznie starać. A więc tam wszyscy są faktycznie sterydziarzami. Przecież tam są wszyscy muskularni, kurwa. Muskularny król, muskularny błazen, pies muskularny, dzieci muskularne. Wszyscy są tam muskularni.
0: No, co tak, tak. A tutaj jeszcze Marcin R. pisze, że w Eterni syntol rośnie na drzewach. Oj, to raczej byłoby wiadome, bo po syntolu to taka gąbka jest. No, widziałem ludzi po syntolu, to praktycznie powiem, że z tego co wiem, że syntol w ogóle jeszcze nie dość, że to jest tak naprawdę robisz sobie kuku na tych mięśniach, bo jedno to jest rozszerzać mięśnie w sposób naturalny, czyli też je niszczysz, ale one się reperują w dobry sposób. A drugie to jest niszczyć je w taki bardzo destruktywny sposób, jak syntol to robi. I syntol po prostu je powiększa, ale nie powiększa masy, czyli tak jak balon nadmuchiwane są mięśnie. I to raczej nie jest zdrowe, może tam się wdać tyle zakażeń. Plus z tego co wiem, na sam mózg to nieźle wpływa i tacy po syntolu to już no, raczej seby i IQ im spada o 40 punktów.
1: Na tych galach MMA u Najmana, jeśli dobrze pamiętam, pojawił się właśnie koleś, który ma ksywkę Syntol, bo ma taką łapę i coś sobie tam wstrzykiwał. I ten mięsień mu faktycznie pękł. Czy wdała się jakaś kontuzja, coś mu się wylało, rozlało, wylał mu się olej rzepakowy, nie wiem. No i nie będzie brał udziału.
0: Jezu, ja czekam cały czas na Fame MMA, bo będzie zawodnik z Counter-Strike'a walczył. Także to będzie coś dla mnie. Więc zobaczę w końcu, jak się biją w prawdziwym życiu.
1: Jak się bije zawodnik Counter-Strike'a? No to super show, czyli wystawią, ja pewnie jak znam życie, bo już tak bywało w Fame'ie, że wystawią gościa, który trenuje od 2 lat, jest niezłym zabijaką, ma niezłe tam wyniki, rekordy i dadzą przeciwko niemu tego counter-strike'owca, tak?
0: Tak.
1: I to będzie wtedy walka taka jak Epic Cheat Meal. Bardzo fajny taki kulinarny youtuber, który różne wyzwania podnosi. Różne wyzwania bierze na siebie, na przykład zjeść bardzo dużo czegoś i jest naprawdę dobry w tym, nie? Startuje w różnych zawodach, w jedzeniu na ilość. potrafi w siebie napchać niesamowite ilości jedzenia w ogóle, ale też je bardzo ostre rzeczy, no i takie różne dziwne ma. Dodatkowo jest niezłym kaskaderem, bo trenuje gimnastykę i świetnie się rusza, salta robi jakieś tam, potrafi walki, całkiem niezłą choreografię walki ułożyć i sobie tam z ziomeczkami nagrywał, ale to już są mniej znane jakby rzeczy, którymi się zajmuje Epic Cheat Meal. I on został zaproszony na to Fame MMA i wystawili przeciwko niemu Murańskiego młodego, który już trenował całkiem sporo. No i to była taka walka chujowo wyglądająca po prostu. Taka, wiecie, chujowa walka, że jeden się rzuca na drugiego i go tam nokautuje, punktuje, go, kopie go, a tamten nie wie, co się dzieje, nie? Za bardzo, bo nie jest aż tak wkręcony jeszcze w te walki. Nie ma takich instynktów już opanowanych, pamięci mięśniowej i w ogóle, nie? I taki jest trochę zdezorientowany. Więc i tak sobie wtedy zadałem pytanie, czy takie show w ogóle ma sens? Czy ci ludzie nie powinni zostać poinformowani, że zróbcie trochę show, nie rzucaj się jeden na drugiego. Nie chodzi tutaj w pierwszej kolejności o wynik, tylko o to, żeby było fajne show, nie? Więc daj trochę szansę, jak widzisz, że dystansujesz tego swojego przeciwnika tak bardzo, to się trochę z nim pobaw, nie? Wiesz, o co chodzi. Ci ludzie tego raczej nie rozumieją. Oni tam walczą każdy o złote gacie i każdy ma ego wybujałe strasznie i strasznie chcą wygrać, więc...
0: Myślę, że nie zrobią tego Paszy Bicepsowi, tak się nazywa ten zawodnik, bo ja wiem, chyba prawdopodobnie kogo rzucą na niego. I ja już mam... To jest moje przypuszczenie. Strzelam tak 90% szans, że dadzą tego zawodnika. Przestałem, co to będzie Najman. Nie, naprawdę. Ja myślę, że Pasza Bajsek zostanie Najmana i Najman zostanie oklepany, bo Pasza trenował boxing.
1: A.
0: I Pasza umie się boksować. Pomimo, że to jest zawodnik CS-a, on trenował boxing i on trochę ma w mięśniach pary, więc takiego Najmana by oklepał spokojnie.
1: Najman w sumie spoko gość. On jest i tak taki, wydaje się, spoko, nie? Tylko, że stał się celebrytą trochę, takim freakiem. Założył własną galę, wydaje książki, udziela wywiadów. Dużo zarabia, nieźle opłacany jest, ale jest opłacany w zasadzie już nie dlatego, że ktoś widzi w nim sportowca, tylko ktoś widzi w nim celebrytę. I spoko, czy taka droga jest jakaś strasznie zła, czy powinniśmy go za to tak krytykować, że stał się tym, kim jest.
0: No, z Najmanem w ogóle było dużo rzeczy. Kurczę, jak się nazywa ten gościu, z którym nie telewizja Sport, tylko kanał sportowy. Osoba, która tam była. Kurczę, ja tak mam słabość do nazwisk, ale będziesz pamiętał.
1: Ale o kogo ci chodzi? O prowadzącego?
0: Tak.
1: No to Stanowski.
0: No właśnie, to jak mieli swoją dramę, to przecież najwięcej Najman nad tym nakręcił. Ale myślę, że ta w ogóle cała drama to była rzecz nakręcona, bo pod koniec się pogodzili przy piwku i to ładnie by tam było. Zostańmy na ty. I to był chyba Żywiec, bo to chyba Żywiec ma ten slogan i właśnie Żywiec...
1: Bo to wiesz, ty...
0: A no tak. Ja nie wiem, bo ja się nie piję piw, ale...
1: A w ogóle, słuchaj, Gumball, jak oceniasz tego Stanowskiego jako dziennikarza? Bo dla mnie to jest ciekawe dziennikarstwo. Takie, wiesz, inne trochę, nie? Już trochę mniej grzeczne, trochę bardziej takie... szczere, po prostu on normalnie gada z ludźmi i często zaskakuje mnie to, jak potrafi na przykład takiego Wardęgę, jakby to powiedzieć, zaleźć mu za skórę, nie? Nie, to jest duże wyzwanie dla prowadzącego wywiady. Sam to trochę wiem, bo mam taką tendencję, żeby raczej traktować gościa super miło, żeby, wiesz, fajnie się czuł, przedstawić go tu, zadowcipkować, ale nie za bardzo, żeby się nie poczuł urażony. No taki mam styl, trochę się... I pytanie, czy, wiesz, a taki Stanowski, on tam dorzuca ostro do pieca i kłopotliwe pytania zadaje. Ja na przykład Martinowi w rezultacie nie zadałem żadnych kłopotliwych pytań. Wiesz, jakieś tam żarciki to żarciki, ale no raczej, czy dziennikarz może mieć różny styl? Czy to raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby być, nie wiem, bardziej jak Stanowski?
0: No, z Stanowskim to jest taka sprawa, że uważam, że Stanowski to jest taki trochę klaun klasowy, ale taki dobry klaun klasowy, który zawsze zna docinkę na nauczyciela i uczniów. Ale uważam, że nie jest inteligentną osobą, jest po prostu błyskotliwą osobą i nie podoba mi się, jak wtrynia politykę często, bo on lubi takie rzeczy, bo ja nie mówię, że on się nie zna, po prostu on ma takie założenie, że wszystko, co mówi, to jest święta prawda, a w polityce tak nie ma, ale jeśli chodzi o stricte merytoryczną tutaj, że punkty, no to fajnie mu wychodzą te całe wywiady, bardzo agresywny jest to fakt, ale potrafi też rozmawiać z ludźmi i brakuje dzisiaj takich dziennikarzy rzeczywiście, ale czuję, że jego ego jest trochę napompowane, bo wcale nie trzeba być tutaj egocentrykiem, będąc właśnie no praktycznie dziennikarzem. On jest tutaj, można powiedzieć, no może nie dziennikarzem, tylko tutaj właśnie taką osobą, która prezentuje, rozmawia, no ale za bardzo ma to nadmuchane ego i uważam, że to często widać, bo osoba, która dobrze atakuje, nie pokazuje swojego ego wcale i wręcz to wygląda tak po prostu, że to nie, że osoba atakująca ma duże ego, tylko po prostu wygląda to tak, że osoba, która jest atakowana, po prostu wygląda na głupią, a tutaj często wygląda tak, że no jednak ten Stanowski próbuje się jednak napocić, żeby wyszło to na jego i to tak często nie wygląda, że ta osoba, która tam z nim rozmawia, to jakiś głupie, wyjdzie na głupka albo nie wie, co mówi, tylko tu wyjdzie na to, że po prostu Stanowski chce sobie napompować ego. No ja nie wiem, czy to jest złe, ale tak jakoś mi się nigdy nie podobało, bo zawsze czułem wtedy, że ta osoba to taki próbuje być takim guru, który będzie wszystko wiedział i tego nie lubię, to zawsze się to mnie odrzucało od wielu osób, też kiedyś na YouTubie widziałem parę kanałów, które próbowało w taki sposób robić wywiady, nie lubię po prostu czegoś takiego, ale ten styl jest fajny, po prostu jego ego jest za bardzo nadmuchane.
1: No, czyli chyba ja bardziej jakoś pozytywnie oceniam tego Stanowskiego i jakoś jego dziennikarstwo lepiej mi leży niż tobie, bo wiesz co, to jest fajne, że taki Wardęga, który właściwie od kiedy powrócił po długiej nieobecności na YouTube'a, to zajmuje się kanałami, prowadzi kanał Komentary. W tłumaczeniu na polski zajmuje się plotkami, jak stara baba w maglu i gada o wszystkich, co kto tam zrobił, kto komu wisi pieniądze, a ten nie przyszedł, bo jego żona właśnie się puściła z innym youtuberem, no takie ma tematy cały czas, nie? I bardzo go to interesuje. Ja w ogóle się nie, zaskoczony byłem, bo dla mnie Wardęga był zawsze kimś, kto... jakby to powiedzieć, aspiruje do bycia większą gwiazdą niż mistrz plotek, nie? Albo jakiś gość, który wie o wszystkich, wszystko, kto gdzie był, z kim, gdzie, kiedy. No i on teraz się takimi rzeczami cały czas zajmuje i mi to strasznie odpowiada jakby, że znajdzie się taki Stanowski i wyciągnie tego Wardęgę z jego strefy komfortu i nagle nie będzie wszystko, wiesz, pięknie, ładnie i miziamy się pytkami po szyjce. Jak pan to zrobił, że pan jest taki wspaniały, znany? Jak zaczęła się pana przygoda z prankami? Kim jest pies pająk? Tylko wiesz, po prostu pogada z nim jak człowiek z człowiekiem i z niego pewne rzeczy wyciągnie i postawi go czasem w sytuacji kłopotliwej, że będzie się musiał wytłumaczyć, nie? Więc na takiego Wardęgę Stanowski dobry jest.
0: Ale była już wcześniej osoba, która atakowała Wardęgę. Myślę, że to wszystko jest ładnie ustawione. I podobny styl był. Była taka osoba, Gargamel. On raczej nie robi wywiadów, on po prostu... No wprost powiem, nie, on prawdopodobnie jest młodszy troszkę ode mnie, niewiele, rok może.
1: No, no co ty, serio?
0: No Gargamel jest prawdopodobnie młodszy ode mnie, ale to nieważne.
1: Starszy od ciebie.
0: Ale on mentalnie jest młodszy, bo on jest po prostu dzieckiem, dużym dzieckiem. On jest, nie dorósł nigdy do niczego i po prostu... bardzo przeszacowuje swoje umiejętności, swoją wiedzę, różne rzeczy i on po prostu uważa, że jest, tak powiem, kurwa Bogiem, że tutaj ma wszystko i jego argumenty zawsze są prawdziwe, jego argumentacja nie może być do podważenia i wszystko, co mówi, jest po prostu święte. I on miał potyczkę z właśnie Wardęgą i się okazało, że dupną miał to podyczkę. Ja wcale nie bronię Wardęgi, bo też nie lubię Wardęgi, ale Gargamel po prostu nie wiedział, co robi. I z drugiej strony potem Wardęga odpowiada, też to było w ogóle szambo, bo Wardęga też nie wiedział, co robi. I to tak jak dwóch dzieciaków się biło, że jeden rzuca tam, nie wiem, a twoja mama, a nie, bo twoja mama, a nie, bo twoja mama milion. I to tak wyglądało raczej. A była taka osoba, Karel Goldbaum, nie wiem, czy kojarzycie, i on zrobił debunk, znaczy to tych dwóch osób, bardzo ładny debunk, bo ich wypunktował, ale nie na zasadzie, o ja wiem wszystko, tylko rzeczywiście tam były takie argumenty, które jeszcze można było nawet rozważyć, przemyśleć jakiś ten, i to nie był taki krótki film jak Gargamel, 20 minut, tylko kurwa, to było półtorej godziny. Takiego dyskursu i w ogóle rozłożenia na czynniki pierwsze tych osób. I tam gościu po prostu pojechał jak po burej suce obu, bo po prostu im się należało. I tam nie czułem już tego ego, bo po prostu gościu wprost powiedział, jak to wszystko wygląda i jak po prostu według niego ta cała sytuacja... tam oddziaływała. No, że to wszystko było po prostu ładnie ustawione. Gościu nawet pokazał no wszystko, całą historię. Polecam znaleźć ten film, bo on prawdopodobnie już nie jest na kanale Karela Goldbauma, ale na pewno gdzieś są kopie. To było za czasu, właśnie mówię, Wardęga kontra Gargamel. Można poszukać z dopiskiem Karel Goldbaum. Także gdzieś to będzie. Jest naprawdę godny film zobaczenia. Tam to trochę też pokazuje, jak często dramy są ustawione, bo ta cała drama raczej, ona była ładnie ustawiona, to znaczy oni rzeczywiście się bili, ale oni wiedzieli, że z tego coś złapią i to było takie na siłę często.
1: No, słuchacze nasi są bardzo surowi i tutaj mamy 13 łapek w dół i 10 w górę. Czyli zdecydowanie audycja do dupy, to może słuchaj, usunę się i może ktoś zadzwoni i jakoś podniesie poziom troszkę. Może się trafi nam taki jakiś debeściak, który zadzwoni i wiesz, zapoda takie tematy, że ludzie, tak im się zaczną oczy błyszczeć jak na anime, tak drgać oczy, to znaczy, że się oczy szklą, że łzy napływają do oczu i się wzruszą i odwołają te łapki w dół.
0: Nie, ja lubię łapki w dół, bardzo dobrze, bo jak ktoś daje łapki w dół, to znaczy, że jest zainteresowany. Osoby, które czegoś nie lubią, po prostu sobie pójdą. Jak ktoś daje łapkę w dół, to znaczy, że go wkurwiłem i go zmusiłem do tego, żeby coś jednak zrobił. Jak da w górę, to tak naprawdę też go wkurwiłem, ale przynajmniej się pośmiał ze mnie i powiedział, no Gumball idiota, ale przynajmniej dam mu łapkę w górę, bo mi zrobił dzień. Także cokolwiek zrobią, czy dam w dół, czy w górę, to dla mnie jest z korzyścią, bo algorytmy YouTube'owe patrzą się raczej na sumę aktywności, a nie na poszczególne, czy w dół, czy w górę. Serio, to nie ma znaczenia, czy idzie w górę, czy w dół. Wręcz czasem YouTube woli nawet, żeby było coś takiego, że jest pomiędzy łapkami w dół, a w górę. bo wtedy znaczy, że film jest kontrowersyjny.
1: No tak, tak. No i już to myk, łapka. Jeszcze zawsze tak jest, że jak wspomnę o takim czymś, albo ktoś inny, to zaraz się uruchamia tutaj złośliwiec.
0: Ale niech się uruchamia.
1: To ja mu jeszcze dołożę, tak? Nie podobają się łapki w dół? To jeszcze jedna łapeczka w dół idzie. I myk, łapeczka w dół. I kto jest teraz mistrzem, szefem? Haha, ale im pokazałem. I jak ten, był taki film Walaszka, Hater, gdzie taki kosmita właśnie tak wpisuje takie hejterskie komentarze i tak się jara i pisze właśnie tam. I właśnie dlatego stary was rucha razem z kolegami, no a potem się okazuje, że to tak trochę z jego życia wzięte, bo przychodzi jego ojciec z kolegami, kamerę mają i tam i raz, dwa, trzy, no i tam on dlatego taki właśnie jest. Hejterski.
0: No ale spokojnie, dzisiaj bardzo króciutka audycja, taka wręcz obiadowa, bo prawdopodobnie tak za 20 minutek o 23 planowo zakończę, chyba że pojawi się jakiś specjalny gość, jakaś specjalna osoba, która, no, tak jak Krawiec powiedział, rozbudzi wyobraźnię, tak jak tancerka na róże, ale to...
1: O, taki etam na róże, na przykład taki ubrany w kostium księżniczki Jasminy z Alladyna i tak tańczący. No, to ja też czekam. No i dzięki za pogaduchy, także trzymaj się, Gumball.
0: Do widzenia, dobry wędrowcze. Do widzenia, trzymaj się.
1: O, cześć.
0: Cześć. Także to był Krawiec.
2: Aisaka Taiga, 3 złote. Nandaka moja Gatorina i Nande Maide Doushi Yosune. Wakaru Sorga Rabu no Hachimariteki na Etosetora Kamone. Krawiec najgorszy desu yone.
0: O, co ostatnie to popieram. To popieram. Dziękuję za donata. Wielkie dzięki. Aisaka Taiga. Domyślam się, kto wysłał tego donata. Tak na 90%, ale nie zdradzę. Sekret. No, ale dziękuję. Każde 3 złote jest ważne. A raczej złoty 50, ale dlatego, bo Tipli pobrało dużo kasy. Czemu tak dużo? Bo nie bierze Tipli, co oni tacy wredni dzisiaj? No nic, także tak to wygląda. A tutaj tematy były właśnie tego Wardęgi. Ja tutaj mogłem trochę bardziej ten temat poruszyć, bo rzeczywiście pan Wardęga to na YouTubie robi Woogie Boogie i mi się to raczej nie podoba, ale dzisiaj youtuberzy zrobią wszystko dla sławy i nie ma raczej chyba już hamulców. Jest taki youtuber na amerykańskim z polu, nazywa się Nikado Avocado. Gościu wpierdziela wszystko. Pokażę wam zdjęcie może jego. Właśnie mam tutaj zdjęcie gościa. Po prostu typ, nie wiem ile waży, w każdym wypadku, no, już w tym momencie się nie mieści w żadnym krześle, a to wszystko dla wyświetleń. O, proszę bardzo, piękne zdjęcie, to prawie jak Majores. I proszę bardzo, tak wygląda ten typo. Jego specjalnością jest to, że wpieprza wszystko. I dupą tańczy czasem, a czasem płacze. Znaczy płacze to prawie cały czas, ktoś tam frytką w niego rzuci i on zaczyna płakać. Po czym zaczyna zwalać winę, że to wszystko jest wina tych, co oglądają. Że to, że on jest gruby i spasły, to jest to, że inni oglądają to. I on będzie to robił, bo inni to oglądają. Ale to jest twoja wina, bo oglądasz to i dajesz wyświetlenia. Ile lat ma Gargamel? Powiem ci? Nie wiem. Tak strzelałem z tym. Także mogę się mylić. Co mi się tu popsuło? Zaraz, momencik. Co mi się tu... Przejmie się wszystko. No widzicie, że tak tutaj prowadzący wie. Zaraz sprawdzimy, Gargamel. Gargamel, o jest starszy rzeczywiście. No, wygląda nam na osobę, która wcale nie jest młodsza intelektem. Ale może to moja, może to ja jestem głupszy, może to moja głupia perspektywa, bo mówią, że osoba, która mówi, że ktoś jest głupszy, no to raczej ta osoba jest głupia. Więc nie będę tu mówił, że ktoś jest głupszy ode mnie, ale obstawiam, tak chamsko powiem, że jednak gdzieś jego inteligencja, może nawet nie IQ, bo IQ może być wyższe jego, ale on po prostu... Nie wiem, kurczę, coś z nim jest nie tak. Może po prostu chłop jest właśnie wyżej ode mnie, ale tak wyżej, że on po prostu wie, że warto być głupim w internecie. No, są też tacy, którzy są dosłownie socjopatami i oni wykorzystują swoje możliwości do tego, żeby osiągnąć różne cele i w tym mogą też po prostu udawać głupich. Bo niestety udawanie głupiego wymaga cholernego intelektu. To jest łatwiej być głupim po prostu, niż go udawać. O, można łatwo wpaść w pewien w taki błąd, bo bycie głupim wcale nie polega na tym, że się mówi to ja tutaj będę. To raczej już jest tak, no nie. Ale no, kurde, jest trudne. Kaczyński dzwoń. Może Wikipedia kłamie, czasami tak jest. Nie sądzę, że Wikipedia kłamie. On rzeczywiście jest starszy ode mnie. No tak patrzę się tutaj na łapeczki. 17 w górę, 19 w dół. Dobrze. Dawajcie w dół, dawajcie w górę. Którekolwiek dacie, ja powiem tak. Jestem zadowolony, także... No widzicie, ja jestem zadowolony z czegokolwiek, bo jest to aktywność, czyli ktoś się zainteresował audycją. Uwierzcie mi, pomagacie mi. A pomagacie bardzo, bo YouTube, to wam powiem, lubi jak dajecie łapki w dół też, bo to oznacza, że film tworzy kontrowersje. Jeśli nie słuchaliście wcześniejszych informacji w mediach albo innych tutaj portalach, to wam przypomnę, że Facebook na przykład targetuje takie informacje, które wzbudzają kontrowersje. Takie rzeczy, które wkurwiają ludzi po prostu, a niektórych zadowalają, po to, żeby w komentarzach tworzyły się wojny, po to, żeby ludzie to lajkowali, po to, żeby to szerowali. Z różnych powodów. Tak dlatego na przykład... Nie chcę mówić, że Konfederacja jest zła, bo ja na przykład tam nie mam nic do nich, ale powiedzmy rozumiem problemy różnych osób z Konfederacją. Wiem, że oni potrafią mieć bardzo radykalne poglądy, które po prostu są komiczne, głupie i dlatego na przykład oni na Twitterze tak bardzo są popularni, bo po prostu ludzie lubią krzyczeć na siebie, lubią nie lubić siebie. Lubią po prostu wyzywać siebie i dlatego ta Konfederacja jest popularna. PiS to na przykład każdy nie lubi PiSu, więc to jest nudne. Nie no, wyzwać PiS to jest nuda. To każdy będzie robił. Ale na przykład taką Konfederację, no to już nie jest nudne, bo są obrońcy Konfederacji i wtedy zaczyna się wojna. A wojna angażuje, prawda? I dlatego Twitter tak bardzo rozprzestrzenia Konfederację gdzieś na Twitterze, gdzieś tam na tych wszystkich rzeczach. To możecie zobaczyć, że często rzeczy, które tworzą takie wojenki, są popularne. Spójrzcie sobie przecież na filmy o dramach. No kurde, to jest tona wyświetleń. I dlatego gdzieś, gdzie właśnie te łapki będą tak pomiędzy, to już tworzy dla YouTube'a taką informację, że no, tutaj coś się dzieje. Warto zapromować ten film, bo będzie jeszcze więcej się działo. Także no, tutaj wam zdradzam sekrety. To też, żebyście się mieli na baczności, bo często tak portale chcą was wykorzystać. Na przykład widzicie portal Spider's Web, z którego ja nienawidzę, ale wiem, o co im chodzi. Chodzi mi o to, żebyście skomentowali, żebyście kliknęli w artykuł, żebyście zobaczyli. Oni tak was kuszą na przykład, że jesteście głupi, jak macie, nie wiem, tam z tego Androida, albo iPhone jest najlepszy, albo coś tam. I na przykład wkurwia was, co? Bo macie Androida i mówicie, przecież to jak to on jest najgorszy? I oni chcą tego. I oni chcą, żebyście skomentowali, chcą, żebyście weszli, chcą, żebyście zrobili jakąś aktywność. No, ajajajajaj, a teraz zrobiłem głuptaka, bo odłączyłem sobie słuchawki. No, widzicie, taki prowadzący pijany kabel sobie odłączył. Bardzo świetnie. Można powiedzieć, że kustosza bym za to nie dostał. O, i teraz działa, także wszystko naprawione. To już prawie na poziomie leżenia pod stołem i próbowania podłączania kabli. Jeszcze może nie tak źle, ale gdzieś już ten deseń. No, także powiem wam, bardzo piękna audycja, bardzo ciekawa. Że tak ciekawej audycji nie prowadziłem. No, w każdym wypadeczku 10 minutek macie, jeżeli nikt nie zadzwoni, jeżeli, nie wiem, czy na donaty się skuszę, oj, dzisiaj to nie, dzisiaj na donaty się nie kuszę, to nawet jakby ktoś stówę mi wrzucił, oj, to nie przedłużę audycji, to ktoś musi zadzwonić, nie, to ewidentnie telefon, dzisiaj donaty dla mnie nie są priorytetem, dzisiaj nie głoduję. Ale i tak dziękuję, bo każdy donate wspomaga biednego studenta, który jest biedny i umiera na smutku i rozpaczy. Ja dałem łapkę w bok, a to się tak da? To jeszcze nie widziałem takich opcji. W ogóle powiedzcie mi, co was tak ogólnie interesuje w nocnym radiu? To jest dobre pytanie, na które ja nie mogę do dziś znaleźć odpowiedzi. Bo tak jak już nie mamy tematu, to ja zastanowię się nad tym, bo przecież tak naprawdę nocne radio jest o wszystkim i o niczym. Krawiec na przykład często rozważa różne rzeczy takie spiskowe, ale z drugiej strony nie, bo on nie jest spiskowcem, ale ma otwarty umysł, prawda? Ktoś powie, że on nie ma otwartego umysłu, a ktoś powie, że za bardzo i że wierzy tam. I może właśnie te kontrowersje. To jest temat nocnego radia, że nie wcale te tematy takie, no ewentualnie alkohol, no jak ktoś zacznie mówić o alkoholu, tak jak teraz bym zaczął mówić o tym, że dobrze jest pić kustosza, albo na przykład, nie wiem, Jagermeister jest dobry, bo mi smakuje, to pewnie zaraz by się wyświetlenia podbiły, bo ludzie lubią alkohol. I lubią kontrowersje, tak jak na przykład Dynamin by tu zadzwonił, chociaż nie zapraszałbym go dzisiaj, bo tragiczna, jak to się mówi, audycja. Gorszej to ja nie widziałem, tylko upokorzenie byłoby, raczej z jego strony, nie z mojej, bo dzwonić na taką audycję to jest upokorzenie dla niego. Dla mnie to jest prawie druga audycja. Także ja już się nie muszę upokarzać, ja już się dawno upokorzyłem. Można tak powiedzieć. No, więc kontrowersje to jest coś, co napędza nocne radio. Pomimo, że dużo osób ucieka od tego. Ja to rozumiem, bo kontrowersje niszczą ludzi. Ale są też kontrolowane kontrowersje. Coś, co działa często. I nawet nie wiemy, kiedy to się dzieje. To są ludzie, którzy sobie ustawiają jakieś wojenki. Ojciec dyrektor. Rydzyk. A to, panie, a Rydzyku to mi proszę nie wspominać nawet, nie lubię typa.
2: Srały muchacz. 3 złote. W nocnym radiu najbardziej interesuje mnie, kiedy to radio upadnie.
0: Mnie też, nie no. Dziękuję, srały muchacz, za godnego donata. Czy Jan Dynamin jest twoim mentorem radiowym Gumballu? Gdyby był, to bym wszystkich wyzywał. Nie. Ale lubię go za anime, bądźmy szczerzy. Tak, ja zawsze go wychwalam, po prostu lubię też jego taką żyletę. Rzadko się zdarza osoba, która ma dobrą żyletę i potrafi objechać kogoś. On mógłby mnie w pół zgiąć, tak myślę. Nie jestem jakiś super odporny na takie ataki, pewnie by mnie zgiął. Ale lubię osoby żylety. W ogóle słuchać osób żylet, które mają naprawdę mocne ataki, puncze, można tak powiedzieć, szybkie. I no mówię, anime. No, mnie przekona każda osoba, która ogląda anime. To wystarczy, że powie, a ja oglądam anime, to dla mnie już wystarczy. Nawet nie musi być jakaś specjalna osoba. Czasami krawiec powie coś o szkolnej... O! No co za problem powiedzieć coś o szkolnej 17? No ja też potrafię. Z 8 minut dzwonię, tylko na to po spacerze. O, 8 minut, no dobrze, jeszcze poczeka.
2: Obserwator, 10 zł. Ble, ble, ble.
0: Ble, ble, ble, ble, ble, ble. A tutaj dzisiaj codzienne ble, ble, ble. Dziękuję panie obserwatorze za 10 zł. Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. To o, widzicie, powiedziałem szkolna i od razu donate przyszedł. To może zacznę śpiewać. Mario, ja przepraszam ciebie, Mario, Matko Boska, ja przepraszam. O, najlepsza rzecz, jaką zrobili kiedykolwiek na szkolnej, jak dali Kononowiczowi, Krzysztofowi, Krzyśkowi, dali mikrofon i zapuścili barkę gdzieś tam w tle, jakieś inne pioseneczki, i on tam zaczął śpiewać. Mario już takie, ja przepraszam, ja Mario. I zaczęli płakać. Zaraz to kurczę puszczę, nie, to jest świetne, to było fenomenalne. Przełóż baterię z pilota do bucika. Czekajcie. Zaraz to znajdziemy. O, jest, wszystko mamy.
3: Nie martw się. Nie martw, kurwa, komunę. Będziesz żył. Będziesz żył. Będziesz żył. Ja płaczę.
4: Odpychają.
3: Energia, kurwa, słoneczka, kurwa, nie martw, kurwa, to wszystko.
4: Żeby ciebie zepsuł. Jezu. Mario!
3: Jezu! Daj. Mario!
4: Przepraszam! Przepraszam! Ciebie różnie jak łotry biczuję!
0: O, panie!
4: Przepraszam!
0: Panie!
3: Nie! Leczą łzy! Bo mam jakąś siłę! Wierzę Boga! Matka Boska jest kimś!
0: Matka Boska jest kimś!
3: Zmarła za nasze grzechy!
0: O, widzicie? Matka Boska za wasze grzechy zmarła. Oni tam mają nieźle w beretach namieszane. Matka Boska umarła za grzechy, a Jezus począł tego, Józefa.
3: A ten, co chce pragnąć mnie zniszczyć,
0: to pragnąć.
3: Ciebie zniszczyć, to precz z nim. Już, ja nie chcę go zniszczyć. Precz z nim. Już. Nie. Panie Boże, Baranku Boże, który władzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Weź, spojrzałeś na ten świat i na moją duszę. Jestem puchną osobą. Nie. Panie Boże, kochany.
0: Tak, tak. Nie, ja po prostu też uważam, że tam jest jakieś multiversum chrześcijańskie. Oni chyba są połączeni z jakimś innym wszechświatem. W ogóle Baranek Boży to już Duch Święty Walenty. Ten, co chce mnie pragnąć zniszczyć, tego Matka Boska podepta stópkami swymi. Co wpadają. Oj tak, Conan Major. Kurczę,

0: Tam nawet chyba ten Conan już zaczął mówić, żeby ten sobie szedł do lasu. Już w ogóle tam opcje były. Też jak major gdzieś zniknął, to Conan był: Major, wróć! Wróć! Na ciebie czeka, major, wróć! On... Conan to jest świetny aktor, powiem wam, bo on potrafi beczeć na zawołanie i zaraz tutaj przechodzi w tryb, tak, Duras jest agresywny warmianin, tutaj atak, Duras płacz, a tutaj właśnie filozofia, jak na przykład był na jakimś festynie, zapierdolił dzieciom ciastka. To widziałem w jakiś tam filmiku. Był na festynie, zapieprzył dzieciakom ciastka. Jakiś z nim był redaktorek, to tam mówił, że no ale to tak nie ładnie. A Kono tam bywa longo, że on może, bo on płaci. Dziękuję bardzo. Wrzucił na jeden rok. No, to jest biznesmen, to jest chłop bystry, on wie, jak się robi biznes. Tylko tam jakieś dzieciaki będą interesowały. To wsparcie trzeba dla takich ludzi jak on, bo przecież on to ten kraj prowadzi. Co takie dziecko zrobi? Przecież Kononowicz to jest przecież... O, tutaj widzę, przybył pan Krawiec po raz drugi, pan Kracy.
1: Ja słyszałem, Gambolku, Sisiolku, zasrany, zaśmierdzony, że tyś moje dobre imię szkalował na antenie radia podstępnego, nikczemnego, złodziejskiego, zasranego, zaśmierdzonego.
0: Zesrałeś się w gacie.
1: Ale ty wiedz, Gambolku, że ty będziesz wywąchany. Ja już się dowiedziałem się, kim ty jesteś, że ty mieszkasz w Białymstoku, ty mieszkasz za mostem, tam gdzie właśnie ćpają, gdzie wstrzykują sobie marihuanę. Ja wszystko to już się dowiedziałem się. Ty będziesz rozjebany. Ja będę... stopami swoimi na twojej mordzie wstrętnej, zakłamanej, będę trzymał buta i ty nic nie zrobisz. Bo ty będziesz wtedy wiedział, że ty źle zrobiłeś, że Pan Jezus się gniewa, że Matka Boska się gniewa. Trójca Święta, Matka Boska...
0: Zamknij tą dupę! Jezu, ja mógłbym o szkolnej mówić. Kurde, ja nie mam takiego farta co do cytatów, bo ja zawsze byłem tą osobą, która nigdy nie pamiętała, ale fakt faktem, kurde, można byłoby książkę napisać o szkolnej. To jest... Nie wiem, czemu jeszcze nikt nie napisał? Czy ktoś napisał książkę może o szkolnej? Słyszałeś?
1: No, jeszcze nie.
0: Kurde.
1: Nikt nie napisał, ale faktycznie no to jest jakieś zjawisko, bo wiesz, ludzie się trochę wstydzą tym, że się tym interesują, nie? Bo to jest, wiesz, no już takie, no, ale nie wiem, spotkałem bardzo wielu ludzi z różnych kręgów, bardzo różnych ludzi, którzy się tym interesowali.
0: No,
1: szkolną.
0: No tak, jaki ten świat jest, jacy ludzie są, jaki Kononowicz, ten spaślak. Tak to jest, dobry wieczór, no właśnie, nie mogę rozmawiać, bo ponieważ muszę pokazać, żeby mi zablokowali mi numer, no była policja do domu, a ja będę jadł kanapkę. No, Major miał teksty, kurczę, jego praktycznie każdy ten, audycje, tak, jego nagrania można byłoby cytować. Jeszcze pamiętam, jak oglądałem ich tak na bieżąco, to było za technikum, to kojarzę filmy, gdzie Major nawet nic nie mówi, tylko po prostu zupkę miał jakąś i po prostu
1: Ale on tak dalej robi.

0: bo on, jego patentem jest nagrywanie filmów, gdzie on psznieje.
1: Ta,
0: Gdzie on
1: te
0: psznieje.
1: pyszne jedzenie.
0: Są takie różne słowa, to jest cały słownik mowy bombaskiej na przykład, albo słownik, jak to w Wilkowie się mówiło, bo Kononowicz oprócz tego, że ma te wszystkie swoje wady, to jest jeszcze mitomanem, ale takim kompletnym, że on zmyśla na poczekalni po prostu, gdzie on to nie był, kogo to on nie zna. Jak on nie jest ważny, jak on przychodzi w ogóle, przychodzi tam w ogóle w Sejmie go witają wszyscy, panie Krzyśku. A znaczy, to jest w ogóle dziwne zjawisko, bo faktycznie coś takiego jest, że z nim się strasznie cackają i policja, i różne urzędy.
1: No to prawda, ale w ogóle z Kononowiczem jest tak, że on ma strasznego farta. Przecież ja obstawiałem, że on już 2 lata temu gdzieś padnie. No sorry, on tyle tego mleka wali, on ma cukrzycę i on nadal żyje. Jak to jest w ogóle możliwe? Chłop nadal jest w formie. On miał wylew chyba, nie? I
0: Nie,
1: na... Nie,
0: nie,
1: nie?
0: nie miał, nie miał. Był w szpitalu w związku z tą cukrzycą, jest schorowany, to już jest starszy człowiek właściwie.
1: Ale atak miał, nie? Na pewno. To chyba był,
0: Nie,
1: nie?
0: żadnego
1: Przecież
0: ataku.
1: jak wywalił ile tego mleka? Z 20 litrów chyba go wypił, nie? I przecież to tam potem w szpitalu był, to nie miał ataku potem?
0: Tam wystrzelił mu cukier, wiesz, pod niebiosa. Ale on się trzyma, on się trzyma. On jest
1: Terminator.
0: jakiś taki się bardzo mocno trzyma życia. To fajnie kontrastuje z jego tym takim męczeństwem, bo on chciałby być takim męczennikiem, świętym Krzysztofem. On siebie sam przyrównuje do świętego Krzysztofa. Jak go zabiorą na jakąś, jak się zapisze na jakąś wycieczkę, to wygłasza mowy w autokarze. Znaczy, tu się można w ogóle zastanowić, kim jest ten człowiek. I ja obserwując go już naprawdę wiele, wiele lat, bo dla mnie to jest jakiś tam fenomen YouTube'a, o wiele ciekawsza postać niż jakiś tam, nie wiem, DJ Sebix czy jakiś tam, wiesz,
1: No
0: inny.
1: nie no, ale Magical był fajny, jak mu na przykład petardy do domu wrzucali i na przykład taka pamiętna audycja sylwestrowa, jak mu wrzucili petardę i praktycznie tam chyba, nie wiem, internet mu wypaliło, wyglądało jakby granat mu wrzucili tam, o kurwa, tak gocha mówi i rozłącza ten, ale to ten, no, za chwilę tutaj wrócimy, bo...
0: Ja przepraszam, ja przepraszam, przepraszam bardzo. Chciałem powiedzieć, że w końcu jakiś akuratny temat na waszej audycji napisał Maczer. Wspaniały Maczer, właśnie to jest ten, co pieniążki dał. A
1: O,
0: nie,
1: tak.
0: on nic nie dał.
1: A tego nie wiemy, bo to.
0: Wypierdalaj, panie, pan kurwa 50 zł za zdjęcie drewno w szafce.
1: Panie Maczer, pan tam laptopa miała być paczka.
0: Laptopa, jeszcze są lajty, nie? Oni tak wszystko przekręcają. To też jest fajne, że właściwie o czym byś im nie powiedział, jakiego tematu byś im nie zapodał, to oni wszystko przekręcą, tak? Ale to nie jest, to nie wynika z tego, że ktoś się umówił, no chyba, że ktoś tu wierzy w jakieś teorie spiskowe, że Kononowicz jest tak naprawdę super inteligentnym gościem, znakomitym aktorem, który po prostu przyjął taką rolę i kiedyś nam powie, a kuku.
1: Tak. Ja tu jeszcze szybko dokończę, że po prostu ja to chciałbym być jak Kononowicz, że ja nie idę do McDonalda kupić sobie hamburgera, ja po prostu idę kupić McDonalda całego od razu. A w międzyczasie dołączył do nas Etam.
0: O!
1: Dobry wieczór, Etamie, jak mija
2: No,
1: dzień?
2: witam, witam. Bardzo mi zależało, żeby dzisiaj z tobą poprowadzić audycję, bo wiecie, słuchacze, my żeśmy dzisiaj z Gambolem z godzinę żeśmy konwertowali tutaj. Znaczy, konwertowali, konwersowali.
0: Konwertowali pliki, tak? Konwertowali
2: Tak, to jest konwertowali. No jak Konon przekręciłem trochę, no ale co
0: No.
2: zrobić? Dostosowuję się do poziomu tematu, jaki poruszacie. W każdym razie, no niestety jestem psem obłożony i tutaj po prostu nie ma nie ma zmiły, no niestety, i trzeba te 40 minut wieczorem się przejść. Tak więc mimo moich obietnic, że będę nadawał przynajmniej na swoim kanale raz w tygodniu, no w tym tygodniu chyba tego już nie spełnię, bo po prostu jestem tak wyczerpany po spacerach z Jagerem, bo mówiłeś tutaj o Jagermeisterze, no właśnie Jager jest pies od Jagermeistera, jednego z ulubionych alkoholi mojej córy.
1: Mojego też bardzo lubię.
2: Znaczy ja wiem, że on jest jakimś takim łosiem na zdjęciu, tyle wiem, a pić to chyba nigdy nie piłem tego alkoholu. Aczkolwiek ja generalnie w ogóle prawie nic nie piję, także no, ale wracając do kwestii tego całego uniwersum szkolne, ja oczywiście je znam bardzo pobieżnie, widziałem jak Kononowicz się gimnastykuje bez koszulki, co zresztą dosyć śmiesznie wygląda, zresztą podobnie jak ja bym się gimnastykował bez koszulki. I on mówi, że trzeba uprawiać sport, i przez znaczy to był taki apel do młodzieży, grać w szachy, w karty, nie? No i robił przysiady, robił takie półprzysiady.
0: On chciał też, przepraszam bardzo, zabronić komputerów dla młodzieży na przykład.
2: No ja pamiętam jego postulaty wyborcze, że jak będzie zostanie prezydentem, to on będzie, to policja będzie jeździła, nie będzie narkomaństwa, nie będzie niczego, nie, tak, to było fajne właśnie. I w tym swetrze tureckim, sam zresztą mam takie swetry, więc...
0: No to ty. Ale ty już po raz kolejny jakby tutaj naprowadzasz mnie na to pytanie, które chciałbym zadać. czy nie czujesz się takim trochę Kononowiczem nocnego radia w pewnym
2: nie,
0: sensie?
2: Nie, ja mam swoje alter ego, które się nazywa Albandi, bo generalnie moje rodzinne życie, gdyby nie to, że nie mam domu, tylko mieszkanie, bardzo mocno, i jedno dziecko, i dwa, no to bardzo mocno przypomina właściwie ten sitcom z pierwszych sezonów. Może nie tych późniejszych, ale tych właśnie wcześniejszych sezonów. Bardzo mocno. Dlatego mi tak, ja tak bardzo lubię Bandiego, a moja kobieta jak słyszała Bandi, to ją masz tutaj ten, co to za głupota totalna i w ogóle, nie? No, szczególnie kiedy śpiewałem piosenkę o tata psychopata.
0: No tak, no ty bardziej Albandi, ale wiesz, to tak zaczepnie zadałem to pytanie trochę, bo mówiąc o tobie jako o Kononowiczu nocnego radia, mam na myśli po prostu osobę bardzo oryginalną, taką, która wiesz, zaskakuje ciągle nas. Jest też, słuchaj, no mówisz o tych cycach, że też byś mógł, wiesz, porównać swoje cyce z Kononowiczem. Też jesteś trochę taki niechluj. Też jesteś raczej kawalerem, nie? Teraz.
2: Znaczy ja zawsze byłem kawalerem, ale teraz jestem już takim
0: mentalnym
2: już takim
0: kawalerem.
2: Całkowicie.
0: Tak, mentalnym kawalerem to może zawsze byłeś takim właśnie bandim. Wiesz, i o to mi chodzi, że nie przypisywałbym tobie tych złych cech Kononowicza, że on jest zawistny, że on jest, wiesz, głupi, bo nie pasujesz do tego, ale jesteś bardzo oryginałem takim, nie? Też jak Kononowicz trochę.
2: No i najgorzej, że ludzie mnie nie za bardzo akceptują w tej mojej oryginalności, jak coś więcej im o sobie powiem albo zaczynam jakiś temat poruszać. Na przykład dzisiaj panią sklepową, kierowniczkę, zacząłem w kierunku maseczek musztrować, bo ona się tam zaszczepiła. Powiedzmy, że strzeliła do siebie dwa razy z fazera, o, to będzie chyba odpowiednie, te, czyli wzięła szprycę. No i tam żeśmy dyskutowali na ten temat, bo to jest jedyny sklep już w tej chwili, do którego wchodzę, osiedlowy. No bo oni mnie wszyscy znają, ja je wszystkie znam, nie chcę tam konfliktu wywoływać, a jak sami wiecie, rozładowałem raz między mężczyznami ten konflikt. Ale powiedziałem, że już od listopada nie będę, ponieważ dzisiaj rozpocząłem starania o przedłużenie takiego papierka, który jest terminowy niestety, i będę miał legalne zwolnienie. Tak na wszelki wypadek, żeby się nie szarpać tam z policją czy coś, po prostu legalne zwolnienie z noszenia tego kagańca tak zwanego. Mimo, że pamiętajcie jedną rzecz, że nawet jeżeli was by kiedyś spytali o to policjanci, to oni również nie mają uprawnień do tego, żeby to w to zaglądać. Tylko wy oświadczacie i mają wam uwierzyć jako prawym obywatelom, jak to się ładnie mówi.
1: No.
2: A co do Kononowicza, jeszcze wracając na szybciutko, to powiem wam tak. Kononowicz Na przykład, ilu jest takich, nazwijmy to, takich skrajnych, bo to jest pewna forma skrajności w tak zwanym patostreamie, gdzie żyleta na Legii zaczyna skandować kilka tysięcy gardeł Krzysztof Kononowicz. No. To przecież jest facet, który, no tak jak Arnold powiedział kiedyś w filmie Pumping Iron, że zawsze chciał być tak znany jak taka znana postać, która no, kiedyś żyła na świecie, a już nie żyje, no, jak Jezus, nie? Że po prostu, żeby wszyscy go znali. No i wszyscy znają Arnolda praktycznie tam, może w jakichś wioskach, w Afryce, nie. No a Konon jest taką osobą, którą chyba wszyscy znają w Polsce, nie? Taki wręcz jak Wałęsa, bym powiedział. Ikoniczny.
0: Nie, może trochę przesada, ale coś w tym jest.
1: Nie zgadzam się do końca. Moja nauczycielka od niemieckiego nie zna Kononowicza, ale to stara raszpla była, której nienawidziłem. I pod koniec technikum doprowadziłem ją do stanu depresyjnego, ale to nieważne. No. Ale tak, no rzeczywiście, Konon to jest fenomen w Polsce. W ogóle dla mnie to jest coś unikalnego, bo chyba nie ma takiej drugiej rzeczy. To jest tak... Wiecie, jak mieliście Big Brother kiedyś, to było super popularne, a dzisiaj takim Big Brotherem też szkolna praktycznie. To jest tyle rzeczy się tam dzieje. To już nie tylko Konon, przecież jest ten Mexicano, nie? Są jakieś inne osoby, kiedyś był jakiś Żulek tam obok niego, profesor kiedyś był taki, co o cukrze mówił, świętej pamięci tam jeszcze był... Kurczę, ten co umarł w lato ostatnie, nie pamiętam.
0: Jan Łoś.
1: Tak, Jan Borodo. Jego jeszcze... Kurczę, nie chcę się śmiać z tego. Ale nie.
0: Ale śmiejemy się, ale co za problem, że się śmiejemy? No od tego jest, żeby się śmiać, nie?
1: No tak. Nie. Ja raczej mówię, że tu jeszcze był jego... Ja wolałem jego brata... Czy to był jego starszy brat, czy młodszy?
0: Tak, jakiś, u nich tam były dziwne takie jakieś koligacje rodzinne, wiesz, i to nie wiadomo, kim był ten jego brat, ten taki z wąsem.
1: Colonel Sanders. Ja tam zawsze mówię, że to jest chyba reprezentant KFC w Polsce. Ja typa już po prostu jak widziałem, to mówię, o, przyszedł Colonel. A typo miał taką opcję, że on często był spokojny, ale odpalił się, to zaraz zaczął wyzywać.
0: Był bezdomny, to była osoba też ciekawa. Jan Łoś to jest człowiek, którego z jednej strony się posądza o to, że jego rodzina robi jakieś machloje z mieszkaniami. Nawet znajdziecie sobie taki reportaż TVN-u, czy innego Polsatu, że oni niby są takim klanem, który żeruje na przydzielaniu im jakichś darmowych mieszkań, potem te mieszkania, nie wiem, coś z nimi robią. Jakaś taka dziwna sprawa. No i w tej rodzinie jest właśnie Jan Łoś. Tyle, że Jan Łoś był raczej z boku trochę tego i się w to tak bardzo nie angażował. Żył sobie gdzieś tam w lesie, poszedł Kononowiczowi narąbać drewka, za co dostał. Oczywiście jak to u Kononowicza, dostał tam, Kononowicz mu otworzył ten puszkę szprotek łaskawie, bo i tak nie zasłużyłeś. Wiecie, on jest skąpy do granic, on jest skąpy, nie wiem, jak jakiś Sknerus McFudge z kreskówki, nie? Może właśnie to jest najciekawsze w tej postaci, że on jest jak z bajki, jak z kreskówki. Nie wyobrażamy sobie, że ktoś może tak kłamać, tak być taki chytry, taki powiedzmy, taki pazerny, a tu proszę, niespodzianka, mamy taką osobę na żywo, nie?
1: Oj, tak.
2: Ja myślałem kiedyś o tym, że właśnie po jakimś czasie może ktoś, kto jest tam troszeczkę biznesowo ogarnięty, dogada się tam i powstanie jakaś, nie wiem, gra planszowa albo komputerowa, albo na komórki właśnie szkolna na przykład, ale jeszcze, albo serial animowany na przykład, nie? Ale teraz sobie wyobraziłem taką rzecz, przypominając sobie, jakie programy są u nas najpopularniejsze. Chodzi mi o telewizję publiczną, czyli na przykład Jestem jaki jestem, z tym takim z ich troje, albo Rolnik szuka żony i teraz Wyobraźcie sobie takie Krzysztof szuka żony na przykład. Taki ten, to Krzysztof cała Polska by oglądała po dzienniku telewizyjnym, aby w dobrym czasie dać. I by były dyskusje i kłótnie w autobusach między kobietami.
0: Myśleli o tym, żeby go wysłać, wiesz, do tego programu, tyle że w rezultacie to się jakoś rozmyło. Kononowicz być może miał też propozycję wystąpienia na Fame MMA. Nie wiadomo, czy to jest jego mitomania, czy nie, ale twierdzi, że był u niego Boxdel. No więc jeden z włodarzy Fame MMA, tyle że on już po prostu jest za stary trochę. No oczywiście wymarzona bitwa, która myślę mogłaby być walką wieczoru, to by był właśnie Conan kontra Major, nie?
1: Ojej, ale oni się chyba by nie pobili, bo raczej gdzieś za bardzo więzy są.
0: Rozpłakaliby się, nie?
1: No to tak, tak. Nie, w ogóle z Conanem byłby problem. Ja bym się bał, że Conan by w ogóle nie wiedział, jakie są reguły i to musiałby być taki kompletny freak fight i przygotowani od razu jakieś osoby, żeby rozdzielić, bo prawdopodobnie Conan zacząłby po jajach klepać albo jakieś inne rzeczy robić. No ja nie zdziwiłbym się.
0: To jest właśnie może w tym wszystkim najlepsze, że zupełnie nie wiemy, w jakim kierunku by to poszło. Czy nie przybrałoby wręcz kształtu takiego przedstawienia teatralnego, że wiesz, wychodzi Conan i mówi: rzucam ci, majorku, rękawice, bij, a ten tam, o, no, to ja tobie mógłbym z baniaka, o, jak ja w więzieniu, to o, z wersalki spadali, ale ja ciebie, bo ty jesteś mój ogółem przyjaciel. Słuchajcie, no kto wie, czy by to nie przybrało faktycznie takiej formy, bo oni są do tego zdolni, więc to jest akurat fajne, nie? Super fajne.
2: Znaczy na pewno by to przyciągnęło więcej ludzi niż się wydaje, jeżeli właśnie to... Tak jak wczoraj właśnie mówiłem z tym klepaniem po twarzy, nie? To właśnie by było coś w tym rodzaju, bo mogłoby dojść na przykład, jeżeli Tyson był w stanie odgryźć kawałek ucha Holyfieldowi kiedyś w walce, no to może by ugrzył zębów właśnie i ucho odgryzł całe.
1: O Jezu, Jezu, to mogłoby być nawet możliwe. Kurczę, ja bym się bał w ogóle walki z Conanem tylko ze względu prawnego, bo to naprawdę on mógłby krzywdę zrobić. On nie wydaje się człowiekiem, który... No przy w ogóle walczyć nie umie, ale to nieważne, on ma siłę. To znaczy... Silny też pewnie nie jest, ale ma masę, o tak może. I jakby się rzucił na kogoś, to przecież taki chłop zabić może, jeżeli tak, odpowiednio... By...
0: No. Silny, tak.
1: Ja bym się bał go, to znaczy, wiesz, tam możesz go bardzo szybko staminę mu wyłączyć, on może się zmęczyć bardzo szybko, ale jak nie będziesz ganiał go, no to on może szybko zrobić krzywdę.
2: No bo tak, na czołowe zderzenie pójdzie, sprowadzi do parteru, przydusi i właściwie jest po walce.
1: No właśnie.
0: Krzysiek to jest rolnik. On jednak sporo czasu spędził na tam dźwiganiu, przenoszeniu. Ma krzepę. Myślę, że można właśnie to fajnie nazwać krzepą, nie? Krzepa. Ale to, co Gumball powiedział, szybko by go kondycha zniszczyła i zaraz jakby nie wpadł na pomysł, żeby stać w miejscu, trzymać gardę, walić jakieś tam wiatraki, weselniaki, nie? Ale tego by w ogóle nie było. Właśnie może to jest fajne w tym uniwersum, że skończyłoby się na rozmowie na ringu w stylu: o, ty twarożek zjadłeś, o, ty się nie zesrałeś? Ty się nie zesrałeś? I słuchajcie, i pomyślcie, jakby... Ciekawi mnie, jakby reagowała publiczność na takie show.
1: A pytanie, czy Fame MMA są w ogóle jakieś reguły, jeśli chodzi o słownictwo? Nie, jeżeli zacząłby wyzywać swojego oponenta na ringu, to przypadkiem już nie jest, nie wiem, jakaś, nie wiem, może nie dyskwalifikacja, ale jakieś tam, wiesz, punkty ujemne, cokolwiek. No tam w ogóle żadnych systemów nie ma? Nie ma nic. Nic, czyli no. Mogą jechać po sobie jak chcą, jak po Borysuce.
2: Tutaj do mnie jest. Etam Conan ci F-kę podrywał, Łukacjusz pisze. No, on nie podrywał, tylko się oświadczył i pokazał stan posiadania. Taki pokój pełen.
0: A to jest super temat, słuchajcie, super temat. Czy Ewa powinna wybrać Etama, czy Conona? No, Konon kusił na te mebelki, ale nie wiem, czy Etam nie ma ładniejszych mebelków na przykład.
2: No, z pewnością ładniejszych, aczkolwiek przyznam szczerze, że w pewnych częściach mieszkania, bo już troszeczkę to ogarnąłem, to było około 8 worków, takich 120-litrowych, ale nadal w pewnych miejscach mieszkania, szczególnie w okolicach córy pokoju, jest chyba większy bałagan niż u Konona.
1: Ja myślę tam, że gdybyś miał donaty na poziomie chociaż połowy tego, co ma Konon, a jesteś w stanie to zrobić. Ja w ogóle ja zawsze mówiłem, że ty masz potencjał, zresztą każdy to wie, kurde, co ja muszę mówić, no. Masz potencjał, jesteś leniwy, tak jak ja. Każdy nauczyciel mi to mówił w życiu i no, ty dałbyś radę pociągnąć swój kanał. Mógłbyś mieć te donaty, mógłbyś mieć fajne rzeczy. No nie chce ci się, wiem o tym. Trochę też inne rzeczy się tam dzieją. Ale ty byś tam podbił, to kto wie, Ewa Lipka twoja mogłaby być.
2: Znaczy, jeśli chodzi o Ewę, to ja wam mówiłem, że to jest fajna laska w mokrych włosach. Bardzo fajnie wygląda. Wiek odpowiedni, ma temperament taki, przynajmniej na YouTubie, bo to przecież tylko się w okienku widzi, tak? Odpowiedni. Czy ja bym tam nie był na nie. Nie powiem od razu tak, ale na nie nie jestem. Ciekawy jestem, muszę się Ewki zapytać, jakie kotlety robi.
0: Czyli tak rozumiem, Etam, że widzisz w Ewie duży temperament i to cię tak kręci, żebyś...
2: Znaczy, ja mam takie dziwne podejście, tak jak mówiłem, że ja nie jestem dobrym wskaźnikiem dla innych potencjalnych adoratorów, bo mi się podoba tak między 60 a 80% kobiet, więc po prostu uważam, że dziewczyny generalnie są ładne. Natomiast jeśli chodzi o takie, jakby to powiedzieć... Nie no, bo się zaplączę teraz. Zgubiłem, że tak powiem, tą moją myśl przewodnią tutaj. No.
0: Dobra, to może sobie przypomnisz. Ja tylko wspomnę, że Ewa w sumie jest taką osobą, która była najbliżej tego uniwersum, bo ona wręcz dotykała Kononowicza. I tutaj nie mam na myśli, że tam go obmacywała, czy gdzieś tam ręka poszła. Nie, nie, nie. Myślę, że to raczej Kononowicz tam łapał za cycusia. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem.
2: Nie no, ona go, on ją pocałował. Nawet. W policzek chyba to było.
1: O kurde.
2: Ale będzie żyć wiecznie teraz, Ewcia. No. Jak to był kiedyś taki program Spotkanie z Wampirem, nie? To tak tutaj spotkanie z Kononem została ucałowana. Tam było coś takiego, nawet chyba było słychać takie wywiad, delikatne.
0: Wywiad z Wampirem.
2: A, tak, wywiad był. Zgadza się. Natomiast znalazłem odpowiedź na to, bo tu zadałeś takie pytanie, czym jest Nocne Radio? No właśnie, Nocne Radio jest takim Big Brotherem, tylko że audio, w którym każda postać to jest jakby jest osobny pokój tego Big Brothera. Czyli jakby sobie komnaty wybierają, nie? Ludzie.
0: Ciekawe masz. No. Co myślisz, Gumball? Taki Big Brother audio.
1: Jeszcze jak? Jeszcze bardzo? Big Brother, dokładnie. Wcale nie jest tak, że w tym momencie się zamyśliłem. Nie, tak serio, Big Brother odpowiada Nocnemu Radiu i tu się z Etamem zgodzę. Tak, te pokoje, dobra analogia, no to się działo bardzo fajnie, jakby trochę zróżnicowania, no teraz jest trochę posłucha, jeśli chodzi o zróżnicowanie nadających.
0: Jacek, słuchajcie, Jacek z nami zostaje. Jacek, kochany nasz.
2: To Jacek... teraz podlicz, krawiec, jak zostało, bo ja już szczerze mówiąc się pogubiłem.
0: No, ciebie, Jacku, kochany, łzy piękną jak grochy.
1: Spokojnie, jak trzeba będzie, to ja tam przyjdzie i będzie zmywał naczynia znowu, także uratuje wszystko.
2: Nie. Ja w tej chwili bym nie mógł nic mówić, bo mówiąc szczerze, tam się wszystko popsuło w tym zlewie. Ja mam w tej chwili od miesiąca nie zmywane naczynia.
1: Oj, zlew ci się popsuł, zatkał ci się, czy co tam się stało?
2: Nie, nic z tych rzeczy, po prostu je trzymam, niektóre pod folią, żeby już tak ten zapach nie, nie tego. No i tylko ubijam muchy, które się tam rodzą.
1: Kurde, pod folią, miło. No to kurde, jakieś nowoczesne rozwiązania.
2: Mógłbym wam pokazać, ale nie.
1: Nie, może nie.
2: Nie, właśnie nie chcę mi się nawet tam włączać światła. W każdym bądź razie myślę, że tak powrócę. Najpierw, żeby się rozkręcić na swój kanał tak raz w tygodniu po wszystkich świętych. No myślałem, że uda mi się teraz, ale mówię, no jestem zdezorganizowany przez to, że no muszę po prostu tutaj psiaka prowadzać. Bo córa ma tyle zajęć, że znaczy, może troszeczkę będzie lżej po świętach. Mam taką nadzieję, bo ja szczerze mówiąc jestem strasznie zmęczony psiakiem. Przychodzę po prostu połamany, bo on skacze, szarpie się w różach, chce biegać, a ja go nie mogę puścić. Nie? I to jest problem. A ma nadwagę, bo był u weterynarza i pani stwierdziła, że pies jest przekarmiony.
1: Ja miałem problem z kotem taki, ale kota szybko oduczyłem dużej ilości jedzenia, bo po prostu mu mniej dawałem.
2: No ale ja mu mało daję. Ja mu prawie wcale nie daję jeść. W ogóle on ma takie coś, że on ma swój pokój, nie?
1: No.
2: Tutaj w pokoik taki mały, gdzie ma swój ulubiony kącik i on tam właściwie jak nie ma córy, to on sobie tam siedzi i tam czeka na nią, nie? Obserwuje drzwi wejściowe. Na mnie prawie nie reaguje, jak ja przychodzę, no chyba, że coś z lodówki wyciągam albo z piekarnika, a no to wtedy przylatuje, tak, ale tak, żeby mu dało jakieś specjalne, no i głównie takie groszki, takie drobne pedigree i to wszystko.
0: A to jest super temat w ogóle, Jager, pies Jager. No właśnie, bo to Karolina była tą osobą, która go jakby wyciągnęła z tego piekła, z tego strasznego miejsca, gdzie były klatki, wycie innych psów, gdzie psy idą na śmierć.
2: Tak, no chodziła.
0: A tobie, chodziła to on tam tobie to on tam co najwyżej, tam się ociera siusiakiem, tam coś mówiłeś, tak?
2: Tak, no bo Maksiu się lubił kłaść, jak ja tak teraz siedzę i teraz z wami rozmawiam, to wyobraźcie sobie tak, trzymam sobie nogi na taborecie, opieram się o wielką taką poduchę tapczanową, taką ogromną, postawioną na sztorc pionowo i po prostu tak w pół leżącej pozycji. Wtedy Maksiu do mnie przychodził i kładł się tak wzdłuż mojego, czyli opierał się nóżkami o moje uda i tak do wysokości klatki piersiowej. To Jager, jak tak się oprze, to jego łeb jest na mojej głowie, a jego krocze jest na wysokości mojego pępka po prostu, bo to taki większy pies. Nie? No i nieraz czuję po prostu jego przyrodzenie na brzuchu, no krótko mówiąc. No. Co tutaj dużo się oszukiwać, tak? Także jest to taka trochę niezręczna sytuacja, no, ale na szczęście nie dopuszczam do tego za często, bo pies jest ciężki, no, to już jest takie 20 kilo dobre prawie. Także
0: no. Między wami jest jakaś więź jednak. Wiesz, może być tak na przykład, że Jager kiedyś cię gdzieś tam zajdzie od tyłu. Ja to mówię też na własnych doświadczeniach. No, zajdzie cię od tyłu i będzie chciał ci okazać swoją dominację. Ja to też mówię na swoich doświadczeniach z psem. No. I może mu się uda okazać tą dominację tobie.
2: I no to już raz się odwdzięczył za uratowanie go ze schroniska, bo kiedy chodzili zdolni, teraz nie wpuściłem, bo teraz próbują u nas wymieniać te liczniki gazowe. Już po prostu nie wpuściłem, mam w dupie. Niech sobie robią co chcą, ale ja ich tu nie wpuszczę więcej. Ale wymieniali zawory gazowe, to naruszyli instalację, sprawdzili, że niby jest szczelne i sobie poszli. No i Jager się kręcił koło tej szafki, gdzie jest ta cała instalacja i tak dziwnie niuchał. Ja otworzyłem i rzeczywiście czuję, kurde, gaz, nie? Zaraz ich zawołałem, a i pies wyczuł pies, że to jest jakiś dziwny zapach. No i się okazało, że nieszczelnie to zrobili, nie? Po prostu musieli wrócić i to uszczelnić. A mówiłem im, kurde, żeby nie kręcili, bo mam nowy zawór. Bo miałem nowy zawór, nie? Zaczęli kręcić przy tym i, kurde, rozszczelnili. Dziady. Także Jager się tutaj też zasłużył. Już, że tak powiem, odwdzięczył. No.
1: Czyli
2: się psa trzeba obserwować.
0: Gdzie jest prowadzący audycję?
1: Ja prowadzący audycję? Jest. Ja nigdzie nie znikam. Ja tutaj sobie słucham was bardzo dobrze. Mi pasuje. Proszę, proszę kontynuować.
0: Proszę pana, mnie pasuje, kierowniku. No, słuchaj, ja się, kierowniku, generalnie też dobrze czuję na tej audycji. Odpaliłbyś coś z tych donate'ów? Ile tam dostałeś? 10 zł?
1: A proszę bardzo, ja nawet mówię. Tutaj hojnie się dzielimy. Dokładnie.
0: Dzielimy na 3. Każdy dostanie po 3 zł.
2: Ja nie chcę.
0: Czemu?
2: Ja nie chcę, bo ja jutro dostanę, nie wiem czy dostanę, bo muszę zadzwonić, ale... Dostanę kolejną ratę takiego od bardzo bogatego człowieka, przedsiębiorcy, który jest mi winien i to mi wystarczy.
0: Ty masz jakieś tam dziwne, stare układy. Z jakimś dentystą się dogadujesz, że zrobisz mu aplikację www na frontpage'u tam w Wordzie.
2: A to z internistą, a z dentystą to zupełnie coś innego. To zupełnie inna para kaloszy.
0: Czemu z generatora, z gazetki zrobisz aplikację, która będzie kopiowała dane z MSZ-u tam do u niego na pulpit i to masz taki trik, że to się da zrobić.
2: Nie,
0: na najtańszym komputerze.
2: Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o audiotele, które wymyślili, to mi od razu przyszło do głowy, kiedy pierwszy raz rozmawiałem z moim konowałem, żeby jemu zainstalować TinyChata i kamerkę dla tych, którzy chcą. I ci pacjenci, którzy są u niego zapisani, mogą z nim się umówić, żeby zamiast dzwonienia na komórkę, a teraz już nie jest tak, że się dzwoni na komórkę, nie, teraz to z powrotem oddzwaniają, jeszcze to zostało zmienione. Się anonsujesz, a lekarz sam oddzwania, także on może oddzwonić na TinyChata danej osoby. Także jest taka opcja.
0: No tak, na TinyChata i musi czekać 2 dni, żeby mu tam z powrotem mógł się wpisać login, hasło, bo tam się blokuje. Dobra, nieważne. Pisze tutaj Kustosz. Kustosz chyba myśli, że ty tamie nas trolujesz. Że jesteś taki...
2: Nie.
0: Od 10 lat nas trolujesz. Tak naprawdę jesteś człowiekiem niesamowicie inteligentnym, aktorem niezłym, który nas tutaj wkręca. Stworzył taką postać Etama i my się daliśmy tutaj nabrać. Tutaj gadamy sobie, a tak naprawdę to jest wykreowana postać. Etam, taki Etam, no, jako pewien, nie wiem, influencer, celebryta, ale taki, no, właśnie wirtualny. Stworzyłeś postać Etama.
2: Czy nie? Nick Etama powstał kiedyś na potrzeby mojego podejścia do życia, kiedy postanowiłem, iż najważniejszym czym, co mamy, to zresztą jest skomentowane pod poprzednią, ostatnią audycją, jest czas. Bardzo polecam ten materiał, który tam wkleiłem, jeżeli widać go, bo YouTube czasami usuwa moje komentarze. Tam jest wszystko, co wam chcę przekazać w dziedzinie ekonomii, w takiej ikonicznej formie, bardzo fajnie pokazane. Ja tak nie umiem, brakuje mi po prostu tego języka ekonomicznego, mimo że jestem ekonomistą dyplomowanym, to po prostu nie dam rady w ten sposób. Natomiast nie, no ja powiem, mówię, stworzyłem nickname Etam właśnie, żeby to idealnie określa moje podejście do wszystkich rzeczy, na które nie mam wpływu. Został on stworzony na potrzebę takiego jednego forum, w którym dawno, dawno temu, dokładnie 10 lat temu było tak, bo to było w okresie, kiedy Fukushima pierdolnęła. Ja wtedy zauważyłem pewną rzecz i korespondowałem w tej sprawie z panami od tych spraw poruszających wtedy te sprawy, czyli z Piotrem Bejnem i z Markiem Podleckim. Już niestety nie żyjącym, zdaje się. Tak.
1: A to ciekawe, kurde, nawet nie wiedziałem, że twój tutaj takie głębokie informacje na temat twojego niku. Ale ja sobie tutaj mam trochę inne pytanie, niestety nie do ciebie tam, a do Krawca, bo tak sobie spojrzałem teraz na logo Nocnego Radia na stronie. Nauka, technologia, społeczeństwo, teorie spiskowe, film, polityka, wiara. Nie wiem, Krawiec, powiedz mi, gdzie ty tą wiarę masz w sobie, człowieku, powiedz mi. Gdzie ta wiara?
0: Ona przychodzi i odchodzi, ale czy... Nie wiem, jak słuchałeś sobie na przykład audycji z Martinem, to nie wyczułeś, że sobie rozmawiamy trochę na tematy wiary mimo wszystko? Mimo tego, że on jest zagorzałym i nie mam tu na myśli, że chleje na umór chrześcijaninem, a ja ateistą, to sobie gadamy, nie? Faktycznie ten opis jest trochę nieszczęśliwy. Nauka, wiara... tapicerka, ginekologia, ginekolog, amator jestem też, tak.
2: Katastrofa smoleńska, jeszcze mogłeś zadać.
1: To ten, jak był doktor Kuźniak, ta Korea i ten, i aborcjowóz w jednym. A to...
0: Taki głupi opis trochę, no może ktoś ma pomysł na lepszy.
2: Ale wiara jest tutaj jak najbardziej na miejscu, no wiara, twoja wiara w słuchaczy, że...
1: Dada Donata.
2: Przyłożą się do tego na przykład, no.
0: Proszę bardzo, mam tu wyzwanie dla słuchaczy. W tym momencie na czacie napiszcie tak w dwóch, maksymalnie trzech, raczej w dwóch zdaniach opis Nocnego Radia.
1: No, a tu przed chwilą Donacik przyszedł. Nie zignoruję go. Macher 3 podesłał Donata 3 złote. Łech, łech. Łech. A nie wiem, co to łech, ale łech.
0: Wcześniej... Łech?
1: Tak. Wcześniej było ble, ble, ble, ale to nie od niego. A teraz jest łech.
0: Bo to się czyta bardziej tak, wiesz.
1: Łech.
0: I proszę państwa, Etam się zżygał. Zżygał się na antenie. To chyba on... To ty Etam się zżygałeś, czy kto?
2: Ja generalnie nie żygam, bardzo rzadko mi się
1: przecież to ja byłem.
0: A to ty byłeś, o sorry. No.
1: Już Etama posądzasz o żyganie, chyba że to tak sarkazmem poleciało. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak bekam czasem na zawołanie, to brzmi jak miałbym się zżygać. To też taka ciekawostka, ciekawa.
0: Aha, no właśnie, ciekawa. A czyim zdaniem ciekawa?
1: A nie wiem, moim.
0: Moim na pewno nie.
1: A czemu? Ale bardzo ciekawe, co jest. Nigdy nie zastanawiałeś się, jak to jest na przykład, że ludzie na przykład, jak masz filmy, gdzie ktoś pierdnie, to zawsze ktoś powie, a pewnie z gruzem poleciało. A to praktycznie nigdy z gruzem nie leci, bo to tak w nagraniu po prostu brzmi. I to tak jak bekniesz, to też czasem brzmi, jakbyś się zżygał. To wiesz, to jest decepcja mikrofonów, to sztuka pierdnięcia i dobrego nagrania, beknięcia, pierdnięcia, to jest, powiem ci, wyższa szkoła i żeby to dobrze...
2: No, ostatnio miałem, że tak powiem, nawet synchronizację beknięć, bo mój tato jako taka osoba już starsza, trochę, która słabiej słyszy, bekła sobie na swoich urodzinach ostatnio. Co się zsynchronizowało dosłownie w pół sekundy z moim beknięciem, które jakoś tak wyszło automatycznie. I w tym momencie moja córa wystawiła głowę z drzwi, mówię, co wy tak tutaj, kurczę, synchronicznie, nie? I też sobie bekła, bo ona to potrafi robić na zawołanie. Także taki koncert był, że tak powiem, beknięć. A powiem wam, że słyszałem taką opinię, że w Niemczech, czy w jakimś regionie Niemiec, to chyba jest Bawaria, ale to już nie jestem teraz pewien, jest taki zwyczaj, że po prostu przy stole się po prostu pryka i tyle, nie? Znaczy chodzi o bąki. Natomiast w Japonii, i tutaj akurat wiem na pewno, bo to jest też sprawdzone przez córę, bo ona tam była, tam jak się nie beknie po posiłku, to znaczy, że nie smakowało, nie? Zwyczajnie, nie?
1: O, ciekawe, to tych rzeczy nie słyszałem. Wiem na
2: Także
1: pewno.
2: wypada nawet takiego lekkiego, takiego beczka zrobić, nie? Z kolei w Polsce bąki zostały podzielone na różnego rodzaju, na przykład podkołdernik jadowity czy cichacz towarzyski. No na pewno wam się zdarzyło, że siedzicie przy stole i chcecie wam bardzo pryknąć, tak? I tak staracie się tak złapać ten moment, tak ukształtować swoje pośladki, żeby to pryknięcie było takim psyknięciem, prawda? Nie macie tak na pewno. Wszyscy tutaj na czacie też potwierdzą pewnie moją tezę.
1: Aha, no, ciekawe rzeczy. Ja akurat nie miałem takich opcji. Wiem na pewno, że zbieracz tak zwany kołdrowy to jest przestroga wielu osób. Po opuszczeniu kołdry poranną godziną po prostu cała Fukushima wychodzi na lokal.
2: Ja go wypuszczam od razu, żeby przewietrzyć. Nie, no bo świeży lepiej się wdycha, nie? Zresztą własne, powiem szczerze wam, własne bąki są najprzyjemniejsze, bo on nawet, powiem szczerze, że to nawet pachnie, nie? To nie jest takie ten, nie?
0: Przepraszam bardzo, czy ktoś ode mnie coś chciał, bo byłem siku i akurat se piwo otwieram. Byłem siku, a jaki temat w ogóle audycji? Bo dopiero co wszedłem i nie wiem,
2: Miał
0: czy pytacie.
2: temat miał brzmieć, czym dla was jest, według was jest nocne radio?
0: O,
2: Znaczy
0: dobrze.
2: zmieni się.
0: O, właśnie, to ja czekam. Czym jest dla was nocne radio? Bo po 5-10 latach bym się chętnie dowiedział.
1: O,
2: Dla mnie, ja mam odpowiedź.
1: przepraszam, ja tu przeczytam czat. Gumball, weź się do nauki lepiej, bo te audycje mają coraz niższy poziom i wystawiasz złą opinię Krawcowi. Spójrz, jaka jest niska słuchalność. Chłopaku, nie czujesz tego? Gdzie twoja intuicja radiowa? W dupie.
2: Ja mam odpowiedź na to pytanie, czym dla mnie jest nocne radio. Jest substytutem towarzyskim. Odkąd jestem w nocnym radiu, a nawet troszkę dłużej, nie spotykam się w ogóle z kolegami. Ani jeden raz się nie spotkałem z kolegami, co jest całkiem racjonalne, bo mam tutaj kolegów, o, jest Krawiec, jest Gumball, tak. Idziemy, załóżmy, na przysłowiowe piwo, chociaż ja akurat nie piję, ale popatrz, nie ma tego wstydliwego momentu, kto ma zapłacić, nie? Tanie w użytkowaniu.
0: Super,
2: Także
0: no to pięknie.
2: substytut towarzyski.
0: Tutaj, czyli taka atrapa social skills.
2: No. No ale popatrz, no, jedni mają Facebooka, to już widzę na przykład po młodej. Przecież jaka ona była nieszczęśliwa, kiedy musiała korzystać ze starej komórki, gdzie nie wszystko chodziło, a ona siedzi i w tą tabliczkę się patrzy, nie, glinianą. Tam kurczy cały czas przesuwa paluszkiem. Zresztą tak jak wszystkie młode dziewczęta teraz. I ja na przykład widzę w tym właśnie taki substytut komunikacyjny. Nawet dochodzi do tego, to było w drugim sezonie. Kurde, jak ten film się nazywał? Wyleciał mi z głowy. Nie wiem, ale w drugim sezonie takiego filmu, który niedawno oglądałem, gdzie dziewczęta, które siedziały przy jednym stole, takim obiadowym, jak lunchowym, jak to jest w Stanach, na przerwach w szkole, komunikowały się, mimo że siedziały obok siebie, czy naprzeciwko siebie, komunikowały się jakimś komunikatorem, nie?
0: No tak.
1: A ja powiem coś ciekawego. Znalazłem przy okazji dokument tekstowy o nazwie Nocniki. I w tym dokumencie jest opis paru osób: Krawiec, Psycho, Potrzeba, KG Bierut, Enki, Matejko oraz Etam. Dlaczego Matejko nie wiem, ale mogę przeczytać Etama.
0: No.
1: Ogrodnik, kucharz, poeta, szur oraz człowiek z balkonem, który chyba pracuje, jest północnikiem, czyli ma ludzkie ciało, ale wszędzie za nim lata jego smród, który pachnie jak podwawelska. Większość życia spędził w piwnicy, więc niewiele wie o życiu. Z tego powodu nie ma pojęcia o takich rzeczach jak prawo czy normy społeczne. Nie wygląda, jakby był niestabilny umysłowo, więc powód jego lojalności do nocnego radia jest nieznany. Nie wiem w sumie skąd to mam, ale zapisane coś takiego
0: Wow.
1: jest.
0: Wow.
2: Ale bardzo dużo musiałbym tutaj pokorygować rzeczy, które są nieprawdziwe.
0: Ale tak ile by to trwało? Tak mniej więcej 40 minut?
2: Znaczy by trzeba by, musiałby ja każdy akapit z tego złożonego zdania czytać, ja bym musiał wszystko omawiać. Na przykład ta stabilność psychiczna to jest akurat nieprawda, bo nie jestem stabilny psychicznie, z czego jestem zresztą dumny, bo to bycie wariatem w dzisiejszych czasach wbrew pozorom nie jest takim złym rozwiązaniem. Na wiele sobie można dużo pozwolić i żaden sąd was nie skaże. To jest bardzo, bardzo dobre. Co najwyżej mogą was posadzić do wariatkowa, no a wtedy będą musieli was karmić, utrzymywać i poić różnego rodzaju no, przystawkami psychodelicznymi. A jeżeli będzie taka potrzeba oczywiście. Ewentualnie przywiązać do łóżka, nie? Co zresztą nie jest żadnym problemem.
1: Jezu Chryste, piękne.
2: A to ja zrobiłem, to ja kiedyś chyba zrobiłem, prawda?
1: Gdzie to się zapisało? Chcę to zobaczyć, kurczę.
2: To pierwsze to ja sam zrobiłem, a to drugie to jest to... To córa mi zrobiła zdjęcie z Glockiem 19. Notabene zmieniłem zdanie na temat tego pistoletu, ponieważ tutaj jestem jeszcze zanim mnie... Zanim
1: jeszcze młody.
2: Jeszcze przed obrzezaniem, tak.
1: Jeszcze młody, jeszcze pełny wigoru. No. I włoski jeszcze były na głowie.
2: Tak. Potem je sobie nożem obciąłem, bo ja się nożem obcinam, a się maczetką. Bo to tak raz, dwa, trzy idzie. Ja nie byłem, słuchajcie, u fryzjera już 3 lata. 3 lata. Myślałem, że 2, a teraz ostatnio sobie przypomniałem, że to było 3 lata temu, bo spojrzałem w notatnik historii połączeń i znalazłem, że 3 lata temu byłem ostatnio, bo ja się muszę umówić ze swoim fryzjerem, takim facetem, gościem.
0: Ale wiecie co? Takie ubranie się w myckę i pójście do urzędu, to nie jest głupi pomysł. Bo
2: tylko to jest, pamiętaj, że to jest muzułmańska.
0: Tylko załatwicie. Po prostu w takiej mytce przychodzicie. Czy ja mogę załatwić tutaj ta sprawa? No i od razu wszyscy tam tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, proszę, proszę, proszę.
1: Jeszcze jak? Proszę księcia. A tutaj psycho się pyta, co tam o nim jest napisane. A śmiało, przeczytam. Proszę bardzo. Nasz klient, nasz pan. Psycho. Najbardziej chaotyczna postać. Ma moc manipulowania gęstością, którą może wykorzystać do trollowania. Ukradł Jezusowi butelkę nieskończonej wódki, która każda wlaną rzecz zamienia w wódkę. Chciał więc spowodować kryzys alkoholowy, by zmonopolizować produkcję i sprzedaż wódki. Nigdy nie był trzeźwy.
0: No co ty mówisz? Ty mówisz, mordo, że zawsze jak psycho dzwoni, to kurwa najebany jest? Weź przestań, kurwa. Dlaczego mnie obrażasz?
1: Ale nie wiem właśnie, dlaczego tutaj jest to pod psycho. Przecież on w sumie chyba nigdy nie pił, nie?
0: No ja nie jestem pijany, ja jestem popierdolony po prostu. Ale słuchajcie, coś takiego jest psycho, on jest dziwny, ciężki do zidentyfikowania. Tak właściwie nie wiemy, co tam w tej jego główce się lęgnie. Co on ma w tej swojej główce? No nie wiemy tego, nie wiemy. No to jest właśnie ten, co mógłby na koniec powiedzieć właśnie, ale z was...
1: No, no, no.
0: Darłem łacha i trollowałem was.
2: Tak. Ale widzę teraz, chłopaki, że to jest moje bardzo stare zdjęcie, bo po pierwsze tutaj widzę, że po buźce widzę, że tutaj jeszcze ważyłem prawie 120 kilo, a po drugie, po połączeniu okularów, ten taki na nosie, co łączy jeden okular z drugim, jeszcze jest cały, bo teraz w tym miejscu jest wykałaczka, bo mi pękły te okulary na pół, jakie kiedyś czyściłem, no i połączyłem tam, gdzie są te tak zwane noski, takie gumowe, to je wyjąłem i połączyłem je wykałaczką. Mam teraz na wykałaczkę połączone te okulary. Czyli tak po etamowemu. Samoróbka. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Jestem aktualnie w trakcie rozmów z optykiem, a właściwie optyczką, która za drobne usługi zrobi mi te okulary, bo to są okulary za 700 zł. Także to nie w kij dmuchał, żeby takie oprawki zrobić, nie? Za pieniądze.
1: No, kurde. Nie wiem. Nie wiem.
0: Gambos, a kogo tam jeszcze masz? Masz jeszcze kogoś tam opisanego?
1: Mam KG Bieruta na przykład.
0: O, dawaj. Słuchajcie, KG Bierut prawdopodobnie, nie wiem, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale widziałem, było na YouTubie, chyba ma swój kanał jakiś, Szuruburu czy coś tam, i tam widziałem KG Bieruta, wypowiedzi różne, jakiś tam Sanjay, jakiś innych Jabłonowskich. No wszystko tam powpierdalał. Nocne radio też.
3: 1 grosz.
0: Po prostu zdrajca.
3: Dla Etama.
0: Wybił się na naszym garbie, że tak powiem.
1: No tu donajcik był, stary słuchacz, 3 złote na reklamówki dla Etama, także.
2: A ja ostatnio mam świetny pomysł na reklamówki, bo ja wchodzę na sklep i tam są takie sztychty reklamówek całe wiszą sobie. Takich, o, taki duży jak papier toaletowy zwinięte, nie? Ja sobie tak rozwijam 10 sztuk, tam nie się patrzą na mnie ten, wkładam sobie do kieszeni, jak wychodzę, to mam reklamówki, nie? A sobie, co będę płacił? Przecież wiszą, żeby sobie wziąć. To nie jest, że nie można. Można. Nie? A potem podwójnie, tylko pakuję jedną w drugą, wkładam, bo jak jedna, to może się urwać, nie? No, także znalazłem sposób taki. Także to sprzedaję wam takiego tipsa, bo chyba, że są już takie wybitnie słabe, bo nie, w niektórych sklepach są takie, że się wręcz rozciągają jak guma, lekko wystarczy pociągnąć, ale na przykład w moim osiedlowym sklepie są porządne, takie naprawdę solidne.
1: Ja też tam pamiętam, jak to pisałem, po prostu teraz zastanawiam się, dlaczego to tak napisałem. Bardzo takie głupie te teksty są, znaczy głupie, one sensu nie mają, ale ja to pisałem na samym początku, jeszcze nic o nikim nie wiedziałem, plus tak raczej, tak, głupie rzeczy chciałem napisać jakieś. No, ale wracając, co napisałem o KG Bierucie? KG Bierut. O, sekundka.
3: Mat, 3 złote. Mat. Nocne radio, przyjemna sfera obopólnego zatracenia.
1: Oj tak, tak, zgadzam się, Mat.
0: Przepraszam, że się śmieję.
1: O, bardzo dobrze. Ja tu się zgadzam. To tak, tak, tak ma być, tak ma być.
0: Przepraszam, że się śmieję, ale ostatnim razem, kiedy Mat wysłał tak małego donata, okazało się, że była to zaplanowana akcja mająca na celu umniejszyć, zdyskredytować. Dobra.
2: Krawiec, ty masz Mata u siebie, a ja mam nadzieję, że znajdę swojego szacha wśród słuchaczy. Jeśli chodzi o donate oczywiście, bo to
0: mam szachmat, tak?
2: No i będzie szachmat.
1: No, ale widzisz, on daje mojego donate'a, a ja się cieszę z mojego donate'a, także kto tutaj?
0: To jest udawana radość. Słuchajcie wszyscy, patrzcie, jaki to zakłamany ten gambol. Tak udaje, że się cieszy. Hurra!
1: Kurwa, znowu 3 złote tylko. Ja pierdolę.
2: Popatrz. Dzięki temu, popatrz, ile zgromadził. Już 8 pozycji się pojawiło, nie? I teraz jest dowód w formie tego nagrania na YouTubie dla urzędu, który ściąga opłatę reprograficzną, że jest to twoja działalność zarobkowa. Bo w takich sumach to będziesz głodował. Więc możesz się jako twórca audiowizualny zgłosić po dopłatę. Nie wiem, oni tam 1200 mają dawać.
1: Biorę. No tak,
2: słuchajcie, zasadą podatku reprograficznego od tych wszystkich urządzeń i tam jakichś tam nośników i tak dalej, jest idea taka, że twórcy, którzy zarabiają, ale zarabiają bardzo mało, czyli na przykład wypuścisz tomik poezji i sprzeda się 50, albo robisz coś na YouTubie i zarobisz 50 zł. Wiadomo, że nie utrzymasz, to jest teraz wyrównanie tej kwoty do jakiegoś tam minimum socjalnego, to chyba jest 1200 zł, z tego co pamiętam teraz, które mają ci jako twórcy, tylko ty musisz udowodnić, że to jest działalność zarobkowa. I to jest najlepszy dowód, to nagranie, więc takie podanie. To kurde, ja teraz na to wpadłem. Patrzcie, to nie jest to, że ja wcześniej na to wpadłem, ja teraz na to wpadłem. Bo ja jestem też, bo jestem poetą, ja jestem wielkim poetą szczecińskim, tylko że ja na tym nie zarabiam, nie? Po prostu ja piszę swoje wiersze i gdzieś zapominam, gdzie je położyłem, nie? Natomiast tutaj mamy najlepszy dowód na to, że ten, kurde, to jest myśl. Trzeba będzie to przerobić z radcą prawnym, bo radca prawny to jest też taki właśnie, co teraz robię mu tam coś i on będzie mnie reprezentował, jeżeli miałbym taką potrzebę.
1: Ciekawe, ciekawe. A ja tutaj powiem, że tak, bardzo dobrze. Ja lubię, jak jest dużo donate'ów. Lepiej dużo, a mało, niż raz, a dobrze, bo wtedy się nie rozleniwia prowadzący.
2: No chyba, że będzie dużo, a dużo, nie?
1: No, dużo, a dużo, to najlepiej. To tak po stówce, kurde, to korzystam, tak. Skorzystałbym.
2: No ale powiem ci, że dużo a mało, to i tak ostatnio Martina słuchałem, nawet próbowałem do niego zadzwonić, bo akurat bardzo mocno w temat

0: Coś chyba przerwało.
1: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz.
2: Wynik wyborczy KWWS to nogi, to jest jakaś porażka.
1: To jest jakaś kurwa porażka. Wy chuje, kurwa. Inne.
2: Ale...
1: O, pierdolić was, kurwa, będą was kukle swędziały. Jeszcze wam Kaczyński tak dopierdoli, to akurat się sprawdziło.
2: Wszystko
1: tak,
2: się sprawdziło.
1: Tak wam dopierdoli jeszcze ten... Tak was będzie druchał w dupę ten karakan, że aż was będą kukle swędziały.
2: O,
0: Kaczyński teraz powolutku się niby tam w drugą tą, tak jak już w politykę weszliście. Znaczy wygląda na to, że po tych obserwacjach ostatnich naszej sceny tak zwanej elity politycznej wygląda na to, że szykuje się mała zmiana w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie, a może na nowy rok, bo to raz, dwa minie. I wygląda na to, że na pierwszego, czyli główną osobę, która nas reprezentuje, a więc prezesa Rady Ministrów, bo de facto ta osoba ma największą głos w państwie, jest szykowany niejaki pan Błaszczak. Ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: Gabol, weź tu się ustosunkuj. Takie poważne oskarżenia trochę padły tutaj na czacie, że jakby to powiedzieć, że nie angażujesz się wystarczająco w nocne radio i że zależy ci tylko na kasie. Ile tam tej kasy dzisiaj?
2: O kurde chłopie, 37 zł, no to nie są panie małe pieniądze.
1: Gumball, ty się śmieje, ale to są dla niektórych to są poważne pieniądze.
2: Nie.
1: Na przykład dla mnie to są naprawdę poważne pieniądze. I w tym momencie ciebie zapytuję, dlaczego kurwa okradasz słuchaczy?
0: Znaczy wiesz, Krawiec, jeszcze twoje pretensje to są tu biedy, ale jest jedna instytucja, którą to naprawdę interesuje. Wprawdzie ja jestem zwolennikiem powiedzenia z 40-latka 20 lat później, po co tuczyć fiskusa. Natomiast mam nadzieję, Gumball, że w odpowiednim formularzu PIT rozliczysz to jako darowizna, żeby to było nie lewizna. Tak?
2: Spokojnie, ja wszystko robię. Ja wszystko wiem.
1: Jeszcze podatki zapłać od tego.
0: Nie zapłaci.
2: Widzisz, tam dżentelmeni nie rozmawiają o podatkach. Po prostu dżentelmeni wiedzą, co robić.
0: Jakbyś fajnie sparafrazował powiedzenie, dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach. Jak się wymigał fajnie, nie?
1: Panie Kustosz, myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy wysuwając jakieś tutaj poważniejsze oskarżenia i tak dalej, to musisz sam zadzwonić i powiedzieć głosowo, co ci tam leży na wątrobie.
2: Trzeba napluć.
1: Wiesz, dzwoń stary i powiedz Gumballowi tutaj w twarz, że coś tutaj, że go lubiłeś, a już nie lubisz, no.
0: A ja zostanę przy podatkach. Mam dobrą wiadomość dla korzystających z ostatniej formy, przedostatniej, bo jeszcze jest jedna, o której ostatnio właśnie do Martina dzwoniłem. Forma domniemanie, tak zwana umowa. Jest umowa jeszcze o dzieło, zostaje nadal poza sferą umów, które będą oskładkowane. Nadal będziemy, ci, którzy wpiszą umowę o dzieło, muszą tylko raportować do ZUS-u, że została zawarta, ale nadal jest zwolniona. Także na przyszły rok przynajmniej. No. Bo tak pierwsze czytanie budżetu nie zakłada o ZUS-owania umów o dzieło.
2: No kurde, ja tu bardzo fajnie Psycho napisał, aż po prostu jest tak piękne, że to teraz zostanie teraz na audycji ustawione. 200 stów za 3 godziny gadania? To ja w fabryce za 100 dziennie zapierdalam. Wycofuję moje dane.
0: Czasami nie masz na nazwisko Komoruski, bo stówy się pisze przez uzamknięte.
1: No tak. A poza tym 200 stówy to...

0: 200 razy 100.
1: O kurde, o kurde, to ja nie doliczę, to za duże pieniądze dla mnie.
0: Ja też nigdy nie widziałem, ale czekaj, 200 razy 100, no to jest 20 tysięcy.
2: Ale psycho, wiesz co, tak za dzień, za 100 zł dziennie, no zdaje się, że w tej chwili minimalna, to musisz u jakiegoś badylarza takiego, to musisz do inspekcji pójść, bo zdaje się, że no najniższa w tej chwili to jest 150 zł dziennie. Także nie jest aż tak źle już w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, kiedy to Wyborcza pisała, że 700 zł miesięcznie to jest może za dużo, no jak na niektóre regiony w kraju.
0: Okej, sam bym chętnie posłuchał kogoś jeszcze na antenie, więc spadam, zmywam się. Trzymajcie się, panowie.
1: Spadaj i do dzięki, że byłeś, także cześć i czołem.
0: No, cześć, czołem. No, okay.
2: Spadaj tą wątrobę, bo to mówię, to nie w kij dmuchał. Znaczy jest na NFZ, nie? Żeby taniej wyszło.
0: Mm-hmm. Dobra. Hej.
1: No. Cześć i czołem. Dokładnie.
2: No bo wiecie, ja tak się uparłem tą wątrobę, ale wiecie, potem nie powiem, co mi się przyśniło i potem będę miał moralniaka, nie? Końcówka mojego snu była taka. Ktoś woła do mnie, że nie ma audycji. Ja mówię, ktoś tam się spytał z boku, a co się stało? A bo krawcowi wątroba wysiada, nie? Coś takiego mi się przyśniło, nie? No a ja już takie sny, jak pod końcówkę na przykład mi się śniło, że spada, widzę przez okno, jak coś spada, jest wielki wybuch przez okno w kuchni, a dwa tygodnie potem spadł na Czeladinsk meteor, nie? No, czego świadkiem jest Korwin, bo mu o tym napisałem. Powiedział, skąd pan wiedział, ja mówię, no bo przyśniło mi się.
1: Powiem tak, ja tu się jeszcze ustosunkuję do tego, co napisał Kusztosz, ale tak serio. Powiem tak, ja tutaj robię audycję naprawdę dlatego, bo lubię, bo jest fajnie. Nie zapisałbym się, jak to się mówi, na czwartki, gdyby mi się to nie podobało. Czasem nie mam tematu, po prostu chcę pogadać. To jest dla mnie fajne. Uważam, że to jest miejsce, w którym można to zrobić. A to, że są donaty, no to tylko jest życzliwość tutaj słuchających. Ja nikogo naprawdę nie zmuszam do tych donatów. Były takie sytuacje, kiedy w ogóle tych donatów nie miałem i naprawdę nie będę się biło to. To nie o to chodzi, żebyście płacili. Wręcz ja to używam też jako taki, można powiedzieć, ocena audycji, bo jeżeli ktoś zapłaci, to znaczy, że naprawdę go, nie wiem, coś ciekawiło albo może po prostu chciała coś tam mi dorzucić, ale gdzieś tam jednak go to tam zmotywowało.
2: Albo chcę, żeby go wyświetliło.
1: No to może. To różnie jest.
2: Przed wojną było takie hasło: armaty zamiast masła. To teraz podam. Donaty zamiast zniczy.
1: No i tutaj powiem tak, że ja na YouTubie, tak nieskromnie powiem, mógłbym więcej zarabiać moim niż tutaj. I co robię tam? Nie robię, bo dla mnie już nie satysfakcjonuje to, co tam robię. I czuję takie, nie wiem, tam czuję, że to jest mus. Ja trochę jestem dziwnym człowiekiem, mógłbym dobrze zarabiać, ale jak czuję mus, to mnie już opiera. Wiadomo, mógłbym zarabiać tam centralnie, a tutaj dorobię co najwyżej i to tak z życzliwości wszystkich użytkowników, dlatego zawsze przeczytam tego donata, zawsze podziękuję, no bo jednak to jest jednak życzliwość innych osób. Także tutaj tak to wygląda.
2: Ja mam, widzisz, podejście jeszcze bardziej ideowe, bo ja mógłbym teraz siedzieć i zarabiać, a dzwonię tylko, nie? Gdzie nie mam.
1: No właśnie, ja też często dzwonię do krawca, też staram się robić jakieś rzeczy. Nie mówię, że jest idealnie, bo też czasem pieprzę i mógłbym robić lepiej, ale kurde, powiem tak, dajcie mi się rozkręcić, w końcu się nauczę, prawda? Nie od razu Rzym zbudowano, a ja też nie wszystko pokazałem, co potrafię, plus dzisiaj musicie i tak mi wybaczyć, to po prostu, no przeziębiony jestem, trochę nie w formie dzisiaj.
2: Znaczy nie musicie mu wybaczyć, ale mu wybaczcie, tak samo jak z tymi zniczami. To, że mówię donaty zamiast zniczy, nie znaczy, że nie macie kupić zniczy, żeby się nikt nie wymigiwał. Światełko trzeba zapalić, ale zamiast na przykład 15, to kupić kilka wkładów.
1: A dlaczego? Ja uważam, że znicze na przykład to jest trochę marnowanie pieniędzy, a bo No bo ja na przykład uważam, że dla mnie po śmierci to powinni mnie zakremować i najlepiej jeszcze rozsypać, żeby nie marnować nigdzie miejsca.
2: No jasne, jeszcze na krem będą marnować.
1: nie, coś inaczej. Ale wiesz, o co mi chodzi, żeby po prostu popioły ze mnie były i psz, i dziękuję.
2: No ale widzisz, popatrz na to z innej strony. Nie wiesz, jak działa fizyka w tym przypadku, na tych najniższych poziomie, a może chodzi o to, że twoje ciało i twoje komórki mózgowe zostaną zeżarte przez robaki i staną się ich częścią. Pokolenia robaków potem zostaną zjedzone przez stworzenia wyższe w łańcuchu, aż w końcu przez człowieka. I ten człowiek, który zje fragment ciebie sprzed iluś tam tych cykli zjedzenia, i się narodzisz na nowo wtedy, nie? Także ja jestem przeciwnikiem kremacji, tym bardziej, że kremacja brzmi tak, jakbyście mieli masłem wysmarować albo witą śmietaną.
1: Ojej, no nie wiem, może. To gdzieś masz dobry punkt, taki raczej metafizyczny, ale nadal to dla mnie jest tak, że i trumny, i znicze, dla mnie to wszystko jest marnotrawstwem i to już wolałbym nie, żeby mnie zakopali po prostu bez trumny i nie palili żadnych zniczy.
2: To jest dobry pomysł, ale palenie to nie jest zbyt dobry pomysł, bo pamiętaj, że jak trafisz do pieca, a czasami jest tak, że się możesz obudzić, nie, jeszcze tam funkcje życiowe są. Także lepiej być tam w takim schronie małym tam zakopanym, tylko zaznaczyć rodzinie, żeby dali ci naładowaną komórkę z powerbankiem, nie?
1: Czekaj.
2: Żeby sprawdzić, czego?
3: Obserwator. 10 zł.
2: Co się stało?
3: Proszę przeczytać tego donata. Szedł Sasza suchą szosą, król Karol kupił królowej Karolinie korale.
1: O, to te...
3: Zupa dębowa, ząb zupa dębowa.
1: O, to taki trolujący donate, bo tutaj obserwator 10 zł przelał donejcikiem i napisał: proszę przeczytać tego donata. Szedł Sasza suchą szosą, król Karol kupił królowej Karolinie korale, stół zupa dębowa, ząb zupa dębowa. Nie, to raczej... Jeszcze raz spróbuję, to może szybciej. Szedł Sasza... O, widzicie? I teraz już bym zepsuł to. Szedł Sasza suchą szosą, król Karol kupił królowej Karolinie korale, stół zupa dębowa, ząb zupa dębowa.
2: Acracre mia lis manore.
1: Nie, to, po włosku, tak. To fakt, można się na tych łamańcach zawsze gdzieś...
2: Ja kiedyś przemijałem ten chrząż, żeby brzmi w Szczecinie i mówiłem: ksiądz pierdzi w trawie. Byłem dzieciakiem, co tak wymyśliłem.
1: A dla mnie
2: może się to zdarzyć.
1: Jest taki jeden łamaniec, który jest dla mnie trudny i praktycznie nie umiem go powiedzieć, ale nie powiem który, bo to wtedy wszyscy będą go odrzucali, żebym przeczytał, ale jest taki jeden.
2: No. A powiedz kwas dezoksyrybonukleinowy.
1: Oj, to ja mnie zapamiętał. Kwas rybo...
2: polskie słowo.
1: Kwas rybo dez... Czekaj, a mógłbyś mi to napisać? Albo czekaj, ja sobie znajdę. Kwas...
2: Ja cię bardzo nauczę to mówić. Kwas dezoksyrybonukleinowy.
1: Dobra, ja już go widzę. Dobra, to jest kwas deokso... Kwas deoksyry...
2: Rybonukleinowy, dezoksy.
1: Dobra.
2: Rybo.
1: Już widzę. Kwas deoksyrybonukleinowy.
2: Dezoksyrybonukleinowy.
1: No tak. To już widzę. No,
2: to jest taki połamaniec jak dastra prymaciacielności, najdłuższe słowo rosyjskie.
1: Nie, to jest proste, jak wiesz, jak to czytać, bo tylko musiałem złapać to. To jest kwas deoksyrybonukleinowy. Po prostu chodzi o to, żeby wiedzieć, w którym momencie podzielić te słowa. Bo to są słowa.
2: No, ale w towarzystwie jakiś pan, jak powiesz zamiast DNA, kwas rybonukleinowy albo kwas dezoksyrybonukleinowy.
1: No, możliwe, bo to jest RNA, nie? To drugi.
2: Tak. RNA i DNA.
1: Tak.
2: Albo na przykład podwójna helica kwasu dezoksyrybonukleinowego. Sztuka, nie?
1: No, to tak Niemcy mają, bo Niemcy też mają takie słowa długie, które są połączone z różnych słów i to tak łatwo można przeczytać, jak znasz metodę, ale jak to komuś rzucisz, to nie będzie wiedział.
2: No, zgadza się. Ja kiedyś słyszałem coś takiego bardzo trudnego, ale zapamiętać to ojejku.
1: Ale tu pisze deoksyrybonukleinowy, przynajmniej, ale jeżeli to jest dezoksy, ale tak tu pisze na Wikipedii, ale nieważne.
2: Pewnie się pomylili.
1: No.
2: Ja wiem, bo ja często używam tego słowa. Kiedyś kiedyś jak moja kobieta leżała przez 6 miesięcy w szpitalu, to ja dużo rozmawiałem, bo to był szpital, przy którym była akademia medyczna. Oni tam sobie, no takie mieli ciekawe zajęcia, na przykład wpuszczali tak, raz to się śmiałem z tego, zresztą wcale nie było śmieszne, bo był gabinet do badania ginekologicznego, gdzie wiadomo, jest takie krzesełko, kładzie się nogi szeroko i się spogląda. No i prowadzili młodą, nieświadomą dziewczynę i w ogóle się jej nie zapytali. To były jeszcze dawne lata, rok dziś 2000, nie? I ona taka rozkraczona siedzi, a ta widownia, taka jak w kinie. Wiesz, pochyła taka sala, taka aula i wszyscy się gapią na to. Wyszła dziewczyna taka prawie, że załamana, bo co miała zrobić, jak już ją rozkraczyli i tych studentów posadzili. Autentyk, to jest autentyk, nie?
1: A, kurde.
2: Ja zacząłem wtedy protestować, bo moja kobieta była następna do badania i zacząłem rozmawiać z tymi młodymi przyszłymi, albo już takimi, którzy mieli jakieś tam małe uprawnienia praktykanckie tam do praktykowania, tylko jeszcze tam się specjalizowali, specjalizacja czegoś tak nazywało. I ja z nimi zacząłem rozmawiać, no i ze zdziwieniem stwierdziłem, znaczy ja takiego elokwentnego udawałem bardziej niż jestem w tych sprawach medycznych, tak dosyć logicznie starałem się rozmawiać i w pewnym momencie zapadło takie pytanie: przepraszam panie doktorze, a pan jest lekarzem z jakiej specjalności, nie? Ja wtedy zrozumiałem, że oni po prostu przecenili moją elokwencję w tej dziedzinie. Ja mówię, nie, no ja jestem lekarzem, mówię, ale od komputerów, bo akurat wtedy pracowałem jako główny informatyk. Nie? Zresztą opowiadałem ci o tej historii właśnie dzisiaj, to było w tym czasie, kiedy naprawiałem te stare lat 80.
1: Tak, słyszałem te historyjki. No, tam miałeś sporo rzeczy. No, dzisiaj rozmawialiśmy na temat drukarek, lateksów i innych historii ciekawych. Zresztą takie ciekawostki. No raczej nie na nocne radio, bo chyba nie wiem, czy jest osoba, która chciała...
2: O lateksie rozmawialiśmy?
1: No tak, no jasne, lateksie.
2: No to...
1: ktoś się czegoś...
2: Faktem jest, że wczoraj słuchałem bardzo ciekawej audycji na temat HIV, bo okazuje się, że no bo trzeba przyznać, i to chyba wszyscy przyznają, że temat wirusa HIV całkowicie zanikł. Nie ma tego. Okazuje się, że według najnowszych badań, to wczoraj ten program słuchałem z jakimś człowiekiem, który się tym zajmuje, nie wiem, czy to był medyk, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam, ale właśnie pan, który się tym tematem zajmuje, z statystykami związanymi z HIV, czyli wirusem wywołującym AIDS, że jest to całkowicie przemilczane, ale problem się nasila. W Polsce jest to już 46-48 tysięcy, z czego 2/3 nie wie w ogóle, że jest nosicielem tego wirusa. A prezerwatywa nie zabezpiecza przed przenoszeniem tego wirusa, a dokładniej zabezpiecza w między 40-60% się szacuje tylko. Także to jest bardzo ciekawa kwestia.
1: Momencik, bo Tomu tu napisał Bambi, lista donatorów się zresetowała, cel osiągnięty. Z tą listą jest problem, ona się resetuje codziennie. Mógłbym sam resetować ją ręcznie, jestem zbyt leniwy, nie chce mi się i ona co północ po prostu się resetuje. Zresztą i tak 10 osób może być maksymalnie na niej, więc uznajmy, że no, tam były osoby, które wrzucały, no i tak, jak to się mówi, tak to już jest. No, ta lista
2: może
1: jest chamska.
2: W konfiguracji można ustawić większą ilość pozycji przypadkiem. Tam, bo to ja widziałem, to znaczy tam jest strasznie, to Tipli to jest w ogóle takie bardzo, ja bym to dużo prościej zrobił, o może w ten sposób.
1: Ja uważam, że Tipli tak już jest proste, a jeszcze powiem tutaj tak, nocny jaszczur, właśnie, jaki bierut nocnego jaszczura, a ja wrócę do tego lateksu, tak, mówiliśmy o lateksie, ale nie takim gumowym, tylko o latechu do drukarek.
2: No właśnie. Rzeczywiście. No to prawda. Ta, no, także ta... dla tych, co nie wiedzą, edytor tekstów pod Unixem.
1: No i pewnie myśleli wszyscy, o, tam o lateksie rozmawiał. Nie, no, nie.
2: No, jeszcze miałem wspomnieć o Emaxie, czy Memaxie właściwie tak naprawdę, takim bardzo, bardzo prostym edytorze, który jest właśnie taką klasyką, że tak powiem, edytorów tekstów. Ale to nie będzie chyba wciągało. Ja mam w ogóle bardzo ciekawy temat, taki, który mi dzisiaj, że tak powiem, tutaj córa podsunęła, tylko żeby się za niego zabrać, to przydałoby się, żeby ona i na przykład jakaś jej koleżanka jeszcze, to by było jeszcze fajniej, żeby były ze dwie osoby, żeby dołączyły. Ja ją się zapytam, czy się zgodzę. Ja nie zdradzę, co to jest bez jej zgody i to by było właśnie takie fajne nawiązanie, to by były tak jak program byłby jak film typu, czekaj, jak te filmy się nazywają? Nie komedie romantyczne, tylko takie romanse, ale związane z jednocześnie takim okresem dojrzewania, no 20 lat, tak trudno powiedzieć okres dojrzewania, ale takim w każdym razie młodzieżowymi takimi właśnie różnymi rozterkami. Fajną rzecz mi podsunęła. No zapytam się ją, jak nie zapomnę. I jak będzie miała czas, bo ona niestety jest bardzo, bardzo mocno zajęta pracą. Przypomina mi, że tak powiem, tutaj swoje te lata takie, jak, mniej więcej jak ona miała, kiedy ja pracowałem na dwa fronty jeszcze plus zlecenia i po prostu nie miałem na nic innego czasu.
1: No tutaj jeszcze Polakości napisał, jak to zrobić, ale spokojnie, ja wiem, jak to zrobić, po prostu w tym momencie, przyznaję się, jestem trochę zbyt leniwy, żeby to zrobić. Ja wiem, musiałbym tam przekopiować nowy szablon, tam coś tam zrobić, ustawić, żeby było, bo nie można na domyślnych szablonach zmieniać ustawień, to musiałbym nowy szablon zrobić, przekopiować link. A nie chcę mi się teraz tego. Znaczy mógłbym, to jest 5 sekund roboty, po prostu mi się nie chce. Jestem tak leniwym człowiekiem. Dzisiaj kompletnie mi się nic nie chce, ale audycję o dziwo włączyłem.
2: No to mi się nic nie chce od kilkunastu tygodni. A tutaj towarzysz Moczar, czekaj, dobrze przeczytałem? Nie, Maczer, myślałem, że Moczar. Napisał, tam pewnie u Ewy Lipki siedzi na kanale. No, chyba zdarzyło mi się ze dwa razy być obecnym. Przesłuchaj, to się przekonasz. Ja parę razy dzwoniłem do Ewy porozmawiać. Bardzo fajnie się z nią rozmawia. No, co szkodzi. Zresztą ja dużo słuchaczek, które tutaj dzwonią do nas z tego radia, których niki się pojawiają siłą rzeczy wtedy na Skype'ie sobie dołączyłem, bo ja lubię rozmawiać z kobietami. A co to złego?
1: Widziałem to.
2: Co innego, ja lubię rozmawiać.
1: Widziałem to, psycho, widziałem, co napisałeś. Nie zdążyłeś tego skasować, zanim to przeczytałem, także ja tam wiem. I ja to widziałem. Mnie
2: co
1: tam
2: napisał?
1: A nie, to nie mogę, bo to już skasował, co to tak nieładnie powiedzieć.
2: Nie, dobrze się tam.
1: Nie no, no to się oczywiście żartem napisał, żebyś nie podchodził do jego kobiety.
2: Jak to użytkownik benzodiazepanu z użytkownikiem benzodiazepanu, jakoś się dogadamy.
1: Gumball jak studia, miałeś jeszcze, nie no coś ty jeszcze kolosów nie miałem, ale będę miał i będzie dramat, ale dramat.
2: A byłeś już fizycznie jakoś ciałem?
1: Tak,
2: na studiach?
1: Musiałem się pojawić, ale tak na zajęciach nie, jeszcze nie, dopiero będę.
2: A, czyli, bo to są zjazdy u ciebie, tak?
1: Tak, u mnie będą miesięczne, raz na miesiąc i akurat w tym miesiącu nie będzie, zresztą chyba do końca roku nie będzie i dopiero od tycznia będziemy mieli raz w miesiącu, bo będziemy robić fizyczne rzeczy, a tak to cyfrowe będziemy cały czas tam przy kompie.
2: No to pilnuj teraz, bo na pierwszych 3-4 zjazdach łączą się grupy, powstają grupy i tak zwane, jak to kiedyś było w takim programie, nie stowarzyszenia, tylko Boże kochany, leciało mi to słowo z głowy. Sojusze się zawiązują, takie nieformalne grupki na studiach, które później będą zawierały interakcje w tym całym tygodniu wolnego między zajęciami.
1: No. Weź kredyt i jestem już na studiach, to po co mam brać kolejny kredyt? To tak nie można Kredyt na drugie studia? To nie, nie opłaca się.
2: Zdradzę ci taką tajemnicę studiową, bo ja po studiach dziennych, które mi kompletnie nie wyszły przez pierwsze pół roku, aczkolwiek i tak całkiem dobrze mi poszło, bo jak 33 zaczęło, to 23 było już po dwóch tygodniach, bo odpadło 10 i nie dało rady, a ja się utrzymałem do końca pierwszego semestru, to muszę powiedzieć, że dobrze mi poszło. Miałem możliwość ubiegania się o warunek, ale tak zwany. Ale nie, czyli przystąpienie do drugiego semestru, nie zaliczywszy trzech w sumie przedmiotów, chyba z 12, które miałem, ale się zdecydowałem na inne podejście, o zmianę kierunku i jak zmieniłem właśnie na taki tryb zaoczny, się to nazywałem na piękne oczy, bo i tak tam się nawet byś się nie uczył, to by się ci zaliczyli. Chociaż były przypadki, że niektórzy nie zdawali, ale to powiem ci, że im więcej się uczyłem, tym słabsze oceny dostawałem, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie na studiach zaocznych. Bo studia zaoczne, jednak te kolokwia, które są, szczególnie kolokwia, bo egzaminy to wiadomo, że jest więcej czasu, ale kolokwia, które są, przynajmniej ja tak trafiłem, że w większości przypadków były na szybkie odpowiedzi, czyli po prostu dużo pytań, dużo, dużo odpowiedzi. I jak byłeś za dobrze przygotowany, to nie byłeś w stanie w sposób skondensowany zmieścić się na przykład w 2 minutach na odpowiedź. I ja przez to cierpiałem. Ja dopiero jak na drugim roku się, czy tam późnym drugim roku się połapałem, że to się nie trzeba w ogóle uczyć, tylko hasłowo, nie? To żeby jedno zdanie napisać na każdy temat, to dopiero wtedy, ale za poważnie podszedłem po prostu do tego, nie? No ja nie wiem, czy gdzie to się sprawdzi i po takim, może teraz to jest w ogóle inaczej, bo ja jednak ostatnie studia, jakie miałem, to miałem w 2002 chyba roku, jeżeli pamiętam, to były te Master Business Administration, ale ja tam zrezygnowałem po miesiącu, bo po prostu ma masakra, po prostu to było coś strasznego. No po prostu porażka totalna. Ja tam bym się nic nie nauczył, a zmarnowałem tylko czas i pieniądze, nie?
1: No, powiem tak. Miejmy nadzieję, że nie zmarnujesz. Znaczy, że nie, że się teraz nie marnujesz pieniędzy, a wtedy, no, ja myślę, że jeśli chodzi o studia, to...
2: Znaczy, ja nie studiuję.
1: Ale ja wiem, ja mówię, że teraz, że nie marnujesz pieniędzy. Ja tak mówię, po prostu. Ja wiem. Łapię teraz myśli po prostu, bo mózg mi się pali. Ja już mówiłem, że dzisiaj jestem nie w sosie, jak to się mówi. Ale ja wiem, spokojnie, ja jeszcze takiej schizofrenii nie mam. Jeszcze moje zaburzenia mentalne nie są tak złe, żeby nie wiedzieć, że jednak ty jesteś, kurde, starym hopem. Ja tylko mówię, że teraz, żeby nie tracić kasy. A wtedy można było tracić kasę. To chciałem po prostu dokończyć zdanie, tak mnie złapałeś. Bo myślę, że jak się jest młodym, to można trochę kasy potracić, a potem dopiero problem jest tracić kasę, już wiesz, jak jesteś trochę starszy, moim zdaniem.
2: Znaczy teraz bym przestrzegał przed tym, bo no przekonamy się, myślę, że już w ciągu 12 miesięcy, jak bardzo boli kryzys przełomu lat 80., 90., bo taki sam czeka nas w tej chwili, tylko w troszeczkę innej mutacji, że tak powiem, tym modnym słowem ostatnio. Będzie bardzo, bardzo duży kryzys idzie do nas na 22 rok, także.
1: Mówisz, że będzie lipa, ale ja...
2: Absolutnie.
1: Słyszałem, że wszędzie będzie lipa też ogólnie.
2: Tak, to będzie globalne, oczywiście, że to będzie globalne, natomiast w Polsce będzie to globalne ze szczególnym okrucieństwem. Polacy mają zawsze gorzej. Jakąkolwiek sprawę nie sprawdzisz, to mają gorzej. Więc jeżeli ktoś ma zaciągnięte w tej chwili jakiekolwiek pożyczki na zmiennym procencie, to spłacać jak najszybciej. Chyba, że macie zafiksowane ubezpieczenie na stałym oprocentowaniu, nie? No to wtedy wiadomo, że straci wartość, nie opłaca się spłacać po prostu, nie? No, straci wartość pieniądz. No niestety, no, zaczyna się to samo, co było w latach 70., czyli jak po Chopinie, jeżeli dobrze pamiętam, na 500-ce przed Kopernik na 1000-ce, a to ma miejsce od nowego roku, to zaczęło się już lawinowe drukowanie.
1: No cóż, ja nie wiem co powiedzieć, ponieważ nie znam się na inflacji aż tak. Wiem na pewno, że to nie tylko w Polsce się dzieje źle, a na całym świecie jest lipa, ale rzeczywiście w Polsce dotyka jakaś taka dziwna teraz inflacja. Dziwna, raczej nie dziwna, bo politycy sami sobie na to zapracowali, bo myślę, że to jest jednak w dużej części wina polityki naszego kraju.
2: Znaczy to jest, ja ci powiem od razu, to jest inflacja podażowa do druku pieniądza, do druku pieniądza, znaczy podaż pieniądza, nie? Na nadmiar. Ci, którzy wiedzą na wstępie i dostają ten, to od razu zamieniają to oczywiście, znaczy najprościej w złote monety, tak? No bo jest i trudno sfałszować, kupić w jakiegoś dealera, że tak powiem, który ma, powiedzmy, numizmatyczną jakąś firmę i tutaj inwestować, tak? Natomiast na przechowanie wartości, bo złoto trzeba pamiętać, że jest raczej na przechowanie wartości niż jako inwestycja, tak? Nieruchomości, no, bardzo śliski temat. Jeżeli wejdzie podatek katastralny, który niestety jest słusznym podatkiem, ale nie w wysokości 4%, czy 3%, czy 2%, tylko promila lub pół promila, bo tak to było historycznie, no to wtedy będzie problem. Jeszcze może być dodatkowo sytuacja taka, jak była po wojnie, to znaczy z uwagi na problem mieszkaniowy Polaków, bo taki występuje i coraz częściej się przebijają te artykuły w nagłówkach, to ja bardzo mocno się obawiam, że może być, a i większość za tym zagłosuje, że dwa mieszkania to za dużo, to tak nie może być, to trzeba jedno zagęścić, nie? I tam będzie przymusowe te. No nie wiem, czy wiecie o tym, ale w tej chwili, to nie zdradzę tajemnicy, bo to są oficjalne informacje, że w tej chwili jest już, weszło, tak, że tak powiem, w praktykę, bo to było od dłuższego czasu, zajęcia pojazdów na potrzeby wojska. To jest ustawa, która jest jeszcze z powojnia zaraz. Także jeżeli ktoś ma pojazd, szczególnie terenówkę, no to ja bym to, kurde, rozmienił na coś nieprzydatnego dla wojska.
1: No, to też słyszałem o tym. No, a tutaj jeszcze Krawiec pyta się mnie, tutaj odpowiem szybko i wrócę do tematu, czy bawiłem się RPG Makerem. Tak, bawiłem się i nawet tam jakąś minigierkę zrobiłem. No, ale wracając do tej inflacji, no, w Polsce dziwnie się dzieje, to fakt. Dla mnie to wszystko wygląda jakoś nienormalnie. A co do mieszkań, to będzie tryb PRL, będą, wezmą mieszkania i będą, zaczną rozdawać je po prostu ludziom. To znaczy nie rozdawać, tylko wiesz, tak jak wtedy było, że dostawało się mieszkanie, to wiesz. Tylko, że pewnie to będzie na jakichś dziwnych zasadach. Zaczną po prostu zabierać ludziom mieszkania, nikt nie będzie miał i taka wróci komuna pół albo light.
2: Znaczy komuna to nie, bo w tej chwili mamy oligopole, czyli to jesteśmy w przedsionku faszyzmu, kiedy są duże firmy, korporacja albo państwo, tak jak to mówi Trader 21. To nawet mnie uczono na ekonomii jeszcze, na bankowości, finansach właśnie, czyli oligopol plus monopol państwa to równa się faszyzm, nie? Czyli to, co było we Włoszech przedwojennych. Dokładnie, bo Włochy są takim bardzo skrajnym przypadkiem państwa faszystowskiego, jak i druga RP. Druga RP również była państwem faszystowskim. Znaczy w mojej ocenie, tak? No bo tutaj akurat w żadnych takich źródłach tego nie znajdziecie. Natomiast de facto, gdyby tak się przyjrzeć, to było to takie połączenie socjalizmu, coś między socjalem a tym. Oczywiście nie w tej formie, w jakiej w tej chwili jest. Że tak przypomnę tylko to, co w Anglii, tak słyszałem od takiego jednego człowieka, z którym koresponduję, nie słuchacza radia absolutnie, w Anglii, no, przyobiecano mu teraz na cześć, że tak powiem, tego lockdownu, który tam był u nich, przedostatniego, to miał, po prostu miał postawione takie wymagania, że albo się zadeklaruje, że chodzi do pracy i zachowuje te wszystkie tam sanitaryzmy, albo deklaruje się, że się boi chodzić do pracy i dostaje 500 funtów, tam się płaci tygodniowo, a więc 2000 funtów na miesiąc i siedzi w domu i deklaruje, że nie będzie wychodził, wie, na więcej jak pół godziny po najpotrzebniejsze zakupy i tam jeszcze w promieniu tam tych 30 minut, że jest w stanie dotrzeć na pieszo, nie? No oczywiście wybrał tą opcję 2000 funtów, no bo frajer by tylko nie wybrał takiej opcji, tak? Każdy chyba by wziął te 2000 funtów do ręki i po prostu sobie siedział w domu, nie?
1: No, powiem ci, też bym to brał. Zresztą w USA też mają chyba takie opcje. Rozdają też i ludzie na przykład zamiast tam być na jakiejś niskobudżetowej pracy, płacy, to wolą siedzieć w domu, bo mają tam jakiś social, a niektórzy to i wracają do rodziców i siedzą, tak jak ja na przykład, nie? Ale no różnie jest.
2: No w USA ja mam w tej chwili kontakt taki bardziej bliski tylko z Nowym Jorkiem i właściwie to prawie samym centrum, bo z Queens. A tam mam dosyć dużą rodzinę i powiem, że no oni pracują normalnie. No tylko trzeba pamiętać, że tak, że to pracują w dwójkę. Tam przychód mają rzędu 4000 dolarów. To nie jest dużo, to nie jest duża pensja. No ale popatrz, 4000 dolarów, tak? No to pewnie zaraz ktoś powie, to tak jak u nas 4000 złotych, nie? Bo to tak się zazwyczaj liczy. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Popatrz, jaka to jest inflacja. 80. rok średni zarobek 200 dolarów, a w tej chwili 2000 dolarów, taki minimalny, nie? No to też oczywiście zależy od stanu, bo tutaj mamy Nowy Jork, tak? To jest takie jednak miasto Zresztą tam dużo miast wielkich nie ma w Stanach, poza Los Angeles, Dallas, Nowym Jorkiem i Trójmiastem, Filadelfia, Boston, Baltimore, Washington, tak dobrze mówię? Boston, Filadelfia, Washington.
1: Chyba tak. A ja tutaj taką mam informację, że chyba będę zawijał tą audycję, bo coś czuję, że znowu mnie wszystko łapie, a raczej zmęczenie to już w ogóle. Ale tak miało być krótko. A kurczę, 3,5 godziny, a miałem tylko 2 godziny. To co?
2: To jest krótko.
1: Kurde, jest krótko dla kogo?
2: Ty już słyszałem nocnego rady. Jak ma być krótko, to jest 4 godziny. No. To 3,5.
1: No nic, no w każdym wypadku, no wiesz, nie lubię tego mówić, ale będę musiał tak trochę, jak to mówię, ostatnie słowa ci dać, niestety. Także.
2: No, ostatnie słowa.
1: Co przed swoją egzekucją chcesz powiedzieć?
2: Bo coś tutaj piszą do mnie.
1: No okej, okay, to odpowiedz.
2: Ma znajomości na Queens, tak. To jest Ave Glendale, ulica. Kurde, oni mają tam takie dziwne oznaczenia, bo to są te takie krzyżówki, nie? I tam jest jakaś tam pierwsza, z którąś, już teraz dokładnie nie pamiętam. Tak, w Queens mam rodzinę. Znaczy ja mam w Stanach bardzo dużą rodzinę, już teraz podejrzewam, ale to jest emigracja przedwojenna. 13 ciotek, 10 wujków wyjechało do 3 miast. Najwięcej do Milwaukee, na drugim miejscu było Detroit, do którego zresztą byłem zaproszony, ale wybuchł stan wojenny i nie pojechaliśmy z ojcem. Natomiast trzecim miastem było oczywiście Chicago w stanie Illinois, tam też ciotka była. Natomiast w tej chwili tam już są wnuki i prawnuki. I tam jedna ciocia jeszcze żyła, która miała ponad 100 lat. Za komuny to nam przysyłali jakiś paczki, jakieś tam 5 dolarów, jeżeli nie wyjęła cenzura. No ale raz nawet 100 dolarów doszło, się okazało. Ale to już było późniejsza komuna, taka przed, że tak powiem, przed prezydentem, przed premierem Rakowskim i reformą Wilczka. Także już wtedy troszkę było luźniej z tymi sprawami. No, natomiast no w tej chwili to już ta emigracja, która w tej chwili jest, to są osoby, które ja już tutaj w Polsce znałem, tak, i które wyjechały tam przed dekadą mniej więcej, już tam półtorej dekady temu, no i teraz tam pracują w Stanach, no i no nie wrócą. Zresztą niedawno, bo rok temu spotkałem na przystanku. Jest to też taka ciekawostka, bo myślałem o tej osobie idąc na ten przystanek, bo każdego dnia, kiedy chodziłem do technikum, to ta dziewczyna mieszkała bardzo blisko przystanku, w którym wsiadałem i codziennie żeśmy się praktycznie spotykali i jechaliśmy razem. Po drodze zbierając pozostałych mieszkańców naszego osiedla, którzy też chodzili do tej szkoły. I tak akurat sobie o tym przypomniałem. Nie wiem dlaczego. Nie mówię, kurde, mogę powiedzieć imię Iza. Mówię, kurde, i tak sobie przypomniałem, mówię, tak chodziłem na ten przystanek, mówię, tutaj zawsze się z Izą spotykałem. Ty wiesz co, ja patrzę, kurde, ona stoi na przystanku, tylko innym przystanku, autobusowy teraz tam też jest obok. Patrzę, kurde, i ona do mnie pierwsza mówi, Maciek? Ja mówię, Iza? Kurczę, no ten, a słuchaj, a prawdopodobieństwo takiego spotkania było naprawdę małe, bo ona wyjechała 20 lat temu do Stanów i przypadkiem przyjechała do Polski, nie? I się pomyślałem o tym 15 minut wcześniej. Ja mówię, słuchaj, nieprawdopodobne. 15 minut temu myślałem o tym, że cię spotykałem na przystanku. I na tym samym przystanku, dosłownie obok tego przystanku, bo ten autobusowy to jest właściwie prawie ten sam, co na tramwaj, spotkaliśmy się, nie? Jest coś takiego, kurde, nie wiem, jakiś taki energetyczny, nie wiem, umysłowy jakiś, ten, jak to się nazywa... Nie transcendencja, tylko ta,
1: Nie telepatia. Wiem. Telepatia? Nie, to ktoś powiedział, że to jest powiązania jakieś energetyczne z każdą osobą, że nic nie jest przypadkiem i jesteś powiązany energetycznie z każdą osobą, którą spotkasz lub zobaczysz, że tam jest...
2: No, ale widzisz, najlepsze jest to, że ja na tym przystanku i bywam 3 razy w tygodniu, nie? Tak teraz może powiedzmy. I 20, nie, gdzie 20, już jest 21 rok, to 30 lat minęło. Już 30, 3 dekady. 92 rok ostatnio było, no to 29, tak? I po tylu latach po prostu taka myśl mi przyszła do głowy i się spotkaliśmy. 15 minut, nawet nie 15, bo to tam 5 minut jeszcze musiałem dojść do tego przystanku.
1: No widzisz, i tak to czasem jest. Plot różnych rzeczy. No dobra, bo serio, będę tutaj...
2: Znaczy, ostatnie zdanie, zwracajcie uwagę na swoją intuicję, na takie właśnie... wsłuchujcie się w swoje, że tak powiem, podpowiedzi organizmu, jakieś takie właśnie myśli przewodnie. Może to też wynika z obserwacji otoczenia, tak? Z jakichś takich, nie wiem, powiem może... za duże słowo umiejętności, ale takiego właśnie intuicji, takiej jakiejś intuicji właśnie obserwacyjnej, nie wiem. Że akurat to było trudno zaobserwować, bo przecież nie widziałem dziewczyny, że tam stoi, tak. Ani po zapachu bym nie poznał, już tym bardziej po 30 latach, ani po... Znaczy po zapachu ty tak bym nie poznał, bo nie wąchałem jej nigdy, nie? ale po prostu no dziwna sytuacja, dziwna naprawdę. Dobra.
1: No.
2: Nie zawracam głowy, no. A jak znam ciebie, to jeszcze nie będziesz siedział do trzeciej. Trzymać.
1: Nie, dzisiaj nie. Cześć.
2: Nie, wiesz, nocne radio to jest radio, które jak przychodzi krawiec i mówi, że za pół godziny kończy, to jeszcze potem po 5 godzinach nadaje dalej. Ja mogę całą Dune obejrzeć i ci okaże, że będziesz jeszcze siedział.
1: Nie, dobra. Cześć i czołem.
2: No, intuicja mi to podpowiada.
1: Okej, okay. Cześć. No, także to był Etam. Wysłuchacie nocnego radia. Nie, no żartuję, nie będę tutaj krawcował. Ja nie jestem profesjonalistą. A mógłbym takie mieć przełączniki, nie? I teraz włączyć tak dźwięk. Chwilę jeszcze poczekać. Nie, na donaty, nie. Nie. Nie chodzi o donaty, bo tutaj ktoś tak napisał. Psycho. Nie, dzisiaj po prostu wymiękam. Sorry, to dzisiaj... Jak słychać po mnie, jestem pełny, nos pełny, no jak to się mówi, przeziębienie nie wybiera, prawda? Dzisiaj nie wybrało, a raczej wybrało, ale wcześniej nie wybrało. No i jak to się mówi, no czasem trzeba, już głupoty pierdzielę, słyszycie, że cały czas jakieś rzeczy gadam takie już od tego, no bo po prostu mi się obwody palą w głowie. No ale dobra, no było fajnie, ja się świetnie bawiłem jak zawsze na każdej audycji, także dzięki za wszystkie donaty, a było ich całkiem sporo, kurczę. Teraz mógłbym nawet przeczytać listę donatów, ale kurczę, no, aż przeczytam, będę miły, przeczytam wszystkich donatujących. Tiki. proszę przeczytaj tego donata, Sasza suchą szosą, tutaj był obserwator. Obserwator, Mac, stały słuchacz, Maczer 3, obserwator, srały muchacz, Alaska, tajga, szatan, LML, dudki, Bukowski, nie, to już było, o Bukowski chyba nie, to już było wcześniej, także tak, takie osoby były. Dziękuję za wszystkie donaty, dziękuję za oglądanko, słuchanko, cokolwiek robiliście i trzymajcie się, dobrego wieczoru, cześć i czołem.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Krawiec się kłania. Ja właściwie z małym ogłoszonkiem parafialnym chciałem z przykrością was poinformować, że dzisiejsza speluna niestety odwołana gościni, która miała się zjawić, Ewa, niestety zmieniła zdanie i nie chce się pojawić. Może nie będę czytał całego uzasadnienia, bez sensu, to nudne. Już było wklejane na czacie, to kto wie, ten wie, kto nie wie, a jest bardzo ciekawy, to niech sobie znajdzie. No, w każdym razie chodzi o to, że Ewa wysłuchała ostatniej znowu 10-godzinnej audycji. No, zdarzają nam się takie od czasu do czasu. Wywnioskowała sobie, że u nas tyle się gada i że ona nie ma czasu na takie pierdoły. Czy jakoś tak? No, tam na nic się zdały tłumaczenia. Zresztą też pomyślałem, że może niekoniecznie mam ochotę jakoś się tłumaczyć bardzo. No, nie to nie, no trudno. Także nie ma dzisiaj spelunki, niestety. A czy będzie coś innego? No nie wiem, trochę jakiś taki jestem zmęczony i przytłoczony troszkę różnymi tutaj sprawami, ogólnie wydarzeniami na świecie też trochę. Jakoś tak się trochę mrocznie zaczyna robić. Jeszcze jak posłuchamy sobie przepowiedni na przykład Krzysztofa Jackowskiego, no możemy sprawdzić teraz właśnie, czy się sprawdzą jego przepowiednie mroczne dotyczące właściwie najbliższej przyszłości, ponieważ te w sumie apokaliptyczne, można powiedzieć, wizje, które Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy chyba polski jasnowidz z Człuchowa, które właśnie przytacza, to jeszcze w czerwiec ma być. Koniec czerwca najprawdopodobniej. Albo przełom czerwca i lipca. No, także trochę też było pite w nocy, sobie poszedłem, a tam się działy jakieś dantejskie sceny. Odsłuchałem część tego, co tam się działo. No i muszę powiedzieć, że troszkę jestem zły chyba na siebie, że zostawiłem was. To, co się sprawdza na przykład u Enkiego, że Enki sobie idzie drzemać i zostawia ludzi i to wszystko jeszcze jakoś się toczy, no to jak widać w tej naszej społeczności trochę bardziej takiej łobuzerskiej może, takiej speluniastej, no może mają rację ci, co mówią trochę, że jesteśmy tacy trochę takie łobuziaki. A co, a nie wolno? A co, to wszyscy muszą być ulizani, sweterek w serek i popijać sobie ciepłe kakao? A my się tutaj bawimy, czasem się napijemy, czasem komuś coś odbije. No, takie wariaty się zdarzają też i u nas, no wszędzie się zdarzają. Jak widać po dzisiejszym tutaj incydencie, to świat jest pełen ludzi. Już nie chcę mówić, no, ekscentrycznych, dobra, to takie ładne słowo, nie? Ekscentryk. Zawsze to lepiej brzmi niż wariat. Zresztą, kto z nas jest normalny? Każdy jest trochę walnięty, świrnięty na swój sposób. No, ale niektórzy są dodatkowo bardzo drażliwi na swoim punkcie też, dodatkowo jeszcze. No, także działo się, leciały słowa na K i na H i na różne inne jeszcze. I dużo było tego. Właściwie to niektórzy złapali swego rodzaju flow, polegający na tym, że bluzgają na wszystkich i na wszystko przez 20 minut. Myślałem, że to Grzesiu przegiął pierw tak z opowieści i z tego, co mi tam się przez sen przebijały te jego na K, ale Grzesiu właściwie dosyć grzeczny był i taki próbował mediować, można powiedzieć. Próbował jakoś tam uspokoić Bartłomieja, który to wstąpił w niego jakiś szatan po prostu. Ja się zgodzę chyba z tym, co napisał Wacek Wellacha, że nie ma co się przejmować i że właśnie to jest fajne w NR. Tak, myślę, że tak. Pod warunkiem, że to jest od czasu do czasu, nie? Że to są takie incydenty. No, coś się dzieje. Myślę, że to porównanie naszego radyjka do takiej knajpki to może nie do jakiejś wykwintnej restauracji, tylko właśnie do takiej knajpy, no, gdzie, nie wiem, dziki zachód trochę, no. Ktoś komuś rozbije butelkę na głowie czasem panienki tańczą kankana. I co? Nie może być i takiej knajpki. A jak ktoś woli restaurację wykwintną, on un bon vivant, i proszę mi podać carte vin, ten widelec jest brudny, proszę go wymienić, no to, to też coś znajdzie dla siebie, może gdzie indziej, nie? Do kolejki przed monopolowym można porównać, pisze Radek z brzegu. Panie, pan tu nie stał. Panie, sam żeś pan tu nie stał. Panie. I ogórciki w tym, w reklamówce drugiemu tak palcami psz, przekuwamy. A tamten, o żeż ty! I w tym momencie wpada pan kierownik, czyli prowadzący audycję. Witam, dzień dobry. Tu, bierzemy pana. Już, to, pstrykam zdjęcie. I wystawiam w gablotce takie zdjęcie. Tych słuchaczy nie odbieramy. I taki Bartłomiej Rybka potem spotyka się z dziewczyną na przykład i płacze, wypłakuje się jej i mówi: wszystkie radia już mam poobrażane, już nie ma gdzie dzwonić. No bo ja nie wiem, czy odbierać. No, niby tutaj były jakieś przeprosinki tu wysłane na priwa, ale wiesz co, Bartłomieju, to nie jest takie proste sobie wyedytować i weź mi tam wykasuj. To wiesz co, raz, że to jest czas, to wiesz, to nie jest taki hop-siup, weź se i se wykasuj. Tak, weź sobie ściągnij 10-godzinną audycję na dysk, załaduj 10-godzinną audycję, wyedytuj, wyrenderuj, powycinaj, znajdź wszystko, co tam jest do wykasowania, wykasuj, zapisz, wyrenderuj, przegraj z powrotem na serwer, podpisuj, tak? No, weź se tam wykasuj, nie? To nie zupełnie tak działa. Po prostu no, audycja jest tam ukryta, nie będzie za bardzo widoczna. Kto sobie zobaczył? No właśnie nie wiem, jak to jest, bo niby ma status, że jest prywatna, ale cały czas się komentarze pojawiają. Potrzeba jakoś tam zmienił status, ustaliliśmy, że ukryjemy, a komentarzyki się pojawiają. Nie wiem, może ktoś miał linka wcześniej albo coś. Bo są różne statusy na YouTubie. Tam prywatny, niepubliczny i zawsze mi się myli, który jest który. Niepubliczny to chyba taki, że już nie można dojść do tego nagrania, nawet jak się ma linka. A prywatny to taki, że jak się linka wcześniej gdzieś miało zapisanego. No ale to nie wiem, czemu mi się w proponowanych pojawiło i to jeszcze z dopiskiem, że jest dalej na żywo. To cuda niewidy się dzieją i wianki jeszcze na kiju. Także jak ktoś bardzo będzie chciał, to sobie tam znajdzie, to może poprosić kogoś o linka na naszym tu wewnętrznym może czacie, to może jakoś tam wkleimy, ale tak to będzie sobie ukryte. To co, posłuchajmy może tej przepowiedni Jackowskiego, co? Mnie to na ten przykład ciekawi, a nie odsłuchałem całości, chciałem razem z wami się wsłuchać w przepowiednie. No to może posłuchajmy w takim razie.
1: Ja pierdolę.
2: Cokolwiek militarnego miałoby się wydarzyć, jakikolwiek początek tego będzie, to będzie on nocą. Pójdziemy spać spokojnie, a obudzimy się w głębokim szoku, ponieważ to będzie duże. To, co się będzie działo, będzie duże. Ja mam wrażenie, że może mieć to związek z nalotem. Kojarzą mi się myśliwce. I to będzie nalot. Bez pardonu. Nalot bez wypowiedzenia wojny. bardzo konkretny. To coś odbędzie się w powietrzu. Nad dużą wodą. Raczej być może będzie chodziło tutaj o jakąś wyspę lub wyspy. Ale to nocą, co zacznie wszystko i co jest de facto przygotowane, to zacznie się w powietrzu dynamicznym, konkretnym, jednym nalotem. Tylko, że nie będzie się mówiło o tym, że to jest incydent, że gdzieś tam coś zbombardowano, bo to i to był incydent, no i teraz dyplomatycznie trzeba to naprawić, tylko bardzo szybko zaobserwujemy już pierwszej doby, że zaczęły się poważne działania wojenne. Najprawdopodobniej, ja nie jestem tego pewny, ale najprawdopodobniej, znaczy, ja mam takie odczucie, że konkretna data początku ekspansji militarnej, czyli będę tu dalej konsekwentny i dalej szalony, która się zaczęła realizować, to będzie... Ja mam wrażenie, że data nie jest do końca ustalona. Ona może być teoretyczna, ale nie jest ustalona. Czyli tak jak pewne państwa na świecie, tudzież uważam Polska też, kraje, które są w NATO, są przygotowane na to wszystko, to te kraje stosują się tylko do zaleceń, które mogą płynąć z Ameryki.
0: A co na to NATO? A co na to NATO? NATO, NATO nic. NATO, NATO nic.
2: I nie tylko z Ameryki. Ja mam wrażenie, że wszystkie te kraje, w tym też Polska, kraje natowskie, nie wiedzą, przywódcy nie wiedzą, kiedy to się wydarzy. Oni mogą się domyślać, mogą myśleć, że w każdej chwili, mogą myśleć, że w pewnym okresie, ale nie wiedzą o tym. Natomiast szachy są rozłożone.
0: Nalot dywanowy, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki arabski wynalazek. Używa się do tego latających dywanów. I zrzucane są takie dzbany gliniane z magiczną taką plazmą w środku. One wybuchają, takie alladyny przylatują i rzucają takimi dzbanami. I przywoływane są dżiny dodatkowo, które jeszcze bombardują, błyskawice z dupy miotają i to jest właśnie nalot dywanowy, tak zwany. Jakby ktoś nie wiedział, się nie znał na militariach.
2: Karty są rozdane. Istotne tylko, w którym momencie będzie pierwszy szach ruszony na tacy lub pierwsza karta wystawiona do gry.
0: Cicho, idzie wizja, cicho. Dobrze, że Jackowski nie stęka tak jak Popko przy swoich, bo pan Zbigniew Popko, też popularny jasnowic, to on jak wchodzi w trans, to tak dziwne odgłosy wydaje, jakby orgazmu dostawał. Tak. Już mam. Przepraszam bardzo za te moje dziwne odgłosy, ale to mi się po prostu czakramy rozstroiły.

0: duchy mi kazały zrobić promocję. Ja na to nie mam wpływu. Szanowni Państwo, nie mam na to wpływu. Duchy mi każą, to ja robię promocję. To nie chodzi o pieniądze. Ja sram na pieniądze, w ogóle mam w dupie mam pieniądze. Duchy mi kazały brać. Mówią, że jak nie wezmę pieniędzy, to nie będzie działało wtedy. No, przegiąłeś, Bartłomiej, przegiąłeś, niestety. Weź nie puszczaj tej audycji, albo mnie wykasuj. Mówiłem ci, że tak nie da się, ciężko jest wykasować. Nie będę, wiesz, edytował przez 2 godziny filmu i wrzucał jeszcze raz i renderował, bo wiesz. Po prostu jest ukryte nagranie. No, niestety, za twoją sprawką cała audycja poszła się. Prawda, przed 23 jest, to nie powiem. No. Dobra rada, piłeś? Nie dzwoń. Bo tak właściwie to wcześniej byłeś kulturalny i uprzejmy, a tutaj jakby jakiś szatan w ciebie wstąpił, to zdecydowanie ci nie służy. Ale cóż, no. Ktoś tam miał fan, ludzie, którzy sobie słuchali po nocy, niektórzy. Słuchali z rozbawieniem, zawsze coś tam się dzieje, no trudno. Żywe radio, tutaj się różne rzeczy dzieją i też i takie. No, czasem ktoś w knajpie, na pewno mieliście wielokrotnie takie sytuacje, no tak przyrównując do knajpy już, że jeden z kolegów zaczyna nagle szumieć i szurać i dymić. O, dymić to dobre słowo. Tylko, że tutaj, jak ktoś słusznie zauważył, nie było ochroniarzy. Nie ma u nas ochrony, niestety. A barmani spali na zapleczu. No. Coś będzie jeszcze, panie Jackowski? Idzie wizja, cicho, cicho, cicho, idzie, idzie,
1: Będę.
0: idzie.
1: Na taką radę, że dobrze byłoby, gdyby ci, co biorą leki, żeby się zaopatrzyli na jakiś czas w lekarstwo. Ja także biorę leki na stałe, jakieś na sercowe,
0: Psychotropy.
1: więc trzeba się zaopatrzyć w lekarstwo. Tak myślę.
0: No ja tak się tu śmieję, śmichy, chichy, ale wiecie, są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. I może być tak, że są na tym świecie ludzie, którzy potrafią właśnie. Nie zrozumcie mnie Państwo źle, odsłonić kurtynę pewną wydarzeń. Ja też tego nie rozumiem. Ja też tego nie ogarniam, ja to robię intuicyjnie. Ja wącham czyjąś skarpetkę i ja wiem po prostu, że powiedzmy, gdzie jest druga skarpetka. Gdzie się zgubiła. Tak, przepraszam, muszę. Dajcie mi chwilę.
1: Zrozumcie, w jakiej jestem sytuacji. Słuchacie mnie, chcecie konkretów. Ja staram się wam te konkrety mówić, jak czuję. Ale to graniczy z szaleństwem. Ja wam mówię o czymś, czego nie mam. Tak czuję. Mam tutaj przed sobą zdjęcie pana Trumpa. Na komputerze widzicie? Ja spróbuję, patrząc na niego, tak jak nieraz szukam zaginionych, patrzę na zdjęcie. Spróbuję sobie popatrzeć na tego człowieka. Czek kto jak kto, ale ktoś taki. Chyba, jeżeli miałoby się coś święcić na świecie, to chyba on. Wie to doskonale i najlepiej.
0: Ja pierdolę. Przepraszam, drodzy Państwo, ale w tym momencie zauważyłem, że na YouTubie oglądają nas, przepraszam, 44 osoby.

0: a wiemy, co to oznacza. Wiemy, że kiedy ta liczba się pojawia, to oznacza to, że padły jakieś bardzo ważne słowa. Akurat na antenie coś się wydarzyło wielkiego. 44 to jest ta liczba właśnie, która zwiastuje jakby pewne, no, jakieś wydarzenia. Tak więc, no, może coś jest z tą przepowiednią.
1: Okej. No nie, nie będzie także razem z nim, ale dajcie.
0: No dobra, to zostawmy już pana Krzysia. No, zobaczymy. Sprawdzajmy wszyscy, czy się coś takiego wydarzy, czy będą naloty, wojna jeszcze w czerwcu. No, strach się bać trochę, nie? A już mi tak się tutaj poprawiało i donejciki, i wszystko, i fajnie, i super, i a tu... ja wiedziałem, że jak mi się coś tutaj zaczyna układać, to zaraz będzie nalot, bombardowanie, bomba atomowa i tak się to skończy. Zawsze. Biednemu zawsze wiatr w nie powiem co wyje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. Co się dzieje, dziękuję bardzo. No. Także zostaliśmy nazwani gównianym radyjkiem. Gówniane radyjko, gówniane zwyczaje, gówniani ludzie, gówniane tematy i ogólnie trąci to tak troszkę gównem wszystko i no cóż, i taplamy się jeszcze w gówienku. No cóż, no... Jak to pisałem już, Ewie, nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Mamy swoje wady, zalety lub zady i walety, jak kto woli. Nie jesteśmy doskonali. Inne dzisiaj nagranko natrafiłem. Pewnie już gdzieś wam mignęło takie bardzo, no, tragiczne wydarzenie z USA, gdzie starszy mężczyzna, piszą, że miał 75 lat, bo wygląda na to, że nie żyje. No zresztą zobaczmy sami, spróbuję tutaj włączyć nagranie z Twittera. Okej.
2: Medic!
3: Back up! Get off the steps, let's go, get back!
4: You better get an ambulance for him.
5: We have a EMT on scene.
0: Okej. No i tak to wygląda. A wiecie, co jest tutaj, no nie powiem, to nie pasuje słowo, najzabawniejsze w tym wszystkim, tragikomiczne chyba bardziej pasuje słowo, że prawdopodobnie ten facet szedł oddać hełm tym gliniarzom, ponieważ widać, że trzyma w ręku kask policyjny. No, napompowani adrenaliną panowie robokopy od razu odpychają jegomościa, pchają go, on się przewraca, uderza głową o chodnik i po chwili widać, że krew mu cieknie z ucha, a słyszałem, że kiedy komuś cieknie krew z ucha, to właściwie już jest trup, nie? To właściwie już jest trup. To zwiastuje śmierć już i raczej już się człowieka nawet takiego nie da reanimować, uratować. Po prostu pękła czaszka, coś w środku pękło. No to są takie obrażenia, że... No tak tutaj jakoś piszecie nieładnie. Juicy tu pisze nieładnie. No nie wiem. Mi tam szkoda człowieka, który nic nikomu nie zrobił i nie żyje na 90%, tak myślę. że pożegnał się już z tym światem. Ale to też pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie, nie? Jak jesteśmy młodzi, to trochę lepiej panujemy nad naszym ciałem. To nam daje też dużą pewność, że nic nam się nie stanie. Gdzieś nam się wspinamy, spadamy i jest okej. Ale w pewnym wieku trzeba sobie zdać sprawę z tego, że może trzeba trochę ograniczyć ryzyko i unikać bujek. No, jedno takie przewrócenie się, walnięcie głową o chodnik i trup, no. Ręka, noga, to tam jakoś można sobie nawet złamać. Może nam ktoś rozwalić cegłą, kurde, kolano albo coś, to jakoś przeżyjemy, ale głowa to jest jednak głowa i tutaj trzeba bardzo uważać. Hukniesz głową i po tobie. Fake news. No jaki fake news? Ludzie, co wy macie z tym takim wątpieniem we wszystko? Co, ustawka? To ustawili, manekina zrobili, cyborga i specjalnie go tamtego, żeby ludzie myśleli, że co, o co chodzi. Stając naprzeciw kordonu, przepraszam, no ale mówię, najprawdopodobniej facet szedł oddać kask tym policjantom. Znalazł, leżał, poszedł oddać kask. Oni go pchnęli od razu, nie zdążył powiedzieć, o co mu chodzi. Pchnęli go, upadł. No. W sumie może to nie jest nawet taka wielka wina tych gliniarzy, no bo oni go tylko pchnęli. To jest właściwie nieszczęśliwy wypadek. No bo nie bili go, nie pałowali i też poniosą konsekwencje, bo już zostali zwolnieni. No a policjant używa takich. No myślę, że to nie jest nic takiego strasznego, że policjant pcha nas, że popycha nas. To jeszcze nie jest bicie, to jeszcze nie jest gazowanie, pałowanie, strzelanie gumowymi kulami w oko. U nas były takie przypadki, że dziennikarz stracił oko od gumowej kuli, nie? Gumowa kula też może być niebezpieczna. Ale jak to policjant zgubił kask? No, może zgubił, no może gdzieś uciekał, przewrócił się, ktoś go tam ścigał, albo się z kimś szamotał, no spadł mu, zwiał, no różnie mogło być, no co. To teraz wszyscy tacy wątpiący są. No, jak to dziwne, że zgubił kask, coś tak. Jak to jest możliwe? To musi być hologram zrobiony Blue Beamem, bo to jest niemożliwe, żeby zgubił. No, fake news, to zrobili cyborga dziadka specjalnie, to jest podwójna fałszywa flaga tak zwana. Jako teoretyk spisku się dobrze orientuję. Może za dużo się nasłuchaliście Claude'a na przykład, nie? I teraz tak we wszystko wątpicie, co się dzieje dookoła. To wszystko jest ustawione, fałszywe, hologram, zahipnotyzowali nas i... A te maszty 5G, to słyszałem już, że to sami właściciele tej telefonii specjalnie tak właśnie niszczą te maszty, żeby było na tych przeciwników i żeby ich potem spacyfikować. Także taka fałszywa flaga znowu potrzeba się pojawił. Człowiek fałszywa flaga się pojawił na antenie.
2: Nie, żadna potrzeba. Tarantulla.
0: Źle mi się wyświetliło.
2: Raskodowana... Polska plus Anglia. Moja misja. Projekt, lekcja. Tarantulla. Nie mam jąder. Pragnę ciulla.
0: A czy to była lekcja, że do nocnego radia jest obiekcja? Obiekcja, lekcja, obiekcja.
2: Obie plus lekcja. To są dwie lekcje w jednym słowie. Tarantulla. I tutaj krawiec w tym swoim gównornym szamboradyjku. Nie doceniasz tego, w jaki sposób postrzegasz to, co słuchacze ci mówią. Nie masz szacunku do pracy innych, więc jak miałabym ciebie szanować?
0: No właśnie, no cóż, będę musiał jakoś z tym żyć, droga Ewo, że taka gwiazda się nie pojawi. Widać taka karma, nie każdy zasługuje bo jest głupim, już nie powiem kim, przed 23. No cóż.
2: Ale to jest gówno radyjko. Jeżeli tak je określiłeś, jeżeli tak się domagasz takiego szacunku, że nazywasz swoje radio gówno radyjką, gówno radyjkiem. A Jezus, żeby się tak zesrać o frazę gówno radyjko, które gdzieś tam w jednym momencie się pojawiła, a pojawia się milion razy w wypowiedziach Ewy. Ja pierdzielę, naprawdę czegoś takiego nie widziałem od dawna, naprawdę powinniśmy nocne radio, gówno radio, aż zaraz ten podpis pod naszym banerem zmienię na gówno radio, gówno radyjko, przepraszam, bo to,
0: ja chciałbym...
2: Ale żeby tak się zesrać, Jezus.
0: No właśnie. Chciałbym zauważyć, że nawet jeśli jest to gówienko, to jest to gówienko luksusowe, tak zwane, czyli nie śmierdzi, bo są różne rodzaje. To jest luksusowe, najlepsze w ogóle ze wszystkich.
2: Ale wiesz co, tak kiedyś to rzuciłem, tak? Kiedyś jeszcze z powodu tego, że to określenie powstało gdzieś tam w mojej litewskiej nodze, a je przyniosłem tutaj i jego tutaj używamy w tym kontekście, ale tak naprawdę myślę, że tak na drugą myśl to ma bardzo dużo prawdy w sobie, ze względu na to, że wiesz, no gówno radyjko, no sorry, sramy wszyscy. I to jest pewna taka intymna sytuacja, kiedy idziemy się wysrać. I to jest właśnie nocne radio. To nie ma w tym nic złego. My was szanujemy, czy macie kibelek z półeczką, czy macie tam jakiś wir, czy macie coś tam i... No tak, mi się wydaje, że tak, no to jest jakieś takie, nie wiem, wspólne. No wszyscy srają, tylko prezes Jarosław Kaczyński nie.
0: Gdzieś widziałem taką scenę, gdzie astronauta czyścił właśnie takie główienko na statku takim kosmicznym. Wielki statek kosmiczny, on na takiej linie ze szmatą i czyści, bo gdzieś tam wyciekło, po prostu się zepsuło, zepsuł system odprowadzania, wiesz, i gdzieś tam wytrysnęło i on z tą szmatą w próżni czyści. No ale faktycznie każdy z nas to robi, no nawet Jan Paweł II to robił, w co ciężko jest niektórym...
2: Niemożliwe.
0: No, robił, no też, nawet Pan Jezus robił kupę i to mówią chrześcijanie sami, niektórzy, którzy tacy bardziej, wiesz, trzeźwo myślący i nie bujający w obłokach. No, trzeba zadać
2: i wtedy się... wszedł Jezus na górę z piachu, po czym ściągnął spodnie i się wysikał, a następnie podszedł do drzewa. I przy tym drzewie wygrzebał łapkami swymi chrześcijańskimi taki mały dołek. Obserwowałem to, jak on to robi. I oparł się plecami o te drzewo, rozłożył gazetę, po czym z jego dupy wydobył się donośny pierd. Oto słowo pańskie.
0: I rzekł do uczniów apostolców swych, czyż nie mówiłem wam, abyście papirus toaletowy pozostawili dla mnie? A oni się zasromali i hańba i srom na ich głowy spadł.
2: Wiesz co, dzisiaj sobie przeglądałem stare zdjęcia ze starego dysku, bo trochę zdycha i przenosiłem je na nowy. I znalazłem zdjęcia z Woodstocku z 2009, gdzie wśród tych zdjęć znajduje się moje jedno zdjęcie, jak poszedłem sobie do lasku oddać dwójeczkę. A że byłem w stanie głęboko wskazującym na Woodstock, no to, że tak powiem, no z grawitacją nie do końca się dogadałem i przysiadłem sobie przy drzewie w ten sposób, że ściągnąłem sobie spodnie i oparłem się plecami o to drzewo. I ktoś mi dofotoshopował gazetę, którą trzymam tak w tych rękach, które próbowały utrzymać równowagę lewo-prawo, kiedy byłem oparty plecami o to drzewo. Więc, no, moi drodzy, nawet cyborg sra.
0: Zdjął spodnie i wyglądał modnie, potrzeba. A wiesz co, tak teraz popatrzyłem na logo audycji tutaj, tak na screenie. Luźne gadki. I tak się zastanawiam.
2: Nie wiem, do czego pijesz, chyba że zaraz coś wrzucisz na ekran, czego jeszcze nie widzę.
0: Nie, no przypatrz się temu logu. luźne gadki, co jest na YouTubie. Tak a propos tematu trochę, no.
2: Ale, wiesz co, nie wiem w którym momencie kultury, bo jeżeli chodzi o szkalowanie Jana Pawła II, to jestem, że tak powiem, ekspertem w tej dziedzinie, ale nie wiem w którym momencie ludzkie gówno w lesie zostało nazwane papieżakiem.
0: Tak się mówi?
2: Tak.
0: Papieża?
2: Tak. Tak, wśród, nie wiem, no tutaj piję do ucztakowców szczególnie, tak, no, że w lesie są papieżaki, ale tak się właśnie mówi i nie wiem, absolutnie nie wiem, w którym momencie to się pojawiło. I tak się już mówiło w 2009, kiedy do mainstreamu jeszcze Czanmuwa za bardzo nie podeszła i nie mówiło się, że coś się od Jana Pawliło i tak dalej. Nie wiem, no ale... Może jakoś oddolnie. Papieżaki,
0: bo tam czasami skrawki papieru jeszcze mogą być poprzylepiane. Nie wiem, ale zostawmy może te tematy, bo wiesz co, faktycznie chyba za dużo o tym gadamy. I taka gościni, która miała przyjść, włączyła sobie i akurat tam było, wiesz, tu kupa gówno, potem to gówno radyjko, potem patrzyła na to logo i tak, wiesz...
2: Wiesz co, miałem tutaj na czekaj sobie, tylko otworzę komunikator. Znajomy mój, z którym gram sobie w gierki, wspominał podczas naszego, nie, to było między Nocnym Markiem a wczorajszą audycją, no i powiedział, no kurde, no ale przydałaby się jakaś taka audycja tematyczna, tak jak kiedyś robiłeś, a nie tylko o tym, że księża gwałcą dzieci. No i ja wtedy mu mówię, no to napisz list do episkopatu, żeby księża przestali jebać małe dzieci, no to wtedy nie ma o tym mówić, bo nie będziemy mieli o czym mówić.
0: Bardzo dobrze odpowiedziałeś. A Jacek dołączył do nas z Australii, witamy.
6: A witam was serdecznie, będę mówił trochę ciszej, bo nie chcę dziewczyn pobudzić, a u mnie już dochodzi w pół do trzeciej w nocy, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
2: Jest okej. Okay.
0: Całkiem nieźle i brzmisz bardzo seksownie z takim lekko ściszonym głosem, więc się...
6: Wiem, moja żona mówi to samo.
0: Więc na pewno się słuchaczki ucieszą.
6: Też tak myślę. Papieżaki, z tego co pamiętam, to wzięły się z władców much. To władcy much, tak mniej więcej około 2007 roku, pierwszy raz użyli słowa papieżak i to się było tego, że się przykrywa tą papieżem. Przepraszam, papierem.
0: Papieżem toaletowym.
6: No taka pomyłka. Właśnie, papierem się to przykrywa. A ja chciałem tak powiedzieć, że się dramatycznie kuźwa z wami nie zgadzam. I szczerze mówiąc, to co mówicie, to jak to mówią Anglosasi, breaks my heart, łamie mi serce.
0: A z czym?
6: Bo ja się nie zgadzam, że to jest gówno radyjko. Ja nie chcę, żeby to było gówno radyjko. Nie pozwalam na nazywanie tego gówno radyjka, bo to radyjko ma szansę być jednym z najlepszych radiów w naszym internecie. I nazywanie tego gówno radyjkiem albo na siłę ciągnięcie tego w dół, to jest straszny błąd.
2: Nie zgadzam się. Chyba nie słuchałeś wczorajszej audycji.
6: Słuchałem. Właśnie wyobraź sobie, że słuchałem, nawet próbowałem się dodzwonić. Chciałem zacząć mówić po angielsku, ale chłopaki byli tak pijani, że nie byli w stanie mnie odebrać, więc...
2: Krawiec był nieprzytomny. Nie mogliśmy nikogo dodać, bo Krawiec zrobił eksperyment. Krawiec, nie rób tego nigdy, proszę cię. Naprawdę, z serduszkiem na ręku, proszę cię, nie rób tego.
0: Tak, poszłem spać. No, w objęcia Morfeusza się udałem i chłopaki zostali sami i tak to jest właśnie, nie ma kota, to myszy harcują, niestety, albo jak to było, tak pracują szewcy, kiedy nie ma majstra, też był taki obraz znany, bardzo fajny zresztą. Kto to namalował, zaraz, niech sobie przypomnę.
2: Wiesz co, Jacku, tutaj myślę, że gówno radyjko jest... Tu też miałem kiedyś taką spinę z Krawcem, kiedy pierwszy raz nazwałem Nocne Radio gówno radyjkiem. To było na prywatnej rozmowie i też Krawiec się bardzo obruszył, a teraz z tego korzysta, dlatego że to jest pewna emanacja naszego dystansu do którego podchodzimy, tak? Jakim emanujemy w naszym podejściu do radia. Żeby to nie było spięcie dupy, tylko po prostu takie fajne sobie gadanie.
6: Słuchaj, ale a czytałeś na przykład krótką historię czasu? Tam to jest napisane naprawdę na lajcie, bez spiny, ale czy nazwałbyś tę książkę gówno książką? Albo gówno książką o fizyce? Bo ja nie, a ona jest napisana świetnie, bez spiny i tak jak ja sobie wyobrażam Nocne Radio. Ale ja bym nie nazwał w krótkiej historii czasu gówno książką.
0: Ale wiesz, no, ale wiesz co, Jacek? Bo ja też to Ewce tłumaczyłem, że to w sumie oznacza, nie że jest gówniane radio, tylko że jest takie malutkie gówienko, no, takie gówno radyjko, no, że po prostu inne, że nie jesteśmy Radiem Z czy RMF-em. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Nigdy tego nie odbierałem, że jakoś sobie tutaj, że uważamy, że to jest gówniane radio, bo też ciężko, żebyśmy sami o sobie tak mówili, że jesteśmy gówniani, nie? Poza tym o innych mediach też czasami tego typu mówimy gówno radyjka, w sensie, że słucha tego, wiesz, 5 osób na krzyż, no może trochę więcej, ale wiesz, o co chodzi, nie? Mała skala po prostu.
6: Nie, no jasne, ale szczerze mówiąc, to mnie cieszy te 2000 subów. Jeszcze chyba nawet nie miałem okazji wam pogratulować tych 2000 subów.
0: A, dziękuję.
6: Gratuluję serdecznie.
2: A, dziękujemy, winszujemy, tam jest link do Tip and Donation.
6: No ja już jestem na Patronie, więc chyba nie muszę się dodawać, słuchajcie, ale tak się pochwalę, ale pamiętacie RMF FM w latach 90? Pamiętacie Ujebała Misia Pszczoła? To było coś niesamowite.
0: A, było, no.
6: Pamiętacie?
2: Oż ty, kurwa, mnie woła.
0: Tak, było, no.
6: To był świetny dżingiel puszczony na Sylwestra i w porównaniu z jedynką na przykład, czy trójką nawet osławioną, to wtedy RMF też można by tak nazwać, prawda? Że to było takie nalajcie i w ogóle. Mm. Ale to jeżeli w ten sposób ma być nocne radio, to ja się zapisuję, to jak najbardziej. Bo słuchałem sobie ostatnio kontestacji starych nagrań z 2011-2012 roku i szczerze mówiąc, to, co się stało z kontestacją teraz, to jest smutna rzecz. I nocne radio to chyba, no może się jeszcze podniesie, zobaczymy, ale nocne radio to jest jedno z ostatnich mediów w internecie, które mi się podoba, bo ja jakoś w NK-go nie jestem w stanie się wkręcić.
0: No, co kto lubi, nie? Są też tacy, którzy w nas się nie są w stanie wkręcić, też się takie osoby zdarzają. To są takie osoby, zwykle zauważyłem, nie chcę tu nikomu umniejszać, no może mają po prostu inne oczekiwania, trochę, co to za głupoty, przepraszam bardzo, to ma być audycja. Proszę bardzo, zero kultury. Zdaje się, że padło to słowo na D, przepraszam, ja nie będę powtarzał. Mówię stanowcze nie i odchodzę po angielsku. Dziękuję bardzo. Takie, wiesz, osoby kulturalne tutaj, są mi tacy. A co do w ogóle dżingli RMF-u, to jeszcze był jeden bardzo kontrowersyjny, chyba nawet bardziej kontrowersyjny dżingiel, który potem zniknął w tajemniczych okolicznościach, wywołał aferkę taką i to było coś w stylu: radio, które kochać, i RMF FM.
6: Tego nie pamiętam, nie słyszałem, że to z papieża nawet zrobili dżingla. No cóż, myślę, że papież by się nie obraził, szczerze mówiąc. Ja myślę, że spina o papieżu jest dużo większa niż papież miał na swój własny temat. To jako katolik mogę tak się wypowiedzieć.
2: Gdyby Jan Paweł II spojrzał na ziemię polską, ile tutaj jest pomników, to by po prostu tak zasłonił sobie ręką twarz i stwierdził: o kurwa, o chuj wam chodzi.
6: Obawiam się, że masz rację. Myślę, że tak by to wyglądało. Nawet mógłby się trochę zdenerwować, jakby to
2: wiesz,
6: zobaczył,
2: już,
6: ale...
2: Naprawdę pomijając te wszystkie jego przywary, do których często się odwołujemy, no to tak jak tutaj dzisiaj się pojawiło na czacie, gdzie wkleiłem właśnie w odpowiedzi na to, czy dzisiaj będzie jakaś audycja, klip z Janem Pawłem II w programie Ziarno, gdzie mówi: nie wiem. I tak chwilę potem, kiedy trochę się dyskusja na czacie rozkręciła, to był naprawdę jedyny papież, który przez ostatnie 2000 lat powiedział: nie wiem.
0: Dokładnie.
6: A to nie było wtedy, jak zapytali, jak mu smakuje jakaś coś tam?
2: Guma turbo.
6: No właśnie.
0: Nie, to było, czy on zna... to właśnie chyba wtedy nie chodziło, czy żuł gumę turbo, tylko czy on coś tam słyszał. Dziwne te pytania mu zadawali. To jakaś krypciocha. Ja myślę, że producent tej tureckiej gumy turbo nieźle zabulił za taką reklamę. Guma, szkoda, że się go nie spytali. A czy papież używa nowego iPhone'a X2 520 GTX?
2: Wtedy nie było iPhone'ów.
0: A papież tak wyciąga z zapazuchy: tak, zawsze go ze sobą noszę.
2: Jeszcze ja.
6: <grym
0: Ale co?
6: Słuchajcie, ja się będę żegnał.
0: Dobra.
6: Ale no, mam tylko takie pytanie, czy ta audycja spadła z rowerka z YouTube'a nocna dzisiaj, bo tak, wasze życzenie, czy...
2: Na, to znaczy, doszły do nas słuchy, że powinniśmy ją zdjąć z rowerka. Przesłuchaliśmy, stwierdziliśmy, że jednak będzie lepiej, jeżeli ją zdejmiemy. No, więc no, niestety. Może jakiś wycinek trafi do premium. Ten jakiś taki wcześniejszy, pierwszy, ale to muszę sobie pociąć, odsłuchać. To chwilkę zajmie. Także, także tam się spodziewaj gdzieś, nie wiem, może we wtorek.
0: Słuchajcie, wy pip, ja was pip i was potem pip, ale za adres dajcie to pip, was pip, pip, pip, pip, pip, pip.
2: Ty, ale to by było zajebiste, tak sobie wrzucam, nie? Sobie słuchasz, widzi, nie? 11 godzin, nie? I sobie tam włącza do odsłuchu, tak wiesz, żeby sobie, tak jak ja lubię słuchać sobie jakichś podcastów, nie? Tak do spania i wiesz, i tak sobie słucha, tutaj fajne rozmowy i tak dalej, krawiec idzie spać, jeszcze, krawiec idzie spać, tak? Jeszcze mniej więcej są fajne rozmowy, tak? A potem jest takie...
6: Grzesiek z UK, ten od pizzy mówiący po angielsku, to się po prostu aż prosi na dżingla. To się prosi, żeby to pociąć, zrobić z tego dżingiel. No błaga, bo ja to zrobię, jakby tego nie zrobicie.
0: No róbcie, twórczość radosna, niech będzie.
2: No myślę, że z Bartka byśmy dużo więcej dżingli dzisiaj wykrzesali.
0: W ogóle to no, radio to jest jeden wielki dżingiel. A z papieżem to się w ogóle, no... To był chyba najbardziej wesoły, taki zdystansowany papież.
2: A Franciszek?
0: Ale Jan Paweł II był pierwszy taki luzak i jeszcze...
2: Nie, on był drugi.
0: Drugi. Ale to był pierwszy, on, mimo że był drugi, to był pierwszy, który się nie kazał wozić w lektyce. Ja to bardzo szanuję. Tylko miał samochodzik elektryczny.
6: Ale o papieżu brakuje jakiegoś takiego opracowania, które nie jest napisane na kolanach. Gdzieś jakieś jakąś książkę, która była mówiła o wadach, zaletach, co zrobił dobrze, co zrobił źle. Ja szukałem, nie znalazłem.
2: Wiesz, faktycznie jestem bardzo poważny problem, bo sam ostatnio napotkałem się na opracowanie, które opowiadało o memetyfikacji Jana Pawła II, gdzie było to jakoś tam całkiem rzetelnie opisane, w jaki sposób to powstało, w jaki sposób cenzopapa powstała, ale tak, żeby podejść do tego na luzie, ze spokojem, no to chyba nie, więc może praca profesorska się szykuje dla ciebie.
6: Dziękuję bardzo, ale z teologii to słaby jestem, mówiąc szczerze. Słuchajcie, ja się będę żegnał, bo czas się kłaść spać, pisałem kod do 2:30, chyba czas na mnie.
7: Ja mam pytanie jeszcze do ciebie, znaczy pytanie, stwierdzenie. Ja ci dam, kurwa, dżingla. Zapomnij, z pamięci nie było żadnej audycji i niech tak zostanie. Dziękuję.
6: Skąd wiesz, że nic nie zrobił?
7: Przepraszam za to ciebie i Krawca, Potrzebę i wszystkich tutaj słuchaczy.
0: Oj tam, nie
7: ja
0: ma...
7: Nami słuchaczy.
0: Nie za bardzo. Dobrze
7: było
0: jest.
7: Żałosne i żałosne po prostu.
0: Kto z nas nie był kilka razy w życiu żałosny, niech pierwszy co zrobi? Niech pierwszy ściągnie majtki. No, przykład, macie właśnie, jak można być żałosnym, zepsuć moją piękną audycję, zbekał się troll. To są wściekłe ataki, dodajemy.
2: A ja tutaj
0: podaję jego numer telefonu. Podaję jego numer telefonu.
2: 666 666 666. Ale tutaj akurat, bo doszło do pewnej dziwnej sytuacji, skoro już Grześku jesteś na antenie, no ja chciałbym cię przeprosić, że wbiłem cię na minę, ponieważ no też sobie trochę wypiłem, jak to w piątek wieczorem bywa. Jak to w sobotę wieczorem bywa, więc nie długo sobie tutaj. No właśnie, więc wbiłem cię na minę, ale krawiec mnie najpierw wbił na minę, więc tego przeproś może, co? Bo tak tylko tę minę przełożyłem.
0: Nie przeproszę! Ale co by nie mówić, to zostawiliśmy cię, Grzesiek, z bardzo trudnym zawodnikiem i wiesz, a jakoś tam dałeś radę, nie? Więc...
2: No właśnie, kurde, on zajebiście dał radę moderacyjnie, kawał dobrej roboty zrobił.
7: Wódki nie piłem od dłuższego czasu i sobie zaaplikowałem tęże wódkę w postaci ginu z Lidla. Niemiecka, nie picie niemieckiego ginu.
0: Z Lidla.
7: Z Lidla. I po prostu odłączyło mi mózgownicę od języka i nie, na co dzień jestem taki wulgarny, absolutnie. Jak włączyłem sobie, o kurwa, potem na drugi dzień, znaczy dzisiaj rano, no to byłem w szoku. Nie wiem, coś mi odwaliło po prostu. I łeb i... No dobra, nie chcę ciągnąć tematu, przepraszam, że musieliście to słuchać. Nie musieliście, ale że ktokolwiek to słuchał. Sorry.
6: A ja wam obiecuję, że kiedyś zrobię audycję z Bartłomiejem po angielsku. Zweryfikujemy państwo. No, trzymajcie się. Na razie.
0: Cześć, cześć.
7: Trzymajcie się.
0: Hej, hej. Shut the fuck up, man, you fucking asshole. Fuck you too, man. Tak, bardzo dobry angielski.
2: Czekaj, sobie tylko otworzę Gmaila, bo tutaj jakiś czas temu sobie poprosiłem Jacka o jego pracę doktorską. PhD Jacek, o. No i tutaj wszystko ładnie, pięknie, po angielsku. Compressed sensing methods in radio receivers exposed to noise and interference. A potem sobie tak przeglądam English abstract, spokojnie, a potem... Dansk Abstrak. Czekaj, sobie tutaj zoomuję, bo nie widzę tych wszystkich dziwnych literek. No. I tiden serwi dramatisk stinging i tradles drata trafik osigente anatal mobile radio transceviere sasom bluetooth wifi or LTE. Tradili se nawet... Jezus, co to kurwa za liter. Bliver mere robuste ok overforer datararer manage gange hojere et endar muglit nur fur folge nur fur deutschen. Kurde.
0: Hojere.
2: Chodzi w tym języku.
0: Hojere anus revisalis. No.
2: In mitten af 2000 Erne opost enne metode til signal malinger calcet compressive sensing. Compressive sensing et mathematisk va... Kurwa za liter, co? Jezu, kurwa.
7: Guys, I need to go to another store to pick up ice creams. Także na razie, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, hej, hej. Na czacie pytanie, Mark pyta, witam i mam pytanie, jak się zwracać do prowadzącego tej audycji? Mistrzu, mistrzu cudnie zbudowany, można się zwracać.
2: Nie, może zdradziecka mordo. ten, zdradziecka morda, co tam jeszcze było? Chamska hołota, a chamska hołota to jest ten, to jest nocny Marek.
0: Chamska hołoto, o, też można. Albo mutancie wieloowocowy, też można się tak zwracać. A do potrzeby możecie się zwracać per ty, tak po prostu. Ty, tam coś tego i co tam ty tego, no. To tak możecie do niego. Nie, tak naprawdę to zwracajcie się do niego cyborgu 19. A do mnie krawcze przewspaniały...
2: Nie, brr, słuchaj, to jest zajebiste. Jeżeli by się zwracać do rozmówcy...
0: Pan Pan...
2: Doktor Yry.
0: Doktor Y. No, doktor... A doktor Yry został nominowany, wiesz, przez właściwie Bartosza Walaszka. No, ustami Spacona. Nominował doktora Iri. Ciekawe, czy no, mówimy oczywiście o 16 Challenge, tak? O tym rapowym challenge'u. No ciekawe, czy już doktor Iri coś nagrał. To jest fajna postać, ten doktor Iri. To jest on tak trochę gdzieś tam zawsze w tle, z boczku, ale pojawia się razem z ekipą Kazika często. W ZF Skurczu występował, tak? Więc kto wie, ten wie. No, taka trochę kultowa dla niektórych postać.
2: Boczkiem, drobnym kroczkiem. No, mi się wydaje, że to ktoś w komentarzach gdzieś zaznaczył, że właściwością Nocnego Radia i jego niszowości jest to, że nikt nas jeszcze nie nominował.
0: Właśnie, no i to właśnie, bo jesteśmy gównoradyjkiem, no. I każdy nie chce dotykać tego gównoradyjka. Się boi, że się ubrudzi.
2: Ty, ale przysięgam z ręką na sercu, że jeżeli zostanę nominowany, nagram, naprawdę nagram, z ręką na sercu i na moich klawiszach pięknych, zasponsorowanych, zdaną się przez swoją drogą, bardzo dziękuję, nagram i nominuję Ewę Lipkę.
0: A co tu za jakieś plotki na nasz temat? Porzucił krawiec dziecko, potrzeba nie chciał go, to podrzucił Grzesiowi, jak cygan. No co wy tutaj, nie, nic nie wiem o żadnych dzieciach, a ty masz jakieś?
2: No w sensie, nie mam, ale chodzi o audycję. Poszedłeś spać.
0: Aha, o audycję.
2: Ty mendo pijacka.
0: Nie załapałem. Poszedłeś spać
2: i ogółem mi się wydaje, że on to jest taki logista. No.
0: O, znów zaczyna. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia.
2: Że ja pozbyć się krawca? A ja się pozbyłem krawca już ze dwa razy, a jak cię pozbędę, to się nie pozbierasz. O.

0: Osta i pisze, że jest doskonałe połączenie i zaraz zobaczymy, czy ten głupi YouTube sobie dobra, działa. Dobra.
1: 133 wyświetlenia już.
0: No, działa, dobra. Teraz działa, ale nikt nas nie ogląda pewnie, bo spadliśmy. Także jeszcze raz witamy. No,
1: do etamu w tym czasie. Tak. W ogóle, Błażej, co tam u ciebie słychać? Jak ci minął tydzień?
0: Skąd to pytanie?
1: Zaczynamy od nowa, to wiesz.
0: Tak, zaczynamy od nowa. Był reset. Tak. Niemiecka firma telekomunikacyjna. Nie, to brytyjska firma telekomunikacyjna pod tytułem, jak to się nazywa, Vodafone nie staje na wysokości zadania. I jakoś nie dostarcza za dobrego neta, także to.
1: Niemcy mają problemy z potencją, tak?
0: No, w tym stylu.
1: Jeszcze sobie. Zaspokajają swoich klientów.
0: Wziąłem, zresetowałem sobie mapkę, by zobaczyć, czy jakiś stan nie przybył panu Bidenowi, ale nie przybył żaden stan. Także, no...
1: Trumpowi też nic nie przybyło. Wiesz, mogło też w drugą stronę to pójść.
0: Także tak, Stany Zjednoczone to jest coś takiego, jest to taka sobie federacja państw, tak jak Niemcy, bo w Niemczech też każdy land ma swoją policję, ma swój rząd, ma swoich ministrów, ma swojego prezydenta nawet, który się nazywa minister prezydent. No, w Stanach to są gubernatorzy. No, kolega Etam się tu ten. No, Skype się teraz zawiesił, dobra. A wezmę go tam.
1: Może no to im... tak Etam dzwoni. Skype się zawiesza.
0: No. No i te Stany tutaj mają każdy też gubernatora. No i on sobie wybierają tego prezydenta federalnego. I o ile w Niemczech ten prezydent federalny jest wybierany przez połączone izby parlamentu, czyli Bundestag i Bundesrat, to w Ameryce jest on wybierany przez tak zwanych elektorów, czyli takim system, jak to w Libii był. Wiesz, jaki był system demokracji w Libii?
1: No, jeżeli był taki sam jak w Stanach Zjednoczonych i Stany tam zainterweniowały, to kto zainterweniuje u samych Stanów?
0: No właśnie, zainterweniowały nieść demokrację do Libii, podczas gdy libijski system wyborczy był podobny, gdyż tam się zbierały właśnie takie tam plemiona i one wybierały swoich delegatów, albo można powiedzieć, że w Związku Radzieckim podobna była demokracja jak w Stanach, też się zbierały rady robotnicze, wybierały delegatów, którzy ci delegaci dostawali jakieś tam polecenie głosowania i wysyłały ich oczko wyżej. I tutaj sobie Stany Zjednoczone też w każdym stanie wybierają takich delegatów, którzy...
1: Podobnie było w średniowieczu w Polsce, kiedy, nie wiem, kilku tam szlachciców czy coś tam oddelegowywało jakiegoś swojego innego szlachcica i on sobie jechał i
0: no. I każdy stan właśnie tam sobie...
1: Bo nie musiało być tak, że 100 tysięcy szlachty się zjeżdżało na Sejm Wielki czy tam inny Sejm, tylko tam jacyś delegaci z konkretnego rejonu, gdzie tam postalali.
0: A co to są szable w ogóle? Bo ktoś napisał, że spada do szabel.
1: Szable to jest inny kanał, 12 tysięcy szabel. Taki szurski straszny.
0: Aha, że też tam wszędzie spiski i coś dalej.
1: Cały czas spiski.
0: A ja za te spiski nas wykończę.
2: To szurski.
1: Szurski, okropnie, zgadza się.
2: No, ale nawet polityka w Stanach jest szurska teraz, jak widzicie. No.
0: No tylko dokończę, bo tam w Stanach to się ludzie nie głosują na prezydenta ogólnie. To nie jest tak, że tam się głosuje na jednego, drugiego kandydata, tam się głosuje na elektora, czyli tego delegata. I jak się wybierze delegata, który ma przykazanie głosowania na Trumpa, to on zagłosuje na Trumpa, a jak na Bidena, to na Bidena. I o to chodzi, że tam jak większość tych, no w jakimś stanie zostanie większość na tych elektorów głosów, którzy mają głosowanie na Trumpa, to wszyscy dostają zadanie na niego zagłosować i jadą sobie na to zebranie i wybierają.
1: Zgadza się, ale mają też możliwość zagłosowania w inny sposób. Co prawda zdarza się to bardzo rzadko, ale jest taka możliwość.
0: Jest taka możliwość, bo nie głosują na kandydata, tylko właśnie na elektora, który tam sobie wyjeżdża. Ciekawe, co tak.
1: A elektor nie jest jakąś zaprogramowaną maszynką, tylko też jest człowiekiem i może się nie zgodzić i zagłosować sobie inaczej, albo może przyjąć jakąś korzyść i zagłosować inaczej.
0: No, wiem, że były takie nadzieje. Były takie nadzieje w poprzednich wyborach, że tam się którzy się ten.
1: Przekupieni zostali?
0: Tak, nie, że tam się wiesz, zbuntują i nie zagłosują na tylko Trumpa elektorzy, ale tak nie wyszło. Bo myślę, że Trump to w ogóle wybór samego Trumpa na prezydenta to było coś takiego jak wybór hymnu Euro 2012 w Polsce.

0: No nie, chyba nie. Chyba mniej to popierdolone jednak było. To było bardziej ekscentryczne, ale mniej popierdolone.
1: Nie no, w sensie wiesz, a zróbmy sobie jaja, zagłosujmy na tego Palanta. I se ludzie zrobili
0: A
1: jaja.
0: czy ja pierwszą kadencję Trumpa to w sumie przyjąłem tak nawet z optymizmem. Tak, bo spodziewałem się jakichś, powiedzmy, nie wiem, pozytywnych w sumie zmian, chociaż tak naprawdę w jaki to sposób może Polskę dotknąć, czy to będzie Biden, czy Trump.
2: Trochę już dotknęło, kochany.
0: No w jaki sposób? Weź
2: No
0: pod uwagę
2: wejdź na
0: wszystko.
2: newsa i zobacz, że przecież jak usłyszeli, że podobno wygrał Biden, tak, to już jest news na jednym z portali, już teraz nie pamiętam którym, że już połowa tam
1: Widowcą
2: jedna trzecia
1: niemieckie to.
2: posłów PiS chce wystąpić z PiS, nie? Przecież oni grali wyłącznie pod
0: No
2: jedną
0: dobrze,
2: partią.
0: wystąpią i co pójdą, gdzie zrobią? Znaczy, gdzie
2: Nie
0: pójdą sobie?
2: wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja się już przestałem dawno przejmować polityką,
0: Widzisz,
2: natomiast
0: ale to dotyka ich, naszej
2: powiem wam
0: tam
2: takie trzy
0: polityków, a chodzi o
2: scenariusze.
0: Polskę, jak to na Polskę wpłynie.
2: Powiem wam takie trzy scenariusze, jakie będą w Stanach. Otóż wygra te wybory jednak Trump, a nie Biden. To
0: Mamy
2: bo.
0: coraz mniejsze szanse na to, no ale.
2: Znaczy, nie. Będzie to bardzo długo trwało, będą procesy i tak dalej, bo to jest jednak troszeczkę inna kultura u nich, jeżeli chodzi o te sprawy.
0: No, Trump sobie
2: Albo
0: przygotował
2: wygra
0: Sąd
2: Biden
0: Najwyższy.
2: i będzie przez parę tygodni, może miesięcy prezydentem, a następnie po prostu coś tam się wydarzy, tak? I trzecia możliwość to jest taka, że będziemy mieć do czynienia z drugą wojną secesyjną. To i na tym skorzysta drugi hegemon, czyli państwo środka, tak? No i w sumie nie wiem, czy to nie będzie lepsze rozwiązanie. Ja szczerze mówiąc jestem takim przekornym człowiekiem, bo oczywiście jako rozsądniak to wolałbym, żeby Trump został tym prezydentem tam w Stanach. Natomiast mówiąc szczerze, to ciekaw jestem, co by się działo, jak rzeczywiście ten Biden zostanie, bo ja myślę, że to będzie koniec Stanów Zjednoczonych. To będą ostatnie wybory w USA, jakie znamy, będą dwa państwa.
0: No,
2: Tu będziemy mieli znowu Konfederację i Unię, tak?
0: trochę tam etam przyszurałeś za bardzo, tak fantazja ci poniosła. Znaczy, zgodzę się z tobą na pewno, że jeżeli wygra Biden, to na tym bardzo Chiny zyskają, bo po prostu zamieszanie w Stanach to jest korzyść dla Chin idąca sama z
1: Ale
0: siebie, przez siebie.
1: specjalnie zajrzałem sobie na stronę TVP Info, żeby zobaczyć, jak tam buldupy. I faktycznie jest dwa pierwsze tytuły, to jest nieprawidłowości w stanie Wisconsin. Republikanie reagują, a drugi Arizona jednak dla Trumpa doszło do błędu w liczeniu głosów. Także
2: Słuchajcie, to nie są
0: także
2: żarty.
0: już się pali w gaciach, tak?
2: O 6 rano pojawiły się nagle dodatkowe, tam chyba 200 czy 100, 170 tysięcy głosów. Skądś się znalazły z korespondencyjnych wyborów i uwaga, wszystkie co do jednego były na Bidena. To jest fizycznie niemożliwe, statystycznie niemożliwe. Także z całą pewnością będzie wokół tego zamieszanie i teraz media światowe, a szczególnie dziennik telewizyjny będzie żył tym po prostu, bo to wiadomo, że będą tym żyli teraz. Będzie kolejny temat, który tym razem przykryje protesty kobiet i wiadomo, nasze sprawy związane z obostrzeniami i tak dalej. W międzyczasie prezydent w ogóle, jak wszyscy w ogóle nie zauważyli, że prezydent podpisał ustawę, która w zasadzie odbiera prawa człowieka, a nie ma prawa takiej ustawy podpisać, bo Deklaracja Praw Człowieka jest przez Polskę ratyfikowana, no i nie może być przymusu szczepień czy przymusu jakichś zabiegów albo podawania leków, tak? A to wszystko jest w tej ustawie.
1: Oj, to chyba
2: Więc.
1: dawien, dawna, tam. Przecież szczepienia są obowiązkowe w
2: No
1: Polsce
2: nie do końca.
1: od bardzo dawna.
2: Nie do końca tak jest. Natomiast najwyższym aktem trzeba pamiętać, pamiętajcie o tym, gdy was ktoś przymuszał, jest Deklaracja Praw Człowieka i możecie się bronić wszelkimi dostępnymi środkami. Prawo międzynarodowe wam na to zezwala, także. Chociaż nie ma czegoś takiego jak prawo międzynarodowe, jak już kiedyś mówiłem, jest tylko zbiór pewnych zasad, deklaracji, tych deklaracji i jakichś tam podpisanych konwencji, tak? Natomiast faktem jest, że to gwałci zdecydowanie. Ja sobie zadałem trud i przeczytałem najważniejsze postulaty tego, co tam było w tej ustawie i powiem szczerze, że jestem zszokowany, że prezydent, no bo to grozi mu w tym momencie Trybunał Haski, tak? No. nie mówię o tym
0: policzkom.
2: Nie, no Dudzie w tym przypadku.
0: Ale to odbiegamy od tematu, o Stanach mieliśmy rozmawiać.
2: Kogo ja wiem, że odbiegamy.
0: Duda został pół roku temu, czy rok temu wybrany. Jeszcze
2: ale słuchajcie, słuchajcie, no czy to wszystko nie jest jakimś żartem? No przecież to zdajmy sobie sprawę, że demokracja jest żartem. No musi być jakiś el komendant, który tym wszystkim włada, tak? No ja pamiętam doskonale stan wojenny, No tak, no ale Kaczyński, umówmy się szczerze, no ludzie mawiają, że on dzierży władzę, tak, ale mawiają, to jest na tej zasadzie, jakby mawiali, że za Piłsudskiego, no to Kasztanka, czy jak to tam, tylko marszałka, ten konik tam rządzi, tak, no to jest na tej zasadzie, tak. Jaruzelski powiedział, ja tu rządzę i puknął pięścią w stół i było wiadomo, kto jest odpowiedzialny, natomiast my w tej chwili tak na dobrą sprawę nie wiemy, no bo szefem Kaczyńskiego jest w tej chwili prezes Rady Ministrów, bo on jest wice tylko, tak? Super, jak to mówią, super minister. Ja się śmiać chcę, bo on powinien nosić takie S pod garniturem, taką, wiecie, niebieską koszulkę z czerwonym S-kiem. Czy tam żółtym, jak się powiem. No takiego, z takiego Supermana, nie? Że jest super
0: ten... Produkcji Hugo Bossa, tak?
2: No, może być.
0: Wiesz, Hugo Boss produkował mundury dla Niemców, dla Wehrmachtu.
2: Ja w każdym razie, panowie, idę z duchem czasu i już wyprzedzam nawet ten czas i oświadczam wszystkim solennie, że zapuszczam sobie taką piękną, marksistowsko, leninowsko, patyjomkinowską brodę aż po klatę.
0: Taką jak Szymon w swojej idei, tak?
2: Tak, będę sobie rozczesywał ją na boki, już mam nawet czapeczkę taką El Comendante, jeszcze szukam tylko gwiazdki takiej fajnej.
0: Znaczy Guevara się zrób, to jest trochę prościej, mniej trzeba dbać.
2: Tak. Już tutaj nawet znalazłem sklep, gdzie są cygara, także cygaro sobie też takie do połowy...
3: Moja miniaturka na Skype'ie, to chyba z Morawy.
0: Ale coś w tym jest, że jest w tym trochę prawdy, co mówisz, bo rządy takie autorytarne, despotyczne, to przynajmniej wiadomo, kto rządzi, gdzie jest czyje miejsce i jeżeli ktoś popełni błąd, to wiadomo, kogo winić. Ale to w sumie chyba na tym się kończą chyba plusy tych rządów.
2: Oczywiście, no widzisz, ja na przykład, jako już taki no, człowiek, który ma te swoje lata, tak ja bym chciał wiedzieć, to jest tak jak z meczem, tak? Idę na mecz piłkarski. Jeżeli ja będę znał wynik przed tym meczem, albo na przykład pod kogo będą grać, tak żebym mógł trafić w totka piłkarskiego, był kiedyś taki mecz Pogonia ŁKS. Ja idąc na ten mecz wiedziałem, że ŁKS-owi potrzebne są punkty i wiedziałem, że on wygra i wygrał. No to mnie nie interesuje to, kto wygra tak naprawdę. Ja chcę idąc na mecz mieć tą taką gęsią skórkę, kto wygra, tak? Rzeczy nie znać wyniku tego meczu, nie? To jest dla mnie istotne, żeby gra była uczciwa. A to, kto wygra, to jest drugoplanowa sprawa, nie? W tym przypadku.
0: No ale to w meczu, a w polityce, czy kto wygra jest drugoplanową sprawą?
3: Właśnie, a jak myślicie...
0: Bo... To jak jest drugoplanową sprawą, no to po co w ogóle dzisiaj rozmawiamy? Czy Trump, czy Biden? Po co w ogóle się toczą jakiekolwiek kampanie wyborcze? Nie wiem, rzucić...
3: No dobra, takie...
0: Cholera organizować jakieś wybory, debaty.
1: Bo odchodzimy. Takie pytanko tutaj do drogich moich adwersarzy, bo Trump jest znanym człowiekiem, który ma wielkie ego. Ego jak stąd do Stanów. I sobie pomyślcie, że on właśnie przegrywa z Bidenem. A Biden to jest takie ciężko scharakteryzować, ale raczej takie no... Kandydat z braku laku wystawiony, taki nic, taki bezpłciowy, taki w ogóle, wiesz, głosować na niego to jak na nikogo, takie no i...
0: Zgadza się z tym, ale problem polega na tym, że ludzie są wściekli i po prostu głosują na byle kogo, kogo im wystawili, w tym przypadku Bidena, tylko po to, aby zagłosować przeciwko Trumpowi. Co w moim osobistym zdaniem jest najgorszym, kurwa, rozwiązaniem, jakie można podjąć.
3: Ale jak to...
0: Na byle kogo, aby przeciwko.
3: Ale jak to Trump? Czy się załamie? Czy odejdzie?
0: Trump się załamie? No nie wiem. Trump myślę będzie toczył wojenkę w swoim
3: rodzaju. Przegrać...
0: Będzie miał jeszcze na to jakiś czas, chyba do marca przyszłego roku, tak?
2: Tak, około 3 miesięcy, jeszcze 4 nawet.
0: A przygotował sobie pod to trybunał, osadził sobie swoich sędziów, 3 w tym w ostatnim czasie, takich stricte pod siebie. Będzie miał ku temu narzędzia, żeby się, wiesz...
2: No, poza tym do zaprzysiężenia zawsze pamiętać trzeba, że do zaprzysiężenia nowego prezydenta może użyć armii, więc... Bo to jest jednak system prezydencki.
0: A druga sprawa, że też zaprzysięża i chyba i dokonuje tego zaprzysiężenia i tak dalej. Właśnie, nie wiem, czy Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy w Stanach, coś takiego, tam odpowiednik. A tam siedzą praktycznie w tej chwili sami ludzie Trumpa. Tam jest stosunek chyba 7 do 4, czy 7, czy 8 do 5, jakoś tak...
3: No właśnie, jakby nie odpuścił, czy to by był już koniec Stanów? Bo jednak, no jednak ma niesamowicie wielki negatywny elektorat.
0: Bo pytanie, jak duża jest ta armia federalna? Czy na przykład takie bogate Stany jak, nie wiem, Kalifornia, czy nie mają czasem silniejszej armii?
2: Wiecie co, powiem wam, że tak może być, że są Stany, które rzeczywiście mają tą tak zwaną milicję, nawet to jest w takim filmie Revolution pokazane bardzo fajnie, chociaż to jest fantastyka naukowa bardziej niż ten, znaczy taki science fiction, tak, ale powiem wam, że ja bym się wcale nie zdziwił, jeśli by Stany zostały rozdarte po prostu, może nie tak jak to było kiedyś północ-południe, tak, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby jakąś taką sytuację byśmy mieli, nie? My żyjemy
0: w... Może nie tyle, co się rozerwą, co zluźnią te powiązania federacyjne i powiedzmy zbliżą się bardziej wyglądem do Unii Europejskiej.
3: Ja myślę, że raczej Trump w takiej wojence wygrał, bo no jednak jego zwolennicy to jest kupa tych redneków, którzy tam mają tej broni poukrywanej, lubią tą broń, łażą z tą bronią, lubią strzelać sobie.
2: Słuchajcie, to jest takie science fiction.
0: W dłuższej perspektywie czasu być może by wygrał, ale do jakich by to zniszczeń doprowadziło? Czy w
3: tym powiem,
0: czasie
3: że tu mam...
0: Stanów nie zostałoby kraj trzeciego świata?
3: Moi
2: słuchajcie, kraj, to już jest kraj trzeciego śmiechy, świata. Hechy, ale wspomnijcie moje słowo, gdyby do czegoś takiego doszło, żeby tam było rzeczywiście jakaś taka zawierucha, że z użyciem wojska, czy jakiś tam, powiedzmy, bo tam są też takie jakieś femy, nie femy, takie jakieś dodatkowe zbrojne te, sorry, to były obozy, z czymś mi się pomyliło, z takimi prywatnymi armiami. W każdym razie, no wiecie, o co chodzi. Ja jestem prawie pewien, że nasza ukochana władzunia posłałaby do Ameryki wojsko. Zobaczycie, że tak by było. Nie wiem, może to by było symboliczne, jakaś jedna fregata z 200 żołnierzy, ale na pewno byśmy się przyłączyli. To jest więcej niż pewne.
3: No, ale koledzy mi to opowiadali z pracy, którzy mają rodzinę w Stanach. No, Niemcy, dużo Niemców ma rodzinę w Stanach, bo to dużo jest jednak w Ameryce ludzi niemieckiego.
0: No, słyszałem, że w ogóle niewiele brakowało, żeby niemiecki jednak był językiem urzędowym.
3: Tak, tak, bo jednak nie wiem, czy wiecie, ale większość ludzi w Stanach właśnie pochodzi nie z Wielkiej Brytanii, a z Niemiec.
0: I z Irlandii, i Włoch.
3: Tak. Z, Anglicy są w
0: mniejszości. Anglia jest trzecia, czwarta lub piąta.
3: Tak, a pierwsze są Niemcy, także to taka ciekawostka. No i opowiadali mi, że tam w niektórych właśnie, bo niektórzy tam żyją w takich właśnie strasznie rednekowych dzielnicach, że na właśnie wejściu do lokali wyborczych sobie stali tacy panowie z brodami, z flagami Konfederacji oczywiście i z długą bronią sobie pilnowali lokali wyborczych. Także to i mówią, mówi, no obrazy, jak zdjęcia przysłała, mówi mi moja ciotka czy tamtego, mówi lata 30 w Niemczech, jak to SA było, nie? Te bojówki SA i też tam jakby wybory to pilnowały lokali wyborczych. Także trochę straszno.
2: No cóż, ale powiem wam szczerze, ja się nie zdziwię, jeśli oglądamy koniec Stanów Zjednoczonych, tak samo jakbyście się dziwili na pewno, gdyby wam rok temu ktoś powiedział, że będzie taka sytuacja, jak jest w tej chwili w Polsce, nie? Wszystko jest możliwe. W tych czasach po prostu okazuje się, że każda rzecz, która nam nie przychodziła jeszcze rok temu do głowy, jest jak najbardziej możliwa. Żyjemy w czasach zupełnych absurdów i rzeczy całkowicie niestabilnych, tak? A to wszystko przez to, że nie było większej wojny przez długi czas. No niestety ludzie się rozbrykali od tego dobrobytu, nie?

0: Zadzwonił
1: widzę.
0: ktoś, zwolennik Trumpa najlepiej, bo my tutaj, no nie wiem, Zmora, jesteś zwolennikiem Trumpa? Jakimś tam szczególnym? Bo jeszcze o to ci się nie pytałem właśnie, czy jesteś zwolennikiem Trumpa? Zmora,
1: Słucham?
0: czy jesteś zwolennikiem Trumpa?
1: Ja mam bardzo ambiwalentne podejście do tego,
0: Nie, bo mówię, żeby jakiś
1: ale
0: zadzwonił tutaj zwolennik Trumpa. Czemu nie? Który się
1: znaczy,
0: nie wstydzi tego, taki, który się tego nie wstydzi.
1: nawiązując do początku trochę naszej rozmowy, gdzie stwierdziłeś, że jednak jakiś zastój i tak dalej jest konserwatyzm, że jest jakimś tam prekursorem zastoju. No to pod tym względem jednak wydaje mi się, że lepiej, żeby stabilne dwie kadencje sobie odpierdolił Trump, niż żeby to się zmieniało w tej chwili i destabilizowało w sumie wszystko, wybierając Bidena.
0: Tylko pytanie, czy coś, co jest złe dla Stanów, nie jest czasem dobre dla świata, bo im dłużej Stany są zajęte samym sobą, no to może ich mniej bombowców lata po świecie i to może troszeczkę lepiej dla
1: No
0: różnych
1: dobra, ale
0: rzeczy.
1: zwróć uwagę na to, że ten cały niedobry Trump to jest chyba pierwszy prezydent, który wycofuje wojska z różnych miejsc, tak jak na przykład Bliski Wschód czy Niemcy. Fakt, że tam z Niemiec trochę ich przesunął, powiedzmy, trochę do nas, zaczął, powiedzmy, nas okupować tam w cudzysłowie, ale doprowadza do jakiegoś załagodzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie na przykład jego poprzednicy typu Obama czy Bush napierdalali się w Afganistanie i w Iraku dobrych kilkanaście lat i nie mieli zamiaru w ogóle kończyć.
0: Nie, no to ja też jak najbardziej uważam, że
1: Także czy wybór
0: wybór Trumpa.
1: Bidena i zajęcie się Stanami wewnątrz siebie, jeszcze bardziej ich tam destabilizując, no to nie wiem, czy wtedy po prostu Chiny za bardzo nie zaczną wyskakiwać i wykorzystywać tej sytuacji.
0: O, właśnie, nie wiem, czy wiecie, ale tak sobie chyba korzystając z okazji, ty tam.
1: W ogóle widziałeś plan pięcioletni Chin najnowszy?
0: Tak, oglądałem.
1: Wszystko jest w tak świetlanych barwach przedstawione, że aż w sumie się wydaje nierealne, ale
0: Chiny udowodniły, że
1: normalnie Stany
0: potrafią.
1: Zjednoczone musiałyby im pozwolić. Inaczej, to co oni teraz przewidują, to dosłownie musieliby dostać kompletnie wolną rękę od wszystkich na świecie, żeby to robić.
0: Może
1: I
0: właśnie
1: Biden
0: tak
1: im
0: się
1: da taką
0: stanie.
1: rękę, moim zdaniem.
0: Ale właśnie tak w cieniu tej całej kampanii, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj Chiny nałożyły totalne embargo na Australię.
1: No, Australia może być bankrutem, w sumie. W Australii jest tylko dobrze dlatego, że eksportują prawie wszystko do Chin.
0: Właśnie, i to tak
1: Surowce.
0: na
1: W
0: Australii w
1: Polsce
0: końcu.
1: też wszystko z Chin jest, kochani. To jest właściwie.
0: Polska importuje, Australia eksportuje.
1: Aha, no dobra, okej, bo się nie usłyszałem faktycznie.
0: No
1: No.
0: i to tak wiesz, bo Australia jednak była sojusznikiem Stanów zawsze w tamtym rejonie, także no wykorzystują chyba Chiny
1: Może się
0: ten
1: okazać, że
0: czas.
1: Jacek będzie wracał do Danii. Ja wam powiem szczerze, tak, jeśli byłbym Amerykaninem, może miałbym jakąś opinię, ale tak jak patrzę się z boku, mimo że tak rozum podpowiada mi też to, że lepsza byłaby druga kadencja Trumpa, bo mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, to jak gdybym miał ja zagłosować, to żadnego, po prostu nie poszedł na głosowanie zwyczajnie,
0: Ja
1: bo
0: tak
1: ja no
0: samo.
1: właśnie nie lubię głosować przeciw, po prostu nie lubię czegoś takiego.
0: A też tego nie uznaję. Tak samo nie poszedłem głosować w kilku ostatnich wyborach, czy do Sejmu, czy do prezydenckich w Polsce, bo bez sensu jest głosować przeciwko komuś. To już
1: Masz
0: lepiej.
1: dokładnie tak samo jak ja. Ja ostatni raz na prezydenckich, przynajmniej byłem na jakichś samorządowych, ale na
0: Ja
1: prezydent.
0: ostatni raz dałem się oszukać Kukizowi, więcej się nie dało oszukać.
1: A, to
0: On
1: jeszcze
0: dokładnie
1: żadniej.
0: pokazał, jaką jest kolejną szmatą, gdy się dopcha do władzy. I lata jeszcze, lata jak ostatnie kurwisko, jeszcze gorzej jak z SLD kiedyś. Od
1: To
0: partii do partii.
1: ja się wam przyznam, że ostatnie prezydenckie, które pamiętam, że byłem na pewno. To były właśnie takie, gdzie jeszcze byłem młody i głosowałem przeciw, ale to dlatego, że usłyszałem w telewizji od kandydata, na którego chciałem zagłosować i głosowałem w pierwszej turze wyboru, czyli na naszego wąsacza, który przez płot skakał i głosowałem w pierwszej turze wyborów na niego, ale potem usłyszałem coś, jak była druga tura z Tymińskim, na temat Tymińskiego, coś, co mi się strasznie nie podobało jako nastolatkowi z pierwszym prawem wyborczym. I poszedłem zagłosować przeciw, czyli na Tymińskiego. Nie? I potem już nie przestałem się w to bawić, bo po prostu zwyczajnie mi się to nie podobało. Takie właśnie, że nie mam po prostu żadnego punktu zaczepienia. Ja słucham tylko telewizorni tak i ja nie wiem tak naprawdę nic o tych ludziach. Nie?
0: Ja się nie utożsamiam z nimi w ogóle. Nie widzę żadnego połączenia, pomostu. No, mnie z nimi, żeby w ogóle na nich zagłosować w jakiś No,
1: sposób.
0: czyli powinniście wyjść na ulicę.

0: razem z tłumem, który wychodzi teraz i
1: Ja nie,
0: krzyknąć.
1: ja jestem właśnie, jeżeli chodzi o te protesty
0: Krzyknąć, wybierdalać.
1: po tej trzeciej stronie barykady, czyli po tej najgorszej, bo jestem wrogiem jednych i drugich.
2: W ogóle nie, te protesty to wiecie co, to jest protesty, ja pamiętam protesty w latach 80. początku, tak jeszcze w czasie w stanie wojennym, na 3 maja marsz, który, gdzie nam tramwaj zagazowali, gdzie byłem, ale to były jakieś takie protesty z jakąś odrobiną kultury, a to co jest w tej chwili to po prostu to jest wulgarne, to jest po prostu tak jak
1: Co
2: filmy,
1: jest
2: jak...
1: złego w wyrażaniu emocji wulgarnymi
0: Właśnie ja
1: słowami?
0: nie rozumiem, wiecie, to jest taka w ogóle śmieszna sprawa, że...
1: Przecież sam w trakcie tej audycji, nawet odkąd ty tam zadzwoniłeś, to pewnie niecenzuralnych słów to użyłem już tuzin. Co w tym
2: No
1: złego? Nie
2: weźcie,
1: zwróciłeś mi
2: zgadzam
1: uwagi,
2: się, ale
1: nie stwierdziłeś, że
2: wiesz...
1: jesteś zniesmaczony czy coś.
2: Wiesz co, ale jednak kobietom nie wypada takie...
1: No
2: wiesz...
1: i tu właśnie taki konserwatyzm
0: To
1: się
0: jedno,
1: wypalił. No to...
0: a drugie to chciałem tak
1: Przecież
0: ten...
1: kobiety się napierdalają w ringu.
0: No.
1: To ci nie
0: A drugie
1: przeszkadza. No
0: chciałem
1: kobiety...
0: powiedzieć, że... przepraszam, ja tu mówię teraz. Chciałem tylko zauważyć, że jak sobie chodzą cały czas jacyś tam kibole czy inni tam narodowcy po ulicach i drą ryje pedały do gazu, na liściach wisieć będą jacyś taki, to jest
1: To nie
0: wszystko
1: jest
0: okej.
1: dobrze, uprzedzając twoje pytanie.
0: No nie, ale wszystkie jakieś nie ma tam, nikt nie wyzywa, o narodowcy wulgarni i nieprzyzwoici, jak tak
1: No czego się byłeś
0: obzywają.
1: innego spodziewać w sumie, no?
0: No, no.
2: No, wiecie, ja nigdy nie jestem narodowcem, znaczy ja, czy ja, może tak, ja uznaję oczywiście, że ludzie mają swoje rasy, więc pod tym kątem, jeżeli ja rozpoznaję, że są rasy, to owszem, jestem rasistą, tak? Znaczy uważam, że ludzie mają rasy i każda z ras ma jakąś swoją cechę szczególną, w której jest lepsza od innych ras.
1: Jakie mają
2: Po
1: Murzyni
2: prostu.
1: na przykład cechy?
2: Jeszcze raz.
1: Murzyni jaką mają cechę, która ich wyróżnia?
2: Zdecydowanie wyższy poziom testosteronu, są dużo silniejsi od białych
1: Ale
2: ludzi.
1: powiedz dlaczego? Afroamerykanie, rdzenni Afrykańczycy, nie mają domieszki w DNA Neandertalczyków, którzy byli takimi mega hominidami, nie? Napakowanymi skurwysynkami karłowatymi. A my mamy taką domieszkę, a nie jesteśmy ani silniejsi.
2: No nie wiem, dlaczego tak jest. U mnie to wynika z czystej obserwacji, tak? To nie jest żadne mówienie ani źle, ani dobrze o nich, tak? Po prostu tak jest, tak? My jesteśmy delikatniejsi, mamy za to przewagę, wydaje mi się, w naukach. Być może jest to zdeterminowane na przykład tym, że po prostu zwyczajnie przez X
1: Tak,
2: lat
1: to jest w jakiś
2: dostęp do
1: sposób
2: nauki,
1: udowodnione.
2: nie?
1: W naukach podobno najlepsi są jednak Azjaci, przynajmniej w matematycznych naukach.
0: O, to
2: Znaczy ja
0: właśnie
1: słyszałem.
0: moja małżonka była bardzo zniesmaczona, będąc na studiach, i to zresztą oskarżyła słusznie profesora tamtego, no, o rasizm, bo ciągle brał ją tam, bo była jedną Chinką na roku. Nie było coś do policzenia, ciągle ją brał do liczenia, bo mówi, a bo wy Azjaci to wszystko policzycie w
1: Z
0: pamięci.
1: pamięci
0: No,
1: opiekuj
0: a ona
1: się.
0: mówi, ja zawsze byłam z matematyki najgorsza, jaka mogłam być. Nie? Nigdy nie lubiłam liczyć i nie robię tego. A on zawsze
2: Ja
0: mnie brał.
2: słyszałem, że Indusi są.
0: No
2: Że
0: i zawsze
2: Indusi są
0: mówił, że ona
2: najlepsi.
0: ten.
1: Ale ją może wyciągnął dzięki temu do góry.
0: No właśnie nie, właśnie nie. Właśnie on był taki bardzo
1: Teraz mi się
0: nierówny.
1: najadło tylko.
0: Ale podobno wyszło potem, że on tam z jakąś ten się próbował studentkom umawiać inną Chinką i kiedyś go tam, że tak powiem, czarną polewkę dała i od tego czasu był cięty na wszystkie.
1: Co dała? Czarną
0: Studentki.
1: polewkę? Czyli co to jest?
0: No tak
1: Możesz
0: się mówi, do
1: wyjaśnić?
0: tego, no, kosza mu dała i od tego
1: Aha.
0: czasu był bardzo zniesmaczony. Widzę, staropolszczyzną tak ciężko u ciebie, ciężko zmora.
1: No
2: No,
1: nie rozumiem
2: słyszałem, że
1: tych związków frazeologicznych.
2: Chinki są wybredne po prostu w ogóle, jeśli chodzi o związki strasznie.
0: Dziękuję.
2: One mogą przebierać po prostu, chyba stąd
0: Dziękuję.
2: to się wzięło, nie?
0: Dziękuję.
2: No, ja wiem, no ale no, widzisz, Błażej, no akurat może trafiłeś na taką, gdzie jednak ta europejska
1: Ja
2: karnacja i
1: się
2: w ogóle
1: nie śmieję chyba z
2: pociągała.
1: tego samego, co ty, Błażej, śmieję się z czatu. Buba napisała, że jesteś takim pająkiem, który się tak kiwa na nici od mikrofonu, tak.
0: Nie, bo ja właśnie sobie tak powiedziałem, że ostatnio na audycji kolega Krawiec grał w grę, a ja składam gąsienicę.
1: Ta chrypka w ogóle to może być od tych chemikaliów, których używasz do malowania i oczyszczania tych modeli
0: Ty może
1: swoich.
0: być, bo wczoraj to normalnie jak puściłem ten spray podkładowy na ten model, o Boże, to chyba kaszlałem z pół godziny.
1: No i podrażniło jej gardło.
0: Może być, ale już trochę mi mija.
1: Dobra, bo tu piszą na czacie, Etam nie brni. No Etam zabrni, bo ja nie słyszałem, o czym mówiłeś.
2: A ja już nie pamiętam też o nowe.
1: Minutę temu.
0: Nie, taki w ogóle mam pomysł na audycję, żeby ten, bo tak wszyscy co streamują, jak streamują, to wiesz, pokazują tam ryja czy co, a ja może będę tutaj kamerkę dam na stół roboczy i tak będzie składanie gąsienic online przy rozmawianiu.
1: Czemu nie? A składasz w tej chwili coś?
0: No gąsienice.
1: A, w dalszym ciągu coś
0: No
1: klepiesz.
0: przecież to ma 120 ogniw, myślisz, jedna. Każda ma dwa piny do wbicia po dwóch stronach.
1: A jakiej wielkości jest ten model tak w ogóle?
0: 1,35.
1: Spray.
0: Spray.
2: A to dziwna skala, bo żołnierzyki są zwykle 1,32.
0: Nie, 1,32 to jest lotnicza. A 1,35 to jest pancerka.
2: Czekaj, zaraz, w skalach ja jestem, kurde, jestem zajebisty w skalach. Jak
0: Nie
2: mogłem
0: jesteś.
2: tak mieć taką gafę? 1 do 72 też żołnierzyki miałem.
0: No 1,72 to też jest
1: Dobra, to żeby chociaż
0: pancerna i
1: trochę w
0: lotnicza.
1: temacie było, to jest czołg, który składasz, to jest model produkcji jakiś, nie wiem, amerykański model, czy jaki to jest,
0: Japoński.
1: Sherman,
0: To jest
1: japoński czołg?
0: japońskiej firmy model wyprodukowany na Ukrainie, bo
1: Okej,
0: to
1: ale to jest model jakiego czołgu?
0: niemieckiego, oczywiście, pancerka to.
1: Niemieckiego.
0: Ta
1: To
0: pancerka to.
1: nawet nie blisko tematu.
0: Ale w barwach fińskich.
1: Finlandia współpracowała z Niemcami.
0: Do pewnego czasu, a potem zmieniła barwy w którymś roku.
1: Wszyscy mądrzy w tamtej wojnie na początku zaczynali z Niemcami, a później się przeciwko nim odkręcili.
2: No tak, no to trzeba przyznać, że Hitler był jedynym politykiem, który Polskę poważnie traktował wtedy. To jest fakt
0: Dobra.
2: historyczny.
1: Nie wiem, co do tego.
0: Może nie, może pominiemy tematy
1: Dobra,
0: hitlerowskie.
1: to okej, okay, no kontynuuj może temat, co się stanie,
0: Amerykański,
1: gdy wygra
0: amerykański.
1: Biden, no, co się stanie, gdy wygra Biden.
0: Czyż właśnie, kto wyprowadzi kogo na ulicę? Bo jakby wygrał Trump, to podejrzewam, że tam na ulicę by wyszło trochę luda, nie? Albo oni już są na
1: No,
0: tych
1: myślę, że
0: ulicach.
1: nawet więcej niż gdyby wygrał Biden, bo z tego co kojarzę, to na Bidena głosuje większość czarnych jednak. Znaczy zdecydowana większość wśród czarnych głosuje na Bidena, więc to mogłoby im się nie spodobać, gdyby wygrał Trump.
0: Ale z
1: A
0: drugiej.
1: oni już są na ulicy, nie?
0: No właśnie, ale z drugiej strony to jednak zwolennicy Trumpa są uzbrojeni w większości, tak? I tacy jednak, no, bardziej tacy.
1: Są uzbrojeni, ale może w związku z tym nie są aż tak bardzo bitni. Bo broń jednak jakiejś tam pokory mimo wszystko uczynę. Wiadomo, że na 100 posiadaczy broni znajdzie się jeden debil, który odpierdoli pół szkoły, ale pozostali będą raczej stronili od przemocy.
2: Ja wam powiem, że myślę, że tak, że w przypadku wygranej Bidena to bardziej będą protestować poszczególne stany, a w przypadku odwrotnej to będzie takie bardziej ogólne, nie? Że po prostu bardziej ogólnokrajowe, no. Tak to można nazwać. Też nie jestem do tego przekonany
1: No
2: też.
1: właśnie, w ogóle to na dwoje babka wróżyła, bo z tego co wiem, to większość wśród wyborców Bidena zagłosowała korespondencyjnie, czyli mają cykora przed wychodzeniem z chaty, ale duża część z nich to są murzyni, którzy strajkują. Natomiast wśród wyborców Trumpa większość zagłosowała jednak w tradycyjny sposób, idąc do lokali wyborczych. No i oni raczej, tak mówiąc kolokwialnie, kładą laskę na zarazę i byliby bardziej skorzy do wyjścia i protestowania w razie W. No
0: Z tym, że może
1: i
0: się
1: teraz kto
0: pozarażali i
1: na kogo
0: będzie ich
1: wyjdzie.
0: mniej niebawem.
1: Słucham?
0: Może się pozarażali i będzie mniej niebawem.
1: No, może nie aż tak szybko niebawem, ale
0: Jak
1: no
0: to
1: nie wiem.
0: było?
1: Jedni i drudzy w sumie mają tendencję do wychodzenia, więc to w sumie może faktycznie jakąś wojną domową śmierdzieć.
0: Jak to było powiedziane, że no, za rok będziemy się śmiali z tej epidemii. No, nie wszyscy, ale większość.
2: Powiem tak, za rok będziemy przeżywać trzecią falę. To zobaczycie, że tak będzie.
1: Tych fal to
2: Ja
1: będzie
2: mówię,
1: tyle,
2: że
1: że się komuś
2: będziemy
1: będzie
2: przeżywać
1: opłacało
2: trzecią falę, a z COVID-em będziemy stale, nie? Także
1: wychodzić.
2: to na trwałe to jest taki stan, w którym można robić niezłe lody. Wydaje mi się wręcz, no bo kto by przypuszczał, że tak długo będzie trwać? No, prawie rok zaraz będzie, nie?
0: No,
2: Tak
0: Hiszpanka
2: na
0: też
2: dobre
0: była
2: licząc.
0: tam z rok, nie? Dobre, albo i 2 lata.
2: No tak, tylko wiesz, no, żyjemy jednak w troszeczkę nowocześniejszych czasach I wszystkim ludziom tak się wydaje, że jak mamy smartfony i płaskie telewizory, no to takie jakieś tam zarazki, to 3-4 miesiące i po sprawie, nie?
0: Nie, no to wręcz odwrotnie, bo przecież to właśnie wolność poruszania się i możliwości poruszania się po świecie powodują, że to zaraz, no wiesz, jakby to było w wieku XVIII, to zanim to by tam z tych Chin na tych statkach dotarło, no to by minęło parę lat, nie?
2: Mnie najbardziej, wiecie, rozśmieszają te artykuły takie puszczane, nie wiem, no ja zaglądam czasami na te główne portale, znaczy raz dziennie tak sobie je przelecę wzrokiem i tam zawsze gdzieś jest ukryty ten artykuł, że właśnie udowodniono, że na gotówce wirus utrzymuje się 30 dni, właśnie udowodniono, że na monetach tam 32 dni, nie? No ale to przecież wystarczy włożyć do piekarnika temperaturę 100 stopni na 20 sekund i już jest po nim, nie? Także a z kartą kredytową tak nie zrobicie, to wam gwarantuję. Jak włożycie do 100 stopniowego piekarnika, to już nie będzie wam działać, nie?
1: A czy z banknotem byś tak zrobił? Da się tak zrobić z banknotem?
2: Z banknotem może to najprościej w
0: Tam, jak
2: banku...
0: masz jakąś skażoną kasę i nie za bardzo się boisz jej dotykać...
1: Ja ją też przyjmę.
0: I tak, właśnie, możesz wysłać tutaj, mogę ci adres podać. Nie ma
2: problemu. Nie, ja piorę. Błażej, ja piorę brudne pieniądze, więc... pracę, więc...
0: Dobra, ale wracamy do tematu, bo Etam jak zwykle, Etam jest całym szacunkiem do ciebie, ale zawsze jak zadzwonisz, to zawsze gdzieś to pójdzie w jakieś dziwne tematy.
1: Jacek cię chwali, że dzwonisz krócej.
2: Wiecie co, ja się w takim razie rozłączę. Ja się w takim razie rozłączę, bo wam obojgu szło lepiej niż ze mną. Ja jestem takim tutaj, troszkę przeszkadzaczem się czuję, a jak tego, ja zachęcam innych, żeby zadzwonili, wyrazili swoją
0: bardzo
2: opinię.
0: Chęcią i prosimy bardzo o dzwonienie zwolenników Trumpa. Z całym szacunkiem, Etam, nie żebym coś tam, wiesz,
2: trzymajcie
0: będziemy minął,
2: się.
0: Ale będziemy ten, nie? Troszeczkę bardziej w temacie. Bo tak...
2: No dobra, hej, hej.
1: Na czacie ktoś napisał, że skoro PiS postawił na Trumpa, to Biden nie może wygrać, bo w ostateczności PiS uchwalił ustawę unieważniającą wybory w USA i uznającą Trumpa za prezydenta.
0: Wiesz, ja słyszałem, że Sasin...
1: Przynajmniej wiadomo, kto jest pod czyim butem w tej chwili.
0: Ja jestem pewien, że Biden wygra, bo słyszałem, że Sasin pogratulował Trumpowi zwycięstwa, czyli no, Trump już nie ma szans wygrać.
1: No wiadomo, że Sasin co powie, to zawsze jest to on.
0: Ostatnio Sasin powiedział, że ten, że będą wzrosty zachorowań. Na następny dzień zmniejszyły się.
1: No ale dzisiaj odbiło z tego, co mówisz.
0: No bo Sasin się nie wypowiada na temat dzisiaj.
1: To codziennie go będą w orędziu wpuszczali na TVP streamie, żeby mówił, że znowu będziemy mieli wzrost zachorowań.
0: Zenon, co ty tymi gwiazdkami tam? Czy to nie jest chyba jebać PiS, bo to jest 4 i 5 gwiazdek? Nie, 5 i 5. Co to może być 5 i 5?
1: Jebać Trumpa.
0: Jebać Trumpa, dobra, jebać Trumpa.
1: Pasuje. Albo Bidena. Czy Bidena też pasuje.
0: O, też pasuje. Trumpa czy Bidena? Zdecyduj się, Zenon. Czy lubisz
1: dobra,
0: jednego...
1: Zanim ja tam zadzwonił, to próbowałeś tłumaczyć, jak działa system wyborczy. Może w końcu...
0: No i właśnie, no i... czyli już wiemy, że Zenon jest zwolennikiem Trumpa. No to Zenon, zadzwoń, no, zapraszamy w ogóle zwolennika Trumpa jakiegoś, bo no, nie wstydźcie się, to każdy może być zwolennikiem.
1: Znaczy, ja się nie wstydzę, ale nie jestem żadnym zwolennikiem, po prostu uważam, że... Kolejna kadencja wyszłaby o tyle lepiej. Wszyscy twierdzą, że będzie zdesperowany i będzie mógł, nie wiem, posunie się do takich kroków hardkorowych, nie? Że go nic nie powstrzymywało. Ja natomiast uważam, że będzie mu zależało na swoim wizerunku i tym, jak się zapisze w historii, będzie się chciał jak najlepiej zapisać. Może rozważy i te kroki będzie podejmował. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ty jak uważasz?
0: Co, no,
1: jeżeli wygra Trump, to co będzie?
0: Ja to wiesz, sercem...
1: To będzie jakaś kontynuacja, tak?
0: Tak, serce i rozum, nie? Bo, no, sercem Trumpa bardzo nie lubię, bo ja ogólnie nie lubię aroganckich dupków. On niewątpliwie taki jest. Ja no, takich ludzi po prostu nie trawię.
1: A oglądałeś tak, sorry, że wtrącę, oglądałeś może... Oglądasz jakieś kreskówki? Oglądałeś może BoJack Horseman?
0: Nie, rzadko oglądam kreskówki, raczej nie. Kiedyś Kaczora
1: tam bohater jest takim super aroganckim, toksycznym, kurwa, byłym gwiazdorem hollywoodzkim, takim mega skurwysynem, że za nic się go nie da lubić, ale jednak się go lubi.
0: Aha, no nie, no ja mam akurat także do wielką, wielką antypatią takich ludzi darzę. Także to jeśli chodzi o serce, o rozum, no wiesz, ja jestem bardzo za tym, żeby z jednej strony Trump był, no bo jednak wtedy faktycznie Ameryka zajmuje się sama sobą. No Trump doprowadził do niesamowitych polaryzacji tego społeczeństwa. W okresie pandemii no nie zadziałał, zresztą co to miało zadziałać, przecież oni nie mają służby zdrowia. Także to wszystko jest tam spierdzielone, no a zawsze mówiłem, co jest złe dla Ameryki, to jest dobre dla świata, bo im Ameryka mniej się tym światem zajmuje, przynajmniej ostatnio, no bo jednak to w II wojnie światowej to coś tam się przyczyniło do tego zwycięstwa nad faszyzmem, ale jednak tak ostatnie lata to im mniej się te Stany pojawiają w okolicy, to jest lepiej.
1: No dobra, no a więc uważasz, że jeżeli wygra Trump, to Stany zajmą się sobą. A mi się tak wydaje, że gdyby jednak Biden wygrał, to by się bardziej zajęły sobą, bo by były tak maksymalnie podzielone wewnątrz siebie, że po prostu nie mogłyby eskalować na zewnątrz, nie miałyby wpływu bardzo na to, co się dzieje.
0: Ja nie sądzę, że przy jednym...
1: Musieliby się kompletnie zająć sobą.
0: Ja nie sądzę, że przy jednym i drugim wyborze Stany jakoś się zdepolaryzują. Ja myślę, że to nastąpi eskalacja i w jednym i w drugim przypadku, nie? No bo jednak... No
1: zgadza się. A jeżeli chodzi na przykład o sprawę polską, to w sumie to nie zmieni się wiele nic. Zmieni się trochę retoryka. I na przykład jak Trump przyjechał do Polski i poklepał nas po główkach, pochwalił za powstania warszawskie i to, że nas Niemcy napadli, no to Biden pojedzie do ruskich zamiast przyjechać do nas i przybije sobie piątkę z Putinem i, nie wiem, i pozwoli odtworzyć Nord Streama. I w sumie tyle się zmieni. No. A my będziemy dalej w tym samym miejscu, co byliśmy, czyli będziemy kupowali sprzęt od Stanów po zawyżonej cenie.
0: No. Nie, to wiesz, Trump ma... Trump, z tego co słyszałem, to on do Polski to przyjeżdżał, przynajmniej ostatnia ta wizyta, nie ostatnia, tylko przedostatnia. Gdzie to była taka, co takie przemówienie tam wygłosił? Przyjechał i cała Warszawa go witała.
1: No to nie była czasem pierwsza i ostatnia wizyta Trumpa.
0: No, dokładnie. To było. No
1: to zaraz tam w ciągu chyba pierwszego półrocza jego kadencji.
0: Tak. I to bardzo takie było wytłumaczenie, czemu on przyjechał do Polski. No bo on był przed szczytem G20. A Trump, jak to Trump, jest taką panienką, która się obraża na wszystkich i bardzo lubi, jak go lubią, ale bardzo jest zły, jak ktoś go tam nie lubi, czy krytykuje. No a na szczycie G20 tam za bardzo, no, z przywódców światowych...
1: Mało kto go lubi, po prostu.
0: No, z przywódców światowych to chyba kto go tam lubi, to tam...
1: No ale z drugiej strony może też chciał pokazać, utrzeć nosa Niemcom i Francuzom, z którymi ma coraz większą kosę. I Niemcy i Francuzi podważają bardzo autorytet Stanów ostatnio, przynajmniej w Europie. Nie?
0: Niemcy i Francuzi to mają głęboko lachę na to, co tam Trump robi.
1: No, Niemcy to jest kraj, który został tak potwornie skopany. Dzisiaj sobie pozwala znowu na zbyt dużo, a Francuzi to są z kolei oszołomy, którzy mieli dupę uratowaną. Tak?
0: No, powiedzmy, że oni tam za dużo na G20, w szczególności tam Xi Jinping czy inni, którzy przyjechali, jakoś tam sobie nie za dużo z Trumpa robili, no może poza Bolsonaro. No ale szczyt był w Niemczech.
1: Bolsonaro to jest skąd, bo nie powiem.
0: Z Brazylii. Ten taki też taki jebaka. No, taki w ogóle Trump, tylko brazylijski. No i tam wiesz, nikt go z otwartymi ramionami nie witał, nawet nikt go nie chciał, żeby on tam przyjeżdżał na te G20. No to Trump, jako że człowiek o gigantycznym ego, tak się przyjechał przed tym całym szczytem do Polski, powiedział, że Polacy, no nieważne co zrobi, nieważne co powie i tak dalej, no to będą go jakoś tam witać z wielkimi honorami i faktycznie tak się stało, całe miasto dla niego zablokowali. No, jakieś tam przemówienie, nieważne co, wiesz, jakieś wysrywy puszczał, że tam, o, fajnie, poklepał po plecach, tam, o, tu powstańcy odsyła, wszyscy tam tłum rozentuzjazmowany, hura, hura, hura, a gdziekolwiek indziej na świecie się Trump nie pojawi, to raczej to są protesty przeciwko niemu, także on tak tam Polskę to tylko traktował jako takie miejsce, żeby troszeczkę sobie ego i tak polepszyć sobie humor przed tymi tam ciężkimi, wiesz, ciężkimi dniami w Hamburgu, gdzie raczej go...
1: Przestań, schlebiasz nam.
0: Nie no, tak to chyba było, nie?
1: Ja to trochę inaczej widzę. Ja to widzę, że to jest, że przyjechał tu, a nie do Niemiec, czy do Francji, żeby pokazać, jak bardzo ma na nich lachy wyjebane i prójcie się tam po prostu siebie, bo sobie prójecie, a ja sobie pojadę tam, gdzie chcę sobie pojechać. I że na nas padło, to tak przy okazji, bo powiedzmy w opozycji wtedy byliśmy, jeżeli chodziło o jakieś tam wewnętrzne spory w Unii Europejskiej co do Niemiec i Francji.
0: Nie,
1: I
0: no
1: tak
0: on
1: sobie
0: wtedy.
1: przyjechał, a na takiej zasadzie, że idę pochwalić wroga moich wrogów. Nie?
0: No nie, ale on wtedy nie był na żadnej wizycie w żadnym europejskim kraju. On przyjechał po prostu na szczyt G20, czyli takie międzynarodowe spotkanie. To nie była wizyta czy we Francji, czy w Niemczech. Nie? Ale nikt go tam po prostu nie witał i raczej na lotnisku czekały do niego tłumy przeciwników. Zresztą to w Europie chyba Trumpa nikt nie lubi poza Polską i Węgry też nie. Węgry też nie.
1: Właściwie, no Węgry bardzo lubią Putina.
0: Właśnie. A Trump znowu lubi takich ludzi jak Putin, jak Kim Jong-un, jak tacy właśnie, on takie, wiecie, szczerze, taką szczerą sympatię.
1: Tak w ogóle to pytanie mam jakoś źle mnie słychać, bo tu się Zenek pyta, czy w aucie przypadkiem nie jestem, nie wiem, echo czy co, o co chodzi?
0: Nie wiem.
1: Ty się dyndasz na pajęczej nici, a ja jestem w samochodzie.
0: Nie wiem, co lepsze.
1: Jeszcze.
0: No, w każdym razie, no, kto w Europie lubi Trumpa? W ogóle jakaś tym polska polityka PiSu jest no, niesamowicie głupia w tej kwestii. No bo jak politykę tworzymy zagraniczną, to tworzymy ją jako relację między krajami, tak? Czyli są to relacje między Polską a Niemcami, relacje między Polską a Stanami. No a za rządów PiSu są to nie relacje między Polską a Stanami, tylko Polską a Trumpem. No i przy najbardziej prawdopodobnym scenariuszu teraz przegranym Trumpa, no to jak już Polska jako kraj poszła w argumentum ad personam, czyli tworzyła politykę personalną, no to nie widzę podstaw, do jakiej Biden miałby nie kontynuować tego i personalnie być po prostu nam nieprzychylny, niekoniecznie krajowi, tylko po prostu naszemu rządowi, no ale to się na nas odbije.
1: No ale chyba będzie. Przynajmniej tak na to się zanosiło, kiedy jakieś tam debaty i swoje wypowiedzi przed wyborami wygłaszał. Tam porównując nas na przykład do rządu Białorusi czy do rosyjskiego rządu.
0: No akurat to porównanie.
1: To zmierza trochę w tą stronę, no ale może jeszcze bez przesady.
0: No ale wiesz, to z daleka to trochę inaczej wygląda. Zresztą ja tu siedząc w Niemczech, to też mam troszeczkę inną optykę, jeśli chodzi o polski rząd. No bo w
1: Polsce... jak to wygląda z twojego właśnie punktu widzenia, będąc w Niemczech?
0: To tak wiesz, troszeczkę wygląda to za... Bo ja już zapomniałem o wielu rzeczach, nie? Na przykład zapomniałem o tym, jaki jest stosunek w Polsce policji na przykład do obywatela, nie? No to się trochę zmieniało, ale to jak wyjeżdżałem, to nadal to było tak, że jeszcze mi ten nawyk został, jak trochę tu siedziałem w Niemczech.
1: Ale jest chujowy, to tak ci powiem z doświadczenia.
0: No, że jak się przechodziło obok policji, to no mi to już po paru dobrych latach tutaj mieszkania już mi to przeszło i nie mam tego, ale jak w Polsce byłem i nadal jak przyjeżdżam do Polski, to zawsze tak się ma z tyłu głowy, nie? Jak policja przechodzi, to nie, że policja przechodzi, tylko co oni, czym razem teraz się do ciebie dopierdolą, nie? Może zaczynasz sobie układać w głowie, co zrobiłem nie tak, co mogą się dopierdolić.
1: Nie, to ja może aż tak nie mam tak złych doświadczeń, ale na przykład jeżeli coś zgłaszałem na policji, no to tam byłem traktowany w sumie przez jakiegoś podrzędnego psa, który siedzi kurwa za cieciówką i jest tylko od tego, żeby odebrać telefon i wezwać kogoś, do kogo przyszedłem się z kimś spotkać czy porozmawiać. No to jestem przez niego traktowany jak jakiś Meller, który siedzi dwa piętra niżej w celi na 24 zamknięty i szczy pod siebie.
0: No i no ja jeszcze tego troszeczkę wyzbyłem, ale potem jak się ogląda. O właśnie, ktoś tu puścił, że coś, tak, to jest faktycznie coś, co chciałbym zobaczyć. Jak wygra Biden, chciałbym zobaczyć twarz Cejrowskiego. No bo to jest taki sztandarowy Trumpa wyborca. A nie, on nie może głosować, bo on chyba nie jest obywatelem.
1: Ale czemu? Przecież Biden jest tak, nie wiem, czy jest progejowski, ale raczej nie jest antygejowski, a...
0: Nie, Cejrowskiego.
1: Tak, no ale Trump, chodzi o to, że Cejrowski jest zwolennikiem Trumpa, dlatego pierdolnie minę, gdy wygra Biden, tak?
0: No właśnie, no.
1: No właśnie, o to mi chodzi. No to nie, ja nie rozumiem poparcia Cejrowskiego odnośnie Trumpa, przecież to powinno skreślać tego człowieka jeżeli chodzi o pojmowanie Cejrowskiego.
0: Nie, nie, ale wiesz, no ludzie
1: seks typu... z mężczyzną.
0: Nie, no ludzie typu Cejrowski, czy tam inni, no to oni mają taką płaską optykę, jak wiesz już.
1: Nie, oni mają podwójną, wielowątkową moralność. Nie?
0: No, jest coś takiego, wiesz, że jak no nie lubi tam czarny, czy nie lubi akurat Żydów, on też lubi. Kurde, to co tam Cejrowskiemu może się podobać, że o, obniży podatki bogatym, czyli to pewno nie Cejrowskiemu, obniży podatki bogatym, lubi ludzi z bronią, to jest zajebisty, to tak, to
1: I jeszcze wierzy w Boga. O,
0: wierzy
1: jeszcze
0: w
1: wierzy w
0: Boga
1: Boga.
0: i nie jest lewakiem, o.
1: A że z gejami nie walczy? Bo ja tam widzę mu to wybaczyć. Ważne, żeby podatki obniżył.
0: Ale nie jemu, tylko bogatym, bo pamiętajcie, że podatki to w stanie się bogatym obniża, bo klasa średnia raczej się kurczy tam. I raczej tutaj nie ma co oczekiwać. Ale Cejrowski to w ogóle jest taki przypadek bardzo. A zresztą w Polsce taka jest ta. No ale gdzie byliśmy? Byliśmy, Jezu, bo teraz mi wyleciało z głowy, co ja mówiłem, bo mnie tu kolega właśnie Cejrowskiego wrzucił na bęben. A, o policji, jak już o bębnie. No, ja się wyzbyłem trochę właśnie takiego myślenia o tej policji, bo tutaj jednak w Niemczech ona jest troszeczkę inna. Chociaż tam też jest dużo nadużyć i są tacy, wiesz, tam dużo idzie tego resztę ekstremę, czyli tych radykalnej prawicy. No ale to tak do policji chyba w każdym kraju ciągnie ludzi, którzy mają problem z agresją do policji, no bo jednak to jest resort, z którym tam można sobie troszeczkę poużywać więcej.
1: Że co, że do policji ciągnie ludzi, którzy mają agresję do policji?
0: Nie, którzy mają problemy z
1: Dobrze
0: agresją.
1: usłyszałem?
0: Mówię problemy z agresją ogólnie.
1: Nie, to mi się wydaje, że do policji raczej ciągnie tych, którzy powiedzmy, może mają problemy z agresją, ale wywołaną tym, że sobie nie radzili z niczym i byli po prostu bici.
0: Nie, to może też, ale ogólnie no, policja ciągnie tak, bo tu można sobie poużywać troszeczkę na ludziach innych. No i to takie ściąga różne dziwne typy. No jednak ta policja tutaj w Niemczech jest taka troszeczkę inna. Bardziej taka będzie proludzka, czy można tak użyć takiego. No, taka proobywatelska.
1: Po prostu wiek to ich utrzymuje.
0: No i potem ja oglądam sobie, wiesz, obrazki z Polski, że jakiś tam sobie jest na epidemia i wyprowadza PiS jakieś wojsko na ulicę. Jakiś tych, kurde, co to, jakiś obronę terytorialną.
1: Obronę terytorialną.
0: Tak,
1: No,
0: ale wiesz, nie w sensie,
1: dofinansowali ich ostatnio mocno,
0: no.
1: chyba w wiadomym celu.
0: Ale nie w sensie takim, wiesz, wyprowadza, że tam oni paczki noszą czy coś, no bo tutaj Bundeswehr też pomaga. Tylko oglądam sobie obrazki, gdzie tam jakiś kurwa łysy gówniarz chodzi sobie z długą bronią po ulicy razem z policjantem, no bo kurwa epidemia. Nie wiem, co ma chodzenie z bronią po ulicy z epidemią wspólnego. Jadę sobie do Polski, jakieś to przed epidemią jeszcze było, a tutaj na granicy sobie właśnie stoją ci tam terytorialni z takim, wiesz, na hamerze z tym takim DŻK 12 mm karabinem maszynowym. No, taka, wiesz, no, postępująca militaryzacja, to tak, może u was tego nie widać, ale no, tutaj z tej perspektywy troszeczkę widać to bardziej, że jednak Polska coraz bardziej zmierza gdzieś tam w kierunku właśnie Rosji putinowskiej czy Białorusi, no, a mniej do Zachodu. I to nie w tym Białorusi, że władza się tam, przynajmniej stara obywatela traszczyć, wiesz, w sensie, że tam Łukaszenko się przejdzie po zakładach pracy, zobaczy, co się dzieje i tak dalej. On takim ojcem narodu stara się, tylko raczej w tym sensie, że wiesz, że stara się zmilitaryzować, zrobić państwo policyjne, stłamsić wszystkich, wiesz, i
1: No ale po co? No przecież każdy ustrój totalitarny trzyma się tylko dlatego, że ma silne i długie prawe ramię, czyli tam bezpośrednim takim przedłużeniem to są jakieś bojówki i inne grupy militarne, którymi zarządza.
0: no, ale
1: I
0: naj...
1: bez tego są niczym tak naprawdę,
0: No i
1: nie?
0: mówią tam, że
1: Ile
0: wiesz.
1: mógłby się lat taki, nie wiem, despota taki utrzymać u władzy, nie mając jakiejś armii za sobą? W Mali w ciągu 10 lat są dwa czy trzy pucze.
0: Ja był Tito, który się utrzymał, bo go ludzie lubili, ale serio go lubili.
1: Tito akurat ludzie lubili, ale ty w sumie jesteś Titowcem i kiedyś powiedziałeś, że Tito by powinien według ciebie zasługuje na Nobla pokojowego, a według mnie kompletnie na niego nie zasługuje.
0: Mnie bardzo zasługuje, na pewno o wiele bardziej niż Obama.
1: Pewnie tak, ale nie zasługuje dla niego chociażby dlatego, że sztucznie próbował tworzyć państwo wielonarodowe, gdzie tam się nic ze sobą nie zazębiało w żaden sposób i były tylko spory, które pogłębiał poprzez to, że w różnym stopniu przydzielał różną władzę różnym narodowościom.
0: Nie
1: Żeby
0: no,
1: balansować
0: wiesz,
1: władzę, nie?
0: Jugosławia miała
1: Raz dał
0: szansę.
1: trochę więcej władzy Chorwatom, później dał trochę więcej władzy Serbom, innym razem tam Bośniakom i tak w kółko. I to tylko zaogniało spory.
0: Nie, to miało szansę te wyrugować w którymś pokoleniu. A robił to, wiesz, właśnie zwiększając przyrost naturalny mieszanych dzieci. Ci mówiłem, jak tam robili obozy junaków, żeby się
1: No i
0: tam.
1: jak to wyglądało później, że później odstrzeliwali matkę ojca, a co się z dziećmi stało?
0: Nie, czemu mieli odstrzeliwać?
1: No bo nie wiem, matka była Bośniakiem, ojciec był Chorwatem, a Serbowie zajebali jednych i drugich na przykład.
0: Ale
1: To
0: nie,
1: przykład,
0: za
1: bo
0: tity?
1: jedni i drudzy się wymordowali, to nie tak, że Serbowie mordowali
0: Tak,
1: wszystkich.
0: ale nie, co, za tity? Nie, no mówię, tity
1: Nie
0: chciał.
1: za Tite, po Ticie już.
0: No to po, ale.
1: Ale to jest wszystko wynik rządów Tity między innymi.
0: No to
1: Tito.
0: raczej jest wynik niemieckiej polityki zagranicznej, bo to oni tam. Dziwnym trafem w ogóle 90% broni, która się u Chorwatów znajdowała, to była broń dawniejsza DDR-owska, nie? Tak, jakoś tam
1: A
0: się
1: to, że
0: znalazł.
1: wiesz, wszyscy dookoła robią biznes na wojnie, no to jest oczywistą sprawą. No to teraz, jak był przecież konflikt w fazie Armenów z Azerami, no to
0: Nie, ale to było
1: głównym
0: troszeczkę
1: dostawcą
0: inaczej,
1: broni
0: bo.
1: dla obydwu stron, zgadnij, kto był? Rosjanie.
0: No, ale w takim, wiesz, w takiej Jugosławii, która była w miarę normalnym krajem, nie takimi stanami, no to raczej, no, masz jakiś tam karabin w domu?
1: Nie mam.
0: No nie masz, no ja też nie mam,
1: Jakbym
0: widzisz.
1: miał, to bym nie mógł powiedzieć, że mam, bo nie mam
0: No
1: pozwolenia
0: właśnie, no
1: na to.
0: ale powiedzmy, że nie mamy, nie? No, czy tam ma karabin w domu? Też raczej nie, nie. Zenon, czy mam karabin, długą broń w domu? No też chyba raczej nie, no. Nie znamy
1: Może do
0: dużo.
1: ASG.
0: No. Do ASG to też mam. No, ale to tak raczej nie znasz ludzi, którzy mają długą broń w domu. No i podobnie było w Jugosławii. Ale dziwnym trafem, jak
1: A
0: Chorwacja
1: skąd o
0: ogłosiła.
1: tym wiesz, że podobnie było w Jugosławii?
0: No, by było podobnie, no
1: Przecież
0: wiem od
1: Jugosławie
0: Jugosławii.
1: też bardzo silnie w broń zaopatrywali chociażby węgle.
0: Nie, ale no ja wiem od. Bo bywałem dużo i
1: I
0: to.
1: to w broń z rosyjską przecież.
0: Nie, no mówię, byłem parę razy w Jugosławii, tam u różnych rodzin. Wiem też, że to Jugosławia była w miarę takim normalnym
1: Może
0: krajem.
1: zależy to jakiego, że tak powiem, powiatu pojugosłowiańskiego trafiłeś, bo może akurat byłeś w powiecie, gdzie nie wiem, gdzie mieszkali Serbowie, ale na przykład w chorwackim albo w bośniackim prędzej mogła być broń węgierska, pochodząca od Węgrów. No tam każdy
0: Ale
1: dookoła im
0: nie, mówię
1: sprzedawał
0: o
1: broń, to
0: Jugosławii
1: nie jest tak, że to tylko
0: mówię
1: Niemcy.
0: o Jugosławii Titowej, nie? Przed rozpadem.
1: No.
0: No to był w miarę normalny kraj, tam był raczej długi, nikt tam sobie nie trzymał po szafach, nie? No i nagle jak Chorwacja i Słowenia ogłosiły niepodległość, a potem Bośnia, to w samej Chorwacji okazało się, że no, jakieś wychodzą bojówki dziwne na ulicę i kurwa wszyscy uzbrojeni w długą broń, nie? No nie wiadomo skąd. To tą dederońską, także no, ktoś tam maczał jednak w tym palce. No bo pomyśl sobie, że w Polsce, nie wiem, tam Śląskie ogłasza, czy Mazowieckie ogłasza niepodległość no i kto tam wyjdzie z bronią bronić tej niepodległości? No raczej za dużo ludzi z kałachami nie znajdziesz, nie? Co mają w domu i wyjdą
1: No nie,
0: następnego
1: ale
0: dnia.
1: zupełnie odwrotna sytuacja jest, jeżeli o to chodzi w Stanach Zjednoczonych. Tam, jak nie we wszystkich, to przynajmniej w większości jest dużo, dużo broni. Chyba tylko Szwajcaria na świecie przewyższa
0: Tylko oni to mają bez
1: ilością broni
0: amunicji
1: na.
0: w domach.
1: Bez amunicji mają, tak?
0: Tak,
1: Szwajcarzy.
0: Szwajcarzy,
1: Tak, oni
0: przepraszam.
1: mają broni, mają składy amunicji, tak. A
0: Jak to
1: Amerykanie mają
0: kiedyś
1: i
0: jeden
1: amunicję, i
0: Szwajcar
1: broń.
0: im powiedział, no, bo tam mówi, drodzy Amerykanie, wiem, że tak macie nam, no, zajebiście zazdrościcie tego, że po służbie wojskowej dostajemy broń do domu. Mówi, co prawda bez amunicji, ale tak mamy faktycznie w domu. No ale jak już nam tego zazdrościcie, to może zazdroście nam służby zdrowia bezpłatnej, czy systemu demokratycznego. Mówi, no, faktycznie. Różne są fajne rzeczy do zazdroszczenia Szwajcarii, niekoniecznie ta broń. To nie jest to ta najważniejsza rzecz, którą możemy
1: Nie,
0: się.
1: nie po to się ludzie przeprowadzają do Szwajcarii, żeby broń dostać za darmo.
0: No właśnie, tak. Są różne inne powody. No ale wracając do tych Stanów, właśnie, no, a jakby tam ktoś ogłosił niepodległość, no to by wojska federalne by miały problem. No i zobacz, i by druga
1: Ja
0: Jugosławia.
1: właśnie słyszałem, że takimi stanami, które, znaczy, słyszałem o kilku stanach, ale już zapomniałem, natomiast utkwił mi jeden, że takim wśród tych stanów, które są powiedzmy najbliższe proklamowania jakiejś bardziej rozszerzonej autonomii, czy w sumie wręcz niepodległości, no to jest na przykład taki Teksas. No i co myślisz o tym, gdy wygra Biden, kiedy Teksas jest na przykład bardzo zagorzałym zwolennikiem Trumpa, przeważnie konserwatystów, nie? Czy oni mogliby ogłosić? Broni mają aż nadto pewnie w tym Teksasie.
0: Ja powiem tak, no, z jednej strony mogliby sobie ogłosić niepodległość i wtedy sama armia federalna by miała problem z nimi. Ale z drugiej strony w każdym stanie są zwolennicy jeszcze drugiej opcji i możliwe, że jakby ogłosili niepodległość, to nie tylko, żeby doszła wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, ale wojna domowa w Stanach Stanów Zjednoczonych.
1: No w Teksasie, Teksas, gdzie od wieków wieków jest podobno konserwatywny za republikanami, no to w sumie jakoś miażdżąco nie wygrali, bo 52% do
0: No
1: 46
0: właśnie.
1: reszta. Także to nie jest jakieś miażdżące zwycięstwo, więc
0: A
1: w sumie mogliby mieć najpierw niezłą wojnę domową
0: Tak, z
1: w
0: Trumpem to jest
1: Teksasie.
0: w ogóle taki problem, bo Biden to jest Biden, tam nikt go nie za bardzo lubi, ale go też nikt za bardzo nie lubi, nie? No po prostu jest dziadzio, na którego się głosuje, bo
1: No,
0: nie
1: na
0: lubi.
1: pewno nie lubią Bidena najnowszy nabytek Stanów Zjednoczonych, czyli emigranci z Kuby, którzy się osiedlili na Florydzie i w sumie dzięki którym to Trump wygrał wybory.
0: No wiadomo, no to
1: Prowadząc
0: są.
1: agresywną polemikę na zasadzie nie przekonuję was do siebie, tylko zagłosujcie na mnie, bo przecież nie możecie zagłosować na niego, bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, jaką taktykę stosował Trump na Florydzie.
0: Nie do końca.
1: Drukował ulotki w języku hiszpańskim, gdzie przyrównywał Bidena do Castro, przed de facto którym uciekają z Kuby.
0: Nie no, dużo z tych imigrantów to w ogóle tam już któreś pokolenie. No to są tam jakieś różne mafijne rodziny od Flugencio zakończone Batista, tak, od Flugencio Batisty.
1: Dobrze, ale skąd oni siedzieli na tej Florydzie? No
0: No
1: spierdolili przed
0: od
1: Castro.
0: Castro do no wiadomo, te
1: Dokładnie. I
0: mafijne
1: porównanie do
0: rodziny.
1: Castro, no to tak jakby, nie wiem, dzisiaj porównywać się Kaczyńskiego do, nie wiem, do Stalina czy do Lenina może bardziej, nie?
0: Ale znowu Trumpa się porównuje do Hitlera, nie? To z drugiej strony. Także jest ta polaryzacja.
1: Ale właśnie może to, że on uderzył do nich bezpośrednio z ulotkami w języku hiszpańskim, bardziej to do nich dotarło i podobno to właśnie dzięki ich głosom wygrał na Florydzie, gdzie w
0: No.
1: sumie to był stan, o który się de facto walczy, jeden z czterech najważniejszych i zawsze był takim stanem niezdecydowanym, a w tej chwili Floryda dosyć mocno poparła Trumpa.
0: O właśnie, tutaj pisze, że ten kolega.
1: Dosyć mocno. 400 tysięcy głosów różnicy. Nie wiem, ile Floryda ma ludzi, ale to w sumie
0: No,
1: tak.
0: tutaj pisze, że jest.
1: 56% głosów słyszę.
0: No, pisze, że Biden to pedofil, bo lubi szeptać nastolatkom do ucha. No to nie pedofil znowu, no, bo nastolatki, bo znowu wszyscy mylą wiek przyzwolenia z czynami pedofilskimi. Pedofil to jest człowiek, który jest zainteresowany dziećmi, czyli takimi osobami, które nie
1: Poniżej
0: wykształciły.
1: 16 roku w przypadku polskiego prawa.
0: No nie, ale mówię, pedofil to jest człowiek, który jest zainteresowany, termin medyczny to jest zainteresowany osobami, które nie wykształciły tam drugorzędnych cech płciowych, tak? Czyli dzieci.
1: Tak, ale prawo już obejmuje pod pedofilię stosunki z osobami poniżej 15 albo 16 roku.
0: No, ale na przykład człowiek, który tam się spotyka z 15-latką czy 14-latką, a wiesz, jak one wyglądają dzisiaj, możesz powiedzieć, że ona może 30, czyli wygląda jak najbardziej człowiek zainteresowany tylko dorosłymi babami, które
1: No,
0: mają
1: taka ciekawostka,
0: dojowo.
1: sorry, że ci wtrącę,
0: No.
1: taka ciekawostka, najwięcej wyroków za stosunki pedofilskie w Polsce jest na grupie 18-19-latków, którzy się po prostu umawiają, uprawiają tam jakiś seks, do jakichś zbliżeń, dochodzi właśnie z dziewczynami około 15 roku życia, gdzie prawo już je kwalifikuje jeszcze jako czyn pedofilski. I to jest właśnie największa grupa skazywanych w Polsce za pedofilię.
0: No, także no, z tą pedofilią to też jest tak różnie. No bo ten tam jakiś był taki, mieliśmy łowca
1: Właśnie jest,
0: pedofilów.
1: no jest tak, jak mówisz, że 15-latka, jak się umaluje, a oprócz tego nawpierdala się przez całe życie kurczaka na hormonach, to jest rozwinięta aż nadto i po prostu nie wygląda na swój wiek.
0: No, czasem wygląda bardziej niż niejedna 30-latka. No.
1: No, zgadzasz.
0: No, ale
1: Ma
0: no tak
1: więcej tu
0: jest.
1: i ówdzie, jeszcze jest jędrniejsza.
0: Tak, napisał, że są
1: Nie
0: jeszcze z
1: powiedziałem tego.
0: noworodkami akcje tego Bidena. Nie wiem, ale w każdym razie, wracając do tego Bidena i jego negatywnego elektoratu, no to na pewno Biden, jeśli chodzi o ten negatywny elektorat, to mówię, to jest taki dziadzio, którego tam zbytnio, no ma duży negatywny, ale nie aż tak duży jak Trump. To jest po prostu facet, na którego się głosuje, bo właśnie jest nie za Trumpem, nie? Czyli tam no, specjalnie nikt go nie lubi, ale specjalnie też go nikt tak za bardzo nie lubi aż bardzo. Ale Trump jednak ten negatywny elektorat to ma gigantyczny. I to jeszcze taki bardzo zagorzały, nie? No, że nawet jesteś w stanie zagłosować na Bidena, byleby nie na Trumpa.
1: No i to jest właśnie głupota, no to jest, nie wiem, to już lepiej się chyba od głosu wstrzymać, ale z drugiej strony, jak się wstrzymasz od głosu, to w sumie nie pożałujesz, że źle zagłosowałeś.
0: No
1: Z drugiej
0: nie.
1: strony możesz żałować, że ktoś wybrał za ciebie, ale przynajmniej nie masz sobie nic do zarzucenia.
0: No ja na ostatnich prezydenckich też nie byłem zagłosować, bo no, w drugiej turze przynajmniej nie było nikogo, którym bym był zainteresowany, dlatego sobie odpuściłem.
1: No tutaj Zenon wrzucił na Discordzie nagrania, jak Biden szepcze coś, nie wiem, czterolatkowi do ucha. Wpadli do mnie po programie.
0: No, a właśnie, a czy wiadomo, co szepcze?
1: No nie wiem, bo to jest gif, nie widzę. Po prostu śmiesznie wygląda.
0: Aha. Nie, no wygląda
1: Nie.
0: jak papież, no.
1: Na mnie to nie wygląda na jakiś akt pedofilski w sumie.
0: Mi też nie, no. Jakiś taki, no
1: Nie,
0: papie...
1: przewrażliwieni ludzie jesteście chyba trochę.
0: No, jakiś ten, jak to był ten... Wielki Polak Jan Wojtyła też bardzo był. Brał dzieci na ręce i czeptał i też podobno pedofil. Chociaż tu bardziej bym był skłonny uwierzyć, tu już bym bardziej skłonny, no bo jednak to co...
1: No może ja to normalka, że 15-latka wygląda jak 30. Nie wiem dlaczego. Chinki jakoś szybciej dojrzewają, czy co?
0: Nie, to odwrotnie działa, one się wolniej starzeją.
1: Że 30 wygląda jak 15? Ale
0: Całkiem możliwe.
1: odwrotnie. Pani Góra napisał na odwrót, że to 15 wygląda jak 30, czyli się szybciej starzeje.
0: Nie, no wręcz odwrotnie. No nie wiem, no to
1: Także
0: każdy ma swój gust, no.
1: Chinka jest młoda, tak. Wygląda jak 20, mając 25, 30, 40 lat, jak ma 50, to nagle zaczyna wyglądać jak pomarszczona, nie wiem, ropucha. Z dnia na dzień kładziesz się spać z taką 49-latką, która wygląda jak 20, a budzisz się z babcią.
0: Zobaczymy.
1: Nie strasz, nie?
0: Czy jeszcze tak mnie to czeka. No. Ale kiedyś miałem okres, że umawiałem się z 16-latkami, ale to ja miałem, ile ja miałem lat wtedy? 25, 28, coś takiego. No miałem taki. Ale
1: co,
0: że...
1: dowód ją prosili, żeby ci pokazała?
0: Nie, no to potem się
1: Informacji.
0: dowiadywałem po jakimś czasie, ale 16 to jak najbardziej legalne. 16
1: Ale
0: to...
1: może sobie dodawała w dalszym ciągu, a może miała 14 i ci
0: Nie,
1: powiedziała, że ma
0: nie, nie,
1: 16.
0: nie, nie, to tyle akurat. Tyle akurat wiedziałem, na tyle zorientowany, żebym tam nie musiał z kolegi prokuratora korzystać usług. No, a mam takiego kolegę prokuratora, ale to już...
1: Paweł pisze, że w Stanach 15 masz tyle co dwie polskie 30.
0: To już się zmienia powoli, ale to nie z tego powodu, że w Stanach chudną.
1: Nie, to Polki je doganiają, tak?
0: Tak, to muszę zmartwić.
1: Polki zmieniają kategorię wagową.
0: Bo ostatnio tak jak byłem w Polsce i tak się rozejrzałem po ulicach, to no były takie właśnie, no za moich czasów to tak te szesnastki to raczej chude były, takie szczupłe, ładne dziewczyny może, a teraz to co druga to takie kurde. I urosły w górę i wszerz i wszystko takie.
1: Za dużo McDonalda wybudowali.
0: Pewnie, albo to te kurczaki na hormonach.
1: Albo kurczaki na hormonach. Na antybiotykach, nie?
0: Weźmy, zaktualizujmy sobie, bo to która godzina teraz jest w Stanach? Dochodzi 17.
1: Trzymam przed chwilą. W sumie się nic nie zmieniło. Jest cały czas 248
0: liczą,
1: Bidena.
0: Liczą.
1: Od 40 minut nic się nie zmieniło.
0: O, Kuba
1: Czy
0: podobno...
1: może się tam w jakichś wyborach, znaczy tych wynikach takich składowych, coś tam rozkład procentowy może się delikatnie zmienił, ale to nie wpłynęło na wygraną w
0: A właśnie, jak to jest w tych potężnych Stanach Zjednoczonych, liderze światowym i tak dalej, w epoce internetu, w epoce robotów i tak dalej, że, kurwa, takiej prostej rzeczy jak głosowanie między opcją A i B potrzeba tygodnia, żeby to zliczyć.
1: No, bo część, 90 milionów głosów w tym roku zostało korespondencyjne wysłanych, więc poczta w różnym czasie pracuje, w różnym tempie zwozi listy.
0: Ale nie, te co zostały zwiezione...
1: I to trzeba liczyć ręcznie, ewentualnie maszynowo w jakiś sposób.
0: No właśnie, czemu...
1: Nie cyfrowo, że to potrwa kilka sekund.
0: Nie, no właśnie, kiedyś tam w Stanach w ogóle się głosowało elektronicznie, nie? Tak też taka była opcja, z tego co
1: nie
0: pamiętam.
1: Wiem.
0: Że przychodziłeś,
1: Ale...
0: miałeś ekran komputera i naciskałeś A czy B, nie? Nie wiem,
1: Automatycznie
0: ale
1: było coś. chyba takim krajem w Europie jest Estonia, no ale Estonia to jest kraj umowny, się ludnościowo pewnie mniejszy od Warszawy, więc tam dosyć prosto jest, powiedzmy, coś takiego wdrożyć.
0: Nie, to właśnie ludzie często nie
1: Chociaż są
0: biorą
1: trzecie
0: uwagi.
1: wybory.
0: Często ludzie nie biorą właśnie w tych różnych rozwiązaniach, mówią, bierzmy przykład z tego kraju, z tamtego, ale często ludzie właśnie efektu skali nie biorą pod uwagę, że niektóre kraje mają mniej pod górkę, jak są mniejsze, po prostu tam niektóre rozwiązania
1: Albo
0: mają,
1: bardziej zagęszczone.
0: tak, o wiele łatwiej wprowadzać.
1: Większa liczba ludności, w sensie na kilometr kwadratowy. No, czyli zagęszczone bardziej. Nie wiem, ale myślę, że na przykład taka Polska, gdzie jest, powiedzmy, nie jest jakimś bardzo dużym krajem, jest, powiedzmy, jakimś średnim krajem. I u nas myślę, że to byłoby prawie niemożliwe wprowadzenie takiego głosowania elektronicznego. A jeżeli już to trwałoby, to nie wiem, 3, 4, 5 jakichś może wyborów, zanim by to się jakoś upowszechniło. A wiem to po swoim przypadku, jak na przykład PIT-a chodziłem składać. Odkąd nabyłem ten domniemany, ten wątpliwy obowiązek, czy tam przyjemność składania i rozliczania się z podatku, zawsze rozliczałem się elektronicznie. Na początku w urzędzie skarbowym, gdzie były do tego oddelegowane specjalne pokoje. I zawsze chodziłem ostatniego dnia, kiedy ten PIT trzeba było złożyć. No, i ja wchodziłem do urzędu i za 3 minuty wychodziłem, bo miałem rozliczonego PIT-a. Nie było nikogo, dosłownie nikogo nie było w kolejce. Ten facet, na przykład, który był oddelegowany do pilnowania takiego miejsca, w którym się składało PIT-a elektronicznie, to był normalnie szczęśliwy, jakby zobaczył pierwszy raz w życiu człowieka, gdy do niego przychodziłem, bo twierdził na przykład, że od tygodnia nikt nie przyszedł, podczas gdy ludzie stali w kolejkach, które, nie wiem, wychodziły poza urząd skarbowy i tam się ciągnęły, powiedzmy, na 150 osób, nie? I 3 czy 4 godziny stania w kolejce po to, żeby złożyć papiery.
0: Nie, no ja zawsze też wysyłałem PIT-a elektronicznie. Albo
1: Znaczy, na początku nie wysyłałem, bo chyba nie było takiej możliwości. Wysyłanie PIT-a chyba jest stosunkowo świeżym
0: nie, na
1: hardwarem.
0: początek
1: 7
0: elektronicznie.
1: lat może trwa.
0: No,
1: Od 7
0: tak jak w
1: 8.
0: Polsce byłem albo elektronicznie, albo wysyłałem pocztą, nie? Bo to też taka była.
1: No, chodzi o to, że nawet jakby ludzie mieli możliwość głosowania elektronicznego, to i tak by, kurwa, jak te wszyscy, jak te tumany, czyli, kurwa, nawet jakby, nie wiem, panowała jakaś inna zaraza, jeszcze gorsza niż COVID, taka, żebyś miał 90% śmiertelności, to jakby miał głosować, to i tak by poszedł do tego jebanego
0: Ale
1: lokalu.
0: nie, no
1: Tak,
0: dlatego
1: głosować
0: nie
1: z
0: może
1: realizacją
0: być,
1: przecież.
0: nie, no ale w wieku internetu i tak dalej, a czemu nie może być sobie tablecik zamiast karty do głosowania, który sobie tam za zasłonką leży i przychodzisz, naciskasz A czy B i to od razu idzie automatycznie na serwer gdzieś tam komisji wyborczej, jest liczone jako
1: A
0: A.
1: myślę, że chociażby dlatego, że przed tym wciśnięciem A czy B, to byś musiał swoją tożsamość potwierdzić. I zanim by taka babka wklepała swoje wszystkie dane z dokumentu, to by to się zeszło naprawdę dużo dłużej niż to, że sprawdzić jakiś typek i wydać kartę.
0: Nie, no to też jest, wiesz, tam przecież jest na
1: Po prostu
0: granicach.
1: sam proces liczenia byłby szybszy, tak? O tym
0: Nie,
1: mówisz.
0: nie, no to jedno, nie? I masz wynik, już jest, wiesz. Dokładnie zamknięcie lokali wyborczych, buch, jest wynik. I
1: Ale myślę,
0: koniec.
1: że jeszcze cyfrowe ataki, znaczy cyfrowe, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż w sumie wszyscy mamy pieniądze na kontach cyfrowych, a i nikt nas specjalnie bardzo nie kwapi się, żeby okraść, zdarzają się jakieś przypadki, ale to jest, może nie jest tak łakomy kąsek, jak wpłynięcie na politykę jakiegoś kraju. I to
0: Wiesz, ale
1: może, żeby na
0: no.
1: przykład byłoby jakimś tam celem dla, nie wiem, dla innych państw,
0: Ale
1: żeby wpłynąć na inne państwo.
0: wydrukowanie papierowych
1: Zhakować.
0: kartek i wrzucenie ich do urny, czy sfałszowanie protokołów wyborczych, to też jest, nie jest jakaś tam wielka trudność, nie? W szczególności, że nie są jakieś
1: Ale
0: tam super druki, nie?
1: no nie
0: Zabezpieczone.
1: wiem, ale spójrz na taką sytuację, kiedy, nie wiem, chcesz przeforsować kandydata, który, powiedzmy, w sondażach ma 20%, a żeby wygrać w pierwszej turze, potrzebuje mieć ponad 50. No to musisz mu tych 30% dobić, czyli, powiedzmy, z 5 milionów kart. No to prościej jest chyba zhakować system i wklepać sobie
0: Ale
1: 5 milionów
0: to po pierwsze może, wiesz, dobrze
1: niż 5 milionów
0: zabezpieczyć.
1: kart zupełnie
0: Tak,
1: wysłać.
0: a po drugie to będzie też, wiesz, śmierdziało bardzo, nie? Bo to też musi być, wiesz, taki
1: Na pewno.
0: system, który potwierdza tożsamość tam przez skanowanie właśnie dowodu, nie? I w tym momencie, wiesz, jak dopiszesz 5 milionów głosów, to czyich, nie?
1: Fikcyjnych.
0: No nie, no fikcyjnych, no ale gdzieś
1: Albo
0: tam to musiał.
1: Ireny Kowalskiej 5 milionów razy zagłosowała.
0: No ale to będzie ślad, nie?
1: Wykradają, no nie wiem, w 2012 roku na przykład na Sony był atak, 77 milionów kart, znaczy, no wiesz, danych personalnych użytkowników Sony z tej sieci PlayStation Network wyciekło. Wszystkie dane, numery kart kredytowych, imię, nazwisko, adres zameldowania. Już 70 milionów potencjalnych głosów na przyszłość na przykład jest.
0: No, ale to dobra, no. To są takie zagrożenia różne.
1: A takich zagrożeń jest pełno. No. W Polsce co chwilę się słyszy, że coś gdzieś wyciekło.
0: Ale, a może być Sasin, który zrobi wybory, których nie było. Ale nie, czy to nie byłby jakiś taki, widzisz, no, jakieś usprawnienie tego systemu, bo teraz się czeka na te wyniki.
1: A to by było. Zgadzam się z tobą.
0: Potem są protesty jakieś, wiesz, wyborcze i inne, bo tam ktoś głos nieważny oddał, czy ważny. A tu widzisz, no jest taki system, masz sobie kratkę A i kratkę B, przychodzisz, wciskasz, to ani nie oddasz głosu nieważnego, a i ważny, bo tu też jest, widzisz, najłatwiej się...
1: Widziałeś właśnie te karty z głosowania, że tam ktoś tam wypisuje na kartce, że... Nie wiem, że Trzaskowski to skurwysny jebany, coś tam Duda to mój kandydat i jakoś tak bazdrą, że w końcu się okazało, że zakreślił, że zagłosował na Trzaskowskiego, bo się przecięły dwie kreski w okienku z Trzaskowskim. Widziałeś te karty?
0: No, ale to właśnie o to chodzi, bo ja też byłem w komisji, kiedy siedziałem, to potem, że była referendalna i tam nieważne, co napiszesz na kartce, whatever, jak jest postawiony krzyżyk w jednej kratce, to jest ważny głos, nie? Tak. No i tak to wygląda. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o karty, to najłatwiej się właśnie manipuluje tym, że są głosy nieważne. No bo może sobie siedzieć ktoś tam, kto wiesz, przy każdym Trzaskowskim dorobi. No, dorobi drugi krzyżyk przy tym. Przy Lechu i czy tam innym i chuj.
1: Są dwa krzyżyki, jest nieważne. Też jakaś opcja.
0: A jak właśnie masz ten, a jak masz taki tablecik sobie leży, to ani się nie dopiszesz, ani nie zrobisz drugiego krzyżyka, po prostu kogoś naciska, zrobione, głos oddany.
1: No jeżeli o mnie chodzi, to jeżeli teraz powiedzmy nie chodziłem głosować, bo mi się nie chce lub ewentualnie nie głosuję przeciwko komuś, to raz, że nie mam na kogo zagłosować, więc nie pójdę zagłosować przeciwko komuś, a dwa, że mi się nie chce, ale gdybym miał możliwość na przykład zagłosowania elektronicznego, to bym sobie dla jaj zagłosował na byle kogo. Tak, rzucił monetą chociażby. No, zawsze byłaby frekwencja.
0: No, to piszą, że w Rosji od razu szczytują dane z karty, jak się wrzuca. No, to też jest jakiś pomysł właśnie, żeby była sobie karta i skaner i tam wrzucasz i wiesz. Jak są jakieś wątpliwości, że się dopisał głos, no to są fizycznie karty, można je sprawdzić, nie? Ale od razu wynik wygłosowania jest zaraz po tym, bo karty już są zczytane i tyle.
1: No dobra, no ale to Stany jednak z takim mocarstwem, pierwszym krajem trzeciego świata na świecie i nie mają czegoś takiego.
0: No właśnie, i teraz porozmawiamy sobie o tym właściwie, co ci kandydaci mają do zaoferowania, bo to cała, widzisz, gdzieś tam...
1: No właśnie, według mnie Biden nie ma nic do zaoferowania. Jego postulaty wyborcze to są takie, że od II wojny światowej wybory można dokładnie to samo cały czas postulować.
0: No Trump też nie ma jakichś tam, wiesz, odkrywczych postulatów, obniżmy podatki, no to już też jest jakiś, ale co oni mają do oferowania właśnie takiemu zwykłemu człowiekowi, co by mogło się w Stanach zmienić? No bo Stany Zjednoczone, ja tu nie jestem ekspertem, tu bardziej jest, mamy słuchaczy w Stanach, może by się wypowiedzieli, no ale na przykład Stany Zjednoczone jest kraj o niesamowicie zdegradowanej infrastrukturze. Ale to nie trzeba dużo, wiesz, robić dużego researchu. Jak kiedyś będziecie się nudzić, sobie wejście tam na Google Maps i postawcie sobie na Street View tego chłopka tam gdzieś na jakiejś właśnie autostradzie międzystanowej w jakimś tam Wisconsin czy jakiejś tam południowej Dakocie czy Montanie. Zobaczcie sobie, jak te drogi wyglądają. To przecież to jest ruina. I tak jak Roosevelt
1: pobudował... Nie wiem, nie byłem.
0: No, jak sobie Roosevelt pobudował te...
1: Ja
0: te
1: ci mogę powiedzieć, jak wyglądają drogi w Otwocku.
0: Nie, to ci powiem, że drogi w Polsce to powoli zaczynają wyglądać lepiej niż drogi w Niemczech. To jest bardzo dobre. No ale jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę, to ja tam trochę czytałem opracowań. No jeśli chodzi o mosty, wiadukty, które się rozpadają, autostrady z dziurami i tak dalej, no jest to wielki... Do Reagana przestaną w to inwestować, no bo wiadomo, państwo minimum i tak dalej. No nie ma tego. Służba zdrowotna, gdzie tam no, te ubezpieczenia, wiadomo, no to jest temat rzeka, zawsze poruszany, nie, no, nie ma opieki zdrowotnej, zresztą teraz jakim tam idzie walka z epidemią, nie za bardzo, no też do dupy, nie? Nie ma rewolucji, która by mogła się tam dokonać, na przykład urlopy macierzyńskie, nie? Których no, chyba w Stanach i w Lesoto nie ma, nie? To są dwa kraje, gdzie nie ma. No i właśnie takie rzeczy, no tego w kampanii wyborczej nie ma. Widzisz, Biden jest uważany tutaj przez wielu, no, że to jest głosowanie na lewaków i lewactwo, nie? Jego pytanie, co w jego programie jest właśnie takiego progresywnego, lewicowego? Czy są urlopy macierzyńskie? No nie ma. Czy inwestowanie w infrastrukturę? No nie ma. Czy jakaś tam reforma?
1: Tam jest tylko takie dudne pierdolenie o rozwojaniu.

0: Bidenowi.
1: No raczej chyba nie będziemy tutaj siedzieli aż do rozstrzygnięcia wyborów.
0: Nie no, myślę, że do piątku raczej tu nie wytrzymamy, bo i ja i ty musimy do pracy raczej iść w te dwa dni.
1: No ja myślę, żeby już za chwilę koniec, bo już jest późno.
0: No właśnie, właśnie, to już jest godzina taka. Nie no, może jeszcze tak, żeby tradycyjnie zakończyć 23:30, jak to zwykle. Chociaż może ja sobie w kosienicę pójdę, jeszcze posiedzę chwilę. No, ale jak rano było wszyscy tutaj w Polsce, przynajmniej nasze władze były święcie przekonane, że Trump wygrywa, zresztą sam Trump...
1: 250 powiedziałeś, to jest dla Bidena? 253?
0: 253, tak, 253 Biden.
1: Kurde, to ja nie wiem, skąd ty bierzesz te info, mnie cały czas 248, a odświeżyłem kilka razy.
0: No, gdzie jesteś? Raz. Na jakiej stronie?
1: W Google'ach po prostu wpisałem. Wyniki wyborów USA na żywo, coś tam, nie wiem, ja Akcjonaris Press, jakaś strona.
0: Ja sobie wszedłem na New York Times, gdzie tam aktualizują. Aha. No to w Ameryce siedzą na bieżąco. Także no jeszcze jednego stanu chyba brakuje mu, nie?
1: Żeby to... No jakiegoś większego stanu, nie?
0: Ile? W Arizonie, gdzie ma jeszcze do zgarnięcia ma 11, to za mało.
1: Karolina Północna, to mu zabraknie jednego głosu w ten. Bez 15. Georgia 16 głosów.
0: Ale Georgia to tak średnio, bo tam...
1: Na Trumpa bardziej idzie.
0: Tak, idzie na Trumpa bardziej. No Karolina, Pensylwania to...
1: Michigan.
0: Nie no, Michigan właśnie zgarnął.
1: A teraz spadło, tak? Aha. Mm-hmm. Co, Michigan wpadło 16 głosów i ma 254?
0: 253.
1: No to ja patrzę jeszcze wyniki sprzed tego, jak Michigan wpadło i było 248, więc 200 głosów tylko wpadło za Michigan.
0: A Michigan ma 16, no to coś tu jest.
1: No to, no właśnie, coś jest nie tak.
0: Coś jest nie tak. No w każdym razie, no chyba mu jednego stanu.
1: Może jakieś nieprawidłowości wykryliśmy, trzeba napisać.
0: Nie no, brakuje mu jednego stanu, ale w dwóch jeszcze prowadzi, tak? Póki co Biden. Także no, czego mi tu właśnie brakuje, to jest takie, że kurde, te takie wybory są, wiesz, to się wybory w Polsce, chociaż te wybory w Polsce to też takie nie do końca były bezpłciowe, przynajmniej no te, co były teraz, to wiadomo, ale to jeszcze jak Platforma rządziła, nie, i PiS wygrał, no to jednak PiS wyszedł z tą ofertą właśnie tych tam wyśmiewanego 500+, i tak dalej, no ale to były jakieś takie konkretne...
1: Platforma wyszła z tym samym, my wam dam wam też 500+.
0: Ale to potem, nie
1: potem, mówię, kolejny,
0: nie mówię w tych, co wygrał PiS, to jednak były wybory, w których coś, widzisz, no PiS wygrał dlatego, że wyszedł z jakąś taką, no, konkretną propozycją, nie? Konkretnym czymś, co wam damy i coś się zmieni, nie? Coś, co nigdy nie było wcześniej w tym kraju. No, a czy któryś z tych osób właśnie w Stanach oferuje cokolwiek, co by w Stanach nie zaistniało kiedyś? Jakoś miało specjalnie polepszyć los klasy średniej, która się kurczy bardzo w Stanach. No bo no, Trump no, oferuje obniżenie podatków, no ale tym najbogatszym, nie? Czyli znowu on będzie preferował tych ludzi podobnym do siebie statusu. Nie jest niczym nowym. No, Biden nie oferuje kompletnie nic. No i takie te wybory, taki trochę bezsens, nie? To jest taki, nie wiem, konkurs piękności, nie? Coś w tym stylu.
1: No, ale w Stanach to już od dawien dawna jest, odkąd Reagan wygrał, to już te przecież wszystkie wybory po kolei to przypominają coraz bardziej konkurs piękności.
0: No, ale zastanawia mnie w Polsce właśnie takie podejście do tych wyborów w Stanach, jak wielu ludzi ma, że to jest wojna lewaków z prawdziwymi... O, ktoś napisał, że ma 264 już, no czyli brakuje mu 6. Czyli mały stan.
1: No to właśnie ty jakieś masz zakłamane informacje, bo jeżeli ja mam na stronie napisane 248 plus Michigan 16, czyli jest 264, więc brakuje mu 6. To u ciebie coś się źle zaktualizowało.
0: No coś tu mi się tak...
1: U mnie jeszcze nie zaktualizowało się, a u ciebie się zaktualizowało.
0: Ale źle. No już może
1: jakieś... już coś tam kombinują.
0: Tak, no ale to by wyglądało, że brakuje Bidenowi jakiegoś małego, malutkiego staniku. Stanika małego.
1: No, szóstka to wcale nie taki mały chyba. Miseczka 6.
0: Tak, brakuje Bidenowi takiego stanika. No, ale znaczy byliśmy właśnie, że to kurde... Mówicie w Polsce, wiesz, jest jakaś wojna lewactwa z prawicą. No ale gdzie to

0: obywatwo w Stanach, przecież tam takich socjalnych właśnie postulatów, które no, socjalnym postulaty w Stanach to jest, wiesz, to jest zaoferowanie jakiejś takiej oczywistości europejskiej, nie? No bo jednak, nie wiem, zasiłki to...
1: Europa jest bardzo lewicowa, tak?
0: No, może. No może dlatego, że byliśmy takim frontowym, tutaj ja mówię o zachodzie Europy, że to było takie właśnie frontowe miejsce starcia między tym wschodem, blokiem sowieckim, a no, tym zachodem.
1: Trzeba było dawać więcej niż ten.
0: No,
1: wschód.
0: Trzeba było jakoś tam uspokoić tych robotników. No, ale dlaczego nikt tam...
1: A jak się coś dało, to później ciężko jest zabrać.
0: No właśnie. No, a przecież był tam taki Sanders, nie, który jakieś tam jednak postulaty, no ale zdecydowano, że jednak Sandersa się schowa, bo może być za bardzo lewacki na Stany Zjednoczone. No i dla mnie, bo tutaj zawsze mi kolega Zenon wmawia, że tam Partia Demokratyczna to jakaś wielka lewica w Stanach Zjednoczonych, no ale... To nie wiem, no, program Republikanów i Partii Demokratycznej to takich fundamentalnych, właśnie socjalnych rzeczach jest identyczny. No może tutaj Obama troszeczkę...
1: Obamacare wprowadził, właśnie, tak, trochę bardziej europejsko poszedł.
0: Przetarł te takie szlaki właśnie, które miały doprowadzić do tego, że na przykład w Stanach Zjednoczonych ta opieka...
1: Ale chyba co teraz odbiegać. Trump przynajmniej chciał od tego trochę odchodzić, od tego Obamacare'a chyba, nie? No. Czy to Biden?
0: Ale w ogóle, wiesz, no, w Stanach, to jest, w ogóle Amerykanie są bardzo dziwi ludzie. Ostatnio mam projekt w Stanach, w Georgii właśnie, takiej pro-trumpowskiej, gdzie kolega ostatnio wrócił i mówi, że, no bo on taki normalny jest, wiadomo, w masce chodzi, nie, bo epidemia zresztą się cykał bardzo w tych Stanach, no bo tam jednak tych zarażonych jest bardzo dużo, no i chodził tam w masce w różnych miejscach, to podobno jak wchodził do jakiejś restauracji w masce, to powiedzieli mu, że ma zdjąć albo wypierdala, nie, bo wirus nie istnieje, nie, no. I takie tam podejście właśnie ludzie mieli ci na takiej prowincji amerykańskiej, pro-trumpowskiej. No i dla tych ludzi, oni właśnie mają taki dziwny state of mind, wolnych ludzi i tak dalej, wiesz, którym nikt nic nie będzie narzucał, dla których takie rzeczy, które no wywalczone w Europie, no bo jednak tam 8-godzinny dzień pracy, umowy o pracy, czy właśnie służba zdrowia, edukacja, no to wszystkie rzeczy były wywalczone krwią robotników, którzy tam kiedyś walczyli za to, by było troszeczkę lepiej nam. No to w Ameryce to jest jakiś objaw zniewolenia, że jeśli będzie służba zdrowia powszechna dla wszystkich, to jest komunizm i to jest zniewolenie i tego nawet wyborcy demokratów nie przyjmą. No nie wiem, czy to jest... Bo kiedyś tam się śmiano z ludzi, że jest homo sovieticus, że wiesz, że tam nic sam nie może, że wszystko państwo musi mu dać i tak dalej. No a tutaj... zaryzykuję powiedzieć, że jest taki homo americanus, który to odrzuci wszystko, nawet co byłoby dobre dla niego, tylko dlatego, że
1: jego przekonania są inne.
0: No właśnie. No bo, czy...
1: To może jest po prostu przejaw jakiegoś kurwa honoru, nie? Wyżej pojętego. Nie wiem.
0: Tylko z tym honorem to wiesz, no my akurat jako Polacy to powinniśmy troszeczkę się tego nauczyć.
1: Uważać trochę z tym honorem.
0: Tak, bo ten honor to tam nas nie do końca i często też byliśmy niehonorowi, ale ten honor taki dziwnie pojmowany to nie zawsze zaprowadził nas tam, gdzie powinien. Że tam, wiesz, wojenkowanie się przeciwko każdemu, ale honorowe zwycięstwo, no nie zawsze to jest... To jest, wiesz, Tusk przegrał, bo miał politykę ciepłej wody w kranie, ale czy ta ciepła woda w kranie to jest coś złego?
1: Nie wiem.
0: Każdy chciałby tam żyć sobie, wiesz, spokojnie, nie? No bo Korwin zawsze mówi, że wiesz, jak nie chce ci się walczyć o byt codziennie i coś tam to...
1: A myślę, że Tusk przegrał, bo doszedł do takiego samego punktu, do jakiego doszedł teraz PiS, czyli pokazał, jak bardzo ma swojego wyborcę w dupie.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że dlatego że...
0: Dokładnie. I to nie tylko wyborca swojego, tylko po prostu no, PO w pewnym momencie pokazało, jak bardzo ma wyjebane na wszystkich ludzi, którzy są troszeczkę gorzej sytuowani niż standardowy mieszkaniec miasteczka Wilanów, nie? No tak, tak to było, nie? No, mieszkaniec miasteczka Wilanów to jest człowiek, który tam, jak przyjedziesz autem...
1: Średnio to jest multimilioner.
0: Tak, to jest taki sobie człowieczek, który jak przyjedziesz swoim, co prawda, bo on zazwyczaj to on ma nowe auto, ale w leasingu, czyli nie jego, tylko banku. No ale jak sobie kupisz swoje własne auto, ale ono będzie miało 15 lat, przyjedziesz na miasteczko Wilanów, to zadzwoni na policję, każe ci, żeby przeparkować to auto, bo zaniża prestiż osiedla i mu spadnie wartość mieszkania. No. Podobno były takie akcje, tam słyszałem, nie wiem, czy to jest urban legend, ale tak było.
1: Nie wiem. W mojej niedalekiej okolicy mieszka już w sumie była żona Solorza Żaka, także kiedy on jeszcze tu mieszkał, to aby nie odróżniał, aby jego sąsiedzi się za bardzo od niego nie odróżniali, to zrobił renowację i wybudował im płoty, dokładnie takie same jak swój. Także on trochę inaczej postępował mimo wszystko. Nie kazał im przeparkować swoich budynków, tylko im te budynki lekko podreperował.
0: A to cenię, to prawdziwy komunista. To...
1: Komunista prawdziwy. A Solorz Żak to komunista?
0: Ale nie, w ogóle Solorz Żak to jest jeden z tych takich milionerów w Polsce, który to, myślę, że on jest jakimś słupem, bo nie wiem, ale ten człowiek mi tak, wiesz co, jak go obserwuję, jak się wypowiada, jak wygląda i tak dalej, no taki trochę, jak tam, trochę taki opóźniony w rozwoju, jakby trochę.
1: Nie wiem, mi on super Korwina przypomina.
0: A mi tak właśnie taki troszeczkę, wiesz...
1: Znaczy z wyglądu, no.
0: A z wyglądu. A mi jakoś tak Solorz tak z
1: tego... Jest gadki.
0: Jak, tak jakoś mi troszeczkę opóźniony, jakby tak ciężko kontaktował.
1: Możliwe.
0: Taki, zresztą ci milionerzy w Polsce to w większości podobno słupy, to są jakieś tam bardziej zorganizowanych grup. Tak słyszałem przynajmniej. Ale to widzisz, to ze mnie szur wychodzi, bo jakieś te...
1: No te, też jakieś niepotwierdzone teorie głosisz.
0: No, właśnie. Ja to mam taką niepotwierdzoną teorię, że Cejrowski to był agent SB. I to takie, to moja szuria taka prywatna. Się przyznam, mam taką szurię.
1: Słyszałem o tym. Od ciebie o tym słyszałem. Ma to sens trochę. Chociaż nie ma na to żadnych dowodów.
0: No właśnie. A czy są jakieś dowody, że Hitler wiedział o Holokauście?
1: Nie wiem.
0: Taki korwinizm. Dobra, bo Szaj z Mora, ty też idziesz rano do roboty.
1: Tak, kończyć już powoli.
0: A ja już montuję chyba, że to jest ogniwko, no będzie z 40 zmontowałem, bo to wiesz, każde trzeba szlifować, czpienie wbić, to trochę wolno idzie.
1: Także to będzie ruchome wszystko, tak?
0: To tak, nie to jest tak, ruchome.
1: Że masz sztywno.
0: Nie, to są, one są odlane z ołowiu, także chyba jakieś ołowice dostanę, sobie liżę palce, jakie tam składam.
1: Może jako srebrnica, a nie ołów, to układ nerwowy niszczy, to możesz ogłuchnąć, tak jak beton. Od srebra to byś się najpierw zrobił niebieski, a potem byś umarł, a do ołowiu to najpierw się zrobisz głuchy, ślepy, albo nie będziesz się mógł poruszać, a potem umrzesz. Nie wiem, co masz.
0: O kurwa, a ja mam już takie czarne palce tego ołowiu. Jak sobie montuję, to zostawię może te gąsienice na chwilę.
1: Rękawiczka.
0: No to jest jakiś pomysł. Już mi tak kurde zostało, no zrobiłem z 1/4 jednej garcieni. Jedną już mam skończoną, tutaj 1/4 została, także niedługo sztuk będzie, to może tak ten. Ja jeszcze myślałem w ogóle, że może nie sklejanie, ale sobie na, żeby tak krajoznawczo zrobić. Bo taki mamy, wiesz, wszyscy jakoś tam się pokazują na tym YouTubie i tak dalej. A myślałem, że sobie nakręcić filmik, jak jadę do pracy, czy tam gdzieś w góry i tak dalej, wiesz, taka jazda i że sobie ludzie słuchają i tak się przewija krajobraz samochodem, jak jadę.
1: A i w trakcie audycji to puszczać, tak? Zapędlone? Czy co?
0: No nie, no na przykład nagram tam...
1: A streama w ciągu, kiedy jedziesz do pracy lub wracasz?
0: 2 godziny. Nie, że no, nagram filmy i tak go wrzucę jako podkład, nie tutaj. I tak sobie będziemy rozmawiać, i tak będzie sobie przewijało i ludzie, wiesz, oglądając będą zamiast takiej miniaturki nieruchomej sobie poglądać.
1: Tak, tak, no to właśnie o tym powiedziałem, nie? No. Że taki, no, w trakcie audycji taki wideo podkład, nie? Nie wiem, to chyba też byłoby fajne, na przykład jakbyś sobie wrzucił składanie tego modelu kamerkę z góry, jak sobie tam długiesz rękę.
0: Tylko to ja, wiesz, się obawiam, że tam może mamy jakichś dobrych modelarzy, a ja, nie wiem, należę do takich, wiesz, daję z siebie mocne 30%, także może tu się narażę na jakąś krytykę. Wiesz.
1: No ale czy w takim przypadku krytyka jest czymś złym? Po prostu cię no,
0: No
1: chciałem
0: nie,
1: poprawić.
0: ale to wiesz, to uderzy bardziej w
1: Chyba, że
0: moje.
1: nie lubisz krytyki.
0: Nie, ja to uderzy bardziej w moje ego niż jakieś wyzywanie mnie przez tego z Singapuru od agentów sionistycznych, czy jakichś tam, nie wiem, od jakich tam byłem. No ale jak ktoś by moje modele krytykował, to jednak to tak jak moją córkę, nie? Jak to było w Kapitanie Bombie, weź mnie coś tam, moją żonę dziwką nazwij, a mnie samego chujem, ale od moich mirabelek.
1: A to nie znam, nie oglądałem.
0: Szkoda.
1: Jakoś stronie od twórczości Balaszka jest dla mnie chujowa po prostu.
0: Serio, mojego sąsiada nie lubisz.
1: Nie wiem, tam na cały sezon 20 kilka odcinków będzie 5 śmiesznych tekstów i to jest sens stracić 10 godzin, żeby 5 śmiesznych tekstów
0: Ale
1: posłuchać.
0: nie, a jego.
1: To jest tak samo zajebiste jak polski kabaret.
0: Nie, to jest bardziej takie absurdalne. Nie wiem, czy jego pierwotną twórczość kiedyś oglądałeś.
1: No, Kapitana Bomby
0: Nie,
1: widziałem
0: nie,
1: kilka
0: to nie jest jego
1: odcinków,
0: pierwotna twórczość.
1: Blok Ekipę. No. Jak jeszcze
0: Nie.
1: coś pierwotniejszego było, to nie widziałem.
0: Pierwotniejsze, czyli takie aktorskie filmy pełnometrażowe, czyli Wściekłe
1: Kiedy był
0: pięści
1: aktorem
0: węża.
1: czy reżyserem?
0: Jednym i drugim.
1: Nie widziałem.
0: Wściekłe pięści węża, Bułgarski pościg, Sumo Olimpijczyk, no. Czy jak to było? Klątwa statuetkowego szlaku. No to były takie produkcje bardzo kultowe, ikoniczne można by powiedzieć. Polecam. Naprawdę fajne, takie zrobione bardzo niskobudżetowo. I nawet Kazik występuje, bodajże w Sarnim Żniwie. Sam Kazik tak jest tam. Jakąś rolę ma swoją.
1: Sarnie żniwo?
0: Sarnie Żniwo, tak?
1: Gdzieś to można
0: Występuje sam
1: zobaczyć
0: Kazik
1: poza Pirat
0: Staszewski.
1: Bajem? Gdzieś to można zobaczyć poza Pirat Bajem?
0: Nie, no powinno być na YouTubie. Powinno być na YouTubie. Sarnie Żniwo i tam jest Kazik, który występuje jako
1: No jest,
0: kurier.
1: faktycznie coś widzę.
0: Tak, występuje jako
1: 12 lat temu.
0: kurier
1: To
0: z.
1: 3 minuty trwa, tak?
0: Nie, to z
1: To
0: półtorej
1: jest
0: godziny.
1: fragment
0: To jest
1: jakiś.
0: fragment, to 1,5 godziny trwa. No i tam jest Kazik i tam czekają na niego, bo to kurier i tam stoi dwóch i mówi: o, spóźnia się, może zabłądził. Tak, kurwa, zabłądził, zesrał się. I wraca, przychodzi Kazik i się pytają: co,
1: Obsrany
0: zabłądziłeś?
1: jest, tak?
0: A nie, zesrałem się. Jeszcze sobie tak nuci pod nosem: wyjebani ciecia, bo nie było posprzątane. Czyli parodię swojej własnej piosenki. No, także polecam. To taki bardzo ironiczny film i taki bardzo. To nie
1: Wściekłe
0: to, co
1: pięści
0: bomba.
1: męża znalazłem 44 minuty.
0: No, Wściekłe
1: To dam
0: pięści.
1: sobie do obejrzenia. Może sobie w pociągu jutro obejrzę, bo mniej więcej
0: Polecam,
1: tylko trasa
0: może
1: trwa.
0: polubisz Walaszka w końcu.
1: Wcale mi nie zależy jakoś specjalnie, żeby go polubić. Nie będę mu na siłę szansy dał.
0: Mi też nie zależy, ale akurat Bułgarski pościg Sarnie Żniwo to.
1: No dobra, to kończymy, nie?
0: Dobra. To
1: No,
0: trzymajcie
1: okej.
0: się wszystkim i za tydzień wieczór arabski, także szykujcie kebaby
1: Może
0: i.
1: nie zapeszaj, bo znowu się zjara za bardzo i co wtedy?
0: No to będzie zjarano. No, obiecała mi, że nawet jak się zjara, ale mówię, nie jaraj, tylko pij jak
1: A
0: cywilizowany
1: będzie na
0: człowiek.
1: kamerce, czy jak? Czy tak ten?
0: A ty byś chciał, nie? Ty byś chciał.
1: Ja mówię w imieniu widzów.
0: A, bo tu muszę zdradzić.
1: Dużą oglądalność byśmy mieli,
0: Muszę
1: ogromną
0: tutaj
1: słuchalność.
0: zdradzić słuchaczom, że kolega z Mora wie, jak nasz tutaj adwersarz wygląda. No nie wygląda tam najgorzej, można powiedzieć, jakiś tam, no,
1: Byłaby oglądalność, mogę powiedzieć.
0: byłaby.
1: Gorzej ze słuchalnością, ale oglądalność byłaby wysoka.
0: Burki nie nosi, to na pewno. A nawet nosi czasem mniej niż standardowa Europejka, także, no. A widzisz, żałuj, że w biurze ze mną nie siedzisz, bo czasem to, oj ta, oj, jak się ubierze.
1: Ja nie jestem aż tak wykształcony, że w biurze siedzieć. Ja muszę zapierdalać fizycznie.
0: No, także
1: Ty
0: może.
1: masz na odwrót, ty byś chciał fizycznie pozapierdalać,
0: No bo to
1: poukładać
0: lepsza kasa,
1: bez
0: wiadomo.
1: krzyżyków, a w sumie ja bym chyba w biurze nie chciał siedzieć, bo Bo to jest nudne. Miałem praktyki w jakichś takich półbiurowych pracach. Jak tam, kurwa, można wiedzieć? To
0: jak, napierdalasz
1: to jest
0: tam.
1: Jak szkoła, kurwa, to jest jak szkoła.
0: Jak, masz fajny taki, wiesz, bo do renderowania to taki trzeba potężny komputer gamingowy, żeby to się ładnie renderowało, także sobie, wiesz, masz...
1: A i to sobie na nim renderujesz, nic więcej z niego nie masz użytku.
0: No jak, Wiedźmina...
1: Nie wykorzystujesz go sobie chyba rozrywkowo.
0: No jak, Wiedźmina na HD sobie, kurwa, pograć, piękna sprawa.
1: W robocie? Może jeszcze studia skończę. Już nie jest za późno.
0: Może kasa chujowa, ile zabawy.
1: Życiarkę wygląda, nie? Dobra, to cześć.
0: Dobra, trzymajcie się i do za tydzień.

0: Nie ma ludzi niebezpiecznych dla otoczenia. To otoczenie jest dla nich niebezpieczne. Oni się tylko bronią. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. W dzisiejszym Nocnym Marku mamy poniedziałek 28 stycznia 2019 roku. Z nami jest oczywiście nie kto inny, a...
1: Krawiec, dobry wieczór.
0: Witam serdecznie i dzisiaj będziemy mieli troszkę mało nocnomarkowy temat. Troszkę taki poważniejszy, co nam się tak ostatnio na powagę zebrało.
1: No, słusznie pan mówi, panie doktorze. Też jako doktor, profesor, docent, magister habilitowany chętnie zabiorę głos właśnie w dzisiejszym temacie audycji, którym jest...
0: Którym są zaburzenia psychiczne. Porozmawiamy sobie o... No kurczę, temat rzeka, ciężko by to nawet w jednym, dwóch zdaniach jakiegoś takiego prostego intra sobie uciąć. A od czasu do czasu myślę, że też Nocnemu Markowi nie zaszkodzi, jeżeli sobie zrobimy audycję troszkę bardziej poważną, troszkę bardziej, myślę, nie wiem, filozoficzną, taką refleksyjną.
1: No, to jest w ogóle ciekawy temat też dlatego, że badając... choroby, różne zaburzenia psychiczne, możemy się dowiedzieć czegoś o sobie, na przykład o ludzkiej świadomości, która okazuje się, że prawdopodobnie ma związek z pewną konkretną, określoną partią mózgu. No bo jak sobie spisywałem dzisiaj różne właśnie zaburzenia, choroby, no to pojawiły się też takie, gdzie następuje utrata tej świadomości. I mam trochę tych różnych psychicznych dolegliwości pospisywanych, więc możemy sobie je dzisiaj też poomawiać, jak i ogólnie się zastanowić na przykład nad tym, jakie choroby psychiczne są dzisiaj może bardziej aktualne, jakie były dawniej. Ponoć właśnie XIX wiek to są nerwice natręctw, histerie, a teraz na przykład mamy, no właśnie, co mamy? Depresja na pewno, różne borderline'y, a może też schizofrenia i paranoja, no nad tym się można zastanowić, co dzisiaj jest aktualne.
0: Ja z drugiej strony kompletnie podszedłem, bo spodziewałem się, że krawiec mniej więcej... I to jest właśnie piękne, że ten pomysł pojawił się nam dzisiaj w trakcie jednej z rozmów. I podeszliśmy do tego tematu zupełnie inaczej. Nie będzie raczej zaskoczeniem, że sobie pobrałem parę różnych książek dotyczących, które są przeznaczone dla psychiatrów i parę cytatów z nich, czy fragmentów, których się tutaj na szybko nauczyłem, będę wam przez dzisiejszy odcinek cytował. Co do samej tej historii, o której mówisz, to też mi się jednak wydaje, że musimy cały czas pamiętać o tym, że medycyna jako taka, no to medycyna, jaką dzisiaj znamy, no to miała swoje miejsce, rozpoczęła się gdzieś tam mniej więcej na początku XX wieku, bo wcześniej to było raczej rzeźnictwo, tak? I jakieś takie, nie wiem, próby zrobienia czegoś fajnego, upuszczanie krwi, jakieś tam, nie wiem, jakieś właśnie leczenie kobiet z histerii przez ich masturbację, tak? No dopiero i przez długie, długie lata przecież ludzie z zaburzeniami różnego rodzaju byli stygmatyzowani. Do dzisiaj przecież takie, nie wiem, powiedzenie, wariat, nie, idź się lecz, to funkcjonuje jako prawda obelga i cały czas mamy ten problem, że nie akceptujemy, nie traktujemy choroby psychicznej czy zaburzenia psychicznego tak jak jakiegokolwiek innego, nie wiem, złamania palca. I gdy ktoś w naszym otoczeniu, czy sami się borykamy z depresją i nagle słyszymy tekst w stylu, weź się w garść, sobie wyobraź, że ktoś ma na przykład połamane żebra. Co ty, frajer, leżysz? Weź się w garść, wstań i idź.
1: No, ludziom tak się kojarzy, że jak ktoś jest smutny, to są te takie właśnie proste skojarzenia. Jak ktoś jest smutny, zdołowany, no to gdzieś się powinien wyszaleć, pobiegać se i mu przejdzie. A kości to są dla psów i co? Pies ma kości z kurczaka, nie, a kość to przecież dla psa jest. Ludzie tak prosto myślą i to jest normalna rzecz. Mało komu się chce jakoś tam wnikać głębiej w temat. A faktycznie zmieniało się i podejście do chorób psychicznych i też i terminologia. ideologia, nazewnictwo. Kiedyś się na przykład nie mówiło o depresji i o różnych jej odmianach, tylko po prostu o melancholii, że człowieka dopada melancholia, czyli coś, co dzisiaj właśnie, no mówiąc, że ktoś jest w stanie melancholii, to, nie, to raczej sugerujemy, że to nie jest jakieś zaburzenie, choroba, jakieś i patologiczne zmiany mózgu, tylko po prostu taką melancholię ma, nie? Jest w takim nastroju melancholicznym. No, a z tym właśnie masturbowaniem kobiet, co powiedziałeś, no też takie było, były właśnie jakieś przekonania, że u kobiet to różne dolegliwości biorą się z braku seksu.
0: No, pociupciaj sobie, to lepiej się poczujesz.
1: Tak, idź se pobiegaj, to ci przejdzie i pociupciaj się, to też ci przejdzie. To takie myślenie właśnie prostackie trochę, nie? Ale też, no kurczę, na przykład, no wszystko się bardzo mocno pozmieniało. Na przykład Platon twierdził, że ludzkie oko działa tak, że niewidzialne ręce nam wychodzą z oczu i tymi rękami macamy sobie coś, a był uznawany w swym czasie za mędrca wielkiego, nie? A ja na przykład nie byłem już w pracy uznawany za mędrca, jak kiedyś się okazało, że ja podobnie myślałem, że ludzkie oko działa, że promienie takie z oczu wystrzeliwujemy i one się odbijają i wracają, się ze mnie śmiali.
0: Ale nie no, jako grafik chyba powinieneś znać ray tracing i w jaki sposób to działa.
1: No to ja właśnie tak bardziej jak ray tracing, nie? Myślałem, że to działa. No. Bo w ray tracingu ten promień jest właśnie wystrzeliwany, nie? Tak jakby z kamery i on się odbija i wraca.
0: No tak, ale jest liczony to, co... No dobra, no może faktycznie, ale wiesz, ale te niewidzialne ręce by mniej więcej znaczyły to, że jeżeli zamkniemy oczy, jeżeli, nie wiem, przed nami jest jakiś morderca z nożem i zamkniemy oczy, to wtedy on, nie wiem, przestaje istnieć czy coś takiego?
1: No są te różne właśnie zaburzenia też polegające na popsuciu się ośrodka wzrokowego w mózgu, ale to później może przejdziemy do wymieniania tych różnych schorzeń, a na razie może sobie porozmawiamy ogólnie tak o kondycji też psychicznej i Polaków i może ogólnie ludzkości. Mówi się, że 1% całej społeczności ludzkiej ma jakieś zaburzenia. Ja słyszałem, że co 10 osoba mijana na ulicy może mieć. Są to bardzo różne statystyki, ponieważ ciężko to się trochę klasyfikuje, ponieważ to wszystko jest płynne, nie? I ciężko powiedzieć, kiedy się kończy dziwactwo, a zaczyna już coś, co uznajemy za chorobę, nie? No to jest kwestia uznaniowa, moim zdaniem. I możemy też te choroby podzielić na takie, które są oczywiste, bo są jakieś takie wbrew człowieczeństwu, tak? Jakiś autokanibalizm czy koprofagia. No, autokanibalizm łatwo się domyślić, na czym polega. Koprofagia, jakby ktoś nie wiedział, to jest po prostu zamiłowanie do jedzenia kupy. Są też inne tego typu zaburzenia, że ktoś je zapałki na przykład, bo jest przekonany, że mu tam brakuje siarki czy coś takiego i wpieprza te zapałki na potęgę. A są też takie nieoczywiste, no bo na przykład, czy możemy wampiryzm energetyczny, który moim zdaniem jest bardzo rozpowszechniony wśród ludzi, często starszych też, czy możemy to uznać twoim zdaniem za jakieś zaburzenie?
0: Wampiryzm energetyczny jest jakimś pojęciem z pogranicza, nie wiem, wręcz ezoteryki, więc to znaczy może inaczej. Są ludzie, którzy, wiesz, którzy w jakiś sposób sobie żerują na swoim otoczeniu i którzy dosłownie wysysają energię, którym jest po prostu tak wygodnie żyć na barkach innych i ich wszystkich po prostu obciążać tym swoim zwyczajnie byciem. Więc nie wiem, myślę, że to jakieś takie... Myślę, że to ma jakąś nazwę kliniczną. No wampiryzm energetyczny brzmi strasznie, brzmi za bardzo ezo, tak? I tu myślę, że no nie wiem, no jakieś takie po prostu niezdrowe podejście, coś w stylu narcyzmu, coś w stylu egocentryzmu, takiego dość szkodliwego, że budujesz, nie wiem, spotkałem się z czymś takim w budowaniu relacji, tak? Że ktoś konstruuje z siebie, uzależnia cię od siebie, a następnie robi jakieś mało fajne rzeczy, typu, no nie wiem, jakoś angażuje cię, masz już, wiesz, zbudowaną tę więź i masz wrażenie, że musisz pomóc temu człowiekowi, że jest to twój obowiązek i ta osoba będzie cię cały czas upewniała w tym, że jesteś jej coś winny i ty cały czas, wiesz, męczysz się, pracujesz i tak dalej, a kiedy w końcu stwierdzisz, dość, walę to, idź sobie stąd, to ta osoba idzie sobie stąd i znajduje kolejnego frajera. I to nawet nie na tyle mogę powiedzieć, że to jest jakaś tam, jakieś, nie wiem, celowe działanie, tylko że być może zauważyła ta osoba, że to działa, tak? Że to sprawia, że jej życie jest przyjemniejsze. No, bardziej mi to właśnie się dodaje do pewnej formy narcyzmu.
1: No właśnie, to może trochę kulą w płot tutaj walnąłem z tym wampiryzmem energetycznym, ale wiesz, starałem się znaleźć coś, co nie jest takie właśnie oczywiste, a co może też być jakimś zaburzeniem, bo taka osoba może sobie nie zdawać sprawy z tego, jak się zachowuje, może być uzależniona od tego swojego zachowania i może to być spowodowane jakimiś... jakąś biologią, nie? Naszego mózgu, czy ogólnie. No więc może za jakiś czas to uznamy. To jest wszystko też kwestia trochę uznaniowa. No, za komunistów się można było nagle zostać nazwanym wariatem i mieć schizofrenię jakoś bezobjawową, bo jesteśmy przeciwko komunizmowi. Wśród Japończyków się mówi o czymś, co nazywają Taijin Kyofush i to jest odpowiednik naszej fobii społecznej, ale u nich to jest mocno ponoć rozpowszechnione. U nas fobia społeczna nie sądzę, aby była takim problemem jak dla Japończyków na przykład. No po prostu to jest takie mocne przekonanie, że nie odpowiadamy pewnym normom, standardom, że się do niczego nie nadajemy, że śmierdzimy i w ogóle przestajemy się kontaktować z ludźmi. I te choroby są często pokrewne, bo na przykład trochę podobne symptomy ma zespół Diogenesa, gdzie zaczynamy w szyfie sobie mieszkać w jakiejś właśnie takiej przysłowiowej beczce. A to z kolei się wiąże z kompulsywnym zbieractwem, czyli można powiedzieć, że te choroby jakoś tak się zazębiają ze sobą niczym taki łańcuch, nie? Że jedna przechodzi w drugą i się łączą jednocześnie ze sobą, bo można nie mieć tego zespołu Diogenesa i nie żyć w jakimś syfie, ale kompulsywnie zbierać wokół siebie rzeczy i wszystko wydaje nam się, że potrzebne jest. A nie żyjemy jak taki menel, nie przestajemy dbać o higienę, co jest charakterystyczne w tym zespole Diogenesa, ale zbieramy na przykład. A jak już mamy ten zespół Diogenesa, no to zwykle mamy też to kompulsywne zbieractwo, nie?
0: Wiesz, przede wszystkim, gdzie tutaj postawić tamę między czymś, co jest zdrowe, a czymś, co jest chore. Samo zbieractwo, samo w sobie nie jest jakoś tam bardzo szkodliwe, jeżeli na przykład, nie wiem, masz duży garaż, dużą piwnicę, duży dom i możesz sobie pozwolić na to, żeby gromadzić sobie te wszystkie swoje śmieci. Natomiast bardzo takim istotnym punktem, w którym można postawić kropkę, tak, że tutaj zaczyna się choroba, to jest kiedy zaczyna nam to przeszkadzać w naszym, wiesz, codziennym życiu, nie? Kiedy się okazuje, że to nasze, że dla nas dużo ważniejsze jest sobie, nie wiem, zebrać... nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, że przyjeżdża do nas matka i bierze nam naszą reklamówkę z Żabki, z szuflady. Nie, zostaw to jest mi potrzebne! I wiesz, i tutaj już zaczyna nam robić to problem z naszym codziennym funkcjonowaniem. Bo tutaj jest taka dość istotna granica, mi się wydaje oczywiście, bo pamiętajcie, to nie jest audycja medyczna, tylko dwóch sobie świrów gada o pierdołach. Wydaje mi się, że są dziwactwa i wszyscy mamy dziwactwa i jeżeli pozwolimy sobie, żeby te dziwactwa nam się jakoś tak bardzo rozpanoszyły w sposób niekontrolowany, że zaczniemy właśnie, nie wiem, czy zaniedbywać higienę, czy pracę, czy spotkanie z rodziną.
1: To ja też.
0: No właśnie. No
1: ja wszystko mam, kurwa. Przepraszam.
0: Ja nie wiem, ja kiedyś byłem zbieraczem, a w momencie, kiedy straciłem wszystko, to dosłownie mogę się w dwie walizki spakować i się przenieść w dwie walizki, jeden transporter dla kota i mogę się przenieść w dowolne inne miejsce. I to mnie, można powiedzieć, wyleczyło, ale też widziałem takie sytuacje, że wiesz, niby wszystko ładnie tutaj, pięknie poukładane, a w piwnicy po prostu muzeum, nie? I pytanie, czy to już jest, wiesz, szkodliwe, bo czasami to nam daje jakieś, nie wiem, daje nam jakieś dobrodziejstwa, na przykład przykład ktoś zachowa jakieś komiksy z lat 70. czy 50. tylko dlatego, że był takim zbieraczem, to on je zachowa i to nam się tutaj dla nas jako ogół, dla nas jako społeczności, kultury się przyda. No ale pytanie, gdzie się zaczyna, gdzie się tutaj zaczyna choroba, no. Ciężko jest powiedzieć, gdzie jest granica między

0: takich przypadków, że potrafimy coś definitywnie, że potrafimy stwierdzić, że coś definitywnie jest już jakieś konkretne, że i się wszyscy z nami zgodzą dookoła, nie? No ale są na przykład taka oniomania, czyli popularny zakupoholizm, który ponoć dotyka aż 9% Amerykanów. Niektórzy tego pewnie w ogóle nie uznają za jakąś chorobę. No ja jestem sobie zakupoholikiem i sobie po prostu lubię chodzić po sklepach, nie? No ale to, jak się dzisiaj dowiedziałem, ma swoją konkretną nazwę wśród psychologów i zostało zaklasyfikowane jako choroba. I to ma wiele wspólnych cech z narkomanią i alkoholizmem, bo po zrobieniu takich zakupów następuje odpowiednik takiego odstawienia substancji albo kaca, czyli wyrzuty sumienia, że z powodu wydanej bezsensownie gotówki i potem zaleczamy to, robiąc znowu te zakupy, czyli tak jakbyśmy znowu sobie na kaca coś strzelili, parę piwek na przykład, nie?
1: No wiesz, tutaj to kryterium szkodliwości do twojego codziennego życia mi się wydaje, że jednak ma sens, bo jeżeli sobie, nie wiem, kupisz płaszcz za 2000 albo buty skórzane za 1200, w których nigdy nie będziesz chodził, to znaczy, że tych pieniędzy nie wydasz na coś, co ci może być potrzebne. Nie wiem, nie kupisz sobie mieszkania, nie kupisz sobie samochodu, nie kupisz dzieciom wyprawki do szkoły czy coś takiego. Więc tak, więc to mi się wydaje jak najbardziej spełnia kryteria, no, patologii.
0: A może to jest trochę jak z tymi substancjami psychoaktywnymi, które uzależniają nas psychicznie i tymi środkami, które uzależniają nas fizycznie, że o poważnej chorobie mówimy, kiedy następują już jakieś zmiany w mózgu, kiedy to zaczyna mieć wpływ na wygląd nasz. To też jest ciekawe zagadnienie, właśnie ten związek ducha lub umysłu z ciałem, nie? O tym mogę zaraz też coś powiedzieć. No i wydaje mi się, że właśnie kiedy mamy takie uzależnienie bardziej psychiczne, kiedy to nie rzutuje na nasz wygląd, na nasze zdrowie, tylko po prostu no, leczymy na przykład sobie ten stres tymi zakupami, no to jest takie lajtowe, mimo że ma to wpływ na nasze życie, no bo się pozbywamy dużych ilości gotówki na rzeczy niepotrzebne, to jednak to nie dotyka naszej chemii, biologii, wyglądu, zdrowia, samopoczucia aż tak bardzo, że po prostu na przykład jak przy braku alkoholu, nie? No tak jak alkohol i marihuana. Można rzucić marihuanę w miarę łatwo, bo tylko po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego miłego stanu. No ale nasz organizm nie krzyczy, ja chcę THC, ja chcę THC. No a w przypadku alkoholu, no to z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi i to jest poważna choroba, nie?
1: Tutaj dobrze login zajęty ujął na czacie. To nie tak, że choroba zaczyna się, kiedy rozpieprzysz sobie To tak chyba, czy... okej, okay. To nie tak. Choroba zaczyna się, kiedy rozpieprzysz sobie ośrodek nagrody i nic innego cię dobrze nie cieszy. Bo jest też coś takiego, tak, że to jednak wywołuje nam jakąś tam, nie wiem, wyrzut dopaminy, czy endorfin, czy czegokolwiek innego. I w ten sposób dajemy sobie taką, no właśnie, nagrodę, nie? I my sami u siebie się czujemy tak troszkę lepiej. Narkotyki stymulujące działają w bardzo podobny sposób, które w sposób właśnie chemiczny powodują ten wyrzut neuroprzekaźników, przez co czujemy się lepiej, przez co przez chwilkę mamy tam plus 2 do inteligencji, plus 3 do percepcji. No koniec końców jest, mamy problem taki, że tych neuroprzekaźników zaczyna nam brakować, ponieważ za dużo z nich skorzystaliśmy i organizm nie nadąża z ich wyprodukowaniem, żeby ich było z powrotem tyle, ile było potrzeba, i się okazuje, że nic nas nie cieszy i że potrzebujemy właśnie tego bodźca, czy to będzie piwko, czy to będzie jointik, czy to będzie pójście na zakupy, czy to będzie, no nie wiem, jakakolwiek obsesyjne działanie, które sprawia nam przyjemność, czy to będzie właśnie jakiś seksoholizm, czy to będzie, no nie wiem, coś, co sprawia, że czujemy się lepiej. I myślę, że pod tym względem każdy z nas jest troszkę zwichrowany, bo każdy z nas ma jakiś taki swój prywatny narkotyk, tak? I czy to będzie na przykład film, czy muzyka, czy coś takiego, to nawet wówczas może się okazać, że przez to, że poświęcamy czas na przyjemności, nie poświęcajmy dostatecznie czasu na obowiązki. No i właśnie tutaj, nie wiem, nie inwestujemy w robotę, w wykształcenie, w higienę,

0: w jakieś takie dbałość o swoich bliskich. A jeszcze login zajęty kontynuuje, a to, co jest najważniejsze, to to, że dopamina wydziela się przy oczekiwaniu na przyjemność, nie przy samej przyjemności. To jest nasz podstawowy ewolucyjny bodziec do działania i jak to rozregulujemy, to jest bardzo ciężko znaleźć motywację do czegokolwiek. No właśnie, takie bardziej gonienie króliczka, tak? Że tutaj już zaraz, tutaj sobie, nie wiem, mam troszkę wolnego szmalu, to sobie na coś go tutaj wydam. I jeżeli, nie wiem, jeżeli sobie się cieszysz z tego, tak, później, no to mi się wydaje, to może być też taki jakiś ciekawy probierz, który pozwoli nam na sprawdzenie, czy jesteśmy jeszcze na, czy już nam peron odjechał, czy jeszcze nie, a tymczasem dodzwonił się do nas stały słuchacz, witamy.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć. Pierwszy pacjent.
1: Jak was słucham, to tak mi się przypomniała rozmowa z jednym człowiekiem, gdzie próbowaliśmy ustalić jakby to, czy tak zwane zejście do piwnicy w cudzysłowie, jest niebezpieczne i kto w środowisku tym piwniczakiem jest, a kto nim nie jest. I w sumie wydaje mi się, że doszliśmy do takiego porozumienia, że są tak naprawdę dwa rodzaje zejścia do piwnicy, tak zwanej piwnicy. Jeden rodzaj to jest taki, kiedy schodzimy tam z własnego wyboru, tak? Czyli w tym momencie musimy się sfokusować na jakimś temacie i schodzimy do piwnicy, czasami nawet na długo, na kilka lat, tak? Po to, żeby coś zrealizować, tak? Bo mamy jakiś tam plan, tak, i nie chcemy, żeby ten szum informacyjny, o którym mówił Jobs, tak, na swoim słynnym wystąpieniu na uniwersytecie, żeby ten szum informacyjny nam przeszkadzał. I to można powiedzieć, że to jest takie pozytywne odchylenie, tak, bo jakby mamy świadomość tego, że nie każdego może interesować to, co my robimy i też nie chcemy sami się angażować w coś, żeby to potem nam nie przeszkadzało. Jesteśmy zmuszeni do zejścia do tak zwanej piwnicy. Natomiast negatywnym odchyleniem jest to, i to można przypisać, że tak powiem, do każdego aspektu, także innego odchylenia, jest to, kiedy piwnica przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Czyli kiedy już boimy się z tej piwnicy wyjść, bo już te drzwi tam dawno zostały zamurowane i klucz wyrzuciliśmy gdzieś, ale do końca nie pamiętamy, gdzie jest ten klucz i czy w ogóle my musimy wychodzić z tej piwnicy, w końcu w niej jest tak ciepło, czy jak niektórzy wolą, tak chłodno, to też jakby wszystko zależy od preferencji. Mi kiedyś jeden psychiatra opowiadał, jak to jest u alkoholików, bo uczestniczył ileś tam razy w takiej terapii dla alkoholików, to tak sprzedaje tutaj w ramach pewnej ciekawostki, że dla alkoholika takiego już po terapii jest nawet istotne to, żeby on się nie pojawiał w tych miejscach, w których wcześniej spożywał ten alkohol, żeby możliwie skutecznie omijał te miejsca. A to dlatego, że działa, że tak powiem, w naszej głowie jakiś taki system odtwarzania pewnych sentymentów, odtwarzania pewnych przeżyć.
2: Skojarzeń, i ta ławka, nie?
1: Tak, i ta ławka, na której on pił tą wódkę, czy jakikolwiek inny alkohol, no po prostu z automatu, jakby to określić, wzbudza w nim też pewne symptomy fizjologiczne, tak?
0: Ale to tak samo, jeżeli na przykład mamy kogoś, kto niedawno rzucił palenie, to najgorszym, co można przy nim zrobić, to nie wiem, wyciągnąć zapalniczkę, czy powiedzieć, ej, idziecie na papierosa? Albo nie daj Boże, już tutaj sobie puścić chmurkę tak, żeby on to poczuł. To jest naprawdę, naprawdę krytyczne, tak? Natomiast nie do końca się zgodzę z tym podstawowym podziałem, który wprowadziłeś na tę piwnicę, bo jest jeszcze taka, jest jak zanim pojawiają się lęki, że boisz się z niej wyjść i piwnica tutaj wygrała nad tobą, pojawia się jeszcze coś zupełnie innego. Pytanie, po co ja mam wychodzić z piwnicy? Przecież nikomu na mnie nie zależy, mi też na nich nie zależy, mi tu jest dobrze. I się wiesz, i się tak... I robisz sobie okop wokół siebie. Bo czemu, po co masz się starać?
2: No z tym dokonywaniem wyboru, że ja schodzę do piwnicy z własnego wyboru, to ja bym to uznał za kwestię mocno sporną właśnie, bo to każdy, kto... Znaczy, alkoholik też wam zawsze powie, ja piję, bo lubię, mógłbym przestać zawsze i tak dalej. Więc niby dokonujemy wyboru, ale to... No nie wiem. A to faktycznie tak jest, że terapeuci też zachęcają tych, którzy wychodzą z alkoholizmu, aby nawet się nie wdawali w jakieś dyskusje o tym, dlaczego ja nie piję, a jak długo nie piję. I kiedy mają odmawiać, on na zajęciach się uczy właśnie asertywnego odmawiania alkoholu, że nie wdajesz się w długie dyskusje, tylko krótko. Nie, nie piję, dziękuję i proszę o mnie nie mówić o alkoholu. I żeby się nawet nie spotykać z dawnymi towarzyszami, z którymi się piło i tak dalej, i tak dalej. No bo są właśnie te skojarzenia, które nas pobudzają, które nam coś tam w mózgu stymulują, odtwarzają. Zjawisko pewnie trochę podobne do nostalgii jakiejś, nie?
0: Wiesz co, troszkę będę bronił tego świadomego zejścia do piwnicy, bo sam takie zejście przeżyłem po rozwodzie, kiedy byłem odarty z majątku, godności i wszystkiego absolutnie. Musiałem się wycofać, musiałem się przegrupować, musiałem sobie, ponieważ moje takie bezpośrednie jakieś, nie wiem, kontakty z ludźmi już były tutaj skażone przez moją szanowną małżowinkę, tak, no to musiałem, że tak powiem, dokonać takiego wielkiego, takiej wielkiej grubej kreski i stwierdzić, dobra, zaczynamy budować coś od nowa. No i pierwsze próby tego budowania się kompletnie nie udały, natomiast w końcu trafiłem na całkiem fajną grupę ludzi, z którymi się trzymam do dnia dzisiejszego, dostałem nową pracę, tak, nowe otoczenie i tak dalej. Zawsze jestem tak z boku, w dalszym ciągu, tak nie do końca ufny, ale też udało mi się nawet zawiązać przyjaźnie po tym czasie, więc myślę, że nie ma aż takiej tragedii. Natomiast wiesz, w sytuacji, kiedy już jesteś po prostu na dnie, tak, już tak się odbijasz, no to co? No to będziesz się dalej, nie wiem, udawał, że wszystko jest w porządku? Nie, musisz się wycofać, przegrupować, przemyśleć wszystko.
1: To ja troszeczkę jeszcze tak na podsumowanie wciągnę tą dyskusję na taki wyższy poziom.
2: Bo jest niski teraz.
1: A tego ja nie powiedziałem, Krawiec. To ty to powiedziałeś. Natomiast na Uniwersytecie SWPS kiedyś była taka debata z udziałem seksuologów i tam między innymi był jeden psychiatra, który wrzucił tak prowokacyjnie, ponieważ było to raczej takie branżowe środowisko, byli tam terapeuci, seksuolodzy, jak to właśnie jest z tymi terapiami i z kontaktem z pacjentem. I ciekaw jestem właśnie waszego zdania odnośnie tego, czy osoba, która, załóżmy, że wy macie jakiś problem, tak, czy też powiedzmy ktoś, kogo znacie, ma jakiś tam problem i wybiera się z tym problemem do specjalisty, to czy waszym zdaniem ten specjalista powinien podążać za pacjentem, czy powinien go, że tak powiem, kierunkować albo iść wbrew w SPAK? To nie jest jakby trywialny problem, tak? Bo jak się okazuje, nadal, mimo wielu poświęconych książek, autorytetów i tak dalej, mówi się o tym, że w terapiach powinno się, jest to pewnym standardem, podążać za pacjentem w tej narracji, a nie, mówiąc tak już zupełnie kolokwialnie, cokolwiek mu narzucać, czy też próbować go zmieniać, tak? No i tutaj powstaje pewien problem, tak? No bo jeżeli można kogoś wyleczyć poprzez zmienienie go, czyli narzucenie mu innej narracji w jego życiu, no to pytanie, czy to jest złe, tak? Czy w tym momencie wyrządza mu się jakąś krzywdę? I ja zdaję sobie sprawę z głębokości tego pytania, ale pytanie jest do was, jak wy byście chcieli być leczeni, tak? Bo to, że każdy z nas jakieś tam ma odchylenia mniejsze czy większe, to jest fakt, to jest banał, tak? Ale jeżeli już, to jak byśmy chcieli być leczeni i przez kogo chcielibyśmy być leczeni? I z tym pytaniem was zostawiam. Okay. Dziękuję
0: Dzięki
1: bardzo.
0: Dzięki, Jacku. Jeszcze tylko jedna rzecz, bardzo cię proszę. Zdania mniej niż pięciokrotnie złożone. Będzie lepsza dynamika rozmowy. Ja tutaj może
1: zacznę. Postaram się. Cześć.
0: Okej, dzięki. Trzymaj się i do usłyszenia. Ja tutaj zacznę i powiem wam o tym, co mi pomogło w psychoterapii, bo się nie wstydzę, że byłem wielokrotnie pod skrzydłami terapeutów. A i gdyby mi terapeuta mówił, co mam robić i to tak na początku, no kurde, to jest przecież jakiś obcy człowiek, który nawet nie do końca kąsa moje problemy, który nawet tak za bardzo mnie nie wysłuchał i który nawet za bardzo mnie nie zapamiętał, bo ma takich pacjentów dziennie powiedzmy 8. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, to też kiedyś opowiadałem, że moi terapeuci, że tak powiem, stawiali przede mną kilka drzwi, kilka takich propozycji i obserwowali, w które wlezę. I po pewnym takim, nie wiem, łańcuchu decyzyjnym byli w stanie rzucić jakąś taką prostą sugestię. Miałem dawno, dawno temu taki breakdown, który się łączył, to było tuż po tym, jak mnie małżonka opuściła, gdzie właśnie opowiadam i godzinami opowiadam i tam, nie wiem, rzuca mi 5 pytań, ja wybieram jedno, tak jak troszkę w grze komputerowej, nie? Wybieram jedną opcję dialogową, wybieram drugą opcję, trzecią opcję dialogową, tak? I w końcu... A może powinien pan zacząć doszukiwać się troszkę winy w niej? Ale jak to? No, pan już tutaj pokazał wszystko, co pan, gdzie się pan czuje winny, a niech pan powie, co, w czym ona była winna. Po 20 minutach po prostu stałem i wrzeszczałem, jakbym recytował Kordiana, nie? I to było niesamowicie oczyszczające doświadczenie, że dałem się wkręcić w jakiś taki labirynt, ale na podstawie tego, jakich decyzji dokonałem, owa terapeutka była w stanie uderzyć w bardzo czułą strunę, że coś mi wisiało gdzieś tam z tyłu głowy, do czego nie chciałem się sam przed sobą przyznać. A my, jako ludzie, mamy naprawdę fantastyczną umiejętność do okłamywania samych siebie. Nikogo tak nie okłamiemy jak samych siebie, bo to daje nam najwięcej takiego poczucia, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa. I kiedy to sobie złamiemy, kiedy się wyżygamy po prostu na dywan, to naprawdę jest piękne, odmieniające doświadczenia. Także poprowadzić, wysłuchać i potem ewentualnie walnąć. Jedno z takich właśnie charakterystycznych pytań jeszcze z wcześniejszej terapii, gdzie miałem terapeutę, u którego moja żona wówczas wcześniej była. Właśnie rzucił mi tam takich, kiedy się zorientowałem, na czym polega ta jego strategia, powiedział mi, czy problem jest w tym, że prowadziłem tutaj terapię pana żony, czy przeszkadza to panu, że jestem mężczyzną i z nią rozmawiałem o różnych problemach? I tam kilka różnych opcji. Ja mówię, a o to ci chodzi, kurde, już widzę, jaką ty ładną pułapkę na mnie zostawiasz i bardzo chętnie w nią wejdę.
2: Mówisz o tej psychoterapeutce, bardzo chętnie w nią wejdę, tak? To coś źle zrozumiałem, nieważne. No, ale to, o czym mówisz, chyba większość psychologów działa właśnie w ten sposób, taką ma technikę rozmowy, że wyciągają z nas pewne rzeczy i nakierowują nas na pewne wnioski, tak abyśmy sami doszli do czegoś, bo tylko wtedy to ma jakąś siłę. Człowiek jest często przekorny i jeśli ktoś nas do czegoś przekonuje, to ma to są mniejsze szanse powodzenia, niż jeśli sami dojdziemy do jakichś wniosków. No bo jak sami doszliśmy, no to pewnie są dobre. No a ktoś, kto nas tam chce, prawda, nam przekabacić, pieniądze za to bierze i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo dobra metoda i ja się spotkałem z samymi psychologami, czy to na swoim przykładzie, czy na przykładzie bliskich, czy kolegów, że tak to właśnie się robi i to chyba jest odpowiedź na pytanie Jacka, czy psycholog powinien bardziej płynąć z nami jakoś na fali, że tak powiem, czy jakoś starać się na nas wpływać. To właśnie taka bardzo fajna technika. Nakierowuje i w odpowiednim momencie ciągnie już za ten sznureczek, gdzie wszystko jest przygotowane. On tylko wyzwala w nas tak jakby pewien wniosek i podsumowuje ewentualnie to, co wcześniej sami powiedzieliśmy. Zwraca nam uwagę na to. Mój kolega, psycholog, też mi opowiadał o swoich doświadczeniach ze swoim znajomym, któremu starał się jakoś pomóc, który już leżał w szpitalu i był przekonany, że no miał jakąś manię prześladowczą, że go śledzą, że podsłuchują, że podsłuchy są zamontowane. I nawet w takim przypadku, bardzo trudnym, on ten kolega psycholog się po prostu pytał tylko i starał się tymi pytaniami nakierować swojego znajomego, żeby on odpowiadając po prostu odpowiadał w taki sposób, żeby w końcu zdał sobie sprawę, że to, co robi, jest absurdalne, że nie ma powodu się przejmować, ale on nie mówił, ty słuchaj, nie przejmuj się, to nieprawda, tylko on nawet robił coś w stylu, że mówił, słuchaj, to chodź, wstaniemy i sprawdzimy, czy te podsłuchy są, nie? No tutaj nie ma, tutaj nie ma. Czyli też inna trochę technika, żeby trochę grać w tą grę z osobą tam zaburzoną, żeby troszkę grać w jego grę, ale w taki sposób, żeby mu wykazać absurdalność w końcu, nie?
0: No, znam osobiście taki przypadek, o którym nie chcę za dużo mówić, natomiast z grubsza wyglądał tak, że pewna osoba zaczęła dostrzegać ludzi, których nie było. Zaczęła ich, nie wiem, zauważać, że ktoś tam sobie stoi w ogrodzie czy stoi w pokoju i po kilku miesiącach różnych rzeczy stwierdziła, okej, oni cały czas się pojawiają, ale ja potrafię ich odróżnić od tych prawdziwych.
2: To ma, jest coś takiego jak zespół Frogoliego i to ma różny charakter, ma to zaburzenie, ale na przykład też taki, że patrzymy się na tłum i ciągle widzimy tam kogoś, kto nas obserwuje, szpieguje i zmienia swój wygląd, ten nasz prześladowca. Wydaje mi się, że sporo osób ze świata tak zwanego alternatywnego, czy raczej ezoterycznego i tak dalej, to się dzisiaj tak zazębia trochę ze sobą, to są osoby, które właśnie mogą na to chorować i stąd się biorą ci reptilianie, ci pracownicy służb, prawda? Często takie osoby chore jakby ogniskują tą swoją manię prześladowczą czy te paranoje swoje na ludziach, którzy im podpadli jakoś, nie? Czyli on nie lubi mojego wahadełka, to podmieniony reptilianin, parch żydowski, nie? Podmieniony. Albo on coś tam się krzywo do mnie odezwał, nie stanął po mojej stronie, no to ze służbami współpracuje, nie? Wiesz.
0: Wiesz, jakieś takie wytłumaczenie, które by nie obnażyło naszej słabości, bo nie wiem, wydaje mi się, że byłoby, nie wiem naprawdę tutaj ciężko mi jest się włączyć w taki tryb, ale wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy masz już te objawy wytwórcze, kiedy masz omamy, tak, kiedy widzisz rzeczy, których po prostu nie ma, to będziesz tego mimo wszystko bronił za wszelką cenę, bo ty się boisz, bo ty jesteś zastraszony i nie masz powodu, żeby zaufać nawet, nie wiem, swojej matce czy komuś bardzo bliskiemu, bo nie wiesz, czy ona też nie jest ofiarą tego całego spisku. Bo omamy potrafią być naprawdę niesamowicie realistyczne. Tak też kiedyś, dawno, dawno temu mi się wydawało, że ej, no to jest po prostu niemożliwe, że ktoś słyszy jakieś głosy w głowie i sobie ich nie jest w stanie odfiltrować i porównać z czymkolwiek. Ale sobie wyobraź sytuację, że jedziesz sobie w autobusie miejskim, no i nagle słyszysz, że ktoś tam opowiada o tym, co przed chwilą robiłeś. Odwracasz się, no jest jakaś sobie parka, która rozmawia, spojrzałeś na nich, oni odwracają głowę. No, normalna niby reakcja, nie? Ale przestali mówić. Znowu się odwracasz, patrzysz przed siebie, a oni znowu mówią o parasolce, którą przed chwilą kupiłeś, że kosztowała 50 zł. I odwracasz się znowu, oni patrzą na ciebie dziwnie, odwracasz się znowu i on chyba zauważył, no to może wyjdźmy z autobusu i dojeżdżasz na przystanek i oni wychodzą z autobusu. O matko boska! To na pewno miałem rację, więc no, tutaj jest bardzo żonglerka tym, co napędza nasz mózg tymi wszystkimi impulsami i tak, jesteśmy w stanie sobie wyrobić takie omamy, że one nas zwyczajnie zagną i nie będziemy w stanie rozpoznać tego, co jest prawdziwe od tego, co sobie dośpiewaliśmy. I wyobrażam sobie historię człowieka, który jest właśnie przerażony ogromem tej sytuacji, że nagle zaczyna się dziać coś dziwnego, tracisz kontrolę nad swoim życiem i nikt cię nie rozumie, bo nikt nie jest w stanie się postawić w twojej sytuacji.
2: No właśnie i no też w jakimś tutaj naszym świadku, w naszej społeczności nie ma co ukrywać. Obserwujemy też ludzi, co do których już się utwierdzamy w takim przekonaniu, że są mocno zaburzeni i mogą mieć kilka tych różnych dolegliwości. Właśnie zespół Capgrasa, gdzie jesteśmy przekonani, że popodmieniali nam bliskich, gdzie mamy paranoję, na które się składają manie prześladowcze, gdzie mamy jakieś schizofreniczne jazdy, bo dzisiaj już nie mówi o schizofrenii w liczbie pojedynczej, tylko się mówi o schizofreniach, że to jest zespół pewnych chorób i tak sobie myślę, że różnorodność tych zachowań schizofrenicznych by sugerowała, że to są właśnie bardzo przeróżne zespoły tych chorób, tak jakby grupy, nie? Jakbyśmy mieli worek, do którego powrzucamy sobie to i to, i to mamy jedną schizofrenię, a tu mamy zupełnie inną, do której zupełnie inne schorzenia, bo tam elementem wspólnym jest na dobrą sprawę tylko występowanie braku spójności między myśleniem, emocjami i ekspresją. Że, no ale to jest coś, co może być wywołane siłą tych różnych zwidów, halucynacji, prawda? No bo trudno, żebyśmy nie byli jakoś przesadnie rozemocjonowani, mówiąc nawet o trywialnych niby rzeczach, że spotkaliśmy kogoś, coś, jak jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że pomieszała nam się rzeczywistość i percepcja nam tak bardzo szwankuje, prawda?
0: No tak, ale zauważ nawet, że mamy takie potężne narzędzie, co się nazywa wyobraźnia, tak? I żeby sobie usłyszeć głosy, czy usłyszeć jakąś melodię, to naprawdę nie trzeba się bardzo postarać i zrobię tutaj eksperyment na live'ie. W tej chwili w twojej głowie gra w The Final Countdown. I przypominasz sobie tę melodię, potrafisz sobie ją przypomnieć i ona gra w tej chwili w twojej głowie. I to nie jest nic wielkiego. Problem jest w tym, kiedy nie jesteś w stanie odróżnić, czy to jest twoja percepcja, czy to jest faktycznie jakieś gdzieś ktoś coś, ktoś coś puścił. No i tutaj w tych kręgach, o którym mówisz, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne i bardzo... Wiesz co, jak lubię się śmiać ze wszystkich spiskowców, to tutaj ich mi jest zwyczajnie żal, czyli ludzie związani z mind control, którzy sobie wyobrażają, że teraz jest, nie wiem, jakieś 5G, które będzie tutaj nam wdrukowywało myśli do głowy, że coś tutaj, że ktoś tutaj nami kontroluje, że się nad nami znęcają. To było od zarania dziejów. W dawnych czasach, w latach 50. to sygnały z telewizji były właśnie tym winnym, który podsycał nam naszą paranoję. We wcześniejszych czasach to były demony, to mogły być jakieś siły z gwiazd, to był też choćby prąd elektryczny, gdzie znajdujemy sobie, bo nasz mózg żąda powiązań, żąda wyjaśnienia. Jeżeli dzieje się coś, czego nie potrafimy zrozumieć, na przykład słyszymy głosy, to nie jest naszą pierwszą myślą, a przynajmniej bardzo rzadko jest, że tutaj coś chorujemy i być może nasza biochemia w mózgu nie działa tak, jak powinna działać, ale szukamy czegoś, co w teorii mogłoby wdrukować nam jakiś dźwięk do głowy. No i niestety się też pojawiają ludzie, którzy chcą na tym zarobić, tak? Którzy podsycają to wszystko, robią jakieś konferencje i tak dalej. Pozdrawiam Zagórskiego. Tfu. Którzy zwyczajnie...
2: Tfu. Nie, bo jak Korwin się teraz zachowujesz. Brzmi na demokracja. Tfu.
0: Nie, komunizm, naprawdę, tfu, słuchaj. Dopóki on się bawił w jakieś tam, wiesz, w jakieś tam owsianki, w jakieś tam zięby, to jeszcze pół biedy, ale to jest żerowanie na ludziach chorych psychicznie. Ludziach, którzy potrzebują tabletki i szpitala, a nie żeby ich pokazać z twarzy, bo twarz mamy tylko jedną. No i sobie wyobraź, że nie wiem, że jakaś babka, ta choćby Ewa Pawela, czy ktokolwiek inny, kiedyś na przykład wyzdrowieje. Zacznie brać tabletki, bo można wziąć sobie, bo są leki, które będą nam uspokajały naszą gospodarkę neuroprzekaźników i które będą się trzymały w kupie. No i będzie chciała sobie znaleźć na przykład pracę. No to co? Sobie weźmie przyszły szef, wpisze Ewa Pawela w Google i co zobaczy? No właśnie. To jest zniszczenie człowieka. To jest żerowanie na najbardziej prymitywnym poziomie. Tfu.
2: Ale to nie tylko to, bo taką osobę, której może już się trochę poprawiło, bo ktoś nad nią popracował, że choroba ustępuje, a ona nagle, ta osoba zostaje zaproszona do takiego Zagórskiego, no to jest wielki splendor. I skoro ktoś taki mnie zaprosił do telewizji, do poważnej telewizji, no to coś w tym jest i ta osoba znowu może mieć nawrót. Więc to jest takie podwójne szkodzenie. I wiele z tych osób, które zajmują się wróżeniem, jasnowidzeniem, czakramami, wahadełkami, ezoteryką, alternatywnym postrzeganiem rzeczywistości, jak zwał, tak zwał, no to też mi się to wydaje czasami mega obrzydliwe, bo to jest faktycznie żerowanie na osobach chorych. Popatrz, taki na przykład Popko, Zbigniew Popko, guru, który stworzył sobie to astralne miasto Orin i zaprasza na wykłady ludzi. On stworzył już coś na kształt sekty. Ci ludzie tak go bronią, powiesz tylko gdzieś w komentarzach, napiszesz jakieś słowo, to oni to wynajdują i jadą po tym, wiesz. Jak śmiesz, to jest święty człowiek, dzięki Bogu, że zesłał nam pana Popko, a ty jesteś, w ogóle masz zaburzone ego. Tam, jak oni to mówią? Co z tym ego było?
0: Nie wiem, nigdy nie komentowałem u Popki, ale wiem, że
2: naukowy był.
0: Tak, wiem, że ty coś tam postowałeś i potem pamiętam, że maile na nocno-radiowy mail długo schodziły. No ale to wiesz, ale to jest właśnie utwierdzanie ludzi w ich chorobie. Ale zejdźmy może bardziej do takich przyziemnych bardziej problemów, czyli chciałbym poruszyć temat depresji, chyba najbardziej popularnego schorzenia. Możemy teraz mówić o czymś takim jak epidemia depresji, tak? Przynajmniej, to znaczy może nie tyle możemy, co mówi się o epidemii depresji, że teraz wszyscy mają depresję, że im się złamał paznokieć i od razu mają depresję. Natomiast w sytuacji, kiedy wiesz, kiedy masz tę chandrę, tak, kiedy się zastanawiasz tak sobie bardziej nad swoim życiem, no i masz takie wrażenie, że przecież każdy od czasu do czasu ma jakieś problemy, każdy od czasu do czasu ma jakieś takie przemyślenia, wątpliwości i każdy od czasu do czasu jest smutny. To prawda, ale okazuje się, że wstępne rozpoznanie zaburzeń depresyjnych ułatwia zadanie dwóch pytań. Jeden, czy w ciągu ostatniego miesiąca często dokuczało pani panu przygnębienie lub poczucie beznadziejności? Dwa, czy w ciągu ostatniego miesiąca często dokuczała pani panu utrata zainteresowań wykonywaniem różnych czynności lub utrata odczuwania przyjemności z ich wykonywania? Okazuje się, że na podstawie wielomilionowych badań klinicznych pozytywna odpowiedź na jedno z tych pytań ma czułość 97%, czyli rozpoznaje ze 100% chorych 97% chorych i swoistość 67% chorych, czyli 67%, czyli ze zdrowych 67% powie, że nie. I się okazuje jednak, że takie chroniczne odczuwanie smutku, przygnębienia nie jest takie powszechne, jak nam się wydaje.
2: Pewnie ma tutaj związek ze zwiększeniem ilości właśnie takich przypadków, ma związek to z zaburzeniem gospodarką dopaminową, nie? Właśnie o którym wspominaliśmy. Kiedyś człowiek prościej żył i nie dostawał tej nagrody tak często tego i nie krzyczał o tego cukierka. Żył sobie, no musiał się więcej właśnie starać, a rzadziej dostawał tą nagrodę, przez co ta dopamina była jakoś lepiej wydzielana, no nie było to zaburzone, a dzisiaj dookoła wszędzie bodźce i bardzo łatwy dostęp do różnych przyjemności, którymi możemy się raczyć raz po raz, niekoniecznie jeśli sobie na to w cudzysłowie zasłużyliśmy jakoś i się napracowaliśmy, nie? Możemy sobie włączyć seriale i kompulsywnie oglądać, możemy cały dzień siedzieć przy internecie, mamy dostęp do tanich towarów, możemy sobie kupować jakieś drobne gadżety, jedzenie dobre, już nie musimy się starać iść na polowanie czy po prostu jakoś pracować długo na sukces, bo mamy w pewien sposób tą atrapę tego życia w sukcesie, nie? Jakiś biedny człowiek, który nie ma pieniędzy, ma dostęp do internetu, ma mieszkanie, No, ma ciuchy sobie kupi jakieś w miarę fajne, najwyżej w jakimś lumpeksie używane, ale fajne i tak dalej, nie? Nie trzeba pracować tak bardzo na tym. I ja bym tutaj też nie bagatelizował tej fali depresji, bo to jest, co nas czeka, jak zaczniemy wszyscy na to chorować. Zaczniemy się jako społeczeństwo, są takie prognozy, że w bardzo złym kierunku to w Polsce idzie i że za parę lat może być tak, że 80% z nas Polaków będzie chorowało właśnie na jakieś zaburzenia.
3: I wtedy staniemy się drugą Japonią.
2: No, albo jak w Skandynawii ponoć też tak jest, że ludzie na potęgę się raczą różnymi wspomagaczami. Chodzą często do psychologa, no bo tam nie ma światła tak dużo, czy coś. Faktycznie coś takiego jest, że jak wychodzimy na słońce, to nam się nastrój poprawia mocno. Jak siedzimy w ciemnościach, to
0: nie chyba tobie.
2: Siedzimy w domu. No, człowiek jest też taką istotą, która się przyzwyczaja do pewnych rzeczy i dostosowuje, nie? Więc jeśli tak myślę na swoim przykładzie, że można się po prostu, można zacząć w miarę normalnie funkcjonować w pewnym niezdrowym trybie funkcjonowania.
0: Wiesz, przede wszystkim najważniejsze jest to, że te 200 lat temu, jeżeli taki chłop na polu by sobie pozwolił na depresję, to wtedy, nie wiem, nie wydoiłby krów, nie zciąłby zboża, to wtedy ma tę świadomość, że nie przeżyje zimy. Więc nie może sobie tutaj na to pozwolić, a no, to jest choroba cywilizacyjna pod tym względem, że dużo łatwiej jest nam przetrwać w tym stanie, nie wiem, subdepresyjnym czy paradepresyjnym, nie wiem jak to nawet nazwać, gdzie sobie pozwalamy działać tak na pół gwizdka, gdzie się okazuje, że no, brakuje nam tej wydajności, ale jakoś jesteśmy w stanie się tak, wiesz, przesmyknąć przez to życie i jakoś to ma ręce, nogi i inne kończyny. Wcześniej tego nie było. Wcześniej, w momencie, kiedy zaczyna działać instynkt przetrwania, no to wtedy, no niestety, instynkt będzie dużo silniejszy niż ten nasz stan i on nas zmusi do tego wyjścia, bo gdzieś z tyłu głowy będziemy mieli świadomość, tak? No, ale też z trzeciej strony nie wiemy i nie mamy żadnych statystyk i nigdy ich nie będziemy mieli, jak wyglądała właśnie, nie wiem, umieralność z powodu depresji, tak? Ponieważ to niekoniecznie muszą być próby samobójcze, ale na przykład ktoś się poddał na tyle, że tej krowy nie wydoił czy coś tam i po prostu doprowadził do tego, że on i jego rodzina zmarli z głodu.
2: No właśnie. Na pewno ta strategia państwa polegająca na, nie wiem, na zapomogach, na jakichś 500 plusach nie sprzyja jakoś temu, abyśmy właśnie sobie mieli to wszystko poukładane w głowie. No bo tak, patrzę sobie teraz na przykład na piramidę Maslowa, czyli to jest taka piramida potrzeb, nomen omen tutaj. I na samym szczycie się zdziwiłem, bo myślałem, że potrzeba bezpieczeństwa jest gdzieś tam na szczycie, a ona jest dosyć nisko. Na szczycie jest potrzeba samorealizacji. No to ja myślę, że ta potrzeba samorealizacji może być zaburzona mocno, kiedy mamy wszystko podane na tacy, kiedy państwo się nami opiekuje. No i rację mają ci, że to jest niezdrowa sytuacja, w której państwo bierze na siebie rolę opiekuna zamiast takiego stymulanta, nie? Że tylko ciągle daje rybę zamiast dawać te wędki, nie?
0: No nie wiem, samorealizacja to jest raczej to, co tutaj robimy chociażby w Radyjku, tak? Jeżeli już sobie mamy ogarnięte pozostałe rzeczy, no to teraz sobie siedzimy i się samorealizujemy i fajnie jest wtedy, tak? A nie sądzę, żeby państwo, to znaczy może nawet mniej państwo, bardziej kultura, która daje nam iluzję takiej samorealizacji, że nie wiem, że jesteś młodą tam 16-letnią dziewczyną i stwierdzisz, że będziesz chciała mieć karierę modelki na Instagramie. No i ojejku, tutaj 2-3 serduszka, czy 9 lajków, bo tutaj też się pojawiło pytanie i będę tutaj przemycał wpływ social media i internetu na współczesne zaburzenia, że wydaje nam się, że się sami realizujemy, a tak naprawdę co robimy? No sedes robimy, tak? No nie mamy żadnego znaczenia, nikt nas nie będzie pamiętał za 10 czy 20 lat i wiesz, i pędzisz, bo jest ci powiedziane, że tak, tutaj komuś się udało, że ktoś, nie wiem, miał fajnego fanpage'a i on został zapamiętany, Ale nikt nie pamięta tych, nie wiem, fanpage'y, które były bardzo znane tam 2 lata temu i nagle to z jakiegoś powodu, zdechło, tak? Więc mamy takie iluzoryczną samorealizację i w pewnym momencie z rzeczywistością, z brutalnym brukiem zimnej rzeczywistości się zderzysz i zauważysz, że tylko ci się wydawało, że ty się samorealizujesz. To wszystko było nic nie warte. To nie miało absolutnie żadnego sensu. Jesteś nikim, nawet nie jesteś trybikiem. Jesteś piaskiem w trybiku. Jesteś nic nieznaczącym gównem.
2: To co, jest może odwrotnie niż powiedziałem, że w sytuacji, kiedy państwo nam, powiedzmy, zapewnia byt i nie musimy ciężko pracować, tylko dostajemy coś na tyle, żeby sobie funkcjonować, to właśnie wtedy możemy się zająć jakąś samorealizacją, czyli na przykład spełnieniem jakichś swoich jakichś planów, żeby coś stworzyć, nie wiem, napisać książkę albo sobie gdzieś popodróżować po świecie, no nie wiem.
0: Wiesz, no tutaj jest ten problem, że nie stać nas na to, żebyśmy wszystkim tutaj się dołożyli na to, żeby, nie wiem, żeby sobie spełnili swoje marzenia i sobie wyjechali do Japonii albo zrobili sobie, nie wiem, wejście na Mount Everest. Nie. Nie stać nas na to. Jeszcze nas na to nie stać. Takie społeczeństwo przecież mamy w Star Treku, tak? Gdzie te wszystkie podstawowe potrzeby są zapewnione i dopiero się zaczyna potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne są zachowane. No i powiedzmy ten... To jest ten socjal, który, wiesz, który na tym podstawowym poziomie cię utrzyma, że jeżeli nie wiem, nie masz co do garnka włożyć, to sobie idziesz do banku żywności, czy tam rejestrujesz się jako bezrobotny i dostajesz jakiś zasiłek. No nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w konszachty polityczne, bo nie sądzę, żeby było nasze społeczeństwo stać na 500+. To jest jakiś tam sztuczny twór, który ma na celu zrobić nam przyrost naturalny, żeby miał kto pracować na nasze emerytury, tak? Więc to jest taki stymulant, ale to jest stymulant, który w ogóle leży gdzieś zupełnie obok piramidy Masłowa i który jest jest taką polityczną gierką, tak?
2: Jeszcze tak patrzę na tą piramidę Maslowa. Sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych, wynikających z funkcji życiowych, do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Czyli te najniższe są najbardziej elementarne, czyli potrzeby fizjologiczne, które są na samym dole, dopiero jak je zaspokoimy, to zaczynamy realizować te potrzeby, które wyżej są, tak?
0: Może nie tyle, jeżeli je zaspokoimy, ale nie będziemy w stanie w pełni realizować tych wyższych, jeżeli nie mamy spełnionych niższych. No i tutaj w potrzebach fizjologicznych mamy jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia, sen. Bardzo wielu ludzi cierpi na przykład na bezsenność i to się odbija na ich potrzebach, nie wiem, miłości i przynależności, bo coś tam zawalasz, bo czegoś tam nie zapamiętasz. Potrzeby samorealizacji czy szacunku i uznania też cierpią, bo nie działasz tak w 100%. A wbiję tutaj małą taką szpilę, bo takie potrzeby seksualne można sobie zaspokoić z własną rączką. No i sobie wyobraź teraz, że wdrukowujemy, nie powiem przez kogo, bo się Kościół katolicki obrazi, że masturbacja jest nielegalna, no i tutaj nie możesz sobie spełnić tej swojej podstawowej potrzeby sam ze sobą i musisz się czuć winny. I to cię, wiesz, i to jest takie złamanie podstawowego fundamentu tej piramidy, i reszta tych filarów będzie się w miarę jakoś trzymała, ale nie będzie to na tyle doskonałe, jeżeli sobie z całym szacunkiem zwalisz od czasu do czasu.
2: No, od czasu do czasu, ale jak miałbym tutaj się wcielić trochę w obrońcę Kościoła, co nie jest mi jakoś szczególnie miłe, no ale z uczciwości tutaj redaktorskiej jednak chcę to zrobić, no to można by uznać, że Kościół po prostu nie pochwala tego, uznając masturbację za atrapę tego, co za bardzo kiepską atrapę tego, co w jego mniemaniu jest najważniejsze, czyli rodzina. Bo no, Kościół zawsze to właśnie stara się wypromować, że to jest zdrowe i to, no wiesz, że to jest właśnie to zdrowe, coś zdrowego dla naszej głowy. A, no i w sumie trochę racji w tym może być. No wyobraź sobie dwie sytuacje. Jeden człowiek żyje sobie, ma żonę, dziecko, w ogródku się tam bawią, cieszą się, a drugi siedzi w piwnicy i wali gruchę, nie? No to tu widzimy, że bardziej zdrowe jest jednak to, chyba to pierwsze.
0: No dobra, ale może ta osoba nie jest na tyle dojrzała, żeby założyć rodzinę, może nie nadaje się na ojca, może po prostu, wiesz, może ma milion powodów, żeby się w ten sposób nie realizować, tak? Zobacz sobie, jakie jest podejście Kościoła katolickiego i też różnych innych wyznań do osób rozwiedzionych. Nie, ty musisz po prostu, jeżeli nie dostaniesz rozwodu kościelnego, a to bardzo ciężko jest dostać, to ty musisz cierpieć, musisz nieść ten krzyż do samego zgonu i tyle. I tyle. To ja rozumiem, że rodzina jest czymś wyższym niż walenie gruchy, natomiast jeżeli ktoś takiej rodziny nie ma, bo za rodziną idzie odpowiedzialność, tak? A za zwaleniem sobie idzie po prostu wytarcie się chusteczką.
2: No. Tak sobie jeszcze się, tak się zastanawiam, bo potrafię sobie wyobrazić, co czuje osoba, która ma halucynacje, która ma omamy, której się miesza ta rzeczywistość z fikcją, z wyobraźnią, ze światem wyobraźni. Jak kiedyś na przykład nadużywałem często marihuany, po której ogólnie jest jakieś zaburzenie snu. Marihuanę się czasami nazywa nawet złodziejką snów, bo wtedy nam się mniej śni. I skoro mniej nam się śni, to widać, że coś tu jest zaburzone z tym snem, nie? Że no tam czy mniej, czy po prostu nie pamiętamy, czy jesteśmy nieświadomi, coś tam się dzieje. I ja wtedy miałem częściej takie stany, które może znacie, może ty też znasz, że budzimy się i jesteśmy przez jakiś czas na pograniczu snu i rzeczywistości, że nam się to miesza jedno z drugim. I ja nawet tak miałem ostatnio, jak nie paliłem akurat, też mi się tak zrobiło, że się obudziłem i byłem w 100% przekonany, że ktoś jest w moim domu, mimo że nikogo nie było. I byłem, wiesz, czy spanikowany, czy po prostu akceptowałem, to nie pamiętam już, ale to była część mojej rzeczywistości. To było po prostu, to było prawdziwe dla mnie, więc potrafię sobie świetnie wyobrazić i potrafię też sobie uzmysłowić, jakim koszmarem może być dla kogoś, kto ma takie omamy, jak mu się miesza ten właśnie świat wyobraźni, snu, urojeń z rzeczywistością.
0: Wiesz co, ja prywatnie się bardzo tym lubię bawić, bo problemy ze snem mam straszne i mam odkąd pamiętam, od w zasadzie, nie wiem, tam 10-letniego chłopca i sobie regularnie przyjmuję melatoninę, żeby się po prostu uwalić w ten sen. Bardzo pomaga i bardzo polecam. Metabolizuje się do naturalnych aminokwasów występujących w naszym organizmie, więc krzywdy tutaj sobie nie można zrobić. Natomiast doszedłem do takiego punktu, w którym bawię się tym, że ten świat snów i ten świat rzeczywisty się w jakiś sposób przenika. Nawet czasami tak się troszkę trolując, nie wiem, włączając jakiś, nie wiem, podcast czy jakieś nagranie, bez ten, żeby mi światło nie przeszkadzało, ale żeby coś tam po cichu gadało. I jak te poszczególne słowa w taki drobny sposób manipulują moim snem. Tak jak kropla deszczu albo płatek śniegu, że rzucasz taki paproszek, wokół którego coś ładnego się zbuduje. Tylko różnica pomiędzy mną a osobą chorą jest taka, że ja wiem, że to robię. Ja to robię w pełni świadomie, ja to robię dla swojej zabawy. No i też polecam.
2: A ja niekoniecznie i tutaj się nie zgodzę, że to jest taka zabawa, z której nic złego nie może wyniknąć, to znaczy mam tu na myśli jakieś eksperymentowanie ze snem, z manipulowaniem tym, bo pamiętam jak dziś, kiedy po prostu swego czasu miałem mocno rozstrojony mechanizm paraliżu sennego, bo starałem się wprowadzić w taki stan out of body experience, OBE popularne. No i to polega na tym, że właśnie się na siłę wprowadzasz w takie dziwne stany, gdzie masz zaburzony ten paraliż senny, który jest naturalnym mechanizmem takim jeszcze behawioralnym, który ma sprawić, że nie spadniemy z drzewa na przykład, nie? Jak śpimy na tym drzewie, czy tam coś w tym stylu, że sobie krzywdy nie zrobimy. No dzisiaj jesteśmy o wiele mniej na to narażeni, nawet jak z wyra się wywalimy na ziemię, to nam się nic nie stanie, no ale kiedyś to było większe niebezpieczeństwo. I ja pamiętam, że po prostu miałem problemy z zasypianiem, bo ten paraliż senny mnie dopadał, zanim jeszcze zasnąłem. I to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Ja nie chciałem tego, ja chciałem normalnie sobie zasypiać, a czułem, kiedy mnie taka zmora właśnie jakby łapała, która mnie trzyma za ręce, za nogi. Ja nie mogę się poruszyć dosłownie, całkowicie. A jestem świadomy i nie śpię. I czułem wtedy się strasznie. Myślę, że stąd się też wzięła notabene właśnie legenda o różnych zmorach, strzygach, które nas we śnie atakują, nie? To właśnie paraliż senny. W ogóle dużo różnych opowieści, różnych legend może mieć swoje podłoże. Na przykład znalazłem jakąś chorobę psychiczną, która się tam ociera o zjawisko likantropii, czyli te wilkołactwa. No i jest, znaczy tam to polega na tym, że człowiekowi się wydaje, że się zamienia w różne stwory, w zwierzęta, w żabę, w psa, w wilka. No ale jakoś też tak zawsze było, że te zwierzęta królewskie, jak to się czasami mówi, typu wilk, orzeł, są najpopularniejsze i to one często przychodzą do jakichś legend, baśni, a nie te takie zwierzęta mniej ciekawe, nie? No i stąd się może wzięło likantropia. Są też jakieś zaburzenia właśnie z piciem krwi, coś takiego, no to wampiryzm z kolei, nie?
0: No tak, ale wiesz co, tutaj opowiem jeden z moich takich najdziwniejszych, można powiedzieć, snów, który strasznie mnie ubawił. Sen, to znaczy, tak, sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że rano zadzwonił mi budzik, poszedłem się wysikać, umyłem głowę, umyłem zęby, wyczesałem sobie brodę, poszedłem do, zacząłem się ubierać i nagle zadzwonił budzik i się obudziłem. I poszedłem się wysikać, umyłem głowę, umyłem zęby, takie kurde, ja pierdzielę. Ale sam czasami tak na pewno masz, że wiesz, że masz jakiś taki super, super fajny sen i dzwoni budzik, nie, kurde, nie, zostawcie mnie jeszcze przez chwilkę mnie zostawcie w tym stanie.
2: W komiksie Sandman, opowiadającym o Władcy Snów, ktoś, kto podpadł Władcy Snów, został skazany, obłożony przez Sandmana taką właśnie klątwą, która polegała na tym, że miał nieskończone przebudzenie. I to nieskończone przebudzenie polegało na tym właśnie, że miał sen we śnie, we śnie, we śnie i tak się budził w nieskończoność i koszmary cały czas mu się śniły. Myślał już, że się obudziłem, ta głowa ucięta na moim łóżku, straszne było, a tam znowu mu coś wyskakuje, nie? No to straszne. Chyba mój rekord to tak 4 razy miałem takie powtórne przebudzenie i sen we śnie. Bardzo nieprzyjemne. Ale to w ogóle też świat snu też nam mówi coś o tym, co mogą czuć osoby, które mają jakieś halucynacje, omamy. Pamiętam kiedyś jeden z członków mojej rodziny mi się we śnie zwizualizował, że była jego głowa, a korpus od pająka tak jakby, taki stwór, taka hybryda koszmarna i mnie tam ścigał. I widzisz, a wyobraź sobie, że naprawdę coś takiego zaczynasz widzieć, nie?
0: Wiesz, w momencie, jeżeli sobie odpowiednio zdeprywujesz sen, czyli nie będziesz spał przez dłuższy czas, no to wtedy zaczniesz śnić na żywo, tak? I to, co ci się będzie śniło, będzie przenikało twoją rzeczywistość. Jest też to bardzo charakterystyczne dla takich leków, typowych leków nasennych, jak Lorafen, gdzie jeżeli go weźmiemy i nie pójdziemy od razu spać, to potem przechodzimy w taką halucynację tak naprawdę. Nie pamiętamy, co się stało. Wydaje nam się, że coś się śniło, wydaje nam się, że coś tam robiliśmy. Się okazuje, że to jest jakiś taki miks tych marzeń sennych i różnych innych dziwnych rzeczy. Także no, nie wiemy, bardzo mało wiemy o śnie. Wiemy, że sen jest całkowicie niezbędny, no ale eksperymentowanie z nim i zaniedbanie swojego snu No, też jest dość charakterystyczne do absolutnie wszystkich możliwych chorób psychicznych, jako taka brama, jako takie coś, co jesteś sobie, nie wiem, normalnym facetem po 30 i jest ci tutaj bardzo fajnie i czujesz się sobą, ale zaczynasz mieć problemy ze snem, ale nic z tym nie robisz. Mija jeden dzień, mija drugi, mija trzeci i zaczyna ci dosłownie odwalać.
2: No, dużo rzeczy nam się tam reguluje podczas snu. Następuje zjawisko, które można by pewnie porównać do jakiejś defragmentacji w systemie, na dysku. Jakieś uporządkowanie, wyrzucenie z głowy tego, co zbędne. W ogóle i też na pewno jest tutaj duży związek psychiki z ciałem. Mówi się w zdrowym ciele zdrowy duch, no i vice versa, nie? Pewnie. I jeśli nie śpimy, to mamy niezdrową sytuację w głowie i to ma wpływ na nasz organizm. Mówi się o chorobach psychosomatycznych, czyli takich o podłożu psychicznym, nie? Które przenoszą jakieś rzeczy z naszej głowy, nawet myśli nieświadome, z podświadomości, na nasz stan zdrowia, na nasz wygląd, na tutaj największe spustoszenie robi stres. W ogóle już nawet współczesna medycyna, nie tylko jakaś tam alternatywna, podkreśla, że stres ma bardzo zły wpływ, może mieć na nasze zdrowie, szczególnie na układ oddechowy, serce, ale też, no, tak się w żartach czasami mówi, nie zesraj się, nie? No, a to właśnie duża mądrość w tym jest, bo się można zesrać z nerwów, można tak powiedzieć. W uproszczeniu, bo jest coś takiego nawet jak IBS, zespół jelita drażliwego. Słuchałem dzisiaj youtubera Radio Samiec, polecam, bardzo fajnie facet gada i on cierpi na to od lat i to się sra, masz na przykład 25 biegunek dziennie i srasz krwią i wyjesz z bólu i zagryzasz majtki swoje, bo się drzesz i straszne to jest. I to ma właśnie ponoć bardzo duże podłoże psychiczne i konotacje ze stresem. Jeśli ktoś ma wrażliwą psychikę, to jest narażony bardzo na to, że ten stres nam zaszkodzi. I tutaj zawsze czułem jakąś taką niechęć, znaczy taką irytację, jeśli ktoś mnie ponad miarę stara się stresować, bo masz na przykład takie założenie, że o, stres nas stymuluje, ja to lubię, adrenalinka i on będzie mnie stresował, tak? On nam robi krzywdę, taki ktoś, tak jakby nas po prostu kopał w głowę, nie? No ja nie wiem jak wy, ja się nie chcę dawać kopać w głowę i jak ktoś w ten sposób ze mną postępuje, jeśli ja na pewno wyczuję, że on to robi, nie wiem, bo taką ma strategię, a ja sobie na to nie zasłużyłem i mnie stresuje, no to też mogę go kopnąć w głowę, tylko w sensie dosłownym mogę się w końcu zirytować. Często się denerwowałem na takich ludzi i oni to odbierali, że ja wydziwiam, tak? Że ja staję tutaj okoniem, że się nie zgadzam na takie traktowanie, bo to taki delikatny, nie? A my tu w firmie na przykład wszyscy się lubimy tak podkręcać, stresować, a fuck you, kurde, ja się nie będę dawał, bo czuję, że to mi może naprawdę mocno zaszkodzić. Mam wrażliwą psychikę i na mnie to działa, nie?
0: No ja sam się dorobiłem niemalże choroby wrzodowej ze względu na stres, także wiem o tym dość sporo, no ale to no też w pewnym punkcie życia zauważyłem, że no te rzeczy nie są warte aż takiego przejmowania się i były próby takich nacisków, żeby mnie tam kijem troszkę podregulować, ale w momencie ja tutaj jestem daleki od dawania w mordę czy robienia jakiejś dramy, po prostu robię swoje i bo to też jest jakoś tam, nie wiem, wyuczone ze strony tego menedżera, czy ze strony kierownika, że to na pewnych ludzi działa, że na mnie też również pod pewnym względem stres działa motywująco. Bardzo lubię deadline'y, bardzo lubię pracować pod ciężkim deadline'em, bo wiem, że już tutaj, wiesz, liczy się każda sekunda i każda sekunda, którą w to włożę, będzie istotna dla tego. Także lubię mieć odgórnie narzucone deadline'y, że do tego dnia zrobisz to i tamto, do tego dnia zrobisz to i tamto. Wiadomo, że to będzie nieco zazwyczaj przekroczone, bo to nie będzie harmonogram, który ustaliłem sam, tylko harmonogram, który został narzucony odgórnie, ale w momencie, kiedy zaczyna się jakieś takie, wiesz, jakieś takie przyciskanie butem, no to tak, no co, no i co zrobisz? Ja naprawdę, miałem swoje problemy żołądkowe, zresztą jeżeli mam do czynienia z jakimś takim prywatnym stresem, że coś mi się, nie wiem, że coś mi się, dajmy na to, z kotem dzieje, tak, i nie mam kontroli nad sytuacją, to jest stres, tak, bo stres głównie się bierze z tego, że nie mamy kontroli nad otoczeniem, nie mamy kontroli nad sytuacją, to wtedy pierwszy objaw to właśnie zgaga, potężne bóle brzucha, no i straczka w dalszym ciągu. Natomiast jeżeli ktoś mnie chce sztucznie w coś takiego wprowadzić, chce mnie pozbawić tej kontroli, no to no dobra, no trudno, jejku.
2: No niestety życie to takie nieustanne balansowanie na linie i raz się trzeba wychylać w lewo, raz w prawo i to zawsze będzie to życie od nas wymagało pewnego wysiłku i starania i siłowania się, żeby nie spaść. Okej, to może przerwa.
0: To może przerwa i my się usłyszymy za 3 minutki, a ja was zostawiam z Loboloco i Psychedelic Blues.

0: A my wracamy, moi drodzy, do Nocnego Marka. Dzisiaj z Krawcem rozprawiamy sobie o zaburzeniach psychicznych. Oczywiście można dzwonić Skype Nocne Radio. Zapraszam do dzwonienia. Tutaj różne głosy się pojawiają na czacie. Wrażliwi powinni jakoś komunikować swoją wrażliwość, ale mi się wydaje, że to jest najgorsze, co możemy zrobić dla tych właśnie wrażliwych, że robimy z nich jakichś, nie wiem, jakichś wariatów, robimy z nich jakichś idiotów i tutaj, nie wiem... Tak, i tutaj, no nie wiem, no w sytuacji, kiedy ktoś ma ewidentnie zaburzoną biochemię w mózgu, no to takie weź się w garść, nie wiem, pomaluj się, załóż rurki.
1: Albo co ty jakiś jesteś gej, taki zniewieściały, nie? Facet to powinien być facet, mężczyzna. No to można tak czasem kogoś pokrzepić i trochę i zmotywować do jakiegoś działania, ale na dłuższą metę to raczej jest nieskuteczne. No takie prostackie metody, tak, że komuś na przykład wlać, bo wydziwia, bo histeryzuje, to mu wlać, nie? Coś, no to takie, nie wiem, czy takie dobre.
0: Takie wiesz, albo takie, bo zobacz, ja sobie radzę, a ty sobie nie radzisz. Co ty, jakiś frajer jesteś?
1: No... Także i nie wstydźcie się w ogóle iść do jakiegoś psychologa, czy nawet w bardziej skrajnych przypadkach do psychiatry, no bo to jednak dwie różne rzeczy. Właśnie, czym się różni psychiatra od psychologa? Jak dla mnie to psychiatra to zajmuje się przypadkami bardziej klinicznymi, że tak powiem.
0: Nie, psychiatra to jest pigularz, który ci będzie dawał...
1: No właśnie.
0: Tak, który ci przepisze leki, natomiast wizyta u psychiatry trwa 15-20 minut, tak, i on ci da tabletki, które ci tam coś tam wyregulują, natomiast wizyta u psychologa trwa godzinę i on z tobą porozmawia i on ci leków nie przepisze. I na tym mniej więcej polega ta różnica i myślę, że jeżeli faktycznie mamy jakiś taki problem, który... nie wiem, bardzo, bardzo nam przeszkadza w życiu, no to powinniśmy iść uderzyć w obydwie strony, tak? Bo zarówno mamy coś tam, nie wiem, pod główką nierówno ułożone, a przy okazji mamy problem z tą całą biochemią.
1: No tak trochę może nieładnie powiedziałeś, że nierówno pod główką, czy nam się odkleiło komuś, bo to już właśnie kogoś może zniechęcać, sugerować, że co ja wariat jestem. No a ja to sobie zawsze tak tłumaczę, że nasz mózg jest trochę jak taki komputer, który może zacząć szwankować, zawirusowany, system zaśmiecony i co to za wstyd, że coś nam się tam zaczyna troszkę psuć i trzeba to naprawić. No także no zaczynam jak... etam na koniec każdej podzieli. Także właśnie tutaj...
0: Ja wam to zaraz wytłumaczę. Ja wam to zaraz wytłumaczę i za chwilkę będę szedł, ale to dopiero za godzinę. Witamy znowu Jacka.
2: Tak, ja tu właśnie na przywitanie dostałem takie fajne, stresujące info. Bardzo, bardzo fajnie, że na dzień dobry dostaję taki message. Natomiast dzwonię z takim sprostowaniem. Nie wiem, skąd ty to 19 wziąłeś, że wizyta u psychiatry trwa 15 minut. Może trwać 3 godziny i więcej. Tutaj wcale nie ma żadnych reguł. Owszem,
1: u psychiatry czy u psychologa?
0: U psychiatry. Tyle powinna.
2: Owszem, powinna. Nie wiem, każda moja wizyta u psychiatry trwała przynajmniej godzinę i to jeszcze było takie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no na siłę urwane z mojej strony, tak, a nie ze strony tegoż lekarza. Tak, różnica między psychiatrą a psychologiem jest to właśnie taka, że psychiatra może ci przepisać pewien farmaceutyk, a psycholog nie może, natomiast co do czasu... Kompletnie się nie zgadzam. Absolutnie się nie zgadzam.
1: Psycholog też może. Psycholog, przepraszam, że przerwę, psycholog też może przepisywać. Moja mama, jak cierpiała na depresję, to dostawała od psychologa jakieś tam środki na depresję.
0: Ale nic nie...
2: No to jest jakaś...
0: Psycholog może być też psychiatrą. Może mieć dwa fakultety. Ale psycholog sam w sobie nie może.
1: Aha.
2: Tak.

0: Osoba, która ukończyła magisterkę z psychologii, nie ma prawa wręcz w ramach tego, jak to jest w polskim prawie, nie ma prawa wypisywać recept, tylko osoba po studiach medycznych może to robić i to jeszcze ze specjalizacją w danym kierunku może to robić.
1: Tak, także nic nie wyklucza, żeby psycholog był również psychiatrą, natomiast musi być ta baza tych studiów medycznych, po których sobie wybierasz speckę i dopiero wtedy możesz wystawić receptę.
2: Istnieje takie powszechne przekonanie, że psychiatra nam daje ogłupiające tylko leki, które nas jeszcze bardziej niszczą, a właśnie mi cały czas brakuje takiego przynajmniej tej odrobiny zaufania dla tych ludzi, którzy wykonują jakiś zawód. No słuchajcie, nie możemy się nagle obudzić w świecie, w którym nikomu nie ufamy. Ten nas truje, strażak podpala, a policjant z mafią współpracuje, a lekarz tylko chce nam wcisnąć drogie leki i żebyśmy chorowali. No to tak nie może chyba być.
0: Tylko no zazwyczaj krawiec, ten brak zaufania jest spowodowany też nieznajomością rzeczy, tak? Ponieważ tak mi się zdaje, że jednak najczęściej tego typu frazesy wypowiadają osoby, które nazwijmy to ogólnie nie są dociekliwe, tak? Czyli nie pytają się, dlaczego lekarz podejmuje decyzję taką, a nie inną i co w danej decyzji go ogranicza lub nie, tak? Tylko biorą pod uwagę suchy fakt i przez pryzmat tego suchego faktu, nie biorąc pod uwagę wszelkich innych okoliczności, wystawiają pewną ocenę, tak? Że no, jest tak i tutaj jakieś uzasadnienie sobie dorabiają, nie znając tak naprawdę tła. Ale też dzwonię do was z drugim pytaniem. I to jest pytanie takie, jak to się ładnie mówi, au mas, tak? Czy waszym zdaniem atmosfera, bo tutaj gdzieś krążyło wokół tematu pracy, tak, i tego, jak się czujemy w tej pracy, czy waszym zdaniem atmosfera w firmach, i tutaj może ktoś zadzwoni, kto jest spoza terytorium Polski, nie tylko w Polsce, no ale jednak tutaj jakby jesteśmy my w trójkę w Polsce, tak, więc będziemy mówić o tym gruncie. Czy na przestrzeni lat waszym zdaniem ta atmosfera, jeżeli chodzi właśnie o to takie wzajemne podejście do siebie, nie chcę tutaj ustawiać jakichś takich granic pracodawca, pracownik, tylko ogólnie o relacje, o kulturę podejścia do siebie, czy ona na przestrzeni lat się zmieniła, czy raczej mamy z tendencją, że jest coraz gorzej? Bo mówiąc szczerze, to ja słyszę bardzo różne głosy z bardzo różnych stron i z bardzo różnych branż. Jedni twierdzą, że jest gorzej niż było, inni twierdzą, że jest lepiej, jeszcze inni twierdzą, że no tak, duże firmy wyznaczają pewne standardy.
1: Dobra, to ja może uknę. Ja może uknę.
0: Pozwól, że dokończę zdanie, co?
1: Okej, ale tak w dwóch zdaniach.
0: Mało stresująco. W dwóch zdaniach. Niektórzy twierdzą, że te duże firmy wyznaczają, prawda, tutaj jakiś standard, próbują wprowadzać na siłę jakieś tam zachowania kulturowe, tak, ale sami też dobrze wiemy, że jest to jakoś tam podszyte jakąś hipokryzją. I z tym pytaniem was zostawiam. Jak wy to widzicie, no w szczególności krawiec, twoje zdanie mnie interesuje jako frika, no bo ty nie masz przełożonego, sam dla siebie jesteś przełożonym, czyli masz taki bardzo bezpośredni kontakt, od którego zależy twoje, być lub nie być. Dobranoc.
2: Dobranoc. Ja zapomniałem, jakie było pytanie, się pogubiłem trochę. Możesz mi potrzeba jakoś to w skrótowej formie powiedzieć?
1: Czy masz wrażenie, pytanie? Że nasz rynek pracy coraz bardziej nas gnoi, czy już tak troszkę się uspokoił i jesteśmy troszkę bardziej ucywilizowani? Tak od strony psychologicznej.
2: ciężko powiedzieć, że się uspokoił, bo widzę, że ludzie często z trudem wiążą koniec z końcem, zapierdzielają, wiesz, tam na dwóch etatach od rana do wieczora. Z drugiej strony widzę też wielu uśmiechniętych ludzi na co dzień, którzy wykonują swoją nudną jakąś normalną pracę. Adwokat tu pisze na czacie, że nasze opinie nie są warte złamanego grosza,
1: Wysłał donata i to na ślepo.
2: Tak, to może ja tu odczytam tego donata. Nie wiem, to jest tak dziwny taki trochę. Dla Polaków śmierć to była kwestia biologiczna, naturalna. Pierdolę. Śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka.
1: I to powiedział adwokat.
2: No to chyba on, bo tylko tu jest taki jeden donate, co prawda podpisał się inaczej. Od profesora jest to donate, od jakiegoś profesora. Może sam się uznał za profesora może nagle. Nas za głupków. Nas za głupków, a siebie za profesora. I tutaj nas coś o Żydach.
1: Nie, chętnie zobaczę jego publikację.
2: No niech mu już będzie, skoro się uznał za profesora. No ale też wcześniej pisał, że psycholog to atrapa przyjaciela. No takie, mi się cały czas jego opinie kojarzą z jakimś takim januszostwem totalnym. Da, tylko pieniądze bierze, kurwa, taki, a se do kumpla można pójść, nie, na piwko i on ci się pogadać.
1: Panie, no kurwa, tak, tylko że kumpel nie ma 5 lat studiów, które go nauczyły w jaki sposób postępować z ludźmi złamanymi w różny sposób, tak?
2: Pewnie, że tak, no. I w ogóle, i pewnie też i naukowcy to debile, to psycholog to konował, to, i takie ciągłe, wiesz, sprowadzanie wszystkiego do poziomu gówna, że nikomu nie można ufać. To jest jakaś taka zła energia, bym powiedział, bo jak nikomu nie ufasz, człowieku, i wszyscy cię tylko oszukują, i jeden wielki Matrix, no a co? A ty najlepszy, tak? Jedyny. No, bądź naszym Neo, dobra. No, bądź naszym Neo tutaj.
1: Urojenia, fałszywe sądy, patologiczne rozumowanie, pochodzenie chorobowego, które mają określony kierunek odpowiadający afektom chorego, znajdujące wyraz w zgodnych z nimi dążeniach i zachowaniach osoby nimi dotkniętej. W większości przypadków są niemożliwe do skorygowania przez nowe doświadczenie i pouczenia, dopóki trwa stan, z którego one nie wypłynęły. Podział urojeń według treści: prześladowcze, zazdrości, hipochondryczne, grzeszności i winy, poniżenia, upośledzenia, zubożenia i nicości, wielkościowe, odnoszące, oddziaływania, owładnięcia. Tak sobie tylko to zacytowałem.
2: To było o zaburzeniach urojeniowych, tak. O różnych typach?
1: Tak, tak.
2: No bo tu czytam właśnie o tych typach, trochę inaczej są tutaj nazwane. Paranoja zazdrości, paranoja pieniacza, paranoja prześladowcza, to chyba dosyć częsta, paranoja reformatorska, paranoja wynalazcza. To ciekawe, kto ma tą wynalazczą i na czym to polega. Może to jakiś taki syndrom Taratajcio, że konstruujesz jakieś takie urządzenia i jesteś przekonany, że one wszystkie działają. Na przykład, a tam coś z plasteliny powyklejałeś, jak pan Marek, i mówisz, że to jest 1000 razy silniejsze od generatora Kesze. Ja tu z kasztanków zrobiłem.
1: Ale kurde, ale fajna jednostka, nie słyszałem nigdy o niej. Ale coś w tym jest, coś w tym zdecydowanie jest. Że wiesz, że każdy z nas, zresztą nie wiem, myślę, że jak sobie tak wspomnisz swoje czasy dziecięce, to tam między, nie wiem, byciem policjantem, strażakiem, czy nie wiem, gangsterem ty pewnie bardziej, miałeś kiedyś takie marzenie, że chciałbyś zostać wynalazcą, jak sobie tam, nie wiem, oglądałeś pana Kleksa.
2: No, chyba ty właśnie.
1: Nie miałeś chyba takiego?
2: Chyba ty bardziej miałeś w tym kierunku, tak?
1: No, troszkę tak.
2: I robiłeś takie urządzenia jak pan Marek, że tu z kolorowego papieru i kamyczków i to generator wobisów?
1: Wibowitów. Nie aż tak, natomiast też miałem coś takiego, że jeżeli coś własnymi ręcami sobie tutaj zbudowałem, to mi się wydawało, że to będzie działało lepiej niż wszystko, co działa. I zauważ, że na przykład taka IKEA bardzo wykorzystuje tę właśnie cechę ludzkiego umysłu, że jeżeli sobie sam skręcisz meble, to jesteś z nich bardziej dumny.
2: No. I pytanie, czy to jest coś szkodliwego już, czy bo to można też być chyba w różnych kierunkach zaburzonym. A ta paranoja wynalazcza, to może to chodzi o to, że posądzasz ciągle tych, co konstruują wynalazki, że wiesz, że chcą cię nimi tam szpiegować, że oni to tam zrobili, żeby cię uzależnić od tego wynalazku, że planet obsolescence zawsze i wszędzie jest w każdym urządzeniu i tak dalej, i tak dalej. Czyli masz jakieś takie taką jakby, wiesz, manię posądzania
1: nie, bo to
2: różnych
1: to
2: urządzeń o to, że ci źle robią. Jakieś 5G, wiesz.
1: Nie, to co mówisz, to jest klasyczna mania prześladowcza. Myślę, że tutaj bardziej, że wiesz, że na przykład za każdym razem, jak w ostatnich latach, kiedy nam się zaczyna sezon zimowy, to zauważ, że mamy co najmniej kilka, nawet kilkanaście przykładów, że ktoś wymyślił jakiś taki fajny piec, w którym można palić śmieciami i on nie powoduje smogu, i on jest w ogóle taki fajny, kupcie go ode mnie i to już jest tak jak, kurde, Last Christmas puszczane przed świętami albo, nie wiem, wystroje z mikobajami i bombkami tuż po Wszystkich Świętych i myślę, że to właśnie w tym kierunku, że wydaje nam się, że zmieniamy świat, że jesteśmy, nie wiem, drugim Teslą i tutaj zrobiliśmy coś, co zrewolucjonizuje nasz cały wszechświat, a tak naprawdę wynaleźliśmy coś, co ktoś wymyślił 250 lat temu, po czym stwierdził, że to było głupie i wywalił do kosza. No, pan Orzeł jest świetnym przykładem.
2: Przypomniało mi się właśnie takie zabawne zdanie wypowiedziane przez pana Taratajcio, że ja tu skonstruowałem takie urządzonko, ale sam nie wiem, jak ono działa jeszcze. To zabawne było. Ja tu zrobiłem taboret kwantowy, jeszcze nie wiem, jak to działa, ale tu dziurka jest, tu siadasz i cię naświetla tu coś, jeszcze nie wiem co. No to takie, widzisz, ale tacy ludzie zawsze byli gdzieś wokół nas, ale internet dał im możliwość, żeby zostali gwiazdami i skupiali wokół siebie naprawdę duże społeczności, dużo większe niż nasza, i ludzie ich kochają. Niektórzy się też śmieją, to też pytanie, czy te wszystkie trolle i podpuszczacze, i prowokatorzy różnego typu, którzy mają niezłą bekę i prowokują tam, piszą, prowadź nas, mistrzu, a ja tu ten, się zgadzam, też to widziałem, tak? No to oni podpuszczają, tak? Mogą szkodzić też takim ludziom, nie? Bo ich, jeśli nie utwierdzają, to napędzają cały ten mechanizm i oni widzą, że coś się dzieje wokół nich. No i coś robią właśnie, coraz więcej robią. A jak gdyby nie było wokół nich jakiejś reakcji i feedbacku, no to może by sobie dali spokój tak po prostu z nudów, nie?
1: Wiesz co, nie, bo mi się wydaje, że jeżeli na czymś zarabiasz, to wtedy masz zupełnie inne podejście. Nawet jeżeli balansujesz na granicy tej choroby psychicznej, tak, co też mieliśmy parę takich przykładów, takiego właśnie Podleckiego, który zaczął pić gansy i dopiero wtedy mu odwaliło. I być może tak, wiesz, tak troszkę jak, wiesz, jak jakiś dealer, nie? Który sprzedaje heroinę czy jakieś inne śmieci i stwierdzi, a może jednak coś w tym jest, a raz sobie spróbuję. O, faktycznie coś w tym jest. I za 2 lata łopatą w dupę i do piachu.
2: No, coś w tym jest, może na zasadzie, no kiedyś czytałem o chorobie Wilsona, czyli zatrucie miedzią. Może, wiesz, może ta miedź jakoś się tam kumuluje w nas, jak te gansy z miedzi piją, czy coś, ja nie wiem. I właśnie wtedy są jakieś omamy też i tracimy w ogóle kontakt z rzeczywistością, więc nie, całkiem niewykluczone, że ta technologia kesze ludzi przyprawia o chorobę ciężką po prostu mózgu. Też tak może być. No, a też pamiętam, jak kiedyś jednego kolegę tak mu bardzo delikutaśnie zasugerowałem, że może ma jakąś manię prześladowczą, bo tak ciągle słuchałem, ten zły, ten nas śledzi, ten nas zdradzi, ten nas łany. Tak w końcu powiedziałem sobie, może wiesz, może ma, nie wiem, może masz jakąś manię prześladowczą lekką. I on się o to strasznie obraził i tak już się na amen obraził. Może niektórzy wiedzą, kogo mam na myśli. No i I do dzisiaj nie może mi wybaczyć i posądza mnie o całe zło tego świata i swoje w ogóle niepowodzenia i różne wszystko.
1: Tutaj jeszcze zacytujesz z czata adwokata. Samotność to główna przyczyna tych gównochorób. Czyli jeżeli ktoś mieszka sam sobie w domu i dostanie zawału i rodzina mu nie pomoże, nie wezwie karetki, to znaczy, że zawał serca również jest gównochorobą i w ogóle zabijcie się, jeżeli mieszkacie sami. Bo on jest lepszy, bo on ma rodzinę. O ja, wow.
2: Trochę prawdy w tym może być. My nie patrzmy tylko na swoim przykładzie. My jesteśmy akurat osobami, które jakoś tam sobie radzą z tą samotnością. Znaczy, ty może mniej, bo ty jesteś jakiś tam bardziej wychodzący i społeczny, że tak powiem, niż ja na pewno. Ale no też w jakimś sensie chyba jesteś trochę samotnikiem, nie?
1: Oczywiście, że jestem.
2: Ale i sobie jakoś nauczyliśmy się radzić, ale... Na wielu ludzi to ma jednak zły wpływ. Taki przykład, wiesz, bardzo typowy, takiej starszej osoby, która coraz mniej wychodzi z domu i coraz bardziej dziwaczeje. No ja znam takie przypadki ze swojego otoczenia gdzieś tam, nie?
1: No tak, tutaj też parę takich przypadków spokojnie mógłbym przyjąć, ale to też jest coś takiego, że społeczeństwo czy otoczenie w jakiś sposób nas reguluje, że nie możemy sobie, nie wiem, jakoś tam zanurkować, jeżeli wychodzimy, nie wiem, rodzinę, znajomych, pracę, tak, więc musimy trzymać ten minimalny poziom czegokolwiek, tak? Ponieważ jeżeli będzie coś nie tak, zostanie to zauważone i oby ktoś nam zwróci na to uwagę, że ej, stary, tutaj jest coś z tobą nie tak. Widzę, że no nie wiem, taki prosty przykład. Śmierdzi od ciebie, no wiesz. Więc mamy coś, co od zewnątrz nas zweryfikuje, a to też jest tak, w sumie ten zapach jest chyba dobrym porównaniem, bo w momencie, kiedy człowiek zaczyna śmierdzieć, to on to zauważy 3 dni później, niż zauważą to inni, którzy go otaczają. I może z psychologią, może z naszą psychiką jest dokładnie tak samo, że jeżeli nasza psychika zaczyna śmierdzieć, to my to zauważymy, ale my to zauważymy naprawdę zajebiście późno i może już nie będzie za bardzo okazji, żeby z tego wyjść.
2: No, do smrodu się też człowiek przyzwyczaja, nie? I może też to się jakoś przenosi na tą psychikę, że też się przyzwyczajamy do swojego własnego zachowania i ono jest mniej dla nas o wiele widoczne i odczuwalne. Są tu właśnie jakieś tam nieprawidłowości, dziwne jazdy niż dla innych, nie? Jak z tym smrodkiem. No, więc się zastanówcie, też obwąchajcie siebie też i zobaczcie, bo może coś tam może po tym poznacie. No, a też chciałbym tutaj powiedzieć, bo jakoś tam temat został pewnie zainspirowany etamem, który teraz przechodzi ciężki okres. Też taka prośba, żebyście wykazali się jakąś tam empatią i może nie walili tam z grubej rury, nie prowokowali i tak dalej. No oszczędzajcie trochę człowieka, który ma ciężko w życiu, bo był bardzo przywiązany do swojego pieska. No przecież on z tym pieskiem wychodził, słuchaliśmy, jak nadawał ze spacerów, to taki nasz radiowy pies. Myślę, że na moje oko trochę za mało się znalazło osób, które by po prostu tak poklepały po ramieniu człowieka. Za to się znalazło wielu, którzy będą coś wytykać, zarzucać i tak dalej, i atakować. No... liczyłem na trochę większe zrozumienie. Etam zresztą sam uprzedzał, że może się trochę dziwnie zachowywać, bo ma ciężko. A jak mamy silną depresję, to często nam się włączają dziwne takie tryby, nie? Ja na przykład mam tryb destruktora takiego, nie? Że im gorzej, tym lepiej. Tak jakby człowiek jakoś podświadomie chciał osiągnąć dno, licząc może na to, że od tego dna się jakoś odbije, nie? Więc są takie różne dziwne jazdy. Etam faktycznie ostatnio różne dziwne rzeczy opowiada. No ale to może warto się zrozumieniem jakimś wykazać i też tam nie wyśmiewać czy coś. No jest jaki jest. Każdy z nas ma jakieś swoje dziwne jazdy od czasu do czasu. Czasem to się może nasilać, czasem... Też przecież wielokrotnie przechodziłem przez takie okresy jakieś, gdzie mi odpierdalało i ile razy kończyłem nadawanie, zamykałem radia i potem znowu jednak powracałem. Jakieś wygadywałem bzdury, wyżywałem się na innych, jak mi było źle, nie? Tak człowiek człowiek odreagowuje czasami, że zaczyna atakować, nie? Jak mu jest źle. Różnie to bywa. No, to jest taki delikatny instrument, ta nasza psychika, i to się potrafi rozregulować jakoś. Ja teraz mam jakoś poukładane, w miarę tak czuję. Dobrze się czuję, w miarę. Mimo, że w życiu absolutnie nie mam poukładane. Nie wiem, może się nauczyłem żyć jakoś z tym wszystkim. Na pewno też jest ciekawy aspekt taki, że tutaj radio jest jakimś dla nas, no tak brzydko mówić, substytutem. Może i substytutem, ale czy to musi być od razu negatywne? No dla ludzi, którzy albo znajdują tu jakąś tam przyjaźń wśród innych, są gdzieś na obczyźnie na przykład, nie mają wielu przyjaciół, a mogą sobie tu z nami pogadać. Można się wygadać czasami, powiedzieć coś o sobie, o życiu i tak pogadać trochę tak jak z psychologiem, nie? Tak, i może to radio pełni czasami funkcję takiego psychologa, z którym można sobie pogadać tu na antenie. Jak myślisz, potrzeba?
1: Wiesz co, przede wszystkim jest to bardzo dobra okazja, żeby nic nie powiedzieć, i z tej okazji sam korzystam. Co do samego psychologa, no to tak jak tutaj adwokat wrzucał, że psycholog to jest taki kumpel za pieniądze. No, nocne radio też jest za pieniądze, to bardzo chętnie przyjmiemy wasze dudki. Natomiast tak, zawał serca to choroba zjebie, ja pierdzielę, adwokat, lecz się. Natomiast możemy się wygadać, tak, jak jakiemuś kumplowi, i to też może pomóc. Tylko no też pytanie, czy to jest taka pomoc, która faktycznie nam pomoże, czy to jest jakaś taka proteza, prawda, pomocy, tak? No nie wiem, nie chcę tutaj, broń Boże, w żaden sposób czegokolwiek tutaj dalej oceniać, i myślę, że na tym skończę.
2: No dobra, ja tylko tak sobie, wiesz, tutaj mówię, no dla mnie na pewno to jest coś, co pomaga, nie? To radio. Bez tego myślę, że byłoby gorzej, więc może trochę patrzę na, jakoś tam na swoim przykładzie. Tak dla rozluźnienia może sytuacji przytoczę ciekawą taką amatorską teorię spiskową na temat Batmana, który miałby po prostu być pacjentem Arkham Asylum, czyli tego zakładu dla psychicznie chorych, i on tam cały czas jest. Wszystkie te postacie typu Joker, Strach na wróble, Dwie twarze, to są tak naprawdę zwizualizowane osoby z jego otoczenia. Catwoman jest pielęgniarką według tej teorii, Joker jest doktorem, który go tam bada, Harley Quinn, czyli doktor Harlan Quinzel, ona naprawdę była doktorką, zanim się w Jokerze zakochała, jest z kolei asystentką tego doktora, który się tak naprawdę nazywa Joe Carr, czyli brzmi trochę jak Joker. No a to wszystko się stało, bo Bruce Wayne jako mały chłopiec po przeżyciu tej traumy związanej z zabójstwem jego rodziców po prostu się załamał, nie? To był chłopak przygotowany do, znaczy przysposobiony tylko do życia tam w luksusie, wszystko miał na talerzu i tak dalej, a nagle taka trauma. To się jakoś fajnie komponuje, bo według oryginalnej historii mały Bruce z rodzicami byli na filmie Zorro, i to może się tak właśnie jeszcze pod wpływem tego filmu, ten kostium, ta maska, prawda, wszystko mu się tam jakoś pokiełbasiło i zwizualizowało. No i siedzi ten biedny Batman w tym zakładzie psychiatrycznym, i wszystkie te historie to w jego głowie się bardziej dzieją. Tutaj czytam: szalony kapelusznik to hipnoterapeuta, a Mr. Freeze to konserwator. A jeszcze tu był woźny, i tak wszyscy mu się jakoś tam... A Dwie twarze to pielęgniarz, który tylko udaje tak na co dzień, że jest dobry, a tak naprawdę jest sukinsynem, stąd te dwie twarze. Trujący bluz, czyli Poison Ivy, to ogrodniczka. No, w zakładach psychiatrycznych musi być dużo zieleni, bo zieleń uspokaja, i ta ogrodniczka też się tam gdzieś przewija. W ogóle jest dużo ciekawych teorii takich amatorskich właśnie spiskowych dotyczących kondycji psychicznej różnych bohaterów, którzy się dziwnie zachowują. No, od królika Bugsa, który jest ewidentnie ześwirowany mocno, no a Kaczor Duffy no to jeszcze bardziej, nie?
1: Ty, ale to nie jest takie głupie, bo wspomnijmy sobie przecież film Sucker Punch, gdzie mamy historię dziewczyny zamkniętej w zakładzie psychiatrycznym, która sobie wizualizuje kilka swoich dni do przeżycia lobotomii właśnie poprzez jakieś tam dziwne walki ze smokami, z jakimiś, jakieś naprawdę piękne, piękne batalistyczne sceny, ale to się wszystko dzieje tylko i wyłącznie w jej głowie. Więc może coś w tym, tak, coś w tym gra.
2: Można powiedzieć, że ta historia z Batmanem, ta alternatywna historia jest bardziej realna niż ta historia z komiksów, gdzie wszystkie te niesamowite postacie biegają po mieście, prawda, i jakieś tam niezwykłości się dzieją, a tu mamy taką historię, która naprawdę mogłaby się wydarzyć, nie? Ktoś ląduje w zakładzie psychiatrycznym i mu się tworzy w głowie jakaś niesamowita historia.
1: Ale wiesz, sam sobie wyobraź, ile razy miałeś taką sytuację, że nie wiem, siedząc sobie pod prysznicem nagle, nie wiem, przeżywałeś jakieś tam wspomnienie, jakbyś to tutaj rozegrał, jakbyś to zrobił inaczej i tak sobie też dopasowujesz jakieś takie super siły, że tutaj bym go tak uderzył, tutaj coś bym mu zrobił. To przecież siedzi w każdym z nas i wszyscy chyba mamy takie jakieś wyobrażenia, że przeżywamy, robimy taką sobie retrospekcję i wiesz, i próbujemy coś na tym ugrać.
2: No, teraz sobie wyobrażamy, że to nam się bardziej urzeczywistniło, o wiele bardziej urzeczywistniły się te różne wyobrażenia tam, co byśmy zrobili, kim byśmy byli, a jakbyśmy go spotkali, to co byśmy tam zrobili, no i to może przybrać kształt takiego Matrixa w naszej głowie. Z polecanych filmów to na pewno bym jeszcze tutaj polecił wam Lot nad kukułczym gniazdem z młodym jeszcze Jackiem Nicholsonem. 75 rok chyba to był. I to jest z kolei film, który tak stara się nam pokazać, że każdy z nas może zostać uznany przez system za psychicznie chorego, bo jako że stajemy się osobą, która na przykład która jest niekompatybilna z tym systemem dookoła, z tą cywilizacją, no to jesteśmy uznawani za wariata nagle. No taką osobą trochę był ten bohater grany przez Nicholsona, że on po prostu nie pasował. On był buntownikiem, łobuzem i nagle został, no to jesteś świrem, nie? Tak trochę jak to, co komuniści czasem robili, no to tutaj mamy to przełożone na współczesność i na ustrój wydawałoby się normalny, ale pytanie właśnie, czy na pewno normalny.
1: Ale zauważ, że ta opowieść została opisana z jego perspektywy, tak? Więc on być może się uważał za takiego, wiesz, niesłusznie oskarżonego, a być może miał coś sobie za pazurami. Nie jest to nam pokazane w tej opowieści.
2: No, czytałem też takie interpretacje, że tam każda z tych postaci, ta siostra, ta okropna, zapomniałem, jak ona się nazywała, inne postacie, to każda z tych postaci utożsamia jakąś instytucję w państwie, tak? Że tu służba, tu wiesz, tu policja, tutaj media, tu coś, no, że tak po prostu zostało to przeniesione, nie? Na te postacie różne, a on jest takim obywatelem, który się szamocze między właśnie jednym a drugim.
1: A nie wiem, masz sobie...
2: Wszyscy żyjemy w zakładzie dla obłąkanych trochę.
1: Aż sobie muszę to nadrobić, ten film, bo faktycznie tutaj brakuje mi tego, nie wiem, jakiegoś początku, wstępu, który opowiada nam o tym, w jaki sposób on trafił do tego szpitala. Bo nie wiem, ale wydaje mi się, że jest możliwe, tak troszkę jak w Planecie Małp, nie? Że masz jakąś swoją historię i naginasz rzeczywistość do tego co mówię oczywiście o filmie, a nie o serialu, który jest głównym, że naginamy swoją rzeczywistość i interpretujemy ją po swojemu, że tutaj są wszyscy przeciwko nam, że jesteśmy niesłusznie skazani, a może było tak, że faktycznie odpieprzyliśmy coś bardzo, bardzo złego i jednak całkiem zasłużenie tam trafiliśmy. Tutaj się od razu usprawiedliwię, bo sobie ostatnio gram w Heavy Rain, historię, grę z Quantic Dream, o której mówiłem parę audycji temu, gdzie mamy historię dotyczącą zabójcy origami, który porywa małych chłopców i przeprowadza testy na ich ojcach. I po zabiciu bodajże 8 chłopców nagle zostaje porwany 9 chłopiec i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ojciec tego chłopca jest tym zabójcą z origami. No i nie będę wam zdradzał, może jakiegoś live streama z tego jeszcze zrobię. Natomiast no, czasami, jeżeli jesteśmy poddani bardzo głębokiemu stresowi, zaczynamy kwestionować rzeczywistość. I czasami może się okazać, że ta rzeczywistość jest zupełnie gdzieś indziej niż tam, gdzie nam się wydaje. No a jeżeli trafił do tego psychiatryka, nie wiem, tam w latach chyba 70. w Stanach Zjednoczonych, no to nie był Związek Radziecki, tak? On tam trafił nie bez powodu. Ja ten film sobie muszę zrewatchować i sobie zobaczymy.
2: Ja też, tym bardziej, że to bardzo dobry film. I no, z tego co pamiętam, bohater był po prostu bardzo niepokorny. I czyli taki antysystemowy. I faktycznie to przyrównanie zakładu psychiatrycznego do państwa jakoś chyba tutaj zaistniało, wiesz, i rację mają ci, którzy w ten sposób ten film interpretują, że taki był trochę zamysł autorów, nie?
1: Znaczy przede wszystkim opowieść może być wielopoziomowa i parę odpowiedzi może być równie dobrych, tak?
2: No takie opowieści są najlepsze zawsze, które pozwalają na różne właśnie spojrzenie na dzieło. Jeden się dopatrzy tego, drugi tamtego. To może być też dobra taka psychologiczna zabawa. Co kto zauważy w tym, nie? To można wtedy się dowiedzieć trochę, co komu w głowie siedzi, bo to się te interpretacje nie biorą się z niczego. A taki stream z gry, która polega w zasadzie głównie na podejmowaniu decyzji za pomocą quick time eventów, to byłby fajny. Można by nawet zrobić jakieś tutaj, że wspólnie wybieramy, którą drogą pójść w jakimś momencie.
1: Wiesz co, biorąc pod uwagę laga, to się nie uda.
2: No i niestety jest często tak, że na podjęcie decyzji mamy określony czas, to możemy nie zdążyć tutaj, a tego się nie da za bardzo przyblokować, chyba żeby w opcjach gdzieś była możliwość wyłączenia tego.
1: Musiałbym za każdą razą pauzować grę, także w sumie wiesz co, myślę, że zrobię jakiś taki serial Heavy Rain. Pominę intro, bo jest bardzo, bardzo, bardzo nudne i bezsensowne, to znaczy wprowadza nas do mechaniki gry bardzo nietypowej, ale myślę, że coś takiego zrobię jako, nie wiem, taki dwugodzinny co tydzień serial.
2: A co myślisz o takiej opinii, która czasami się pojawia, że nocne radio to troszkę taki mały zakład psychiatryczny, że jest tu dużo, że jest tu wielu ekscentryków. Ja się spotkałem ostatnio znowu taką opinią, że tu u nas to są takie, wiesz, takie indywidua, świrusy różne, że to taka zbieranina, nie? Trochę.
1: Jak to ktoś tutaj na samym początku dzisiejszej audycji zaznaczył, to był chyba doktor 6. Nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani.
2: No ale też można powiedzieć, że są ludzie bardziej ekscentryczni i mniej. I może trochę przyciągamy tutaj różnych takich właśnie oryginałów. No, to by nie było takie złe, no lepsze to niż nuda. I ludzie tacy do bólu przewidywalni, nudni, zwyczajni, a tutaj coś się dzieje przynajmniej.
1: Wiesz co, z drugiej strony jednak mi się wydaje, że my pokazując jakąś taką swoją otwartość, dzieląc się kawałkiem naszej historii, naszych doznań, tego co płynie od serca i prosto z naszych kaprawych oczu, zachęcamy do tego, żeby się tutaj też troszkę otworzyć. I myślę, że większość z tych, którzy się tutaj tak bardzo uzewnętrzniają, na co dzień są, nie wiem, grzecznymi pod krawatem, czy tam, nie wiem, w samochodzie DHL-u, czy czymkolwiek tak, poważnymi ludźmi, a tutaj przychodzą na nocne radio i mogą zdjąć ten krawat, mogą zdjąć tę kamizelkę, kurtkę, tak, i po prostu powiedzieć, ej, kurde, jestem wasz, jest fajnie.
2: No i dokładnie, może tak być. I z racji tej otwartości, do której się przyzwyczailiśmy, ludzie z siebie wyrzucają, opowiadają różnych niezwykłych sytuacjach w swoim życiu i ma się wrażenie takie, że tu są jacyś właśnie ludzie dziwni, czy tam niesamowici, czy ekscentryczni, czy czy dziwacy, a tak może być wszędzie, tylko gdzie indziej ludzie o tym nie gadają i się wydaje, że są tacy normalni, bo nic nie mówią. No jak się też, jak się nic nie mówi, to się też nic głupiego na przykład nie powie, nie? Nigdy, jak się nic nie mówi, tylko się milczy.
1: No, no tak, ale to też jest jakaś taka nasza charakterystyka, która się dodaje do starszego internetu, tak? Jeszcze przed czasami Facebooka, gdzie wszyscy się przyzwyczaili do tego, że jeżeli wyrażają swoją opinię, to muszą ją wyrazić pod swoim imieniem i nazwiskiem. Tutaj jest potrzeba, tutaj jest krawiec, tutaj jest adwokat, niepowtarzalny orgazm, login zajęty, biker i pytajmierz, tak? I tyle. I jesteśmy, nie wiem, jakąś taką platońską maską. Gramy w jakimś pięknym teatrze, ale spod tej maski możemy po prostu powiedzieć to, czego nie chcemy powiedzieć pod swoim imieniem i nazwiskiem. I bardzo mi się to podoba i za to bardzo wam, moi drodzy, dziękuję.
2: No właśnie. Jest coś zdrowego wbrew pozorom w anonimowości często, nie? Z jednej strony komuś się to wydaje dziwne, że są te maski, że ja tu nie jestem Jan Kowalski, a to właśnie ma też swoje i plusy, że można się bardziej otworzyć i się nie stresować, a kto chce, to się ujawnia. Są też i tacy, którzy się nie kryją jakoś z imieniem i nazwiskiem i mniej, rzadziej tą maskę ubierają i to też kwestia jakiegoś tam wyboru, nic na siłę. Czytam jeszcze o innych różnych zaburzeniach. Jest na przykład abulomania, czyli totalny brak umiejętności w podejmowaniu decyzji. To też ciekawe. Koło takiego człowieka musi zawsze być druga osoba, która podejmuje decyzję za delikwenta. Mamy też zespół Alicji w Krainie Czarów. Tak zostało to nazwane, ponieważ mamy ostre zaburzenia w odbieraniu wielkości przedmiotów, odległości. No i cały świat jest dla nas trochę takim światem z Alicji w Krainie Czarów. To też jest w sumie, ta powieść to jest trochę taka psychologiczna, bo też spotkałem się z takimi interpretacjami, że to są różne myśli dziewczynki o bujnej wyobraźni, która dojrzewa. Wiesz, te takie, te powiększające się stopy, coś tam, tam są jakieś takie nawiązania do właśnie, do dojrzewania, nie? W sumie cała ta kraina, z Alicji w Krainie Czarów, ten świat surrealistyczny, taki magiczny, to on, to jest taka mieszanka jakby różnych rzeczy, które są obecne w świecie dorosłych, ale ta dziewczynka jeszcze nie do końca to wszystko ogarnia, wiesz, te karty do gry, ona gdzieś widziała te karty do gry, gdzieś na stole, dorośli w nie grali, nie? Ta królowa, no to jakiś tam autorytet, który trzeba szanować, pojawiający się, czy nauczycielka może jakaś, czy coś, nie? I to wszystko tak zmiksowane fajnie. Dlatego mi się zawsze podobał. No ale tu zostało to nazwane z racji tego, że właśnie w tej Alicji w Krainie Czarów tam się różne rzeczy zwiększały i powiększały, te tam ciasteczko zjedz mnie i powiększamy się, potem jakaś buteleczka i się zmniejszamy. Zaburzenie też odległości. Alicja biegnie w kierunku drzwi i ona biegnie w nieskończoność, jak we śnie. Te drzwi są cały czas w takiej samej odległości, a ona biegnie w kierunku tych drzwi. No to takie, tak możemy czuć się, mając ten zespół Alicji w Krainie Czarów. Zespół obcego akcentu też jest ciekawy. Polega to na tym, że zaczynamy mówić właśnie nagle z francuskim akcentem, ale też nagle nabieramy niebywałych umiejętności na przykład w języku angielskim, którego się wcześniej, no jak przebadano, to wychodziło, że wcześniej te osoby się uczyły trochę tego angielskiego, tylko nie wiem, czy predyspozycji nie miały, czy im to nie szło, miały jakieś blokady w sobie, a nagle przez chorobę tutaj też to chyba jest powodowane udarem często. Ty właśnie, to wam zdradzę, że potrzeba, kiedyś mi też takim akcentem dziwnym mówił: krawiec, czemu jeszcze nie wrzuciłeś audycji? Tak mówił.
1: Wcale tak nie było, natomiast co do tego obcego akcentu, to są bardziej jakieś takie urojenia wytwórcze, tak jak sobie, nie wiem, wyobrażasz, że byłeś zreinkarnowany, że się wcieliłeś w postać jakiegoś tam, nie wiem, lotnika, żołnierza, który nie będę robił z tego odcinka sprawdzam, ale mam taki szkic właśnie, gdzie zbadałem sobie historię jednego chłopca, który, nazwiska teraz nie pomnę, ale który właśnie był podkładany jako taki modelowy przykład tego, że ktoś się, że wcielił się w żołnierza, który zginął w trakcie II wojny światowej. Jak się przyjrzeć bliżej historii, okazuje się, że chłopak tam jak był mały, to zamiast dinozaurami, to się jarał właśnie lotnictwem i tam wiesz, i tam wszystkie te samoloty, jakieś Spitfire'y i tak dalej, rozpoznawał je idealnie, bardzo szybko się ich nauczył, no i rodzice stwierdzili, że no tutaj z nim musi być coś nie tak, że on tak coś tutaj kąsa, co jest zniewagą absolutnie dla każdego czterolatka, ponieważ jeżeli mieliście, nie wiem, kiedyś się spotkaliście z jakimś czteroletnim chłopcem, no to wtedy możecie zauważyć, że on się zna, nie wiem, czy to na dinozaurach właśnie, czy na samolotach, czy na rasach psów, czy na samochodach i dopiero po skończeniu, nie wiem, paleontologii możecie mu zacząć, powiedzmy, odrobinkę chociaż dorównywać. I się okazuje, że ojciec tego dzieciaka zaczął, problem się wziął z tego, że chłopiec miał cały czas sen, że on się rozbił jakimś Spitfire'em. I że pamiętał, że miał w tym śnie na imię James. I ojciec spędził mnóstwo czasu w bibliotekach, internetach, żeby znaleźć jakiegoś Jamesa, który się rozbił w Spitfire'ze. I wiesz, i opowiada mu tę historię i mówi, no synku, to był ten James? No tak. O, to ty się w niego wcieliłeś, nie? I zaczęli mu wmawiać od początku do końca. Więc to jest jakieś takie retrospektywne zakłamanie, zdecydowanie.
2: A ludzie niestety ciężko przyswajają sobie proste wytłumaczenia czasem i lubią, kiedy ich świat przybiera bardziej niezwykłą formę. No i karmią albo różnych zaburzonych ludzi jakimiś opowieściami, albo sami interpretują rzeczywistość tak, żeby zawsze to były jakieś niezwykłości w tym, jakieś służby, jacyś reptilianie, albo kosmici, którzy coś tu zbudowali, albo coś. I to jest w jakiś tam sposób naturalne. Wszyscy wolimy barwną rzeczywistość niż taką szarą i przyziemną. No ale żeby się w tym nie pogubić i żeby nie szkodzić tym innym, na przykład, żeby nie zakładać jakiejś sekty nagle, żeby nie atakować, nie życzyć komuś śmierci, bo on nie wierzy w to. A jeszcze z tym zespołem obcego akcentu, to przybiera czasami ostrzejszą jakąś formę. Był na przykład taki pan Tan. On został tak nazwany, bo mimo, że był człowiekiem inteligentnym, zachowującym jakąś bystrość umysłu, to jak on zaczął, i rozumiał wszystko, co się mówi do niego doskonale, ale jak sam miał coś powiedzieć, to powtarzał tylko jedno słowo właśnie, Tan. To mi się przypomina oczywiście Hodor z gry o Tron, nie?
3: Hodor!
2: Hodor?
3: Hodor! Hodor!
2: Byśmy mieli takiego tu nadającego, to fajnie byłoby, tylko jedno słowo tak powtarzał.
1: ale to w sumie można na jakiegoś 1 kwietnia zrobić taką audycję.
2: Dwugodzinną.
1: Hodor. Biorę to na siebie.
3: Potrzeba.
1: Spam. Biorę to, kurde. Nie miałem pomysłu na jakiś żart na 1 kwietnia, to teraz... No dobra, prawie wszyscy będą wiedzieli, ale... Zobaczymy, coś fajnego wam wymyślę w tym temacie.
2: Na koniec jeszcze może, żebym dobrze przeczytał. Auta asasinofilia. Czerpanie rozkoszy seksualnej symulowania własnego samobójstwa, że o, się zabije, a tu mnie uratował ktoś, albo powodowanie jakichś ryzykownych bardzo sytuacji, że skaczemy po jakiś tam... urwiskach i coś. Bardzo wielu takich youtuberów jest i to są często bardzo znani i są uważani za śmiałków. No a mogą być chorzy właśnie na taką auta-asasinofilię. To też tak tutaj bywa. Możecie jeszcze na koniec tutaj na czacie napisać, jakie są wasze typy. Kto z nocnego radia tutaj jest na co chory na przykład? I sobie zobaczymy, zaraz zerkniemy, kto waszym zdaniem jest tutaj najbardziej popierdolony.
1: A jest jakaś nocno radiofilia? Nie, jak to będzie? Nocturno radiofilia. Takie uwielbienie do nocnego radia, takie uzależnienie, taka obsesyjno-kompulsywna, ja obżarstwo. Już.
2: Kompulsywne obżarstwo.
1: Oj kurde, żebyś ty widział, jakie oni mają w Stanach wołowiny, to sam byś był obżartuchem.
2: W sumie, jak dzisiaj tutaj rozmawialiśmy o tych różnych dolegliwościach, to nie, no... tak ze strachem trochę stwierdzam, z taką obawą, że ja w sumie to mam wszystko po trochu. trochę tego i tego troszkę i tego, o to trochę bardziej. To w sumie też i to, i to, i to. Chyba nie jest za dobrze. A to uzależnienie od nocnego radia, to wiele osób powtarza, że się mocno wkręca i że to się staje dla nich jakimś tam rytuałem. No to... Tylko pytanie, czy to jest coś złego? Nie, to jest właśnie bardzo dobre. I słuchajcie jak najwięcej nocnego radia. Nawet jeśli przez to rodzina się rozpadnie i stracicie pieniądze wszystkie, przelewajcie wszystkie swoje pieniądze. To jest akurat dobre. Mówię to jako doktor, profesor, docent, magister habilitowany.
1: Ale wiesz co, wyobraziłem sobie, że za 10 lat jako taki zaawansowany podcaster, autorytet po prostu we wszystkich radiach opowiadam o sekcie nocnego radia. I był jeden taki krawiec, który zebrał ich pod jednym serwerem i pociągnął za sobą ku śmierci.
2: Wtedy wkroczyłem ja i postanowiłem cichaczem to wszystko rozwalić, żeby uratować ludzi. Nie mówiłem o tym
1: krawcu. A no kurde, za każdym razem mi źle wychodzi. No kurde, chcę coś zniszczyć i naprawiam, no.
2: To może się zamienimy potem tak, że ja zacznę mieć chęć, żeby to zniszczyć, a potrzeba uratuje. Nieoczekiwany zwrot akcji, jak w dobrym filmie. Znajomy zginął masturbując się w płonącym samochodzie, pisze tu Ruhable.
1: Nie wątpię. Ruhable, tak jak comfortable, a comfortable. No dobra, słuchajcie, to może zakończymy na dzisiaj i zakończę cytatem, tylko niech się krawiec pożegna.
2: Do widzenia.
1: Trzymaj się.
2: Pagienia. Co złego, to nie ja. I trzymajcie się ramy, to się nie osramy. Hop, siup, do przodu. I nocne radio... forever.
1: A ja tylko jeszcze zaznaczę, że możecie wspierać Nocne Radio w zakładce Wsparcie albo na Patronite i mamy coś takiego jak powiadomienia mailowe o nowych audycjach, więc jeżeli krawiec sobie wejdzie w losowym momencie, albo ja, albo Etam, albo ktokolwiek inny, wtedy natychmiast dostaniecie powiadomienie do maila i będziecie mogli od razu dołączyć na live'a, a te live'y bardzo często nie są wrzucane do archiwum, więc polecam od poziomu chyba to od 9 zł? Nie, wrzućcie od razu 19. Co będziecie żałować?
2: A z tej racji, że dzisiaj potrzeba hostuje, to przypuszczam, że audycja dosyć szybko się znajdzie na serwerze. Tak, że tak go tutaj podpuszczę, zaszantażuję emocjonalnie, czy jak tam, nie wiem jak to nazwać, ale robię to dla was specjalnie, bo mimo, że mu się nie chce i może ma jakieś ważne sprawy, to on teraz będzie musiał po prostu wrzucić tą audycję.
1: Tylko prysznic wezmę. Dzięki krawiec, trzymaj się, do usłyszenia, cześć.
2: Cześć.
1: A na sam koniec, nie jesteśmy na siebie odporni. Nie ma sposobu, by zatrzasnąć drzwi przed zakażeniami, ustrzec się przed skutkami naszej zbiorowej głupoty, chciwości i przemocy. Ci, którzy rozumieli ceremonię, mohondro, mieli rację, mówiąc mi, że wszyscy członkowie społeczności są połączeni. Szaleństwo jednego jest szaleństwem wszystkich i nie istnieje podział umysłów i ciał między ludźmi. Mówili prawdę, że nikczemność, niedbałość i chciwość jednego sprowadzają zarazę na wszystkich. Twoja choroba jest moją. Moja choroba jest twoją.

I witam serdecznie w kolejnych luźnych gadkach, czyli nasze tradycyjne wieczorowe dyskusje, spory, dysputy. Jak zwał, tak zwał. Zapowiadałem, że może się dzisiaj pojawię i tak też się stało. Krawiec przy mikrofonie oczywiście. Pobędę z wami może z godzinkę, nie dłużej, tak, trochę krótsze. Myślę, dzisiaj spotkanko. Chciałem poruszyć temat tajemniczej śmierci Johna McAfee właśnie. Temat, który trochę nas ominął, a w sumie szkoda, bo bez wątpienia jest to ważne wydarzenie. Mówimy w końcu o niebyle kim. John McAfee jest to oczywiście założyciel firmy McAfee, jakżeby inaczej. W 1987

tego dokonał i był producentem najpopularniejszego swego czasu antywirusa, pierwszego właściwie, no tak się mówi, że pierwszego komercyjnego programu antywirusowego, ale tutaj moglibyśmy się być może spierać i może bardziej właściwe byłoby napisanie, że pierwszego popularnego programu antywirusowego, pierwszego tak rozpowszechnionego programu antywirusowego, bo przecież niekoniecznie tak musiało być. Pamięta ktoś MKS Vira? To z kolei pierwszy polski program antywirusowy. No ale być może faktycznie McAfee był pierwszy. On w ogóle projektował systemy operacyjne już dawno temu w takiej firmie, która robiła bardzo takie klasyczne, stare komputery, wiecie, jakie oglądamy na archiwalnych nagraniach. Firma ta tworzyła konkurencję dla komputerów ENIAC i to się u nich nazywało UNIVAC. No. Siema. Witam serdecznie wszystkich gromadzących się. Proszę się nie gromadzić. Proszę się rozejść. Proszę zachować dystans na czacie. Ale maseczki to niech zakładają sobie ci, co chcą, a ci, co nie chcą, to niech nie zakładają. Ci, co chcą się szczepić, niech się szczepią. Ci, którzy nie chcą, tak jak ja, to niech się nie szczepią. No. A dzisiaj rozmawiamy sobie o Johnie McAfee. I liczę tutaj na wasz udział. Oczywiście możecie zawsze zadzwonić na naszego Skype'a radiowego, Nocne Radio, i powiedzieć jakieś ciekawostki o Johnie, którego tu widzicie zresztą na screenie. Ma upudrowaną buzię, biały nos, donos tutaj. No, takie trochę jego życie było właśnie. Piękne dziewczyny, broń, karabiny, narkotyki, zamieszanie w zabójstwa. W zasadzie on mi się kojarzy, John kojarzy mi się trochę z Tonym Starkiem, którego znamy jako Ironmana też. Tony Stark to jest też ekscentryczny milioner, wynalazca. No to tu mamy informatyka i to chyba całkiem niezłego, skoro projektował systemy operacyjne. Myślę, że był bardzo, no musiał być bardzo inteligentnym gościem, który być może w pewnym momencie, któremu odjechał peron, być może, trochę, to na to by wskazywało jego zachowanie, kiedy John się ukrywał przed wywiadem USA, który go ścigał, to się przebrał za dziadka na przykład, tak trochę na wardęgę, nie? Przebrał się za dziadka, miał posypane czymś tam siwym włosy, jakoś laseczka. I ludzi to śmieszyło trochę, bo w nieporadny nieco sposób się ukrywał. A to w Gwatemali, a to na Sycylii we Włoszech, a to Hiszpania. No i tak właściwie tułał się trochę po świecie. Taki milioner, renegat. Różne dziwne historie. Na przykład historia z sąsiadem. Był posądzony o zabójstwo swojego sąsiada, z którym miał konflikt, nie lubili się, trochę jak Kargul i Pawlak chyba mieszkali koło siebie. No i w pewnym momencie poszło na noże i prawdopodobnie ten sąsiad otruł psy Johna. Cichaczem oczywiście, nie został złapany za rękę, no ale John wiedział swoje. I prawdopodobnie się zemścił, i to się srogo zemścił, bo wynajął płatnego zabójcę. Chodzą słuchy o stawce $5000, na tyle zostało wycenione życie sąsiada, Grega. I to już była czwarta śmierć z kolei, o którą był oskarżony John. Mówi się też o oszustwach bitcoinowych, o niepłaceniu podatków. No wiecie, w Stanach to grzech śmiertelny, grzech pierworodny, nie zapłacić podatku, nie? To można pójść na wiele lat do pierdla i bardzo mocno to ścigają i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście
tak piszą media głównego nurtu. Oczywiście, że oszustwa podatkowe i narkomaństwo, tak mi się to kojarzy, nie?

Znaleziono go właśnie w celi, próbowano go reanimować, nie udało się, no i dokonał żywota swego w tym hiszpańskim więzieniu. No, wtedy już właśnie był oskarżony o niepłacenie podatków, o różne bitcoinowe machloje. Ja nie wiem, jak można być oskarżonym o jakieś bitcoinowe niecne uczynki? Co można zrobić? Nie, czytam gdzieś o nielegalnym handlu bitcoinami. To weźcie mi, wytłumaczcie, co to jest nielegalny handel bitcoinami. Nie wiem, ludzie sobie zrobili walutę i sobie jej używają zgodnie z jej zastosowaniem, przeznaczeniem i w takim stylu, w jakim to powinno się robić, i ktoś na tym chce położyć łapę. Nagle i od nas jakiś haracz dostać i nie dostaje tego haraczu. To czy ten ktoś jest oszustem, czy kim? To chyba rozsądnym człowiekiem, odważnym, może tak bym go nazwał. Rozsądny, odważny człowiek i nie frajer. I nie chce byle komu tam się, nie chce się działkować z bandytami różnymi państwowymi. No, to taki odważny człowiek. No, ale to ciągle jakieś takie afery trzymały się właśnie Johna McAfee. Muszę tutaj, sprawdzam do notatek, gdzie to został złapany na łodzi. To chyba Dominikana. Dominikana. Tak, na Dominikanie. Podróżował sobie na jachcie i okazało się, że na tym jachcie jest pełno broni i sprzętu wojskowego. To takie grube akcje. Tony Stark na początku handlował bronią. Właściwie to Stark Corporation, czy jak się nazywał ta korporacja Stark, no to oni sprzedawali broń. Też gdzieś tam na Bliski Wschód i tak dalej. To też ciekawe zjawisko, takie kulturowe, bo dawniej w tych amerykańskich komiksach, gdzie pojawiał się Iron Man, w tych takich bardzo klasycznych, starych, no to tam była pokazana wojna w Wietnamie i tymi dzikusami, tymi, do których w sumie można strzelać, bo to są dzikusy i jacyś komuniści w ogóle, no to byli Wietnamczycy, nie? No a dzisiaj pokazuje się w tej samej roli ludzi z Bliskiego Wschodu. Krawiec, czyżbyś planował iść w ślady Johna z tym sąsiadem od psów? Nie, ja nie krzywdzę zwierząt. Ja mogę skrzywdzić człowieka, ale zwierzęta raczej nie. Raczej nie. Chyba że muchi. No przyznaję się, jestem mordercą much. Zagazowałem je. Mam już tu opracowany ostateczny plan rozwiązania sprawy muszej i mam tutaj gaz do psikania i rozprawiam się. No. O Johnie powstały różne dokumenty. Jak was bardziej interesuje jego historia, na pewno znajdziecie na YouTubie ciekawe materiały, znacznie ciekawsze niż moje, gdzie możecie się dużo dowiedzieć o jego historii ze szczegółami. Ja bardziej dzisiaj tak po łebkach zdradzam różne ciekawostki i liczę na to, że się coś wypowiecie. A póki co to dalej tutaj dzielę się ciekawostkami, informacjami. No, zmarł w wieku 75 lat, już miał swoje lata w sumie. No i tu mam w notatkach wycinek z artykułu i tu piszą, że czekał na ekstradycję w tym hiszpańskim więzieniu, ale ja słyszałem, że właśnie krótko po tym zginął, jak się dowiedział, że ta ekstradycja do USA, no, że zapadł wyrok w tej sprawie, tak, i że go będą sądzić w Stanach. I tak się mówi, że może się wystraszył, może to, ale podjęto już teraz śledztwo, żeby zbadać tą sprawę, co może niekoniecznie powinno nas nastrajać jakoś wielce spiskowo, że o, coś w tym jest, pewnie go zabili, zlikwidowali. Może tak. Jak rozmawialiśmy o sprawie Epsteina, no to ja na przykład jestem przekonany, że ktoś go odpalił, nie? Ewidentnie. To taka, mówiłem, że choroba zawodowa wszystkich tych, którzy są bardzo mocno antysystemowi, mają jakieś wpływy, mogą zaszkodzić, zdradzają niewygodne informacje. No, choroba zawodowa to nowotwór albo choroba serca, no ale dodajmy też właśnie śmierć w celi.

Tak często się to zdarza, nie? Śmierć w celi. Dziwne trochę, prawda? Że tyle tych różnych zagadkowych śmierci w celi i to jeszcze się niektórzy wieszają na siedząco, a niektórzy nawet w ogóle jeszcze większą ekwilibrystykę odprawiają dziwną. Śmierć jest na pewno tajemnicza, ponieważ sam John twierdził, że absolutnie nie zamierza się zabijać. Tak samo też, przypominam, twierdzi Michał z Teorii Chaosu, też uprzedza, że absolutnie się nie zamierza żegnać z życiem. I, no wiecie, to tak teoretycznie można zakładać, że ktoś tak tylko mówi, ale ostatecznie postanawia zostać kimś w rodzaju męczennika, wie, że będzie potem uznany za kogoś w rodzaju świętego może dla niektórych kręgów. Na jakimś profilu, na Twitterze czy tam na Instagramie, to nie jest takie ważne, pojawił się po śmierci Johna obrazek ze znakiem Q. No tutaj oczywiście skojarzenia z QAnon, słynnym QAnon. Potem to zniknęło. Szybko. Tajemnicza znowu sprawa. Mówi się, że John mógł odpalić tak zwany dead switch. Dead switch to jest... No, chodzi tu o to, że po naszej śmierci ktoś odpala pewien mechanizm, pewien system, który rozsyła informacje niewygodne, różne haki w świat, nie? No i tutaj skomplikowany jakiś system, serwery, VPN, jakieś zaszyfrowane hasła. Ciężko zrozumieć, o co w tym dokładnie chodzi, ale w każdym razie jakieś bardzo niewygodne dane, haki już miały wypłynąć na możnych tego świata. Haki, które posiadał John, on zresztą się odgrażał, że jak coś mu się stanie, jeśli skończy jak Epstein, czy Epstein, nigdy nie wiem, jak się czyta to nazwisko do końca, to zależy od narodowości w sumie, nie? W jaki sposób czytamy czyjeś nazwisko. No w każdym razie już słyszałem takie pogłoski, że na Pirate Bayu ktoś już znajduje jakieś klucze, jakieś hasła, jakieś pakiety danych. Tego ma być bardzo dużo, kilkadziesiąt gigabajtów danych różnych na możnych tego świata. W komentarzach widziałem ludzie, niektórzy sugerują, że być może John brał udział w takich procederach jak pranie pieniędzy brudnych Putina, wiecie, grube sprawy, nie? Jankesi mówią Epstein, pisze Zenon, dzięki. No czyli może po jankesku powinniśmy mu mówić, nie? Epstein to tak bardziej z niemieckiego brzmi, nie? Epstein. No i skoro sam John twierdził, że absolutnie nie chce strzelać samobuja, słyszałem, że tatuaż jakiś ma, który też ma dowodzić tego, że on jakby zamanifestował za pomocą tatuażu na własnym ciele, że nie zamierzam nic sobie robić, wszystko jest git, nie? Żona Johna, która się podobnie nazywa, bo John i Johnny, jak Jaś i Małgosia trochę, nie? Twierdzi oczywiście, że to spisek, no, że zabili męża i tak się wypowiada wdowa, raczej w takim tonie. I Johnny mówi, nie, a nie, to ja źle przeczytałem, nie, żadna Johnny czy Joani, nie ma tutaj imienia, to jest żona po Johnie, co ja czytam. Nie mam imienia żony Johna, to źle przeczytałem. No, mogę się pomylić. Janka, to taki nasz Janek w ogóle. Tyle tych imion i nazwisk do zapamiętania, nie? To czasami można się mylić. Myślałem, że Johna się nazywa Joani, czy jakoś tak, czy Joanna. No w każdym razie, mówi ona, byliśmy gotowi na tę decyzję i mieliśmy już plan działania, aby odwołać się od tej decyzji. Chodzi tutaj o ekstradycję, tak?
obwiniam władze USA za tę tragedię, ponieważ z powodu tych publicznie umotywowanych zarzutów przeciwko niemu mój mąż nie żyje. Powiedziała Janice. No to dobra, mam tu w końcu. Janice McAfee. I też podkreślasz, że John nie miał żadnych takich myśli samobójczych za bardzo wcześnie. Nie pożegnał się z nią w żaden sposób, wręcz przeciwnie, sugerował, że będziemy rozmawiać. Tak jakby no, nie przewidywał nic takiego. Śmierdząca sprawa. Sami chyba przyznacie, że sprawa śmierdząca. John Shaka McAfee. Janka może. Janek. Tak z amerykańska. Okej. Co dalej? No, znalazłem jeszcze taką informację. John miał twierdzić, oficjalnie o tym mówił, miał takie przekonanie, że władze USA po prostu dybią na jego życie, że on już jest do likwidacji, nie? Zresztą, gdyby tak nie myślał, to by się tak nie tułał po świecie. Ciekaw jestem, co wymyślicie, jakie dane mogą zostać i na kogo ujawnione. Sądzę w ogóle, że ktoś, kto zajmuje się takimi rzeczami jak wczesne systemy operacyjne, programy antywirusowe, wcześniej czy później ma gdzieś styk ze służbami specjalnymi, wiecie, CIA, FBI, nie? Różne takie deale z rządem. Może próby zjednania sobie takiej osoby, która jest tak wpływowa, jeśli chodzi o informatyczne sprawy, o takie informatyczne sprawy, które mają, które są najważniejsze, mogą być najbardziej korzystne. Działanie w tym zakresie może być bardzo korzystne dla rządów, dla służb, no bo w jaki inny sposób można dotrzeć do informacji, które są przechowywane u obywateli, jak można lepiej inwigilować, niż właśnie mając dostęp do takich technologii, do takich rozwiązań informatycznych, jak właśnie antywirusy, systemy operacyjne, no to jest podstawa, nie? System antywirusowy wystarczy, że ma jakąś lukę, o której wiedzą nieliczni, wystarczy, że sam ten program antywirusowy został w pewnym momencie jakby sprzedany. McAfee w ogóle sprzedał swój ten biznes, ktoś inny się tym zajął i podobno do dzisiaj, kiedy instalujemy sobie jakieś czytniki do PDF-ów, to takim domyślnie proponowanym programem antywirusowym jest właśnie McAfee. Janice to ta, co stoi za nim na zdjęciu. Aha, w ten sposób mówisz. Galu. No ale stoi za nim, czyli co? Jego małżonka była czarnoskóra? Takie buty. No na to by wyglądało faktycznie. Mam tutaj inne zdjęcia. No i wygląda, że ma faktycznie czarnoskórą małżonkę. No i dobrze. No, robią sobie tutaj zdjęcia właśnie z bronią, dużo broni. No, kto z nas facetów nie chciałby takiego życia w sumie, nie? Czyli podróże po świecie, różne egzotyczne, niesamowite miejsca, jachty, broń, kobiety, tatuaże, posypywanie nosa białym talkiem i inne takie rzeczy. Może ktoś by nie chciał, ale ja bym się wcale nie obraził. Tak powiem szczerze. Wiem, że to by się bardzo nie spodobało panu władzy i prezesowi Kaczyńskiemu. Wiem, że oni by byli bardzo niepocieszeni, że ktoś takie brzydkie rzeczy robi, że broń, że narkomaństwo, że to, że tamto. Ale przyznam się tutaj, że
mam to w dupie, co sobie pomyśli pan Mścisław Pięść z komendy rejonowej MO w Wejherowie.

0: A jeśli chodzi o buntowników, to mogę wam zdradzić, że w ten weekend, a konkretnie w sobotę, najprawdopodobniej, tak na 99%, w sobotę o 21:00 Speluna i będzie bardzo ciekawy gość, bardzo fajny gość, z którym już zamieniłem parę słów, super się gadało. Chris z kanału Chris Biegunka Team. No, brzmi trochę śmiesznie, tak? Biegunka. Ale to jest odbiegania, bo Chris kiedyś prowadził kanał o sporcie. Ale to się trochę przekształciło na taki prywatny kanał, gdzie Chris różne rzeczy nagrywa i on jest takim buntownikiem. Trochę jednym z bardziej znanych może w Polsce takich buntowników, którzy jeżdżą na różne marsze wolności, nie nosi maseczki, bardzo się temu sprzeciwia. Być może widzieliście, taki bardzo popularny był film na YouTube, gdzie Chris w taki bardzo obelżywy sposób ostro rozmawia z panem władzą, jednym, drugim, trzecim. Właściwie to tak unika rozmowy i tylko mówi, co o nich myśli i kim dla niego są. W bardzo wulgarny sposób. Właściwie to jest taka najbardziej ostra reakcja chyba na polskim YouTubie na mundurowych. Zenon tutaj pisze, że jest też szurem Chris. Można tak nazywać, jasne. Mnie też możecie nazywać szurem, też szuram. Faktycznie, Chris interesuje się oprócz tego, że biega, oprócz tego, że wspinał się po górach i nawet miał tu jakieś fajne osiągnięcia, to na przykład interesuje się ziołolecznictwem i różnymi innymi rzeczami. Pogadamy sobie o tym już na żywo w Spelunie. Myślę, że będzie fajnie. To i pamiętajcie, Nocne Radio jest radiem szurających i nieszurających i mam nadzieję, że tak zostanie, nie? I właściwie to jest tylko etykieta. No, można by to trochę do tego podejść jeszcze zakładając różne odcienie szarości i skalę szurania, nie? Chris gdzieś tam pewnie mocno w tym siedzi, chociaż właściwie jak rozmawiałem dzisiaj z Chrisem, to nie wyczułem, że jakoś szura, że mi opowiada jakieś niestworzone historie. Raczej to tak twardo stąpa po ziemi dosyć. Ale oczywiście nie w każdym temacie. No, jak się zapytacie Chrisa, czy z bólem głowy lepiej pójść do lekarza, albo nie wiem, łyknąć jakiś paracetamol, czy spróbować ziółek, to na pewno wybierze zioła. No tak. No. Na czacie pojawił się Robert, witam Roberta, Robercie, odbanowałem cię, be nice, bądź grzeczny, proszę, nie obrażaj. No i chyba tyle. Jak się nazywa szurający szarak? Szurak, pisze Gal. No to... Panie Drozda. I zadzwonił na antenę Etam i co ciekawe, słuchajcie, Chris i Etam są podobni trochę, jeśli chodzi o aparycję, bo jeden i drugi ma długą brodę, troszkę niczym tak, no niczym Rumcajs albo Zbój, taki z legend. No, cześć Etamie, witam cię.
1: Myślałem, że Chris wspomniał, iż jestem jednym z najbardziej aktywnych czatowników u niego na kanale, bo Chris potrafi nadawać właśnie o takich dziwnych godzinach jak druga nad ranem, pójść na przykład na komisariat o takiej godzinie i tam właśnie występować. Znam człowieka od jakiegoś czasu i bardzo sympatyczny gość i chciałem też polecić właśnie jego kanał i w ogóle no to ten program, który zapowiadasz, bo bardzo sympatyczny z niego gość. Też chodzi z psiakiem, mówię tak jak ja kiedyś. Tylko on filmuje w przeciwieństwie do radia, tak? Jest to kanał YouTube'owy, typowy, no i jak najbardziej polecam. Także czekam z niecierpliwością, będę miał wreszcie okazję porozmawiać, mam nadzieję, z Chrisem, nie tylko pisząc, ale również, że tak powiem, werbalnie. No. Wspominałeś o antywirusach, to się troszeczkę uruchomiła moja wyobraźnia, bo ja kiedyś, kiedy jeszcze byłem głównym informatykiem i musiałem zabezpieczyć mnóstwo komputerów, to tak się nad tym bardzo, bardzo mocno zastanawiałem, że gdyby do naszych komputerów były sprzedawane, czy tam udostępniane jakieś takie pakiety Internet Security, czyli taki pełen pakiet antywirus, plus jeszcze jakiś tam firewall, jeszcze jakiś adware i tak dalej, który byłby super skuteczny w 100%, no to to by było strasznie niekorzystne. Ja mam taką teorię szurską, która mówi, że każdy popularny antywirus, który jest dostępny i reklamowany i o nim wiadomo, ma jakiegoś backdoora, żeby te magiczne służby mogły jakoś go ominąć. Co ty o tym sądzisz, o tej teorii?
0: Sam nie wiem, bo takiego backdoora myślę, że można wykryć po prostu. Zapuścić jakieś oprogramowanie skanujące i sprawdzające, co ten program robi sobie w tle i albo, nie wiem, zdekompilować kod w jakiś sposób. Nie jestem ekspertem, ale sądzę, że gdyby były jakieś tylne drzwi zamontowane tu, tam, no to ktoś by to w końcu znalazł i że to nie jest takie proste. Oczywiście te różne backdoory i tak dalej można robić na różnym poziomie. Jeśli to się zrobi na poziomie sprzętowym, gdzieś tam procesor, BIOS, no to pewnie jest o wiele trudniej to wykryć, czy chociażby temu zapobiec jakoś, żeby coś się wydostawało z naszego komputera. Sam nie wiem, ale na pewno możliwości są i już nawet abstrahując od tego, czy to jest łatwe do zrobienia, czy nie, czy to łatwo wykryć, no to służby na pewno się bardzo interesują i rządy tym, żeby coś takiego może by się dało, nie? I męczą pewnie tych producentów oprogramowania, może jakieś haki na nich zbierają, może im grożą. Kto wie, może po prostu McAfee był jednym z tych ludzi, którzy nie poszli na układ, którzy się wyłamali i których spotkała za to w końcu kara, nie?
1: No też jest taka pewnie wiele osób ma taką teorię, że czasami się o kimś mówi, że jest niezłomny po to, żeby wprowadzić w ten sposób osobę, która jednak jest w ten sposób uwiarygodniona, tak? Ja nie mówię, że akurat to jest w tym przypadku, ale zwróć uwagę, że na przykład są kanały na YouTube, które są usuwane po dosłownie jakimś drobnym, że tak powiem, błędzie. To też jest pewnie kwestia, jakie mają zasięgi, to jest jeszcze druga sprawa. Pewnie więcej można powiedzieć na nocnym radiu niż na przykład na kanale, który miałby na przykład 25 tysięcy subskrypcji, tak? Myślę, że to też od tego zależy, ale mam wrażenie, że są tacy ludzie, którzy są bardziej nietykalni, a tych kanałów subskrybuje już kilkaset. Oczywiście nie wszystkie na bieżąco jestem w stanie oglądać, ale są tacy, którzy są bardziej nietykalni i są tacy, którzy wydaje się, że są łatwiej ich po prostu tam banują i tak dalej. No jest takie zjawisko z pewnością, bo obserwowałem to w kilku przynajmniej takich przypadkach i ewidentnie na to wychodziło. No.
0: No, na pewno by dobrze było dla takiego McAfee'ego, żeby też swego czasu tu do Polski nie przyjeżdżał, bo tutaj w Polsce to w ogóle, jak przyjedziesz, to cię zaraz zwiną dowolne służby, bo tu mogą sobie dowolne działać, nie? Tu może sobie działać Mossad, mogą z karabinami se chodzić, mogą ruskie, mogą Amerykanie, Niemcy i polskie służby też, no to jest taki tygiel. Jak przyjechał Max Spears, też taki, no spiskowa, bardzo spiskowa postać, bo to jest gość, który twierdził, że był trenowany na super żołnierza, czyli robiono na nim pewne eksperymenty, no i zrobiono z niego takiego trochę, no super żołnierza, silny, tam zręczny, odpowiedni trening, jakiś dziwny. No i przyjechał tu do Polski i już nie wyjechał, no więc ja odradzam, jako miejsce tutaj, żeby spędzić czas, to zdecydowanie odradzam Polskę. Wszystkim tym, którzy są w coś zamieszani, ktoś ich ściga, czy się ukrywają, to tu nie przyjeżdżajcie, bo już stąd nie wyjedziecie, albo chyba, że w tekturowych lakierkach, nogami do przodu. Nie słyszę cię tam. Słyszę coś tam, szumi lekko, ale w ogóle cię nie słyszę. No, gówno, dupa. Dobra.
1: Moment, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
0: Teraz cię słyszę.
1: Baba Jaga patrzy, dobra. Mówię, że w polskiej konstytucji jeszcze nie tak dawno był zapis, że ekstradycja obywatela Polski jest niemożliwa. No i doszło do takiej sytuacji, kiedy któreś tam służby z jakiegoś państwa nam, że tak powiem, sojuszniczego chciały takiego obywatela, no i oczywiście były dwie możliwości. Można było go wydać, łamiąc konstytucję, ale by to było takie trochę nie za bardzo, lub zmienić konstytucję. No i co zrobiono? Zgadnij. Zmieniono konstytucję. Tak, tak, była taka sytuacja. To było ze 12 lat temu, jeżeli się nie mylę. Także, no, tak jak mówisz, my żyjemy w takim troszeczkę dziwnym stanie amerykańskim. No, można właściwie powiedzieć 51 stan US, tak? Tylko ja bym był nawet za tym, żeby Polska była, tak jak Hawaje na przykład, żeby była stanem oficjalnie amerykańskim. Z jakąś oczywiście dozą suwerenności, tak, z jakimiś takimi, powiedzmy, przejawami suwerenności, tak jak to mają stany amerykańskie. Natomiast no fajnie by było, żeby też było tak jak w Stanach, tak, czyli wyższa płaca minimalna, wolność, prawo do posiadania broni, czyli wolność posiadania broni, bo to raczej tak się powinno nazwać, żeby było po prostu normalnie.
0: A kim dla ciebie jest taki John McAfee? Czy postrzegasz go bardziej jako bohatera, kogoś, kto no, w pewien sposób symbolizuje właśnie pragnienia wolnościowe, nie? Wolny dostęp do broni, do substancji, bogacenie się, niekoniecznie płacenie haraczy systemowi, wiesz, on od tego uciekał. No z jednej strony trochę on się jawi jako taki geniusz, ekscentryk, miliarder, playboy, ale z drugiej strony zamieszany w liczne zabójstwa i no tak odjechał mu peron troszeczkę w pewnym momencie, zaczął się, no jakby zwariował trochę. I kto wie, czy traktować serio też różne informacje, które taka osoba, która być może coś jej się porobiło w głowie, może się przećpał na przykład, może lubił strasznie te rzeczy, ciągle ćpał i mu siadło na mózg, no to wiesz, ktoś taki nagle ci opowiada, jakie to ma haki na możnych tego świata, jak wszystko jest zakłamane, Matrix i tak dalej. Wiadomo, że trzeba brać poprawkę, nie? Że być może to po prostu takie bełkot szaleńca trochę może, a może nie, jak ty to postrzegasz?
1: Znaczy w tej pierwszej części, o której mówiłeś, zanim doszedłeś do tam jakichś mordów i tak dalej, no to wolnościowiec, taki wręcz anarchistyczny wolnościowiec, tak? Znaczy ja tutaj się opieram na takim prawie naturalnym, że dopóki nie czynisz trzeciej osobie krzywdy, czy drugiej osobie krzywdy, a jedynie wszelkiego tego, tej maści, jakieś tam używki, czy coś są tylko i wyłącznie na twój użytek i nie powodują one właśnie tych szkód osób trzecich, no to wszystko jest w porządku, tak? Chociaż sam osobiście też, gdyby były dostępne, bym ich nie używał, nie? Natomiast w tej drugiej części to wszystko zależy od tego, co powodowało tym, bo być może u ludzi, którzy są takimi skrajnymi wolnościowcami, którzy żyją obok systemu, no to jest tak jak film Życzenie Śmierci z Charlesem Bronsonem, tak? Czy Punisher na przykład, nie? Gdzie człowiek, który jest doprowadzony do jakiegoś takiego stanu, gdzie on byłby w normalnym systemie sprawiedliwym, byłby prawdopodobnie legalistą i ten system przestrzegał, ale widzi wady pewne systemu, i no to staje się w tym momencie jakby takim, no nawet nie mścicielem, a zamachowcem bardziej, tak? W stosunku do osób, które będąc jak gdyby częścią tej machiny, są bezkarne, nie? No tutaj wszystko zależy od tego, jakie są pobudki, jakie to trzeba by było znać bardzo wiele szczegółów już z tym związanych. Nie? To jest tak samo jak na przykład z tym, jak on się nazywał, ten co tam wyjawił z NSA te wszystkie dane i wylądował w Moskwie, bo już zapomniałem jego
0: Snowden?
1: Nazwisko. Snowden,
0: czy,
1: tak.
0: Czy Assange i Snowden, nie? To jest dwóch takich whistleblowerów.
1: To jest teraz kwestia tego typu, czy bycie, podpisanie jakiegoś dokumentu o lojalności względem tajemnicy, tak, nazwijmy to tajemnicą wojskową, bo to jest takie bardzo polskie, kiedyś było coś takiego jak tajemnica wojskowa i była przysięga na tajemnicę wojskową, że nie zdradzi się tajemnicy wojskowej, cokolwiek by to nie oznaczało. No to powiedzmy, że podpisuje się taką klauzulę niejawności pewnych informacji. No i teraz kwestia jest taka, czy jeżeli te informacje są w sposób ewidentny szkodliwe dla, oczywiście jest to ocena subiektywna tej osoby, która zdradza, dla jakiegoś społeczeństwa, tak? Czy ten człowiek powinien to zrobić? No bo jest taka klauzula w prawie, że jeżeli widzimy popełnienie przestępstwa, naszym obowiązkiem jest na nie zareagować i donieść o tym przestępstwie, nie? Problem w tym, jeżeli to przestępstwo dokonuje ktoś, czy coś, czy jakaś część systemu, która sama określa tą zasadę o tym, że nie można tego ujawnić, nie, akurat w tym zakresie. Bo tutaj jest taka sprzeczność, tak? No tutaj co nie zrobisz, będzie źle. Nie ujawnisz, a to podchodzisz pod paragraf, że nie ujawniłeś przestępstwa, ale z drugiej strony masz podpisaną klauzulę o niejawności. Nie? I teraz co jest ważniejsze?
0: No tak, no tak. To jest faktycznie taki paradoks dziwny.
1: Także widzisz, no, moim zdaniem w jakimś tam zakresie, jeżeli istnieją takie organizacje jak państwa, to oczywiście w zakresie wywiadów, tak, no, powinny być informacje niejawne, tak, ale prawo powinno być stworzone tak, żeby były wyłączenia, tak, czyli że albo druga strona, że ten wywiad nie może czynić rzeczy niezgodnych z prawem, takich, które są niezgodne z prawem. No, trudno to jest zrobić, bo tutaj trudno jest to wypośrodkować. Tutaj nie ma czegoś takiego jak dobre rozwiązanie, bo zawsze będą tutaj sprzeczności się pojawiały. No bo wiadomo, że wywiady, no, państwa, które mają wywiady, na przykład rozpętują jakieś tam spontaniczne demokracje na południu czy tam północy Afryki, nie? Zdarzały się takie też, że potem po latach dowiadujemy się z programu Discovery, akurat kiedyś tam oglądałem taki program, gdzie było z emerytowanymi pułkownikami wywiadów, którzy opowiadali, jak tam zaprowadzili demokrację w Ameryce Południowej w państwach takich, powiedzmy, nie wiem, czy to była Kolumbia, już nie pamiętam w tej chwili, ale w każdym razie południe i Ameryka Środkowa, tak? Jak, że tak powiem, to było wszystko zrobione. U nas zresztą tak samo, przecież poszły pieniądze na Solidarność i jakoś tam się znikły, z tego co pamiętam. No. I tam pamiętam wykład pana Stanisława Michalkiewicza, który powiedział, że głowa kościoła wtedy w polskiego dała słowo, że wszystko w porządku i to wystarczyło, nie? Jakoś coś takiego, ja może teraz troszeczkę mylę, że to była głowa, może czy tam jakiś biskup, czy
0: członek,
1: czy ktoś.
0: To wiesz, bardziej członek bym powiedział.
1: No, to są słowa Michalkiewicza z wykładu. Nie wiem, czy to był tylko internetowy, czy na sali ja to słyszałem, ale pamiętam to właśnie, że coś takiego miało miejsce. No właśnie tutaj są te moralne takie te, nie? Czy możemy mówić w ogóle o systemie jako takim, który będzie miał jakieś takie wyższe jakby możliwości i będzie zwolniony z tej odpowiedzialności. To, co próbowano zrobić w przypadku tego naszego tutaj zamieszania od roku, tak, czy półtora, trwającego, że miała wejść ustawa o bezkarności, jeżeli ktoś działał w dobrej wierze, tak zwany dobry Samarytanin. A to też fajnie, kurde, tak nazwali. Widzisz, tak bajkowo wręcz to zabrzmiało, nie? I byłby zwolniony, na przykład gdybyś ty zauważył człowieka bez maseczki, mógłbyś mu tą maseczkę na siłę założyć, na przykład. Taki najbardziej prosty.
0: Mało
1: prosty
0: tego, ten. Dać mu w ryja i tłumaczyć, że to w dobrej wierze, żeby go powstrzymać
1: powiedzmy,
0: przed
1: że gdyby się
0: rozsiewaniem.
1: Ryja,
0: na przykład.
1: No, to nie było tak,
0: ja to
1: że
0: wiesz co, nie lubię,
1: ryja,
0: ja to nie lubię strasznie takiego mglistego prawa, takiego prawa niejednoznacznego, że na dwoje babka wróżyła, bo to zawsze jest świetna furtka do tego, żeby znów były jakieś święte krowy, żeby jednemu uszło na sucho, drugiemu nie. Prawo powinno być bardzo konkretne, jednoznaczne, a my niestety często mamy, no niektórzy twierdzą, że mamy całkiem niezłe prawo, tylko kiepskie egzekwowanie tegoż prawa, ale moim zdaniem ono nie jest takie znowu super, skoro tak często są sytuacje, w których sam znawca prawa nie wie, czy tak, czy nie. Prawo finansowe też i podatkowe też są takie jakieś, że to jest idealna sytuacja dla państwa, bo państwo zawsze może na nas znaleźć jakiegoś haka i wszyscy nagle żyją w takiej atmosferze, że bądź grzeczny, to się do ciebie nie przyczepimy, tak? A jak fikniesz, to znikniesz. No, i to jest najgorsza sytuacja. To właśnie sprzyja powstawaniu państwa totalitarnego.
1: I tutaj właśnie jest mój apel dla tych, którzy wśród słuchaczy słuchają służbowo, żeby, jeśli mają takie możliwości, zrobili wniosek racjonalizatorski do swojego starszego trepa prowadzącego, żeby po prostu zrobić taką tak zwaną, ja to nazywam nowelą prawa, ponieważ wszyscy znają tą regułkę magiczną, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Ja twierdzę, że jeżeli prawo jest tak skomplikowane, że nawet radcy prawni radzą nad tym, jak je interpretować, to nieznajomość prawa zwalnia z odpowiedzialności. Jeszcze przy braku karencyjności prawa, które się zmienia w czasie rzeczywistym, powinna być tak zwana nowela prawa, która raz w roku byłaby aktualizowana dla danej sytuacji i każdy miałby obowiązek ją znać. Przy czym byłaby jedna zasada, na przykład 24 strony, nie więcej. I określona jeszcze wielkość tego czcionka i tak dalej. Nie? I nie może, i jeszcze jedna ważna rzecz, że nie mogłoby z tej noweli żaden przepis odwoływać się do przepisów zewnętrznych. Czyli wszystko musiało być skondensowane w tych 24 kartkach. I to jest coś, co każdy piśmienny, czytający człowiek byłby w stanie się wyuczyć, ewentualnie mieć przy sobie. Tak? Tak powinno być całe prawo dla pospołu skonstruowane. Ja już nie mówię o 10 przykazaniach, ale niech by to była taka właśnie nowelka. Tak umówić się tam 20 kartek, 30 kartek. Nie więcej, nie więcej.
0: No być może byłoby to dobre rozwiązanie. Dobra, Etam, dzięki za komentarz. Może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni, to odblokujemy antenę. Okay. No, to hej, trzymaj się. Cześć, cześć. To był Etam, który, jak się okazało, jest fanem Chrisa i często śledzi jego kanał. No, słuchajcie, to jest wesoły człowiek też. Wesoły, inteligentny, tak mi się wydaje, po rozmowie ma różne ciekawe pasje, coś do powiedzenia i na pewno będzie fajnie. Zapraszam w sobotę o 21:00. Jeszcze muszę potwierdzić to z Chrisem, ale wstępnie się umówiliśmy na weekend. Chciałem tylko sprawdzić dzisiaj, czy sobota, czy niedziela nie są przypadkiem zajęte. Wstępnie zarezerwowałem sobie tą sobotę i no, skoro Chrisowi odpowiada weekend ogólnie, no to myślę, że nie będzie żadnych zmian. No tak, buntownicy są wśród nas i to są często właśnie ludzie, którzy odwołują się do tak zwanego prawa naturalnego, czyli czegoś, co nie jest właściwie do końca określone. Czasami utożsamia się to prawo naturalne z prawem Bożym, czasami z czymś takim no, zdroworozsądkowym. Wiecie, nie kradnę, nie zabijam, staram się nie kłamać, żyję sobie i daję żyć innym. Mam pewne takie oczekiwania od państwa, żeby się tak odpierdoliło może ode mnie trochę, żeby dało mi żyć, żeby nie ingerowało w moje życie. Takie prawo naturalne kojarzy mi się po prostu z czymś zdroworozsądkowym i intuicyjnym, tak? Wiecie, na zdrowy chłopski rozum, to u nas to ma raczej pejoratywne znaczenie, na chłopski rozum, nie? Czyli chłopek roztropek się dorwał i sobie rozkminy robi, ale właściwie to często na chłopski rozum to właśnie dobrze. Buntownicy z wyboru. No właśnie, no może poruszymy. Powiedziałem już Chrisowi, że u nas nie ma tematów tabu, że są bardzo różni ludzie o różnych światopoglądach, różnym zapatrywaniu na rzeczywistość, także tą covidową, epidemiologiczną, więc jest przygotowany na to, że być może no, zostanie nawet zaraz tu obrażony przez kogoś. Ktoś napisze, ty szurze, ty co tu szurasz, szurze. Jeden. No, też tak może być. Ale apeluję raczej o kulturkę, wiecie. Nocniki to jednak nocniki, nie? A może to, jak powinniśmy ocenić Johna McAfee, może powinniśmy go ocenić na podstawie zarzutów, jakie mu postawiono. No, mamy po jednej stronie system, rząd, służby, po drugiej stronie mamy buntownika, renegata, ekscentryka, milionera. I no właśnie, kto tu jest ciemną stroną, a kto tu jest jasną stroną. I popatrzmy sobie na zarzuty. Ukrywanie majątku. No właśnie, jak nas chce rząd rozdeptać, zniszczyć, to może nas na przykład, no nie wiem, jak Chrisa, zasypać różnymi wezwaniami, upomnieniami, zajęciami i tak dalej. I człowiekowi nie zostaje właściwie już zbyt wiele czasu na to, żeby w ogóle próbował się buntować, coś, kontestować ten system, bo chodzi od urzędu do urzędu. No takie rozwalenie właśnie za pomocą tej broni, którą posiada rząd, system przeciwko nam, czyli zasypanie nas papierkami, wezwaniami, karami, poblokowanie nam kont, sprawy sądowe jakieś i tak tłamy się od urzędu do urzędu, od sądu do sądu, nie? Otwieramy skrzynkę, a tam już nie ma pozdrowień od cioci Jadzi, tylko się wysypują wezwania kolejne i kolejne i kolejne i się nawarstwia to wszystko. I w końcu może kogoś to przytłoczyć. Na przykład na tyle, że stanie się ekscentryczny, jak John McAfee na późniejszym etapie swojego życia. No i tak, ukrywanie majątku. No to właśnie, to każdemu tak można zacząć grzebać i jak to mówią, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. No i tak trochę jest z państwami, z rządami, nie? Że zawsze jak się za nas wezmą, no to coś tam znajdą, bo jak to mówią, nikt nie jest święty i nikt nie jest kryształowy. No w każdym razie mało kto. Pewnie są tutaj wśród nas się ludzie, znajdą tacy, którzy nie mają się czego bać, ale tak właściwie to dla każdego coś tam się znajdzie. No nie wiem, no pirackie oprogramowanie znajdą u kogoś, nie? Albo coś innego, nie wiem. Bustowskiego lepiej. No, Marcin, no gadałem z Marcinem. Marcin jest strasznie zarobiony, on już jest wielką gwiazdą, słuchajcie, to tak trochę za wysokie progi chyba już. Oczywiście u niego za wysokie, na krawcowe nogi, nie? No, ale może jakoś odświeżę kontakt, może, tylko w sumie to by była na pewno o wiele bardziej monotematyczna gadka z Marcinem, no bo byśmy się skupili na glifosacie, tak? I przypuszczam, że szybko mógłby zadzwonić ktoś, i jak potrzeba na przykład, i powiedzieć, że glifosat jest nieszkodliwy. Marcin by się na to zdenerwował i nie wiem, i by się obraził. No bo wiecie, cała jego misja, cały jego przekaz jest skupiony wokół tego glifosatu, nie? Ja uważam, że na pewno to jest kwestia dyskusyjna i jest dużo kontrowersji, no bo co z tego, że ktoś nas truje stopniowo i powolutku i nie przekracza pewnych śmiertelnych dawek. No, Bustowski twierdzi, że są przekraczane właśnie pewne, jak to powiedzieć, wyszło mi słowo z głowy, pewne normy są przekraczane notorycznie, że dzieci są mocno podtrute już u nas na przykład w Polsce tym glifosatem, który ma właściwości kancerogenne i przytacza badania jakiejś pani profesor, które miałyby tego dowodzić, że to jest właśnie kancerogen. No i co z tego, że ktoś nas tak podtruwa delikutaśnie, jeśli to trwa powiedzmy kilkanaście lat i nam się pewne rzeczy się kumulują, pewne rzeczy mogą stopniowo osłabiać nasz układ odpornościowy, doprowadzić nas do stanu, gdzie w końcu nas to dopadnie, tak? Albo w końcu zapłacimy pewną taką, nazwę to można to nazwać swego rodzaju karmą gastronomiczną, gastrokarma, to TM, to Krawiec wynalazł słówko, gastrokarma. Tak. Potrzeba niech udowodni i wychleje baniak glifosatu. No tak, była taka próba, właśnie też o tym z potrzebą rozmawialiśmy w pewnym momencie, że pewną osobę, która no, była z tego środowiska pro, bo wiecie, są ludzie, którzy twierdzą, że genetycznie modyfikowane nasiona, jakieś takie zabawy właśnie z chemią, pestycydy, GMO, że to właściwie nie jest dla nas za bardzo niezdrowe, a wręcz może nam pomagać, bo powiedzmy dobrze się walczy z jakimiś grzybami, które też mogą, możemy się najeść naturalnych bio warzywek i nas dopadnie jakiś grzyb, który tam się zaląkł, jakieś pasożyty, nie? Nie wiem, ludzie tak trochę podchodzą tutaj intuicyjnie, ja oczywiście też nie dysponuję dobrą wiedzą, ale byłbym tu ostrożny z wydawaniem kategorycznych werdyktów, nie? Jakiś, bo to wczoraj sobie słuchałem, co ma do powiedzenia druga strona i też można się nad tym zastanowić, bo to chyba nie chodzi o to, kto ma rację, że jak, znaczy nie chodzi tu o jakieś wojny, gdzie ma wygrać jakaś ideologia, nie? I że to nasi mają wygrać. Chodzi w takich sytuacjach zdecydowanie chodzi o dojście do prawdy, bo dużo od tego zależy. I nie chodzi o to, żeby, nie wiem, robić z siebie wielką gwiazdę, która stoi po stronie sprawiedliwości i sobie się na tym dorobić popularności, czy udowodnić, że tamci z tamtej bandy mają rację. Po prostu tu się toczy walka o nasze zdrowie i tu najważniejsza jest prawda. Ja rozumiem, że czasami po prostu ideologicznie nam coś pasuje, jesteśmy po jakiejś tam stronie, walczymy o szerzenie katolicyzmu, czy bronimy, czy atakujemy Kościół, coś, no ale tam właściwie można bardziej tak podchodzić do tego, że jesteśmy po prostu po tej stronie i już, nie? I walczymy i już. Ale tutaj chodzi po prostu o prawdę, no bo wszystko się sprowadza do tego, czy jesteśmy truci, podtruwani, czy nie. Czy jak bardzo jest szkodliwa współczesna żywność. Jak bardzo nas kiwają wielcy producenci żywności, hipermarkety i tak dalej. Biohodowane na gównie jest strasznie skażone i może zatruć, pisze Robert. Dokładnie o to chodzi tym celebrytom, krawiec, o zasięgi i hajs. Niektórzy na pewno. Super Belkas, jakiś tu tajny kod John'ego McAfee uruchamia i chyba już tu poszły dane, zostały rozpakowane i wysłane przez serwer w Bangladeszu. Specjalny świat. Co tu jeszcze piszecie? Nie bym obmawiał potrzebę, coś w dziwny sposób pisze Etam, ale jeśli będą chipy i bioprzeszczepy, on poleci pierwszy sobie wbudować i będzie się wypowiadał w superlatywach. Potrzeba deklarował to, że gdyby była taka możliwość, to by sobie coś tam wmontował, że nie ma z tym problemu. I tutaj nie ma wielkich chyba kontrowersji. Znalazłoby się wielu ludzi, dla których perspektywa wmontowania sobie cyberoka, naprawienia sobie w ten sposób wzroku, no, że nagle mamy jakieś super oko, czy założenie protezy ręki, bo powiedzmy, no, ktoś ma jakiś problem, rękę mu odcięło czy coś, no to jest bardzo atrakcyjna wizja. A nawet wpięcie sobie wtyczki w tył szyi i przejście całym sobą do rzeczywistości wirtualnej też może być atrakcyjne dla wielu.

Aha, bo Super Belkas, ten tajny kod, to jest jego klucz stary do Windowsa i tu mam, niby coś tu jest zaszyfrowane. No widzę, tutaj jest 1 kub 5. To jak w tym filmie, tu tajne przekazy. Kub, bądź posłuszny, jak w filmie They Live, oni żyją, nie? Tam też były takie przekazy zaszyfrowane wszędzie dookoła nas, tylko my ich nie widzieliśmy. Trzeba było mieć specjalne okulary, aby zobaczyć, że wśród nas żyją kosmici, którzy opanowali Ziemię i się podszywają pod ludzi, ale też dzięki tym okularom można było zobaczyć ukryte takie proste przekazy, właśnie kupuj, bądź posłuszny i inne tego typu, które były na różnych czasopismach, na banerach. Tak naprawdę niby tam było coś innego, a tam wszędzie były te przekazy. Krawiec, w sklepach z żywnością masowego rażenia każdy produkt jest lekko trujący. Powiedziałbym, że w ogóle wszystko jest troszkę trujące. Całe życie jest trujące. Wszystko, jak się wody opijesz, to możesz umrzeć. No ale dawka czyni różnicę jednak sporą i coś może być niezauważalnie szkodliwe, a coś może być tak szkodliwe, że nas zniszczy momentalnie. Na pewno stres jest szkodliwy. Nie polecam się bardzo stresować. Człowiek ery wodnika, P19. Okej, okay, ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić? Dzisiaj nie będę długo nadawał. Wszedłem raczej tak, bo zapowiadałem wczoraj, że trochę ponadaję. No i taka luźna audycja, ale fajnie by było, gdyby ktoś miał coś do dodania odnośnie Johna McAfee. To by już było całkiem super, ale ostatecznie możecie zaproponować jakiś inny temat.

No i tak, i mówiłem o tym, jakie są oskarżenia. Ukrywanie majątku, spekulowanie kryptowalutami. Spekulant! Spekulant, tu trzeba porucznika Borewicza, żeby złapać spekulanta. No widzicie, no każdy kraj ma takiego spekulanta, może... jakiego sobie zapracował. I może my mamy spekulantów czekoladą i nielegalnymi walutami, dolarami. Mieliśmy, bo to dawniej za to można było beknąć, za bycie spekulantem. Znaczy, spekulant to bardziej robił coś takiego, że wykupywał duże ilości towaru. Popatrzcie, jakie to zakłamane, nie? Trzeba było znaleźć kogoś, kto był odpowiedzialny za te braki w sklepach. No, przychodzisz i nic nie ma, nie? Ani sraj taśmy, ani mięsa, ani nic. I tak jak kołek stoisz i się pytasz baby, a co jest? A ona ci mówi, ja jestem. I już. I czyja to wina? No, spekulanta oczywiście, spekulanci. To znaczy, nie mówię, że spekulantów nie było, pewnie się zdarzali też. Ale to jest świetna okazja, żeby wyolbrzymić ten problem i poszukać sobie winnego tych braków, nie? Bo przyszli spekulanci i wykupili to całe mięso, warzywa, owoce, wszystko wykupili i dlatego nic nie ma. No i tutaj trochę podobne oskarżenie, spekulowanie bitcoinem, kryptowalutami. Co to w ogóle, jak można spekulować kryptowalutami? Nie wiem, wpływać jakoś na to, że na wahania kursów walut takiego bitcoina wpływać? Elon Musk swoją drogą podobno się okazał antyszczepionkowcem. Też. To zaraz akcje koncernów farmaceutycznych tworzących szczepionki spadną na łeb, na szyję, bo Elon Musk się zadeklarował jako antyszczepionkowiec. To jest siła, nie?

0: Okej, tu dziwne rzeczy się dzieją. Dziwne rzeczy się tu u mnie dzieją. No właśnie, dziwne rzeczy, dziwnych rzeczy ciąg dalszy. Witam Krzysztofa.
1: Siema, siema. Siema, siema, pakinosy i pakinoski. Pozdrawiam wszystkich.
0: Czy to Chris? Czy to Chris się dodzwonił?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Ale słuchaj, to jest ten profil, co się wydawało mi się, byłem pewien, że się okazał właśnie złym profilem i potem dodałem inny, a teraz widzę, że z tego profilu dzwonisz.
1: No właśnie, to są problemy te Skype'owe. Ja nie wiem, ile mam tych profili. Najprawdopodobniej muszę mieć minimum 2, skoro tak mówisz. I zainstalowałem sobie po prostu na drugim telefonie Skype'a, z którego jest mi wygodniej rozmawiać z tobą teraz. I właśnie dziwną rzeczą się okazało, że jakby miałem ciebie w kontaktach jako osobę prywatną, a żeby połączyć się z nocnym radiem, musiałem jakby na nowo wysłać zaproszenie.
0: Aha. No dobra, ale ważne, że się udało, to najważniejsze.
1: Wydawało się, że to jest samo konto, nie? To samo konto, z którym tylko po prostu na nowej instalacji, na nowo zainstalowałem po prostu Skype'a na telefon, na innym telefonie, ale na tym samym loginie się loguję przecież. Mm-hmm. A musiałem ponownie wysłać zaproszenie. No ale pomimo trudności technicznych jestem.
0: No, tam technikalia to możemy zostawić, bo to takie nudne. Ciekawsze są o wiele rzeczy związane z spiskami. W ogóle, no to jest, słuchajcie, zapowiadany Chris z kanału Chris Biegunka Team. Człowiek, który się sprzeciwia systemowi. Tak trochę głupio cię zapowiedziałem. Człowiek, który się sprzeciwia systemowi, a tu już cię ktoś na czacie wcześniej powiedział, że jesteś szurem. Jak ty byś się odniósł, Chrisie, do tego, że jesteś szurem?
1: No nie, no każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, nie? Jeżeli ktoś tak uważa, no to spoko, nie? Ja tam nie będę się z nikim kłócił ani tłumaczył, ale co to znaczy szur w ogóle?
0: No to właśnie, właśnie.
1: Co dla kogo jest szurem? Jakby mi wyjaśnił, no to wtedy mogę się odnieść, bo ja nawet powiem szczerze, że nie rozumiem tego słowa, co to znaczy szur. Jeżeli, no ja tak wnioskuję, że jeżeli ktoś się neguje rzeczy, które zobaczy w telewizji, no to jest nazywany szurem, albo nie wiem, jeżeli coś zrobi inaczej niż milion ludzi, podąży swoją drogą, no to jest szur, o to chodzi? No to jeśli tak, no to jestem szurem, no nie ma co ukrywać. Znaczy ja nie rozumiem tego słowa w ogóle, także musiałbym mi coś przytoczyć jakąś definicję, to wtedy tego odniosę się w 100%.
0: To czekaj, to ja jakąś ukuję tutaj definicję. Powiedzmy, że szurem jest ktoś, kto wierzy pseudonauce i różnym szarlatanom, a jest wielkim niedowiarkiem, jeśli chodzi o konwencjonalną, akademicką, ogólnie uznaną naukę i taki nienaukowy bardzo człowiek, tuman trochę, który książek nie czyta mądrych, tylko głupkowate książki, wierzy w to, że go wyleczy coś dziwnego. No ty się zajmujesz trochę medycyną niekonwencjonalną, medycyną alternatywną, jak to się dzisiaj mówi, więc no nie wiem, na pewno szurem jest ktoś, kto ma manię prześladowczą i wszędzie wietrzy spiski. Czy ty, Chrisie, wietrzysz wszędzie spisek we wszystkim?
1: Nie, no we wszystkim to absolutnie nie. Ale w pewnych kwestiach na pewno. Nie lubię, jak ktoś mnie zmusza do czegoś. Ja jestem taką osobą, która na 100% jest indywidualistą i nie lubię, jeżeli ktoś narzuca mi swoje zdanie, nie? Ja nie neguję nikogo zdania. Jeżeli ktoś uważa, że ja jestem szurem, no to się z tym zgadzam. No okej, no to jest jego zdanie. Znaczy nie zgadzam się, bo nie wiem w ogóle, co znaczy to słowo, ale nie będę się kłócił z tą osobą. No. I skoro tak uważa, no to tak musi być, nie?
0: W ogóle, tak. W ogóle fajniej gadać na argumenty na przykład i się nie zgadzać ze sobą pięknie i się licytować. No bo chodzi nam o to, żeby dojść do prawdy, a nie o to, żeby sobie przyklejać etykietki i wyzywać się. Na przykład ty jesteś i oceniać tak ciągle innych ludzi. Ty jesteś taki, a wcale nie, a ty z kolei, a ty wiesz, jaki ty jesteś. Przecież tak to małe dzieci się ze sobą rozmawiają w piasku i się sypią piachem i grabkami przez łeb.
1: No dokładnie, a to co nawet powiedziałeś przed chwilą, że Ja tak przytoczyłeś swoją definicję, że to jest osoba, która nie wierzy medycynie. No ja wręcz przeciwnie, ja bardzo wierzę medycynie. Ja skończyłem studia w ogóle, jestem nauczycielem wychowania fizycznego z wykształcenia, dokładnie pedagogiem. Skończyłem pedagogikę z wychowaniem fizycznym na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. No ja całe życie z medycyną, można powiedzieć, miałem dużo do czynienia. Przez różnego rodzaju kontuzje, które miałem, leczyłem się u wszelakich lekarzy z różnymi problemami.

0: Coraz lepsze są środki treningowe, rekordy świata są pobijane cały czas, z roku na rok jest podnoszony poziom i to właśnie dzięki, między innymi dzięki medycynie, nie? Ale z drugiej strony uważam, że medycyna to nie jest lekiem na wszystko, nie? Jest, ja uważam, że właśnie po różnego rodzaju przejściach doszedłem też do wniosku, że proste zioła równie dobrze mogą wyleczyć pewne dolegliwości, a czasami nawet dużo lepiej niż takie konwencjonalne leki. Jest to przede wszystkim tańsze, każdy sobie to może sam jakby znaleźć, można sobie wyhodować, można sobie samemu stworzyć różne ziółka. Chcesz kupić po prostu, jeżeli ktoś jest leniwy, może po prostu kupować sobie herbatki ziołowe. No i stosować to. Ja to stosuję w zasadzie od początku roku. Miałem taką nietypową dolegliwość z zatokami, na które mi nie pomagały w zasadzie żadne medykamenty. Wziąłem chyba wszystkie rodzaje antybiotyków, jakie tylko są możliwe. Leczyłem się wiele lat i cały czas jakby problem powracał. No a w tym roku spróbowałem ziół jakby za radą koleżanki, która zadzwoniła do mnie po tym, jak mnie właśnie, jak zrobiłem live'a od dentystki, która mnie wyrzuciła po prostu z gabinetu, dlatego że miałem 37,1 stopni. Ona stwierdziła, że takich ludzi nie przyjmuje. Czyli to już był w ogóle skandal. Jak może lekarz wyrzucić pacjenta, który przychodzi z jakimś problemem. No i ta koleżanka zadzwoniła do mnie i mówi, słuchaj, się tam nie proś nikogo, tylko kup sobie takie i takie ziółka. Zastosuj. Zastosowałem. No i mi pomogły. I od tej pory stosuję sobie też ziółka. A nie kwestionuję tego, że medycyna pomaga, czy nie pomaga. Oczywiście, że pomaga.
1: Jasne, ale rozumiem. Czyli są po prostu różne zastosowania, znaczy różne sytuacje i powinniśmy roztropnie raz sięgać po medycynę konwencjonalną, jak jakaś jest operacja, złamanie, to wiadomo, że się idzie do lekarza. Ty nie będziesz sobie zapraszał pana Włodka, żeby ci zrobił operację. O, co my tu mamy? Wątróbka? Czekaj pan tu, zaraz wytniemy, przeszczepimy, będzie pan zadowolony.
0: Ale też właśnie z takich można dzięki ziołom na przykład uniknąć takich operacji, bo
1: no właśnie.
0: Mikroba na przykład może być wyniszczona przez różnego rodzaju leki, które pomagają na jedną rzecz, ale na przykład niszczą wątrobę, czy tam żołądek, czy jelita, czy takie rzeczy, a zioła właśnie mogą to bardzo fajnie, delikatnie regenerować i oczyszczać organizm. Nie musząc stosować właśnie, dzięki temu możemy uniknąć takiej operacji, nie? Tylko że to trzeba właśnie stosować takie ziółka. Cały czas trzeba się tym interesować. Ja nie mówię, żeby każdy z biedy chodził po lesie i tam po łące i uczył się zielarstwa, jeżeli na to nie ma czasu, czy tam, wiadomo, każdy musi tam iść do pracy, utrzymać rodzinę i w ogóle. Ale są już teraz po prostu dostępne na coraz większą skalę różne sklepy zielarskie, które oferują bardzo dużo w swojej ofercie. I tam sobie można poczytać o tym, jakie zioła na to pomagają po prostu i dostosować do swoich jakichś tam dolegliwości. Ja to w zasadzie robię wszystko metodą chałupniczą, robi błędów. No można powiedzieć, parę osób mi pomogło. No pierwszą osobą, która mi w ogóle pomogła, za co w ogóle dziękuję, to jest Jelena Bojda. Taka też dziewczyna, która się tam udziela w social mediach, że tak powiem. I po prostu teraz tylko rozwijam to, co ona mi powiedziała na początku. I bardzo mi to pomogło. No. I mało tego, jak ja próbowałem się wtedy dostać do tego lekarza, to ja byłem wtedy na dwóch antybiotykach, chyba jednocześnie, zgłoszonych na teleporadzie w ogóle. Lekarz mnie w ogóle nie widział, tylko telefonicznie mi przepisał dwa antybiotyki, żeby mi zeszło to ta opuchlizna i ten, i to mi w ogóle nie chciało pomóc. Cały czas się źle czułem, bolał. Ja myślałem w ogóle, że ze mnie boli, a w rzeczywistości to był problem z zatokami. No i dopiero jak zacząłem stosować te zioła, bez żadnego lekarza już, to po prostu te zioła tak

0: super zadziałało akurat na moją wpadłość, że te jakby właściwości przeciwzapalne tych ziół, których ja stosowałem, no to po prostu obniżyły temperaturę przede wszystkim, poprawiły samopoczucie, obniżyły tętno, no i zacząłem się czuć coraz lepiej.
1: No, zioła nie mają takich tak poważnych skutków ubocznych. Czasami są trochę słabsze, ale można sobie przecież zrobić jakiś koncentrat czy coś. Wiesz co, tu są też pytania do ciebie. Oprócz pytań to Etam jeszcze, który jest twoim widzem zresztą, lubi twój kanał, pisze: no, Chris na kamerce machał na biceps dwoma hantlami po 32 kg. A Tomu pyta, a jakie to ziółka na zatoki?
0: Ja nie chcę być, tak jak mówiłem, ja się dopiero wszystkiego uczę. Ja mogę powiedzieć tylko to, co ja brałem. Ja nie chcę być tutaj żadnym doradcą, bo to wszystko trzeba zrobić indywidualnie. I są zielarze, którzy się ogłaszają po prostu i można się z nimi skontaktować, albo firmy takie zielarskie, które się tym zajmują profesjonalnie. Ja pierwsze zioła, bo aktualnie to ja stosuję chyba 20 ziół naprzemiennie, bo to czy najlepiej z ziołami to kombinować, bo każde zioło tam działa na coś innego i cały czas i codziennie staram się jakby rozwinąć moją wiedzę na temat ziół, przynajmniej o jedno więcej, może nie codziennie, ale tam tygodniowo tam dodać do mojego repertuaru jakieś coś nowego, ale zacząłem od szałwia, rumianek i goździk. Szałwia, rumianek to była podstawa taka. To są najbardziej chyba takie neutralne zioła, które no i które stosowałem w zasadzie przez chyba, nie wiem, pierwsze moje 2-3 miesiące. To w zasadzie tylko to piłem. Może krócej. A później z czasem po prostu dodawałem coraz to nowe, które jakby szukałem na własną rękę po prostu. Zacząłem czytać o ziołach, bo widziałem, że mi to pomaga, prawda? No i rozwijam swoją wiedzę cały czas. Teraz jeszcze poznałem takiego zielarza, który mi też mnie jeszcze bardziej w to wtajemnicza. Współpracuję w ogóle z firmą z zielarską, którą też polecam. Nie wiem, czy mogę u ciebie na radiu powiedzieć.
1: Śmiało.
0: Jeśli mogę, to jest firma Mirlek. To jest polska firma, która zajmuje się tam ziołami od chyba już 15 lat.
1: Mirlek?
0: Mirlek.
1: Mirlek?
0: Tak. Mir minus lek.
1: Aha, takie czyli mir jak pokój, bo mir to po staropolsku znaczy pokój chyba, mir. Mir i lek, dobra.
0: Tak. No i ta firma ma tam chyba, jak zaczynali, to mieli chyba, nie wiem, kilka produktów, ale aktualnie to mają chyba ze 100 różnych produktów. To nie są tylko zioła, są też na przykład jak to się nazywa, CBD, tylko srebro koloidalne, na przykład CBD, to jest taki olejek, który można sobie stosować na skórę, to jest też antybakteryjne.
1: A jakie masz doświadczenia ze srebrem koloidalnym? Bo widziałem, że na jednym nagraniu...
0: Oprócz tego, że piłem te zioła, to do tego piłem właśnie srebro koloidalne i płyn Lugola. To już takie bardziej hardkorowe rzeczy. Płyn I to Lugola. Wszystko w połączeniu to mi jakby, tak uważam, że mi pomogło. Chociaż niektórzy uważają, że nie można pić wręcz srebra koloidalnego. Ja wypiłem dwie flaszki tego, takie 300 ml i to jeszcze, tam są dwa stężenia, bo można srebro koloidalne kupić 25 ppm albo 50 ppm. To ja kupiłem oczywiście to mocniejsze, tą 50. No i wypiłem dwie takie buteleczki, no i na razie robię przerwę, bo widzę, że jest lepiej. Poprawiło się, no i jestem zadowolony bardzo z tego, co wypiłem.
1: Czyli oczyszczanie organizmu, ale też coś w rodzaju morsowania, nie? Bo widziałem, że potrafisz się rozebrać w śniegu, gdzieś tam tarzać.
0: No to też właśnie, to też są jakby metody z tego leczenia albo dbania o zdrowie taką niekonwencjonalną metodą. Zacząłem stosować właśnie od tego roku i też właśnie pierwszy raz w ogóle jak zrobiłem orzełka na śniegu, To było chyba minus 15 czy tam ileś stopni wtedy na dworze. Poszedłem sobie na plażę, to było na plaży nad rzeką u mnie w miasteczku. I po prostu rozłożyłem sobie ręcznik i na tym śniegu, na mrozie. Rozebrałem się w zasadzie tylko do slipek. I położyłem się tak na golasa na tej plaży, czyli na śniegu w tamtym momencie akurat. To jest ten filmik, no i zrobiłem sobie orzełka i poszedłem. To było takie pierwsze moje hardkorowe spotkanie z zimnem. No, nie było to na pewno... No było to ekstremalne przeżycie, szczególnie dla stóp. Powiem od razu, jeżeli komuś by przyszło do głowy robienie czegoś takiego na pierwszy raz, no to nie wiem, czy polecam, bo ja to od razu poszedłem z grubej rury, tak powiem. I bardzo nogi mi wtedy zmarzły, ale wszystko wróciło do normy. Wróciłem szybko, ubrałem się później po tej całej akcji. Poszedłem do domu, zagrzałem się, wypiłem ciepłą herbatę i żyję. I na drugi dzień w ogóle, i mało tego, przez tego całego, tą całą pandemię, bo ja tu nie mówię, że to była pandemia, tylko ja uważam, że to jest pandemia, jesteśmy w trakcie pandemii. To jest wszystko skrupulatnie zaplanowane. I po prostu ja nawet nie miałem kataru, nie? Oprócz tej przygody właśnie z tymi zatokami, którą miałem jakby na przełomie roku, to nasilenie zapalenia zatok. No to jak sobie się uporałem z tym, to jakby nie liczyć tego momentu, no to ja przez cały ten okres pandemii to nie miałem żadnych problemów innych ze zdrowiem. Cały czas trenowałem właśnie i tarzałem się w śniegu i wchodziłem do Przerembla, gdzie była kra lodowa w tym. To było w Dąbrowie Górniczej na Pogorii. No i jak widać bardzo dobrze funkcjonuje dalej. I jest mało tego, coraz lepiej, nie? Coraz lepiej się czuję i myślę, że będzie z każdym dniem forma wzrastała.
1: I będzie moc, no. Dużo dobrego słyszałem o takich technikach właśnie polegających na mrożeniu ciała. To się jakoś nazywa krioterapia czy coś w tym stylu. No i mam kolegę, który na przykład praktykuje to od lat i on sobie, jest zima, on sobie chodzi bez koszulki, na nic nie choruje, w ogóle silny jak byk. I kolega twierdzi, że po prostu to jest takie przełączanie naszego organizmu na tryb wojownika trochę, nie? Że po prostu organizm się robi taki właśnie, że jest moc, nie? Być może dawni, nie wiem, wikingowie praktykowali coś takiego, nie? Wzmacniali się w ten sposób, dlatego byli silni, niezwyciężeni, wojowniczy, mieli power. Ja wierzę w takie rzeczy. Czemu to miałoby nie działać? To nawet tak jakoś na intuicję. Przecież można podchodzić już nie... Są badania na ten temat, są oczywiście różni specjaliści, profesorowie, którzy opowiadają o takich rzeczach. Teraz niestety nie przytoczę, nie przygotowałem się z tego tematu, ale miałem gdzieś nazwiska właśnie ludzi, którzy propagują taki styl życia. No i to tak można sobie wyobrazić, no jak wystawiasz swój organizm na ciężką próbę, no to on się dostosowuje i po prostu się uodparnia i tak dalej, no i tyle, i to wszystko.
0: Jeśli mogę wejść w słowo, to no, przynajmniej ja byłem tak wychowywany od dziecka, że przecież, no, nie wiem jak w twoim wypadku było, jak w wypadku naszych widzów, no ale jak, bo ja jestem rocznik 8-3, także już trochę lat mam, ale jak ja byłem dzieckiem, no to ja wychodziłem rano na dwór i wracałem wieczorem na kolację, nie? Cały dzień na dworze, gdzieś tam się człowiek przewrócił, kolana pozdzierał i się nie chorowało w ogóle, nie? Dlatego, że człowiek właśnie się miał, żeby organizm uczył się jakby walczyć z chorobami, z jakimiś patogenami, no to musi mieć z nimi kontakt, nie? Żeby się uodparniać. A jeżeli ktoś jest zamknięty w domu, tak jak teraz nasz kochany rząd zrobił, w cudzysłowie kochany, pozamykał wszystkich ludzi w domach na rok. Dzieci zamiast bawić się na podwórku, to siedziały przed komputerami, zamknięte w więzieniach prywatnych. No to, kurde, ludzie mają problemy jakieś zdrowotne, nie? Wiadomo, teraz jak ktoś siedział przez rok przed komputerem i on wyjdzie na dwór, tam go zaatakuje jakiś wirusek, no to on może zachorować, nie? Ale dlatego, bo organizm się nie nauczył walczyć po prostu z tymi chorobami i wirusami czy bakteriami. jeżeli się izolujemy od wszystkiego, całego otoczenia, nie skontaktujemy się z nikim, siedzimy bez ruchu, to to jest w ogóle zbrodnia moim zdaniem. Jak może osoba młoda być zamknięta w domu przez rok? No to jest, dla mnie to jest coś nienormalnego, nie? Osoba młoda musi być cały rok na dworze.
1: Tak,
0: musi być w ruchu, musi wieczorami sobie poczytać książkę, iść do szkoły, nauczyć się czegoś, siedzieć przed internetem. To internet też nie jest zły, no ale nie 24 na dobę, nie?
1: No tak się mówi, że mocno ucierpiały kontakty między rówieśnikami. Młodzi ludzie bardzo potrzebują być w jakimś gronie kolegów, dużą wagę do tego przywiązują. Starsi to już swoje poimprezowali, swoje tak, już przeżyli.
0: I tak mieli jakiś kontakt. No, moim zdaniem najbardziej ucierpiały w tym wypadku dzieci, nie? Dla dzieci to była zbrodnia, nie? Zamknąć dziecko na rok w więzieniu. Przecież z tego co pamiętam, to był, ja tak nie śledzę za bardzo tej telewizji, chociaż tam, wiadomo, czasami też sobie i luknę na co tam miłościwie panujący wymyślą. No to pamiętam, że była taka akcja, że rodzice czy dorośli mogli wychodzić, ale dzieci do 17 roku życia nie mogli wyjść z domu. To jak można zakazać młodemu człowiekowi wychodzenia z domu? I wtedy chyba były nawet zamknięte szkoły, nie? Oni po prostu siedzieli w więzieniach, te dzieci. Mm-hmm. Jak można młodemu człowiekowi, który organizm potrzebuje ruchu, kontaktu właśnie z rówieśnikami? To jest jeden aspekt, to mówię, społeczny. Nie? Ale fizycznie jak można ucierpieć? Jak w wieku rozwojowym, gdzie dziecko musi mieć ruch, właśnie gimnastyka, to jest najważniejsza. Właśnie w tym okresie, żeby organizm prawidłowo się rozwijał, żeby kręgosłup był prawidłowo rozwinięty, żeby mięśnie szkieletowe się rozwijały. Zamknąć kogoś w domu na rok, nie pozwolić mu wychodzić i przyspawać go do fotela i z komputera i powiedzieć, tutaj masz, tutaj jest twój ten. Pani władca i patrzcie w monitor przez rok.
1: I mówi to były nauczyciel WF-u, słuchajcie.
0: Znaczy, więc... jest nauczycielem WF-u, jest całe życie, skończyłem studia, no to myślę, że do końca życia będę nauczycielem, chociaż nie pracuję jako nauczyciel, nie? Ale takie mam wykształcenie. Tak.
1: Aha, no tak.
0: No wykształcenia raczej, no chociaż teraz to już są takie praktyki, że lekarzom odbierają prawo wykonywania zawodu, także w sumie masz raz, nie wiadomo co będzie za rok, nie? Przecież teraz jeżeli jakikolwiek lekarz powie coś przeciwnego niż to co mówi telewizja, no to zaraz ma wezwanie na jakąś komisję lekarską i zakaz wykonywania zawodu, nie? Także nie wiadomo, co będzie z nauczycielami, którzy się sprzeciwiają. Możliwe, że będą podobne.
1: No niestety się pojawia coś takiego jak źle rozumiana solidarność zawodowa, coś w tym stylu, nie? Że ciągnięcie w dół tych, którzy odstają, którzy są kontrowersyjni, niesłuchanie ludzi, tylko bardzo łatwe ocenianie. No dzisiaj bardzo to wszyscy się garną do tego, żeby oceniać jedni drugich, a za mało jest rozmowy, po prostu jakiejś takiej cierpliwości, żeby, nie wiem, posłuchać drugiego człowieka, nawet jeśli on nam się wydaje śmieszny, głupi, że te głupoty wygaduje, to czy to jest powód, żeby kogoś wyzywać, nie szanować, czy pobić go w ogóle? Ale wiesz co, Chris, bo u ciebie też są takie kontrowersje trochę, ja tu wetknę kija w mrowisko. Ta sytuacja, w której właśnie masz spór, tam awantura jest o to, że cię nie przyjmą, że cię dentystka nie przyjmą, ja to trochę rozumiem. Ci ludzie są w podwyższonym ryzyku, jeśli chodzi o COVID-a. No, ja się tu z tobą nie zgodzę, że to jest wszystko jedna wielka ściema, chociaż nie wiem, czy do końca tak uważasz.
0: Ja nie powiedziałem, że to jest jedna wielka ściema. Ja powiedziałem tylko, że to jest pandemia.
1: No czyli, czyli w jakimś stopniu zaplanowany, być może wirus został faktycznie stworzony sztucznie? Mhm.
0: Nie wiem, czy został stworzony, nie mam pojęcia w ogóle. Ja tego w ogóle nie rozkminiam. Tylko jak, skoro rzeczywiście było jakiekolwiek zagrożenie, czy jest obecnie, według mnie nie ma. Ale jeżeli ktoś uważa, że jest, no to lekarz co powinien robić? Leczyć wtedy człowieka, a nie wyrzucać go do domu.
1: No ale widzisz, no ta pani się chyba...
0: Pacjenta, no to nie się poda, to nie zmieni pracy, nie?
1: No ale, ale widzisz, ja rozumiem trochę lęk, bo ktoś, kto... No po prostu no się pani, wie, się, ba, pani się bała, może od tej strony... Ta wiesz, to też nie była w sumie lekarka, tylko no, dentysta w sumie też jest lekarzem, ale zrozum trochę dentystę, który uprawia taki zawód, że tam ślina lata, wiesz, jeden chucha na drugiego cały czas, do gęby mu zagląda, właśnie. No to nie wiem, jest nie wiem, strach.
0: Jak można w ogóle, wiesz, leczyć kogoś w kagańcu. Inna sprawa.
1: Może mogła ci te zęby zrobić jak w maseczce byś był, tak ci tam tak. Przez maseczkę dziurkę zrobić i tam zaglądać.
0: Znaczy ja nic nie założyłem kagańca, także żeby nie było niedomówień, żeby ktoś mi tam nie powiedział. Nigdy nie założyłem i nie założę kagańca. Chyba, że mi to zrobią siłą, że mnie zakują kajdanki i mi założą to po prostu siłowo. Ja dobrowolnie na pewno nigdy tego nie założę. Mm-hmm. Bo nie jestem przestępcą, nie? Ja tam nie mam nic do ukrycia, także nie muszę się ukrywać. A już pomijając to, że mam brodę, także ja mam naturalną maskę, która pewnie dużo bardziej chroni od tych wszystkich szmat, co ludzie zakładają na twarzy. Gdzieś tam wycięte z ceraty stare. I przyszyte gdzieś tam do czoła.
1: Widziałem bardzo ciekawy, Zenon mi tutaj, nasz kolega redakcyjny, podesłał mi linka do takiego nagrania, gdzie był bardzo fachowy test skuteczności różnego typu maseczek i okazuje się, że te maseczki, maseczka maseczce nierówna, zdecydowanie, wiesz, są takie fachowe maseczki, gdzie nie wydychasz, w ogóle to powietrze nie wylatuje ci na boki, przez górę, w dół. Są takie, które no, dużo lepiej chronią. No, tu pozostaje problematyczne w ogóle no, wdychanie. No, to zostawmy. Wiesz, w ogóle trochę się boję, że się wypstrykamy ze wszystkiego dzisiaj i nic nam nie zostanie nie zaraz na sobotę. Mhm.
0: Ten tematów jest milion do powiedzenia. Chyba, że... A w ogóle jak jesteś w ogóle z audycją? Tam już chcesz kończyć, czy jesteś w trakcie omawiania jakiegoś ważnego tematu? Bo tam widziałem w tytule, że mówisz o jakimś, o jakiejś gwieździe, tak? Omawiasz.
1: A, czyli nie wiesz, kim jest John McAfee?
0: Nie, ale widziałem w tytule i tam słyszałem kawałek, ale jestem aktualnie nad właśnie zalewem i sobie spaceruję.
1: No, buntownik też, buntownik, nie? Dzisiaj widzicie o buntownikach. Rozmawiałem o jednym buntowniku, którego właśnie znaleziono martwego w celi, a przyłączył się drugi znany polski buntownik, który jeszcze żyje. Przepraszam, że tak mówię, jeszcze, ale jak najdłużej żyje.
0: I który też już był w celi.
1: Też byłeś w celi.
2: Nie, w celi nie, ale w suce byłem, czego zresztą policjanci bardzo żałowali. Witaj, Chris, z tej strony Retro Boy Before 15 Years Old. Pamiętasz pewnie, pisaliśmy?
0: No pewnie, że
2: ja tutaj jestem znany jako Etam. Tak w ogóle ja ciebie chciałem zaprosić do nocnego radia już wtedy, kiedy pisaliśmy, ale po prostu krawiec mnie wyprzedził, no widzisz.
0: No, a to ty w tym radiu też robisz audycję?
2: Znaczy robiłem, ale już nie robię, tylko dzwonię. Ale myślisz o szczegóły. W każdym razie tak chciałem tylko właśnie powiedzieć odnośnie tego, co ty powiedziałeś o lekarzach, bo to jest bardzo istotna uwaga, że lekarze powinni przyjmować, bo wyobraźcie sobie teraz, bo to jest zagrożenie, tak jak krawiec.
0: No dokładnie, skoro jest takie zagrożenie, to każdy lekarz powinien leczyć pacjenta, a nie zamykać go w więzieniu na 2 tygodnie na kwarantannie.
1: Spokojnie, no, Chris, spokojnie, Chris, nie denerwuj się, spokojnie.
0: Nie, no ja się nie denerwuję, tylko stwierdzam tak. Nie? Jeżeli... Całą historię ludzkości było tak, że jeżeli ktoś był chory, to szedł do lekarza, dostawał jakieś leki, lekarz go badał i stwierdzał, czy on jest chory rzeczywiście, czy nie, i co, jak mu należy pomóc. A teraz, jeżeli ktoś jest chory, no to ma iść do domu i umrzeć w domu.
2: I teraz bo, taki argument...
0: Bo telefonicznie mają mu przepisać lek, bo lekarz się go boi. No od kiedy lekarz się boi chorej osoby? No to nie, dla mnie to nie jest lekarz, jeżeli ktoś się boi pacjenta swojego. W trakcie wojny to lekarze ryzykowali życiem, lecząc ludzi i to robili. Nie, nie mówili, że nie pomogą.
2: Idziesz
0: to jest lekarz, który się boi leczyć pacjenta. Dla mnie to nie jest lekarz.
2: Wyobraź sobie, Krzysiu, sytuację. Tutaj ci dam mocny argument, bo ty jesteś też, trzeba tutaj zaznaczyć, nie tylko człowiekiem, który jest w internecie, ale przede wszystkim ty jeździsz do tych różnych miejsc zapalnych.
0: No tak, ja nigdy nie mówię.
1: Krisie, przepraszam cię, Krisie, starajmy się nie mówić jednocześnie. Krisie, przepraszam cię, Krisie, starajmy się nie mówić jednocześnie. Na Skype'ie to jest problematyczne, bo jak mówią dwie osoby, to, wiesz, to można sobie na imprezie rozmawiać i to nie ma problemu, na przykład, czy na spotkaniu na żywo, a na Skype'ie to wtedy ani jednego nie słychać, ani drugiego. Więc tam chwilka cierpliwości, oddajmy na chwilę głos Etamowi.

0: etamie.
1: Okej. Okay. No, chcę ci dać tutaj bardzo mocny argument odnośnie tego właśnie dzwonienia, aczkolwiek u mnie w przychodni już jest inaczej. To już nie jest tak, że się dzwoni do lekarza, ale to trzeba się zaanonsować i lekarz sam odzwania. Także jeszcze to osiągnęło wyższy poziom. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest bardzo groźnie, tak jak teraz powiedziałeś, i wybucha wojna. I my w sytuacji pojawienia się w okolicach naszego domostwa wojsk przeciwnych dzwonimy do jednostki celem pobrania porady, jak mamy się bronić. Nie? To jest dokładnie analogia tego, co mamy w tej chwili.
2: Zgadzać.
1: Także no, ale... że to jest wystarczający argument za tym, jaki to jest nonsens.
2: Dokładnie. A szczególnie jak na przykład warunkiem do tego, że cię przyjmie na przykład ktoś do lekarza teraz, teraz jest taka moda, bo teraz już przyjmują niby, że niekoniecznie jest tyle porada, tylko że można pójść do tego szpitala, to jest na przykład założenie maseczki. No i jak może być warunkiem tego, czy coś cię przyjmie, ja to mówię kagańczo, ale tak mówię na audycji do was maseczka.
1: Ja akurat tutaj jestem podobnie jak Chris osobą, która no, próbowałem, przyznam, jeden dzień chodzić w maseczce na samym początku. Dostałem taką szytą wtedy przez szwaczkę dla szpitali maseczkę i próbowałem w niej chodzić, ale się nie udało. Skończyło się to po prostu niedotlenieniem i migreną. Natomiast już później nie nosiłem ani jednego dnia. Natomiast na okoliczność wchodzenia do sklepów przyznam szczerze, że maseczkę zakładam, ponieważ miałem spięcie raz z ochroniarzami, które się niedobrze do ochroniarzy skończyło i wolałem już tego uniknąć po prostu i noszę tak zwaną maseczki, tak zwane maseczki chusteczki. To są dwie sznurówki przywiązana chustka higieniczna do tego. Nikt się nie czepia, także ani dla mnie to nie jest żaden problem.
2: Zgadza się. No to jest... Mam znowu znajomą taką, która mi opowiedziała, że ona chodzi, robi sobie z firanki po prostu.
1: Też takie przypadki widziałem, panią, która miała majteczkę
2: koronawirusa. W tym, a nikt się do niej nie czepia, no bo coś ma nas na twarzy. No ale ja po prostu się sprzeciwiam temu przymusowi. Nie? Ja powiedziałem, że nie założę nic na to z tego względu, żeby jakby pokazać to, że jeżeli ktoś uważa, że mu to pomaga, no to przecież ja nikomu nie ściągam. Jeżeli maseczka rzeczywiście komukolwiek pomogła w historii świata, no to niech sobie pomaga, nie? Ale niech mnie nie zmusza do pomagania sobie. Ja wiem, jak mam ja sobie pomóc. Skoro jemu pomaga ta maseczka, no to niech sobie pomaga w niej, ale ja mu chyba nie powinienem wtedy zaszkodzić. Nie?
0: Moim zdaniem maseczka coś daje i może faktycznie czasem warto założyć, ale o wiele ważniejszy jest dystans, odporność dobra organizmu, różne inne rzeczy, właśnie umiejętne sterowanie kwarantanną, ewentualnie odpowiedzialne oczywiście, żeby rząd sobie lekką rączką i żeby, nie wiem, ukrywać swoje jakieś złe poprzednie decyzje, a to zamkniemy znowu. No u nas to skandal jest, tak? Taki zupełny brak odpowiedzialności. No, Chris jest tutaj bardzo taki anty, bardziej niż ja pewnie, tak zgaduję, że w ogóle, jak to się mówi, minarchista, ktoś, kto zakłada, że jest minimum w ogóle całkowite państwa, albo w ogóle anarchista, no w ogóle słuchajcie,
2: nie.
0: Tak, no.
2: Bez przesady, nie tak, ja tam uważam, że musi być jakaś władza, tylko tak jak to mówi Korwin-Mikke, co też tam nie każdy się z nim zgadza, ale on akurat o tym uważam, że bardzo fajnie mówi, że prawo powinno być niezmienne i równe dla wszystkich. Nie można sobie zrobić tak jak nasz rząd, ale to nie tylko nasz rząd, tylko cały świat aktualnie, praktycznie cały świat, nie wiem, może są jakieś wyjątki nieliczne, jak Białoruś, czy tam, nie wiem, jakieś takie bardziej egzotyczne może kraje, o których nie wiemy za dużo, w których prawo musi być stałe. Nie można prawa zmieniać codziennie na konferencji prasowej, nie? Bo wtedy to nie jest prawo. Prawo należy ustanowić raz, tam ewentualnie jakieś tam korekty wprowadzać raz na kilka lat, ale to zmienić jedną jakąś ustawę, czy jakiś neuralgiczny punkt. A nie można codziennie o 12 występować w telewizji i mówić, że się zmieniło prawo. Nie?
0: Tak, oczywiście,
2: to
0: że
2: to
0: tak.
2: Jest, to zmusza ludzi, to robi z ludzi debili. Nie? Każdy musi siedzieć przed telewizorem i codziennie czekać, aż pan i władca, tam, nie wiem, Morawiecki czy Niedzielski, czy jakiś tam inny bandyta, który oszukuje ludzi, tak delikatnie mówiąc, żeby nie powiedzieć mordercy, no to zmienia prawo po prostu co 24 godziny. To dla mnie ktoś taki to jest psychopata, nie?
0: Tak,
2: nie
0: wiem, psychopata, ale to morderca, specjalnie.
2: Udobójca. To są takie określenia dla tych ludzi, co to robią, nie?
0: Myślę, to że to jest specjalne działanie, wiesz, Krisie, bo jeśli władzy się uda wprowadzić prawo, które jest bardzo skomplikowane, bardzo niejednoznaczne, no to mogą nas potem capnąć i powiedzieć, że nieznajomość prawa nie jest żadnym wytłumaczeniem dla ciebie, że już w końcu się zamotałeś i już sam nie wiesz, co ci wolno. No nic ci już nie wolno. Nie wolno ci się napić piwka w parku, nie wolno ci za głośno gadać, nie wolno ci sapać, pierdzieć, by nie tak. mieć szmaty. I posiadać roślinki sobie, wyhodować w domu też ci nie wolno, nic ci już nie wolno i cały czas ci patrzą na ręce i musisz mieć w domu, jak prowadzisz firmę, 100 tysięcy segregatorów i tam dokumentację z 10 lat, cały pokój musisz sobie zrobić i trzymać to do usranej śmierci, a niech cię złapią, że gdzieś się pomyliłeś z jakimś przecinkiem, o, to już nie wyjdziesz z pierdelka.
1: Zgorzej, jak sobie pooglądasz Krisa filmy, to zauważysz, że ludzie właśnie świetnie znają prawa, znają swoje prawa, a stróże prawa nie znają gradacji prawa, tak? Czyli tego, w jakiej kolejności powinno się stosować. I to jest największy dramat, że ludzie znają już dzisiaj dobrze prawa swoje, a ci, którzy mają go pilnować, nie przestrzegają go po prostu.
2: Zgadza się. Albo no. przestrzegają, tylko że to prawo jest tak często zmieniane, że ludzie po prostu się w tym gubią, nie? Bo nie każdy, jeżeli ktoś chodzi do normalnej pracy, czy prowadzi biznes, czy nawet jest takim policjantem, że, bo wiadomo, policja jest po prostu, ja, tak jak powiedziałem, ja nie jestem żadnym anarchistą, ja uważam, że powinna być policja, wszystkie te służby mundurowe, wojsko, policja i wojsko to jest podstawa, żeby w ogóle istniało państwo. To musi być i stabilne prawo, nie? Ale jak ten policjant ma przestrzegać prawa, skoro to prawo jest zmieniane co 24 godziny? Bo to ten policjant zamiast chodzić po ulicy, to by musiał siedzieć przed telewizorem i codziennie słuchać Morawieckiego, czy tam Niedzielskiego, czy Szumowskiego, co mu tam padło do głowy przez noc, czy tam, nie wiem, nie przespał się dobrze w nocy, czy mu tam jakaś korba nie odbiła w głowie przez noc i coś mu tam nie wpadł nowy pomysł do głowy, nie?
1: Tak. No, często widziałem na filmach, spotykasz się właśnie.
2: Siedzieć przed telewizorem, czekać na nowe rozkazy, nie? I codziennie modyfikować prawo.
1: Znaczy ja widzę często, że spotykasz się z takimi właśnie reakcjami policjantów, tylko muszę ci jedną rzecz powiedzieć, bo ja jestem po 3 latach prawa, nie jestem prawnikiem, praktykiem oczywiście, natomiast jakieś tam pojęcie o czytaniu preambuły prawa w sposób zrozumiały mam. I z tego, co widzę, no to niestety, ale większość stróżów prawa, bo tak trzeba ich nazywać prawidłowo, bo to nie jest pan władza, tylko pan służba, ma nieregulaminowe umundurowanie. Przede wszystkim policjant, jeżeli do ciebie się odzywa, nie może mieć maski, bo to nie jest zgodne z ustawą o policji. Także człowiek w masce jest przestępcą przebranym za policjanta. I względem, tu się radziłem radcy prawnego, względem takiego policjanta można użyć przymusu bezpośredniego, nieadekwatnego do posiadanych przez niego środków. A więc uwaga, policjanci, jeżeli macie pistolet przy nodze prawidłowo, a niestety niektóre kobiety noszą na biodrze, to może być bardzo niebezpiecznie, jak traficie na kogoś, kto o tym wie. I mówię to z całą, że tak powiem, stanowczością, bo nie zależy mi na tym, żeby ktoś do kogoś strzelał. Tak? Policja jest, tak jak Chris mówi, bardzo potrzebna, ale no, miałem niedawno taką okazję widzieć patrol, gdzie kobieta miała tak umieszczony pistolet, że ja w ciągu 3 sekundy ją rozbroił. I to bez większego problemu.
0: No, etam się źle przychwalasz. Chris, interpretacje prawne etama bywają kontrowersyjne, wiesz, i tutaj niektórzy twierdzą, że nawet bardzo kontrowersyjne są interpretacje prawne etama. No ale to ja wiemy skądinąd, że...
1: Muszę poprawić. Muszę poprawić. No, nie przymusu bezpośredniego, tylko obrony koniecznej, bo ja, widzisz, już za dużo tych rzeczy się naczytałem. Obrony koniecznej. Mhm. Jeżeli policjant nie jest nietykalny na służbie. Jeżeli nawet umundurowany policjant, to umundurowany niewłaściwie, bo ma maskę, podejmuje jakieś działania, a my wiemy o tym, że jest sytuacja taka, że przekracza swoje uprawnienia, możemy się bronić. To nie jest tak, że się nie możemy bronić, musimy się poddać. To jest nieprawda.
2: No zgadza się. I to w ogóle tak jak mówiliście wcześniej, że to wcale... Ja na przykład tą sytuację taką najbardziej kontrowersyjną u mnie na kanale, to ja wcale nie uważam, że tam do mnie podeszli jacyś policjanci. Ja tam nie widziałem żadnego policjanta. Tam widziałem zamaskowanych bandytów uzbrojonych po zęby, nie?
1: Mówisz o tym, co ci brodę urwali, tak? O tym momencie.
2: Nie. To szedłem sobie na spacerku z psem. No, tam dużo ludzi do mnie mówi, ale ty pojechałeś policjantom. Ale jakim ja tam policjantom pojechałem? Ja tam w ogóle nie rozmawiałem z żadnymi policjantami. Ja zostałem po prostu napadnięty na ulicy. Bez żadnego powodu.
1: A to było jak to było, tak. Przypominam sobie ten filmik, tak.
2: Bez żadnego powodu. Nie podali mi żadnej powodu interwencji. Nie wylegitymowali mnie w ogóle. W ogóle nie wiem, czy oglądaliście ten film, czy nie. Jeśli nie, to sobie możecie go puścić jeszcze raz, jest dalej w sieci. Oni mnie znali. Oni mnie nie musieli w ogóle legitymować. Oni mnie po prostu zatrzymali po to, żeby zrobić show. 30 minut mnie trzymali na mrozie, wtedy jeszcze było zimno. Pies mi zmarzł, ja zmarzłem. Pełno stresu. Uzbrojeni po zęby, zamaskowani. I mnie trzymali po prostu bez powodu na dworze. I do tej pory nie mam pojęcia, nikt mi nie powiedział, nie dostałem żadnego pisma, z jakiego powodu w ogóle do mnie wtedy podeszli.
1: No właśnie, tu trzeba z paczą wyjaśnić, Chris, że...
2: W ogóle nie musieli...
1: Że ty jesteś znany po prostu tam, bo to jest no, mała miejscowość i po prostu to nie, ty nie jesteś anonimowy, tak jak ja w dużym mieście, czy ja też uważam, to jest prowincja na szczęście i w miarę daleko od tej Sodomy i Gomory, którą zwą Warszawą. Natomiast tam nie jesteś taki anonimowy jak tutaj, nie?
2: No nie, no przecież na tym filmiku widać. Ten policjant, znaczy ten bandyta, przepraszam, bandyta się mnie pyta, jak się nazywam. Ja mówię, co, nie znasz mnie? On mówi, że znam. No to mówię, wpisz sobie w ten komputer. I wpisał sobie moje dane. Czy on wszystkie moje dane znał? Ja mu nic nie podałem. Nie podałem mu żadnego dowodu, przecież nie podałem mu żadnych moich danych. Oni wszyscy mnie doskonale znali. To po co czterech tych bandytów mnie zaatakowało wtedy? Po co mnie trzymali te 30 minut na dworze, w tym miejscu? Nie pozwolili mi dalej iść.
1: No na taką okoliczność, tutaj, Krisie, taka moja mała podpowiedź, bo ja widzę, że jest wiele osób, które wyjmuje ten telefon i filmuje, ale lepszym rozwiązaniem jest posiadanie mikrokamer ukrytych, które będą filmować przez cały czas. Jeżeli nic ciekawego się nie zdarzy, po prostu wtedy kasujemy takie nagranie. Masz prawo chodzić i nagrywać wszystko wokół siebie, każdą rozmowę, w której uczestniczysz. Tylko wtedy, bo jednak ten telefon łagodzi obyczaje, ale ja chciałbym jednak zaobserwować, co by oni robili, gdyby nie byli filmowani.
0: Znaczy, gdyby nie wiedzieli, że są filmowani, tak?
2: Tak, zgadza się. No, też o tym myślałem, no, ale na razie nie mam takiej kamery, także nie chcę nic gdybać, ale podejrzewam, że mogłoby być całkiem inaczej.
0: Musisz zorganizować może jakąś zrzutkę u fanów swoich na okulary, takie spy glasses można kupić. Są takie sklepy, to się nazywa spy shop, nie? I tam są różne tego typu wynalazki. Można kupić takie okulary, które mają gdzieś tam kamerkę wbudowaną i nie widać jej i nagrywa się, nie?
2: No zobaczymy. Ja tam na razie jakby nie ogłaszam żadnych takich celowych zbiórek. Jedyne co tu mam stałą taką pozycję na pomagam.pl. Jeżeli ktoś chce mi wpłacać, no to mi wpłaca. Ja tam nie namawiam, bo ja w ogóle z tych pieniędzy tak naprawdę jeszcze nie mogę skorzystać. Ja nie wypłaciłem z żadnej mojej... Znaczy ja przez całą tą działalność zrobiłem tylko jedną zbiórkę, tak na razie. No i ona cały czas jest, widnieje w sieci. Ja nie mogę tego wypłacić, ponieważ mam konto zablokowane przez komornika. Także ta zbiórka sobie wisi w powietrzu, tam wirtualnym i po prostu jest, nie? Ale ja i tak z tego nie mogę skorzystać aktualnie. Także nie mogę sobie robić takiego czegoś, bo nie mam konta, nie? Moje konto jest zajęte przez komornika z urzędu za picie kawy w McDonaldzie dokładnie. Możecie sobie pisać taki filmik, jest u mnie na internecie. Jak sobie piłem kawę w McDonaldzie i spisała mi policja bezprawnie. Wzięła moje dane, wysłała bezprawnie dane do sanepidu.
1: Wysłali do sanepidu?
2: Tak.
1: Sanepid... A dostałeś jakiś mandat z tego tytułu?
2: No to słuchaj.
1: Film pamiętam, ale nie pamiętam, czy tam był mandat.
2: Sanepid mnie bezprawnie wezwał na przesłuchanie, bezpodstawne w ogóle. Przyjechałem tam, zrobiłem filmik z tego, zresztą z McDonalda też jest filmik. I sanepid nałożył na mnie karę 5000 zł.
1: No to jest 286 KK, od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kto przemocą i podstępem spróbuje wprowadzić w błąd ku nieuzasadnionemu użyciu majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Od 286 KK do prokuratury od razu.
2: To nie wiem.
1: Także.
0: Dobra, Etam, słuchaj, dzięki za telefonik, trzymaj się, dzięki za komentarz twój.
2: Pozdrawiam biegunka team. Miłego wieczoru.
0: Słuchaczom tutaj może sprzedam...
2: A ty się żegnałeś?
0: Nie, z Etamem, wiesz, się żegnałem.
2: No to przepraszam, to ja myślałem, że ty mówisz to do mnie. Dlatego się
0: a ja myślałem z kolei, że ty się żegnasz z Etamem. Czyli totalna zamota. Totalna zamota, nie wiadomo, kto się z kim żegna. Tym bardziej mogą być ludzie zdezorientowani, bo sprzedam wam taką ciekawostkę, drodzy słuchacze i słuchaczki, że Chris i Etam podobni są w pewnym sensie, ponieważ obaj mają długą brodę jak rozbójnik Rumcajs, albo rozbójnik Madej, może, nie wiem, czy słyszałeś legendę o takim rozbójniku. I obaj są tacy, no wiecie, raczej sporych rozmiarów i tacy, no podobni są po prostu trochę.
2: Koło setki waży, przynajmniej ja ważę, to 95 kg, także Etan chyba też coś takiego, nie? Z tego co pamiętam, nie wiem dokładnie ile, ale też jest duży.
0: On niski raczej, ale taki, wiesz, nabity może, napakowany to może kiedyś był bardziej, bo tam ćwiczył kulturystykę. Widziałem jego dawne zdjęcia, faktycznie była, słuchajcie, rzeźba, wszystko, no wyglądał, no taki, no po prostu muskularny, no a dzisiaj to taki, tam wiecie, no ma tą łapę, no ale to ciężko tam jakieś mięśnie znaleźć, nie? Chris, ty chyba trochę lepiej jakoś jesteś tam.
2: No ja też trochę spadłem. Na pewno nie wyglądam tak, jak wyglądałem na studiach, czy tam jak trenowałem tak bardzo intensywnie. No ale cały czas staram się coś robić. No. To właśnie te choroby mi trochę przeszkadzały w tym. Ale dzięki, mam nadzieję, tym ziołom sobie jakoś to ureguluje wszystko i będzie coraz lepiej. Jest na pewno, ale jeszcze nie jest forma taka, jak powinna być.
0: No, na pewno masz spore tutaj wymagania od swojej formy, jako ktoś, kto się całe życie interesuje tężyzną fizyczną, sportem. No, Chrisie, wiesz co, ale właściwie w sumie to faktycznie będę powoli kończył. Fajnie by było, gdybyśmy też coś zachowali na sobotę. Masz czas, sobota 21 na audycję?
2: To jednak sobotę, bo jeszcze nie byliśmy pewni, kiedy, czy sobota, czy niedziela. To już...
0: No, to wiesz, pytanie, mogę spróbować przenieść na przykład na niedzielę, jeśli by ci bardziej odpowiadało, no ale wstępnie taka propozycja, sobota 21, co ty na to?
2: No dobra, no to sobota 21, działamy.
0: No i pięknie.
2: A w ogóle na koniec jeszcze jakieś tam pytania hardkorowe od widzów? W ogóle jest...
0: Pytania hardkorowe od widzów. Chyba tak nie przyszło im do głowy, żeby ciebie coś tu rozpytywać za bardzo, ale to może i lepiej. Sobotnia audycja to będzie taki pół wywiad, a pół po prostu takie spotkanie, gdzie rozmawiamy sobie, tak jak dzisiaj, o rzeczach, które nas interesują. Dyskutujemy. Mam nadzieję, że zadzwonią też sceptycy i spróbują Chrisa trochę tam przycisnąć z niektórymi rzeczami, żeby się wytłumaczył, dlaczego i w ogóle. No
2: to mi chodziło właśnie, żeby był jakiś przeciwne zdanie. No u ciebie można wyczuć takie przeciwne zdanie trochę, no ale to jeszcze nie jest to. Fajnie byłoby się konfrontować z taką osobą, która po prostu całe te na przykład obostrzenia to uważała, że wszystko, że powinno być jeszcze gorzej, nie? Że mnie skrytykuje po prostu od no, do cna każde moje słowo. No to wtedy zacznie się rozmowa, taka dyskusja konkretna, nie? Ciekawa.
0: No, jak prawdziwa cnota krytyki się nie boi, tak. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi, a po drugie ktoś może zwyczajnie się czasem mylić i może się da Chris do czegoś przekonać przecież. A może Chris kogoś przekona.
2: A może ja udam właśnie. A może mi się uda kogoś przekonać.
0: No właśnie. I o to chodzi. O to chodzi. No to co, jesteśmy w kontakcie, spotykamy się w sobotę o 21:00, no chwilkę przed, żeby tam... się połączyć, no i co? I powodzenia, i co jest? Co jest?
2: No moc.
0: No, tak? Ba.
2: Moc musi być. No, dziękuję bardzo za super rozmowę. Pozdrawiam wszystkich widzów. Zapraszam też do mnie na kanał, jeżeli ktoś jeszcze nie był. To Chris Biegunka Team, jestem na Facebooku. I na YouTubie. O, i też tobie to polecam w ogóle. Żebyś ruszył też z Facebookiem, z fanpage'em na Facebooku. Zobaczysz, że to bardzo fajnie zadziała. No i w zasadzie tyle. Do następnego. Dziękuję. Dziękuję za propozycję w ogóle. I że udało mi się dodzwonić.
0: No to ja dziękuję. Trzymaj się zatem. Do usłyszonka. Hej, hej, hej.
2: Pozdrawiam moc. Do następnego.

fajnie, ja się cieszę. No, pewnie będą jakieś kontrowersje tutaj u nas w Radyjku, ale to jest fajnie zapraszać różnych ludzi z różnych środowisk, nie? Tym razem będzie to ktoś no, mocno osadzony w tej scenie alternatywnej, antysystemowej, buntowniczej. O szczepieniach pogadamy, o COVID-zie dzisiaj trochę zahaczyliśmy temat. No i mam nadzieję, że będą fajne dyskusje, spory nawet. No, spierać też się można w cywilizowany sposób, nie? Nie musimy się od razu napierdalać maczugami. Chociaż mówię, Krzysiek, Chris, taki cały czas mi się kojarzy z takim właśnie zbój Madej jest w legendach. On gdzieś tam w górach świętokrzyskich grasował. A to był chyba taki dobry zbój. Chociaż nie wiem, czy był dobry. Taki właśnie zbójnik. No, także zapraszam, sobota 21. Speluna, gość Chris z kanału Chris Biegunka Team. I będziemy rozmawiać. A ja powoli się żegnam. Czas na jeszcze jakieś ostatnie połączenia. Ktoś chciałby coś dodać, skomentować, zgłosić wniosek racjonalizatorski.

Na pewno zapytam też, jaka atmosfera, jak to w ogóle jest na takim marszu wolnościowym. No bo Chris jeździ na takie imprezy. Wy byliście. Pewnie, nie wiem, czy się znajdzie u nas ktoś, kto jeździ na takie protesty, nie? Niezadowolonych obywateli.

kto wie, może tematy zejdą jeszcze na rzeczy typu rząd światowy, QAnon. No to są fajne rzeczy, bo niezależnie od tego, ile z tego się okaże prawdziwe, ile w tym jest prawdy, to zawsze w taki weekendowy wieczór to w sam raz tematy na rozmowy. Przecież można czasem też i pofantazjować sobie trochę, nie? A teraz przychodzi tu taki w okularach słuchacz, taki z przylizaną grzyweczką w białej koszuli, w krawacie i mówi: absolutnie, nie zgadzam się. Powinna być przekazywana rzetelna wiedza, a nie jakieś smrakloki i kupoty. Przestaję słuchać w tym momencie tego medium, które uważam za szkodliwe. Jest tu propagowana wiedza, pseudowiedza właściwie, chciałoby się powiedzieć. Żegnam, ozięble. Zapraszam do książek. A my mu tam będziemy tłumaczyli: nie, no zostań stary, wiesz, tak sobie gadamy, na luzie. To. Nie, nie ma na luzie. Nie ma. To jest wszystko, są pierdoły, głupoty. To się nie zgadza. Są to fałszywe informacje. No to ktoś taki, to jest taki komputerek w sumie chodzący na nogach, nie? Taki chodzący kalkulator. To nudziarz, kiedyś się mówiło. Po prostu na takich ludzi. No, a ja sobie lubię pogadać o różnych niesamowitościach. Nie ukrywam. No. Dobra, kawa się skończyła. Muszę sobie zaparzyć świeżej kawy. Może coś jeszcze dzisiaj podziałam. No i tyle. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w nocnym radyjku. Nie wiem, co tu w najbliższe dni. Potrzeba jest na urlopie i sobie ładuję baterię. Kurde, krawiec gada jak Kaczyński. A, to przed chwilą, tak? Taki niby głos Kaczyńskiego, tak? No, w najbliższy poniedziałek, w ten co będzie, za tydzień, potrzeba już powinien być, więc powrócą pewnie luźnogadkowe audycje z potrzebą, powróci bez litości. Gumball coś nagrywa, Jacek z Australii, Zenon czasem się pojawi. Zobaczymy, co tam będzie się działo z Błażejem i z Morą. Ja w rezultacie no, nie wiem, czego tu się spodziewać. Czy oni jeszcze się tu pojawią, czy już nie chcą. Zobaczymy. W każdym razie no, fajnie by było, jak coś tutaj jakoś w koleżeńskiej atmosferze sobie przebić piątkę, czy coś, nie? No, oczywiście, no, Etam się dzisiaj też zadeklarował, że ja tu nadawałem, już nie nadaję, o szczegółach nie mówimy. Żeby tu nie wystraszył Chrisa, że tu jakaś taka atmosfera, nie? Że ludzi wyrzucamy czy coś. No. Prosiliśmy Etama z 5 lat, żeby w końcu ogarnął mikrofon dobrze, żeby no i nie ogarnął, no to w końcu powiedzieliśmy, albo ogarniesz, albo sobie zrób przerwę może w nadawaniu. No to se zrobił przerwę w nadawaniu. Się uniósł dumą. No to faktycznie straszni jesteśmy. No. Tak to jest. Ja nie wiem jak wy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest na tych marszach. Chris, przypuszczam, że nie będzie jakiś taki bezkrytyczny też w stosunku. Może zapytam się właśnie o przywary tych ludzi, o ich niedoskonałości, bo no, w radiu też o tym było już gadane, prawda, że niektórzy przeginają, robią sobie show po prostu z tego, że wejdą gdzieś bez maseczki, zrobią awanturę, nagrają to. U Chrisa to bardziej tak wychodzi spontanicznie, po prostu z potrzeby chwili, nie? I nie jest to takie jakieś głupie i bezsensowne, nie? Takie po prostu gówniarskie, że tam o, wejdę tu do hurtowni, nie będą chcieli mi sprzedać, to powiem im, że nie wyjdę i się złapię rękami półki, niech dzwonią na policję, to będę miał o 1000 odsłon więcej zaraz i odsłuchań. No to jest takie słabe, nie? Tam też gdzieś po drugiej stronie jest przecież człowiek, no i tak, nie wiem, strasznie się podzielili Polacy z powodu tych szmatek na twarzy, które jednakowoż dla niektórych ludzi są ważnym symbolem, no, tego, co z nami robią rządy, system. No i ta maseczka, nazywana też czasem kagańcem, strasznie nas poróżniła w ogóle. Okazało się, że to takie zarzewie w ogóle konfliktu, stosunek do tego, nie sama maseczka oczywiście, to jest tylko szmatka, kawałek materiału.
No ale stosunek do zakładania właśnie tej maseczki, podejście do całego tego COVID-a, do pandemii lub plandemii, jak kto woli, to nas strasznie poróżniło, okropnie. No. Trochę na zasadzie jak Kościół, nie? I Kościół i reszta, katolicy, niekatolicy, no tak się żremy cały czas ze sobą, zwolennicy PiSu i przeciwnicy. Tych drugich chyba coraz więcej. No, ale myślę sobie, tak podsumowując, że takie określanie, albo jesteś szur, albo sceptol, to trochę jak mówienie, jak pytanie, czy ty jesteś katolik, czy pedał, nie? A co, jak nie jestem ani katolikiem, ani pedałem? Gdzieś tam z innej jeszcze strony, to co, tak trzeba wszystkich kategoryzować? Mieć te zawsze dwie szufladki tylko i tam wrzucać albo jednych, albo drugich, do jednej, do drugiej. Bez sensu jest. Ludzie są bardziej skomplikowani, nie? No to chyba tyle. Dziękuję za słuchanie. No, nawet słynny Krzysztof Cenzura się pojawił tutaj z pozdrowionkami, a wzajemnie, pozdro. Konkurencja przyszła. No, to jaka konkurencja? Tutaj dużo ludzi zaprzyjaźnionych jest z różnych kanałów, mediów, przecież konkurencja. Brać radiowa, YouTube'owa, no. Z różnych stron, z różnych zakątków internetu tu przychodzi. Tymczasem Borem Lasem, do usłyszenia się z wami, cześć.

Czołem towarzystwu. Witam serdecznie, dobry wieczór. Po tej stronie mikrofonu krawiec, a po tamtej stronie głośników wy, nocniki. Chciałem pogadać dzisiaj o mieszkaniu właśnie z kimś, współwynajmowaniu mieszkania, o sąsiedztwie, o różnych takich prawach. Nie wiem, o prawach do świętego spokoju, do ciszy na przykład, o. Albo o tym, jak nieraz gospodarz potrafi się zachowywać, czy osoba wynajmująca, takie różne rzeczy mieszkaniowe. Natchnęło mnie na taki temat wydarzenie jedno na szkolnej, to raz, no bo wygląda na to, że nowy współlokator już wybywa, już nie wytrzymał, dwa dni wytrzymał z knurem. To też ciekawy przypadek, można to jakoś skomentować. No i ujadanie kundla mnie też denerwuje, szczerze mówiąc. Już podjąłem pewne działania różne, o których nie będę tutaj może mówił głośno na antenie, a teraz podejmę takie działania, wiecie, Boże, grzeczne działania. Mianowicie zgłoszę do spółdzielni po prostu sąsiadów jako uciążliwych lokatorów, bo wyczytałem, że jest taka możliwość po prostu. Można uciążliwych lokatorów jakoś tam dyscyplinować karami finansowymi poprzez spółdzielnię. No bo to już jest straszna hamuwa, nie? Już po 21.00... I co, 22, cisza nocna, a ja dalej będę słuchał wycia i ujadania ciągłego za ścianą? Ni hu hu. Strasznie mnie to denerwuje, bo ja to cały czas w tle słyszę. To ciężko się skoncentrować nawet. To jest jeszcze taki mały jakiś pies, który... No tak nieprzyjemnie szczeka tym cienkim swoim głosikiem i jeszcze ma takie zaśpiewy jakieś i wyje co chwilę, wyje i śpiewa.

sen bardzo. I ja po prostu, się agresywny potrafię zrobić dość szybko, jak widzę, że mam do czynienia z jakimś takim bezczelem totalnym. I potrafię się bardzo nieprzyjemny wtedy zrobić. Coś tam pęka w człowieku, nie? No więc będę to załatwiał przez spółdzielnię. Spróbuję tak. Spółdzielnia i Straż Miejska. Też jak będziecie wyszukiwać informacje, od której jest cisza nocna, to ciekawostka, że Google na pierwszym miejscu podaje, że godzina 21 to jest ten czas, ale potem wynika, że od 22. To jest w ogóle prawo zwyczajowe. Tak naprawdę wyczytałem, że na polskich wsiach to w ogóle nie jest w żaden sposób respektowane i w żaden sposób szanowane. No tak, no wiemy, jak to jest na wsi, na wiochach, no to pies w nocy sobie szczeka, nie? Po prostu ujada przyczepiony do budy i sobie szczeka i jakoś ludziom to nie przeszkadza, bo się przyzwyczaili po prostu do tego, do gdakania, do muczenia, do szczekania i mają to gdzieś tam im to koło pytki lata. W miastach jest trochę inaczej, ale w zasadzie to też to jest bardziej prawo spółdzielni danej, ta cisza nocna, niż jakieś obowiązujące konkretnie prawo, co nie zmienia faktu, że można zgłosić nawet w dzień zakłócanie spokoju, tak zwane. Tu mógłbym się, jak Adaś Miałczyński, zapytać, czym, tak samo jak no, czym się różni gówno psie od ludzkiego, to tak samo czym się różni ludzki krzyk od psiego krzyku nieustannego, nie? Czy ja komuś stoję pod drzwiami przez pół dnia i się wydzieram cały czas, na przykład? Byłoby to kiepsko widziane, prawda? Gdybym tak się komuś wydzierał przez 6 godzin, na przykład, non-stop, i wył, i się śmiał, i wrzeszczał, na przykład, nie? Także trzeba coś tu zrobić z tym. Obawiam się, że mój głos to też u nas jest trochę taka solidarność psiarzy. Jak trafię na psiarzy gdzieś w tej spółdzielni, to w ogóle przez telefon mi powiedzą, a co panu przeszkadza, że pies szczeka, proszę pana? Pies jest od tego, żeby szczekał, proszę pana. A co ludzie mają zrobić, proszę pana, jak szczeka, to szczeka, proszę pana. Więc trochę się tego boję, więc mam plan, żeby kupić tusz do drukarki. Tutaj proponuję zrzutę na błazna, na tusz do drukarki. I chcę wywiesić ogłoszenia, że kto komu przeszkadza, to proszę bardzo, tu telefon do spółdzielni, żeby ludzi jakoś zmobilizować, nie? Mój tusz niestety zasechł a chcę wywiesić coś takiego. No, także ciężko jest z ludźmi. Ja już się przeprowadzałem w życiu wiele razy. Też mieszkałem z innymi ludźmi, o tym też coś powiem. W różnych miejscach mieszkałem i prawie zawsze się trafiał. Chyba na jednym mieszkaniu się nie trafiał ktoś, kto nie hałasował, nie puszczał na całą petarę disco polo za ścianą. Raz takiego typa miałem, nie? Innym razem, i to czasami ciężko jest coś zrobić, bo na przykład na jednym mieszkaniu pies jakiś duży taki tym razem wył i szczekał przez cały dzień. I kiedy moja mama z nim zagadała któregoś dnia, to się dowiedziała, że ten piesek jest chory i że na nowotwora umiera. No. Cholera wie, czy to prawda, czy nieprawda, czy się wyłgał tak po prostu, może żeby mieć spokój, nie? No, a ja cały czas słyszę to szczekanie w uszach. Nie wiem, no, ja jestem może trochę wrażliwy na dźwięki, ale przeciwieństwem to może być osoba przygłucha na przykład. Tutaj dużo starych ludzi mieszka, nie? Jakichś emerytów. No to takiemu emerycie, że tak powiem, to wiadomo, że nic nie przeszkadza. Mogą być wybuchy za oknem i on może nie usłyszy nawet, nie? Albo sobie włączy emeryt jakieś telewizję Trwam na cały regulator, bo nie dosłyszy i mu tam nic nie przeszkadza, nie? Niektórzy ludzie też cały dzień spędzają w pracy, albo się boją zwrócić uwagę, na przykład też różnie bywa. Tak.
Także no, trzeba zacząć działać, bo to się nigdy nie skończy. To jest dzień w dzień to trwa po prostu. Od rana do wieczora słucham ujadania i w

0: życia. Właściwie i z jednej, i z drugiej strony, bo też niedaleko tutaj za oknem jest podwórko, gdzie właściciel już ma teraz dwa jakieś wilczury czy coś takiego i te wilczury na każdego, kto przechodzą, szczekają też. To z tamtym typem gadałem, wiecie, jak to z takimi Januszami jest. No Janusz się uśmiechnął, wie pan, bo ona to taka jest po prostu, że lubi poszczekać, no wie pan, no. Wie pan, bo to szczeka, bo to po prostu może jest i tak, takie po prostu i tam się musi się poszczekać, no. Co ja zrobię, proszę pana? No to ja powiedziałem, że tam z dzielnicowym będę gadał, coś starałem się go postraszyć, nie? Już nawet nie pamiętam, czy ja gadałem w końcu z tym dzielnicowym, czy nie. Bo wiecie, że trochę się brzydzę, nie? Takich rzeczy. Ale tutaj się przestaje brzydzić. No bo co? Mam psocić cały czas i na własną rękę te sprawy załatwiać? To mnie to męczy psychicznie też, bo nie jestem jakiś taki w tą stronę bardzo. I... Wiesz co, napisałbyś sobie, Tomisiu, swój pseudonim normalnie, bo ja na przykład krzaczki widzę i zgaduję, że to ty, bo jako jedyny masz takie krzaki w niku. Coś z czcionkami jest, musisz wziąć pod uwagę, że nie każdemu się to wyświetli, nie? Nie wiem, jak inni to widzą, ja tu widzę po prostu krzaki totalne. Byłoby fajnie, jakbyś sobie zmienił, bo to nawet ciężko do ciebie coś napisać na czacie konkretnie, bo nikt nie wpisze takich znaków. Małpa i weź wpisz taki znak, to trzeba dać kopiuj, wklej, trzeba dać tak, małpa, skopiować twojego nika, wkleić, wyciąć kilka znaków, żeby on starał się uzupełnić, więc wiesz, jest to kłopotliwe, nie?
1: Trochę.
0: No ale jak tam uważasz? No, wiesz, Mika, nie wiem, czy nie przeszkadza. Może i przeszkadza, tylko po prostu nie wiem. Może ludzie zgłaszają, tylko u nas jest tak, że no co, przyjedzie ci straż miejska, bo takie sprawy się najlepiej załatwia ze strażą miejską, tak przynajmniej wyczytałem. No, ja to kiedyś na policję dzwoniłem, ale tutaj u innych sąsiadów pies o 22 zaczął nagle szczekać i nie przestawał, nie? Zadzwoniłem na policję. Ale pierw poszedłem i pogadałem jak normalny, cywilizowany człowiek. To w ogóle, słuchajcie, baba otworzyła i ja do niej mówię, no dobry wieczór, pani co, no chętnie bym sobie odpoczął tak wieczorem, a nie wysłuchiwał tam szczekania pani psa. Ona się patrzy, co? I zacząłem znowu, tak po prostu się wkurzyłem, że muszę znów to samo mówić. Zacząłem mówić, a tam mi drzwi zamknęła. Mówię, o ty pindo. Jedna. I no i zadzwoniłem, no bo co mam zrobić? Co mam się bić z nią? Jedynie na Androidzie widać. No może. No ale Tomisiu pisze, że jemu się podoba. No to dobra. To taką samą odpowiedź można też usłyszeć na przykład, nie? Od sąsiada. A mnie się podoba to szczekanie na przykład. Nie no, żartuję. No, tak więc ludzie trochę nie przestrzegają właśnie jakichś zasad życia w społeczności. I to się głównie tyczy chyba w Polsce hałasów, nie? Bo, znaczy, no nie wiem, w jakichś tam gorszych dzielnicach to pewnie jest więcej, bo i pijaństwo, i jakieś libacje, i ktoś tam na klatce sobie siedzi, jakiś obszczymur i tarasuje drogę, nie? Tu w środzie akurat dosyć spokojnie, nie ma tak dużo jakichś żebraków, meneli, oni też mają swoje takie kąciki różne, nie, swoje tam miejsca, także jest okej. Także będę działał. No, a też przypomniałem sobie też czasy, tak a propos mieszkania właśnie z kimś, u kogoś, no to w Irlandii. Też właśnie chciałbym trochę chyba walczyć z tym stereotypem takim, że Polak Polakowi nie pomoże, bo tak często powtarzamy to, nie, że Polak Polakowi nie pomoże, czy za granicą, czy coś. No, byłbym chamem, gdybym też rozpowszechniał taki stereotyp, bo w moim przypadku było wręcz przeciwnie. Właśnie zaprosiły nas, znaczy pojechaliśmy do kogoś już, do Polek, do koleżanek, jednego z nas. Książę Edward konkretnie znał takie dziewczyny, które tam są w tej Irlandii I one nas dokwaterowały jakby do takiego dużego domu, gdzie mieszkaliśmy sobie, w całkiem fajnej dzielnicy. To już wam mówiłem, że mieszkałem vis-a-vis Sinéad O'Connor i widziałem, jak tam zeszła do samochodu na przykład, czasu do czasu. No i to był właśnie taki czas chyba, gdzie pierwszy raz mieszkałem w jakiejś grupie takiej większej. Znaczy z kimś w ogóle, no w grupie większej, większej czy mniejszej, mieszkałem po prostu z kimś, nie? I trochę nas tam było, no bo był tak, jedna koleżanka, druga, trzecia, trzy dziewczyny na początku było, potem się jedna wyprowadziła, dwie zostały, no i nas trzech. I jeszcze dziewczyna kolegi. To trzy koleżanki, nas trzech, no to osiem osób w szczycie. Dużo, nie? Więc zasmakowałem wtedy trochę innego życia, które już wielu wcześniej pewnie znało, no bo w akademiku też tak się mieszka, nie? No, ale całkiem spoko było, jakoś tam... Znaczy, trochę to zryło beret na początku, no bo tak, pierwszy raz za granicą, gdzieś tam, mieszkanie, dwa, że z kimś, jakieś tam językowe sprawy, taka dezorientacja, nie? Szukanie pracy, no dużo takiego stresu dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony, powiedzmy. Zaznajamianie się ze wszystkim, nowości same, ale spoko, jakoś tam myślę, że fajnie było. Zdecydowanie no, raczej do na plus, bardzo, bardzo spoczką. No i kurwa, ale wariuje, ale to jest popierdolony pies. Ludzie tak rozpieszczają te psiury po prostu, bo ja nie wiem, cały czas jakieś na kolanach trzymają, sweterki im szyją, głaszczą, to takie popierdolone trochę, nie? I potem taki pies zachowuje się jak jakieś rozwydrzone dziecko, które nie może bez mamusi i tatusia wytrzymać 15 minut, nie? I się drze. Także masakra, masakra. W pół do dziesiątej, a tu takie ujadanie, takie non-stop, nie? Także zmęczony tym jestem w ogóle, strasznie. To jest właśnie coś, co potrafi humor zepsuć. Totalnie, bo... Każdy się by chciał trochę zrelaksować, coś sobie, nie wiem, swojego posłuchać, a nie czyjegoś psa, nie? Posłuchać sobie jakiejś muzyki swojej na przykład. A to się przebija nawet przez słuchawki. Nawet jak stopery się założy. I trochę się boję, z tymi już nie chcę rozmawiać, bo jak mi powiedzą, to załóż se pan stopery, to mogę przypierdolić autentycznie. I muszę jakoś to inaczej zrobić. Nie chcę gadać też z ludźmi, bo to nie ma sensu. Gadałem już z wieloma takimi ludźmi i zawsze jest to samo, ta sama gadka. Zawsze identyczna. To są zwykle tempaki, bo też ktoś, kto coś ma w głowie, coś sobą reprezentuje, to gdzieś tam zważa na innych. I na przykład jak się dowie, a każdy wie, tak, bo w końcu ktoś się poskarży na klatce czy coś przy spotkaniu. Dzień dobry, wie pani co? No, wie pan co? Więc wszyscy ci ludzie doskonale wiedzą, tylko mają to w dupie, bo są chamami i prostakami. A rozwiązanie jest proste. Kupuje się obrożę przeciwszczekową. Są różne obroże przeciwszczekowe. Są takie, które emitują na przykład dźwięk nieprzyjemny dla psa. Kiedyś jak zaproponowałem takie rzeczy, to się dowiedziałem, że to co, mój pies ma mieć nieprzyjemne dźwięki czy coś takiego? Czujecie? Więc po prostu we mnie wstępuje taki berserk w takich sytuacjach i naprawdę się boję, że już miałem takie sytuacje. Tutaj dostaję na priwa z gwizdkiem gwizdek na psy. Antypsowe dźwięki. No gwizdek to jest bardziej taki do przywoływania chyba psa, nie? Gwizdek. On emituje też dźwięki niesłyszalne dla człowieka. Jakieś tam ultradźwięki czy coś. No i to raczej tak się chyba do przywoływania, do tresowania psa się używa, nie? A nie do... Ale no pewnie takim gwizdkiem też by się dało wkurzać psa, tylko on wtedy będzie wariował chyba bardziej, nie? Jakbym będę mógł stał i gwizdał za drzwiami, to on będzie szalał tam i jeszcze bardziej hałasował. W którymś filmie takim, w polskiej komedii była scena, gdzie student się uczył, może ktoś będzie wiedział, co to za film, jakiś może to był Poranek Kojota? Gdzie student się właśnie przygotowywał tam do egzaminów, nie mógł się skupić, bo też jakiś psiur tam jazgotał u starej baby. I wezwał takiego specjalistę z jakąś machiną taką, którą przyłożyli do drzwi. Ten specjalista to był taki zaangażowany, on po prostu jakiś taki włos miał rozczapiżony, obłędny wzrok i tą maszynę tak z wyczuciem wielkim do tych drzwi przykładał, coś tam kręcił gałkami i w końcu tam coś pierdyknęło i słychać było tylko wycie tego kundla i potem scenka, jak wynoszą gdzieś tam na noszach, zabierają ciałko zabierają. Więc szkoda, że nie ma takich urządzeń, bo to chyba jest fikcja ogółem. To chyba fikcja ogółem jest. A szkoda, bo bym się nie wahał po prostu, nie? Bym przyłożył takie urządzenie, podkręcił, pierdut i żegnamy pchlarza. Obroża donate'owa, co ciekawe. No. Nie, to ja już próbowałem ich postraszyć, no tak powiem, enigmatycznie i poszkodzić trochę, ale nie będę się tu wdawał w szczegóły, bo nie chcę za bardzo mówić, nie? Ale to nic nie dało. Jak słychać, jak ja słyszę cały czas. Więc przyszło mi do głowy, że mógłbym też zamontować takie urządzenie, bo są obroże antyszczekowe, takie, które emitują dźwięki nieprzyjemne, ale co ciekawe też gaz jakiś tam rozpryskują, to jest takie bardziej brutalne i takie, co rażą prądem delikatnie, że to jest nieprzyjemne dla psa, jakieś tam małe napięcie. I... No, ale są też takie urządzenia stacjonarne, które się stawia gdzieś i to urządzenie jak wychwytuje po prostu szczekanie, to też emituje nieprzyjemny dla psa dźwięk i on się uczy po prostu szybko, żeby nie szczekać i wtedy można już przestać tego używać. No, ale to trzeba nie mieć w dupie sąsiada, nie? I nie uważać, że... Pewnie jakieś chamy, co uważają, że wolno ci tamku w swoim domku. Coś takiego, nie? Więc... No, ja pewnie skończę wcześniej dzisiaj, tak na krócej trochę wszedłem na antenę, bo zadzwonię jeszcze zaraz. Za chwilę będzie ta 22, więc powiedzmy, że będę się już czuł usprawiedliwiony w pełni, żeby jednak nie uderzać może do spółdzielni. Najpierw tylko na straż zadzwonię po prostu. Ale to też nic nie da, bo oni przyjdą, pouczą. Wiecie, że w ogóle po 22 nie macie... W ogóle dziwne informacje znajduję w sieci, bo znalazłem teraz informację, że po 22 nie mamy obowiązku wpuszczać policjanta czy strażnika do domu. A przed 22 to niby mamy obowiązek wpuszczać? Też nie mamy, no bez nakazu, prawda? Więc to jest takie, kurde, dziwne. Ciągle znajduję sprzeczne informacje co do polskiego prawa, nie?

No. Wiesz co, Matthew, no przydałoby się coś, nie to, żebyśmy nie dowierzali, tylko żeby tak uciąć spekulacje, nie? Tutaj nie wkleisz linka, chyba że cię zrobię moderatorem, to dodaj jako moderatora. Na chwilę cię zrobię. Czekaj, bo tu nowe opcje się pojawiły. Dobra, to cię tutaj zrobiłem na chwilkę moderatorem i możesz spokojnie wkleić linka nam tutaj na czacie. No bo napisał Matthew, że Dariusz, osoba znana w Nocnym Radio, niektórzy tęsknili nawet, że go nie ma. No, niedawno dostaliśmy informację, że Dariusz gdzieś tam sobie reperuje głowę w zakładzie psychiatrycznym, no i miał wyjść. Właśnie też się zastanawiałem, czemu się nie pojawia. Już dawno miał wyjść, nie? A teraz informacja, że nie żyje. No ale pisze tutaj Matthew, żeby sobie nie żartował z takiej rzeczy. No ale jakby moglibyśmy prosić, to poprosimy tutaj o linka. Teraz już się powinno dać wkleić.

No bardzo przykro, bardzo przykro. To był bardzo w sumie sympatyczny człowiek, wesoły zawsze. Właściwie nigdy nikomu nie złorzeczył, nie? Nigdy nikogo tutaj nie opierdalał, nie... Okej, jest link na Facebooka, ale nie ma żadnych postów. Jest tylko zdjęcie jedno. Znaczy, jest jeden post, że zaktualizował zdjęcie i to wszystko chyba. Nic tu nie ma. Aha, no możemy nie widzieć faktycznie, bo nie jesteśmy znajomymi, tak? No nic, no trzeba przyjąć, że to prawda, no tak czy owak, no nie sądzę, żeby Matthew sobie tutaj, czy ktoś inny w ogóle sobie w taki sposób żartował. No to cóż, no. Dostałem info, że po pierwsze ten film, o którym wcześniej mówiłem, gdzie tam zawodowiec się pozbywał ujadającego pchlarza, to Job, czyli ostatnia szara komórka, dzięki za info. No i o Dariuszu, że może na antenie to nikogo, ale na disco to, na Discordzie to o panie. No cóż, no to może ktoś zadzwonić, może powspominać chłopa. Spoko, Matthew, nie kłopocz się, no uznajemy, że wiesz, no to nie byłby śmieszny żart nawet, więc nikt by tak nie żartował sobie, no bez sensu, nie? Z Jackiem Blachą co prawda było, no ale to... Chyba by drugi raz ktoś czegoś tutaj takiego nie uskuteczniał, więc. No cóż. No tak to jest, no. Ludzie będą tutaj z naszego grona odchodzić stopniowo. Nieunikniona kolej rzeczy. Kurde, strasznie mnie rozprasza to szczekanie. Nie potrafię za bardzo się skupić na audycji. To już zaraz 22.

Gosia bardzo miło wspomina Dariusza. No, taki pozytywny człowiek, nie? I o bardzo szczególnych takim, o szczególnym podejściu do życia, takim bardzo nietypowym, że tak powiem, barwnym. No, zajmował się muzyką, był DJ-em, który na imprezach puszczał, montował różne kawałki. Lubił imprezować. Lubił tematykę spiskową, ezoteryczną, no i substancje. Czy wiadomo coś na temat przyczyny śmierci Dariusza? Matthew pisze, że widział Dariusza na żywo podczas festiwalu Las w zeszłe lato. No, możemy się tylko domyślać, że przesadzenie właśnie z substancjami, nie? Niech to może będzie dla nas też jakaś lekcja. Albo może też trochę przesadzanie z taką, no, jak to się mówi, z alternatywnymi metodami leczenia się, bo Dariusz też tutaj propagował czasami różne takie nietypowe, nie, sposoby na radzenie sobie z chorobami, z dolegliwościami, takie, no, też można by uznać za kontrowersyjne mocno, więc może coś mu zaszkodziło po prostu, nie? Wziął sobie, zrobił jakąś terapię, może oczyszczającą, hardkorową i się tak oczyścił, czy coś. Nie wiem. Ale tu pośrednik pisze, rozmawiałem z Dariuszem kilka razy, wiem jak wygląda i jak się nazywa. Po co siejesz fake newsy? Kiedy Dariusz odezwał się po raz ostatni? No już dawno, nie wiem. Tak co najmniej z pół roku temu albo i dłużej, nie?

Wiesz, no to taki człowiek impreza na pewno, bo zawsze jak dzwonił, to ktoś tam z nim był, nie? Jakieś dziewczyny, coś, gdzieś wychodzili na imprezę. No lubił się bawić na pewno. Albo lubi, może się jeszcze okaże, że tego.

Czy macie jakieś doświadczenia z mieszkaniem z innymi osobami? Ja to raczej chyba nie lubię tak mieszkać, powiem wam, bo ciężko. Raz, że musi być taki rygor, no każdy musi po sobie zawsze sprzątnąć, zmyć, nie zostawia się, wiecie, garów, nie zostawia się syfu, nie? A ja jestem trochę syfiarz. Dwa, że też no, ludzie bywają uciążliwi, nie? Jak z Pawełkiem wynajmowaliśmy tam, jeszcze z jednym kolegą na początku, on potem się przeprowadził, piecyk, no to gdzieś tam duże mieszkanie, takie dwukondygnacyjne, fajne, dosyć takie, no, wyższy raczej standardzik, no to przeszkadzało mi, bo zaczął bachora swojego przyprowadzać, nie? I znaczy, no może źle mówię, no bachor, no dziecko po prostu. Mówię bachor, bo mnie zaczęło wkurzać dzieciak, bo dzieciak, no wiecie, autystyczny był, nie? I miał takie dziwne zabawy, że na przykład taką z rurą taką z kartonu biegało, tupało i waliło tą rurą o podłogę, nie? Kiedyś się ścieliśmy i się dowiedziałem, że ja nie mam prawa zwracać uwagi dziecku. To rodzice też tak często reagują, nie? Że ktoś nie ma prawa zwracać ich dziecku uwagi. Na przykład. Że po prostu bardzo sobie pluję w brodę, bo gdybym zareagował wcześniej z tym Pawłem właśnie na jego głupie teksty jakieś, to nie byłoby później kłopotów. Trzeba jednak, jak widzimy, że ktoś nam nie pasi, że się dziwne teksty jakieś rzuca, bo pamiętam na przykład, jak on zaczął tą swoją córeczkę przyprowadzać i tam w kuchni se siedzimy, ktoś tam coś pichci, nie? I ten wyjechał do mnie z takim tekstem, że no wiesz, bo to jest moje dziecko, ja bardzo ją kocham w ogóle i słuchaj, od razu ci mówię, że jak coś byś jej zrobił, to pobijecie, nie? Czy coś tam, wiesz? Coś takiego do mnie. Ja wtedy powinienem zareagować i go od razu wypierdolić na zbity ryj, nie? Że w ogóle do mnie takie teksty jakieś wali krzywe. Ni z gruchy, ni z pietruchy. No ale jakoś to spłynęło, jakoś się lekko tam obruszyłem i to jakoś zeszło. A właśnie nie, trzeba na takie rzeczy reagować, widzicie? Jak się okazuje, nie? Od razu. I tak to jest. No więc nie przepadam za. Lubię sobie sam w ciszy gdzieś siąść, nie? A nie, że ktoś łazi, ktoś puszcza muzykę, ktoś coś ogląda. No. A Pawełek to potrafił sobie zasnąć na kiblu, no bo narąbany, albo w nocy mnie budzi jakaś muzyka, jakieś techno, ten chrapie, nie, no takie. Raz piekarnik zostawił, zapomniał wyłączyć. No to wiadomo, każdemu się coś tam zdarza, ale jak takich rzeczy jest za dużo, to trzeba się pozbyć takiego lokatora, bo jeszcze was spali czy coś. No i żałuję strasznie. Teraz już bym tak nie postąpił. Teraz już po tej lekcji życiowej to... A powiedz, jak Pawełek mył córeczkę i zasypiał podczas tego. Tak. I sobie tam przysypiał i dziecko się myło tam przez godzinę się pluskało, woda leci. No, a potem przyszedł rachunek, który już ja musiałem zapłacić, bo ten już był, oczywiście już był, tam się wyprowadził. Ja liczyłem jakoś tam po cichu, że on się rozliczy, nie? Ale on, nie, ja się nie umawiałem na żadne dodatkowe opłaty. Tak na bezczela już, nie? No i tak, no... sam bym mu raczej nie dał rady. Zresztą co to da, że pobijesz? Nawet jakby mi się udało, no to co to da, że pobijesz kogoś, nie? Tam potem już szantaże pewne też były, to nie chcę im się tłumaczyć, bo to skomplikowana sprawa się zrobiła. Tak to jest z psychopatami, że oni mogą was pierw jakoś tam oczarować sami sobą, potem wychodzą z nich różne psychopatyczne, dziwne cechy i dziwne zachowanie, a na końcu się kończy zawsze tragedią z różnymi zaburzonymi ludźmi. Tak to jest.
Tu się Etam pojawił chyba pod nowym nickiem Amiga, jakże oryginalnym, zaskakującym. To chyba on, bo on sobie zmienił ostatnio kanał na Amiga z DF0. No takie amigowe cały czas treści chodzą, bo tu pisze, że on by za mną sprawdzał i wyłączał. No zdarzy się czasami też coś zapomnieć. Chyba każdy spalił garnek kiedyś na przykład, nie? Każdemu się zdarzyło. Tak więc w różnych miejscach się mieszkało, z różnymi ludźmi. W sumie i w Polsce, i za granicą. Strasznie się różnią mieszkania od siebie. Na przykład nie wiem jak wy, ja nie przepadam w ogóle za używaniem kibla u kogoś, za spaniem u kogoś, tak? Zawsze się trochę czuję tak nie za bardzo. Nie teges trochę, nie? No, digital gaming, no... Pojawiłeś się teraz, ale wcześniej była już ta informacja, że ponoć właśnie Dariusz nie żyje. Krawiec. Kiedyś jak chciałem wynająć pokój z ogłoszenia, 99% zgłaszających się to były kobiety. Bardzo mnie ciekawiło dlaczego. Może swoje zdjęcie seksowne dołączyłeś do ogłoszenia. To łazienka, to pokój duży, to salon, to ja. A prawdopodobnie w następnej audycji będę jadł robaki na żywo. Słuchajcie, Ania mi wysłała robaki do jedzenia. I napisała, masz ty globalisto wstrętny. Nie no, tak nie napisała przecież Ania. Napisała tam coś smacznego. Dla cwaniaka robaka, coś tam, no. Ale to jeszcze będziemy tutaj testować. Będziemy testować ogółem psznie jeść robaki. No więc... No... Teraz mieszkam sobie tutaj i też no, narzekam trochę, bo w sumie już 22, a tu wycie i szczekanie. Ktoś sobie poszedł na imprezkę na przykład, nie? Ale ja się jeszcze zemszczę. No nieżywe, nieżywe, prażone, prażone. Żywe to by tak długo nie wytrzymały, nie? Chyba.

No, robaczki prażone. Przyznam się, że jednego już spróbowałem, no, ale to podzielę się wrażeniami. Jeszcze więcej trzeba zjeść trochę, bo tak jeden malutki robaczek, to co to jest, nie? Klot będzie miał pożywkę na pewno. Będzie mówił, o, właśnie to po raz kolejny widać, co to za ludzie. No panie, no ludzie, no kolego, no to widać właśnie. No. Ostatnio znów nas szkalował i się przechwala, że o, ja znam agentów, wielu agentów znałem. Pewnie miał znów na myśli Kubę z USA. Że to ten Kuba to jest właśnie tych wielu agentów, co on zna. Miał do czynienia już z takimi ludźmi, którzy rozwalają media. No ludzie. Jaki to jest doświadczony człowiek, słuchajcie. Ile on doświadczeń ma życiowych. Nie, no muszę coś z tym zrobić, bo zwariuję, no. Też dziwię się, że niektórym nie przeszkadza na przykład zupełnie hałas, nie? Może im za ścianą pies szczekać, bo też z takimi się spotkałem przypadkami. Może im coś grać, buczeć, to... Może to są tacy ludzie, co zasną i na stojąco też w ogóle. Z wiekiem się tak robi, że człowiek potrafi nagle w ogóle wpaść w kimę. Damian pisze, że się ożenił i ma ciekawe jazdy ze współlokatorką. Współlokatorka. Żona współlokatorka. No. Nie no, chyba idę, bo nie dam rady, jak mi tak szczeka pies cały czas. On w ogóle nie przestaje, wyobraźcie sobie. To nie, że on sobie czasem zrobi minutę na złapanie oddechu sobie da, nie? Da sobie chwilkę na złapanie oddechu i zaczyna znów czekać godzinami. Strasznie rozpieszczony psiunio i tęskni, płacze psiunio. Bym rozdeptał po prostu, skopa bym strzelił, to jak na dniu świra by poleciał. Nie lubiłem psy, powiem wam, bo nie przepadam w tej chwili. Kiedyś lubiłem zwierzęta wszystkie, a teraz na przykład psów nie lubię, denerwują mnie. Są głupkowate, służalcze takie, głośne i terytorialne strasznie są psy. Ile było przypadków, że psy pogryzły dzieci teraz? W ogóle przez ostatnimi laty ciągle się słyszy o tym, że gdzieś psy pogryzły dzieci. Są w ogóle takie rasy, wyczytałem, które są jakby predysponowane do tego tak częściej niż inne o wiele atakują dzieci, bo nie mają jakiegoś tam hamulca takiego, nie? No człowiek eksperymentował z tymi rasami i rozregulował niektóre te rasy, myślę po prostu. Zrobił z nich takie dziwne stworzenia, nie? Które się dziwnie zachowują. Damian, mam słuchawki, tylko to nawet przez słuchawki słychać, wiesz? I to jest takie dekoncentrujące, bo cały czas słyszę to szczekanie, nie potrafię się skupić, bo gdybym sobie może głośniej włączył muzykę, no to już bym nie słyszał, by się tam delikutaśnie przebijało, już bym nie przestał zwracać uwagę, ale ja mam cicho podkładzik, i te słuchawki to nie są takie, że tłumią. Nie wiem, może nie mam dobrych słuchawek. Może miałbym takie, co... Może miałbym lepsze, to by tłumiły na przykład. Jakieś takie muszle bardziej szczelne. No, ale to... Ciężko. Nie wiem, może te gnoje teraz tak specjalnie czekają do 22, gdzieś wychodzą, żeby on szczekał, bo chcą... Baton Rouge ma chyba dobre z kolei bardzo słuchawki, bo przebija mu to szczekanie, co dziwne jest, bo ten mikrofon raczej tak zbiera z małej odległości. To jest mikrofon dynamiczny, nie? I niepojemnościowy, więc się dziwię trochę, że gdzieś tam przebija. Chyba, że się zgrywa Baton Rouge.
ludzie się za bardzo cackają. Zauważyłem, że ludzie nie potrafią w ogóle wytresować swoich psów. Gdzieś tam w Stanach chyba jest taka kultura, że w ogóle w różnych krajach to różnie jest. Słyszałem, że w którymś skandynawskim kraju, nie pamiętam, czy to Szwecja, czy Norwegia, no ale gdzieś tam jest takie prawo, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby ktoś właśnie hałasował, żeby pies szczekał cały czas, nie? Są zakazy takie, że w Irlandii, mówiłem, nie wynajmie wam raczej nikt mieszkania, bardzo ciężko będzie wynająć mieszkanie, bo nie ma takiego zwyczaju, żeby gdzieś w bloku, w jakimś budynku, gdzie wiele osób mieszka, trzymać psa, nie? Czy kota nawet. Bo tak się przyjęło, no taki standard. U nas jest zupełnie inaczej. Jest połowa Polaków to są psiarze i kociarze. Ja nie mam nic przeciwko, tylko żeby ktoś zajął się tym psem, wytresował go, miał na względzie też innych ludzi trochę. No jednak żartował sobie Baton Rouge. No tak się domyśliłem, bo to niepodobna, niepodobna. No, przypominam, że jeśli ktoś chce, to może też wspomnieć, ja już to zrobiłem, no, Dariusza, nie? Chociaż był tutaj zarzut, że to nieprawda z Dariuszem.

Dariusz od psychodelików. No. Tak, tak. No, Etam tu wspomina, że są kraje, gdzie po 22 nie wolno się kąpać i korzystać z ubikacji. Może przesadza, no bo to chyba ciężko sobie wyobrazić, ale no, nikt nie będzie na przykład włączał pralki, nie? A u nas to, u nas ludzie mają w dupie hałas. Jakby chyba to wynika z tego, że człowiek się z człowiekiem nie liczy tak bardzo, za bardzo. Ma w dupie. I takie to, takie właśnie wsiurskie przekonanie, że walnać tamko w swoim damko, kurna. I paszą won mnie z mojego terenu, kurna. No. Ale to właśnie, no... Co to za problem kupić jakąś obrożę antyszczekową za 100 zł, nie? I założyć psu. Ale nie, on tego specjalnie nie zrobi, bo właśnie wolność domku w swoim domku i po to jest pies, żeby szczekał, nie? A co ma miauczeć? Jedź pan mnie stąd, jedź pan. Nie no, wezmę się mocniej, bo na razie widać za delikatny byłem. Zbyt subtelny. No, a u Kononowicza ten Adaśko cały, bo tam się pojawił kolejny lokator, major wybył, musiał odpocząć ogółem od tego wszystkiego, całe te. No i gdzie indziej teraz mieszka, już nie chce wracać do Knura, no i pojawił się Jacek konkretnie, załatwił takiego nowego współlokatora, opiekuna, bo no, każdy, kto się tam zjawi na tej szkolnej, musi się opiekować tym Kononowiczem. No i pojawił się taki Adaśko, taki sympatyczny koleżka, taki większy, widać, że taki no, jak to obszar badawczy szkolna podsumował, pan redaktor, fizol taki, no, faktycznie jest łapa, widać, że się pracą zajmował i taki mówi w taki specyficzny sposób, jakby był cały czas na fazie lekkiej, taki trochę. I taki wydawało się, że wytrzyma z tym Knurem, ale no Krzysztof jak to Krzysztof, no jest tak antypatyczny, tak ma zrąbany charakter, że teraz zażądał w ostatnim tam odcinku, gdzie się już ścieli w końcu, że ma nie dzwonić w ogóle do nikogo i nie odbierać telefonów. Taka zasada gospodarza domu, nie? Ma przez telefon nie gadać. Nie wiem, zazdrosny jest, co, nie wiem. W każdym razie, no, sypukcje mu skoczyły chyba, cukru i on się wtedy robi okropny. Do każdego ma wąty, awanturuje się o wszystko i wymyśla absurdalne różne zasady, których trzeba przestrzegać w jego domu, że, nie wiem, na przykład, że nie wolno telefonu w ogóle używać. I że nie wolno wychodzić z domu, bo też była awantura o to, że wyszedł i miał wrócić i nie wrócił. I gdzieś spał u dziewczyny swojej. No to już grzech największy. Powinien z Kononem spać cały czas, nie? I go tam... I przynosić mu różne rzeczy. Trochę mi się nie spodobało, że tak zaczęli tego Adaśka tak wykorzystywać, bo on taki robotny, zaraz tam się wziął za korzenie trawy, jakieś pustaki nosił, coś tam reperował i tak cały czas przynieś, podaj, pozamiataj. Ten Jacusio też trochę przegina. Mi się wydawał spoko, ale to on jest jakiś zafiksowany na tym Kononie strasznie i uważa, że wszyscy powinni faktycznie temu Knurowi usługiwać, być jego pachołkami, bo Krzysio najważniejszy, nie? Nie wiem, też jakiś zakochany w tym Krzysiu. Tak się nawet zastanawiałem, czy po prostu nie zgładzić tego psa. No tak powiem brutalnie, no bo co, to ja mam cierpieć, jak nic nie przyniesie skutku, ani spółdzielnia, ani straż miejska, ani inne różne działania, no to po prostu tak przyuważyć, jak wyjdą i podbiec i rozdeptać, nie? No, bardzo bym tego nie chciał robić, ale człowiek musi się jakoś bronić. Tu a propos Adaśka, zniszczony typ przed 40 po wyrokach. No. Tak, on coś tam miał właśnie, coś ma na koncie. No widać taki, że raczej se w kaszę tam nie da dmuchać i że ma przemówienie w łapie, jak to się mówi. No i znalazłem taką informację, że był w Choroszczy się leczył.
I to potwierdza moje informacje, że ta Choroszcz, ten zakład w Choroszczy, to jest zakład nie tylko dla osób zaburzonych, zaburzeniami jakimiś psychicznymi, ale taki odwykowy, bo w sumie można popaść, można nabyć jakieś, chyba przestał jazgotać psiur. No tak, no 22 punkt to przestaje, tak, bo cisza nocna. Droczą się ze mną, oj droczą, ale to tym bardziej mnie to zachęca do walki. Okej, no bo po prostu od alkoholu można też mieć jazdy różne i schizy. Można schizofrenię dostać też jakąś taką poalkoholową. No to jest przecież, to ma wpływ, no to jest bardzo mocna substancja zmieniająca stan umysłu. Legalna, co ciekawe, chociaż jest przyczyną tylu tragedii. A z innymi rzeczami lepszymi dużo trzeba się kryć po krzakach, nie? Niestety.

Co tu jeszcze można o mieszkaniu gdzieś powiedzieć? Z kimś, u kogoś? Nie wiem, może wy macie jakieś ciekawe opowieści. To zadzwońcie i podzielcie się. Może Etam zadzwoni? Etam, ja, bo no, jakby zdradziłem nasz tutaj, twoje ultimatum, nie? Uznałem, że to nie jest jakaś wielka tajemnica. No i wiesz, jak stawiasz ultimatum jakieś tutaj, no to czemu się tym nie podzielić, nie? Może niech ludzie się też wypowiedzą, żeby tak chcieli. I powiedziałem już, że Etam powiedział, że może wrócić do nadawania, nawet w nocnym radio, ale a jak będzie drugim kapitanem tutaj. No to od razu powiedziałem, że raczej już nie ma szans na drugiego kapitana. Nawet Ania tutaj, no, sama siebie określa jako pierwszego oficera. Musi być jeden kapitan. Jak jest już dwóch, to zaczynają się problemy, bo mają różne zdanie na przykład na co drugi temat. Na odwyku był Adaśko, pisze pośrednik. Tak jest, Etam na drugiego kapitana, pisze Świętowit, Sława. A widzieliście Gabriela, jak tańcował? No uf, wrócił do nadawania, to nie będzie na nas, tak? Że nie rozbiliśmy rodziny, nie wysłaliśmy zabójców i nie zhakowaliśmy kanału. Uf. Bo już się bałem, że będzie na nas znowu. A psycho tam ostatnio dzwonił, ale tak psycho, nie obraź się, jak to słyszysz, ale to nie robisz nam jakiejś tam super reklamy, że tak powiem, dyplomatycznie. Głupkowate pytania zadajesz cały czas, tam się coś droczysz, trolujesz. Potem będzie znów, że złe wilki. Weź tam się ładnie zaprezentuj, ładnie tu czapeczkę ubierz, wszystko, no. Mogę być trzecim. No. Mógłbyś być bosmanem ewentualnie. Bosmanem. Tylko z Etamem jest taki problem, że ja nie wiem, już to mówiłem, że nie wiem, czy bym chciał. Nie wiem, czy bym chciał, żeby Etam nadawał w nocnym radio, bo on jest strasznie nieogarnięty technicznie po prostu. I Etam też z całym szacunkiem, ja bardzo lubię go słuchać, ale lubię go słuchać, powiedzmy, jak on u siebie nadaje, bo to wtedy robi na swoje konto. No i co, wiecie, Etam by wszedł tutaj na antenę i no, słuchajcie, dzisiaj tak nie wiem, o czym gadać, ale właśnie tutaj mój kufel jest, o, klasyka, właśnie zamierzam wrzucić do niego parówkę, nie wiem, czy już wam o tym opowiadałem. No, i też dzisiaj sobie tak szedłem, nagle patrzę, a tu ktoś klapy od śmietnika nie zamknął. Ja mówię, o, to chyba trzeba porozmawiać z sąsiadem, no. To taką historię chciałem wam powiedzieć w sumie. No, a co tam u was, no? No to, wiecie, to takie nadawanie, to już wystarczy, że ja tak nadaję, byle jak i o dupie Marynie, nie? Jakby się jeszcze kolejny tu zjawił, co gada o dupie Marynie tylko, to mogłoby to trochę być słabe po prostu.

jednak trzeba, są te luźne gadki, ale te luźne gadki też się staram o czymś robić. No widzicie, dzisiaj zaproponowałem jakiś temat, nie? Rozmawiamy sobie o mieszkaniu właśnie z kimś, jakieś współlokatorzy. W sumie już było trochę takich audycji. Mówiliśmy o tym, że słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale gdzieś mi się obiło o uszy, że zlikwidowano już to prawo zabraniające eksmisji, nawet jak ktoś nam nie płaci. To jakieś absurdalne prawo w ogóle, to w komunizmie by żadnym nawet nie przeszło chyba takie coś, nie? Że nie płaci, ma wszystkich w dupie, zadłuża lokatora. W komunizmie to by przyszli był po prostu i zomowiec by mu łeb rozwalił bumelantowi, co nie pracuje, nie płaci. No, a w kapitalizmie, w demokracji w ogóle też no, takie jazdy, że ktoś nam może nie płacić, zadłużać nas, grozić nam jeszcze, dewastować mieszkanie, a my, proszę pana, pan naprawdę jest okropny, proszę pana. Wypierdolę, kur, weź mi taty, kur. No, bardzo bym chciał, żeby już nie było takich absurdów. No, ale Polak zawsze znajdzie sposób, nie? Jakiś chytry. Było tutaj o sposobach, że można wynająć tam 90% mieszkania, zaznaczyć, że 10% pozostaje pod naszą jurysdykcją, jakby. No i w razie czego to nam daje pole manewru, że możemy wejść sobie na przykład do tego mieszkania i sobie tam być i nie wiem. I różne tam podjąć działania, albo dwóch sebiksów domeldować na przykład i... Myślę, że to bardzo, z tego co czytałem, bardzo się szybko wtedy kończy uciążliwość takiego gnoja, który nam nie chce płacić, ma nas w dupie, to zaraz się robi grzeczny bardzo. No tak, można się domyślić, nie? Bo przychodzi sobie do mieszkania, a tu widzi dwóch sebków, nie? W klapeczkach i się pytają, no co się kurwa gapisz? Co, jakiś problem masz kurwa? Nie, ale ja tu mieszkam. No kurwa mieszkasz. To zamknij kurwa pizdę i se mieszkaj kurwa, nie? Co kurwa? Ci nie podoba się? No i już. No i taki ktoś szybko bardzo opuszcza takie mieszkanie, a my wtedy się rozliczamy z panami Sebastianami. Proszę bardzo, panie Sebastianie, tu jeszcze mała premia. Bardzo jestem zadowolony z panów usług. No. Nie będę robił żadnej ankiety. Ja jestem tutaj kapitanem, ja podejmuję decyzję, a nie będę ankietę robił. Co, ja jestem szabel jakiś? Że na wszystko będę ankietę robił? Ale fajnie tańcował ten szabel. Taniec i muzyka to jest jednak coś, co bardzo tak łagodzi obyczaje. Jednak. Nawet kiedyś, jak tu ruskie różne pieśni puszczałem, to zaraz nawet ci, co nie lubią Rosji, to zaraz też jakoś pozytywnie nastawieni, bo tak to jest z muzyką. A z tańcem jeszcze lepiej, bo o ile muzykę można zaprzęgnąć do propagandy, powiedzmy, muzykę, sztukę, mamy wtedy ten socrealizm, nie? Czyli taką sztukę, która jak dla mnie już nie jest sztuką. Tak samo jak sztuka użytkowa, też ciężko powiedzieć, że to jest sztuka sensu stricte. To już jest jakaś taka no, sztuka użytkowa. No. Ładnie zaprojektowany czajnik czy krzesło, fajnie zaprojektowane, to ciężko to nazwać sztuką, ale sztuką użytkową już czemu nie. No i... No, a z muzyką jest tak, że ciężko, znaczy właśnie z tańcem, ciężko taniec zaprząc do propagandy jakiejkolwiek, no bo jak? No, za PRL-u były różne pieśni, zespoły pieśni i tańca, które występowały, to było tak podciągnięte, władza popularyzowała taki właśnie polski folk, można tak to nazwać, no ale to nie umniejszało jakby tej sztuce, tym piosenkom, tym tańcom, nie? No, można tworzyć jakieś pieśni propagandowe i tak dalej, no ale w przypadku tańca, no to już ciężko jest coś z tego wykrzesać takiego, żeby to stało się niestrawne dla ludzi, no bo nawet jeśli występują jacyś tancerze w Rosji, jakiś balet zrobią, nie, tam przyjdą dygnitarze, no to nie umniejsza temu baletowi nic za bardzo, nie? No, ale fajnie tak tańcował tymi rękami, tak
siup, siup, hej, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Tak na ruską modłę, jakieś tam ruskie tańce. Tam tymi ręk tam pląsał tego. Fajne to, fajne. Ja strasznie lubię taniec w ogóle. Taniec to jest... A jeszcze jak kobiety tańczą, to... Jest propozycja, żebym kupił pumę na tego psa. No, przestał jazgotać. Chamy po prostu, 22, wiedzą, tak chyba czekają, nie wiem, gdzieś wychodzą i wracają o 22 w punkt. Bo wychodzą z założenia, że przez cały dzień to można hałasować, nie? A o 22 cisza nocna, no dobra, to już damy im spokój. A ja się dobiorę do dupy jeszcze. Będą beczeć baranim głosem jeszcze. Już zrobiłem co nieco, ale jak mówię, nie będę się chwalił, bo nie ma czym. Ale to za słabo. Na Discordzie krawiec ma bana. Nie mam bana. Straciłem chyba tylko prawa administratora, a potem teraz, od kiedy Gumball się wziął za kanał, to ja tam chyba mam znowu te prawa. Jakbym chciał, to mógłbym. Tylko wicie, rozumicie, jak to jest, no. Człowiek się czasem napije, ktoś pisał w komentarzach, tak zasmucony właśnie, że no, znów zaczyna kapitan chlać. No, tak, że to, czy ja wiem, teraz nie będę dużo pił. Będę teraz jarał. Może. Nie, no, trzeba odpoczywać sobie od używek. Trzeba właśnie, żeby sobie nie zaszkodzić, nie? To może trochę nawiązuje do tej historii, której ja to wierzę, że Dariusz odszedł od nas faktycznie. Bo tu już kilka osób o tym pisało i tak przychodzili, czyli gdzieś jest jakieś info pewnie.

Były takie audycje, gdzie było trochę o tym, ale to było tak jakby przy okazji trochę, może trochę w żartach, dla jajec, albo po łebkach, albo przy okazji omawiania różnych ras kosmitów, nie? A ja bym chciał zrobić audycję taką o reptolach, bardzo konkretną, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Jakiś nowy słuchacz, tak, żeby odszedł. Damian. Nie, no, niekoniecznie nowy, ale jakiś taki, co go nie lubimy, nie? Jakiś taki, co go bardzo nie lubimy. Tylko nie piszcie swoich tutaj kandydatur zaraz, kogo nie lubimy. Takim kapitanem jesteś, że na Discordzie cię nie ma w ogóle. Discorda odpuściłem już dawno temu. Nie nadaje się na Discorda po prostu za bardzo. Nie czuję też potrzeby, żeby tam gadać gdzieś po godzinach. Się nagadam na antenie, już mi się nie chce potem. Poza tym, co nie przyjdę, to kogoś albo obrażę, albo awanturę zrobię, albo komuś na odcisk nadepnę, albo coś i już mi się nie chce. Albo mnie wzywają, bo jakaś drama jest. A, po prostu źle mi się kojarzy już ten Discord. Tak czasami jest, że się zrazimy do czegoś trochę, nie? Ale bardzo się cieszę, że wy sobie tam spędzacie czas i rób ta, co chce ta.

Smok wawelski był reptolem. No, jak czytałem przekazy, bo są różne przekazy tam, od Arcturian, Plejadian, Kasiopejan na temat reptilian. Może tak nazwę audycję. O, co co Kasiopejanie wiedzą o reptylianach? Taka audycja mądra. No, ale w tych przekazach jest taka informacja, że ci reptylianie w bardzo różnych odmianach występują. To znaczy są jakby takie... Oni się różnią od siebie o wiele, wiele bardziej niż my ludzie od siebie, nie? Nie tylko, że są tam różne... Różny pigment, łusek, czy tam trochę inny kształt, tylko są na przykład jakiś taki mega reptol, władca, reptilian, alfa i omega reptiliański, król, no to on jest właśnie takim smokiem. I to takim smokiem wielowymiarowym, który się porusza już po płaszczyźnie, po wymiarze, czy tam po gęstości 4D powiedzmy. My jesteśmy w tym 3D zakotwiczeni, a on potrafi przenikać sobie płynnie do 3D, do 4D i w tym 4D no tam są inne zasady trochę funkcjonowania. Więc taki mega reptol smoczy, który wygląda trochę jak, no, z opisów wnioskuję, że coś jak taki klasyczny smok po prostu ze skrzydłami. I smok. I no to w ogóle reptilianie się poruszają właśnie ten o wymiar w górę co najmniej. Dzięki temu potrafią różne niezwykłe rzeczy robić. No, w tych przekazach było też o takiej kosmicznej regule, zasadzie mówiącej, że istoty z wyższej gęstości zawsze wykorzystują te z niższej. Dlatego my wykorzystujemy zwierzęta, które są na drugiej gęstości. O. A oni nas, bo są na czwartej. Chociaż mogą przechodzić też na trzecią, nie? No, jakby cały mit Edenu też ma się stąd brać właśnie. To tak naprawdę on ma oznaczać, cała ta historia z Adamem, z Ewą, z drzewem poznania dobra i zła, z wężem, no to ma oznaczać to, że wpuszczono nas w maliny trochę, bo reptilianie nie mogli nas tu tak po prostu napaść, nawiedzić, bo musieli szanować naszą wolną wolę, to po prostu mieliby kłopoty, inne rasy by od razu były jakby zobligowane do tego, zmuszone, przymuszone, żeby działać i tak dalej, więc musieli to sposobem zrobić, więc wpuścili nas w maliny trochę. O tym, jak to dokładnie wyglądało, to powiem, może zostawię na tą audycję o reptolach. No, w każdym razie w dużym uproszczeniu tam chodzi, że ostatecznie zrobiono hybrydę z nas trochę. Właśnie reptilianina i człowieka. I gdzieś tam wyczytałem, że to nasze DNA, które ma dwie nici spiralne, no to jest właśnie ludzka i reptyliańska. Ale tam się dużo nie klei, no bo tak, na przykład

0: przez tych reptoli mielibyśmy mieć ten gadzi mózg nasz, czyli ten pierwotny, najwcześniej wyewoluowany, najgłębiej schowany, wokół którego mamy różne inne partie mózgu. No ale tak sprawdziłem, że są inne gatunki, są na przykład rekin też ma gadzi mózg, nie? No to co, na rekina też przerobili? Tak to coś to bez sensu trochę, nie? Ale cała ta historia wcale nie wydaje mi się aż tak głupia, bo ludzie mają niestety taką tendencję, że jak coś brzmi śmiesznie i głupio, to od razu głupie i ha, he, he, he, he, hu, hu, hu, hi, hi, hi. A to wcale niekoniecznie, no. Co by było takiego dziwnego w sumie w tym? A w ogóle polecam serial Visitors. No, nie jest to może jakieś Bóg wie co, ale to jest właśnie o reptylianach, którzy tu przybywają na Ziemię. A właściwie już tu dawno byli, tylko wprowadzili plan inwazji jakby takiej udawanej, znaczy swojego udawane przybycie takie.
1: Witaj. Czy mógłbyś zapytać Google asystenta, co to znaczy kokołaje, bo ja nie wiem. Z góry dziękuję za odpowiedź.
0: No dziwna prośba, Leleduku. Dzięki za piątaka, ale ja nie mam Google asystenta. Znaczy tam gdzieś na komórce może mam, ale moja komórka strasznie kiepsko działa, wiesz? Mój tam, zanim się uruchomi, to się coś tam haczy, coś już taka jest jakaś zamulona. Zresztą czemu miałbym za ciebie tu sprawdzać, co to są kokołaje? Może połączenie kury i Mikołaja, nie wiem. Może taki kurzy Mikołaj, kokołaj, nie wiem. Albo może chodziło o Coca-Colaja, czyli świętego Mikołaja stworzonego przez Coca-Colę. Nie wiem, nie wiem. No i coś bym tutaj o reptolach ponadawał. Może zrobimy właśnie audycję z ludźmi z Uniwersum Szabla, może Szabel się pojawi znowu, bo gdzieś tam pojawiają się takie propozycje cały czas, że coś tam nadajcie jeszcze coś razem, no to może taki temat weźmiemy tym razem, taki trochę mniej inwazyjny, żeby nie było o tych niefajnych rzeczach, żebyśmy się tam nie wykłócali, tylko wspólnie coś pogadali o kosmitach, o UFO, o innych planetach, co na ten temat wiedzą ludzie tam, nie? Jakoś się podzielilibyśmy wiedzą. Tam ostatnio dzwonił człowiek przedstawiający się jako istota. To chyba taki znany jest dosyć jegomość. No i on różne mówi takie niesamowitości, nie? O świecie, o rzeczywistości. No, tak nawet, wiecie, to może się wydawać absurdalne, czy tam, no, na pewno wiele osób nie dowierza, bo widziałem, się jakieś komentarze pojawiały, że o, jakiś tam psychol czy coś, ale tak jak gadał z ludźmi, to odniosłem wrażenie, że był bardziej kulturalny i rzeczowy i jakby, no, taki na poziomie całkiem człowiek, niż niektórzy jego dyskutanci tam, którzy tylko mieli kawałek, znaczy, co ja mówię, jaki kawałek. To, bo czytam wasze komentarze i Bierut się pojawił i tu coś pisze o kawałkach. Coca-Colaje to kawałki kupy we włosach z dupy. To dobrze, że mamy eksperta. Czyli co, taki lekki trolling chcieliście mnie tu wkręcić, tak? Żebym o takich rzeczach zaczął mówić na antenie. No to ja, czy ja wiem, czy to takie zabawne? Poza tym te rzeczy się różnie też nazywa w sumie. Ja słyszałem o kanoldach. Coś takiego było też jakiś. Istota to kretyn jest, twierdzi Bierut. Czy w przypadku takich osób, które takie treści publikują, o takich rzeczach mówią, to często ciężko jest po prostu powiedzieć, czy ktoś jest idiota, czy kretyn, czy nie jest, czy mędrzec, bo to są rzeczy, które ciężko zweryfikować. To jest jakaś filozofia życiowa, jakiś pogląd na rzeczywistość często, nie? Czasami się może tak komuś wytknąć jakieś nieścisłości, ale to też ktoś wtedy ci odpowie, że No to tak, ty widzę, za akademicką nauką jesteś i się mylisz, mój drogi panie. No, to oszukują nas w tym temacie. Nawet jak coś kogoś przyłapiesz, ale to są takie rzeczy ciężko weryfikowalne, nie? To jest takie widzenie świata po prostu, więc

0: No, ale tematy ciekawe. No, właśnie tutaj KG Bierut mógłby się pewnie coś o reptilianach wypowiedzieć też. Jak on to postrzega. Bo to jest... Te przekazy się różnią niestety trochę od siebie, nie? Co do tam... chronologii, dat, czasu na pewno. Co do opisu tych reptilian też są czasami są drobne rozbieżności, chociaż myślę, że tu jedni chyba czerpią od drugich trochę i inspirują się, więc jest to w miarę spójne. No, możemy też oczywiście zakładać, że są to prawdziwe przekazy, bo właściwie też nie jest to coś takiego nie do pomyślenia, że ktoś dostaje, że ktoś ma kontakt z obcymi, że wybrali go jako przekaźnik i że on dostaje pewne informacje, nie? No, była już wspomniana tu na antenie Laura Knight Laura Knight Jadczyk. No. I ona właśnie przekazy od Kasiopejan, była pani Rajska, przekazy od Plejadian, no i przeróżni inni przekaziciele. Widzę, że was inne tematy, te bardziej te kupy z dupy bardziej chyba was interesują. Nie dzwońcie do Krawca, bo wam naubliża jak w piątek. Ja ubliżałem? No byłem trochę podpity, tak, faktycznie, nawet mocno, bo w sumie wychlałem całą flachę whiskacza. Dosyć sporo, nie? Jeszcze inne rzeczy były. Już nie będę mówił. Ja to się chyba staczam. Jak wy uważacie? Dzwońcie i mówcie, czy ja się staczam? A co, nie można pofolgować trochę w piątek, piątunio? Reptylianie są zieloni. Reptylianie są zieloni jak ciasto z kiwi, dla mnie obrzydliwi. Co to było? Paktofonika, tak? Nie byłeś podpity, byłeś nawalony jak stodoła. No dobra, przyznaję. Czy wam też rwie streama? No ja mam tu, że doskonałe połączenie. U mnie wszystko doskonale działa. U ciebie, Tomisiu, coś no ty z Ameryki. Tu musi coś. Czasem sobie można, jak nam rwie, to możemy przejść sobie na streama radiowego. Spróbujcie wtedy przejść na nocneradio.pl i tam można sobie słuchać na streamie radiowym. 14 słuchaczy aktualnie. Kurczę, muszę Glena poprosić, żeby te miniaturki jakoś tu zmienił to skalowanie jednak, bo będę musiał i takie tu popodmieniać, żeby było równo. Nie może być tak nierówno. Dla wszystkim nierównościom mówimy nie. Musi być od sztancy. Ach, ten wasz słowiański bajzel wieczny. Wy, Polacy, nie wiecie, co to porządek, ordung. Aż mi ręce chodzą, jak to widzę. Mi trochę rwie tak tu w boku ostatnio coś, nie wiem. A kto to ostatnio smutną wiadomość przekazał? No właśnie, bo teraz jakaś ustawa chodzi o patostreamera.
1: Damian R. 10 zł. O. Dawaj o tych smokach. Ja to lubię.
0: No to, Damianie, o tych smokach, no to będzie audycja osobna i tak już trochę tutaj powiedziałem, za dużo będę się powtarzał potem, nie? No, chcę zrobić osobną audycję, bo to jest super temat, naprawdę. To jest bardzo ciekawy temat. Te różne rody starożytne, które miałyby w sobie mieć właśnie reptiliańską krew, mocniejszą jakoś tam, mocniejsze więzi z tymi reptilianami, nie? I dlatego odnoszą sukces. To tak naprawdę cała ta teoria też starają się nas przekonać niektórzy, że to w ogóle strasznie dużo od tych reptilian zależy. Te starożytne rody, gwiazdy różne służące, że za tymi iluminatami tak naprawdę no, stoją ci reptole gdzieś na końcu, nie? Że to oni tu tak brużdżą, że normalnie inne cywilizacje już się ponoć przymierzają, żeby coś z tym zrobić, bo są zaniepokojone. Ci reptilianie, tam raz się o nich pisze, że z Oriona, raz tam Alfa Draconis, raz inne, no w każdym razie, raz, że z innego wszechświata w ogóle są, że są o wiele starsi od nas, tak wyewoluowali bardzo mocno, że mają te super wynalazki różne, statki kosmiczne i tak dalej. Ale coś się jakby dzieje ogólnie z UFO. Oglądałem dziś dokument, gdzie różni znani ufolodzy, ludzie związani z wojskiem, piloci się wypowiadali, że mieli ukrywać różne sytuacje z UFO, nie? Z nolami. No, jak wiadomo, nol to po prostu niezidentyfikowany obiekt latający, a UFO to undefined flying object, tak? No to piloci się wypowiadają, że musieli ukrywać, teraz już nie chcą ukrywać, coraz więcej się o tym mówi, ale też, jak zauważono, chyba za dużo powiedziano ludziom o tym UFO i ktoś zaczął się bać, że to się wymknie spod kontroli, albo może że jest nie na rękę i uruchomiono takich różnych dyżurnych sceptyków i się pojawia tam pan profesor, a to głupoty, to UFO, zielone ludziki, panie profesorze, naprawdę, no nie sądzę. Więc no, na przykład taki Bruce Lee miał w sobie ponoć reptiliańską krew i w związku z tym pewien pakt też, nie? Był taką trochę właśnie no, gwiazdą Illuminati puppet, które niewykluczone, że się zerwało ze sznurka. O Michaelu Jacksonie tak się mówi, że to też Illuminati puppet, co się ze sznurka zerwał, bo zaczął na teledyskach nawet nawiązywać do symboliki tam iluminatów właśnie, zaczął śpiewać, że jak to się po angielsku mówi, they not care about us, oni się o nas nie martwią i kim są ci oni, nie? I mówił już coś, czasem coś bąknął, że chyba mnie zabiją w końcu. Ja dopuszczam taką możliwość, że zrobiono z niego takiego pedofilca strasznego, bo to taka zemsta mogłaby być, taka najbardziej sroga zemsta, zszargać w najgorszy możliwy sposób twoje imię, nie? Po co? Może, żeby dać sygnał innym, co się może stać, nie? Że czasem śmierć nie jest wyjściem, nie jest rozwiązaniem. Ale to tylko taka no, luźna teoria, że mogłoby tak być w sumie. Więc no, różnie może być. No. Już mówiłem, że dla mnie nie byłoby niczym niezwykłym, gdyby jakaś obca rasa tutaj knuła, inwigilowała nas i starała się z nas powoli robić niewolników. Może to prawo wolnej woli, właśnie pewne takie kosmiczne prawo, nie? Którego nieprzestrzeganie mogłoby sprawić, że ktoś narazi się na gniew nawet tego wielkiego wszechstwórcy, tego Boga jedynego, tak się tego Boga właśnie, o którym my myślimy w związku z chrześcijaństwem, no to się też pokazuje na różne sposoby. On przybiera trochę inną formę, powiedzmy. Raz jest bardziej takim absolutem, raz jest jakąś centralną świadomością galaktyki i tak dalej, nie? No i też popatrzcie, nawet w tym chrześcijaństwie, w którym, no, które się oskarża o to, że raz, że jest plagiatem różnych starszych religii, dwa, że no, takie, cała ta historia, ten mit o Edenie, to też nawiązuje do tych reptilian, że zmieniono nam DNA, no i tak dalej, na reptiliańskie. No więc taka rasa reptilian może jest przymuszona do tego, żeby stopniowo i powolutku z nas robić, powiedzmy, niewolników, sługusów, złych ludzi, agresywnych, coś takiego, żeby nie pogwałcić tego prawa wolnej woli, nie? Po prostu muszą nas sprowadzić do poziomu takiego, jaki im odpowiada, no bo są też teorie, że oni się żywią dzięki temu, że działają też w tych wyższych gęstościach, że żywią się naszą negatywną energią, wojnami, agresją i tak dalej, z chęcią zemsty. Więc to takie stopniowo. To jakoś tam może nawiązuje do tej teorii luszu też, nie? Że są różne istoty anielskie i demoniczne i tak dalej i one czuwają nad tym, żeby tu się cały czas kotłowało, żeby była i miłość, i zdrada, i wybaczanie, i nienawiść i tak dalej, bo te nasze emocje sprawiają, że można się tym żywić w tej wyższej gęstości w jakiś sposób. W jakiś sposób ogółem całe te... No... Też według tych teorii reptiliańskich takie no, wielkie osobistości, które miały wpływ na historię naszej cywilizacji, no nie wiem, jak Hitler czy Stalin, no to też to wszystko sterowane. W sumie, no, niezależnie od tego, czy teoria reptilian jest prawdziwa, czy nie, to trzeba też mieć pewien taki margines na to, że wielu w tym temacie może zmyślać, bo może jest prawdziwa teoria, ale jest bardzo duża dezinformacja też i dużo ludzi sobie zmyśla, wymyśla coś. No. Ale to nie musi oznaczać, że nic tu nie jest prawdą w tym. Taka jakaś najsmutniejsza wizja, która mi się od dawna jawi w głowie, to jest taka, że te odległości między zamieszkałymi planetami, cywilizowanymi światami różnymi, no to są tak wielkie, że nikt, żadna rasa, nawet bardzo, bardzo rozwinięta, tam kurczę, bardzo wysoko tam w skali Kardaszowa, no to i tak nie dolecą. Chociaż pojawiają się jakieś pomysły, jak teraz też ktoś tam, jakiś naukowiec się wymądrzał, proponował, że on ma jakąś tam koncepcję, że dałoby się lecieć z prędkością niemalże światłu aż równą, niemal, tylko to na razie problemem nie do przeskoczenia jest wygenerowanie ujemnej energii, cokolwiek by to miało znaczyć. A my to co, nie kosmity? Baton Rouge napisał tak. No też kosmity, no. Też można powiedzieć, że Ziemia jest naszym statkiem kosmicznym, takim wielkim jednym. No. W ogóle to według niektórych opowieści to było tak, że byli jacyś pierwsi nasi inżynierowie, nie? Tacy kosmiczni inżynierowie, którzy tworzyli tutaj świat. Potem się pojawili ci reptilianie, którzy nas pozmieniali trochę, a ten czas, kiedy człowiek żył jeszcze w takim właśnie Edenie, zanim stało się to coś dziwnego takiego, że wymieszało się nasze DNA z sacze z gadzim, no to człowiek fantastycznie żył, po prostu myśliwy w ogóle, tak było w tych przekazach od kosmitów, że człowiek na przykład myśliwy, ludzki myśliwy przychodził do zwierząt i normalnie się porozumiewał z nimi, był w stanie się porozumiewać i był dogadany, był taki jakby pakt, że zwierzęta same wyłonią spośród siebie najsłabszego, może chorego już trochę, takiego niedomagającego jakiegoś i on się poświęci i stanie się pożywieniem dla człowieka. A jak człowiek chciał owoca zjeść, to w ogóle przykładał rękę do drzewa i nagle spadał owoc obok niego. Taka totalna harmonia z naturą i porozumienie z naturą, nie? Z matką Gają, bo ta matka Gaja w tej teorii reptiliańskiej też się pojawia jako jakiś tam konkretny byt. Tylko myśmy się przyzwyczaili myśleć o różnych bytach jako o istocie takiej myślącej, przemieszczającej się, coś tam knującej, nie? tak nam też Boga trochę ulepili w sumie, takie wyobrażenie Boga, że to właściwie jest jakaś taka persona, która coś tu jest zazdrosna, tu nas karze. No ale jak wnikamy w te teorie właśnie o kosmitach, o reptilianach, o matce Gai, to no, Boga się często przedstawia jako takiego, że no, my nie jesteśmy zupełnie w stanie go przyrównać do jakiejś istoty. On jest takim właśnie absolutem bardziej, energią, świadomością, tak? W stanie czystym i tak dalej, i tak dalej. I podobnie z Gają, że to też już jest tak przewyższająca nas istota, że to inaczej funkcjonuje. No to ona tutaj nie duma sobie tak, o, coś tu mnie zatruwają, to ja im zaraz pierdolne tornado, czy coś, czy trzęsionko małe ziemi. Tylko to już są inne różne, inna skala jakby, inna skala świadomości, myślenia, postrzegania czasu i tak dalej. No taka matka Gaja też miałaby egzystować w tych różnych gęstościach, nie tylko w tej naszej takiej bardzo przyziemnej, gdzie paradoksalnie wszystko jest o wiele trudniejsze niż tych wyższych, bo mogłoby się wydawać, że no jak przechodzę tam z 3D do 4D, to jest mi ciężej, tam większe wyzwania, coś, a właśnie nie, tam ponoć jest łatwiej wszystko zrobić, bo tam to jest trochę jak taki astral często, że tam możesz siłą swojej emocji, myśli coś stworzyć sobie, no takie rzeczy. Ja o tym mówię trochę jako o pewnej ciekawostce. To nie jest tak, że wierzę w te rzeczy. Nie będę się tu tłumaczył może jak Ator, że to, że tu, a to nic nie znaczy, ja dokonuję tylko analizy logicznej. Nie, nie, nie, to już nie aż tak asekurancko, ale też mrugam okiem tutaj do was, że pewne rzeczy po prostu opowiadam jako pewną historię, ciekawostkę. Pewien mit czasami. No to taki współczesny mit, można powiedzieć. O ile w ogóle znalazłem gdzieś artykuł, gdzie podobieństwa były wymieniane różne z gadzimi, jakie mamy. Ale no na przykład serce się różni u gadów, ale u krokodyla jest podobne bardzo do ludzkiego na przykład już. Te gady w ogóle one są bardzo różnorodne, nie? Też ciekawostka, że ten gadzi mózg, to mi sztuczna inteligencja, bo już mi się nie chciało tego weryfikować, ale sztuczna inteligencja mi podpowiedziała, ten chat GPT, to też sztuczna inteligencja, bardziej model językowy teraz się to nazywa, nie? Model językowy. Podpowiedziała, że wymieniając te inne istoty, które mają gadzi mózg, no to był tam rekin, jakieś tam żaba, no i cała rodzina gadów, nie? Czyli wybrane płazy, gady i rekin i parę ryb. To nie tak dużo. No. Może na rekinie eksperymentowali, zanim się wzięli za człowieka. Albo na żabach. My ludzie też eksperymentujemy na żabach. To może jest wynik eksperymentu reptyliańskiego, że się przymierzali i testowali sobie różne rozwiązania. Weź mi tu jakąś rybkę przynieś. Potestujemy. No, jakieś w ogóle niesamowite wynalazki mieliby ci reptilianie mieć. Ta czarna maść, nie? Black goo, to też się łączy to czasami z reptilianami. Ale czasami się to przedstawia jako obcego po prostu jakiegoś. No a czasami jako po prostu technologię tych reptilian, że to coś w stylu nanobotów właśnie, takiej czarnej mazi z małych cząsteczek jakieś to jest zrobione i potrafi różne kształty przybierać, zabijać ludzi, nie? Niektórzy snuli takie teorie, że Max Spears, ten super żołnierz, ufolog, został przez tą czarną maź wykończony. No. Szkoda, że ludzie z tych kręgów alternatywnych, niezwykłościowych, spiskowych, to rzadko biorą pod uwagę takie prozaiczne, zwykłe opcje. Bo człowiek może żygać na czarno. No, to, że Max Spears gdzieś tam czarne wymiociny przy nim były, no to po prostu mógł mieć żołądek rozpierdolony i krwią żygał. Zatem to ponoć była, niektórzy twierdzą, że czarna, niektórzy, że no, wcale nie czarna, taka brązowa. No, tak to jest właśnie. No poza tym też z substancjami przeginał. To, myślę, że to jest trochę zmora środowiska spiskowego, alternatywnego, ezoterycznego, że ludzie tu, tak powiem, otwarcie za dużo ćpają, no. I potem nagle umiera jeden, drugi, trzeci, no. Trochę uważać, nie? Też się człowiek głupot naczyta, że narkotyki to jest w ogóle zbawienie ludzkości, że najlepiej to by wrzucić kwasa do wodociągów i to by uzdrowiło wszystkich ludzi. No, takie pierdoły. No, to by się skończyło tak, jak dawniej się ludzie masowo zatruwali sporyszem i potem wariowali, z siekierami latali, dostawali obłędu albo po prostu umierali. No, nie wolno. Nie wolno przeginać. Naszym naturalnym stanem jest stan taki bez jakichś wynalazków, no. A czasem się wprowadzamy w odmienne stany świadomości, żeby trochę uciec od rzeczywistości, żeby się wyluzować, żeby się lepiej bawić, żeby więcej, nie wiem, większą wytrzymałość mieć, żeby ciekawsze rzeczy do głowy przychodziły i tak dalej, ale to jest jakiś dodatek, a nie nasz naturalny stan przecież, prawda? Poza tym pewne rzeczy to nie są zabawki. Też trzeba brać to pod uwagę. To nie jest, żeby się tym bawić i raczyć cały czas. Tylko zrobić sobie jakiś rytuał, taki przejścia, nie? Doświadczyć czegoś niezwykłego. Przeformatować sobie trochę głowę raz na jakiś czas, gdzieś do lasu wyjść z kimś zaufanym, tak dalej. A nie, żeby sobie to jak cukierki jeść i się tym bawić i na imprezę i tu i z nudów, nie? No to taka oczywista oczywistość. Spis był uzależniony od opiatów, tak, masz rację. I alkoholu. Z alkoholem to nie wiedziałem, ale on jakąś alternatywę, zamiennik dla Xanaxu kupił gdzieś jakiś tańszy, bo nie mógł dostać tego, co chciał i kupił jakiś zamiennik. Może mu jakieś gówna dali, nie? Po prostu. I się struł na amen. Ale też to jest czasami zastanawiające, że tak wielu ludzi, którzy coś chcą mówić, to nagle pyk, był i zniknie. Tak jak ten jakiś tam też specjalista, co mówił o szczepionkach, o tym związku grafenu, to też powiedział i następnego dnia już go nie ma, nie? I tak często na serce ludzie umierają albo na nowotwora. Choroba zawodowa tych, co za dużo wiedzą. Muszę też dopilnować, żeby na serce zejść, to wtedy będą krążyły pogłoski. O, zlikwidowali Krawca. No. Michał Giereś wtedy po raz pierwszy coś pozytywnego o mnie powie, no może był i głupi, taki głupkowaty pod wpływem innych, no. Może się dał zwieść, może i szkodził, może i prowadził radio trollerskie, może i wysyłał morderców, może i rozbijał rodziny i hakował, ale jednak to, i coś tam tu powie, ale w sumie czasem był śmieszny nawet, no, coś pozytywnego. Ta, akurat tak powie. To jest taki zagryziak, że on nawet wtedy nic nie powie pozytywnego. No co, nikt nie dzwoni? Żaden z tematów nie przypasował? Ani sprawy mieszkaniowe, jak to jest mieszkać z innymi, jakieś przygody. Nie macie żadnych przygód, rozumiem. Nie mieszkaliście nigdzie z kimś. Też co do jakiejś tam sąsiedzkiej koegzystencji też nie macie, że tam o swoim domu też nic nie opowiecie, bo w sumie no co, dom jak dom, no to co tu opowiadać. O kosmitach, reptylianach też nic, o UFO, innych cywilizacjach też was nie za bardzo to interesuje. Tam. Najbardziej to te flupy z dupy was chyba zainteresowały do tej pory, bo tu widziałem, dyskusja toczyła. Dobrze, dobrze.

No to sobie pomilczmy w takim razie. No, i wiem, co będzie. Zaraz zadzwoni ktoś tak na odpierdziel. No dobra, no to jaki temat? To o czym będziemy rozmawiać? Ja, tak, jak nikt nie dzwoni, to już mówię, szkoda mi tego Krawca. To myślę, to ja zadzwonię. No i właśnie chciałem się zapytać, o czym dzisiaj?

co pije, tym barka jabłkowego. A się czaję na te robaki. Przypominam, że może w następnej już audycji zrobię jedzenie robaków na żywo. One się nie zepsują, bo zepsutych robaków nie zjadłbym, bo są prażone. Dostałem od Ani pyszne robaki. Teraz będzie, że o, czarownica, chcą was nakłonić, żebyście jedli robaki. To ja mówiłem, to właśnie to jest to nocne radio, ten nocny kibel, jak u nas mówią niektórzy, czy tam nocny ściek. Ale ja nie słucham tego. Ja nie słucham tego, ale wiem, że to jest zło. Ale nie słucham. Ale wiem, że to jest ściek i tam źli ludzie. Ale nie słuchałem żadnej audycji. To skąd wiesz? Po oczach da się poznać takie rzeczy. No, jak się ma trochę doświadczenia, to się po prostu patrzy. O, tu po oczach. O, już widzę, że to jest zademonione. No. Nocne radio. Najbardziej zademonione radio w polskim internecie. Czyste zło reptiliańskie. Ja o tych reptilianach też tylko po to chcę nagrać, żeby nakłamać. Żeby siać dezorientację. Dezinformację siać. Zapłacili, to sieje, nie? Co? Trzeba siać. Ojciec Rydzyk nawet mówił, że trzeba siać. No. Też nie sądzę, żeby jedzenie dużej ilości tych robaków, ja tam sobie troszkę uszknę, a tak dostałem sporo, słuchajcie, tych robali, to mam zapas normalnie. Ania mi wysłała zapas na 2 miesiące tych robaków. No to jest też aparatka, nie? No właśnie, robaka trzeba zalać. Dobrze mówi Ivy Place. No ale ten pancerzyk chitynowy to tak chyba nie jest za bardzo zdrowy, nie? Nie no, ja ich nie będę jadł dużo. Andrzeju, no co ty? Co myślisz, że ja się będę tu zajadał? Jeszcze troszkę, cholera, jakie dobre. Ale też Ania mi sprzedała info, że to z sosem mango na przykład takie frykasy się je, nie? Że to z sosem mango to dobre są. A z keczukiem nie można? Z musztardą, z majonezem? Przygotuję sobie różne dipy tutaj. Teraz spróbuję, skosztuję robaka z majonezem. Taki sobie. Może trochę posolimy. O. I sos tysiąca wysp. Może na kanapce zjem. Znaczy, wiecie co, no już mówiłem, jednego spróbowałem, to takie suche, no taki chrupek, no. Taki chrupek, no. Ale tam są różne te robaki, bo są takie małe, duże. Popatrzcie, wśród robaków tyle odmian. Chyba robaki najbardziej zróżnicowane, nie? Gady też przeróżne. Jak się różnią te gady od siebie? No ssak to ma... Znaczy, no... W sumie delfin też ssak. A ryba. Ssak, a ryba. No, ale nie, to tak... Staram się dojść do tego, które gatunki najbardziej zróżnicowane. Chyba robale. Robale są najprzeróżniejsze, nie? Ale po co będziesz to jadł? Nie wiem, w sumie. Spaźniłeś się, furiacie? No. Z sosem czosnkowym można wszystko zjeść. Damian pisze. To ja tak mam z sosem tysiąca wysp. Bardzo lubię ten sos tysiąca wysp. I nawet jakąś lichą zapiekankę, czy beznadziejnego hot doga, czy cokolwiek. Posmaruję tym płytę styropianową posmaruję sosem tysiąca wysp, to też zjem dyktę, wszystko. Tu jest jeszcze, że jak posmakują, to mogę więcej gdzieś tam sobie wykopać albo w sklepie wędkarskim. No. Nie no, wy różne rzeczy tutaj śmieszne wysyłacie, to ja się czuję tutaj w obowiązku też przetestować, przynie jeść, no. Pstryknę fotkę tych robaków. Wspaniale wyglądają, bardzo apetycznie, cudownie.
A Tomisiu ma chyba jakieś tutaj po gęstościach się przenosi w czasie i przestrzeni, bo teraz się wita.

Ta paczka nigdy nie dotarła. Wyślę ponownie. Trudno, strata to strata. Nie wiem, o jakiej paczce mówisz, Tomisiu. Jeśli masz na myśli tą, którą miałem odesłać, no to wyszła z rana dzisiaj, nie? DHL-em. Ja nie mam zaufania do DHL-u. Nie powiem już dlaczego, jaki to ma związek z pewnym nadającym audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Nie no, żartuję. No. Jakaś paczka ostatnio przyszła, no to się nie udało jej odebrać, bo mimo że... Dziwna sprawa, bo niby przyszło SMS-em na mój telefon powiadomienie, ale nie działał kod i numer telefonu mój. I po prostu się zgłaszał błąd, nie? A kilka razy wpisywałem, sprawdziłem, czy na pewno ten paczkomat... No. No była faktycznie, była taka propozycja, żeby zrobić całą audycję ze sprzedawcą robaków. Był sprzedawca magii, prawda? Teraz sprzedawca robaków. Zaraz by ktoś zadzwonił i dlaczego chcecie nas zniszczyć tymi robakami? Nie damy się, będziemy walczyć. O. No sporo materiału bierucie, tak, to prawda, no. Nie no, wszystkich książek Davida Icke'a na pewno nie przeczytam. Może jakąś jedną przeczytam. No to nie będzie taka super pewnie audycja, no wiesz. Na pewno będziesz nieukontentowany, to mogę ci zagwarantować. No, jak ty byś zadzwonił, no to by było może ciekawiej, bo ty się interesujesz takimi rzeczami. Ale pewnie nie będziesz chciał. A robiłem kiedyś na przykład reklamę dla, całkiem fajnie wyszła, dla producenta batonów ze świerszczy. I tam, no, była Angelina Jolie się pojawiła jako taka, która propaguje ponoć takie fanaberie. O, Tomisiu, to jak takie rzeczy nie doszły, to bym się tu obawiał trochę. Jeśli to nie jest lekki trolling i faktycznie, no to wiesz, to może różnie być.

0: może przyjdzie taki czas, że tak nam się tutaj pogmatwa wszystko i cywilizacja stanie w takim punkcie, że będziemy trochę zmuszeni zmienić swoją dietę po prostu, no z braku laku jedz robaku. Po prostu jedzenie. Są czasami takie wizje w różnych dziełach science fiction przedstawiane, że takie tradycyjne jedzenie jest rarytasem. To było na przykład w anime Firebird Phoenix, jak to się zawsze zapomina, bo tam jest rok, jakaś data, Phoenix Firebird 2000 anime 2772. Nie lubię tych tytułów, bo kurczę, zawsze ciężko spamiętać. No. Phoenix Space Firebird też taki tytuł. Space Firebird. To chyba było pierwsze anime, które widziałem w ogóle. Jeszcze za dzieciaka.
1: Zalobal, ha, ha, ha. Oczywiście, jak zawsze pozdrawiam moje kochane nocniki 1.
0: O. Słuchaj, kobitko. Czemu tak mało wysyłasz? Co ty wysłałaś ostatnio? Tu 50, tam 50, tu 100, to ty myślisz, że co? No, nie, no oczywiście żartuję. Właśnie Gosia bardzo jest hojną sponsorką. W ogóle ostatnio to panie chyba są tutaj naj... Chociaż nie, przesadzam. I panie, i panowie. Zawsze podkreślam, że ja tu widzę pewne podobieństwo, bo i te długie włosy, i broda, i kobiety mnie utrzymują, jak Pana Jezusa właśnie. Sandały chyba zacznę nosić, cholera jasna. I taką szlafmycę, szlafrok se kupię, taki biały. I zaprawdę będę powiadał Wam, że jeśli zapytacie się mnie, ile razy mam dać donata, czy 7 razy mam dać donata, nauczycielu mój, to ja odpowiem, że tylu, ilu słuchaczy w tej chwili, czyli 77 razy masz dać. No to głupie, nie? To takie słabe. Słaby Jezus, taki pieniężny Jezus. Jezus materialista. To dziwny Jezus. Dzięki, Gosia. Bardzo dziękuję. Bardzo miłe. Aż się rozkojarzyłem i zapomniałem, o czym mówiłem. No i tam była taka wizja właśnie w tym ognistym ptaku z kosmosu. Bardzo fajne anime w ogóle, nie? Jest już taki zniszczony świat bardzo. Natura zdewastowana, nie ma surowców, zasobów, jedzenia. Ludzie pracują w jakichś kopalniach. Stworzyła się taka kasta bogaczy w ogóle, która za nic ma tych biedaków. No i młody pilot, taki szkolony od małego na pilota tylko, bo tak się szkoli ludzi, że od małego jesteście szkoleni na pilota i macie nawet robotyczną nianię bardzo seksowną. Gdzieś tam mi się podobała bardzo, jak byłem mały. Olga się chyba nazywała. No, taka wychowywała tego sudu całego pilota. Gdzieś tam jakiś związek między nimi w końcu się narodził. To Japończycy uwielbiają. Związek człowieka z robotem. Ten temat był eksploatowany od zawsze chyba. W anime. No i w końcu ten Sudu wyrusza gdzieś na poszukiwanie Feniksa, ognistego kosmicznego ptaka mitycznego, żeby go schwytać i żeby jego moc potem wykorzystać. Ta moc ma dawać nieśmiertelność. To ci bogacze tak... to postrzegają. Ostatecznie Sudu wraca na Ziemię bez ognistego ptaka, ale z całym magazynem, bo to taki wielki statek kosmiczny. Ten magazyn, gdzie miał trzymać tego uwięzionego Feniksa, to tam są różne nasiona, owoce, żeby jakoś tą Ziemię wspomóc tutaj, żeby się odrodziła. No i bogacze są strasznie wkurwieni, że nie ma nieśmiertelności, tylko żarcie przywiózł.

Ale co, jakieś mamy takie chyba przewidywania, że coś się szykuje, nie? Za dużo się dzieje ostatnimi czasy. Napięcia, wojny, teraz Japonia się szykuje do wojny, bo tam w regionie się kotłuje. Tu wojna, tam wojna, teraz polski samolot został prawie że strącony przez ruskiego myśliwca. Nie wiem, czy naruszył tam przestrzeń powietrzną czy coś, ale to bardzo się niefajnie zachowali Rosjanie, bo mało co nie doszło do katastrofy, tak? Ten samolot gdzieś tam nasz po prostu został, no, zaburzony jego lot. Były kłopoty tam z wyrównaniem lotu. Mogło dojść do tragedii i strasznie dużo się dzieje o tym UFO, bardzo dużo mówią różni ludzie, niekoniecznie jacyś badacze, tylko no właśnie byli piloci. Tak jakby no coś się szykowało. Ja mam zawsze takie odczucie intuicyjne, że jak się bardzo dużo dzieje, to tak jakby nam nagle zaczęły jakieś pryszcze na twarzy, tu nas boli nerka, tu nam stawy siadają, no to coś się szykuje w tym organizmie, jakieś choróbsko, jakaś straszna choroba, nie? Może niedługo no, nogami do przodu. Wyciągniemy kopyta. I ja tak patrzę trochę na cywilizację, że jak się dużo zaczyna dziać, to ciężko, żeby nagle się okazało, że to wszystko to nic i że to tak nic, to się działo, bo działo się. Świat na krawędzi wojny, jakieś tu ujawnianie, różne rewelacje, ktoś zaczyna nam właśnie nam opowiadać, że może te robaki trzeba jeść, tu pandemia, co do której dużo kontrowersji też jest, nie? I tak dalej, z tymi cenami, zapierdalają te ceny tak, że już człowiek maca jedną mandarynkę i myśli, kurde, a co mi tam? Jak szaleć, to szaleć. I wrzuca sobie mandarynkę do koszyczka. Pyk. Tak więc no, za dużo się dzieje, żeby moim zdaniem, żeby to nic nie oznaczało jakichś wielkich przemian, wielkiej rewolucji jakiejś światowej, wielkiej wojny, przygotowywania nas na coś spektakularnego wyjątkowo. Sztuczna inteligencja, no, którą niektórzy twierdzą, że to jeden z tych wynalazków, takich jak internet, koło, ogień, takich, które zmieniają bardzo mocno nasz rozwój, bardzo nas pchają do przodu, nie? Taki kopniak mocny do przodu. No, dzieje się bardzo dużo. I te głupie unijne przepisy, pisze Damian. No, zaczyna się. Pyta Windman. No moim zdaniem coś tam się na pewno szykuje. Trzeba też zawsze może patrzeć tak na to wszystko tak z szerszej perspektywy czasowej, nie? Wieloletniej. Na pewno się bardzo, bardzo mocno spopularyzował temat świadomości, kosmitów, energii, alternatywne teorie dotyczące kształtu Ziemi, Wszechświata, naszego jestestwa i tak dalej, pochodzenia. No, to też żadna tajemnica i żadne odkrycie, że jeszcze do niedawna to wszystko była totalna egzotyka. Interesowała się tym garstka ludzi, dosłownie kupowała sobie tam w kiosku jakiś nieznany świat. A dzisiaj co druga osoba się tymi rzeczami interesuje, nie? Jak wzrosła świadomość na te tematy, w tych tematach, nie? Też na temat substancji bardzo wielu ludzi się też interesuje, nie? Starożytnymi kosmitami, substancjami, energiami, tarotem, uzdrawianiem. Bardzo to się spopularyzowało i to też może nie jest bez znaczenia. Dzwoniący się lękają po piątkowej. Ale czy ja coś, bo nie pamiętam, czy ja kogoś naobrażałem coś? Zwyzywałem znowu? Nic nie pamiętam, słuchajcie. Naprawdę, to muszę chyba odsłuchać. Coś było tam nawywijane? Napiszcie, no przecież to nie koniec świata. Co, znowu coś narobiłem? Zżygałem się? Czy tam, czy nie wiem, padłem?
Wiem na pewno, że wyłączyłem audycję, tak? Bo gdzieś tam samą końcówkę, bo nie byłem pewien, czy włączyłem, więc włączyłem sobie samą końcówkę i tam, no to właśnie dlatego się żegnał z wami. Do usłyszenia, się rozumiecie, no i jak to mawiają, trzymajmy się ramy, to się nie osramy, prawda, no. No to polecam ostatnie 30 minut. No to napisalibyście już, nie trzymajcie w niepewności. Lepiej piątkowej nie słuchaj. No to kurde, coś musiało być, tak? Lekko zbeształeś Grześka od pizzy oraz Artura. Kurde, to sorry. Grzesia nawet? No nie pamiętam, nie pamiętam za bardzo. No, tak to jest z alkoholem, widzicie. To co, to może Grzesiu obrażony, tak? Bo Artur to nie sądzę, żeby się obraził. Bo on tam... Po nim to bardziej spływa. Może... Zbeształ to Grześka, Erkada, Obersta i wielu innych. Kurde, to niedobrze. I to Misia też? To Misiu pisze, że jego też. Słuchajcie, to kurde, no mogę tylko przeprosić, no sorry, no... Ja mówię, po alkoholu się źle zachowuję, no i się staję chamem totalnym i mam wąty do ludzi, ktoś mnie tam lekko zirytuje, to mu naurągam. Kurde, to niedobrze. Dobrze. Przepraszam bardzo wszystkich, szczerze, z całego serca. Chyba nie będę już w takim razie pił, a na pewno nie mogę przesadzać z tym alkoholem. To reptilianie chcą, żebyście pili. No taki się właśnie człowiek robi. Grzesiu się nie obraził, o to dobrze. To Misiu też wybacza. To dobrze, to dobrze. To nie, że po alko, ale zmieszałeś z czymś innym. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. To nie moja ręka była, drodzy państwo. O, a tu się chyba coś zaczyna rozłączać. O, tylko, widzicie, człowiek wspomniał o reptilianach i już... No tak, tak. No, dostaję kolejne sygnały właśnie o Dariuszu, że tak faktycznie jest. No cóż, no. Przykro strasznie. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. No, może jest teraz w innym miejscu, takim, któremu na przykład bardzo odpowiada, bo sobie gdzieś lata po kosmosie na przykład. Jako duch. No, musimy być na to przygotowani, że będą ludzie odchodzili tutaj. Bolek i Lolek najgorzej, ale to, że Bolek i Lolek to a propos mieszania jednego z drugim, to Lolka z Bolkiem, to a Bolek... Aha, czyli tego Bolsa, tak? Bolsa i Lola grubego takiego jeszcze i do tego Bolsa. No. Ja też nie wierzę, że to się nigdy nie powtórzy, no bo widzicie, no ale to ja to robię specjalnie właśnie, żeby wam pokazać, jak działa alkohol. Żeby to była dla was lekcja. Nie, no, człowiek się okropny robi. Upierdliwy, marudny, chamski, zaczepny, agresywny, głupkowaty. No i to wszystko dzięki tej wspaniałej substancji, którą można kupić sobie w dowolnych ilościach. Ale też daleki jestem od tego, żeby zakazywać ludziom. Jak zakażemy jednego, to zaraz drugie trzeba by zakazać i trzecie, i czwarte. I nagle się budzimy w takiej rzeczywistości, gdzie nic nie wolno.

0: Ale trudno.
1: No co, może tak wam tutaj wejdę na ambicje. Może w końcu ktoś zadzwonił, ale chyba nie. No to nie wiem. A może tak, inteligentnie mówię. Może tak inteligentnie mówię, że każdy się boi przerwać. O co chodzi z Dariuszem? No, że nie żyje. O to chodzi. Na to wygląda, bo już było bardzo dużo takich informacji, to jakby z różnych stron. No, na to wygląda, no. Pierwszy napisał o tym Matthew, czyli Mateusz po polsku. Kurczę, w sumie jak ja odejdę, to nawet nie zauważycie, napisał Peter. No, no niestety, tak to trochę wygląda. Za to jak ja odejdę, to przez dobre dwa dni będzie o tym gadane. Dobre dwa dni. Może nawet trzy. Kto wie. No, myślę, że minuta ciszy byłaby okej, faktycznie. Dobra, wspomnijmy wesołego Dariusza. Fajnego gościa, muzyka, wariatuncia takiego odjechanego mocno, interesującego się odjechanymi rzeczami różnymi, nie stroniącego od substancji,

No, można uznać, że po prostu zmienił miejsce zamieszkania. Wielu ludzi uważa na tym świecie, że nie ma czegoś takiego jak śmierć, że w ogóle przestajemy istnieć. Jest taki kosmiczny recycling jakby. I po prostu przenosimy się w inną gęstość.

Może Dariusz nas nawet słyszy gdzieś tam. Może nocne radio da się odbierać w innej, w innym wymiarze, w zaświatach jakichś. Może jest tak, że każdy ma takie zaświaty, na jakie sobie zasłużył i takie, jakie są odzwierciedleniem jego duszy, jego dokonań, jego duszy, jego uczynków. I są bardzo różne te zaświaty. Takie dopasowane jakby, nie? Może człowiek sam sobie je jakby współtworzy w pewnym sensie. Jego śmiech będę pamiętał na zawsze. No, bardzo się charakterystycznie śmiał. No, zawsze był wesoły, to jest zajebista cecha. Tacy ludzie dodają nam zawsze energii, prawda? Którzy są weseli. No. Mam na przykład takiego kolegę Tomka, który całe życie, mimo że go spotykają różne, ma takiego pecha trochę. Tu go okradną, tu pobiją, tutaj coś... Już nie będę mówił co. A on zawsze jest wesoły, jakby uśmiechnięty, żartuje sobie. To jest ciekawy przypadek. I to nie jest tak głupkowato wesoły, nie? Że się głupkowato śmieje, jest głupi. Jest bardzo mądry facet. Tylko po prostu takie ma podejście bardzo luźne do życia, do wszystkiego. Oj, Dariuszu, Dariuszu, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.

0: Może Dariusz tak nie do końca pasował do tej naszej polskiej rzeczywistości. Taki mało polski był, nie? Taki uśmiechnięty, zadowolony człowiek, impreza, no a tu...
1: A jak umrzesz, to co? A jak cię okradną, to co? Czemu tak się śmiejesz? Co tak ci wesoło? Ty lepiej... Ty pamiętaj, memento mori. Memento mori.
0: No. Ja też chyba coś długo nie pożyję. Tak, mam takie przeczucie, że gdzieś tam, że końcówa. Hello, bello, salce sonik, róbcia dupcia w dupę słonik, że tak się przywitam tutaj. Witam.
2: Cześć!
0: Cześć! Leleduku.
2: Aha.
0: Wyłączyć radio, tak.
2: Cześć,
0: wyłączyć...
2: Krawiec, witam radio słuchacze.
0: Cześć, cześć, witam, hej. No i to właśnie jest ten moment, gdzie można coś powiedzieć właśnie. Od siebie.
2: Mówię, chciałbym wyrazić ból serca o wiadomości, jaka nastała na nas o śmierci Dariusza.
0: Lubiłeś Dariusza? Rozumiem.
2: Jasne, nawet się z nim na antenie spotkałem raz.
0: No widzisz.
2: Ale czy jakby jest to pewne, bo... No, czy nie uśmierciliśmy go?
0: No, bardzo dużo, chyba, wiesz, z 10 różnych osób, czy kilkanaście dzisiaj o tym pisało i to tak jakby przychodzili już grubo po tym, jak Matthew o tym pierwszy napisał. Gdzieś tu mi na priwa też wysyłaliście info z zapytaniem i z informacjami, że na Facebooku było. No, wygląda na to, że tak, że faktycznie no, stało się nieszczęście i nie ma już Dariusza z nami.
2: To straszne. Czy przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, czy...
0: No chyba tak. Nie dowiedzieliśmy się na razie, ale można się domyślać, prawda, że no, przesadził z jakimiś substancjami może, bo był wielkim, wielkim, zagorzałym fanem przeróżnych wynalazków i też różnych alternatywnych metod pomagania sobie. Ostatnie, co pamiętam, to żeby sobie wycisnąć 50 grejpfrutów tam do wiadra i nogi w tym moczyć, coś takiego. Taki, wiesz, wariatuncio troszkę.
2: On miał fajne porady. On leciał jakieś mikstury nieraz z głowy, tak ciurkiem opowiadał co na co. I tak wydaje mi się z głowy, bo raczej nie czytał. I tak długim ciągiem potrafił przedstawiać składy mikstur. Na co mają pomóc, czy jakichś tam różnych zaleceń żywieniowych.
0: No, warto też przypomnieć, że był to człowiek, który twierdził, że ma kontakt z obcymi i to całkiem niezły kontakt, taki wiesz, że swobodnie może się porozumiewać, gadać. Dużo się wypowiadał o innych cywilizacjach, nie? Jak oni tam żyją. No to, kurczę, troszkę taką wadą tak obszernego archiwum jak nasze tu nocno-radiowe jest to, że teraz weź coś tam znajdź, nie? Z Dariuszem.
2: To znaczy, będąc szczerym, to na pewno wydaje mi się, że Dariusz jednak pół na pół tak trollolinio robił. Poniekąd gdzieś tam wierzył w te swoje wszystkie fazy i tak dalej. Pewnie miał styczność z różnymi stanami świadomości i tak dalej. Kontakty z obcymi. Myślę, że tutaj troszeczkę leciał w trollololo z nami. No. Dla kontentu, żeby było śmiesznie i tak dalej.
0: Chyba tak, on kiedyś tak puścił jakby oko, bo to troszkę się, wiesz jak to ludzie cały czas się dopytują, ale ty trolujesz, ale ty tak, chyba co, ty tak na serio? No to w końcu tam gdzieś mrugnął okiem, że przyznał jakby, że część z tego, co mówi, no to trochę sobie żartuje i na potrzeby audycji tutaj, no, takie rzeczy opowiada, tak jakby. Ale już nie pamiętam, jak tak, to dokładnie tak było. No i widzisz pan, jak to jest, no. Na tym świecie.
2: No, na pewno życie po śmierci dalej trwa, także cóż, żyje gdzieś tam, tak?
0: No, mogłoby tak być, że gdzieś tam ładunki w naszych neuronach są jednocześnie w 3D i 4D. I jak umieramy, to zostają informacje w tym 4D. A ciała nie mamy, tylko mamy świadomość i informacje. O. Mogłoby tak być?
2: No tak. A wystarczy nam informacja taka, że po prostu jest tak dużo przypadków spotkań z duchami, czy danie o sobie świadomości. Krótko zazwyczaj właśnie po śmierci zmarli potrafią dawać po sobie jakieś znaki, czy cokolwiek ponadnaturalne. Dzieje się coś, co nie powinno się dziać. No i jest to znak zaświatów, tak?
0: Także Dariuszu, jeśli jeśli przypadkiem nas słyszysz, to daj nam jakiś, kurczę, znak. Może niech się tu coś wydarzy. Tylko co by to mogło być? Jaki to w radio mógłby być znak? Nie wiem. Ciężko sobie coś takiego wyobrazić.
2: U mnie kiedyś w rodzinnym domu, jak jeszcze byłem mały, a może mnie w ogóle nie było, nie wiem, to kiedyś zmarł sąsiad, taki niedaleki, ulicę dalej mieszkał, starszy człowiek, już bardzo stary człowiek, niedołężny, już potrafił tylko tam do siatki dojść i przez siatkę tam mówił tam do moich rodziców, że bardzo by chciał jeszcze przyjść, nowy dom zobaczyć, który właśnie budują, tak, i że chciałby przyjść tam, czyli zobaczyć ten dom. No i nie przyszedł. No ale pewnego razu zmarł i nagle rodzice sobie siedzą w domu. Jest godzina nocna, tak? I nagle słyszą dźwięk, że coś jęczy, coś działa, pracuje w warsztacie na dole w domu. No i schodzą. Stary mówi, że chwycił za sikierę, mówi do matki, ty idź za mną, jak tego, to ten, nie, wchodzą, gaszą wszędzie światło, dochodzą do garażu, patrzą, a na stole na warsztacie chodzi sama włączona wiertarka. To jest niesamowite.
0: Coś podobnego mi się przydarzyło w Obesce. Kiedyś z moją mamą wspominamy ojca zmarłego. Normalnie środek dnia, gdzieś tam się krzątamy po mieszkaniu i nagle nas tak wzięło na wspominki i nagle obok nas dosłownie włączył się budzik, taki bardzo stary, który w ogóle nigdy nie był nakręcany. Po prostu sobie stał, taki bardzo stary, klasyczny budzik, który nie dzwonił od, wiesz, nie wiem, od 20 lat i nagle, wiesz, dryń. No dziwne, tak się popatrzyliśmy na siebie i to chyba taka najdziwniejsza rzecz, która mi się w życiu przydarzyła. Bo to ciężko sobie wyobrazić, że to przypadek, tak? Że nagle mówisz o ojcu, co tak my tak dużo nie gadaliśmy, no nie jesteśmy tacy, że wspominamy cały czas, wiesz, zmarłych. Tylko nas tak wzięło po prostu tego dnia i stoimy koło siebie, rozmawiamy i nagle włącza się budzik, który się nie włączał, wiesz, bardzo stary, nienakręcany, od 20 lat nieczynny, myśleliśmy, że zepsuty, a on nagle zaczyna dzwonić. No przyznasz chyba, że ciężko wyobrazić sobie taki zbieg okoliczności, nie? Nawet.
2: No bardzo ciężko. A i w tamtej sytuacji było też tak właśnie, że ten człowiek umarł tej nocy. Umarł właśnie tej samej nocy, co się wiertarka włączyła. I ojciec mówi, że miesiącami zostawiał tą wiertarkę, tak żeby stała sobie i żeby się włączyła. I już się to nigdy nie powtórzyło. Chodził też po jakichś, tych się pytał, mechanikach, nie mechanikach, czy jest to możliwe. No mówią, niemożliwe. Ja tą wiertarkę też widziałem, bo ona cały czas jest działająca, to stara ruska wiertarka, taka ciężka, duża, z ciężkim mechanicznym przyciskiem, tak?
0: No dziwne, faktycznie, wiesz, no. Czyli duch przyszedł taki może przyzwyczajony do roboty. No co, żyje czy nie żyje, pracować trzeba.
2: Tak, przyszedł ten przycisk i energia uszła i poszedł za światy.
0: Ja to myślę, że może faktycznie zmarli dają nam taki znaka, taki, wiesz, jeden z ostatnich znaków, chcą jakoś się pożegnać, jakoś zaznaczyć, no to może potrafią wpłynąć Może ich to kosztuje na przykład bardzo dużo, taka zamanifestowanie siebie w taki sposób, nie? Ale chcą to zrobić tak symbolicznie jakoś.
2: No może. No tak. Ja się naoglądałem bardzo dużo programów o duchach na YouTubie. Różnych łowców duchów, poszukiwaczy duchów i tak dalej. I co mogę powiedzieć? Z tymi duchami jest zawsze jakiś ten kontakt taki ciężki, oporny. Chociaż oni zaznaczają, że raczej rozmawiają z demonami, jeżeli z duchami. Ale na przykład jak ci poszukiwacze duchów grają, używają tabliczki Ouija z duchem, to zawsze jest to jakieś takie zagadki, nie zagadki, odpowiedzi są niepewne. Trzeba wyciągać od tego ducha informacje, a nie, że on sam przekaże. Jak człowiek z jakimś takim, nie wiem, ten byt był jakiś opóźniony.
0: No bo może to właśnie wymaga jakiejś tam sporej energii. Ja bym się takimi rzeczami faktycznie nie bawił, no, nie jestem raczej wierzący, ale wiesz, no tak na logikę, nie wiadomo kto tam po drugiej stronie faktycznie jest, czy nie jakiś byt demoniczny. A tymczasem Damian do nas dołączył. Cześć, Damianie.
3: Cześć, krawiec, witam cię. Cześć. Dzisiaj na trzeźwo, także będę się znowu trząsł. Ale dobry temat, jak nie o smokach, to o duchach. Ja chciałem się dołączyć, bo tu kolega zadzwonił akurat z takimi tematami. No mnie to też zastanawiało, czy tacy zmarli mogą dać na przykład nam jakoś znać. Ja miałem taki przypadek, że 6 lat chodziłem z dziewczyną, która zginęła w wypadku tydzień po tym, jak się zaręczyliśmy. I kiedyś tak stojąc nad grobem, powiedziałem, no dałabyś jakiś znak, przecież tyle lat się znaliśmy i tak dalej. I pomyślałem, nie wiem, może jakiś motylek, albo jakiś liść by mi spadł na głowę, albo coś. Ale nie, to bez sensu, to musi być coś takiegoś, nie tak oczywiste, takie jakieś, nie tak sentymentalne, tylko coś bardziej naturalnego, jakby mi ptak na głowę nasrał, nie? No i wtedy mnie nasrał, wtedy pojechałem, zawinąłem się samochodem do domu, ale przyjechałem innym razem i ptak mi nasrał na głowę.
0: A widzisz, no czyli jednak.
3: Ale to nie było wtedy, więc dalej nie wiem, czy...
0: Ale nasrał ci, ale tym, ale nasrał ci przy grobie potem za drugim razem, tak?
3: Tak, jak stałe przy grobie, tak.
0: No to też trochę taki zbieg okoliczności, w który ciężko uwierzyć, nie? Że wiesz, no...
3: No ciężko, cholera ciężko.
0: Może, słuchaj, może te wiadomości przychodzą z opóźnieniem i wybranka odczytała po czasie i nasrał dopiero, ale to musiałaby sterować tym ptokiem jakoś. No,
3: no właśnie, no ale może musiała, wiesz, też akurat zdarzył się taki, który się na to zgodził, nie?
0: No może się przenosimy faktycznie w 4D i mamy możliwość komunikowania się z różnymi istotami telepatycznie bardziej tak jakoś.
3: No bo tak jak ty mówisz, może faktycznie dają ci ludzie jakieś znaki, ale nie wiadomo ile ich to kosztuje na przykład, żeby na przykład taki znak, żeby taką wiertarkę włączyć na przykład czy coś tam, nie? Może to jest taki wysiłek dla nich, że wiesz, że to nie zdarzy się często, nie? Ale faktycznie takich przygód, to wiesz, to pewnie każdy by mógł powiedzieć dużo. Moja mama też mówiła, że a to często właśnie też się zdarza, jak ludzie umierają, nie? Że jakieś chusty spadały, coś. Działy się takie rzeczy, które nigdy się wcześniej nie działy, nie? I w sumie ciekawy temat, nie?
0: No tak, też gdyby faktycznie istniały za światem możliwość egzystowania po śmierci jako jakaś energia, świadomość, no to gdzieś tam troszeczkę się z tymi reptilianami też jakby pokrywa, no bo te teorie odnośnie nich też nawiązują do takich wizji, że są te energie, wiesz, negatywne, pozytywne, że przynależysz do jakiejś tam sił służących sobie albo sił służących innych, to też jest często podkreślane, że śmierć nie jest końcem, że też, że można wręcz zniszczyć czyjąś duszę jakby, że to jest bardzo trudne do zrobienia, ale za pomocą jakichś, wiesz, mrocznych rytuałów właśnie ci reptilianie, oni tacy są, oni się rozwinęli niby w takich kierunkach, takich demonicznych wręcz. To wiesz, to słuchajcie, te nasze jakieś postrzeganie tych diabłów, diabeł, wąż, demon, tak dalej, to wszystko by gdzieś tam się pokrywało, panie, no.
3: Ja ci powiem, że dokładnie mi to zrozumiesz. Ja sobie tak to właśnie przedstawiam. Ja to nawet, no, nie, nawet mogę przyznać, że trochę w to wierzę, że to chyba tak jest. Ale jeszcze też chciałem nawiązać, bo dużo się mówi też, że ludzie na przykład, którzy giną w wypadkach, nie? Że oni też na przykład czasem nie odnajdują, że często bywa tak, że oni nawet nie wiedzą, że umarli, tak jak było w tym filmie Uwierz w ducha na przykład, nie? Czy coś tam, i że podobno tak jest, znaczy podobno. No to jest też taka teoria, że ludzie, którzy giną na przykład nagle, nie potrafią się odnaleźć, oni nie wiedzą, gdzie są, nie? I że potrafią się właśnie błąkać, bajać, bo myślą, że żyją na przykład, nie? Że właśnie ta dusza, ma, chociaż niby ma jakąś dużą świadomość, to ma tak, w tych podobno innych wymiarach jest ciężko jest się zorientować, że ona nie żyje, nie? Też tak słyszałem i na przykład wprowadziła się taka sąsiadka, która wprowadziła się kilka lat obok nas i mówi, ja za tobą widzę nieodprowadzoną duszę. Ty musisz ją odprowadzić, bo ona cię wyście, ty ona cały czas jest przy tobie, ty nie możesz, ty musisz ją odprowadzić. No ale okazało się, że sąsiadka poleciła mi kolegę, który tam normalnie bierze 600 zł, ode mnie wziął 500, no już tam kurwa, już dalej nie brnąłem.
0: I powiedział, trzeba tą duszę uwięzić w jajeczku i wyjął tam jajeczko, ale za jajeczko musi pan dopłacić jeszcze 50 groszy. Nie no, ale słuchajcie, no też mój tata zginął właśnie w wypadku. Mój ojciec właśnie zginął w wypadku i no i mama twierdziła, że jakoś tak dzień czy dwa po śmierci widziała jakąś taką mglistą postać szarą gdzieś tam się pamiętającą za oknem jakby tak na galerii, bo mieliśmy tak zabudowaną galerię. Że gdzieś tam była, to jakbym tak przyszedł odwiedzić jeszcze duch, nie? Ostatni raz mieszkanie czy coś, no ale to zwalaliśmy to na stres, na wiesz, na przebudzenie się, wiesz jak to jest, no i, ale może coś też było na rzeczy.
3: Ale faktycznie...
2: Wiecie co, no dobra, to ja mówię. Straszne to jest, że musimy umrzeć w ogóle, tak zastanawiać się czasami nad tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy skazani na zagładę. Każdy z nas. No. My trzech i reszta w radiu.
0: No jest.
3: No więc ja sobie wyznaczyłem to, że nie umieram, że żyjemy tylko po prostu w innej stanie świadomości, w innej gęstości. No w stanie świadomości właśnie nie wiem, ale mam nadzieję, że w podobnym.
2: Ale... Nawet jeżeli jesteś tego świadomy, że umierasz, to i tak na pewno masz swoje momenty, że boisz się samego przejścia. Ja mam tak, że najbardziej obawiam się śmierci, jak już mam czystą głowę i jestem w łóżku przed spaniem, leżę sobie i wtedy jak sobie wyobrażam swoją śmierć, czy że w ogóle, że muszę umrzeć, jak to będzie po tamtej stronie i co mnie czeka, to wtedy jak najbardziej właśnie się boję.
3: Ta sąsiadka, która mi mówiła, że widzi tego ducha za mną, ona opowiadała i to niby tam, jak zasięgnąłem języka, jest fakt, że przeżyła śmierć kliniczną, że była u dentysty, dostała jakiś tam silny środek znieczulający i że odpłynęła. I mówi, że widziała siebie gdzieś tam pod sufitem i tak dalej. I mówi, że to było mega dobre uczucie, że to było tak błogie uczucie, że to w ogóle... Ona mówi, teraz to już się śmierci nie boję i tak dalej, i tak dalej. Więc żebym się miał jakoś czymś podzielić z tobą, to ci powiem coś takiego, że ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną, podobno mówią, że to jest zajebisty stan, nie? Że to jest coś fajnego.
0: Tak, rzadko kiedy ktoś chce wracać, nie? I opisuje te swoje wycieczki poza ciałem i podróże w zaświaty jak to coś wspaniałego, że to aż żal wracać tutaj do tego syfu.
3: No.
2: No chyba, że ci, co wylądowali w piekle i udało im się wrócić. Są też takie relacje.
0: To ci, co oglądali Harry'ego Pottera. Ci, co Harry'ego Pottera oglądali. Całego
3: podobno
0: przeczytali.
3: Szaman polegał też na tym, że właśnie taki szaman gdzieś tam w jakimś plemieniu, to on musiał jak gdyby przejść jakąś taką... takie stany świadomości piekielne po to, żeby mógł się jakoś tam rozczłonkować, podzielić i znowu wrócić do siebie i wtedy już miał jakąś taką, że to też może jest jakieś po prostu przejście, że to może tego piekła nie ma, a może to jest jakiś stan świadomości, który też trzeba przejść. No. Że podobno szaman działał, żeby był takim lekarzem dla plemienia, żeby miał jakieś tam pole widzenia, to musi właśnie przejść aż przez takie stany, nie?
0: No na pewno musiał różne srogie grzyby chociaż raz spróbować, żeby wiedzieć, co komuś daje na przykład, nie?
3: No na przykład.
0: A to tak, te substancje często działają jak czyściec i ludzie potem opisują, ale się źle czułem. No jak masz bajzel w głowie i sam ze sobą nie jesteś uporządkowany, to tak, to się źle czułeś ze sobą. Mhm. No, ale a może jest też tak, że się nigdy, że po prostu, no bo są też oczywiście te teorie, według których reinkarnujemy, po prostu wcielamy się w kolejne byty i jakby jest pewien taki progres, stajemy się coraz ważniejszą postacią na przykład tutaj, która ma coraz większy wpływ na Ziemi, na ludzkość, na innych, że tak jakby się skaczemy levele, nie? I zaczynamy od jakichś tam na przykład może innych istot na początku zwierzaczkiem, jakimś robakiem, potem ssakiem, potem w końcu człowiekiem, potem jakimś wielkim człowiekiem, nie? A na końcu jak już przepracowujemy sobie wszystko, to może wkraczamy jeszcze do innej rzeczywistości, która nam się nie śniła. Jest taki, wiesz, skok i nagle jesteś istotą w innym wszechświecie, gdzie... Może są inne prawa fizyki w ogóle, takie rzeczy, panie, to są rzeczy, co się fizjologom nie śniły, no.
3: No dokładnie tak, też się z tym zgodzę, też tak czasem myślę.
2: No to taka inna rzeczywistość, to jest na przykład właśnie w świadomym śnie, to panowie, czy wy śnicie świadomie?
3: Zwłaszcza jak mi się wielkie cycate kobiety śnią.
0: Ja kiedyś bardziej żyłem, żyłem świadomie, śniłem świadomie, a utraciłem tą zdolność niestety.
2: Ja właśnie przed tygodnia czasu, no dwa tygodnie już, miałem świadomy sen, spontanicznie mi się przytrafił, a nie miałem już przed nim jakiś może rok, może lepiej, może dłużej, nie miałem żadnego takiego i właśnie nadarzył mi się. Zanim się zorientowałem, że to jest świadomy sen, to już upłynął jakiś czas i wyskoczyłem. Jak już się tylko zorientowałem, że to świadomy sen, zrobiłem sobie szybko test rzeczywistości. Oczywiście wyszło mi 6 palców jednej ręki, potem 7. I postanowiłem nie marnotrawić na rozrywkę i zabawę tego świadomego snu i chciałem zrobić jakiś eksperyment jak najszybciej. Postanowiłem się po prostu przyjrzeć rzeczom normalnego użytku, jakiegoś takiego zwykłym rzeczom, ale przyjrzeć im się dokładnie, jak one, skupić się na nich. I wyciągnąłem sobie portfel z kieszeni i wyciągam sobie różne karty właśnie, wyciągałem sobie karty bankomatowe i one były takie dziwne, jakby jakieś takie z przyszłości. Były takie metaliczne i w środku były powycinane różne trójkąty, nie trójkąty, wszystko ładnie symetryczne i były też te jakby takie, mi się to skojarzyło, jakby takie sfarzyce, nie sfarzyce, małe symbole naokoło, wszystko takie zachowane w kunszcie i harmonii oczywiście. I zacząłem też wyciągać jakieś inne rzeczy z portfela właśnie w miejscu, gdzie trzymam papierowe pieniądze, jakby takie.
0: Czyli, przepraszam, bo żebyśmy sobie to wyjaśnili, chodzi o to, że te przedmioty, które wyciągałeś, były tak jakby otagowane, były wokół nich jakieś tam symbole, dobrze rozumiem?
2: Tak, były zupełnie inne i w ogóle takich też nie miałem. Mhm. Jedne były jak jakieś właśnie, rozłożyłem i jak parę kartek A4, harmonijkę, każda inny kolor, wiesz, tak jakby nie z bibuły, i że to niby pieniądze moje, tak, nie zgadza się nic, mówię. No i niestety sen się szybko urwał potem, świadomy. No ale fajnie było zrobić sobie doświadczenie właśnie, a nie tylko latać, czy nie wiadomo, co tam robić.
3: No tak? Powiedz mi, jak odróżnia to sen świadome od nieświadomego? Bo ja nie rozumiem, na czym polegają świadome sny.
0: No jak?
3: Kiedyś
0: sen
3: ale... nieświadomy.
0: No sama nazwa wskazuje, no, że jesteś świadomy, że śnisz, że to jest sen i że możesz wtedy tym snem sterować na przykład w pewien sposób.
2: Tak.
0: No bo najczęściej jak śnisz, to nie zdajesz sobie sprawy z tego, że akurat śnisz, tylko przeżywasz jakąś przygodę, z kimś tam gadasz, ale nie wiesz, że ja teraz śnię, nie? A propos tych właśnie jakichś dziwnych znaków wokół przedmiotów czy coś, no to też niektórzy wierzą w to, że no, że w takim, że można postrzegać po pierwsze świat tak astralnie, powiedzmy w innym wymiarze i wtedy popatrzysz, nie wiem, na przykład na nóż, którym morderca zabił swoją ofiarę i zobaczysz wokół tego noża dużo różnych dziwnej energii jakiejś złej, jakieś symbole, po prostu, no, że ten w innym wymiarze mamy nakładającą się dodatkową jakby taką rzeczywistość na tą normalną, nie? Która jeszcze mówi dodatkowe różne rzeczy. To wcale nie byłoby takie znowu durnowate, gdyby tak było.
3: No oczywiście, że tak.
2: Ale ty, Damianie, mam wrażenie, że nigdy nie śniłeś świadomie, skoro nie wiesz, o czym mowa.
3: Nie wiem, ja ciągle gonię baby je gwałcę i mi się wydaje, że robię to we śnie świadomie.
2: Aha, to jeżeli robisz to świadomie, to jest to świadome w takim razie, no cóż.
0: Gadzi mózg w tobie dominuje. No właśnie w tej teorii reptilian, no to tam oprócz agresji, rewanżyzmu, zdobywania, to jest też dawanie upustu swoim takim bardzo przyziemnym instynktom właśnie, nie? Że tam ruchanie...
3: To w sumie to nie gwałt.
2: Wiesz, ja w świadomym śnie unikam ludzi, znaczy unikam, nie rozmawiam w ogóle z nimi. Oni są jak jakieś manekiny w tym śnie trochę. Takie dziwni są ludzie. Dziwnie się zachowują. Ale też słyszałem, że nie należy w lustro spoglądać właśnie w śnie. Ja spojrzałem. Mój pierwszy świadomy sen to spojrzałem w lustro i co zobaczyłem? Zobaczyłem, że mam anielskie skrzydła. Ale żebym się wtedy ucieszył. No i... Znaczy, ucieszył, nie ucieszył. No, zadowolony byłem. I fajnie było. Ale o co chodzi mi z tymi świadomymi snami? Że to jest jakaś niesamowita rzeczywistość, bo to jest jakby drugi świat w naszym umyśle. Zaprojektowany, zakodowany. Przecież tam odczuwamy się praktycznie tak samo jak w rzeczywistym życiu, tylko wszystko jest troszkę inne. Czyli mamy mega giga danych po prostu zakodowanych w mózgu, w całej tutaj przestrzeni 5D i na bazie tego w nocy po prostu to nam się odtwarza i jesteśmy jakby w jakiejś grze, czy nie wiem jak to nazwać. Ja zawsze sobie zastanawiam się, że ci, co zakładają gogle wirtualne, tak jak Gumball gra w te gry, to lepiej, żeby on spróbował wirtualnie pośnić. No to lepsze jak te gry z goglami.
0: No niesamowite jest w ogóle to, bo wydawałoby się, że człowiek się podczas snu przełącza na taki tryb oszczędzania, nie? Żeby mieć więcej tam energii na, nie wiem, na przykład na sprzątanie tego mózgu, poukładanie czegoś tam, pozbycie się nieważnych informacji, albo też jakieś może regeneracja organizmu, takie rzeczy, a przecież jakby wielkość tego świata, który jest generowany we śnie, tych postaci, które do nas mówią. Moje sny najczęściej ostatnimi laty jakby to są tak długie i przypominają jakiś film dosłownie, tam się tyle dzieje. Oczywiście jak każdy szybko zapominam, co tam się działo, ale w tych pierwszych chwilach to jestem zadziwiony, że tam się tyle działo, tyle historii, tyle zwrotów akcji. Weź to wszystko wygeneruj w głowie, nie?
2: Krawcze, czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób ty wywoływałeś u siebie świadome sny? Czy naturalnie ci to przychodziło, czy dążyłeś do tego w jakiś sposób?
0: Ćwiczenia chyba były. Takie, wiesz, jak są książki, kupujesz książkę i tam masz różne ćwiczenia, jak sobie wykształcić tą świadomość, że śnisz. I chyba wtedy trenowałem po prostu i umiałem. A też na pewno jest tak, że młodsze umysły są bardziej zawsze otwarte. Dzieci są otwarte na różne niezwykłości. Może to ma znaczenie też.
2: A chodziło mi o to, czy orientowałeś się w trakcie śnienia, że jesteś w śnie, czy wchodziłeś już w świadomy sen, świadomie?
0: Raczej w trakcie dopiero, w pewnym momencie.
2: A widzisz. A ja odwrotnie, wchodzę świadomie w sen. Co poprzedzane jest niestety bardzo przykrym doświadczeniem, jakim jest paraliż sen.
0: O, to współczuję. I uważałbym na twoim miejscu z tym, bo miałem z tym problemy. Po prostu to można sobie rozregulować i ludzie potem, wiesz, skarżą się. To u Szabla też właśnie, nie wiem, czy to może ty nawet byłeś, bo ktoś się skarżył, że ma problem z paraliżem sennym. tak jakby, wiesz, zmora na tobie siedziała. No, myślę, że te opowieści właśnie, że zmora na tobie siedzi i dusi cię, to właśnie były nawiązania do takiego stanu, gdzie włącza ci się bezwiednie ten paraliż senny, albo zaczynasz jakiś pisk w uszach słyszeć, nie możesz się ruszać. Takie bardzo przykre, to są bardzo dokuczliwe stany, to człowiek cierpi troszeczkę, ja to miałem przez długi czas. Udało się w końcu z tego jakoś wyleczyć. No samo przeszło, ale to dosyć długo trwało, nie wiem, z 2-3 lata. Jest przykre. Współczuję, jak ktoś ma
2: z tym
0: problem.
2: To jest w zasadzie jedyny sposób, przez który potrafię wejść w świadomy sen. Nie potrafię w trakcie trwania snu zorientować się, że jestem w śnie. Bo być może nigdy tego nie praktykowałem, a naturalnie nauczyłem się wchodzić przez paraliż sen. A że to jest takie chujowe, to nie dążę do tego, żeby go mieć, no ale czasem zdarzam
3: takie pytanie. Specy od świadomego śnienia. Czy udaje się coś przeczytać wam, na przykład jakąś kartkę, jakąś wiadomość, cokolwiek w czasie snu?
0: Nie, z tego co wiem, to każdy ma z tym problemy, bo ten świat snu, tak samo jak ten świat astralny, świat widziany przy out of body experience, czyli przy wychodzeniu z ciała, to są właśnie problemy z odczytywaniem, to wszystko jest takie mgliste, jakby rozmyte.
3: Ja też, zawsze jakiekolwiek kartki, czy książki, czy napisy nigdy nie potrafiłem przeczytać, nie inny. Mi się wydawało, że to już jest takie już tak realne, że już zaraz prawie przeczytam i nie cholery.
0: Przypuszczam, że jakbyś się bardzo na tym skoncentrował i to byś wygenerował w końcu jakąś treść, ale to musiałbyś tym sterować, bo sny mają to do siebie, że my na nie cały czas wpływamy, tak? I sny działają często, nie wiem, czy u wszystkich, u mnie na przykład tak, jakby to powiedzieć, jakby to opisać, na przekór, że ty se myślisz, żeby tylko, ale by było, gdyby coś się stało i to się staje, nie? Albo żeby tylko, nie tego i to nagle, pach, jest. Wiesz, o co chodzi, tak? Na przekór, nie?
3: Ale na przykład często mi się śni, że latam i wiem, że w tym śnie na przykład wiem, że mogę polecieć. Wiem, że mogę zaraz umieć i polecieć. Nie wiem, czy to jest świadome, czy nie, czy to jest...
2: Świadome jest, to będzie tak, że będziesz się czuł tak, jak jesteś teraz w śnie i po prostu będziesz miał tą samą świadomość, co masz teraz. Jak śnisz nieświadomie, to jesteś jakiś taki, rozumiesz, człowiek jest wtedy jakiś taki, no po prostu... No nie wiesz, że nie śnisz.
3: Ja to chyba aż świadomości we śnie to nigdy nie miałem, jak nie śpią.
0: Ja myślę, że paraliż senny będzie stopniowo u ludzi coraz mniejsze miał znaczenie i w końcu może nawet zaniknie, bo to jest jakaś tam pozostałość po dawnych czasach, no, żeby nie zlecieć z drzewa, nie, jak na nim śpisz przed tygrysem. Wiesz, no to będzie u ludzi zanikało. Dzisiaj śpimy sobie bezpiecznie w łóżeczkach i ryzyko, że coś sobie zrobimy, jest niewielkie.
2: Świadome śnie to jest wtedy, jak chodzisz w tym śnie i mówisz, ale fajny sen mam świadomy, udało mi się stworzyć świadomy sen, teraz mogę sobie nim sterować, teraz sobie pomyślę i ktoś się pojawi, o jest ta osoba, ale super, teraz se polecę, no to cześć i lecę. To jest wtedy świadomy sen, no, że się świadomie nim bawisz, bo wiesz, że to jest sen.
0: Tak, i dlatego właśnie to latanie ma duży związek z tym, ze świadomym snem, jednak powiedziałbym, bo najczęściej jak we śnie chcemy się przemieszczać, iść, to jest to ciężkie, bo po prostu gdzieś tam przebija przez nas trochę paraliż senny, a może to, że jesteśmy kołdrą nakryci, że leżymy i ciężko się łazi, ale jak se uświadomisz, że śnisz, to możesz wtedy latać, przemieszczać się jak jakiś flash, biegać, ale to dajmy głos Tomisiowi, bo dołączył do nas. Cześć Tomisiu.
4: Cześć, słychać mnie?
0: Słychać.
4: Okay.
2: Cześć, witam, cześć.
4: No, witam. No właśnie, mnie zawsze interesował sen i nawet wam się przyznam, że część mojej pracy magisterskiej z neurobiologii to właśnie pisałem na temat snów, chociaż to było dosyć dawno temu i dużo chyba rzeczy już uległo przedawnieniu, no bo teraz wiadomo, badania nad mózgiem i jak to wszystko funkcjonuje są dosyć zaawansowane, już się wszystko zmienia cały czas, ale z tego co pamiętam, to być może to jest tak, że za te wszystkie takie dziwne rzeczy podczas snu jest właśnie odpowiedzialny hipokamp, czyli taka struktura w mózgu, która też jest odpowiedzialna za tą pamięć krótkotrwałą. Dlatego, że właśnie w hipokampie uwalnia się taki psychodelik DMT. I on ma takie właśnie właściwości halucynogenne. Często się mu przypisuje takie właściwości, że jakbyśmy się znajdowali w jakimś innej rzeczywistości, nie? I właśnie podczas tej pewnej tam fazy snu, wchodzimy w tą fazę chyba REM, tą głębszą, jest coś takiego, że te sny są bardziej takie zawiłe, bardziej kolorowe, bardziej też właśnie nam wtedy się śni, że latamy i takie różne rzeczy. I gdzieś właśnie było stwierdzone, że się właśnie wydziela te DMT i jest po części odpowiedzialny za to, nie? Za te nasze takie marzenia senne. Ale potem, wiesz, jest coś takiego, że ten hipokamp, jak gdyby ta pamięć krótkotrwała jest w hipokampie i to się nie zapisuje, chyba że sobie zapiszesz zaraz po przebudzeniu się, co tobie się śniło, te wszystkie marzenia senne, no to jest szansa, że sobie możesz wtedy w jakimś tam senniku zapisać i zapamiętać, ale jak tego nie zrobisz, to jest coś takiego, że nie ma takiego bezpośredniego połączenia i przez to, tak jak mówię, hipokamp jest taką strukturą, która ma tylko tą krótkotrwałą pamięć, dlatego często właśnie też nie pamiętamy tych snów. Zaraz po przebudzeniu się przez chwilę pamiętamy, a potem jak zaczniemy robić inne czynności, tak jak gdyby one się ulatniają, nie? I to jest taka ciekawostka. O, przy okazji jeszcze wspomnę Dariusza, bo nie wiem w ogóle, czy to jest dobry moment, żeby o tym wszystkim teraz akurat gadać, bo trochę mam takie wrażenie, że jak jest coś niepotwierdzone, czyjaś śmierć, to ograniczymy tak 50-50 z tym, że być może ta osoba, już nie do końca wiemy, że ona umarła, a my już po prostu ją trochę uśmiercamy, no ale krawiec twierdzi, że to już ma tam, że tak powiem, wiadomości z pierwszej ręki gdzieś tam, że to już jest potwierdzone.
0: No nie wiem, czy z pierwszej ręki, no mam trochę różnych informacji, nie wiem, czy z pierwszej, czy z drugiej, no ale ilość jakby doniesień na ten temat sugeruje, że jednak tak.
4: No bo właśnie odnosząc się do niego, ja tam tak dobrze go nie pamiętam, ale z tego co pamiętam, on był bardzo taki właśnie zafascynowany tym psychodelikami DMT, ayahuaską. Nawet pamiętam gdzieś tam chyba opowiadał, że jego takim właśnie ultimate goalem było, żeby osiągnąć coś takiego jak śmierć kliniczna, podczas której właśnie się wydziela, bo w ogóle podczas śmierci się wydziela. Właśnie. Halo?
0: Tak, to troszkę przerwało teraz. Tak, podczas śmierci, podczas narodzin, no i tak. Podczas snu, tak? DMT zwiększone.
4: Tak, ja pamiętam, że on dosyć często o tym mówił i się tak właśnie zastanawiam, czy nie poszedł w tym kierunku właśnie, bo chyba takie miał zdolności do testowania różnych psychodelików.
0: Właśnie.
4: I może być też taka teoria, oczywiście jest tylko teoria, także tutaj proszę mnie nie brać za słowo, że może gdzieś osiągnął taki ten swój próg. W tacie był taki kiedyś bardzo dawno temu fajny film, mogę teraz tytuł pomylić, chyba Linia Życia czy coś takiego, gdzie była taka grupa studentów, którzy się jak gdyby stymulowali śmierć kliniczną, żeby sprawdzić, jak to jest po drugiej stronie, nie? I film był na tyle fajny, bo po prostu to chyba nawet gdzieś było oparte na jakichś prawdziwych faktach, gdzie jacyś studenci medycyny chyba to robili gdzieś lata temu. Tylko problem był taki, że chyba się jednej osoby nie udało odzyskać, bo to polegało na tym, że oni się w pewien sposób uśmiercali, wprowadzali się w stan śmierci klinicznej, a potem za pomocą rescytutacji, przepraszam, gubię trochę polskie słowa, ale chodziło o to, że za pomocą wiesz, tej maszyny, która przywraca tętno i tak dalej, no musieli się z powrotem jak gdyby do naszego świata dostać, nie? I właśnie mnie też ten temat zawsze ciekawił właśnie, co ludzie przeżywają, nie? Jak są w stanie śmierci klinicznej, a są takie przypadki, że dosyć długo niektórzy, wiesz, są w tym stanie.
0: Ciekawe, że kiedyś była jakby taka moda na te rzeczy, nie? Raymond Moody, wszyscy się zaczytywali. W ogóle gdzieś tam po wojnie, po II światowej, słyszałem, że była straszna moda na spirytyzm, przepraszam, czyli właśnie wywoływanie duchów, te rzeczy. No a dzisiaj tak za bardzo nie. Dzisiaj inne tematy ludzi zafascynowały, egzotyczne, nie? Ezoteryczne. Ufologiczne.
4: Tak, tak. Była taka moda właśnie w tamtych latach, to pamiętam też, no też mógłbym powiedzieć, że uległem tej modzie, się tymi tematami interesowałem. Natomiast ktoś tu taki rzucił, wcześniej powiedział, słyszałem, że szkoda, że nie możemy żyć wiecznie, nie? Że dlaczego żyjemy po prostu i musimy umrzeć, a ja właśnie uważam, że to jest super, że nie żyjemy wiecznie. Oczywiście najgorsze, co może się przytrafić, jak ktoś bardzo szybko umiera albo ma jakąś ciężką chorobę, czy ginie w wypadku, to oczywiście to są wyjątki takie, które wiesz, no jestem zdania, że każdy powinien jednak swoje życie całkowicie przeżyć, ale właśnie ta tajemnica życia i śmierci jest bardzo fajnie, że jest tajemnicą, że część rzeczy, znaczy, że nie do końca wszystko o tym wiemy. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i poza tym sobie wyobraźcie, ile by było ludzi na świecie, gdyby każdy miał możliwość doznania życia wiecznego i czy to by też nie wpłynęło na nas, że znaczy byśmy byli zupełnie inną rasą ludzi w ogóle, żyjąc wiecznie, bo fakt taki, że wiemy, że sobie możemy żyć wiecznie, już zmienia naszą psychikę i podejście do różnych rzeczy, nie? Więc mi się wydaje to, że każdy ma szansę, wiesz, przyjść na ten świat, przeżyć swoje życie i potem odejść i dać szansę po prostu innym, żeby inni też, wiesz, mogli przyjść na ten świat, wnieść coś od siebie. No każdy człowiek jest inny i to jest tak jak świeża krew, nie? Można powiedzieć, że to jest właśnie dobre, że ludzie się zmieniają, przez to jest szansa na, jeżeli wszystko idzie oczywiście w dobrym kierunku, że jest zawsze szansa na rozwój cywilizacji, na to, że pojawiają się różne osobniki bardziej kreatywne też i zmieniają nasz świat. A sam fakt, że musimy odejść, to mi się wydaje, że to jest kwestia, że może gdzieś uciekliśmy od takiej kultury, gdzie nasi rodzice i w ogóle gdzie się uczyliśmy, jak się pogodzić ze śmiercią. I może tu leży problem. Że często tak jakby nie potrafimy się oswoić ze śmiercią, nie? Bo jeżeli ktoś ma dane tam pożyć troszeczkę i no i umiera w takim zaszczytnym wieku, no to wydaje mi się, że powinien gdzieś tam w tym już takim ostatecznym etapie gdzieś umieć się pogodzić albo się jakoś tam nauczyć pogodzić z tym, że musi odejść, nie? I ustąpić miejsca innemu człowiekowi. Tak mi się wydaje przynajmniej.
3: Co to za frajda grać w grze, że masz nieskończone skille? Ja mam takie, ty masz takie i to za gra, możemy grać i grać. To właśnie, jeżeli to wszystko jest taką grą, to ktoś musi być lepszy, ktoś musi być gorszy. Ktoś musi żyć dłużej, ktoś krócej.
0: Tak, jest jakaś misja do wykonania, którą możemy sami sobie ustalić. Są pewne reguły, jest czas na wykonanie. To nas jakoś stymuluje, zmusza do refleksji wielu, to, że mamy ograniczony czas. Strasznie popieprzony byłby świat, gdybyśmy żyli w nieskończoność. To się zawsze przedstawia jako taką klątwę, klątwa wampira, nie? Który już jest zmęczonym, żyje te 300 lat i już ma dość. Zresztą mózg się starzeje nie tylko tak biologicznie, ale też jakby już wiele osób doświadczyło tyle, że już by chcieli mieć spokój na przykład, nie? Chcieliby odejść jakoś, odpocząć, bo już mają po prostu dość myślenia, zmartwień, przejmowania się i tak dalej.
4: Był też taki film Highlander, chyba po polsku Nieśmiertelny, z tego co pamiętam, nie wiem czy ktoś z was oglądał, ale tam właśnie ten główny bohater strasznie się męczy właśnie tym, że żył wiecznie, nie? No. I to Highlander. Była, tak jak mówisz, dla niego klątwa.
0: Highlander, czyli to po prostu Góral, powinni przetłumaczyć. Film Góral 1, Góral 2, a nie, że jakiś nieśmiertelny, immortal to jest, nie? Nawet ja bym przetłumaczył piosenkę Góralu, czy ci nie żal, to byłoby Highlander, Highlander, are you sorry? Dobrze powiedziałem? Nie, chyba źle. No nieważne. Człowiek z Ziemi, to proponujecie film.
3: Ja tylko jeszcze mogę prosić.
4: Tak?
3: To tylko chciałem powiedzieć, że mam szwagra, który kiedyś podjął się wywoływania duchów i mówi, że już w życiu tego nie zrobi, że tak się wystraszył. Mówi, w życiu już tego nie zrobi i nikomu nie poleca, wszystkim odradza, żeby to robić.
0: Ale czym ja się, ale czym, tego, ale czym się tak wystraszył? Czym, ale przepraszam, czym się tak wystraszył? Sorry, że przerywam. Czym się tak wystraszył?
3: No, że zaczęły się ruszać jakieś przedmioty na stole, nie? Nagle jakieś litery zaczęły się, tak opowiadał, że litery, nagle słowa zaczęły się układać, słowa, których nie chciał widzieć, jakieś takie straszne rzeczy. I że to zaczęło samo po prostu niby z siebie się ruszać jakoś tak.
0: Ale nie, bo ja się tu śmieję, że tam się same ruszają, ale kiedyś opowiadałem sen, miałem bardzo realistyczny sen, w którym otworzyła się szuflada sama po prostu. I ja się w tym śnie na maksa przeraziłem, bo to było coś takiego, w ogóle jak nas spotyka coś takiego zadziwiającego, czegoś, czego nigdy jeszcze nie doświadczyliśmy, nadnaturalnego, co nam burzy porządek rzeczy, dysonans poznawczy się włącza i wszystko, to stoimy jak sparaliżowani. Często jesteśmy po prostu sparaliżowani ze strachu. I taka ten sen mi pokazał, że gdyby się teraz tutaj zaczęło w realu coś ruszać, to ja bym wcale się tu nie śmiał i nie żartował ze z tego, tylko bym kurwa się zesrał w nachy chyba. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem.
2: To może była część paraliżu sennego twojego.
0: Nie wiem, co to ma wspólnego z paraliżem sennym, że szuflada się sama otworzyła.
2: No mi się tak, jak ja miałem paraliże senne, to otwierały się drzwi na przykład do mojego pokoju, ja leżałem i się nie mogłem ruszyć. Myślę, mam przejebane teraz, nie? Otwierają się drzwi, wiem, że coś wchodzi, przemyka przez futrynę pokoju i stoi mi za głową, także jeszcze go nie widzę. I pewnie mi coś zrobi zaraz, to coś. Takie mocne odczucie. To serce tak wali wtedy, że naprawdę można na zawał zejść w trakcie snu. Może jest to możliwe.
0: No właśnie.
4: Ja mogę wam taką ciekawostkę powiedzieć, na przykład, że w Ameryce w hotelach nie ma 13 piętra. To bardzo często, rzadko się zdarzają takie hotele, gdzie jak wchodzisz do windy, będziesz miał numer 13. I oni, wiadomo, że fizycznie takie piętro nawet może być, jak policzysz piętra gdzieś z zewnątrz. Natomiast tak jak gdyby oni w pewien sposób oszukują gości hotelowych i no, nie ma 13 piętra i to ze względu na taki przesąd, że na tym 13 piętrze mogą się różne rzeczy dziać właśnie związane z tą liczbą 13. I jak kiedyś będziecie mieli okazję przyjechać, to sami stwierdzicie, że to jest takie dziwne, bo ja przez dłuższy czas w ogóle tego nigdy nie zauważałem. Dopiero ktoś mi tam powiedział po jakimś czasie, że bardzo rzadko w Katowicach jest 13 piętro, nie? A to też się wiąże z tym, że no są jakieś różne przesądy, że to są zazwyczaj te pokoje, w których ktoś tam umiera na 13 piętrze i są jakieś duchy i tak dalej. Więc taka ciekawostka.
2: Takich nagrań z kamer jest tysiące, co w szpitalach, nie szpitalach, w zakładach psychiatrycznych. Same wózki jeżdżą to w tą, to w tamtą stronę. Różne rzeczy, drzwi się otwierają, klamki zamykają, drzwi czaskają, słynne slamming doors. Tego jest mnóstwo. Żeby tylko 50% z tego było fejkiem, to reszta jest prawdą, tak? A komu by się chciało to fejkować? Po prostu takie rzeczy się dzieją. Jak poszedł postęp techniki i kamer, tak mamy teraz masę namacalnych dowodów na istnienie innej rzeczywistości.
0: W sumie ciekawym zjawiskiem jest też lunatykowanie, prawda? No bo człowiek wstaje, gdzieś tam idzie, coś robi, niekoniecznie tak ręce do przodu trzyma, tylko normalnie coś tam otwiera, lodówkę, gdzieś idzie coś, ale on to robi jakoś nieświadomie.
3: No właśnie, czy to jest świadome się, nie? Że co on wtedy myśli?
0: Cholera wie, co to jest właśnie, cholera wie, co to jest.
2: Lunatykowałem.
4: Wiecie co, to wam, ja też wam mogę powiedzieć, bo mój syn lunatykował, jak był młodszy. I to było strasznie dziwne, bo ja nawet go nagrałem komórką. On się po prostu budził, tak jakby miał sen, ale można było z nim rozmawiać podczas tego incydentu, tylko tak jakby on był ślepy, że on w ogóle mnie nie widział. I tak jakby jego oczy w ogóle były takie, jakby był ślepy, jakby cały czas widział ten sen przed swoimi oczyma, który się tam dzieje. I on zazwyczaj miał takie bardzo tragiczne to lunatykowanie, bo mu się po prostu wydawało, że jakieś stwory są w pokoju. I on chodził i chował się, fizycznie się chował za różnymi tam meblami, powiedzmy za sofą i tak dalej. I jak go brałem w ręce, chciałem go przytulić, to było widać, że on mnie nie widzi, tak jakby po prostu fizycznie mnie nie widzi, natomiast ja do niego mówię uspokój się i on po prostu tak jakby on mi odpowiadał, że zobacz tam, tam i tak jakby jego oczy i jego to myślenie, ten mózg cały czas był w tym jak gdyby jakimś tam śnie, co mu się wydawało, natomiast fizycznie chodził, chował się za fizycznymi przedmiotami w, tak jak gdyby w realu. To było takie dziwne, że ja to po prostu, no musiałem to komórką kilka razy nagrać i skontaktować się z lekarzem. Na szczęście mu to coraz rzadziej się zdarzały te incydenty, a teraz ma 14 lat, to ma to praktycznie ostatnio, to nie pamiętam, to bardzo dawno temu było. Także, no ale to dla rodzica to jest takie bardzo przykre, nie? Patrzeć na coś takiego, bo za bardzo nie wiesz, jak temu dziecku pomóc. Możesz tylko najwyżej tam go przytulić, jakoś tam ochronić, żeby sobie krzywdy nie zrobił, ale musi się po prostu w nocy fizycznie obudzić i z nim tam być przez ten pewien moment i tak jakby powoli go wybudzić z tego, z tej podświadomości takiej, nie?
3: No, ale lekarz co powiedział? Normalna sprawa. Lunatykowanie.
4: A wiesz co, lekarz jego w zasadzie nic nie był w stanie pomóc, bo on, wiesz, on żadnych lekarz żadnych takich nie przyjmował, więc to trudno było gdzie znaleźć źródło, z czego to się bierze, a po prostu mówił, że to po prostu mu przejdzie z czasem, że to jest coś takiego, że się mózg w pewien sposób tak rozwija i no niektóre dzieciaki mają coś takiego, nie?
3: Także... Moje dzieciaki, może nie aż takie mocne stany, ale podobne. Właśnie w wieku tam, nie wiem, 8 lat, 5.
0: Faktycznie w młodym wieku to się pojawia, bo pamiętam, że mój kuzyn też za młodu też miał takie jazdy z tym lunatykowaniem. No, ciekawa rzecz, ciekawa.
2: Jak choroba lokomocyjna.
0: A czy taki lunatyk, to on się nie potyka o różne przedmioty? No bo ja w końcu nie wiem, czy on widzi, on kontroluje przestrzeń, czy jemu coś się nakłada, świat snu na rzeczywistość, jak to jest konkretnie?
4: Ja na przykład wiem, że mój syn na przykład, on nie był takim typowym lunatykiem, który wiesz, gdzieś tam szedł w kierunku księżyca i mógł wyskoczyć przez okno, bo po prostu tak jakby to okno fizycznie gdzieś potrafił zauważyć. On był taki, że tak jakby w takim półśnie, wiesz, i on o tyle dobrze nie było, że raz, że zawsze mieszkaliśmy na parterze, więc jakby sobie wyskoczyć przez okno nie mógł. Po drugie takie, że on no nie szedł nigdzie, wiesz, jakieś długich dystansów nie robił, tylko tak raczej po pokoju się szwendał, nie? Ale też zauważyliśmy, że to było być może związane z oglądaniem jakichś takich filmów strasznych, bo taka była korelacja, że zawsze jak oglądał jakieś takie filmy, gdzie, nie wiem, gdzieś tam przeżywał, to potem właśnie w nocy miał taki incydent też, nie? To można było tak skorelować, że to był trochę taki nightmare. Niby lunatykowanie, niby najpierw takie trochę pomieszane, nie? Bo taki prawdziwy rasowy lunatyk, to ja wiem z tego, że niektórzy zupełnie nieświadomie są w stanie, wiesz, iść do lodówki, zrobić sobie obiad w nocy, albo wyjść. Zdarzają się takie przypadki, ludzie normalnie potrafią, wiesz, z domu wyjść, po schodach gdzieś tam przejść i sobie chodzić na przykład po...
3: To może moja stara lunatyka sobie chodzi w nocy. Sorry, taki żart.
0: To nie było śmieszne. Halo. To nie było śmieszne.
3: Jestem czy na antenie, czy już mnie wyjebałeś?
0: Wyjebałem cię za nieśmieszny żarcik.
3: Dobra, to ja już nie mam nic więcej do powiedzenia, będę kończył. Przechodzę na odsłuch.
0: Dobra, dzięki za telefon, trzymaj się.
3: Na razie.
0: No ogólnie będziemy powoli kończyli, bo to już zaraz będzie w pół do pierwszej. A ja muszę wcześniej wstać, bo trzeba pracować, żeby zarabiać, mać. A Damian miał se pójść, a jest. O. A, tu się ukazał się w całej... Wygląda jak Etam trochę, jak Etam wyglądasz trochę.
3: Kurwa, widzisz mnie? Ja pierdolę.
0: Czekaj. No, brat bliźniak Etama trochę, słuchajcie, no.
3: Dobra, to się już rozłączam. Jak to królestwo wyłączyć? Czekaj, kurwa.
0: Co ty tam masz? Choinkę w domu?
2: Nie, dam ci poradę. Nie, myślałem. Zaklejaj kamerkę taśmą tą izolacyjną.
0: Każdy porządny szur ma zaklejoną kamerkę.
4: Dobra, złączam się. Cześć.
0: Trzymaj się. Cześć.
2: Pa.

0: zaczyna się kończyć. I czujecie, że się rwie, co nie? Czujecie, że się rwie i wracacie. No to wtedy trzeba się szybko kręcić wokół własnej osi. Kręcisz się i powinien się przedłużyć. A jeszcze jakieś dodatkowe, nie wiem, tam 30% czy tam ile. Potem dalej możecie próbować się kręcić, no ale to już wam coraz mniej przedłuży i coraz mniej.
1: To może działać w twoim przypadku. To może działać w twoim przypadku. Niewykluczone, że ludzie mają różne sposoby, na przykład też na przebudzenie się. Bo na przykład, nie wiem, czy u was, napiszcie też na czacie i wy tutaj, rozmówcy moi szanowni, czy u was działa taki sposób na przebudzenie się z koszmaru na przykład, że się tak rzucacie w ogóle przed siebie na glebę tam. Ja się zawsze wtedy budzę.
0: Musi działać, dlatego że ja to słyszałem od innej osoby, która już to robiła.
1: Aha.
0: Także działa to międzyludzko po prostu.
1: Czyli kręcić się tak dookoła, jak małe dziecko, tak? I dookoła.
0: Tak, że potem niby miałbyś się przewrócić, ale w śnie się nie przewrócisz, bo nie odczujesz tego. No i...
2: Wiesz, tutaj chyba chodzi o to, że się tak długo kręcisz, aż w końcu jebniesz o kant stołu i tracisz świadomość ponownie. Nie?
1: W łeb
2: to. O to chodziło.
0: No tak. A z paraliżu sennego, żeby się wybudzić, to trzeba jednym palcem u nogi na przykład poruszać szybko i też się wybudzisz. A jak ktoś nie wie, to żeby się zesrał, nie wstanie.
1: No... U mnie wychodzenie z tego paraliżu jakby takiego, który się pojawiał, bo to wyglądało tak. Chcę spać, gdzieś tam już się szykuję do tego snu i jak się zbliża taki stan, że już jesteśmy tacy bardzo senni, no to nagle taki w uszach pisk i przestają kończyny reagować. Znaczy chcę poruszyć ręką, bo wiem, że jak poruszę ręką czy nogą, to może wyjdę z tego stanu, z takiego dziwnego pisku w uszach i takiego dziwnego szumu pisku. Ciężko to zdefiniować, ale już nie mogę, nie? Już nogi nie działają, a ja nie śpię jeszcze. I zaczyna jakby boleć ciało dodatkowo, bardzo nieprzyjemne. No to starałem się właśnie tam ruszać palcem, coś, odzyskiwać tą kontrolę, tylko to zawsze zajmowało trochę czasu i wysiłku dużego wymagało.
0: To teraz ci powiem, jeżeli przetrwasz taki, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli przetrwasz taki koszmar senny, właśnie ten paraliż, przetrwasz go do końca, on nie trwa długo, to wchodzisz od razu w świadomy sen. U mnie tak zawsze jest.
1: Ale w świadomy sen czy OBE? Bo ja słyszałem, że te zabawy z paraliżem sennym to out of body experience bardziej, a nie lucid dream.
0: Nie wiem, sam się nad tym zastanawiam, bo miałem ich już z 15 czy 20 może takich świadomych snów, które zaczynają się po prostu w moim łóżku, tu gdzie śpię. Ale zawsze zapomniałem sprawdzić, czy leżę w łóżku, czy nie. W ogóle za każdym razem zapomniałem sprawdzić, a miałem to na uwadze.
1: To może ty mylisz w ogóle, może dla ciebie to jest tożsame i mylisz jakby lucid dream z out of body experience, OBE. To może dla ciebie to jest to samo, albo coś.
0: Znaczy wiedziałbym, gdybym zobaczył swoje ciało w łóżku, ale mówię, nigdy nie spojrzałem na łóżko, czy tam leżę, czy sobie po prostu poszedłem, tak? Ale testy rzeczywistości wskazują jakby na sen. Także raczej jest to sen zaczynający się po prostu w łóżku.
1: No taką osobą, która tu najwięcej w radiach mówiła o świadomym śnieniu i out of body experience, to był Juby chyba. I Juby dużo opowiadał różnych historii ze swoich wycieczek, ale on tam rozmawiał z postaciami, jakąś wiedzę zdobywał, przemieszczał się w czasie, przestrzeni w ogóle. No, cuda nie widy. Dobra, panowie, to co? Będziemy kończyli zaraz w pół do...
0: Tak.
1: Coś na koniec chcecie powiedzieć jeszcze?
0: Dobra, siemaneczko. Życzę pozdrowienia. Na razie.
1: Życzę pozdrowienia, to bardzo ładnie się pan pożegnał. Przed nam tutaj, dziękujemy. My też ci życzymy pozdrowienia. No, to trzymaj się.
0: Ciao.
1: Tomisiu, jesteś wyciszony tutaj na razie? Jeszcze coś chcesz pozdrowić?
2: Tak, wiesz co? Oczywiście, że chcę wszystkich serdecznie pozdrowić, a też nie chcę przedłużać, bo wiem,

0: że ci się strasznie do pracy śpieszy, a to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, więc nie będę cię zatrzymywał.
1: Do spania mi się śpieszy.
0: Pracusiu.
1: To moje hobby, no, ale spanie.
0: Musisz się wcześniej rano obudzić o 5 rano, żeby pracować, więc jak ktoś jest takim pracusiem jak ty, to bardzo mi miło i nie chcę w żaden sposób ciebie jakoś powstrzymywać przed snem.
1: Jeszcze nikt mnie tak nigdy nie obraził, że mnie pracusiem nazwał, cholera jasna. Ale bo ty się, Tomisiu, interesujesz w sumie tym snem, bo gdzieś tam byłeś też na jakichś targach, coś, na szkoleniach, jakieś diody ci przyczepiali, pracę o tym piszesz.
0: Nie, pisałeś... to tak teraz trochę mieszasz. Ja swojego czasu miałem ten sleep research, co zdjęcie wysłałem, a to było trochę związane z moim chrapaniem, że tak powiem.
1: Bezdech tam i też.
0: Tak, tak. I nie wiem, czy wiesz, też jest coś takiego, że takie długotrwałe chrapanie nieleczone wywoła prędzej czy później bezdech sennych, czyli tam sleep apnea, która jest w sumie bardzo niebezpieczna, nie? Mhm. W moim przypadku ja w tym okresie akurat byłem sam, nie miałem nikogo, więc sobie sam w łóżeczku zasypiałem, no to wiesz, każda noc była taką nocą, że mogła być ostatnia, bo nawet nie było nikogo obok, który by mógł na przykład mnie jakoś uratować, nie? A teraz mam akurat osobę, która, wiesz, śpi koło mnie, więc mnie jest jeszcze w stanie uratować, ale poza tym też mam taką maszynę, która tam wtłacza to powietrze czy ten tlen, nie? Podczas snu. No to właśnie dostałem, tą maszynę w sumie dostałem po tym researchu, który zrobiłem na uniwersytecie. Oni mi to dali i jakoś niby to miało być wypożyczone na początku, ale jakoś tak nie starałem się odzyskać tej maszyny, więc sobie ją trochę przywłaszczyłem. Ale to było dla mnie ciekawe to ten cały research, bo oni po prostu stosowali różne jak gdyby metody, żeby sprawdzić, która tak naprawdę dobrze działa. I była metoda, że mnie tam, powiedzmy, usypiali z butlą z tlenem, że po prostu cały czas się tam sączył tlen do mojego nosa, nie? Potem była jakaś metoda z lunestą, to jest taki chyba najbardziej popularny tutaj taki, jak to się nazywa? No takie tabletki na sen, nie? Które bardzo mocno działają. Potem też miałem ten CPAP, tą maszynę, którą zakładasz taką całą maskę na twarz i ona ma tam wbudowane czujniki, że w momencie, kiedy, wiesz, robisz wydech, to jakby się uwalnia ciśnienie, że, no, że po prostu w tej masce nie ma ciśnienia, a w momencie, kiedy robisz wdech do środka, tak jakby ta maszyna dodatkowo wtłacza ci to powietrze, nie? I ona wyczuwa, ona w tym momencie, kiedy, powiedzmy, następuje bezdech, ona automatycznie ci wtłoczy powietrze delikatnie tam do płuc i, no i powoduje, że ten bezdech automatycznie jak gdyby się tam pobudza się twój ten cały układ oddechowy i zaczynasz z powrotem oddychać, nie? No, taka maszyna może komuś nawet uratować życie, kto cierpi już na taki poważny bezdech senny, nie? Natomiast wiesz, ja nigdy jakoś tak kiedyś miałem bardzo takie głębokie sny po melatoninie. Zauważyłem, że brałem swojego czasu melatoninę. Nigdy nie miałem tak naprawdę krawiec problemu z zasypianiem. Zawsze łatwo zasypiam, więc samo zasypianie nie jest dla mnie jakimś problemem. Natomiast zawsze miałem taki problem już w momencie tego chrapania, że nie odpoczywałem podczas mojego snu. I dla mnie nawet ci powiem, że ja tam już nie patrzę, żeby mieć jakieś super zajebiste sny, tylko bardziej mi zależy na tym, że jak się rano obudzę, że jestem wypoczęty, nie? A to chrapanie niestety powodowało, że być może to było właśnie związane z niedotlenieniem mózgu i powodowało, że często, wiesz, rano wstawałem i tak się czułem, jakby był zmęczony po pracy zaraz, nie? A tu trzeba iść do pracy, wiesz, człowiek jest taki zmęczony, jakby nigdy nie spał, więc to było dosyć uciążliwe wtedy, nie?
1: No tak, a mózg jest wrażliwy na niedotlenienie. Można umrzeć właśnie przez niedotlenienie mózgu szybko. No, niebezpieczna sprawa. No, ale dobrze, że maszynkie masz. Dobrze, że masz maszynkie.
0: Tak, jest to, powiem wprost, że jest to często też związane z otyłością, nie? Bo ja wcześniej nie miałem brzuszka, nie miałem też... że tak powiem, dodatkowego bagażu wokół szyi, bo wiesz, oprócz tego, że otyłość to nie jest tylko brzuszek, brzuszek, ale też masz dodatkową tkankę tłuszczową wokół szyi. Nawet niekoniecznie musi to być zauważalne, ale to po prostu w środku ta tkanka jest, która otacza ten cały aparat oddechowy. No i niestety stąd się też bierze chrapanie, nie? Ale ludzi, wiesz, oczywiście byłaby teraz na mnie zła, że powiem, że o, jak jesteś otyły, to chrapiesz. No ale tak jest prawda, że jak ktoś nigdy nie chrapał i nagle chrapie, to jest duża szansa, że to jest związane z tym, że jest po prostu, no po prostu jest otyły, nie?
1: Dziwne różne dolegliwości ludzie mają, nie? Jeden zgrzyta zębami, tak że mu pęka szkliwo przez sen na przykład, zgrzyta zębami. Ja to kiedyś miałem. Takie coś.
0: O Jezu, to znowuż mój syn. Mój syn znowuż to ten jak zgrzyta. Wiesz, on sobie zniszczył zęby też przez to zgrzytanie, aczkolwiek można też kupić, takie są specjalne wkładki, aparaty, które ci blokują to zgrzytanie. No co jest grupa osób, która jest zwolennikami tego. Też jest część osób, która twierdzi, że to może być niebezpieczne, że ktoś może się tam zakrztusić, więc ma to swoich zwolenników, przeciwników. Natomiast jest to strasznie... Ja na przykład jak śpię koło niego i on zaczyna zgrzytać, to aż mi ciarki przychodzą.
1: No, jest to straszne.
0: To jest takie jak pękanie szkliwa, no. Praktycznie byś słyszał.
1: Tak strzela, nie? Tak to strzela. Tak. No, to jest... No. Bardzo nieprzyjemne.
0: Ale to, nie wiem, co on czuje, bo ja się go pytam na przykład, czy coś cię boli, czy coś, no to wiesz, jak się po takim, bo wiesz, zazwyczaj go budzę, jak zgrzyta i ja jestem jeszcze, wiesz, przed uśnięciem i to słyszę, no to go od razu, wiesz, obudzę, bo mnie po prostu raz, że mnie to denerwuje, druga sprawa, że też się martwię, że sobie tam, wiesz, zęby uszkodzi, bo tak to po prostu, wiesz, taki dźwięk, jak słyszysz głośny, no to masz takie wrażenie, jak ktoś sobie po prostu, wiesz, jakby komuś szkliwo pękało, nie? No, ale jak się go pytam, czy wszystko okej, okay, to tak, wiesz, to nie ma żadnego uczucia, że cię coś boli. Natomiast ja sobie kiedyś próbowałem tak zacisnąć z całej siły zęby i na przykład je, wiesz, przesunąć, no to kurde, ból jak cholera, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, nie? No, może to jest coś tak, że nieświadomie nie odczuwasz tego bólu, jak to robisz, nie?
1: A powstaje takie zachowanie, myślę, że gdzieś tam u ludzi, wiesz, nerwowych, którzy coś tam mają, jakieś, wiesz, nerwy, stres, chyba stąd mi się tak wydaje. Bo kiedy przestałem jakby zgrzytać, zacząłem mieć wyjebane na wszystko, no.
0: Tak, być może jest, ma jakieś to powiązanie u niektórych osób z jakąś tam nerwicą, być może u starszych osób. Natomiast mój syn zgrzyta i on w ogóle nie ma, on ma po prostu kompletny zwiz na naukę, na wszystko, więc nie sądzę, żeby u niego to było spowodowane jakimś stanem lękowym czy jakąś nerwicą. Być może to właśnie też, bym to tłumaczył, że to jest jakiś efekt takiego dojrzewania mózgu, nie? No bo jednak, wiesz, 14 lat to i hormony, i ten układ nerwowy cały czas się tam rozwija jakoś i może to jest taki efekt uboczny u niektórych dzieciaków, że zgrzytają zębami. Niekoniecznie to jest jakieś tutaj podstawy lękowe, aczkolwiek wiem, że jest też taka teoria, że to jest, ma jakieś tam swoje, wiesz, podstawy związane z jakimś stresem, stanami lękowymi, takie zgrzytanie w nocy, nie?
1: No, możliwe. Dobra, Tomisiu, to żegnamy się. Dziękuję ci bardzo za telefonik i do usłyszonka.
0: Dobra, to się pożegnam. Chciałem jeszcze opowiedzieć historię kota, który się zaczął pojawiać na mojej działce i wydaje mi się, że to jest wcielenie mojego ojca, ale może zostawię to na następną audycję. No to się żegnam, na razie. Pozdrawiam. No,
1: dobra, to trzymaj się. Cześć. No, ja przypominam, że możecie wpłacać. Zbieram na nowe zęby, nowe oczy, nowe ręce, nowe nogi i przede wszystkim na metalowe plecy. Takie, co, żeby się nie wgniatały. No dobra. To nie wiedziałem nawet, że się Juby obraził na Kloda przez trolling. Ach, te trole. Zawsze coś knują i coś tutaj kombinują. Macie, no ja już kończę audycję, więc to szkoda, że tak późno przychodzisz, bo chętnie bym pogadał z tobą, ale naprawdę już muszę iść spać, bo jeszcze mam do zrobienia parę rzeczy. A muszę z rana jeszcze wstać, więc i tak już miałem na godzinkę dzisiaj wejść, nie? Więc... Także żegnam się z wami i na pewno się w tygodniu jeszcze pojawię. Bo liczę, że jeszcze jakieś ciekawe tematy się pojawią. Parę groszy może wpadnie. Więc przed piątkiem chyba się jeszcze pojawię. Albo jutro. W środę może, w czwartek. Czwartek, piątek to są takie dobre dni w sumie. Dobra, to tymczasem.

0: Witam serdecznie. Witam serdecznie. Ubrałem się w serdak, więc witam serdecznie. Wiecie, co to jest serdak? Ktoś wie? To jest taka kamizela. Często przypominająca, nie wiem, ubranie górala. No taka góralska. Góralska kamizelka, serdak. Ja myślałem, że to jest coś innego, ale tak coś mnie tknęło, sprawdziłem i faktycznie, znaczy i się okazało po prostu, że miałem coś innego w głowie. Może skojarzyło mi się z surdutem. Myślałem, że to jest takie eleganckie przy szyi coś, takie coś na coś, element ubioru pełniący podobną rolę jak mucha czy krawat. Myślałem, że to jest serdak, a okazuje się, że nie. I też nie ma nic wspólnego z serem. Tak więc witam serdecznie i smacznie. Bystre oko wita smacznie, ktoś inny wita serdecznie. I już się tu... O, już wściekłe ataki. Wściekłe ataki, czyli ktoś się ze mną nie zgadza, więc wściekłe ataki, bo piszecie tutaj, że czemu gówniane logo? Jak gówniane? Czemu gówniane? Bardzo ładne. Chociaż Nina podsumowała to tak, że jest to wanna z kolumnadą, na co parsknąłem trochę i mam takie czerwone kropki kolorowe na monitorku. Tu wytrzemy paluszkiem. A... Wanna z kolumnadą. Nie wiem, czemu mnie to rozśmieszyło. Tym bardziej, że nie wiem, co to jest kolumnada, ale domyślam się, że to jakiś taki architektoniczny element. Ale może to przez tą wannę. No, czemu gówniane? No, bo gówniane, no. Ktoś, kto się troszkę mniej orientuje w projektowaniu logosów i tak no, ładne i ocenia w kategoriach ładne, nieładne, to może nawet powiedzieć, że ładne, fajne, takie zawiasy, jak na czekoladkach jakiś, na bombonierce, takie zawiasy. I taki pomysł, że z tego N wychodzi taki zawias. To kiedyś była taka maniera, jak produkowano logosy w latach, nie wiem, 90. To była na przykład firma, nie wiem, Zenex i dolną kreskę Z się tak przeciągało przez całe logo. To było takie Bayer, Zenex. No tutaj też ktoś, widać, stara szkoła, lata 90. I też zrobił zawijasa. I z N wychodzi zawijas, i z K wychodzi zawijas, jak na czekoladkach, jak na bombonierce z wiśniowej od Wedla. Znaczy... Pomijam już, że takie zabiegi gdzieś powinny mieć jakiś sens w sobie, że powinno się to dać w jakiś sposób uzasadnić. A nie, że coś robimy, bo tak nam przyszło do głowy, robimy sobie zawijasa. Bierzemy czcionkę Times New Roman i dodajemy zawijasa. No, wszystko musi mieć w logo, wszystko powinno mieć... albo jakiś swój zamysł, cel, jakąś symbolikę, jakiś podtekst, jakiś motyw. Powinno mieć jakąś podkładkę, jak to się mówi. A tutaj nie ma, no jest po prostu zawijas, żeby było fajnie, ładnie. Jeden zawijas, drugi, jeszcze kwiatuszki trzeba by tu dodać. Posypać to gówno kwiatkami jeszcze, nie? Żeby było całkiem ładnie. Czcionka, zacznijmy od czcionki. No taka szeryfowa, niezbyt ładna czcionka z próbą delikatnego unowocześnienia tego, bo są zaokrąglenia jakieś, ale to zupełnie nie wyszło. Czcionka, nie wiem, co to jest za czcionka, ja chyba z darmowych czcionek ktoś wziął. Jakaś czcionka Poebus 5, czy tam Nervus Bolt, nie wiem, to dziwnie to wygląda, to nie wygląda jak krój... liter, który ktoś zaplanował, przemyślał, zaprojektował, tylko po prostu dziwnie to wygląda. ktoś się uczył chyba projektować czcionki. No, że orzeł w koronie, no brawo, co za pomysł. 90% logosów, rozumiem, dotyczących Polski, różne polskie instytucje będą miały orzełka.
1: Jadłeś kiedyś białą czekoladę z mochi? Czyta się mochi.
0: Czy jadłem? Cześć, dzięki bardzo za donecika. Jak miło. Kurczę, no to teraz będziemy znowu sobie donejciki jak wysyłać nawzajem, jak w ping-pongu. To ja tobie, a ty mi. To wyjdziemy na zero zaraz i nikt z tego pożytku nie będzie miał. Ale nie, no żartuję, dzięki, miło. Czy jadłem białą czekoladę z mochi? Czyta się mochi. Z moczem czekolady nie jadłem nigdy, to muszę się szczerze przyznać. Takich, to jakieś wynalazki dla bogaczy. Czekolada z moczem. Nie znam. No w każdym razie, wracając do logosa, czy wszędzie musi być ten zasrany orzeł? Czy to jest... Wiadomo, że no najprościej, to nie trzeba nic myśleć, nie? I może nawet krewny radnego PiS, mały Jaś, który kupił sobie komputer, może wpaść na taki pomysł. No, polskie logo to powinno mieć orzełka... takiego w kolonie, no to tak, no to takie pomysły, to pewnie ktoś wziął milion za ten pomysł, że zróbmy z orłem. Mam, eureka, orzeł, mamy to. Co, dawaj pomysł. No to słuchajcie, eureka, damy, tam taram. Orła. Wow! I w tym momencie na spodniach wszystkich tych, co słuchali w tej sali konferencyjnej, w tej agencji reklamowej należącej do syna radnej PiS, taka plama mokra się pojawia z wrażenia, jak ten pomysł usłyszeli, że dać orzełka. Wow! Niesamowite po prostu. No więc nie ma tu pomysłu, nie ma tutaj zamysłu, nie ma tutaj niczego, jak u Kononowicza trochę, ale ja to nawet walić, że nie ma niczego, żeby to przynajmniej było technicznie jakoś dobrze zrobione. Już bym się przyczepił, że popatrzcie na ten fragment, w którym korona, mamy dziób, oko i koronę. To jest po prostu krzywe. To jest pokrzywione, to jest niegeometryczne, jest to nierówne, to powinno być trochę inaczej zrobione. Nie chcę tutaj opowiadać, to ciężko opowiedzieć. Krótko mówiąc, górna krawędź, jakby to najprościej powiedzieć, powiem trochę nieprecyzyjnie może, ale górna krawędź tego oka powinna być na tej samej linii, co górna krawędź dzioba. Powinna to być jedna linia, a nie, że oko jest trochę wyżej. Jest to źle zakomponowane po prostu. Źle jest wymierzone tutaj światło. Widać tutaj po prostu, że gdzieś jest za dużo, gdzieś jest krzywo, gdzieś jest za mało. To są takie rzeczy, które trzeba trochę czuć, a trochę się tego nauczyć. Jak przyszedłem na zajęcia jedne z pierwszych do szkoły plastycznej, to układaliśmy takie kwadraciki, trójkąciki, kółka i zapełnialiśmy nimi kartkę. I to komuś tu zabrakło takich zajęć i tak se wstawił po prostu. No nie chodzi o to, żeby sobie wpisać na Photoshopie czcionką coś i żeby automat te litery nam sam obliczył światło między literami i potem coś powtykać. Tu koronkę, tu oczko, tylko trzeba to zrobić umiejętnie, z wyczuciem i z pewną też wiedzą. Może nie jakąś dużą, ale jest rozmach, pisze Malcontent. No, jest rozmach, te zawijasiory takie, taka secesja. Mówię, kwiatków zabrakło, jeszcze to by było takie secesyjne bardzo, jak to się mówi. Jaki jest temat audycji, pyta Lukacjusz. Powiem dzisiaj o konferencji, na pewno powiem o konferencji NIC, która... została zwołana, aby omówić wszystkie nieprawidłowości, znaczy, no, nieprawidłowości związane z funduszem sprawiedliwości. No, o różnych innych nieprawidłowościach w wydawaniu państwowej kasy też opowiem, więc możemy sobie później trochę porozmawiać o tym, czy w ogóle jest sens, czy taki twór jak państwo i wydawanie pieniędzy w takim stylu trochę komunistycznym, że tu fundusze, jakieś, nie wiem, jak to nazwać, budżety, fundusze, składki, czy to wszystko ma sens? Czy to się przypadkiem, czy nie ma, czy to nie jest taki worek, z którego więcej tych pieniędzy wypada, niż to wszystko warte? Czy może byśmy lepiej wyszli na tym, gdyby każdy sam sobie odkładał, zbierał, finansował? Nikt o go to nie obchodzi, pisze Gambo. No to zmienimy temat, to zmienimy temat. Jak nikogo nie będzie to obchodziło. A Etam pisze, że robi swoje logo Nick. To. Słuchaj, zrób jakiegoś takiego orzełka z lupą. O taki orzełek z lupą, że on sprawdza. Naczelna Izba Kontroli. Orzełek sprawdza. No, już wymyśliłem. Poproszę 1 000 000 złotych za ten wspaniały pomysł. A logo Orlen. Orzeł wygląda jak gołąb. No, albo jak kaczka jeszcze może wyglądać, nie? Ktoś kiedyś zrobił taką przeróbkę polskiego godła, gdzie ten nasz polski orzeł miał kacze łapy, takie płetwy. Oczywiście zaraz się tam poobrażali wszyscy i wszystkie te kurwy, złodzieje, oszuści, pijaki wulgarne, bijące żonę, ludzie prowadzący hotele na godziny i malwersanci, mafiozi i zaplute podnóżki, aparatczyki różne. Wszyscy się poczuli bardzo urażeni. Oni zawsze czują bardzo urażeni w pupę, jak ktoś szkaluje dobre imię Polski. I Jana Pawła II, który mówił takie mądre rzeczy, nie pamiętam jakich, ale tyle mówił mądrych i tyle zrobił. Kto tyle zrobił, co on? Nikt. Nie życzę sobie. Zesrałem, jak to usłyszałem. Dzieci też się zesrały, żona. Wszyscy sraliśmy z nerwów. Daliśmy sraczki na tle nerwowym. Doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. To nie są tanie rzeczy. Ja będę się starał o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, bo mnie się to należy. To jest sprawiedliwość.
2: No właśnie, okazało się, że to wszystko poszło... Znaczy wszystko, 280 milionów raptem. Poszło na przeróżne rzeczy. Nie tylko na to, co miało pójść, na pomoc ofiarom przestępstw. Te pieniądze miały iść od przestępców samych, czyli przestępca skazany, coś mu tam konfiskujemy, zabieramy, aby sprawiedliwości stało się zadość, zabieramy mu willę, samochody. No i te pieniądze przeznaczamy na pomoc ofiarom, ale też na to, aby ci, którzy wyjdą z pierdelka, żeby się jakoś ogarnęli w życiu, żeby ich jakoś przywrócić światu. Chyba będzie o kościele dzisiaj. Wiesz co? Ciężko w sumie byłoby nie wspomnieć o kościele, jak mówimy o malwersacjach finansowych. Ciężko też, żeby nie było takich malwersacji, jak się jest największym biurem nieruchomości na świecie. Też to ciężko, żeby nie było, ale będę się starał, jak tylko będę mógł. Jak będzie temat kościoła, to będę szybko zmieniał temat na Bolka i Lolka albo na cokolwiek, żeby tylko nie urazić wspaniałych słuchaczy. Przyszli tu, już odchodzą, jak usłyszeli, że będę żartował ze kościoła, to poszli. I ja ich rozumiem. Rozumiem ich, takich po prostu rozumiem, bo nie wolno się śmiać. Nie wolno, nie wiem, nie potrafię tego uzasadnić. Ja to po prostu czuję, że nie wolno. Ja to po prostu czuję. Ile wy macie świętych obrazów w domu? Pewnie z 2-3, a ja mam 10.
3: I co, kurwa?
2: No... W każdym razie logo wyjątkowo gówniane, zrobił je jakiś biedny student sobie dorabiał chyba. dali mu tam 100 zł. No to też z tego funduszu też takie praktyki są nagminne, jak się okazuje po kontroli NIK, że bierzemy powiedzmy 10 baniek sobie z tego funduszu. Znaczy najpierw trzeba napisać list taki, znaczy no się postarać o te środki, wystartować w konkursie. Jak zaczynamy taki list, który wysyłamy na konkurs? Zaczynamy go tak. Drogi wujku, tak zaczynamy. Zrób krawiec lepsze logo NIK. Zapłaćcie mi 300 zł, to zrobię 10 razy lepsze. Za darmo mi się nie chce. Co będę uczył was tutaj, jak się robi logo w ramach jakichś zajęć charytatywnych, to może powołamy fundusz. W ogóle miałem taki pomysł, żebyśmy się zastanowili, jaki my byśmy sobie mogli zrobić fundusz. I ja tu wpadłem na pomysł, zapisałem sobie, czekajcie, zerknę tutaj, bo słuchajcie, śmierć frajerom. Myślę, że tak spokojnie 80% Polaków pochwala takie zabiegi. Trzeba po prostu, no jak jest takie powiedzonko polskie, śmierć frajerom. Dają to brać. I myślę, że byśmy może też się jakoś wpisali. Tutaj, tylko wiecie, tak po cichu mówię, nie? Na razie między nami. Zrobimy jakiś fundusz, jakąś fundację zrobimy i weźmiemy też z 10 baniek z tego Funduszu Sprawiedliwości. Co, a co my gorsi? Trochę nam znajomości brakuje, ale pogadam ze Skałą, znaczy on jest za uczciwy, on tam się pcha na posła na gdzieś, ale ale można by go skompromitować, mieć haka na niego. Mam cały czas to nagranie gdzieś, jak on się zżygał na antenie Radia na Fali. Prowadząc audycję rockową się zżygał i można tego haka użyć i on nas gdzieś wkręci. I teraz mam tu pomysły, na przykład Fundacja Niejadek, zrzeszająca wybitnych specjalistów od deserów, łasuchów, różnych miłośników pizzy i będziemy kupować różne ciasta, dania, produkty i je przynie jeść, testować, znaczy się. I stworzyć taką jakąś bazę danych, co jest dobre, co zje nawet niejadek. I ja też mogę zaprojektować logo za bagatela milionik, tylko wezmę, to niedrogo, to jak za darmo. Jakaś babeczka z oczami, z nóżkami na przykład. Od Etama wezmę kliparty z gazetki. Jakiś taki torcik z nóżkami na pewno Etam znajdzie. Czcionka oczywiście Times New Roman, nie będę kupował przecież. Wiesz, jakie czcionki są drogie? Dobra czcionka to kosztuje na przykład $300. Oczywiście w polskich agencjach, nawet dużych, reklamowych, wiecie, nie bez powodu się tak często bierze freelancerów, bo freelancer zawsze ukradnie, nigdy nie kupi takiej, nigdy, no kto ma kupioną czcionkę za 1000 zł, nie? Wszyscy jadą na piratach, mają czcionki z chomika gdzieś i to się bardzo, bardzo dużo oszczędza. No. Czcionki są potwornie drogie. Takie komercyjne, dobrze przygotowane fonty to jest kupa szmalu. Założę się, że gdyby tak sprawdzić wszystkie logosy różnych polskich instytucji, urzędów, okazałoby się, że 1 na 1000 ma kupioną czcionkę. No, wiem, bo jak prowadziłem agencję interaktywną, to zdarzało się, że kupowaliśmy. Haha, wiedziałem, że nie zrobisz. To śmierć frajerom, co będę tutaj robił dla kogoś. Przede wszystkim, gdybym zrobił, byłoby to lepiej zakomponowane, równe z jakimś pomysłem, z jakimś zamysłem, nawiązujące trochę do tego, co robi instytucja, estetyczne, przygotowane technicznie tak, żeby to się dało w razie czego wyciąć z folii, żeby się dobrze skalowało. To się nie skaluje dobrze. Tu zmniejszysz i się wszystko pozlewa od razu, nie? Jak wydrukujesz to czarnym tuszem, to ci się tusz rozleje. Jedno powchodzi na drugie i dupa. To jest w ogóle, zrobił to ktoś nie mający bladego pojęcia o projektowaniu logo, zrobił to ktoś, kto myśli w kategoriach ładne, nieładne, no i tyle. Czyli jakiś tam pociotek, krewny, radnego, posła, szwagier i tak dalej. Zdolne dziecko, zdolne. Ma piątkę z plastyki, no to zrobił. No co? Ja nie wiem, naprawdę, co to jest, jakieś czekoladki? No to są czekoladki. Nick. Był i znikł, bo go wezwał Nick. Tak to właśnie jest. No i taka też jakieś wideo dla naszej Fundacji Niejadek. Może wy macie jakieś pomysły? Bo ja mam pomysł, Fundacja Niejadek. No, dobrze Gumball pisze. Można krytykować nawet zakładając, żebym lepszego nie zrobił, a zrobiłbym lepsze i to z palcem w dupie obudzony o 5 rano. Macie porównanie z logiem NR z prawej strony. Nie, no, dobra. Sam mówiłem wielokrotnie, że logo Luźne Gadki jest obrzydliwe, nieprofesjonalne, że nie chciało mi się nic wymyślać, po prostu zrobiłem je w 2 minuty. Chlapnąłem, maznąłem i zrobiłem, mi się po prostu nie chciało. Ale logo, z prawej strony, myślałem, że chodzi o Luźne Gadki. No, akurat tutaj nie prezentuje się jakoś super to logo, szczególnie na tym białym tle. Ale swego czasu no, było chwalone, chociaż też nie wiem czemu, bo zrobiłem setki lepszych logosów akurat niż Nocne Radio. Najwyższa Izba Korupcji. No nie, no wygląda na to, że pancerny Marian Banaś, nazywany teraz Pancernik, od kiedy jest prezesem Nik. No, mafiozi się gryzą ze sobą, to jest wojna mafiozów trochę i oni teraz tutaj jedzie po PiSie, atakuje Ziobrę, no bo to na Ziobrę całe szambo spadnie teraz w związku z tymi nieprawidłowościami, z tymi 280 milionami nieprawidłowo wydanymi. No kupa kasy w sumie, 280 milionów. No, bardzo dużo ciekawych rzeczy na tej konferencji było. To jeszcze ciekawszy od Banasia, to są ciekawsze rzeczy, tak? Oczywiście na przykład ten bezdomny, co były żołnierz AK, który dał kamienicę Banasiowi, a potem już jako bezdomny oddał samochód Rydzykowi, bo jeszcze samochód miał i samochód oddał Rydzykowi. To jest najbardziej niezwykły bezdomny. Pokażesz nam swoje portfolio? Kiedyś pokazywałem różne rzeczy na antenie. Mogę pokazać. Chętniej bym pokazał komuś, kto jest zainteresowany moimi usługami. To można napisać, nie? Zawsze. Co mam tu teraz na ekranie wklejać znowu? No, zawsze możecie się domyślać, że żyjąc z grafiki praktycznie od pełnoletności albo i wcześniej, do dzisiaj, to trochę już się wyszkoliłem i dobre rzeczy robię. Tym bardziej, że jeszcze jestem po szkole. I jest to też pasja. I bardzo dużo rzeczy zrobiłem, duża praktyka. No ale nieważne. No, to jest ciekawa persona. Ale Banaś też ciekawy. Znamy go z takich... z występów w takich produkcjach, jak na przykład Pancerny Marian i Pokoje na godziny. No, no i właśnie się wkurzył trochę, że PiS, właściwie to bardziej Zjednoczona Prawica teraz, tak, rusza sprawy majątku jego syna i sprawozdania finansowe, sprawdza jego. No i się teraz mści okrutnie. Bardzo dobrze, jak się, niech się te wieprze gryzą między sobą. No i właśnie teraz aktualna jest sprawa nadużyć i w ogóle z olbrzymiej, wręcz kosmicznej skali korupcji w tym Funduszu Sprawiedliwości. To znaczy nie w samym funduszu, fundusz po prostu poprzydzielał, znaczy można tak powiedzieć, no bo fundusz poprzydzielał pieniądze ludziom, instytucjom, fundacjom, które zupełnie się nie kwalifikowały. No, najsłynniejszy przypadek to jest ta fundacja Ex Bono, o której zaraz powiem, bo słuchajcie, to jest śmieszne, to się może wydawać nudny temat, że nikogo to nie interesuje, ale jak zobaczycie, jakie tam są jaja, to można by, słuchajcie, Bareja by nie miał co robić już dzisiaj, tak gadaliśmy o Barei, że dzisiaj to miałby tematy, nie miałby, no przecież tego nie przebijesz, no co miałby dokumentalistą, mógłby zostać i dokumentować takie rzeczy, opowiadać o nich, ale nic śmieszniejszego, nic bardziej głupiego, Monty Pythonowatego nie wymyśli. Jasne, że nie muszę nic pokazywać, bo raz, że już pokazywałem i mi się nie chce po raz któryś na antenie pokazywać, bo tym bardziej, że będzie to nużące pewnie dla tych, którzy widzieli już. A dwa, że jak ktoś jest naprawdę zainteresowany, to zawsze może napisać kontakt@nocneradio albo morten.tylor@gmail.com i nawet nie musicie być zainteresowani jakoś wielce moimi usługami i mi za cokolwiek zapłacić, zaproponować jakieś pieniądze, jakiś projekt, tylko napiszcie, też wykażcie coś, jakąś inicjatywę. Napiszcie na przykład, bardzo ciekawią mnie twoje prace krawcze, mimo że nie zamierzam nic u ciebie zamówić, ale jestem ciekawy, co tam robisz, podeślij coś, to podeślę. Ale teraz mi się nie chce po prostu na ekranie pokazywać z powodów, o jakich mówię właśnie teraz. No, tak więc 280 milionów zostało zdefraudowanych znowu na bardzo dziwne rzeczy, między innymi na monitorowanie memów, też takie są rzeczy. W ogóle to jest, no tak się zdziwiłem trochę, że tu ktoś wyciąga takie rzeczy. Myślałem, że to państwo już jest tak całe skorumpowane, że kurwa kurwie łba nie urwie, jak to się mówi, ale pancerny Banaś się wkurzył, że jego atakują i jego ciemne sprawki lustrują, no i się mści, dobrze. Jak mówiłem, Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać po pierwsze ofiarom przestępstw, po drugie miał pomagać osobom, które wychodzą z pierdelka, żeby wróciły do społeczeństwa, tego typu rzeczy. I to były główne zadania. A jak były wydawane te pieniądze? Na okładce tego sprawozdania opublikowanego przez NIK, takie granatowa książka, widnieje zdjęcie jakiejś rudery. Tak na okładce dali zdjęcie takiego domu, wiecie, jakbyście gdzieś przyszli do brata Kononowicza, nie, na wieś. I tam przy stodole stoi jakiś magazyn, wszystko takie brudne, obskurwiałe. No, taka, wiecie, rudera. I co to jest za rudera? To jest siedziba fundacji założonej właśnie z tego Funduszu Sprawiedliwości, Ex Bono. I to jest tym bardziej zabawne i groteskowe, że tą chałupę, tą kurną chatę, to wynajęli dopiero jak się NIK zainteresował tym Ex Bono. Już było wiadomo, że będą grzebać, to oni zamiast wtedy jakieś biuro wynająć, to zamienili mieszkanie w bloku, bo wcześniej ktoś tam się tym interesował. Wiecie, jak to u nas dziennikarze. Przyszli i gdzieś już mieli trop, że coś jest nie tak z tym Ex Bono, nie? Przychodzą, okazuje się, że siedziba mieści się w jakimś bloku. Wchodzą tam. No, a tam zwyczajowo, jak to w tego typu sytuacjach, ja tam nic nie wiem. Ktoś tam za drzwi, ja tam nic nie wiem. Co wy, skąd wy? Nie ma nikogo! Ja to już zamkłem, nie otwieram! Idźcie, bo po policję zadzwonię! No, to taka siedziba fundacji w bloku, w mieszkaniu i... To, ja nie rozmawiam! Nie mam czasu! Nie ma nikogo! Nie, no tak naprawdę to po prostu byli mieszkańcy tego mieszkania... Lokatorzy byli zdezorientowani, nie wiedzieli w ogóle, jaka fundacja, o co chodzi, skąd panowie są, o co w ogóle. No to taka... I zamiast zmienić to mieszkanie w bloku jakieś fikcyjne, że tam dali w łapę, bo pewnie wiedzieli, pewnie przyszli z tej fundacji cwaniaki. Cwaniak zawsze myśli, że wszyscy są jeszcze głupsi od niego, nie? Że on jest najcwańszy.
4: No to weźmiemy tu, damy w łapę. Ja tu mam jednego, można, on weźmie, ja go znam. wiesz, się zaoszczędzi. Nie, nie trzeba od razu. Wiesz, ile kosztują? Wiesz, ile lokal kosztuje?
1: Lajtowski. Heniek. 15 zł. Na 5% niekoniecznie loga uśmiech.
2: O, dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Lajtowski właśnie wydał w słusznym celu. To nie są pieniądze wyrzucone w błoto, jak w przypadku tej fundacji, tego Funduszu Sprawiedliwości. To są na 5% niekoniecznie loga. Mhm. No, za 15 zł też by się dało zrobić logo. To do, chciałem powiedzieć, do Etama, ale Etam właśnie bardzo drogo sobie liczy. Dużo więcej ode mnie. Ceni się chłopak, bardzo dobrze. Dzięki, Lajtowski, dzięki, dzięki. Przyda się. No, i fundacja oczywiście kierowana przez krewnego radnej Solidarnej Polski, z jakiegoś tam Pcimia Dolnego, nie wiem skąd, ale pewnie z jakiejś małej miejscowości jeszcze. No, w każdym razie wszystko w rodzinie, rodzina na swoim, jakaś partia miała takie hasło, rodzina na swoim, to właśnie oni sobie to do serca wzięli i zawsze ta rodzina gdzieś się pojawia. Poobsadzane wszystkie te spółki rodziną, krewniakami, jeszcze szwagra bez nogi i już niewidomy na serce choruje, gdzieś tam wrzucili na ciecia, po prostu poupychać, poupychać. No i w sprawie tego ex bono zgłoszonych jest już obecnie...
1: Flavonet Gumball, 5 zł, na drugie 5%.
2: Gumball się wykosztujesz na mnie, chłopaku, sam nie masz. No, słuchajcie, jak się Gumball ucieszył ostatnio z tych donatów od was, jak się cieszył, jak biegał, skakał, podskakiwał, piszczał, słuchajcie, piszczał, a teraz marnotrawi pieniądze. Widzicie, on ma taki talent do pieniędzy jak ja, nie? Ma, to się cieszy i zaraz mu gdzieś znikną te pieniądze. Zatrzymaj se, chłopaku, w podartych kapciach do szkoły chodzi, a tu wydaje na mnie, aż mi głupio. No ale dziękuję za 5 zł. No, może faktycznie się zbierze na logo jakieś, to zrobię logo NIK. Może tak strolujemy, zaprojektuję logo NIK, zrobię taki redesign, znaczy nie redesign, tylko zaprojektuję po prostu to jak trzeba, wyślemy do nich i napiszemy, że mają chujowe i że zrobiliśmy lepsze. Ciekawe, co odpiszą. To nie, to są ludzie wykastrowani z poczucia humoru, absolutnie, z jakiegokolwiek dystansu. Odpowiedź byłaby bardzo taka chłodna, myślę, i urzędowa, że w związku z zaistniałymi okolicznościami i próbą dyskredytacji naszego wizerunku, na który składa się znak towarowy, podjęliśmy działania mające na celu ukaranie... No. Już do prokuratury. Już. Przecież to... Nie, to nie wolno tak żartować, dajcie spokój. To są bardzo, po pierwsze, pozbawieni poczucia humoru ludzie, pozbawieni dystansu, intelektu, ale też bardzo mściwi, więc ja tam bym nie robił takiego trollingu, to się zemści, naprawdę. Nawet jakby to grzecznie napisać, to mogą dać na przykład, nie wiem, za próbę podrobienia, sfałszowania znaku państwo i instytucji państwowej, i działań godzących w wizerunek Naczelnej Izby Kontroli. To nie są tacy ludzie, z którymi można coś tam pogadać, wiecie. Oni się weselą tylko jak załatwiają coś ze sobą przy wódeczce, to wtedy są weseli tylko. Coś tam znowu jakiś diskopolowiec występował za pieniądze z jakiegoś funduszu na ślubie posła. To wiecie, to jest normalka, to jest standard taki, no pogódźmy się z tym. No więc tak, pięć zawiadomień już jest o popełnieniu przestępstwa, dwa zawiadomienia dotyczące oszustw związanych z wydawaniem pieniędzy, które dostali, i jedno zawiadomienie do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli będą mieli ileś tam spraw. A nie, znaczy nie, będzie pewnie jedna sprawa tam zbiorcza, nie? Ale no chyba grubo. Okazuje się, że nie wypełnili w ogóle tego, co... Bardzo wiele tych podmiotów, w tym Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, nabrał w cholerę, wiem, wściekłe ataki na Kościół, przepraszam, ale muszę. Dostali kupę hajsu, jakieś tam miliony i z tego, co mieli zrobić, nie zrobili nic. A o tym, jakie fantastyczne rzeczy mieli w planach, co tam napisali, jak starali się o środki, to też są niezłe jaja. Normalnie żywot Briana. Tak więc Ex Bono dostało łącznie 12 baniek. No to już jest dobre hajsiwo, już za to coś można zrobić. Chociaż wiecie co, jak się zaczyna wynajmować lokal, płacić pensje hojne, jakieś mebelki niezgorsze i tak dalej, to wszystko strasznie szybko topnieje. Ja wiem, bo też kiedyś dostałem pieniądze z Unii Europejskiej, jak wiecie, więc wiem, jak to się potrafi rozchodzić szybko. W ogóle nadal mam tą spółkę, właśnie będziemy ją zamykać, ostatecznie ona była taka zamrożona, nie? Chce ktoś kupić spółkę wartą, nie wiem ile tam, 5 milionów za 5 zł? Mogę wam sprzedać, to jest bardzo dobra okazja. No, tak więc, chodzi mi po głowie, żebyśmy my się postarali żebyśmy coś wymyślili, jakiś pomysł właśnie, żebyśmy też wystartowali w konkursie. Tylko nie wiem, czy wśród nas się znajdą ludzie tacy bezczelni, tacy niemoralni, tacy, wiecie, którzy tak na chama idą, nie? I wymyślają jakieś głupoty, pierdoły, bo jak czytam, co oni tu powymyślali, no tutaj to nawet ślepy widzi, że coś nie halo, nie? Bo czuje smród wszechogarniający, bijący od tej fundacji całej zakichanej. Widać, słychać i czuć, jak to się mówi. Stąd może takie moje pragnienie, żeby może tak ci faszyści doszli do władzy jednak i rozwalili wszystko. O, proszę.
1: Dlaczego skłamałeś w swoim spisie powszechnym?
2: Nie mogłem skłamać w spisie powszechnym. To jest niemożliwe, żebym skłamał, bo nie można skłamać, nie spisując się. Ja nie unikam, tylko że nikt do mnie nie zadzwonił, więc co? Etam, a nie mógłbyś tego wysłać w JPEG-u? To bym od razu, wiesz, mógł jakoś to tutaj wkleić, zobaczyć, chociaż czekaj, no zobaczymy, może OBS to przyjmie. Nie wiem czemu w BMP, bo Etam chyba zaprojektował... Właśnie mi się otworzyło. Dobre. A jak zobaczycie, to się uśmiejecie. Czekaj. Fajne. Spryciucha jeden, no. Chyba się otworzy. Tak, no dobra, tam nie musisz już nic konwertować. Chyba się otworzy. Dopasuj do ekranu. Dobra, jest. No, Etam takie zrobił logo, no cud malina, lepsze niż malinowy kustosz, co my tu mamy, mamy złodziejaszka. Jak ja bym projektował logo dla Niku, to bym chyba też się nie oparł pokusie i bym ich strollował po prostu i zrobił gdzieś takie właśnie biało-czarne paski, gdzieś tam byłby kształt maseczki, taki jak ma złodziejaszek na kreskówkach, tylko żeby nie było to widoczne takie, żeby to było widoczne dopiero jak się ktoś bardzo przyglądnie, ale fajne. Czyli gdzieś te pieniądze uciekają z worka z kasą do worka złodziejaszka, ślady są, widać tu na piasku ślady, Sahara. Nie wiem czemu to W takie, najwyższe, to Wyższa Izba Kontroli i to W takie podkreślone, coś się za tym może kryje. Kontroli i tu I pod lupką. Lupka, lupka, dupka. No ile tu różności, ile tu różności. Słuchajcie, logosy Etama słyną z różnorodności. One są jak bombonierka z czekoladkami. I to, i to, i to, i to. Jeszcze tu wisienka, malinka, adwokacik. Wszystko tutaj jest. Do koloru do wyboru. Ja tu kolorków. Fajne, fajne. Krawiec, czemu ostatnio wszystkich zbanowałeś? A tak sobie. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Zbanować wszystkich i pójść spać. Nik. Nikczemnik. Nikczemnik. No dobra. No, tak więc coś mi się wydaje, że... Słuchajcie, bo tacy faszyści, jakby doszli do władzy, jacyś na przykład narodowcy od Olszańskiego, to oni by kamienia na kamieniu nie zostawili. Oni by chodzili po domach, sznurek przez belkę, wieszamy jednego, pałami drugiego. Ja wiem, zginie trochę niewinnych, ale jaki porządek zrobią. Fakt, że sami zaczną rozkradać później i się uwłaszczać i swoich tylko brać, ale to może to tak działa po prostu, wiecie, jak chemioterapia dla kogoś chorego na nowotwora. Że po prostu no, nie jest to przyjemne, włosy wypadają, nie? I tak dalej, ale czy no może tak trzeba zwalczyć tego nowotwora? Więc od tej strony patrzę. No, tym funduszem sprawiedliwości zarządza de facto Ziobro, czyli to on może mieć teraz kłopoty, jak wyszła skala tych nieprawidłowości. No, Ziobro oczywiście broni się trochę w stylu Jana Pawła II, że nic nie wiedział i jego sojusznicy też go będą pewnie tak bronili, że on nic nie wiedział. To co to za szef? Co to za nadzorca? Co to za kierownik? Co on nic nie wie, nie? Zawsze tak sobie zadaję to pytanie. Też odnośnie Jana Pawła II, no, jak nic nie wiedział, jak dziad wiedział i nie powiedział, dziad nie wiedział i nie powiedział nic, no to może niech nie szefuje, no. Czy ktoś się będzie litował nad jakimś menadżerem w McDonaldzie czy innym kierownikiem sali, w jakiejś restauracji, że on nic nie wiedział, że tam jest brudno. On nic nie wiedział, że tam jest brudno. No co to za usprawiedliwienie, że on nic nie wiedział. No to tym bardziej jego wina. Jak nic nie wiedział, to znaczy, że się mało starał i że miał to w dupie. No zresztą Ziobro sam wyodrębnił z tego Funduszu Sprawiedliwości szybko pieniądze na promocję tego funduszu. Zafundował sobie promocję funduszu i... sam siebie promował. Swoje poglądy o rodzinie, o Janie Pawle i o Polsce, i o Unii, i o wszystkim. Promował sam siebie, tak jakby z tych pieniędzy, więc... tak to wygląda, nie? Jak to jest możliwe, że tak różne rzeczy przeznaczano te pieniądze? No jak to u nas? U nas to zawsze jak jest jakiś fundusz, jakiś budżet, jakieś składki, to nawet te nasze pieniądze, które odkładamy na emeryturę, to ciągle gdzieś tam przekładają z kubki na kubkę. I potem się okazuje, że tych pieniędzy nie ma i zostajemy tylko z zobowiązaniem, że państwo jest nam winne. No to albo, że gdzieś te pieniądze poszły na coś innego, na drogi, nie? No to tak jak to w Polsce, no właśnie murarz piecze chleby, wszystko tak jest od dupy strony i nie robi ten, co powinien, tego, co powinien, tylko

powstawało Radio Maryja? Nie wiem, gdyby ktokolwiek inny zrobił, no jakbyście zareagowali, gdybym ja na przykład wziął jakieś pieniądze z Funduszu Promowania Historii Polski i zrobił Muzeum Krawca. I taki wielka statua Krawca za 100 milionów, z kotem na ramieniu, z aureolą na koniu gdzieś tam, nie? I bym się jarał, że o to właśnie, bo to o mnie, to ja. Ja i właśnie, żeby promować mnie, no kurwa, no to jakieś wszyscy by się stukali w czoło, powiedzieli, zwariował, nie? No, gamoń zupełny. No ale tutaj właśnie zawsze u nas tak jest, że jakiś tam radny weźmie pieniądze na, nie wiem, z funduszu informatyzacji. Będzie się tłumaczył potem, że kupił tam komputer w jakiejś tam salce i że to, że wy tą salkę wynajmuje szwagier, to tego, a reszta pieniędzy poszła na różne cele, w tym stworzenie gry komputerowej Jan Paweł III. No, dramat. I tak po prostu nie używa się w Polsce rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem. To jest nagminne. To jest taka cecha narodowa, bym powiedział. Wiem, pluję na Polskę, wiem, ciągle szkaluję, wiem, inni są tacy sami, wszyscy na świecie są tacy sami. Takie teorie tu padały już wielokrotnie, że się mylę, bo wszyscy na świecie są tacy sami, wszystkie narody są takie same. Tak, oczywiście. Z tego też powodu niektóre kraje są demokratyczne, w innych jest dyktatura, która nawet jest mile widziana. W niektórych krajach są większość to ateiści, a w innych bez względu na wszystko się fanatycznie broni kościoła, to ale tacy sami jesteśmy. W niektórych jest przestępczość mała, w niektórych w ogóle strach wyjść z domu, ale wszyscy jesteśmy tacy sami. Tak. Niektóre kraje mają wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauki, technologii, a w innych się patykami dzieci bawią brudne na ulicy i nie mają ani żadnych noblistów, ani żadnych osiągnięć. Nic, ale wszyscy jesteśmy tacy sami. Niektóre kraje są biedne, inne bogate, ale wszyscy tacy sami jesteśmy. I to nie, krawiec, nie pluj na Polskę, bo inni też tacy są. Tak, oczywiście. W niektórych krajach jest przyzwolenie na złodziejstwo, na oszustwa i powiedzonka nawet są, które to usprawiedliwiają, a w niektórych po prostu obywatele są karni, nakapuje jeden na drugiego, jak zobaczy, że ten rzucił papierek. No, ale wszyscy jesteśmy tacy sami, oczywiście. Nie takie muzeum Rydzyk buduje. Buduje muzeum mówiące o Polakach ratujących Żydów, pisze Jola. A ja nie wiem, podałem tylko taki przykład z dupy. Nie twierdzę, że on buduje faktycznie muzeum o Radiu Maryja, że będą... Przecież to tak w żartach trochę, nie? Ale chodzi o to, że no, taki chciałem dać przykład. Ale były jakieś inne tego typu sytuacje, że Rydzyk brał pieniądze i bardzo to było naciągane, takie cwaniactwo wręcz. I takie cwaniactwo widać właśnie w wydatkowaniu tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Na przykład stworzono z tych pieniędzy, uwaga, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Za 2 miliony złotych te dwie banki poszły na to, żeby wielkie umysły z tego instytutu zgłębiały tematykę prześladowania chrześcijan w Polsce. Na przykładzie, uwaga, prozy Sapkowskiego, Stephena Kinga, Browna i czytaniu Gazety Wyborczej i Onetów i analizowaniu memów, w których się żartuje z chrześcijaństwa. No, u nas to tak bardziej z katolików i nie wiem, z Rydzyka, pewnie z papieża. I na to poszły 2 miliony, że oni sobie doszukiwali się u Sapkowskiego jakichś nawiązań złośliwych do chrześcijaństwa. Jacy faszyści, człowieku, uważaj, o co prosisz. No mówię, malcontent, nie wiem, czy to nie jest jedyne rozwiązanie dla Polski, dla kraju zdeprawowanego mocno, dla kraju, w którym korupcja stała i nepotyzm stały się właściwie standardem. Czy kogoś jeszcze to obchodzi tak bardzo? Czy... Często się spotykam z tym, że ludzie tak się dziwią. No ale co, krawiec, ale o co ci chodzi właściwie? No ale że co? Że pomógł rodzinie? Że pomógł rodzinie i ty to krytykujesz?
tak ludzie raczej przeszli

porządku dziennego z tym. I nikogo już to nie interesuje, nie oburza, nikt z tego powodu nie ma, nie czuje żadnego dyskomfortu. A poza tym rzeczywistość okazała się już bardziej absurdalna niż u Barei i w Monty Pythonie i to jakiś, jakoś ten licznik absurdu przeskoczył i tak właściwie, no co nas, to tak jakoś coś śmiesznego w tym jest? No ale można rzucić właśnie hasło prześladowanie chrześcijan i wiadomo, że wtedy cała armia takich mentalnych kononowiczów przyklaśnie, więc niezły dupochron jest właśnie taka tematyka, na przykład Instytut Badań Problematyki Prześladowań Chrześcijan w Polsce. Na przykładzie prozy Sapkowskiego. I będą bronić ludzie tego, powiedzą i bardzo się dobrze się stało się. Bardzo się dobrze stało się. Wy zasrańce, ile wy macie w domu obrazów świętych? Już. Więc jest dupochron. I niestety, muszę to powiedzieć, no, można z Bogiem na ustach i z patriotyzmem na ustach można właśnie wyciągać fajnie kasę. To jest najlepsza maszynka do wyciągania kasy. Bo można sobie otworzyć taką akademię pana Kleksa właśnie i uczyć tam kleksografii i grać na, zamiast geografii grać w piłkę, która jest globusem i sobie śpiewać piosenki i jeszcze przychodzić nawet w nocy do sypialni dzieci też i tam oglądać ich sny przez lusterko magiczne i nikt się nie przyczepi, bo to jest Akademia Pana Kleksa imienia Jana Pawła II i tylko dlatego, że to jest Akademia Pana Kleksa imienia Jana Pawła II prowadzona jeszcze przez osobę duchowną, to nikt tego nie ruszy, ponieważ osoba duchowna to jest osoba, która ma, jak wiemy, nieograniczone zaufanie. To jest, no, wszak wiemy, że wszystko, co nad czym pieczę sprawuje Pan Bóg, to jest dobre. No, dyskusyjna jest kwestia kataklizmów, ale to właśnie ksiądz profesor już to starał się wyjaśnić, to zagadnienie filozoficzne. No ale skoro wszystko, co nad czym pieczę trzyma Pan Bóg i no a księża wiemy są takimi urzędnikami bożymi, on, czyli Pan Bóg jako ten kierownik musi mieć wgląd dobry w to, więc nie jest możliwe, żeby dopuścił, aby jego reprezentanci tu na ziemi czynili zło, no bo tam było, że gdzieś tam dotknął, czy jakieś pieniądze, tak, ale to właśnie to widać, że to jest po prostu niemożliwe. Krawcze, nie odbierasz dziś Skype'a, bo dzwoniłam. A proszę bardzo, to nie zauważyłem. A faktycznie. Dobra, to już odzwaniam.

0: Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak, cześć, witam.
0: Cześć, witam, Jolę na antenie.
1: Witam wszystkie nocniki.
0: Cześć.
1: Krawcze, troszkę chciałabym z tobą podyskutować, jeżeli masz ochotę.
0: Pewnie,
1: to znaczy,
0: pewnie.
1: Jeżeli chodzi o ryzyka, bo chcę powiedzieć, jakie są fakty, a wy sobie wyciągniecie wnioski, bo to, co mówisz na temat nepotyzmu, afer, oszustw, jest jak najbardziej prawdą. Natomiast chcę, żebyś ocenił też pewne działania ryzyka, bo wydaje mi się, że przez wykopywanie przez niektóre fundacje, takie jak Fundacja Batorego i Watchdog, i robienie afery tam, gdzie nie ma afery, przykrywa się inne rzeczy, które są niezwykle ważne i na które my na co dzień nie zwracamy uwagi, bo łatwiej jest nam zdyskredytować Rydzyka, bo nie lubimy katolików, niż na przykład taki KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Więc zacznę od Rydzyka. Rydzyk buduje muzeum imienia Karola Wojtyły, ale to muzeum będzie poświęcone Polakom ratującym Żydów w czasie wojny. Jest to w kontrze do Polinu, do tego Muzeum Polin. Więc ja wydaje mi się, że to jest niezła inicjatywa. Dookoła tego muzeum powstaje park, gdzie będą tężnie dla wszystkich mieszkających w Toruniu. Też wydaje mi się fajna inicjatywa, tak pooddychać trochę dobrym powietrzem. Dodatkowo skorzystał tutaj z funduszy i częściowo były pokrywane koszty budowy tego muzeum i tego parku przez fundację, która zajmuje się jakby no, takim upamiętnianiem Polaków, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. No ale to nie wszystkie koszty, bo duża część to była ze zbiórek. Natomiast jeżeli chodzi o dalej o działalność Rydzyka, to chciałam zwrócić wam uwagę, że on owszem chciał skorzystać z funduszy europejskich przy geotermii. I Tusk zablokował te fundusze europejskie przy powstającej tej geotermii Rydzyka. To odblokował potem Kaczyński. Ja myślę, że każda firma ma prawo również Rydzyka do korzystania z funduszy europejskich i nie ma potrzeby robienia takiej afery, jaką zrobił Watchdog. Ale jak wejdziesz sobie na finansowanie Watchdoga i mam nadzieję, że to zrobisz któregoś dnia, to zobaczysz, że Watchdog jest finansowany między innymi przez Fundację Batorego, ale również przez fundusze norweskie, inwestycyjne i czeskie. Jeżeli popatrzysz na to, co się dzieje dzisiaj z energetyką w Polsce i kto nam podstawia nogę i dlaczego i komu zależy na tym, żebyśmy nie mieli elektryczności, żebyśmy mieli kryzys energetyczny w kraju, to wydać się to dosyć jasne. To jest jakby ta sprawa. Ta geotermia została włączona w tym roku do działalności Torunia, to znaczy w to zasilanie miejskie i w tej chwili Toruń jest w dużym stopniu ogrzewany tą geotermią i w związku z tym będzie miał lepsze powietrze. Wydaje mi się fajna inicjatywa, nie wiem jak wy, może oceniacie to źle, bo to Rydzyk robi. Ale geotermię próbowano na wszelkie sposoby w Polsce uwalić, między innymi tym, że dano jakby fundusze na realizację geotermii tam, gdzie ta geotermia nie mogła się sprawdzić. Są odwierty, które się sprawdzają, mają wysoką temperaturę i są odwierty, które się nie sprawdzają, bo mają niską temperaturę i to nie ma sensu. I robiąc taki manewr, chciano udowodnić, że geotermia w Polsce nie ma sensu. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze długo będzie to blokowane przez różne działania finansjery, żebyśmy tej geotermii naszej nie uruchomili, żebyśmy z tego nie korzystali. Chociaż w Mszczonowie pod Warszawą działa, w Toruniu działa i no, zdaje to egzamin. To jest dla naszego przemyślenia, że może nie warto jest zawsze tak jechać po tym ryzyku i przykrywać to, co jest zdecydowanie większym oszustwem. Bo na przykład takim gigantycznym oszustwem, które działo się przez lata w Polsce, to na przykład były afery finansowe. Ja już nie będę mówiła o frankowej, bo to już kiedyś mówiłam, ale powiem wam na przykład o GetBacku. Bo ty kiedyś powiedziałeś w programie, że Kaczyński odbiera własność prywatną Czarneckiemu w postaci banku. No więc chcę ci powiedzieć, jak wygląda sprawa. Ten bank, mając trefne kredyty, niespłacalne, gdzie ludzie w tej chwili wygrywają w sądach frankowe, wymyślił sobie taką rzecz, że powoła taką spółkę jako firmę, która będzie się nazywała GetBack i która będzie skupowała te niedobre kredyty. Zwykle na rynku takie kredyty są skupowane za 10% przez te firmy windykujące. W tym przypadku zdecydowanie większe, no tak, żeby Getin nie stracił, prawda? Ale trzeba było na to wziąć jakieś skądś pieniądze na to, żeby mieć za co skupić te kredyty. No to wpakowano ludzi w tak zwane polisolokaty, czyli to były lokaty, które summa summarum okazały się, że nie są lokatami pieniędzy. Czyli ty miałeś jakieś oszczędności, szedłeś do banku, zakładałeś sobie lokatę, że masz wyższe oprocentowanie przez ten czas, na przykład 6 miesięcy, roku czy 2 lat i w związku z tym, że bank tymi pieniędzmi obraca. I to ty dostawałeś wyższe oprocentowanie. I w ten sposób nabrano Polaków, że sprzedawano im te lokaty jako lokaty, a tymczasem oni kupowali obligacje tej firmy, czyli papiery dłużne tej firmy. W ten sposób pozyskali pieniądze na zakup tych trefnych kredytów od Getinu, żeby nie upadł w tamtym czasie, bo potem dalej to się toczyło, już nie zdążyli. I w ten sposób skupili te kredyty, dając pieniądze Getinowi, natomiast tą GetBacka upadli i ludzie stracili 2,5 miliarda złotych. Co ty o tym myślisz?
0: No na tej aferze KNF, GetBack, ja się nie znam, wiesz, jak poruszam takie tematy, to zawsze jestem na świeżo. Coś tam posłuchałem, coś sobie wynotowałem, więc teraz ciężko skomentować. Wiem, że ty się interesujesz, więc pewnie masz dobry obraz, bo to jest no trochę taki konik twój, nie? Te różne sprawy finansowe,
1: tak, ja
0: bankowe.
1: Chcę powiedzieć, że wiesz, że łatwo nam jest na przykład mówić o tym, co pisze taka Wyborcza czy inne watchdogi, że wiesz, Rydzyk pozyskał 20 milionów na swoją geotermię, wziął pieniądze.
0: Nie, Jolu, z bardzo różnych mediów się dowiaduję.
1: Ale posłuchaj mnie, bo jest to proste. Natomiast w momencie, kiedy chcesz komuś wyjaśnić, na czym polega afera GetBack, to ty musisz się znać trochę na tym. I te afery przechodzą bez echa. Są przykrywane takimi drobiazgami, nie wiem, kolacja u Mazurka, 20 milionów dla Rydzyka, inne. Natomiast te faktyczne afery, gdzie wypompowują z Polski setki miliardów złotych, są przykrywane.
0: Wiem,
1: i całe
0: Jolu,
1: szczęście,
0: tak.
1: Ale posłuchaj, i całe szczęście, że w tym przypadku, ponieważ powstało stowarzyszenie tych ludzi pokrzywdzonych przez GetBack, Komisja Nadzoru Finansowego zablokowała działania Getinu i po prostu wzięła ich w nadzór. Dlatego Czarnecki uciekł na wyspę do Rothschilda i go przecież w Polsce nie ma. Więc ja tylko mówię, że mamy w tej chwili tak strasznie sfałszowany obraz świata, że naprawdę trzeba bardzo mocno dociec, co jest oszustwem, a co jest przykrywane pseudo-oszustwem.
0: No właśnie, nie do końca tu się zgodzę z tobą, bo znam tą retorykę, właśnie według której te sprawy, które, jakby to powiedzieć, uważasz ty akurat za mniej szkodliwe, są jakoś tam te siły, które w tym uczestniczą, bo tak się domyślam, że Rydzyk no, nie jest dla ciebie postacią, wiesz, wrogą, że jakoś tam być może i kibicujesz mu trochę,
1: Obojętna.
0: więc... I mówienie tu, że o, nie mówmy o ryzyku, bo to są mniejszy kaliber, to jest przykrywanie. Nie,
1: Ale.
0: mówmy, ale czekaj, daj coś, Olu, też mi powiedzieć.
1: Jasne.
0: Mówmy i o tym, i o tamtym, i o siamtym. I nie ma chyba sensu się tak licytować, że to jest przykrywanie, to są tematy zastępcze, bo bardzo często to słychać. Wiesz, mówmy o tym, o czym chcemy mówić po prostu i to, co... Na pewno masz rację, że łatwiej jest ocenić ryzyka trochę, bo to jest mniej skomplikowana sprawa, ale to nie oznacza, że nie wiem, że nie powinniśmy, że powinniśmy się zajmować tylko tymi bardziej skomplikowanymi sprawami czy coś. Co do ryzyka, dla mnie to po przeczytaniu książki Tomasza Piątka Ryzyk i przyjaciele mam już wyrobiony obraz. No wszystko wskazuje na to, że to jest rosyjska marionetka. I nie spodziewam się po kimś takim, że będzie działał, nie wiem, dla dobra ludzi w pierwszej kolejności, dla dobra Polski. Raczej będzie starał się prowadzić jakąś bardzo długofalową strategię, mającą na celu, nie wiem, związanie nas energetycznie właśnie bardziej z Rosją czy coś. Ta cała geotermia, no nie wiem, mam też takie dane, że ona się okazała ostatecznie nieefektywna i że to jest taki projekt nieudany trochę. Ty mówisz teraz, że Toruń w dużej mierze jest zasilany geotermią Rydzyka. No wiesz, nie spotkałem żadnych informacji o tym nawet na portalach, które zawsze sprzyjają tej prawicy, takim
1: Ale
0: inicjatywom. Nie wiem, skąd te informacje. Chętnie bym się dowiedział.
1: wystarczy wpisać w Google nawet,
0: Nie mówię, że nie, wiesz, nie mówię,
1: że
0: że nie.
1: geotermia jest od tego roku włączona do sieci zasilającej miasto Toruń i są to gigantyczne oszczędności, ponieważ woda wychodząca do sieci ma temperaturę 60 stopni. Więc podgrzanie jej o 20 stopni to nie jest podgrzewanie wody od 4 stopni, prawda? Czyli oszczędności są gigantyczne, jeżeli chodzi o tą geotermię. No i fakt, że elektrownia, która do tej pory pracowała właśnie w Toruniu, zwłaszcza latem, w ogóle może nie pracować, ponieważ woda w sieci. Ciepła woda nie może przekraczać 50 stopni w kranie. Więc jakby spełnia wszystkie warunki. I więc miasto Toruń wygrało w tym momencie. Ja jestem za.
0: No,
1: Dla mnie
0: jak
1: jest
0: ja się
1: wszystko
0: i
1: jedno,
0: jak
1: czy.
0: się.
1: Ale teraz ty mi
0: Okej,
1: nie
0: dobra.
1: przerywaj.
0: No,
1: Dla mnie jest wszystko
0: zwięźle,
1: jedno,
0: zwięźle.
1: czy to robi Rydzyk, czy Krause, czy Czarnecki, czy Kluska, czy ktoś inny. Jeżeli to jest dobry projekt, który pomaga mieszkańcom. To mnie się to podoba i jestem gotowa jakby uznać, że te fundusze europejskie, które inni przedsiębiorcy również dostają przecież, że również można dać ryzykowi.
0: Nawet jemu, co przez całe lata był eurosceptykiem i na Unię tak raczej pluł i widział w niej wielkie zło, to jemu też dać. No w sumie można, no trochę to nieeleganckie brać kasę z ręki, którą się gryzło wcześniej, ale okej. Ale wiesz co, bo wcześniej jak się, wiesz, trochę zakłamany jest, o to mi chodzi, ale są gorsze wady. Już nie patrzę na to, kto zakłamany, kto nie, byle był uczciwy w miarę. Teraz dyskutujemy sobie o tym, czy ryzyk właśnie, czy jest uczciwy, czy jak się
1: Ja
0: interesowałem
1: nie
0: tą
1: wiem,
0: jak
1: ja
0: się
1: nie wiem.
0: interesowałem geotermią, to stanęło na tym, że pozwoliła ona zmniejszyć rachunki, nawet nie zasilić tą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, tylko zmniejszyć rachunki, że no trochę tego ciepła tam było i że to pozwoliło trochę zaoszczędzić na rachunkach, a dalej było tam zasilanie. I na tym się moja wiedza skończyła. Nie słyszałem właśnie, że tam, że to się okazało nagle sukcesem. Może jakieś nowe złoża odkrył. Wiesz co? Bo ty mówisz, że ludzie będą mieli jakiś pożytek z tego, co robi Rydzyk. W zasadzie żadna z jego inicjatyw nie skończyła się tym, że ludzie cokolwiek mieli. No bo tak, jego telefonia, no to komercyjne przedsięwzięcie, zarabiał na tym, dogadał się z kimś. Geotermia, no to mówię, tak, to co wiem. Jakaś tam, jak się nazywa ta wielka wyciskarka do cytryn, takie zbudował coś. No to buduje i buduje i buduje, zbudować nie może, miliony idą. Jakieś tam apartamenty, gdzie starsi ludzie mogą sobie na basenie posiedzieć, to są wszystko komercyjne przedsięwzięcia. Wyższa szkoła tej kultury medialnej, no to kształci kadry, potem oni lądują w TVP. No wiesz, to nie jest nic takiego, co by jemu nie przynosiło pieniędzy i na tym koniec trochę. To ja tak jego biznesy postrzegam.
1: Ale wiesz, ale to, że przynosi mu również pieniądze, to nie znaczy, że to jest złe, bo Rydzyk, my mówimy tutaj o jakby zakonie redemptorystów, tak oni się chyba nazywają.
0: Redemp terroryści, tak, redemp terroryści.
1: Ja nie znam się, ponieważ jakby w ogóle mnie Kościół nie interesuje pod żadnym innym względem. Ja tylko oceniam jako Polka, jako osoba niewierząca, nie będąca katoliczką, o może w ten sposób, bo w Boga wierzę, ale nie przynależę do żadnej religii. Natomiast ja oceniam tylko to, co jest robione dla ludzi, bo umówmy się, że każda inicjatywa jest inicjatywą, która musi przynosić zysk. Jeżeli budujesz basen w danym mieście, to on też musi przynosić zysk. Jeżeli no, nie ma tak, że to już nie jest socjalizm, gdzie państwo na przykład utrzymywało na przykład niektóre linie PKS-u, choć nie były dochodowe, ale dla dobra społecznego, kompensując to tymi, które były bardziej dochodowe, prawda, tymi pieniędzmi. To już tak nie ma, bo mamy prywatne przedsiębiorstwa i wszystko musi się gdzieś tam kalkulować i ktoś musi na to płacić, tak? I ludzie korzystając, płacą, on zatrudnia ludzi, którzy wykonują pracę i wszystko się turla. To, że zakon się bogaci, no bogaci się tak, jak się bogaci Czarnecki, Kluska, Krause czy ktokolwiek inny. Ja
0: Jasne,
1: to w ten
0: nie mam
1: sposób
0: nic
1: traktuję.
0: przeciwko, nie mam nic przeciwko też, Jolu, żeby się ktoś bogacił, robił wielki biznes. Tyle, że to wszystko w przypadku kościoła ogólnie jest bardzo niezdrowe. Teraz Lewica przedstawia projekt ustawy, która prawdopodobnie nie przejdzie i tak, na mocy której możliwe by było, niemożliwe już by było przekazywanie kościołowi katolickiemu ziemi w ramach tak zwanych rekompensat, bo co się okazało? Zupełnie ten projekt nie wypalił. Kościół w latach 1992-2019 otrzymał 76 tysięcy hektarów wartych w przybliżeniu 3,5 miliarda złotych.
1: Tak, i tu się
0: I
1: zgodzę
0: wiesz,
1: z
0: i
1: tobą.
0: wiesz, i
1: Tak,
0: wiesz,
1: jest to
0: jak,
1: skandal.
0: no, w praktyce wygląda to tak, no to dobrze, że chociaż tu się zgadzamy, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. Kościół wyszarpuje, powiedzmy, 15 hektarów od państwa za złotówkę, ma tam coś robić wielkiego, potem nic tam nie robi, sprzedaje tą ziemię. Przecież Morawiecki dostał ziemię, którą Kościół dostał to za darmo, a potem Morawieckiemu sprzedał za 700 tysięcy ziemię wartą 70 milionów. I tak
1: Tak,
0: to w praktyce wygląda, czyli za
1: ale
0: 1% wartości.
1: tu się z tobą absolutnie zgadzam, bo ja uważam, że każdą inicjatywę czy każde działanie po prostu należy oceniać bez względu na to, kto je prowadzi, po prostu uczciwie. I tak ja uważam, że i skandalem jest to, że kapelan w wojsku ma 15 tysięcy czy ileś tam pensji i nie płaci składek ZUS, ale będzie miał taką emeryturę. Dla mnie to jest skandal. No ale tak samo jak religia w szkole jest dla mnie skandalem. Moje dziecko nie chodziło na religię. Więc w pewnych kwestiach się z tobą zgadzam, ale pewne kwestie uważam, że jedziemy już za bardzo. To znaczy doceniajmy to, co jest dobre, i bardzo piętnujmy to, co jest złe. I w każdej sytuacji. I tak samo jak robi to Czarnecki, tak samo jak robi to Krause, czy Kluska, czy ktokolwiek inny, prawda? Tak, żebyśmy, bo w momencie, kiedy my nie oceniamy uczciwie danych inwestycji, to sami zaczynamy popadać w takie trochę skrajności. Nie wiemy, co się dzieje i to jest też takie dobre zamydlanie terenu dla oszustów, ponieważ oszuści się w takiej wodzie świetnie czują. I tak jak mógł Czarnecki właśnie przez lata okraść ludzi na 2,5 miliarda, wyobraź sobie, Polaków okradł na 2,5 miliarda ten człowiek. Więc jest to skandal ogromny. A czy słyszysz o tym, czy Gazeta Wyborcza coś o tym pisze? Czy ktoś o tym w ogóle pisze w tej chwili? Nie. To
0: ale
1: po prostu
0: też
1: wszystko,
0: nie uważam...
1: wiesz, umiera śmiercią naturalną, jest zakopywane przez dziennikarzy, słuchaj, telewizyjnych, radiowych i tak dalej. A ludzie samotnie walczą w sądach. Tak samo okay, jak no. Skandalem jest nasz wymiar sprawiedliwości i to, że na przykład w tej chwili jest walka o to, aby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną dla sędziów. I ja uważam, że powinna być Izba Dyscyplinarna. Dlaczego taki sędzia, który ukradnie kiełbasę w sklepie albo jedzie po pijaku, nie odpowiada przed nikim, ma immunitet, nic mu nie można zrobić, a wreszcie jak albo na przykład osądza niezgodnie z prawem. Ileż takich kuriozalnych wyroków czytamy na co dzień, prawda? To aż się nóż otwiera w kieszeni. Ale nic z tym sędzią nie można zrobić. A właśnie w tym zapisie o tej Izbie Dyscyplinarnej jest między innymi taki zapis, że jeżeli sędzia będzie orzekał niezgodnie z prawem, to można go pozbawić prawa wykonywania zawodu. Czyli wszystkich apanarzy, które mają, a mają dosyć duże, bo oni nie płacą składek ZUS-owskich, mają emerytury w wysokości 85% swojej pensji, bardzo wysokich pensji. Ponadto może, jeżeli się źle czuje, może przejść w tak zwany stan spoczynku nawet w wieku 30 lat, bo na przykład jakaś sprawa go bardzo zmęczyła. Inne zawody tego nie mają, więc mają tych dobrodziejstw bardzo dużo, ale nie chcą mieć żadnej dyscypliny, to znaczy żadnej izby dyscyplinarnej. Chcą być po prostu całkowicie bezkarni. I na przykład to, co widzę w tej chwili, jest pokazywane nam w prasie, to biedni sędziowie, ten Tuleja, który walczy tak dzielnie o to, żeby sędziowie byli bezkarni. Więc mam pytanie na przykład, chcesz, żeby w Polsce byli bezkarni sędziowie? Bo ja nie.
0: To jest trudne pytanie bardzo, bo na to można różnie się zapatrywać, wiesz, bo sytuacja, w której mamy takie rządy bardzo autorytarne, które przejmują wszelkie instytucje, media i chcą wszystko kontrolować, tak jak jacyś właśnie faszyści czy inni, to jest duże niebezpieczeństwo, że jak oni się wezmą za dyscyplinowanie sędziów, to będą ich dyscyplinować tak, że się nie pozbieramy i obudzimy się w państwie już zupełnie totalitarnym, więc wiesz, odpowiem tak, w zdrowym społeczeństwie, w zdrowym kraju jak najbardziej bym się zgadzał z tobą, nie? A tak to nie wiem.
1: Nie wiesz, bo ja jednak mimo wszystko bym chciała, żeby sędziowie, którzy na przykład popełnią przestępstwa pospolite, żeby byli karani.
0: Ale właśnie kto ma ich karać? Właśnie to jest ten problem. Kto ma ich dyscyplinować
1: no
0: i kto karać?
1: Izba dyscyplinarna.
0: A kto tam będzie zasiadał? A kto tam będzie zasiadał w tej izbie? Bo jak pisiory, to ja uciekam już i się boję i pakuję, wiesz, mandżur i uciekam.
1: Wiesz co, no tak jak w Trybunale Konstytucyjnym będą z wyboru. Są z wyboru sędziowie przez Sejm typowani.
0: Nie wiem, ciężko mi się ustosunkować, ale raczej boję się wszystkiego, co zawłaszczy wszelkich instytucji, szczególnie dyscyplinujących i dotyczących w ogóle prawa.
1: Wiesz, tak, ja kto, może powiem kto, Tomisiu, bo tu no. Mi Tomisiu napisał, Jola, czy ty rozumiesz różnicę między niezawisłością i bezkarnością? Tak rozumiem, ale dzisiaj sędziowie są bezkarni. Bo w jaki sposób, co to znaczy, że jeżeli sędzia orzeka niezgodnie z prawem obowiązującym w Polsce czytamy prawo literalnie, interpretacja to jest falandyzacja, którą wprowadził w latach 90. falandyż, Natomiast powinniśmy je czytać, przynajmniej ja tak byłam jeszcze na studiach uczona, że powinniśmy je czytać literalnie. I to jest, niezawisłość jest po to też między innymi, żeby nie byli przekupni, żeby nie można było ich bezpodstawnie oskarżyć. No ale jeżeli łapie się na przykład pijanego sędziego, po czym okazuje się, że prokurator umarza sprawę, bo sędzia nie wiedział, że był pijany, no to dla mnie to jest dramatyczne. I to, co stało się chociażby z Najsztubem, no wyobraź sobie, żebyś ty prowadził samochód bez prawa jazdy, które ci zabrano już wcześniej za przekroczenie punktów, żebyś potrącił kobietę na pasach i do tego jeszcze samochodem bez przeglądu technicznego i żeby ci to uszło płazem? Wyobraź sobie taką sytuację, bo ja nie.
0: Nie, no wiadomo, że nie chcemy. Mi się wydaje, że to nie jest wybór, czy chcemy mieć sądy niezależne, czy takie, że ktoś ich może dyscyplinować, czy nie, sprawdzać, tylko... Po prostu kwestia jest, kto będzie sprawdzał i jacy
1: no
0: są... Słuchaj, po pierwsze kwestia tego, kto będzie sprawdzał sprawdzających de facto, bo no, sędzia to taki, sąd to tak, wiesz, weryfikuje pewne sprawy ostatecznie. Kto będzie sprawdzał sprawdzających i w jakiej kondycji moralnej, no i w ogóle, wiesz, mentalnej są ci sędziowie. I to dużo od tego zależy, a nie tylko... co wybierzemy, czy taką opcję, czy taką, bo to dużo zależy, po prostu zależy... Mi się wydaje, że często jesteśmy, jak rozmawiamy o takich sprawach, w sytuacji, że i tak źle, i tak źle, i tak niedobrze. Tak to
1: znaczy,
0: widzę.
1: Ja uważam, że to, co powinniśmy my, jako Polacy, wnosić, to o ławę przysięgłych. Tak, żeby między innymi, oprócz sędziów, w każdej rozprawie byli ławnicy, ale również w Izbie Dyscyplinarnej, żeby byli ławnicy wybierani losowo z obywateli polskich. Można jakieś kryteria ustalić, kto mógłby być ławnikiem.
0: To by dobre było.
1: I wtedy mielibyśmy szansę odzyskać sąd, bo w tej chwili my nie mamy wymiaru sprawiedliwości. My mamy loterię. Tak, trafisz na sędziego uczciwego albo trafisz na sędziego nieuczciwego. I to jest problem dla nas.
0: Mamy po pierwsze prawo niejednoznaczne i bardzo zagmatwane. Mamy dziwne to prawo, bo właściwie ono jest często dla bogatych. Często ludzi po prostu nie stać na dochodzenie swoich praw. Sędziowie nadużywają swoich praw, na przykład zamykają ciągle rozprawy, są one niejawne. Bo taki mają kaprys. U nas w ogóle zbyt często urzędnicy państwowi polegają na kaprysach swoich, nie? On jest tu pan i władca, on tu nie wpuści, on zamknie, albo wymyślają sobie jakieś prawa, jak w tym audycie obywatelskim, taki kanał jest, polecam ci, myślę, że spodoba ci się, koleś chodzi i nagrywa różne miejsca, publiczne, jakieś jednostki wojskowe, fabryki, instytucje i przeganiają go stamtąd, bo tam jest tabliczka z napisem, że nie wolno kamerować, nie? Ale on stoi na zewnątrz i nagrywa sobie z zewnątrz, w miejscu publicznym, gdzie mu wolno. A wszyscy go przeganiają i wymyślają sobie jakieś przepisy swoje, że albo to jest zabronił kierownik. Co nas to obchodzi, że se kierownik zabronił? To taka często pada odpowiedź. To nie jest koncert życzeń. I to jest bardzo dobra odpowiedź. To nie jest koncert życzeń. A u nas właśnie prawo, sędziowie, urzędnicy często robią sobie koncert życzeń.
1: No wiesz, już Falandysz zaczął tak właśnie psuć prawo, naciągając, a w tej chwili sędziowie robią to nagminnie, wymyślając jakieś nowe, nieistniejące terminy, które są używane w przypadku przepisów. Przepisy są bardzo jasno napisane i nawet jeżeli faktycznie one są złe, bo wiele powinniśmy poprawić, to i tak my się ich powinniśmy trzymać, czytając je literalnie, a oni sobie interpretują je jak chcą,
0: tak.
1: Czasem niezgodnie wręcz z logiką. Więc to jest problematyczne, że nie ma żadnego organu, który by to w jakikolwiek sposób umiał poskromić.
0: Wiesz, Jolu, ja myślę w ogóle, że moglibyśmy sobie coś moglibyśmy przewidywać, czy PiS spełni swoją rolę jako powołujący jakąś izbę kontroli, czy zrobi to dobrze, czy nie, na podstawie poprzednich dokonań. Zauważ, że tak, jak PiS, pod skrzydłami PiSu powstaje jakaś, jak to się nazywać, komisja do spraw pedofilii, nie? No to zaraz tam będzie ktoś z Ordo Iuris, ksiądz egzorcysta, wiesz, i potem się to kończy tak, że ta komisja nic nie robi. Jak PiS się bierze za organizację jakichś telefonów zaufania dla dzieci, które doświadczyły przemocy i tak dalej, to tam jest ksiądz egzorcysta. Ja nie zmyślam. Ksiądz egzorcysta, więc widać, że, słuchaj, jak upychają wszędzie swoich, do wszelkich spółek Skarbu Państwa, także to zahacza o Monty Pythona, tak? Że tam
1: No
0: szwagier,
1: tak, no.
0: więc wiesz,
1: Przedszkolanka w
0: tak,
1: Narodowym Banku Polskim. Tak,
0: zmierzam,
1: oczywiście,
0: no,
1: zgadzam się.
0: zmierzam do tego, że po nich się nie możemy w tej materii niczego, absolutnie niczego dobrego spodziewać, bo są to ludzie, którzy prą do przodu, nepotyzm po prostu posunięty do granic możliwości, więc jak my się po tych ludziach mamy spodziewać, że oni cokolwiek
1: Ale
0: zrobią obiektywnie, że będzie jakieś poszanowanie zasad demokracji, że będzie im
1: Krawiec.
0: zależało na wyjaśnieniu czegokolwiek, a nie na utrzymaniu stołków i tak dalej.
1: Krawiec, problem tylko jest taki, że to samo działo się za rządów SLD, PSL i to samo działo się za rządów Tuska. Tylko wtedy prasa milczała
0: Ale to
1: i
0: nieważne w tym
1: my
0: momencie,
1: żeśmy
0: że
1: o tym
0: Tusk
1: nie
0: też.
1: wiedzieli. My żeśmy o tym nie wiedzieli, że wszystkie spółki Skarbu Państwa są obsadzone przez swoich, a Olechowski, nie wiem czy pamiętasz to nazwisko, zasiadał aż w 36 radach nadzorczych.
0: No dobra,
1: Więc
0: Jolu, ale to jest
1: omnibus
0: cały czas
1: był.
0: argument w stylu, a u was biją
1: Nie,
0: Murzynów, no to wiesz.
1: ja tylko chcę powiedzieć, że my w tej chwili musimy szukać nowej partii, nowych ludzi. Ja miałam nadzieję, że Kukiz przedrze się ze swoimi pomysłami, bo jednak te jednomandatowe okręgi wyborcze to była bardzo ważna rzecz, ponieważ wtedy byśmy zaczęli porządkowanie tego wszystkiego. Natomiast dzisiaj to jest wszystko jedno, czy to będzie Tusk, czy to będzie Zandberg, czy to będzie PiS, czy to będzie PSL. To nie ma żadnego znaczenia. Zmienią się tylko ludzie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, którzy dostają duże
0: Tak.
1: pieniądze i zmienią się tylko na stanowiskach dyrektorskich w spółkach Skarbu Państwa. Tylko tyle się wydarzy, nic więcej.
0: No tu się zgadzamy, no bo ciężko to inaczej oceniać. TVP, telewizja publiczna, zawsze była rozdrapywana przez kolejne ekipy. Każdy ciągnie to TVP w swoją stronę. No ale też ciężko nie zauważyć, że PiS wyznaczył nowe standardy zupełnie, jeśli chodzi o skalę tego takiego, wiesz, bo ja wiem, że poprzednie ekipy też robiły wały w innym trochę stylu, bo SLD czy PO, oni robili jeden mega wał, jakaś tam mafia paliwowa, coś to zrobili od razu tam na 100 miliardów, a ci tak po trochu, tu 100 baniek, tu 200 baniek, tu 300 baniek, więc trochę w innym stylu, wiesz, no tamci trochę w białych rękawiczkach bardziej, ci tak bardziej na chama, ale zgoda, wszyscy kradną. Trochę nas to do smutnych wniosków prowadzi, że ten kraj jest przegrany, że Hitler miał rację, że Polacy nie potrafią się rządzić, bo nie potrafimy się rządzić. I czy
1: To
0: możemy w
1: znaczy,
0: ogóle,
1: wiesz,
0: no?
1: my moglibyśmy się zacząć jakoś rządzić, gdybyśmy odzyskali dwie rzeczy: wymiar sprawiedliwości i media. Gdyby one faktycznie stały się uczciwe i gdybyśmy nad tym zapanowali. A to jest też możliwe, jeżeli powołamy do Sejmu ludzi, którzy nie będą z nadania partyjnego. Dlatego te jednomandatowe okręgi wyborcze były tak ważne, żeby rozbić tę sitwę, bo to jest sitwa, która od 30 lat siedzi w Sejmie. Czy ty widzisz tam jakieś nowe twarze? Tam
0: Nie.
1: siedzą latami. Czy
0: No.
1: raz jest w PSL-u, raz jest gdzieś tam indziej, raz Unia, raz Porozumienie Centrum, raz. I tylko zmieniają nazwy, zmieniają stołki i siedzą tam od lat. i nawet już mówią, że oni są z zawodu politykami, bo są z zawodu po prostu oszustami.
0: No. Tak to wygląda.
1: I dlatego ja myślę, że tutaj powinniśmy jeszcze raz wrócić do tego, żeby te jednomandatowe okręgi wyborcze jednak udało się Kukizowi przepchnąć. Czy to z kimkolwiek, tylko niech to zacznie działać. No. Żebyśmy zaczęli wybierać ludzi, którzy zaczną tworzyć takie struktury, które nam przyniosą korzyści. I tak jak mówię, najważniejsze to, co powinniśmy odzyskać, to są wolne media i gdzie nie ma samych współpracowników, agentów bądź ludzi, którzy są dotowani przez najróżniejsze fundacje. Powinno to być absolutnie zabronione. I dodatkowo wymiar sprawiedliwości, bo to jest dla Polaków również niezwykle ważne. No, tyle chciałam powiedzieć.
0: Dzięki,
1: życzę wszystkim miłego wieczoru i poruszcie kiedyś ten temat na audycji właśnie, jak odzyskać Polskę.
0: No i co? I możemy się nie zgadzać, a nawet w niektórych sprawach bardzo się nie zgadzać, a kulturalnie sobie pogadaliśmy w przyjemnej atmosferze. No, dziękuję za telefonik.
1: Również. Życzę wszystkim dobrej nocy. Cześć.
0: Cześć, papa. To była Jola. A mi się przypomniał taki wiersz Towarzysz Szmaciak. Nie wiem, czy znacie. Trochę długi jest, ale może przeczytam kawałek. Tak, żeby trochę zmienić temat. I ci, których nudzą takie tematy, bo na pewno niektórych tutaj nudzą, ale czekacie, aż może coś się zmieni tutaj, trochę atmosfera, tematyka, zaczną się jakieś weselsze, może luźniejsze telefony, bo na razie poważne sprawy, to się, nie zawiedziecie. Zawsze tak jest, że się dużo zmienia w tych luźnych gadkach. W przeciwieństwie do Joli, ja chyba nie mam już takich nadziei, że można coś tutaj zmienić, przejmując, no kto ma w ogóle przejąć, od kogo, nie? No od kogo to wiadomo, ale kto ma tu przejąć? Prawdziwi Polacy, dobrzy, moralni, tak? Nie cwaniatki, nie dorobkiewicze, tylko czy znajdziemy takich, czy potrafimy takie elity wyodrębnić z szarej masy ludzi, obywateli. Ja mam trochę już niestety tutaj, trochę się boję, że za daleko to zaszło, że zmienić trzeba by wszystko, że pokolenia całe muszą minąć, że trzeba zaorać. No niestety mentalność, ta cwaniacka mentalność gdzieś tam już w większości obywateli chyba jest zakorzeniona. Wszyscy mają w dupie, co będzie, to będzie. Może oprócz tych, trochę takim ożywczym wiatrem wydawali mi się ci, którzy wyszli na ulicę protestować, no ale właśnie, przeciwko czemu? Przeciwko temu, że okłamują nas co do koronawirusa, że go nie ma, że maseczki to bzdura. Czy to ma jakiś sens większy? Takie przechwalanie się, a ja nie noszę maseczki. Wow. Odważniaku. Też wobec mnie taki zarzut był, może częściowo słuszny, może i trochę racji w tym jest, że wielki antysystemowiec wypowiedział posłuszeństwo państwu, a razem z drugim dziadem, bo to dziady, z Etamem. Kto to pisał? Kurt Lajtowski? Ja też się tutaj jakoś tego nie oburzam, że dziad. No jestem dziad, no, trochę. Że to taki antysystemowiec, taki buntownik, a w maseczce chodzi. Bo ja się nie lubię buntować dla samego buntu, nie? I mnie ta maseczka to tak wali. Zakładam, żeby, nie wiem, żeby się mnie nikt nie czepiał, żeby jakaś babcia obok mnie się nie czuła wystraszona i tak dalej. Nie przeszkadza mi to w niczym za bardzo. Wkładam tylko do sklepu, nie? Tam na chwilę, więc nie chcę robić też afery. Zauważyliście, że niektórzy lubią robić aferę dla samej afery, że nagrają sobie filmik na YouTube'a, że pokażą, jakimi to są buntownikami. Nie mówię, że wy wszyscy, którzy się odnosicie negatywnie do maseczek, bo oczywiście jest w tym dużo racji, że one gówno dają. To znaczy, trzeba mieć porządną, naprawdę maseczkę, żeby ona coś dawała. Ale z drugiej strony nawet taka zwykła maseczka coś daje, bo te kropelki śliny, no tak, nie wiem, intuicyjnie wydaje mi się, że troszkę, trochę zmniejsza się ryzyko, nie? Wiadomo, że jak na kogoś, no, czy większa jest szansa, jak lekko chuchniemy w czyjąś stronę, że zarazimy, czy jak nakaszlemy na niego, naplujemy, w oko mu naplujemy, w ucho mu naplujemy. No wiadomo, że nie jest to równe, że nie jest to tożsame, nie? Że ciężko powiedzieć, że nie ma tu różnicy żadnej. Nie? Mi się wydaje, że jest. Więc tak samo z tą maseczką, nie? Straszny miał dzień towarzysz Szmaciak. Ach, wprost odchodził od rozumu. Kiedy uciekać musiał w gaciach, ścigany wyzwiskami tłumu. Zewsząd sypały się kamienie, boleśnie bijąc go w siedzenie. Na szczęście było, jak już wiecie, tajemne przejście w komitecie. Jeszcze ze strachu nie ochłonął. A zanim już komitet płonął i płonął w jego gabinecie największy pornozbiór w powiecie. Wielka to strata, bo widzicie, Szmaciak, koneser i esteta pozycję stamtąd wcielał w życie. Na licznych schadzkach i baletach, lecz cóż tam slajdy, pies je jebał, grunt, że się z tego sam wygrzebał. Bo na cóż mu tam seks, figury, gdy sam zamieni się w dym bury. Teraz w swej willi siedzi Szmaciak, już w spodniach, w prążki, a nie w gaciach. Owinął przy tym się szlafrokiem i pije skocz z wiśniowym sokiem. Pije, bo się straszliwie martwi pod kątem własnym i przyszłości. I bardzo źle myśli o partii, o kierownictwie w szczególności. Coś się ta ryba nam od głowy zaczyna psuć, bo, rozumiecie, środek jest prima, dół jest zdrowy. Znaczy się, nie gra coś na szczycie. Już drugi raz zawodzi góra, gdy haczyk się robi, dają nura. A ty się tutaj gimnastykuj z masami sam na styku. Wytycznych brak i pytam ja się, a co z milicją jest w tym czasie? Już nie trza, to się wszędzie szwenda, a teraz znikła po komendach. Już się pod gmachem motłoch zbiera, na mieście straszny szum i draki, a tu nikt ognia nie otwiera. Gdzie się podziały kabewiaki? Pytanie, czyja to robota? Bo coś mi się tak teraz widzi, że w KC znów rewizjoniści podnoszą łeb lub inni Żydzi. Tak niewątpliwie Żyd się zakradł. I teraz ciągnie gdzieś za sznurek. Tuż Maciak znowu golnął skocza i na zakąskę zjadł ogórek. Dobra, nie będę wam czytał całego, bo to jest bardzo długie. Ale możecie sobie w wolnej chwili zobaczyć, poczytać towarzysza Szmaciaka, nawet wesołe. Można by przeróbkę zrobić, taką unowocześnioną. Przygody towarzysza Szmaciaka. No i też tak w rozmowie z Jolą pomyślałem sobie, że nie wiem, czy jest sens bronić kogoś takiego jak Rydzyk, doszukiwać się dobrych rzeczy. Ja wiem, że nie warto patrzeć. Jola zmierzała do tego, żeby nie być uprzedzonym, że jak coś, że jak Kościół, to od razu złe, tak? Bo wyborczej napisali i tak dalej. No ale wiecie, gdzie nie popatrzymy na te kościelne interesy, to się okazuje, że to wszystko jest jakieś, wszystko się opiera na przekręcie tak naprawdę. Zapoznałem się też ze sprawą Leszka Głudzia. No to jest ten, co ma wielki pałac, hektary, posiadłość, ileś tam domów, rodzina tam jego, krewni, znajomi, wszyscy na stanowiskach pilnują mu tego wszystkiego. No i on na przykład co roku dostaje 500 000 z PFRON-u, czyli z tego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. bo sobie wygospodarował w swoim pałacu jakąś kanciapę, postawił tam dwa krzesła, stolik i przybił kilka poważnie wyglądających tabliczek. Caritas, Pefron i tak dalej. Dostaje te pół bańki co roku, a jak reporterzy tam przychodzą, to nie mogą wejść i słychać tylko właśnie: do widzenia, nie rozmawiam, proszę nie kamerować. I nic tam się nie dzieje. Pytanie w ogóle, skąd ktoś taki jak Leszek Głódź, mimo że arcybiskup, stać go na pałace, na to wszystko, na hulaszcze życie, czym on się różni od mafioza? Słuchajcie, jak się ktoś ubiera jak mafiozo, żyje jak mafiozo, pachnie jak mafiozo i wysławia się, on takim ściszonym głosem, spokojnym, mówi jak mafiozo nawet i przychodzicie do mnie w dniu uroczystości Jana Pawła II teraz, a kiedy was potrzebowałem, no to nie wiem, jeśli ktoś się zachowuje jak mafiozo, żyje jak mafiozo, siedzi sobie w willi z basenem krytym, bo ma tam basen kryty, wszystko, ja mu nie żałuję, niech ma, tylko pytanie, skąd ma? Każdego obywatela normalnego by się go zapytał, urząd skarbowy, skąd masz willę z basenem, 5 samochodów, tak dalej, i jak jesteś, powiedzmy, krawcem, krawczykiem. Ja bym musiał odpowiedzieć, nie? A on nie musi. Też w tej swojej wsi, w której się tak urządził, jak właściwie nikt swego czasu nie mógł kupić ziemi, bo całą wykupywał ten Głódź i on miał pierwszeństwo. Dlaczego? Po prostu, no, mafia. No i tak, jeśli na samym szczycie ci arcybiskupi tak sobie żyją i poczynają, mimo że Pan Jezus mówił, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, Mateusza ileś tam, przez ileś tam, nie pamiętam, ale wiem, że Mateusza, kto to mówił, no byście spytali Głodzia, kto to powiedział, to by wam, to by zrobił wielkie gały i by pewnie nie wiedział, już zapomniał, kto to powiedział, nie? A on darmo dostaje ziemię, pieniądze i tak jak mówię, to że jakiś osoba duchowna dostaje za złotówkę kilkanaście hektarów ziemi, potem to sprzedaje, to nie jest jakiś ewenement, tak po prostu się robi, więc co to za odzyskiwanie, jaki tu sens w tym wszystkim. Więc no, gdzie nie popatrzymy, no Kościół jest największym posiadaczem ziemskim, jest największym biurem nieruchomości. Czy to miało tak wyglądać? Czy w tym jest sens? I co? I Rydzyk nagle na tym tle całego tego kościoła, który tak sobie pozwala, który jest taki pazerny, złodziejski, bo to się ociera o oszustwo, no wykorzystywanie swojej pozycji, żeby dostawać coś za darmo, bo się jest świętą osobą, no to czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe waszym zdaniem? Moim zdaniem nieuczciwe. To jest, a w każdym razie bardzo mocno szemrane. I czy Rydzyk na tym tle nagle się nam jawi jako jedyny sprawiedliwy i że powinniśmy go jakoś lepiej ocenić, tak jak Jola proponuje? No, możemy się przyglądnąć, tylko jak mówię, no, dzieła Rydzyka raczej nie przyniosły zwykłym ludziom niczego tam dobrego. Same dzieła komercyjne. Czy to chyba nie tak miało być, tak? Jeśli już ten kościół dostaje jakieś ziemie, ile było przypadków, że zakonnice dostawały jakieś ośrodki całe, jakieś nieruchomości? Potem to wszystko w ruinie było, bo już nawet im się, już tyle dostają, że nawet im się nie chce o to zadbać i sprzedać drożej, tylko po prostu machają ręką i to wszystko się psuje, gnije. No więc bez sensu trochę, nie? O, Jan Matejko się pojawił. Coś widzę, że od Enkiego ludzie przychodzą teraz częściej z uniwersum Enkiego. Enki ostatnio apelował w swojej audycji, żebyśmy tam sobie nie dogryzali, żebyśmy nie przekraczali pewnych granic w tym atakowaniu siebie. Ja się przyłączam oczywiście. Możemy się z siebie śmiać, ale jakoś tak, wiecie, z wyczuciem i to o to tylko chodzi. A co dla kogo jest, gdzie dla kogo jest granica, to już niestety nikt nikomu tu nie wyznaczy jej, musi sobie sam. Ech. Ale Krawiec trafił z tym logiem NIK. Nie ma praw autorskich do tego loga. A to ciekawe, to nie słyszałem, że są jakieś też kontrowersje z tym logiem związanym. No, a tu dla porównania, bo wyłączyłem, tu jest logo alternatywne zrobione przez Etama. Widzicie, złodziejaszek tutaj z workiem. NIK był i znikł, bo go wezwał NIK. Właścicielem praw do tego loga jest Andrzej Zbrożek. No to nie znam sprawy nawet. Zawsze możesz zadzwonić, Janie, zapraszam i wyjaśnić tutaj, bo to jest interesujące. Nie słyszałem, że... No widzicie, gdzie się nie przytknie, absolutnie tu nie mówię, bo taki może być wydźwięk trochę, że dużo o tym, o tych dzisiaj przekrętach kleru katolickiego, też już podkreślam, nie katolików, kleru. Ale wy, katolicy, trochę dajecie przyzwolenie za bardzo na to wszystko i często tak bronicie trochę w zaparte, bo to jest wasz kościół, to są te dobre siły, więc no tak trochę bądźcie sprawiedliwi bardziej, nie? Czasami. To ludzie was wtedy zaczną szanować. Przecież są nieliczni, co prawda, ale są jednak tacy księża, którzy piszą nawet do papieża. Ostatnio poszedł jakiś list do Watykanu, że polski kler jest bezkarny, że nadużywa swojej władzy, że zajmuje się biznesem i że trzeba coś z tym zrobić. No i zobaczymy, czy Watykan zareaguje. No, Franciszek jest dla mnie najlepszym papieżem, jeśli w ogóle tak mogę uznać to papiestwo za lepsze, gorsze, no to już ten Franciszek 100 razy lepszy od Wojtyły. Od tego wiejskiego proboszcza, taką miał mentalność wiejskiego proboszcza w sumie. Więcej złego zrobił, uważam, niż dobrego. Showman wielki. I nic więcej. To już ten Franciszek lepszy, bo się konkretami zajmuje. Chce ten kościół jakoś naprawiać. A jakieś tam sprawy, że się niektórym pod względem teologicznym nie podoba, że on

Polski urzędnik niszczy jakiegoś przedsiębiorcę, jak to wielokrotnie bywało. No, najbardziej znany przypadek Kluski oczywiście i Optimusa. No a potem jakieś odszkodowania. No, Kluska akurat dostał jakieś śmieszne, tam parę tysięcy złotych mu dali, w ogóle go tak jeszcze mu z plaskacza na koniec w ryj, nie? Już chyba lepiej by wyglądało, jakby nic nie dostał, bo tak dać mu te parę tysięcy, to zawsze można powiedzieć, daliśmy, nie? No, zniszczyć komuś firmę wartą tam miliony, miliardy i dać mu parę tysięcy złotych, no i masz, nie? To już takie jeszcze taki plaskacz w ryj, pach, na koniec i hehehe. I jeszcze mu tak piernąć w twarz. No, do widzenia. O, jeszcze gorsze. No, ale często jest tak, że dostają jakieś gigantyczne odszkodowania na... przez błędy urzędników, przez błędy administracji jakieś tam dostają ci przedsiębiorcy, no ale to z naszych pieniędzy znowu, no bo z czyich. No i tak, a my tylko przychodzimy do sklepu i znów się dowiadujemy, że coś o 10% znowu droższe, o 5% droższe, o 10%. Jak teraz dowalą, ja słuchajcie, zbieram na termofor, jak się mówi, termofor czy termoform? Termofor, tak? No takie gumowe urządzenie, że tak powiem, gumowe urządzenie do ogrzewania się. Nalewamy tam ciepłej wody, bo nie sądzę, aby było mnie stać na takie luksusy jak gaz. Gaz ma pójść o kilkaset procent w górę. Pójdzie prąd w górę, gaz, wszystkie produkty. Masakra. I wiecie, co jest też, co zauważyłem? Gadam z kolegą ostatnio, który miał wypadek samochodowy. I przepraszam, ale dopiero wracam do domu, zadzwonię i wytłumaczę następnym razem. Dobra, Janie, dobra. No to szerokiej drogi. Bezpiecznej, trzymaj się. Co tu jeszcze piszecie? Pierwszy telefon po wyborze papa wykonał ponoć do Brzezińskiego. A o Wałęsie też nie wiedział, biedny. On nic nie wiedział, nie? No to powtarzam, co to za szef, co to za kierownik, który nic nie wiedział i za nic nie odpowiada? No to każdy by chciał być takim szefem, nie? Jak założę, jak będę prezesem jakiejś spółki, to też tak, tu korupcja, tu pieniądze zniknęły, coś, a ja nic nie wiedziałem. Ojejku, no to co ze mnie za szef, nie? No ale cóż. Nie musisz zbierać, wystarczy butelki z ciepłą wodą. No, ale termofor wygodniejszy, bo to wygoda, jak król se pod dupcie, mięciutkie podłoże, a gdzie tam będę na butelce jakiejś plastikowej leżał? Jolu, co ty, do czego ty mnie zachęcasz tutaj? Co chciałem powiedzieć, kolega miał wypadek samochodowy i to taki, że samochód praktycznie do kasacji. 50 tysięcy w plecy i jeszcze będzie jakieś tam miał mandaty, coś, bo z jego winy był wypadek, coś. No w każdym razie popłynął na bardzo dużo pieniędzy. Tak, to jest kolega, który bardzo dobrze zarabia, nawet mu tak zazdrościłem, ale tak gadaliśmy sobie i doszliśmy do wniosku, że to, co go ostatnimi latami spotyka, czyli tak, zdewastowane mieszkanie kompletnie, które wynajmował, ten samochód, różne inne niespodziewane wydatki, wypadki, przypadki, to sprawia, że on wpada w błędne koło. Po prostu zapierdala jak beduin, lata do tej pracy cały czas, żyłuje się i coraz... Dużo zarabia i dużo wydaje ciągle na różne nieprzewidziane rzeczy, nie? I porównaliśmy to z życiem moim, no moglibyśmy też z życiem takiego etama naszego tutaj przyrównać, nas, którzy żyjemy na minimalu. Nie mamy zbyt wiele i niezbyt wiele wydajemy. I właściwie teraz, no co wybrać? Czy wybrać takie życie przedsiębiorcy, którego ciągle coś spotyka, rząd mu dopierdoli jakąś karę, samochód mu się skasuje, bo pędził gdzieś na spotkanie, nie? Błędne koło. Oczywiście nie krytykuję, absolutnie tutaj nie chcę umniejszać ludziom, którzy do czegoś doszli, którzy są przedsiębiorczy, ale tak się zastanówmy, czy to przypadkiem nie jest jakaś pułapka trochę czasami, nie? I jeszcze na koniec raka dostaniesz przez ten stres, przez... Są takie różne schorzenia.

0: na tle nerwowym, psychicznym, nie wiem, to jak to się nazywa, psychosomatyczne. I kiedyś jak rozmawialiśmy o tej biologii totalnej, która zakłada, że w ogóle wszystkie choroby mają większe lub mniejsze podłoże psychiczne i to nawet takie, które wynika gdzieś tam z informacji zakodowanych w naszej podświadomości, w naszych jakichś bardzo dawnych przeżyciach, w niewyprostowanych sprawach, relacjach. I ja tu jestem jak najbardziej otwarty. To jest akurat taka szuria, którą lubię i którą cenię, w miarę co do której mam otwarty, staram się mieć w miarę otwarty umysł, coś sobie poczytać, pozastanawiać się, no bo jest też taka szuria, która wręcz budzi wrogość, nie? Nawet jak ostatnio Enkiego słuchałem, to przyłapałem się na tym, że po prostu zaczyna mnie to wkurwiać, to co tam słyszę, bo tam to tak bez urazy, ale się rzucacie trochę tak na wszystko, co tam niezbadane, niewyjaśnione i o wszystkim, i wszystko bierzecie za, że takie fajne, że idźmy w tą stronę, o, to w końcu ktoś wytłumaczył, nie? Brakuje wam trochę takiego sceptycyzmu. Ten sceptycyzm czasami po prostu spada do zera tak jakby i to jest w końcu irytujące. Powiedzmy, że pojawi się jakaś afera typu, nie wiem, następne jakieś Pizzagate, nie? To zaraz Enki powie, no się wyjaśniło, no wyjaśniło się. Crisimi auditores, muszlarda i majonez, już wszystko wiemy, no tak to jest, nie? Zadzwoni Tomek Mapet i też i powie, że jaki koronawirus? Ale nikt nie widział tego. Jak nie widział? Jak można tak mówić, że nikt nie widział koronawirusa, że tego nie ma zupełnie? No, no też jakieś nieporozumienie zupełne, nie? A wszyscy tak, no bo tak to jest, tak. No to jest jakiś w ogóle zerowy, zero w ogóle jakiegokolwiek sceptycyzmu i takie otwarcie się zupełne na wszystko, nie? We wszystko wierzymy. W każde czary-mary, w każdą głupią teorię, no to jest już bez sensu, to jest przesada w drugą stronę. Wiadomo, też mi czasami taki przesadny racjonalizm, sceptycyzm i takie stuprocentowe zaufanie, że w naukę, że jak czegoś jeszcze nie odkryliśmy, nie ma tego w podręcznikach, to w ogóle wyśmiewać to, nie? To jest moim zdaniem przesada w jedną i w drugą stronę, no. Tylko, że wiadomo, że takie staranie się złapanie jakiegoś tutaj, no jak to powiedzieć, jakiejś równowagi, bycie trochę po jednej i po drugiej stronie, to się mści, bo jedni i drudzy zaraz będą wrogo nastawieni. Jedni i drudzy zaraz powiedzą, oj krawiec pierdolisz, idź już spać. Ale właśnie to też może zdrowo jest mieć w dupie to, co ci powiedzą czasami inni i nie zabieganie o to, żeby być lubianym, bo to nie chodzi, nie walczymy o to, czy być tu lubianym, czy nie, tylko staramy się coś tutaj do czegoś dojść, do jakiejś prawdy. Cześć, Gumball!
1: Cześć! Wiesz co, mnie to trochę śmieszy ogólnie. To, co ty teraz mówisz o tych wszystkich szurach i tych innych rzeczach, bo ty mówisz, że im brakuje sceptycyzmu, oni sami się nazywają sceptykami i to jest taki paradoks, bo oni uważają się za sceptyków tylko dlatego, bo przecież oni uważają inaczej niż wszyscy inni. Tylko to nie polega na tym bycie sceptykiem, to bycie sceptykiem polega na tym, że patrząc się na różne rzeczy rozważasz różne możliwości, że nie tylko jedna rzecz jest prawdziwa, ale sceptyk z założenia nie mówi, że coś jest nieprawdziwe, tylko jest sceptykiem, czyli sprawdza, prawda? To nie znaczy, że na przykład, o, wszystko jest kłamstwem, to co mówi media. Nie. Prawdziwy sceptyk powie, że on to sprawdzi. On to zweryfikuje i zrobi to w taki sposób, że nikt nie będzie w stanie powiedzieć, że nie, że nie masz racji, albo zrobiłeś coś źle. Czyli jak to mówią po angielsku, beyond any reasonable doubt. Czyli po prostu bez żadnych po prostu tutaj domniemań niczego. To musi być coś sprawdzonego. I sceptyk na tej zasadzie działa, więc mówienie, że brakuje im sceptycyzmu, jest prawdziwe, ale z drugiej strony oni sami się nazywają sceptykami, dlatego mnie to tak śmieszy i ogólnie wszyscy, którzy cały czas tak mówią, no a dlaczego ty wierzysz w główne media, przecież jak to tak możesz, jak możesz być taką owcą, ale oni są dokładnie taką samą owcą, bo oni wierzą w to, co im na YouTubie podali. A jakie jest różnica pomiędzy tym, co szwagier mu powiedział, bo szwagier powiedział, ty słuchaj, ja wiem, co mówię, bo mój kolega mówił, a zresztą na chłopski rozum to tak musi być. Ale każdy inny nie ma racji, bo go nie znam, bo nigdy nie słyszałam o tym doktorze, to pewnie w nasie pracuje, o, to tamto się sprzedali w ogóle, dla szatana pracują i... No może już przesadzam, ale zaraz dojadą, że gdzieś to ci ludzie to nienormalni są i przecież gdzieś są finansowani z jakiegoś NWR, czy tam jak to się nazywa, New World Order, nie? NWO, przepraszam. I że to wszystko jest finansowane, szczepionki mają chipy, no chociaż ja jestem trochę przeciwny zmuszaniu do szczepienia, ale to jest z innych powodów. Ale nie będę mówił, że na przykład, nie wiem, szczepienia ma jakieś chipy, albo nie wiem, 5G zabija ludzi, albo jakieś inne rzeczy. No, nie dajmy się złapać jakiejś takiej głupiej po prostu nagonce na to wszystko. Mhm. To, że coś jest naukowe, nie znaczy, że jest złe. I wręcz powiedziałbym, jest o wiele mniej, wręcz powiedziałbym zero. Paranauka, jakieś wudu, szamaństwo, ezoteryka, nie wiem, co tam jest, horoskopy, jakieś inne rzeczy mają bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo sprawdzenia się. Jakieś mają, bo z zasady tak wygląda prawdopodobieństwo, że masz jakieś szanse na trafienie, ale w większości nie trafisz, bo po prostu to jest wróżenie z fusu. No po prostu bez sensu.
0: No. Zwróciłeś uwagę na ciekawą właśnie sprawę, jak definiujemy sceptyka i kto powinien siebie nazywać sceptykiem, też tutaj na czacie o tym dyskusja trochę jest. No racja, może właśnie złego słowa użyłem, może nie powinniśmy mówić o szurach i sceptykach, czy szurach i racjonalistach, tylko o podejściu naukowym i nienaukowym. Z czym się wiąże podejście naukowe? Takie, że nie biorą górę nasze emocje albo przynależność do grupy. Wydaje mi się, że to jest największy grzech tych właśnie otwartych umysłów, jak ich już tak ładnie ich nazwijmy trochę, nie tam szury, bo to niektórzy się o to obrażają, powiedz, no niech będzie, otwarte umysły, albo ludzie alternatywni, czy poza mainstreamem. No to nazwijmy ich ładnie też. Wydaje mi się, że ich główny grzech jest to, że oni często przedkładają to, czy coś jest fajne dla nich, czy ich coś kręci, że fajna opowieść, albo że po prostu chcą przynależeć do tej grupy tych buntowników, trzymać sztamę ze sobą, a naukowiec to wszystko ma gdzieś. Dla naukowca się liczy zbadanie czegoś, weryfikacja, metoda naukowa, potwierdzenie albo obalenie, wiesz, eksperyment, samemu przeprowadzić eksperyment, a wszystko inne jest nieważne. Nauka i też... Jedna strona lubi sobie coś tak ad hoc wymyślić, przeczytać i rzucić. Naukowiec się opiera głównie na dokonaniach swoich poprzedników najczęściej. Nie wynajduje czegoś nagle od zera. I to jest bardzo fenomenalna sprawa, nie? I to prowadzi nas do prawdy. No tylko prawda nas wyzwoli. A no, to jest często takie pytanie, czy lepsza jest piękna, barwna, kolorowa, przyjemne kłamstwo, czy smutna, nieatrakcyjna, nudna prawda? I o to się dużo rozbija,
1: ale
0: nie?
1: Ja myślę, że prawda jest ciekawa, bo dużo ludzi na przykład wierzą w czymś takim. Ja to powiem trochę, ja to trochę pewnie zakłamię, bo to dawno temu już było, ale metoda naukowa. Prawda? Najpierw masz jakieś przypuszczenie, że coś się dzieje. Nie wiem dlaczego, po prostu coś się dzieje, no albo w ogóle zjawisko, że żarówka się włącza i zastanawiasz się, dlaczego żarówka się włącza. No głupie, ale tak to wygląda, tak na początku. Coś się zastanawia nad tym. No i robi eksperymenty, prawda? Najpierw robi eksperymenty, chociaż podobno ma się... Pierwszy trzeba zrobić przypuszczenie, tak, najpierw jakieś pytanie, potem przypuszczenie. Na przykład przypuszczam, że żarówka się zapala, bo jest jakiś bożek za tym. No nie wiem, no takie przypuszczenie. No to robimy eksperyment, który mógłby to potwierdzić lub zaprzeczyć i wtedy sprawdzamy. Nie? No to kolejne przypuszczenie, jakieś nasze tutaj coś, jakaś nasza teoria i sprawdzamy ją, nie? I do momentu, kiedy na coś trafimy. Kiedy na coś trafimy, robimy znowu, sprawdzamy, ale po to, żeby być pewnym. Nie po to, żeby kogoś wybić, bo chcemy to, znaczy chcemy potwierdzić, ale w zasadzie nauka chce bardziej wyrzucić błędy, więc metodologia naukowa nie polega na potwierdzeniu, a wręcz na tym, żeby zakładać, że coś jest nieprawdziwe, ale że coś jest prawdziwe, ale próbować to, wiesz, dyskredytować, czyli znajdujemy wszystkie możliwe metody, żeby obalić to, czyli na tym to wszystko polega, że szukamy na przykład, że tutaj sprawdzimy coś tam i dopiero w momencie, kiedy już nie mamy tych pomysłów i to rzeczywiście działa, to stwierdzamy, no tak, tutaj jest prąd. No i prąd włącza żarówkę, bo nie ma innego po prostu wytłumaczenia na to, a wszystkie inne rzeczy miały jakieś dziury. A szury nagle mówią, że no tu jest jakaś dziura, ale tu się da jakoś wytłumaczyć, znaleźć jakieś wytłumaczenie, coś tam. I to już nie jest metodologia naukowa, to jest jakieś, kurwa, nie wiem, coś chorego, bo oni szukają usprawiedliwień na to wszystko i tak nie powinno być. Naukowcy też często tak robią przy swoich teoriach, to jest nienormalne. Ale my to już mówimy przy ludziach, którzy w ogóle nie mają żadnej wiedzy. No.
0: Nie, no też nie ma co tak, wiesz, tutaj tak skrajnie, myślę, podchodzić. Różne sytuacje w życiu w ogóle można sobie wyobrazić i które są jak najbardziej prawdopodobne i możliwe. Na przykład taką, że jakaś medycyna... Ale czekaj, mogę dokończyć zdanie?
1: No dobra, no to było. Okay.
0: Możemy sobie spokojnie wyobrazić sytuację i myślę, że wielokrotnie tak jest, że... No powiedzmy, jakaś medycyna naturalna jest bardzo niedoceniona, jest ośmieszana wręcz trochę i to wynika z prostego faktu, że nikt nie przeznacza na promocję jej miliardów, bilionów, jak to robi Big Pharma i nikt tego nie reklamuje w telewizji za bardzo. Jest to trochę niszowe, no pomijając jakichś tam ziębów, którzy trochę się na tym wybili. Wiesz, i to jest nieuczciwa zupełnie sytuacja i kto tu... Wiesz, za nauka też się często idzie w jakiś tam układ, w związek, różne mezalianse z wielką kasą, z wielkimi wpływami. Ktoś, jakiś wielki przedsiębiorca musi sobie odpadki z ropy nagle spożytkować i zrobi nam cudowną pigułkę, która będzie kolorowa, fajna. Zobaczysz reklamę w telewizji, gdzie rodzinka się cieszy i tato, chce tą pigułkę. A gdzieś tam będzie jeszcze nakręcane śmianie się z jakichś fajnych metod medycyny naturalnej i wyśmiewanie tego. I nawet nie dlatego, że ktoś za tym stoi, że komuś zależy, tylko to zostało po prostu odrzucone w kąt i nie stoi za tym duży kapitał, wiesz. Więc nie wiem, a tutaj też Jolan napisała, że Kopernik, jak to napisała, by nie odkrył niczego, gdyby nie kwestionował ówczesnej nauki. Wydaje mi się, że to nie do końca tak, że Kopernik mógł mieć jako ten, on tam z kościołem miał, kim on tam był, jakimś tam duchowną też osobą, tak? Tacy ludzie mieli dostęp do różnych archiwów, w tym do wiedzy starożytnych, on się mógł właśnie opierać na dokonaniach innych, a nie, że podważył nagle
1: ale
0: coś.
1: Ale właśnie znowu mnie nie rozumieją, bo właśnie wielcy naukowcy kwestionują rzeczy, właśnie kwestionują nasz świat, ale nie powiedzą ci, że coś nie dzieje się, dopóki nie będą mieli na to potwierdzenia jakiegoś dużego i będzie mocna dyskredytacja. No. Naukowcy często też łapią się na tym, że sami to trochę szurami, bo mówią, że coś takiego, że jakaś tam rzecz, powiedzmy, no to jest, powiedzmy, w ramach błędu. Ale to też jest dlatego, że my nie wiemy wszystkiego i musimy przyjmować pewne rzeczy za pewniki. Jeżeli znajdzie się coś lepszego, to będziemy używać czegoś lepszego, tylko trzeba to w jakiś sposób potwierdzić, dać na to dowody albo że to działa. A ja chciałem powiedzieć, że ja też nie mam nic przeciwko teoriom spiskowym, bo ja uważam, że teorie spiskowe są potrzebne i ludzie, którzy myślą inaczej, bo dużo sceptyków tak, właśnie wyglądają jak szury, ale ja uważam, że oni szurami nie są, po prostu zastanawiają się nad pewnymi rzeczami, tylko tu się miesza. Mieszają się ludzie, którzy rzeczywiście mają olej w głowie i patrzą się na świat troszeczkę inaczej. No, ten New World Order, ja uważam, że rzeczywiście istnieje. No, gdzieś tam zmieniają się rzeczy, ale w takim faktycznym stanie, że rządy rzeczywiście zmieniają coś. I to nie jest, wiesz, jakaś teoria spiskowa, tylko to się dzieje, a pewnych ludzi wyzywali od szurów z tego powodu. To raczej mi tu chodzi o to, że są ludzie, którzy już naprawdę wychodzą z kosmosu, tak jak ty mówisz, z jakimiś rzeczami, które już sensu nie mają. Sorry, ja przytoczę tego McGrawa, ale nie mam innego tej innej rzeczy. No i to na przykład nie ma sensu, nie działa, a bronią tego.
0: Ale co ty wiesz o McGrawie tak naprawdę?
1: No co ja wiem, wystarczająco dużo, żeby to obalić.
0: No to co wiesz, jak zrobić Gans?
1: O Boże, ale ja nie muszę wszystkiego rozumieć.
0: To, co wiesz? Co wiesz? Czy wiesz cokolwiek?
1: Perpetuum mobile, bo samo już termodynamika.
0: Zasada zachowania energii.
1: Nie
0: tak?
1: ma, a znajdź mi coś, co podważy.
0: Usłyszałeś pewien, pewien slogan.
1: Podważyło termodynamiki. Dopóki nikt nie podważy, no to sorry, ale nie ma sensu ten McGrath i tutaj tylko to jest problemem. Jeżeli znajdziesz mi coś, ale udowodnisz to, że jest coś, co łamie prawa termodynamiki i ma związek z McGrathem, ale musisz mi to udowodnić. Nie na zasadzie dlaczego, bo ty właśnie robisz jak powiesz jak typowy szur, wyjaśnij mi to nie. To ty masz mi to wyjaśnić, to ty masz mi udowodnić.
0: Tak? No to słuchaj, odbiję piłeczkę trochę.
1: Jeżeli mi udowodnisz tego, no to ja będę przyjmował, że to nie jest prawdą. I na tym polega sceptycyzm też, bo musisz mieć dowody na pewne rzeczy, albo przynajmniej jakieś rzeczy. Są aksjomaty, fakt, ale my potrzebujemy aksjomatów, ale nie możemy cały czas łamać tego wszystkiego, bo ktoś coś widzi. No sorry, ja uważam właśnie, że tutaj jest ten problem. I on może ci się gdzieś tam mydlić, bo to jest dosyć wąski temat, grząski, bo rzeczywiście może gdzieś coś być, co łamie prawa termodynamiki.
0: Strasznie mówisz, Gumball, strasznie dużo mówisz, tak zwięźle, bo ja też bym chciał coś ci odpowiedzieć kiedyś.
1: Na jednym wdechu. Sorry,
0: tak cię tutaj, wiesz, zaczynam trochę śmieszkować, bo godzina, im później, tym więcej.
1: Ja nic do ciebie nie mam, ja tylko tak mówię ogólnie, żeby ludzie patrzyli się na to, że jednak są rzeczy. No, powiem tak, ja jestem otwarty na tego McGrawa, już powiedziałem, ty nie chcesz to udowodni, ale udowodni, a nie na zasadzie, że wiesz. I tyle.
0: Dobra, na czym polega zasada zachowania energii? Jak byś to opisał w paru słowach? Tylko tam nie wpisuj teraz na Wikipedii, tylko powiedz.
1: Nie, spoko. Ja i tak jadę samochodem teraz w grze, to nawet nie będę telefonu otwierał. Wygląda to tak, że nie możesz wyczarować energii. Ta energia musi być, czyli musisz mieć energię skądś. Czyli jedna przykładowo cząsteczka, zderzając się z inną, przekazuje swoją energię. Tak jak na przykład samochód, który popycha inny samochód. Lub ta energia jest przekazana w jakiejś innej formie, no tarcie, jakieś inne rzeczy, wtedy się zabiera tę energię, ona się zamienia w ciepło, które też teoretycznie jest ruchem. I większość energii po prostu skądś musi zostać przekonwertowana, no albo gdzieś zostanie przekazana w formie ciepła, albo ruchu ogólnego, też no, ciepło to jest ruch, ale nieważne, taki ruch zwykły obiektu. Albo, no nie wiem, światło, ale światło to też jest energia, na przykład ruch ruch elektronów, bo to też jest energia, prawda? Sam wszechświat natury jest leniwy i nic się nie zrobi, dopóki nie wprawisz czegoś w ruch. No chyba, i tu jest ważna rzecz, bo ktoś powie, że jest wieczny ruch. Tak, jest wieczny ruch w kosmosie. Jeżeli nie przeszkodzisz czemuś, no to będzie w wiecznym ruchu. To dlaczego na Ziemi nie ma wiecznego ruchu? Bo jest grawitacja. Jasne, mówią, że grawitacja to nie siła, ale uprośćmy to, że jest grawitacja. Nawet jak nie będzie grawitacji, będzie tarcie. Mamy cząsteczki powietrza, które trą i zabierają tą energię i nie wyczarujesz kolejnej zasobie.
0: No dobra, my też ekspertem nie jestem, ale no, chyba dobrze opisałeś tą zasadę zachowania energii, a zapytałem, wiesz, bo chciałem cię przyłapać na tym, że może nie będziesz potrafił. Ale Jezu, ale daj mi coś powie, daj mi dokończyć zdanie.
1: Ja się bali, dobrze.
0: No Jezu, to, wiesz, bo to tak się nie da rozmawiać, no.
1: Będę grzeczny.
0: Chciałem po prostu cię przyłapać na tym, że nie będziesz potrafił opisać tej zasady i myślę, że na tym można by wiele osób przyłapać, że powtarzają jakiś slogan, to jest sprzeczne z zasadą zachowania energii, a jak zapytasz, to nie powiedzą. No ty wybrnąłeś akurat, tutaj wiesz, brawo dla ciebie, no też niech inni ocenią, czy dobrze to opisałeś, ale chyba tak. No więc, no, ale no, miałem nadzieję, że cię przyłapię na tym, że nie opiszesz i ja ci wtedy powiem, a widzisz, powtarzasz jakiś slogan, też naukowy, ale tak właściwie tylko to usłyszałeś i na pewno wiele osób tak trochę funkcjonuje na takich zasadach. Tutaj w ogóle, no, brawo dla Tomu i Gosi, no bardziej dla Tomu, on chyba zbudował Magrawa, jako tu jeden z nielicznych, nie wiem, ktoś jeszcze tam był, kto jeszcze zbudował, ale ten brzydki, tak, ten brzydki Magraw. No dobra, zdradzę wam, że kiedyś się skonsultowałem z Mapetem na temat tego Magrawa i Mapet wydał taką opinię, że no nie wygląda mu to na urządzenie, które, znaczy nie wygląda, tylko że ach, nie, bo za dużo powiem, nie, już nieważne.
1: A to mnie już śmiesz. Brzydki Magraw, bo za brzydki, żeby...
0: Nie, Tomek nie mówił nic, że brzydki to nie działa, tak jak ja, że coś, ale w tym, co ja mówię, no, nie wiem, co was tak w tym śmieszy. Po prostu jak urządzenie widzę, że starannie jest wykonane i z dbałością i tak dalej, to według mnie są troszkę większe szanse, że zostało to zrobione poprawnie, niż urządzenie, które tak wygląda jak jakiś tost rozgnieciony, spięta makulatura tasiemkę, bo wtedy mi się wydaje, że ktoś tak się nie przyłożył troszkę albo tak zrobił to na odwal się z myślą, a i tak to nie działa. I to jest ta intencja men właśnie. I czemu to was tak śmieszy cały czas? I czemu to się takim memem stało, ten brzydki Magraw? No?
1: Zobacz sobie rzeczy, które naukowcy robią, jak sprawdzają swoje teorie. To zobaczysz, jakie brzydkie rzeczy robią. Bo nikt nie ma ochoty robić coś ładnego, jeśli coś jest niepotwierdzone. Uwierz mi, naukowcy często robią eksperymenty i jakbyś zobaczył eksperymenty, często nawet na taśmę są klejone, bo po prostu szybciej się zrobi. To jest taka różnica między grafikiem a programistą. Programista musi zrobić koncept działania w ogóle gry, tak trochę wyjdę spoza takiego już naukowego, a grafik musi to ładnie zrobić.
0: Ale właśnie może niekoniecznie tu masz rację, bo właśnie kod, w którym masz komentarze, w którym masz, wiesz, wszystko ładnie spięte, pokomentowane, starannie napisany kod jest ładny, tak zwyczajnie ładny. A kod niechlujny, brzydki, wiesz, gdzie się tam nachodzą na siebie te funkcje, błędy na konsoli ci wyskoczą, które nie mają może wpływu na samą grę czy na program, ale ci konsola wyrzuci różne błędy, no to gorzej działa. I to jest właśnie brzydki i ładny kod. To nie jest tak, że...
1: To tu masz rację, tylko musisz zastanowić się nad jedną rzeczą. Wiesz, że jest coś takiego jak test buildy, które robi się przed w ogóle, albo faza alfa, gdzie tworzy się prototyp. I prototyp jest tworzony na taśmie. I jak nie widziałeś nigdy prototypu, to prototypy właśnie mają to do siebie, że często są robione tylko po to, żeby sprawdzić, czy coś działa, a potem dopiero robi się rzeczywisty projekt. I właśnie mi chodzi o te prototypy. No. I właśnie nie ma co śmiać się z czegoś, jak wygląda, jeżeli jest tylko po to, żeby sprawdzić, czy działa. No.
0: Nie, ja się nie śmieję. To właściwie ja się nigdy nie śmiałem, tylko to tak bardziej się to obróciło w żart i stało się żartem, no bo faktycznie śmiesznie to brzmi. Jak brzydki, to nie działa. No to tak, no jest to zabawne, ale to nie o to tak do końca chodzi. No to już dobra, już zostawmy tego Magrawa i Keshę. Bardziej bym się czuł komfortowo w sytuacji, w której nie byłoby tak, że 99,999% ludzi mówi, że tego nie zrobi i zasłania się pewną zasadą fizyki, bo to nie ma sensu, tylko wolałbym, żeby jednak się przełamali, a nóż widelec i spróbowali, a tu nagle jeden tomu zrobił, a może coś źle zrobił, może coś pomylił się z czymś, przecież jest to możliwe, nikt nie jest nieomylny, tomu co prawda ma doświadczenie.
1: Powiem, że gówno zamienia wodę w złoto? Tylko,
0: no to taki, wiesz, kononowisz, wiesz, kupa.
1: Dobra, ale pytanie, czy ja mam czas na to, żeby weryfikować każdą rzecz? Czy zweryfikujesz to, że na Księżycu jest ser? Prawdopodobieństwo, że jest jakiś jest.
0: No, nie porównywałbym tej technologii cache. Słuchaj, ja też jestem sceptyczny co do technologii cache, ale już nie popadajmy tu, nie sprowadzajmy do absurdu, nie przyrównujmy tego do sera na Księżycu. No.
1: Ale to jest absurd, dlatego ja to do absurdu przyrównuję, bo słuchaj, na różne rzeczy przeznaczamy różną ilość czasu. Jak ktoś ci powie, no tak niestety jest, tak niestety działa ewolucja, że powiedzmy pewne rzeczy wydają się bezsensowne i nie warto na nie tracić czasu, pomimo nawet, że mogą być prawdą, bo znajdziemy o wiele więcej rzeczy, które nie będą rzeczywiście prawdą i zmarnujemy czas. No, my mamy ograniczony czas na naszej Ziemi, więc też nie możemy jakoś specjalnie marnować tego czasu w nieskończoność, więc jakby naukowcy marnowali czas na wszystkie te rzeczy, to by do niczego nie doszli. No, musisz też mieć to pod uwagę.
0: A co z kotem Schrödingera, który jest jednocześnie żywy i martwy? To przeczy nie tylko zasadom nauki, ale i logiki. No, uważane za naukowe. No.
1: Bo widzisz, bo zasady nie Newtona, tylko to było wcześniej. Czy to były Newtona? Chyba tak, Newtona. Te wszystkie takie rzeczy miały sens, dopóki nie przyszedł Einstein i tego trochę nie dojechał. Ale widzisz, o to chodzi. I teraz ludzie zastanawiają się, czemu, co jest błędem. I teraz próbują znaleźć lepsze wyjaśnienie na nasz wszechświat. I teorie kwantowe, które powstają, jakieś inne rzeczy. To wszystko gdzieś ma, powiedzmy, wytłumaczyć nam właśnie. I dobrze, bardzo dobrze, że właśnie ktoś znalazł błąd, bo nie o to chodzi, żeby nasze teorie naukowe były nieomylne, tylko właśnie, żeby ktoś znalazł, powiedział, dlaczego już jest, tak? Proszę, a nie właśnie walić jak większość w to, że no, to działa, bo działa. Tylko ktoś rzeczywiście znalazł dowody na to, bo patrzył się na te cząsteczki. To nie było tak, że ktoś to powiedział, tylko rzeczywiście patrzyli się na te cząsteczki. Są takie mikroskopy, że to w głowie się nie mieści.
0: Panie, się fizjologom nie śniło. No. Coś tu chciałem... no właśnie, donejciki, dzięki kulawę rowerowo w ogóle też zapomniałem podziękować za piątaka, na browarka, dzięki. No i Sir Magraf wysłał dyszkę i pisze, idę już spać, proszę za mnie zejść. Pan Kesze też już śpi i potrzebuje spokoju. Najlepiej zasypia nam się przy luźniejszych gadkach. Dobra, myślę, że będziemy szli w kierunku luźniejszych trochę, ale takie poważniejsze rozmowy to też są spoko. A z Magrawem, cóż, no, to też ten eksperyment cały, to zjawisko pod tytułem Kesze, Magraf i tak dalej, pokazało, jak dla mnie, ciekawe zjawisko. Tomu tutaj sobie żartuję. Sprzątałem piwnicę, znalazłem kilka sztabek złota koło Magrawa i jestem tu bogaty. I słuchajcie, to pokazało, że właściwie wszyscy zainteresowani w jakiś sposób tym zjawiskiem pod tytułem Kesze koncentrowali się cały czas na złocie. Co ja będę z tego miał? Czy ile prądu zaoszczędzę? Ale to jest... O Jezu, Gumball, daj mi skończyć! A jednocześnie to przecież to jest technologia, niech się każdy nazywa jak chce, która miała leczyć. I na tym się już nikt za bardzo nie koncentrował, nikt o tym nie wspomina, o leczeniu, o zmianie świadomości, bo to ponoć też zmienia świadomość. Słuchajcie, no Claude po wizycie u Tomka twierdził, że coś mu tam w głowie szumiało, w ogóle nie wiedział, gdzie jest, zapomniał laptopa, no nie zdradzam nic, bo to było jakby ujawniane, ta historia, więc coś tam jest na rzeczy, jakoś to działa na ludzi, być może, no. Ale to jest właśnie to koncentrowanie się na materializmie. To pokazało, że może nie dorośliście, nawet powiem tak, nawet gdyby ta technologia działała w 100% tak, jak to tłumaczy kapitan Tomek, to jesteście jej niegodni, tak jakbyście byli niegodni podniesienia młota Tora, nie podniesiecie go, jesteście niegodni, bo gadacie tylko o kasie i o złocie, takie żytki, takie z was wyszły, takie leprechuny z garncem złota. Co ja będę z tego miał?
1: A Mehran Keshe co z tego miał? Ja oglądałem jego filmy, zaskoczę cię, parę filmów oglądałem, bo się zastanawiałem i on tam jak robił konferencję, to on głównie właśnie na ten prąd patrzył i powiem ci, że nie było za bardzo nic o złocie ani leczeniu, więc ani tego nie słyszałem. Bynajmniej z oficjalnych konferencji jego fundacji, bo miał parę. W ogóle ta fundacja to jest troszkę... Przyjrzałem się jej. No, tam ciekawie kasę pożytkują, ale to już inna sprawa. I powiem ci, no, głównie o prądzie mówił i mówił o tym, jak można oszczędzać pieniążki, więc no to co, on też jest niewarty? No dobra, zmieńmy temat, bo ja też nie chcę nikogo tu jechać za poglądy, bo ten magraf to w zasadzie mi nie przeszkadza, w sumie nikomu krzywdy nie robi.
0: Mi też zupełnie nie przeszkadza.
1: Istnieje, no, ziemia jest płaska,
0: mam to w dupie.
1: A nami rządzą reptyle. Chociaż w to bym nawet uwierzył, ale z innych powodów, bo KGB Rut to mnie przekona do wszystkiego. Ja wierzę wszystko KGB Rutowi. Co on mi mówi? To ja powiem ci, że biorę to z otwartymi rękami. To jest człowiek, który... I tu naprawdę powiem, kurwa, ile on rzeczy przeczytał, ile on wie, to ja pierdzielę. Jak ja czasem go słyszę, to myślę, że to jest człowiek encyklopedia. Co go się zapytasz, to on wie.
0: Tomu pisze, potrzeba testował HealthPena, czyli ten no, długopis zdrowia, jak się go popularnie nazywa, który ma niby zdolności leczące, skończyło się sraczką. No, człowieku, wiesz, masz takie myśli miałeś, gówniane może, sorry, excuse my French, wiesz, no po prostu gówno wyszło z ciebie, sorry, tak powiem, no, może wiesz, gówna było dużo w tobie i wyszło, wiesz, zadziałało, tak jak miało zadziałać, nie inaczej. Wiesz, rozumiesz. O.
2: Ale wiesz, 10 zł.
0: No.
1: W naszym państwie też jest taka trochę taka maszyna magiczna. Nazywa się Narodowy Bank i wiesz, co robi NBP. Pieniążki drukuje i magicznie tych pieniążków jest więcej. Magicznie mogą nagle tych pieniążków więcej wydawać. To jest dopiero kurwa perpetuum mobile, nie?
0: No tak, mamy dużo różnych perpetuum mobile, jak się zastanowić w życiu.
1: Nie, to jest perpetuum debile.
0: Perpetuum debile. Dzięki Lukas za dychacza i w ogóle bez komentarza, tu kropka tylko, ale donejcik zacny, przyda się. Dobra, Gumball, to co, może jeszcze później pogadamy, ja odbieram następne osoby, jedź tam samochodem.
1: Pewnie, bo ja tofu dostarczam.
0: Co? To wyłączam.
1: Tofu dostarczam, bo dobra. Ja się uczę jeździć.
0: Dobra, no to tam szerokiej drogi po pijaku. Trzymaj się, cześć.
1: No, na razie, cześć.
0: Dobra, następny tutaj w kolejce. Jam ci to, zobaczymy jaki temat. On to mnie zagada już całkiem na śmierć. A może nie, zobaczymy. Dobra, jest na antenie, jam ci to, witam, o zdrowie pytam.
3: Cześć, a propos... Gówno burzy. Co takie? Gumball się tak bardzo wkurzył na wszystkich. To wiesz, no.
0: Rozwrzeszczał się.
3: Strasznie. Wszyscy już go, wiesz, że tam... On mówi, że pił coś. Ktoś mówi, a on prowadzi samochód, nie? No my możemy w to wierzyć, nie wierzyć. Albo się upił, jak ten kot Redingera. Albo jest martwy, albo żywy, nie?
0: Ja myślę, że on był taki trochę półżywy i jeszcze tym samochodem jedzie w takim stanie, to nie wiem.
3: A jeszcze w stanie skazując, no też, a to może być taki też, może być taki właśnie pół na pół, nie? No, czyli żywy, a jednak najebany. Nie, no żartuję sobie. Nie będzie przecież po Gumballu jeździć. On jedzie samochodem, więc żarciki. Nie będziemy tutaj, wiesz, takie żarciki. No, ale powiem tak, do tego całego układu, bo próbujemy rozwiązać, można powiedzieć, zagadki wszechświata, które niektóre są udowodnione, a niektóre pracuje się nad tym, żeby jak ktoś nie wie, jak naukowiec czegoś nie wie, a nie chce przyznać, że jest po prostu głupi w temacie, to mówi, no nauka nad tym pracuje, panie, i generalnie man, po prostu to działa, nie, po prostu, nie. Ale gdybyśmy tak podeszli do tematu z takiego czystego ludzkiego, psychologicznego jakby
0: z takiej podejście. Strony, z takiej strony tak, psychologicznej, tak. Ale co, na kesze? Na kesze i magrawy? Czy już
3: nie,
0: na coś?
3: Nie. Ja się w ogóle tematem tym zupełnie nie interesowałem, uważałem, że to jest totalna
0: bzdura. No dobra, czyli na co podchodzimy? Do jakiego tematu? Do jakiego tematu?
3: Na temat podejścia psychicznego człowieka, który daje możliwość, no bo możesz być sceptykiem, nie? Większość z nas jest sceptykami co do nowości jakieś, nie? Tam, wiesz, G5 albo inne rzeczy, wiesz, się pojawiają. Ktoś tam mówi, o, chipy, kurwa, to, tego, nie? A jedni mówią, tu teoria spiskowa, wyszury, kurwa, pojebane i tak dalej. I jazda jest, nie? No, kurwa, ja tak 25 lat obserwuję temat. No i niestety nauka poszła w tym temacie, że to jest możliwe i nawet niektórzy teraz robią sobie takie, wiesz, wszczepy i mówią, bo kurde, on się zaloguje do Facebooka, nie? Przez chipa, nie? A wiadomo, że jak coś jest kiedyś było tak zwane dobrowolne, to przez niektórych może być uznane za przymusowe, nie? I o to chodzi, nie? W tym wszystkim. Mówimy tak, o wolności, o wyborze, o podejściu psychicznym. No słuchaj, na początku tej tak zwanej pandemii burzy, koronopierdolca i tak dalej, dlaczego byłem sceptyczny? Bo no trochę, wiesz, swego czasu pamiętam, nie, jak to słynny Muammar Gaddafi twierdził, ten, który chciał się wyciągnąć, nie, z systemu generalnie, przejść tam na złoto, w końcu go między innymi zapierdolili, nie, i to bardzo brzydko. Zrobił to Zachód, każdy to wie. No i co on mówił na forum ONZ? Lata temu mówił, że będą rozprzestrzeniać zarazy, mając na to lekarstwo, udawać, że nie mają na to lekarstwa, nie? Czy to się sprawdziło? No kurwa, sprawdziło się, nie? No prorok.
0: No, ale nie wiemy do końca, czy się sprawdziło. No. To nie jest tak, że na 100%. Może to być przypadkowy zbieg okoliczności.
3: No tak, no ale zobacz, zwróć uwagę, jak szybko to powstało, zwróć uwagę, że no to zakładamy, że to wyszło z tych laboratoriów, że to było zmodyfikowane i tak dalej. No wiadomo, że pracują nad bronią biologiczną, czy Chiny, czy USA. Można to powiedzieć, że za kasę USA Chiny zrobiły coś, co się nie udało, to się wyrwało spod kontroli.
0: Tak, tak to wygląda.
3: To nie byłaby, na to wygląda i nikt przy zdrowych zmysłach, kto po prostu się zajmował chociaż nauką w szkole podstawowej, nie będzie zaprzeczał, że istnieją wirusy, które w sobie nie są nawet ożywioną materią. Nie? To jest coś, co powiela się. Programik, który powiela się, programik taki specyficzny, bo on się powiela tylko w innym żywym organizmie. Tak sam z siebie to jest po prostu martwą tkanką. Więc trudno, wiesz, tutaj to zaprzeczać o istnieniu wirusów, nie? I zabawne jest, że ja jestem postrzegany jako człowiek, który jest wierzący, ale jest też sceptyczny jednocześnie. I kiedy przyjechałem na początku tej całej pandemii, wiesz, wariactwie do mojego kuzyna, to kuzyn stwierdził już tak, on jest niewierzący w ogóle, generalnie taki, wiesz, ateista, nie? To ateista. Ja zawsze mówię, że ty jesteś taki kurwa ateista jak ze mnie, kurwa, wiesz, katolik, nie? Tak tutaj mówisz jedno, a myślisz drugie, nie? Ale on stwierdził, że no, że on na pewno powie, że czegoś takiego nie ma, nie? A ja tak słucham i mówię, a dlaczego uważasz, że ja tak myślę, nie? On już ma psychiczne nastawienie, że ty tak myślisz, ponieważ jesteś sceptykiem.
0: No, zaszufladkował cię, co często się bardzo ludziom zdarza, szufladkować innych.
3: Wkurza mnie po prostu coś takiego, jak ktoś mówi, że jesteś szurem, że jesteś foliarzem.
0: No, no właśnie, słuchaj, czy nie zgodzisz się, że właśnie podział na szurów nienaukowych i naukowych racjonalistów to jest taki sztuczny trochę, że sami sobie wytyczamy niepotrzebną w zasadzie sztuczną granicę, która jakoś tam opisuje nas, świat, nasze podejście, ale robi to w sposób taki, że to się więcej szkody z tego niż pożytku. Czy to nie jest przypadkiem takie pójście na łatwiznę, że często zamykamy dyskusję, nie gadam z szurami.
3: Właśnie o to chodzi.
0: No i to jest zupełnie niepotrzebne, więcej szkody właściwie z tego. Czy w imię lepszego opisania sobie, z kim mamy do czynienia, kto tam stoi naprzeciwko nas, rezygnujemy z wartościowszych o wiele rzeczy, z jakiegoś dogadania się, z dojścia do czegoś, z udowodnienia. Przecież nawet udowodnienie komuś, że się myli, zakładając, że tamten oczywiście tego w ogóle chce, że dopuszcza taką możliwość, jest wartością, bo ktoś się czegoś nauczy, ktoś może zweryfikuje swoje poglądy, powie, aha, no faktycznie, kurde, to się kupy nie trzyma. Okej, dzięki za wytłumaczenie mi, nie? Myliłem się. To jest zajebista sytuacja, w której wszyscy zyskują. Jest miło, fajnie, a tak to opiszemy. O, szuria przyszła, spierdalaj se tam do tego, tak, do tamtego tak. Swojego,
3: słuchaj,
0: nie?
3: Dajmy przykład. Weźmy takiego Kopernika, bo tu dużo mówiliśmy na ten temat, nie? Dla kogoś, kto obecnie posiada odpowiednią wiedzę i wykształcenie, Kopernik też był szurem. A dlaczego był szurem? No, bo pomylił się. A w czym się Kopernik pomylił? No, że słońce tego jest nieruchome, a to Ziemia lata, nie? No kurwa, wiemy dokładnie, że słońce wcale nie jest nieruchome. Słuchaj, geocentrycy twierdzili, że słońce się porusza, tak? Obecnie też się twierdzi, że słońce się porusza, ale że to jest w układzie zupełnie innym, że chodzi o galaktykę, układ słoneczny, który też się porusza i tak dalej. Relatywnie można powiedzieć, że geocentrycy też mieli rację.
0: No tak, tak, to jest takie zabawne.
3: Dokładnie. I teraz tak, Kopernik się pomylił co do orbit. Znaczy tak, dla niego orbity były kołowe, nie? Były kółkami. I teraz można powiedzieć, Kopernik to szur, bo tego to jego teoria była błędna. I tak, wyrzucamy i moglibyśmy go podzielić. Jest szurem, nie? Nie, no był po prostu geniuszem w swojej epoce, nie? On doszedł do pewnych rzeczy, mógł to udowodnić. No udowodnić. On zasadniczo nie udowodnił, on wysnuł teorię, która częściowo była błędna. Tak samo jak Einstein miał częściowo, na przykład stała Einsteina też okazała się błędna. Ale nie nazywamy kurwa Einsteina szurem. Tak samo koronasceptycy. Oni mogą mieć rację co do dużo. No bo nazwanie tego pandemią, że się przewrócamy o trupy po prostu, wie, że paliwo, kurwa, zaczyna brakować paliwa w Wielkiej Brytanii, słyszymy, nie? Po prostu, wiesz, po prostu goście, którzy są w Wielkiej Brytanii, nie, kurwa, nie paliwa brakuje, tylko ludzi, którzy dowożą te paliwo. I to jest problem, nie? I wiesz...
0: Ale widzisz, tu można bardzo, bardzo różnie podchodzić do tego też, bo to jest ciekawe teraz, co poruszyłeś. Jedna osoba, no potrzeba na przykład nam powie i też będzie miał rację, że w tym, co mówią szury, te 10%, te 90% prawdy i 10% kłamstwa, już tak zawyżając nawet, że trafił się taki temat, te 90% prawdy i 10% kłamstwa robi wielką szkodę. A ktoś inny, a ja powiem na przykład, te 20% prawdy w teorii spiskowej jest bardzo ważne i powinniśmy to przeanalizować, bo ta teoria się nie wzięła znikąd i nawet te 20% prawdy to już jest wielka rzecz, do której powinniśmy dojść, więc, ale to zależy od sytuacji, jakiego tematu poruszamy, bo może być tak, że faktycznie to 10% kłamstwa wywoła wielką szkodę i ktoś od tego umrze, od tej odrobiny kłamstwa wymieszanej z prawdą dla niepoznaki, a może być sytuacja, że te 20% prawdy w teorii spiskowej nam pozwoli zrozumieć lepiej świat, wyciągnąć na światło dzienne bardzo ważne spiski, afery, mimo że 80% okazało się ściemą, wymysłem i bajdurzeniem, nie?
3: No najczęściej jest tak, słuchaj, że jak podczas wojny istotą rzeczy jest pole walki, nie? Na jakieś po prostu, wiesz, duże pole walki. No i żeby wróg cię nie widział, rozpylasz jakieś środki, kurde, typu, wiesz, zasłona dymna, nie? No jest tego w chuj, nie? Jest duża, można powiedzieć, że 99,9% pola walki to zasłona dymna i chuja widzisz, nie? A istotne jest to, żeby cię ktoś trafił kulką. Bardzo mała rzecz, procentowo. I teraz problem polega na tym, że wiesz, spotykam się na przykład z moją byłą dziewczyną. No, tam kwestie były dość tak istotne. Istotne było właśnie to, że ona jest, ma po prostu fobię na punkcie zarazków i wirusów generalnie, po pewnych przejściach, nie? Z nieodpowiednimi mężczyznami. I teraz tak, ja rozumiem ją, dlaczego taka osoba może mieć z tym problem i że będzie wierzyła w każde gówno, które pojawi się po prostu w telewizji, mówiąc, że po prostu ludzie się przewracają, że chorują. No słuchaj, ja pochorowałem się. Zostałem zarażony, tak jak większość ludzi u nas na wydziale, nie?
0: Mhm.
3: No. I teraz tak. A ona wtedy wyskoczyła na mnie. No widzisz, a ty nie wierzyłeś. A ja mówię, chwileczkę. Ja nie mówiłem, że nie wierzę w istnienie koronawirusów, których jest kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy. Już można, tam wiesz, dokładnie wiedzieć. Ale mówiłem, że to nie jest żadna kurwa pandemia, że to jest robienie z ludzi po prostu niewolników pod pozorem tak zwanej pandemii. WHO zmieniło całą definicję pandemii. Nie? Kiedyś pandemia to było, co, jak ludzie się naprawdę po prostu, wiesz, w wielu miejscach zarażali i umierali na, tak jak na grypę hiszpankę, nie? No i teraz spotykałem się z ludźmi, którzy pracowali na wydziałach właśnie szpitalnych jako żołnierze do pomocy. No i wszyscy zajmowali się różnymi rzeczami, od mycia gówna spod ludzi do tak zwanych zgłaszania NOP-ów i tak dalej. No i trzech ludzi poznałem, trzech żołnierzy, którzy z dwóch się zaszczepiło. Ja mówię, dlaczego się zaszczepiliście? No bo była presja. Jeden tylko się nie zaszczepił. I ja mówię, ludzie, no to jak wy macie taką presję, to co będzie podczas wojny? Jak naprawdę będą ludzie umierać? I zapytałem ich jasno, to co o tym sądzisz? No ja specjalnie tam poszedłem, żeby zobaczyć, jaka jest prawda. I co, jaka jest prawda? On mówi, kurwa, to jest zwykła grypa. Czyli tak, można powiedzieć, że ci ludzie nie uważali tego za tak śmiertelne zagrożenie, że poszli na tam, pracowali tam i zobaczyli to na własne oczy. No, a tymczasem moja dziewczyna wyskoczyła na mnie, ponieważ ma takie nastawienie i ma fobię. Mówi, no właśnie, ty nie wierzyłeś. No nie chciałem już, wiesz, tłumaczyć jej, że to nie tak do końca. I że nie wierzyłem, tylko że to są bzdury. I że szczepienia praktycznie będą gorsze niż to wszystko, co nas spotkało. No ale ludzie myślą sobie, że ja, kurde, jestem, wiesz, no bo ja mogę być amatorem też. Ale mogę też rozmawiać z ludźmi, którzy weszli w temat na tyle głęboko, bo nie sądzę, żeby potrzeba była po prostu na takim zajebistym tym, nie? Są ludzie, którzy umierają od szczepionek, są ludzie, którzy umierają w wyniku infekcji. I oczywiście jest to minimalny procent. Faktycznie tutaj Stalin może miał tutaj rację, mówiąc, że kiedy dotyka cię to osobiście, jest to tragedia. No ale statystycznie to jest po prostu statystyka. I zaczynamy po prostu popadać w taki, kurde, sposób, wiesz, podchodzenia do ludzi, że łatwo jest powiedzieć ty szurze, albo łatwo jest powiedzieć ty nazisto, nie? Ja będę z tobą rozmawiał, bo jesteś nazistą i nie będę z tobą rozmawiał, nie? Łatwo jest powiedzieć wszystko Żydzi, nie? Albo łatwo jest powiedzieć, obejrzeć film taki jak Blues Brothers, nie? I tam po prostu naziści mówią po prostu białe kobiety, biali mężczyźni, Żydzi używają murzynów, żeby przeciwko wam, nie? I to była komedia. I zabawne jest, że ta komedia jakoś dziwnie się dzisiaj sprawdza, nie? Dlaczego jest tak? No bo ludzie walczą. Póki ludzie walczą, czy to w nauce, czy to na polach bitwy, zawsze będzie podział, nie? Na sceptyków. Sceptyków, którzy sprawdzają temat, którzy drążą do tego, żeby, tak jak mówisz, 20% prawdy, no jest zawsze lepsze niż 100% gówna, które ci po prostu wsadzają po prostu w głowę, nie?
0: No ja tak wierzę, nie powiedziałem tak akurat, ale...
3: No nie, ja nie mówię o tobie, ja mówię ogólnie, że mamy taką tendencję do tego, żeby ludzi umniejszyć do roli bydła, gówna i szura. A ja mówię, no dobra, no to jeśli ja jestem szurem i foliarzem, no ale przecież to nie foliarze rzekomo, tylko ci w korona wierzący, po prostu wiesz, witaliście się przez babcię, przez jakąś folię, nie? Po prostu wiesz, się przytulali przez jakąś zajebistą folię.
0: To już trochę taki no. Też przebija przez ciebie taka stronniczość trochę i sam to ganisz, ale też tak trochę czarno-biało widzisz
3: wiesz,
0: świat.
3: Po prostu twierdzę, że nazywanie się szurami czy po prostu, wiesz, czy sceptykami doprowadza do takich po prostu, wiesz, podziałów sztucznych oczywiście. To one są rozgrywane
0: etykietkowanie, etykietkowanie.
3: Grubsze ryby, cwańsze ryby, które robią na tym biznes. Dwóch się bije, trzeci korzysta. To jest wkurzające i to trzeba pokazać najfajniej. I gdybym, ja tak sobie pomyślałem, nie, że... Że jestem jakiś nastawiony. Ja nie byłem nastawiony, bo ja nie, wiesz, ja mówię tak, słuchaj, weźcie tam, wyciągnijcie sobie jakieś po prostu lekarzy, którzy mówią na ten temat, którzy lata badają temat, którzy nie mówią tak jak pan Simon, który po prostu siedzi w jakiejś kieszeni jakiejś po prostu, wiesz, firmy, która mu płaci, żeby tak mówił i on jest, kurwa, ekspertem. Albo jakiś kretyn, który, wiesz, bierze tutaj maseczkę, kurwa, metr od ciebie i, wiesz, pokazuje aerozol. O, proszę, ona tego, nie? On przykłada tą, ten aerozol do tej maski bezpośrednio. Proszę zobaczyć. Tutaj się, kurwa, nie rozprzestrzenia, nie? A tu bierze ekran i tak z metra od tego ekranu psyka tym dookoła, nie? Kurwa, o, tutaj ekran, nie? On mamy już nie przyłożył sobie tego do tego ekranu, tego, wiesz, tego spryskiwacza, tylko metr, kurwa. I pokazują to takie duraczenie w telewizji, pokazują, robią z ludzi na siłę debili i chcą mi mówić, że ja mam, że to jest taki argument na to, że ja mam się poddać szczepieniu, być posłusznym, wierzyć we wszystko, Big Pharma ma rację, pan Simon ma rację, rząd ma rację. Kurwa, ja mówię, większość tych ludzi, którzy nienawidzi PiSu, bierze narrację PiSu w kwestii pandemii jako prawdę. To jest, kurwa, coś niesamowitego, bo to mnie po prostu zdumiewa, że jak można kłamcom, złodziejom i czasem więc wręcz mordercom dawać takie, kurwa, taki glej, takie po prostu taki szeroki anturaż zaufania do tego, żeby ci mówili, co ty masz robić z własnym ciałem. Nie? Przyznaj, że to jest taki paradoks w sumie.
0: No dobra, słuchaj, to dzięki za twój głos. Może jeszcze później pogadamy. Spróbuję trochę zmienić może temat, żeby trochę w luźniejszą stronę szła audycja, bo na razie się nie udaje niestety. Cały czas jesteśmy tutaj na poważnych tematach, ale dzięki za twój głos.
3: A co, chcesz kawał powiedzieć? Kawał ci opowiedzieć?
0: Nie.
3: No to co, nie chcesz zmienić tematu, nie? Bo fajny kawał ostatnio słuchałem, bardzo fajny. Stwierdziłem, że naprawdę ktoś miał kiepę, żeby to... Musiałbym ci to przeczytać, no ale tak dla rozluźnienia atmosfery. Co ty na to?
0: Wiesz co, czytałem teraz coś, no nie wiem, no to dobra, to opowiedz kawał, dawaj.
2: No więc tak. Dziennikarz pyta takiej małej dziewczyny, znaczy dziewczynki, po prostu dziewczyny pyta, jaki była tam taką dobrą uczennicą, więc stwierdzili, że spytają ją, bo wygrała jakiś tam konkurs, nie, w szkole. No i stwierdzili, że będą się pytać ją, czym się dziewczynka interesuje i tak dalej, nie? No i dziennikarz pyta się, ponieważ zwyciężyła, dajmy na to, w olimpiadzie chemicznej jakąś taki konkurs i powiedz tam, czy oprócz chemii lubisz też inne przedmioty. Lubię matematykę, fizykę, biologię i języki obce. Zów dziewczyna, odpowiada dziennikarz. A sport uprawiasz? Tak, uprawiam gimnastykę artystyczną, lekkoatletykę, tenis ziemny i warcaby. A czy starcza ci czasu na jakieś hobby? Moje hobby to numizmatyka, yoga, modelarstwo samolotowe i seks. Seks? Jaki seks? Klasyczny, oralny, analno, sadomaso, lesbijski. Dziewczyno, co ty pleciesz? Koszyki, makatki, makramy. I to tyle w temacie. Jak się to podobało, to tyle. Okej, okay. Skoro czytałeś coś, to w takim razie nie słuchałeś mnie. Dobra. O, w takim razie się rozłączam. Dzięki za wysłuchanie. I dobranoc.
0: No, do następnego. Trzymaj się, cześć.

rozsądku. No to już takie, wiesz, twoje widzenie, trochę tutaj subiektywne. A poza tym, no, taki mam styl, że trochę sobie poszuram, a trochę sobie nie poszuram i kto mi zabroni. Wiem, że to nie jest popularne. Ludzie lubią czarno-biały świat zawsze, bo to jest pewne uproszczenie. Widzenie w dwóch odcieniach szarości czarne-białe jest łatwiejsze niż... I często się sprawdza też, ma swoje zalety oczywiście, a widzenie odcieni szarości, płynnych przejść niestety jest traktowane przez tych, którzy lepiej się czują w czerni i tych, co się czują lepiej w bieli, przez zdradę i zdradzasz jednych i drugich. To już odczułem dawno temu, jak starałem się prowadzić takiego bloga, gdzie różne poglądy były przedstawiane. Wyśmiewani byli różni, i ci z PiS-u, i ci z PO, i... No i to się zemściło. Okazuje się, że nocne radio też na tym cierpi czasami. Właśnie wpadło w taką pułapkę pluralizmu, jak to ktoś powiedział pięknie akurat. Tu się mogę zgodzić, że faktycznie jest trochę taka pułapka pluralizmu, ale widzicie, ktoś może to widzieć jako pułapkę, bo to przeszkadza w rozwoju radia. I sprawia, że ktoś się czuje źle, boli go głowa i jest wkurwiony i dostaje sraczki. Że się na antenie pojawia ktoś, kto tu zdaniem kogoś nie pasuje i tak dalej. A ja mam to w dupie. Nie. Ktoś chce zrobić inne radio, bardziej jak Tok FM czy Radio Maryja, gdzie jest wyprofilowane to wszystko bardziej, gdzie jest jakiś profil, gdzie wiadomo czego się spodziewać. Bardziej, no to niech sobie takie medium zrobi i na zdrowie. A ja mam pomysł na takie nocne radyjko akurat. Gdzie może zadzwonić sobie każdy? Oczywiście jak ktoś będzie tutaj się awanturował, albo smędził, albo coś mi nie przypasuje, to mogę z nim krócej rozmawiać. Albo w końcu w ogóle przestać go odbierać. Albo jak będzie obrażał mnie, wyzywał, to go zbanuję może nawet. Ale ogólnie jest raczej próba zrobienia takiego Hyde Parku, gdzie możemy sobie o wszystkim pogadać i się nie zgodzić ze sobą też. I przedstawić różne widzenia, a... Ktoś może powiedzieć, że krawiec chorągiewka, raz w lewo, a jak wiaterek zawieje. Też można, też twoje prawo, możesz tak to widzieć. A może trochę dobrej woli i takiego założenia, że nie jestem koniunkturalistą, że nie chcę wszystkich zadowolić i wszystkim zrobić laskę, tylko na przykład mi się zmienia myślenie, jestem chwiejny, kurwa, rozechwiany, raz sobie myślę tak, a raz tak. Kończę audycję i się zastanawiam, kurde, a może miał rację tamten. Czy to jest taka straszna wada dać się komuś przekonać? Czy wartościowymi ludźmi są ci, co tylko trwają przy swoich poglądach cały czas, jak głaz, jak kamień i się nie dają do niczego przekonać? Są twardzielami takimi, no to jasne, twardzieli się bardziej szanuje, nie? A taki ktoś, kto sobie zmienia... trochę widzenie, ogólnie jako człowiek się zmienia. Raz jest wierzący, raz jest niewierzący. No to taka miękka dupa, miękka faja. Więc nie liczę na wielki poklask akurat w tym temacie. Ci, co mnie lubią, to bardziej pewnie lubią, bo są takie audycje, gdzie jest dużo śmiechów, wygłupiam się, to bardziej mnie cenią jako klauna, a mniej jako takiego... kogoś, kto się zajmuje innymi rzeczami. No ale dobra, to nie wszyscy muszą cię lubić, nie? Nie ma musu. A są też tacy, którym to odpowiada. Też są tacy. Taki stan rzeczy. Że nikt tu nie trwa przy swoim i nikt nie zostanie zrzucony z anteny tylko dlatego, że zacznie gadać głupoty zdaniem prowadzącego. Że możemy nawet się na moment wcielić, czy to w adwokata diabła, czy sobie nagle starać się wejść w umysł kogoś tam, albo wyrazić jakieś poglądy, jak te, że tutaj
gadam, że niech faszyści przejmą od Jabłonowskiego tutaj.

jak Polskę, nie? No to takie bardzo kontrowersyjne. Dzisiaj jadę na kościół, a może coś dobrego. A były takie audycje, że staraliśmy się coś dobrego o chrześcijaństwie też powiedzieć, nie? Jacek taką audycję nagrywał. A, właśnie, od Jacka mogę wam przekazać, że nie ucieka z radia. Będzie audycja. I audycja będzie, słuchajcie, 9 października urodzinowa, czyli w następną sobotę, nie jutro, będzie audycja urodzinowa Jacka, więc na pewno będzie fajnie, wesoło, przyjemnie. Zjawcie się, będzie miło Jackowi, jak dużo osób przyjdzie. Dużo telefonów, dużo rozmów. Wiecie, to jest bardzo fajne dla prowadzącego. Ja to się mogę, nawet jak przyjdzie niewiele osób, to mogę się pocieszyć, że parę groszy wpadło na przykład, albo że się tam pośmialiśmy. Jacek, który prowadzi bardziej tematyczne audycje, na kasie mu nie zależy, no bo co to dla niego, że mu tam parę groszy wpadnie, to nie jest w jego budżecie znaczące. Robi to raczej z pasji, dla przyjemności, żeby zrobić fajną audycję, no to dla niego największą wartością jest to, że przyjdziecie, że coś się będzie fajnego działo, nie? Że będzie miła atmosfera urodzinowa. Tak więc proszę was, bardzo tutaj nie zawiedźcie i przyjdźcie na audycję Jacka z Australii, na urodzinowe z prawej strony mapy w 9 października, w następną sobotę.

wyłączone miałam na chwilę, dobrze zrozumiałam, że krawiec woli zrobić laskę niż poznać kogoś innego poglądy. Tak, o to chodziło, Becia, właśnie, że wolę zrobić laskę niż poznawać poglądy. To właśnie to chciałem powiedzieć. Tak. Ja ogólnie to się do robienia laski garnę.

Mylisz chrześcijaństwo z kościółkowymi pasibrzuchami. Nie, zielony ludziku, nie sądzę, abym to mylił. Doskonale rozgraniczam chrześcijaństwo zinstytucjonalizowane pod szyldem katolickim od chrześcijan. Nawet się obracałem w takim towarzystwie. Na przykład w grupie Martina Lechowicza, do którego może tutaj jeszcze się złoży tak kiedyś, że się spotkamy i pogadamy. Nie jest to wykluczone. Tyle wam mogę powiedzieć. Tutaj pozdro dla kumatych. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Nawet ostatnio staram się też trochę na waszą prośbę nie mieszać katolicyzmu i hierarchii katolickiej, kleru z katolikami, no niech już będzie, żeby nie uogólniać też i tak dalej. No to więc zarzucanie mi, że w ogóle nie rozróżniam chrześcijaństwa od katolicyzmu to i kościelnych pasibrzuchów, to już w ogóle jakieś nieporozumienie. Bardziej, że kiedyś sam byłem chrześcijaninem i nawet wtedy się odżegnywałem nomen omen od katolicyzmu. No, trochę jest to męczące, że świat tak wygląda, że ludzie cały czas mają te same tendencje takie chore do tego, aby przede wszystkim strasznie upraszczać sobie rzeczywistość i widzieć właśnie świat taki, że my i wy i przylepiają te etykietki, to właśnie to szufladkowanie ciągłe, ty taki, ja owaki, ty z tej bandy, ja z tamtej bandy. Podchodzenie do wielu spraw przez pryzmat własnych doświadczeń, że no właśnie jak tu Jamci to mówił, jak no, ktoś coś przeżył, to już jest źle nastawiony, powiedzmy, bo ma takie przeżycia. Jest to zrozumiałe i ciężko od tego uciec, tyle że jak się pozna te wszystkie mechanizmy, które właściwie kształtują opinię, świadomość, znaczy no przekaz, tak, czyjś,